0: że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. To bardzo drogie wakacje na stacjach paliw. W związku z niekończącym się konfliktem amerykańsko-irańskim za benzynę płacimy o złoty 17, a za olej o złoty 22 więcej niż rok temu. Ma być jeszcze drożej, ale jak na razie rząd nie planuje powrotu do programu obniżek cen na stacjach. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
1: Jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa.
2: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach, które już, myślę, wszyscy kierowcy odczuli, ponieważ większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
1: W ostatnim tygodniu ceny benzyny poszły w górę o 24, a oleju o 33 grosze. W nadchodzących dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów.
2: W przypadku benzyny mogą być to wzrosty nawet w okolice 7 zł 30 groszy za litr, a w przypadku oleju napędowego do poziomu 7 zł 80, 7 zł 90 groszy za litr.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Marsz Równości w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje zgromadził w centrum Szczecina około 1000 osób. Pod tęczowymi flagami dyskutowano o zagadnieniach prawnych i społecznych dotyczących środowisk LGBTQ+. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przypomnę, o zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek. Przekazał, że nie zgadza się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Społecznicy z Białegostoku przekonują, że stare komunalne domy w centrum mogą mieć nowe życie, a zamiast je burzyć, warto równocześnie przypominać ich bogatą historię i pozwolić, by stały się miejscami społecznej aktywności. Na akcję Stare Domy Mówią Do Nas składają się spacery z przewodnikami, historyczne opracowania czy podcasty poświęcone konkretnym adresom i ich historii. Z jednej strony chodzi o to, by przypomnieć mieszkańcom, gdzie żyją, z drugiej to apel do ratusza, mówi Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Widok.
3: Jest to interwencja poniekąd, żeby się zaopiekował pustostanami, które należą do miasta, są zarządzane przez zarząd mienia komunalnego i nie ma dla nich żadnego pomysłu.
0: Społeczniczka podkreśla, że jeśli chodzi o mieszkańców, to prowadzona akcja przynosi efekt. Przypomina, jak białostoczanie reagowali kilka lat temu, gdy koalicja kilku organizacji pozarządowych zaczynała mówić o starych domach.
3: Zdarzały nam się wcale nierzadko takie opinie, że ale to ruina, proszę pani, jest. Przecież to już chyba tylko do wyburzenia. Już nie słychać takiej opinii, już nie ma pytań, po co to zachowywać, tylko raczej jak i co tam ma być.
0: Nieco gorzej idzie przekonywanie władz miasta, chociaż i tutaj w przypadku niektórych adresów są szanse na nowe, społeczne życie dla starych domów. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W niedzielę dzień z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry, witajcie w czasie rodziców.
6: Ula Malko.
5: Krzysztof Chorwat, audycję wydaje Olga Tanajewska. Miłość, radość, ekscytacja, ale też zmęczenie, lęk i niepewność. A wszystko często jednego dnia. Jest chyba tylko jeden okres w życiu rodzica, w którym występuje cała paleta uczuć i emocji, często mocno skrajnych. I bardzo blisko siebie.
6: Bo to okres rodzicielskiego debiutu. Pojawienie się dziecka, zwłaszcza pierwszego dziecka. Wyjątkowy czas, w którym chcemy jak najlepiej, ale w którym łatwo też w gąszczu informacji pogubić się.
5: Dzisiaj chcemy bardzo praktycznie porozmawiać na ten temat. Dlatego zaprosiliśmy do czasu rodziców lekarkę Monikę Działowską, pediatrkę, autorkę bloga Pediatra na Zdrowie, współautorkę książki Zdrowy Maluszek i mamę. Trzeba dodać.
6: Tak jest. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Często powtarza się, że dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi, ale dzisiaj chcemy porozmawiać o takim niezbędniku, w który warto się wyposażyć i który może pomóc w tych pierwszych tygodniach i miesiącach życia malucha i który ułatwi także życie rodzicom.
5: No to zacznijmy od początku. Wyjście ze szpitala. To jest ten moment takiego przełomu trochę, no bo już jesteśmy samodzielni, nikt nam nie pomaga, nie ma w szpitalu, tak jak w szpitalu, żadnego wsparcia profesjonalnego. Czy jest jakaś uniwersalna wyprawka na te pierwsze dni dziecka w domu?
7: Pewnie. Mamy takie listy nawet. Mamy różne pomoce, z których możemy korzystać. No bo rzeczywiście jest tak, że rodzice nie mają się jak dowiedzieć o tym wszystkim zawczasu. Są jakieś kursy szkoły rodzenia, ale więcej się tam mówi o kobiecie w ciąży. To jest taki moment przełomowy, ta granica i potem

0: ile jest jakiejś presji koncernów, a ile rzeczywiście jest takiego konkretu, który warto mieć.
1: Na pewno jest duży marketing w tej dziedzinie i podsuwane mamy w kółko nowe produkty, a one nie są niezbędne. No bo właściwie czego noworodkowi trzeba? Trzeba mu ubrań, trzeba mu jedzenia, a jeżeli jest to karmienie piersią, to właściwie nic mu nie trzeba i trzeba mu rodziców, tak?
2: Pieluch.
1: No dobra, przegapiłam pieluchy. Ale
2: tu
1: ale
2: też jest cała przecież dyskusja, czy to ma być ekologiczne, naturalne, czy te po prostu z marketu najtańsze,
1: no
2: czy jednak tam...
1: Jedni mają, te drudzy, te wszystkie te dzieci żyją. Wcale nie jest tak, że dzieci, nie wiem, na jakichś konkretnych pieluszkach mają dużo częściej odparzenia tej pupy, czy jakiekolwiek inne problemy. Czyli tak de facto, no to te milion gadżetów nie jest niezbędne. One bywają potrzebne, ale nie są niezbędne.
0: No właśnie w kontekście tego karmienia piersią, o którym wspomniałaś, czy są teraz obecnie jakieś rekomendacje dotyczące karmienia piersią?
1: Na pewno chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mam karmiło. Mleko matczyne jest najlepszym pokarmem, jakie dziecko może dostać. Mleka modyfikowane są produkowane, coraz bardziej zmieniane, żeby przypominały mleko matczyne, ale absolutnie nie są w stanie tego dogonić, bo nie ma nic lepszego niż natura. Chociażby przeciwciał żadne mleko modyfikowane nie zawiera. Więc zachęcamy bardzo gorąco mamy, żeby każda chociaż spróbowała. Są doradcy laktacyjni, którzy pomagają, więc zachęcamy, żeby chociaż 3 miesiące, jak się uda to 6, a potem jeszcze zachęcić i wspomóc do 9. Ja uważam, że tak jakby się udało rok karmić piersią, to już jest naprawdę bardzo duży wyczyn i zachęcamy gorąco. Natomiast potem to rodzice decydują, głównie mama i dziecko, czy mają ochotę na dłuższe karmienie. Jak najbardziej długo, też parę lat można karmić, jeżeli nie ma tam innych komplikacji, ale chociaż ten rok jakby się udało, byłoby cudownie.
2: Zwłaszcza, że ten rok jest takim momentem, gdzie właśnie mama wraca często do pracy, dziecko idzie do żłobka, wtedy jest też... Tak. No trochę się już komplikuje sytuacja.
1: Tak. Czasami my tak staramy się trochę przedłużyć to karmienie, że jak dziecko idzie do żłobka, żeby jeszcze trochę tej odporności z karmienia piersią miało. Więc tak na 1,5 roku czasami jeszcze, a może jeszcze się uda troszkę.
2: I bliskości też pewnie z mamą.
1: Tak, chociaż czasem to tak różnie z tym żłobkiem. Czasem ojcom paradoksalnie łatwiej te dzieci odprowadzić, machają, piątkę przybijają i idą. A z tymi mamami jest płaczu 1,5 godziny. Ale no wiadomo, każda sytuacja inna.
0: A powiedz proszę, bo jedna ze słuchaczek napisała do nas takie pytanie, czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby kobieta miała za mało pokarmu? Wiesz coś na ten temat?
1: Tak, może mieć. Oczywiście, że tak, dlatego że jest to natura. Natura nigdy nie jest zero-jedynkowa i u wszystkich taka sama. Na to karmienie wpływa bardzo dużo czynników, więc tak, może tak być, że jest za mało pokarmu z różnych przyczyn, a to chorobowych, a to tego, że dziecko za rzadko na przykład ssie albo za słabo ssie. I wtedy, kiedy nie jest opróżniana pierś do końca, idzie sygnał z piersi do mózgu, że mleka jest za dużo. Skoro nie opróżniana, trzeba produkować mniej. I to się troszeczkę zaczyna spowalniać, ale nie jest to duży problem. Jeżeli się szybko wyłapie ten moment, to zaczynamy przystawiać te dzieci coraz częściej do piersi. Może być odciągany pokarm dodatkowo i ta laktacja się z powrotem nakręca. Większość mam naprawdę świetnie sobie radzi w tym karmieniu piersią.
2: Wokół w ogóle karmienia jest dużo takiego, nie chcę powiedzieć zamieszania, ale w ogóle to jest trudny czas, prawda?
1: Tak,
2: no bo tu właśnie z jednej strony jest ta presja, z drugiej no jeszcze w szpitalu, to już też kiedyś mówiliśmy w audycji, zachęcamy Państwa do posłuchania też tego, jak to w szpitalu bywa. No i dochodzą właśnie takie problemy, że mama ma wyrzuty sumienia, czy karmić, czy nie karmić. Mhm. Jak to z tymi mitami jest? Jakie są takie największe mity? Jak może uspokoić też mamy, które właśnie wyrzucają sobie pewne rzeczy?
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o mamy, które jeszcze są w ciąży, to powiem, że czasem mam dylemat, jak mówić o tym karmieniu piersią. Bo z jednej strony chciałabym móc mówić, że jest to naturalne, że się w ogóle nie przejmujcie, poczujecie instynkt, dziecko się przystawi, wszystko pójdzie samo, bo często tak jest. Ale z drugiej strony ja mam takie doświadczenie jako pediatra, że znakomita większość mam ma jakieś problemy z karmieniem piersią na jakimś etapie i te problemy są różne. Ktoś ma za mało, ktoś za dużo, nawał, niedobór, dziecko nie chce ssać, ulewa i tak dalej. Więc z jednej strony chcę mamom powiedzieć, że spokojnie, że jest duża szansa, że będziecie sobie śmiało, gładko karmić tą piersią bez wysiłku. Ale z drugiej strony też mówię, że bardzo dużo mam ma z tym problem, żeby dać im sygnał, że jeżeli wy będziecie miały z tym problem, to to nie jest nic niezwykłego. To nie znaczy, że jesteście złą mamą, że macie złe piersi, że wasze mleko jest za chude.

0: co jest absolutną nieprawdą. Może być go za mało, tak, ale nie jest nigdy za chude. Ono jest zawsze idealne, jak trzeba. No może nie idealne, bo jak mama się tam nie do końca dobrze odżywia, to pewne aspekty mogą się zaburzyć, ale na pewno będzie odżywcze, to na pewno. Więc jest to rzeczywiście taka pewna presja dla tych mam, ale to, co wspomniałam, jest bardzo dużo teraz pomocy. Są takie podcasty jak wasze, gdzie można posłuchać na ten temat. Są różne książki, są dule, są doradcy laktacyjni. Wielu pediatrów się na tym zna. Położne przecież przychodzą po porodzie. Jest kilka porad takich w ramach NFZ. Więc warto korzystać z tych możliwości. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to że jeżeli ktoś zaleca szybkie odstawienie od piersi w młodym wieku dziecka z jakiegoś powodu, to trzeba być z tym bardzo ostrożnym, bo na przykład dziecko może mieć wysypkę i są osoby, które powiedzą: odstaw od piersi, daj mleko modyfikowane, będziesz miała z głowy. Albo kolki. To jest, boli mnie pediatryczne serce, kiedy słyszę, że ktoś tak lekką ręką odstawia od piersi dziecko z byle powodu. Także tu bym znowu zachęciła, że jeżeli ktoś tam bardzo jakby przypisuje duże winy temu karmieniu piersią, to żeby jednak pamiętać, że to jest najbardziej naturalna, najbardziej taka zazwyczaj najlepiej przyswajalna forma karmienia dziecka i warto delikatnie się z tym obchodzić.
1: To powiedz, Moniko, proszę o tych kolkach. Co to są kolki?
0: Zmora rodziców. Tak, to jest takie smutne trochę, że one tak szybko atakują. Ci rodzice tak pierwszy tydzień to nie, tak 2-3 tygodnie nie. Oni już myślą, że już tak, zaczynamy się trochę oswajać z dzieckiem, będzie fajnie, on taki spokojny, tylko tam jej śpi. I potem od tego mniej więcej 3. tygodnia zaczyna się Armagedon. I rzeczywiście prawie każde dziecko ma kolki. Co to są te kolki? Można powiedzieć, że to jest trochę taki nie w pełni rozwinięty układ pokarmowy, ale też neurologicznie te dzieci są nie w pełni rozwinięte. To jest też forma wyrażania pewnego dyskomfortu, tylko my nie rozumiemy potem którego, czy to dziecko jest głodne, czy zmęczone, czy senne, czy zdenerwowane i tak dalej. Więc jest to taki płacz trochę nieodgadniony. My próbujemy oczywiście sobie znaleźć jakieś sposoby na te kolki, bo jeżeli mama dotknie brzuch i stwierdzi, że w czasie tego płaczu ten brzuch jest bardzo, bardzo twardy, no to szukamy przyczyn gdzieś tutaj w okolicy brzucha, czyli może ma dyschezję niemowląt, czyli stolec jest miękki, nie zaparcia, stolec jest miękki, ale nie może wyjść. No i wiadomo, że jak się to kumuluje w jelitach, to będzie ten brzuch boleć. Może być nadmiar gazów, na przykład kiedy dziecko dużo płacze przed karmieniem piersią czy butelką, nałyka się powietrza, no i razem z tym mlekiem potem się to kumuluje i ten brzuch jest taki pęczniały, nabrzmiały i bolesny. No ale czasem jest tak, że brzuszki mięciutkie, stolce bardzo ładne, nakarmione, wyprzytulane, a on krzyczy w niebo głosy. To, co mogę powiedzieć, bo często rodzice mówią, że popołudniami, wieczorami te dzieci więcej płaczą, to myślę, że czasami przyczyną jest to, że te dzieci są nie do końca dobrze wyspane. To są małe dzieci, niemowlęta. Jak są takie dzieci, które mają krótkie drzemki, a nie takie porządne, tam godzina, dwie, trzy, tylko takie 15 minut i się budzi, 15 i się budzi, to ono po całym dniu takiego już przebodźcowania, one mogą, te dzieci popołudniami, być już bardzo zmęczone. Ja wtedy zalecam drugi spacer po południu, taki, żeby w tym wózku dzieci częściej śpią, żeby te 2 godzinki sobie pospały. I one wtedy, jak się tak wyśpią solidnie, a nie, niektórzy rodzice chcą przeciągnąć. Jak nie będzie spał po południu, to się będzie super spał w nocy. To w ogóle nie działa. U niemowląt działa to
2: w tym okresie, tak, to chyba w ogóle dużo śpią.
0: Tak, ale to też odwrotnie może działać. Paradoksalnie nie tak jak starsze dziecko, tak, że jak się położy o 18 spać, to nocka już bajlando. Tylko właśnie odwrotnie, że jeżeli dzieci są niedospane w dzień, mogą też gorzej spać w nocy. I te kolki się jeszcze będą nakręcać.
2: Ja pamiętam z tego okresu, bo to już tam kilka lat za mną, że były zawsze polecane gdzieś tam wśród znajomych jakieś cudowne kropelki, różne są. No właśnie, co stosować? Też pamiętam, że były jakieś krople sprowadzane wręcz z zagranicy. Czy to jest w ogóle dobra droga, żeby szukać gdzieś jakieś takie, które nie są dostępne na rynku polskim? Czy jest w ogóle bezpieczne?
0: Najlepiej stosować te w Polsce, bo z jakiegoś powodu inne nie są zarejestrowane, tak? Widocznie gdzieś budziły niepewność, więc raczej nie zalecamy. Wiemy, że kiedyś były napary z kopru podawane dzieciom w kolkach. Teraz już wiemy, że one mogą być potencjalnie szkodliwe, więc absolutnie nie podajemy. Tak. Natomiast są takie krople, które podajemy na te wzdęcia, one bardzo ładnie je redukują, tylko ważna rzecz, nie podajemy ich, kiedy już te wzdęcia są. To znaczy one wtedy mogą być podane, tylko nie za bardzo zadziałają. Natomiast dużo lepiej by zadziałały podawane regularnie, żeby do tych gazów w ogóle nie dopuszczać. Mamy też probiotyk o udowodnionej skuteczności w zmniejszaniu objawów kolek. To są, nazwy nie podam, ale probiotyk się nazywa albo LGG1, Lactobacillus rhamnosus, a drugi, takie literki i cyferki, no musiałabym podać nazwę, ale większość rodziców zna, że to są właśnie stricte na kolki.
2: No tutaj dochodzimy w ogóle do tych gastrycznych problemów i to, co się nasuwa zawsze, kupa. Jaki kolor, co i jak.
0: Moja mama mi mówiła, nie idź, sama jest pediatrą, nie idź na pediatrę, będziesz całe życie te kupy oglądała.
2: I odpowiadała na pytania.
0: No tak, tak.
2: No właśnie, kolory jaki w końcu? Ostatecznie rozstrzygnijmy.
0: Niepokoją nas trzy kolory. Biały, czarny i czerwony. Wszystkie odcienie. Brązu, musztardy, kanarka. Niektórzy mówią, że nie wiem, czy powinna mówić, solec ma kolor sraczkowaty. To wszystko jest norma. No, może być nawet zielonkawy. Czyli niepokoi nas biały, czarny i czerwony.
2: To, co mi się jeszcze przypomniało, to ulewanie. I to też są różne historie. Z czym to, o co tu chodzi z tym ulewaniem i jak temu, nie wiem, zapobiegać, czy zapobiegać, czy to jest normalne? Na co
0: jest
2: może być
0: to normalne do przynajmniej 6 miesiąca życia, potem to już lekarz musi zdecydować, pod warunkiem, że dziecko prawidłowo przybiera. Czasem rodzice mówią, że ojejku, ulał wszystko, co zjadł. Ale ja nakładam kolejne pomiary na siatkę centylową i widzę, przybiera jak wspaniale. Wręcz odwrotnie czasem jest, że się okazuje na siatce centylowej, że przybiera z dużym naddatkiem. I wtedy bardzo fajnie można to pokazać rodzicowi, że po prostu jak do butelki, jak wlejemy za dużo, to się przeleje. Mm. Natomiast masa ciała to jest pierwszy czynnik. Drugi to patrzymy sobie na dziecko, jak ono ulewa, jak ono wygląda. Czy ono wygląda tak, jakby to nie zrobiło w ogóle na nim wrażenia? I wtedy spokojniej, ale już dzieci, które się krzywią, stękają, płaczą wtedy, dokładnie wtedy przy ulaniu, to już troszkę bardziej może niepokoić.
2: Pojawiły się tajemnicze słowa siatki. Czy w ogóle ktokolwiek z tego korzysta? Bo ja tam nie przypominam sobie, żebym to nakładał jakoś na te wszystkie wagi, wzrost i tak dalej.
1: No co tam się jeszcze głowy? To jako mama wcześniaka powiem, że najbardziej.
2: Bo to coś, chyba zależy, prawda, od takich sytuacji.
1: Sens powie.
0: Tak, fantastyczne narzędzie. Dziwię się naprawdę, że rutynowo nie jest używane, chociaż mamy w książeczkach Zdrowie dziecka. To jest poniekąd obowiązek pediatrów. Ja nie znam lepszego narzędzia, które nam powie, czy dziecko dobrze przybiera. Bo sprawdzenie, ile gramów na dobę, na tydzień, na miesiąc, jest słabo miarodajne. Bo dziecko, które się urodziło z masą ciała 3 kg i te 4,5, nie będą przybierać takiej samej liczby gramów na dobę, tak? Czy na tydzień nawet. Natomiast siatka centylowa przepięknie pokazuje, czy dziecko przemieszcza się wzdłuż własnej linii. No, uwielbiam jako pediatra, ale rodzice się nie muszą jakby martwić i mieć wyrzutów sumienia tak jak ty, bo to jest zadanie specjalistów, którzy się opiekują dzieckiem. To oni powinni o to zadbać.
2: Powiedz tylko, że to jest taka jakby funkcja w matematyce kiedyś były takie, to wygląda jak taka po prostu krzywa, naniesiona na siatkę.
0: Tak, tak. W każdym wieku pokazuje, jakby ma 2 miesiące, ile waży, 4 miesiące, ile waży. Kropeczki pokazują, czy ładnie się ta linia rysuje.
1: Ja myślę, że super ważne jest to, co powiedziałaś o tym, że idzie swoją ścieżką, tak, czy drogą. Ja pamiętam, jak bardzo uspokoił mnie taki fragment w książce Gonzalesa, Moje dziecko nie chce jeść, gdzie była taka rozmowa o tym, no, że jak jest takie niezbyt może popularne porównanie, no ale jeżeli ma się jamnika, to z niego owczarek niemiecki nie wyrośnie. Jest to oczywiście urocze porównanie, ale to chodzi raczej o to, no, że każdy z nas się rodzi z jakimś pakietem genetycznym i jeżeli dziecko jest małe, to jest szansa, że i wszyscy jesteśmy niewysocy w rodzinie, to jest szansa, że ono po prostu małe pozostanie. No może tam będzie miało jakiś skok, prawda? Ale i w drugą stronę, że czasem, prawda, że to jest jakaś jest indywidualna ścieżka tego człowieka, genetycznie zaplanowana. Ja na przykład mam, tu mnie nie widać, ale 1,60 m, zawsze się śmieję, 2 w kapeluszu. No i to nie znaczy, że moja mama nie karmiła mnie wystarczająco dużo albo wystarczająco dobrze witaminą D. Mój brat jest dużo wyższy. Ale rozumiem, że wynika to z tego, że jakaś tam genetycznie była zaprogramowana ta moja ścieżka.
0: Tak, to na pewno. Genetyka tutaj gra kluczową rolę, bym powiedziała, ale wiemy, że możemy to modulować. Po pierwsze, na pewno żywienie ma wpływ, ale to też nie znaczy, że im więcej damy składników, tym dziecko wyżej urośnie. Nie, na szerokość tak, ale na wysokość już niestety nie. Druga rzecz jest taka, że na przykład wspomniałaś o wcześniaku, no to wcześniak będzie nisko na siatkach, ale my byśmy na przykład chcieli, żeby on do trzeciego roku życia podgonił troszkę, żeby jednak wskoczył na tą siatkę centylową przeciętnych dzieci, nawet jeżeli nisko. Inna rzecz jest jeszcze taka, że jeżeli rodzice są bardzo niscy, tak sami byli bardzo nisko na siatce centylowej, to tak, dziecko też będzie podobnie wyglądać, tylko pytanie, czy na przykład rodzice nie mieli też jakichś problemów swoich, tak? Na przykład niedoboru hormonu wzrostu przysadkowego. I pytanie, czy zostawić dziecko, bo jacy rodzice takie dziecko, czy jednak nie zrobić diagnostyki dziecku, bo może dziecko też z tą przysadką ma problem.
2: Było trochę o kropelkach, było już witamina D wywołana, no to zapytajmy o to, jaka apteczka jest niezbędna, żeby ją mieć w domu, jeśli chodzi o leki, może suplementy, no i pewnie ten ibuprofen słynny, który po prostu zawsze się przyda, bo gorączki bywają częste.
0: Tak, tak. I to jest taki moment i taki preparat, który warto już mieć w domu. Bo kiedy się gorączka pojawia, to nie za bardzo jest czas, żeby biegać po mieście i szukać leku, prawda?
2: Więc tak, po pierwsze... to w nocy po prostu.
0: No właśnie, najgorzej. Po pierwsze, to tak, możemy zacząć od paracetamolu. Jeżeli chodzi o noworodka, to tylko paracetamol do trzeciego miesiąca życia. Po trzecim miesiącu może też być ibuprofen.
2: To są zawiesiny teraz. To nie jest żaden problem, że trzeba rozpuszczać coś, jakieś tabletki gorzkie, prawda?
0: To prawda. Problem jest troszkę z dawkowaniem, dlatego że na opakowaniu jest dawkowanie często nieprecyzyjne, a my nie na wiek, nie na przedziały dajemy leki, tylko zawsze musi być to dawkowane na kilogram masy ciała. Polecam kalkulator pediatry na zdrowie w internecie, wpisuje się tylko masę ciała i swój preparat, który się ma w domu i wyskakuje ile mililitrów podać, więc to są też przydatne narzędzia. Druga rzecz to na pewno jest witamina D. Podajemy, zaraz po wyjściu ze szpitala zaczynamy podawać tą witaminę D. W naszym kraju jest za mało słońca, każdy rutynowo podajemy wszystkim, co jakiś czas w razie czego można tą witaminę D zbadać. Trzecia rzecz to jeżeli...
2: A tu przepraszam, muszę się wtrącić, bo to było odkrycie jakieś takie, pamiętam, że chyba siostra mi podpowiedziała, która miała już doświadczenie, no bo wszyscy byśmy chcieli kupować te piękne rybki w otoczkach, to jest super drogie, a wystarczy naprawdę kropelki, które tam podejść, poprosić o receptę i to jest... kilka złotych.
0: No, na recepty jest teraz darmowe. Ryczałcik jest, także jest w ogóle na minus 18
2: za darmo. To jest taki tip, naprawdę, naprawdę nie trzeba i wydawać dużo.
0: Tak, i to jest po pierwsze tanie, po drugie wydajne, po trzecie jest to lek, a nie suplement, więc lepsza wersja. Po czwarte, nie wiem, czy też tak mieliście, że jak odkręcaliście te twist off, to połowę miałam wrażenie, że zostało na moich palcach i jeszcze czasem mi się oderwała ta końcówka.
2: Dziecka.
0: Tak, i jeszcze ta końcóweczka, nie wiedziałam czasem, co się z nią stało, czy ona mi spadła, czy to dziecku dałam niechcący, więc to jest duży problem.
2: Czy podniesie sobie później z podłogi.
0: Tak, a poza tym ręce nie są nigdy takie super czyste, więc podajemy w sumie czasami trochę nie do końca czysty ten preparat, więc ja też nie jestem fanką. Mhm. One też często dają bóle brzucha, bo mają dużo dodatków, te tłuszcze niektóre mogą dawać bóle brzuszka u dzieci.
2: Coś jeszcze z takich rzeczy?
0: DHA dla kobiet. To jest ważne, że jakby my zalecając dziecku, każemy brać mamie. Czyli jeżeli mama karmi piersią, musi przyjmować DHA. Dlatego, że stężenie w mleku matczynym jest związane z tym, ile mama tego spożywa, więc powinna. Na pewno sól fizjologiczna się przyda. Wtedy, kiedy zarobią oczy, trzeba przemyć jakąś inną część ciała, pępek.
2: Gaziki
0: jałowe. Tak, jak najbardziej. No, czasami jakiś preparat do odkażenia, ale on nie jest niezbędny, jeżeli nie jest zalecony po wyjściu z oddziału neonatologicznego. Czyli jak zajrzymy w internet i zobaczymy apteczkę dla noworodka, to czasami ma 30 pozycji. A my wymieniliśmy 5, może tam jakiś jeden się jeszcze przyda.
2: A pępek po ilu odpada? To jeszcze nie padło.
0: Różnie. No tydzień, czasem 3, czasem do miesiąca, wtedy się już martwimy, ale powiem dlaczego nie odpada. Bo rodzice zazwyczaj nie są poinstruowani, jak go dobrze czyścić. Boją się go bardzo. No, wygląda niezbyt tak milusio. Trzeba go bardzo dobrze odchylać. Dlatego też tu zdjęcia pokazałam, jak to robić, że nie tylko leciutko wacikiem dookoła. Bardzo ważna rzecz. W tym kikucie pępowiny nie ma włókien nerwowych. Czyli nie czuć. Tego dziecko nie czuje. Trzeba śmiało go odchylić z każdej strony i wytrzeć w środku, żeby było suchuteńko. Ja to zwykle na patronażu pokazuję.
2: To myślę sobie, że jeszcze na koniec tej części zapytamy o sprzęty, które warto mieć przy okazji do odciągania.
1: I inhalator.
2: Gila i inhalator, który może się przydawać przez lata.
0: Może, ale niekoniecznie u najmniejszych dzieci. Chyba bym się wstrzymała chwilę z tymi inhalatorami. Jak ktoś bardzo potrzebuje, to może, ale nie jest to niezbędne. Bo jednak to jest dopiero wtedy, kiedy dzieci mają katar, a też nadal nie jest wtedy inhalator niezbędny. On może być potrzebny, ale nie jest niezbędny. Aspiratory mogą być bardzo potrzebne, bo noworodki oddychają tylko nosem. Jeżeli nos jest zatkany, to one buzią nie pooddychają. One się po prostu mogą podduszać. Także rzeczywiście coś do odciągania. Nie trzeba się bać tych aspiratorów do odkurzacza. One mają tam zastawkę, nie wyssą mózgu dziecku z nosa, spokojnie. Także śmiało można używać. Lepiej krócej, a intensywniej niż grzebać w tym nosie aspiratorem.
2: Mm-hmm. Często też mówi się o szczepieniach, oczywiście one są wymagane, to jest kalendarz szczepień. Jak do tego, jak ten temat ugryźć, znaczy gdzie szukać tych informacji, czy one są wypisane gdzieś, czy są wezwania do na przykład do lekarza, czy trzeba o tym pamiętać, jak o to zadbać?
0: Początek jest już w szpitalu. To dobrze, bo tam jest troszkę spokojniej niż potem, jak się wejdzie w internet. Myślę, że z tymi różnymi pseudoniusami i fake newsami trzeba sobie trochę zadać pytanie, komu my ufamy. Tak, jakby kogo my chcemy słuchać? Czy jak dziecko idzie do szkoły, to czy tam jest ktokolwiek, czy tam jest nauczyciel wykształcony? Czy jak się chce porady prawnej, to idziemy do prawnika, czy do pani Goździkowej? I tak samo jest ze szczepieniami. Jakieś takie doniesienia o tym, że to jest spisek Big Pharmy i tak dalej. No jakby teorie spiskowe muszą mieć jakieś granice. Tak? No nikt chyba nie wierzy w to, że cała rzesza lekarzy i wszyscy specjaliści, i to w dodatku z całego świata, są wszyscy przekupieni. Dlatego wydaje mi się, biorąc też pod uwagę, że lekarze szczepią własne dzieci, i to jakby prawie wszyscy, chyba trzeba to po prostu rozsądkiem się pokierować i takim spokojem, bo przecież gdyby te szczepienia tak zabijały te dzieci i powodowały tyle różnych chorób, no to społeczeństwo by zupełnie inaczej wyglądało. A szczepimy od dziesiątek lat, podane zostały miliardy dawek na całym świecie i wcale nie jest tak, że się nie wiadomo, co na tym świecie wydarzyło. Także myślę, że na spokojnie, z taką rozmową spokojną, z dobrym pediatrą, który się nie obrazi za pytania, za wątpliwości, tylko po prostu krok po kroku każdy z nich rozwieje.
1: No dobrze, no to mamy jakąś jasność w kontekście szczepień. Ja wiem, że jako mama miałam dużo takiego rzeczywiście pomocy w tym, że wsparciem była po prostu spokojna rozmowa z pediatrą, tak jak mówisz, bo na przykład przy wcześniaku miałam inny kalendarz szczepień, a przy moim drugim dziecku inaczej i to, że zostało mi to spokojnie wyjaśnione, bardzo mi pomogło jakoś się osadzić w tym i zrozumieć, z czego co wynika i dlaczego w którym momencie dane szczepienie, więc naprawdę zachęcam do zadawania nawet trudnych pytań albo takich, co się nam wydają jakieś nie na miejscu. Warto spytać, niż potem szukać w internecie.
0: A chociaż jest taka strona szczepienia info, chyba nawet teraz jest rozszerzenie pzh.gov.pl, tam jest bardzo dużo pytań i bardzo dużo opisów. Prawie każdy temat taki topowy można tam znaleźć, także też odsyłam. To jest taka rządowa strona, więc rzetelne bardzo informacje.
1: Mhm. No to jak mamy szczepienia za sobą, te początkowe, to często się to zbiega w czasie część z tych szczepień z rozszerzaniem diety.
0: Tak.
1: Powiedz proszę, jak jest z tym wprowadzaniem pokarmów, bo wokół tego też jest bardzo dużo różnych przekonań i koncepcji.
2: I co najpierw, które warzywo najpierw?
0: Tak. To kogo się zapyta, to każdy ma troszkę inną szkołę. Niestety tutaj zalecenia nie są jednoznaczne. My lubimy te momenty, w których są. W szczepieniach są jednoznaczne, to bardzo uspokaja sytuację. Natomiast w rozszerzaniu diety WHO mówi, żeby karmić minimum 6 miesięcy wyłącznie piersią. Natomiast już takie instytucje zajmujące się alergią czy żywieniem dzieci mówią, że już można, ale nie trzeba po 16 tygodniu życia, czyli po skończonym 4 miesiącu. Gdzie jakby, no i co rodzice mają z tym zrobić? Ja myślę, że tak, jeżeli rodzicowi bardzo, bardzo zależy na tym, żeby jakby karmienie piersią jest podstawą, to sobie spokojnie może 6 miesięcy karmić. Jeżeli jest rodzina alergików, to zachęcam, żeby troszkę wcześniej zacząć, dlatego że kiedyś się uważało, że im później się poda alergeny, tym lepiej, bo dłużej jesteśmy bez tego potencjalnego alergenu. Ale potem badania wskazały, że jest wręcz odwrotnie, że zbyt długie zwlekanie, podawanie pewnych alergenów, na przykład glutenu, jaja, cytrusów, ryb,
2: orzechów
0: późno, na przykład po pierwszym roku życia, zwiększa ryzyko tej alergii. Więc żeby po szóstym miesiącu życia dziecko już te alergeny chociaż liznęło, bo to nie trzeba od razu kromki chleba zjeść, wystarczy, że lizną tego alergenu albo wezmą gryza, no to ja tak zalecam, że jak skończy 5 miesięcy, 5,5, to tak rozmawiam. Czy pani by chciała zacząć? No to w sumie mogłabym. O co też chodzi? Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, jak dziecko będzie rozszerzać dietę. Są takie, które od pierwszego gryza 4 łyżeczki. Ale są takie dzieci, które lizną i nic. Wezmą gryza i nic więcej.
2: Albo wyplują.
0: No właśnie. I wtedy się boimy, że te dzieci takie solidniejsze porcje będą jadły dopiero na 9, 10, 12 miesięcy. A nam zależy na przykład na żelazie, czyli żeby dziecko mięso spożywało. Więc żeby nie było tej presji, o, trzeba szybciej podać alergeny, szybciej mięso, szybciej inne produkty, to ja zachęcam, żeby na spokojnie sobie zacząć na 5,5 nawet miesiąca i powolutku, powolutku, jak dziecko nie chce, wysuwa język, wypluwa, wstrzymać się, spróbować znowu za parę dni, inną konsystencję. No i powolutku, krok po kroku, pod nadzorem pediatry sobie działamy.
1: A czy są jakieś alergeny, które przychodzą w mleku matki i rzeczywiście jest tak, że dziecko już jest na nie wcześniej wystawione, czy coś już...
0: Wystawione jest od początku, bo wszystkie alergeny, większość, no wszystkie nawet potencjalnie są w tym mleku mamy. I to jest dobre, bo tak jelita i układ odpornościowy się ich uczy po to, żeby potem nie potraktować ich jako alergen, czyli jako coś obcego, co trzeba zwalczać. Więc to jest bardzo dobre. I dlatego my nie chcemy diet matek karmiących, jeżeli dziecko jest ogólnie zdrowe, bo my chcemy, żeby była ekspozycja na te alergeny, właśnie żeby się znieczulać na nie, tak prosto mówiąc.
2: Czy trochę odpowiedź na to, czy mama karmiąca powinna wszystko jeść?
0: Tak, zdecydowanie. Mm. Chyba, że się pojawiają objawy, ale nie objawy, że trochę płacze, albo że jakaś tam 3 kropeczki się pojawiły, tylko takie naprawdę ewidentne objawy alergii. No to wtedy możemy wykluczać. I też co ważne, alergia jest zwykle na jeden produkt, jedną substancję, czy jeden alergen, a nie na 5. Tak, że odstawiamy mleko, jaja, gluten, warzywa, pomidory, jeszcze cytrusy i tak dalej, bo te mamy jadą na ryżu, a ryż sam też nie jest za zdrowy, bo ma dużo metali ciężkich, jak się ich za dużo spożywa. Więc tak jakby spokojnie. Tak, jak tak, poczekajcie, jeszcze przemyślmy to, zastanówmy się, jakie konsekwencje to przyniesie, czy one nie będą gorsze niż to, co my teraz robimy. A może trzeba jeszcze z kimś skonsultować. Pamiętać, rodzice powinni pamiętać jedną ważną rzecz. Dziecko naprawdę trudno zepsuć. Także naprawdę spokojnie. Nie, żadnych drastycznych ruchów typu szybko od piersi odstawić albo mama na 20 alergenach diety. Spokojnie.
2: A co do rozszerzania, to tak mi się przypomniał tamten okres rozszerzania diety, że wtedy dzieci przynajmniej jadły dużo warzyw i owoców. A później, im dalej w las, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, tym gorzej.
0: Mam takie
2: może kiedyś wrócą. Na pewno wrócą.
0: Różnie, ale mam takie wrażenie, że żłobki często niestety tam coś zaburzają, żeby nie powiedzieć zepsują. Ale potem sobie myślę, że w domu dajemy niemowlętom tylko wodę, a w żłobku kompociki. W domu dajemy im tylko jogurty naturalne, a potem smakowe. W domu nie ma słodyczy, niemowlaki nie powinny do drugiego roku życia, ja uważam, że nie powinno być w ogóle słodyczy, w ogóle żeby nie wiedziały, jakie dobre to jest, a w przedszkolu, żłobku jest codziennie deser. No to litości. To jak te dzieci mają te delikatne smaki potem lubić, jak w kółko mają dobrze posolone, dobrze słodkie i no i w kółko, tak, każdego dnia.
1: Ja pomyślałam, jakie ważne jest to, co zaakcentowałaś o tym powolnym tempie i spokoju, bo moje doświadczenie z mamami z gabinetu jest takie, że one często są bardzo przestraszone i bezradne. I bezradne na ten płacz kolkowy, o którym rozmawialiśmy, że to dziecko tak płacze, że w ogóle nie wiadomo, co zrobić. I myślę, że obecnie mamy dużo takiego przekonania, że jesteśmy w stanie na wszystko zaradzić i że jesteśmy sprawczy bardzo. I jak nagle się spotykamy z tym, że to dziecko nie chce czegoś jeść, albo właśnie bardzo płacze, albo ma jakieś objawy, którymi nie wiemy, co zrobić, to nam trudno sobie z tym poradzić, z tą niewiedzą,
0: tak.
1: bezradnością.
0: Nieprzespanymi nocami.
1: I że to jest jakoś, myślę, może być kojące usłyszeć, że naprawdę właśnie trudno dziecko zepsuć i że możemy sobie chwilę czasu dać, poobserwować, popatrzeć, co się dzieje, bo może to jednorazowe, albo może taki moment, a może warto, żeby ktoś inny w tym momencie nas wsparł, bo już nam bateryjka siada.
0: Tak, i czasem mam wrażenie, że brakuje takiej chwili, żeby się też zastanowić, o co tu może chodzić, że jest taka grupa mam, która przy pierwszym zakwileniu już biegnie do tego dziecka. I po pierwsze, ono mogło zakwilić i sobie dalej spać, w ogóle nie ruszane. Po drugie, czasem dobrze jest popatrzeć sobie na to dziecko. Tak jakby pamiętać, że dzieci nie mówią i ich mową, wyrażaniem, że coś chcą, jest ten płacz. Płacz nie jest tylko dlatego, że mi źle. Płacz jest też tylko, mamo, może bym coś zjadł. Mamo, trochę mam mokro. Więc jakby to nie jest zawsze, mamo, dlaczego mnie nie przebrałaś? Ono tylko daje znać, mamuś, trochę mi tam już tam ten pupa się grzeje. Więc spokojnie, tak jakby dajmy sobie tak, nie wiem, mamy męża obok i tak, słuchaj, zjadł? No zjadł. A przebrałeś go? No tak, przebrałem. A ile spał? No tyle, że tak jakby niech on sobie, dajcie sobie te 20 sekund. Nie od razu trzeba jakieś pozorne, ale jakiekolwiek ruchy robić.
2: Racjonalne tylko myślenie.
0: Tak, no tak chwila. Tak jakby zastanówmy się, o co tu może chodzić. A może trzeba właśnie w inne ręce go dać i to jest taki paradoks, że ja nosiłam cały dzień, zrobiłam wszystko, co mogłam, potem wchodzi tatuś po pracy, weźmie na ręce i dziecko cicho. Jest to trochę deprymujące, ale tak to czasem działa.
2: Masa tematów i pytań w tym okresie na pewno też słuchaczom, naszym słuchaczkom się pojawia w głowach, więc chyba krótkich odpowiedzi teraz byśmy oczekiwali na pytania takie, które też nurtują ludzi, czyli może najpierw spacer. Kiedy? A do tego od razu właśnie wózek, chusta, nosidło, jakiś mniejszy wózeczek.
0: Spacer od razu. Wychodząc ze szpitala już jest dziecko na spacerze, więc nie rozumiem, czemu potem ma tydzień siedzieć w domu. Śmiało, nie trzeba żadnego werandowania. Od razu, od pierwszych dni, jak jest dobra pogoda, może spędzić cały dzień na dworze. Żadnych ograniczeń. Musi tylko być komfort cieplny, nie za zimno, nie za gorąco, nakarmiony, przebrany i tak dalej. Śmiało na spacer. Chusta? Różnie mówią. Ja niechętnie do momentu, aż dziecko dobrze trzyma głowę. Bardzo trudno jest utrzymać w chuście dziecko w prawidłowej pozycji, która nie będzie wymuszała albo odginania głowy, albo asymetrii. Mało osób umie dobrze zawiązać chustę, a nawet dobrze początkowo zawiązana, ona się potem rozluźnia, przesuwa. Nie za dużą fanką jestem. Większość dzieci, które miałam chustowane zbyt wcześnie, wymagało potem fizjoterapii, a staramy się trzymać od lekarzy i specjalistów jak najdalej, zapobiegać, a nie leczyć. Nosidełko, jeszcze później. Nosidło właściwie, kiedy dziecko samodzielnie siedzi, czyli tam po 6, 7, 8 miesiącu życia.
2: Co tam dalej mamy? Foteliki pewnie,
0: foteliki,
2: jeśli się przemieszczamy.
0: Koniecznie tyłem do kierunku jazdy.
2: Na
0: nie
2: tych
0: z przodu,
2: pierwszym etapie oczywiście. Tylko,
0: tak, no ale im dłużej, tym lepiej. Mhm. Czyli nie tylko przez pół roku, tylko jak się uda na półtora, to i na półtora. To już będzie trudne, te nogi długie, dzieci tam chcą trochę więcej zobaczyć, ale im dłużej, tym lepiej. Smoczki, to jest kolejne pytanie. Tak. W pierwszym roku życia bardzo nie szkodzą. Zawsze im mniej, tym lepiej. One są, ja nie mówię, że nie wolno ich nosić, one bywają bardzo dobre. Ja nawet czasem zachęcam. Zwłaszcza te dzieci, które są duże, bardzo szybko przybierają i w kółko chcą ssać. To ten smoczek jest bardzo dobry, też dla zdrowia. I uważa się, że do końca pierwszego roku życia, jeżeli nie jest non-stop używany, nie przynosi większych szkód. Natomiast po pierwszym roku życia powoli odstawiamy. Może powodować wady zgryzu, wady wymowy, częstsze infekcje, zapalenia uszu. Więc odstawiamy do półtora roku. Dwuletnie dziecko nie powinno mieć smoczka. Dzieci, które mają 5-6 lat i mają smoczki, nie chcę być zbyt radykalna, ale jest to pewna forma zaniedbania tej sprawy.
2: Co jeszcze mamy? Na pewno spanie, bo to wokół tego są zawsze jakieś problemy.
0: Tak, tak. Etyczne są bardzo jasne.
2: Czy razem, jak długo razem, czy to jest w ogóle bezpieczne, żeby dziecko spało obok nas?
0: Więc tak, najbezpieczniej jest, jak śpi w pokoju rodzica, przynajmniej te noworodki tam do 3 miesiąca życia, do 5, 6, w pokoju rodzica, ale w oddzielnym łóżeczku. Super są te przystawki, że mama nie musi wstawać do nich, tylko sobie może te dzieci przysunąć. To spanie, karmienie należąco w czasie snu, ono jest super dobre bliskościowo. Trudno tego nie robić, ale to nie jest najbezpieczniejsza forma, niestety. No po prostu mama może przysnąć, może to dziecko przycisnąć. Ono jeszcze nie umie się odkręcić, przesunąć, z tej piersi oddalić. Więc tak, no trzeba być bardzo ostrożnym. Tym bardziej, jeżeli dziecko leży między mamą a tatą, bo jeszcze dochodzi ta pościel, drugi rodzic, który śpi zwykle dużo głębiej niż mama. Świetnie się bawi, odpoczywa sobie, bo przecież jest taki zmęczony, wiadomo.
2: Więcej, więcej. Dawajcie tutaj. No, jestem tak gotowy.
0: O, coś tam by się
2: nie mamy na szczęście na czasu, już za dużo.
0: Nie wyciszycie nas, my wiemy, jak to jest. Więc najlepiej by było, żeby spały dzieci na plecach, w łóżeczku nic, oprócz tego przykrycia czy rożka, żadnych misiów, otulaczy, ochraniaczy, to wszystko tylko do zdjęć i zdejmujemy z łóżeczka. Wszystko? Wszystko wiemy?
2: No, musimy
0: niemożliwe,
2: na razie.
0: No tyle wszystkiego, a tutaj 20 minut.
2: Nie, bardzo dziękujemy za tę wizytę, za te rady. Przyjdzie kiedyś czas, może się spotkać jeszcze raz i wtedy rozszerzymy, czekamy na wasze pytania. Jak zawsze na rodzicemałpatok.fm można do nas pisać. Tymczasem bardzo dziękujemy za wizytę. Pediatrka Monika Działowska była z nami. My się żegnamy.
0: Ula Malko.
2: Krzysztof Chorwat. Audycję wydawała Olga Tanajewska.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Koalicja chwali, opozycja krytykuje. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na rzeczniczkę praw obywatelskich. Jesienią Rosja zamierza ogłosić mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy, ostrzega Ukraina. W informacjach również protest przeciw przewozom konnym do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy odpowiada, że zwierzęta nie są przeciążone. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich na pewno będzie pod ostrzałem opozycji, mówiła w TOK FM posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. W piątek Sejm na to stanowisko wybrał mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Koalicja uważa ją za prawniczkę dobrze przygotowaną do pełnienia tej funkcji, za to opozycja nie szczędzi wobec mecenas ostrych słów krytyki. O szczegółach Maciej Kluczka.
10: Mecenas Gregorczyk-Abram znana jest z inicjatywy Wolne Sądy, grupy prawników, którzy krytykowali zmiany wprowadzone przez PiS i Zbigniewa Ziobrę. I właśnie ta działalność jest powodem krytyki ze strony PiSu, w tym posła Grzegorza Woźniaka.
11: Takiego rzecznika praw obywatelskich Polska uwikłanego w politykę nie miała tej pory.
10: Poglądy nie są niczym złym, odpowiada Mirosław Suchoń z Unii Centrum.
12: To nigdy nie jest przeszkodą, jeżeli człowiek wierzy w to, co robi. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza jeżeli to jest zakorzenione w tych wartościach, które są kluczowe z punktu demokratycznego państwa.
10: Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy dodaje.
13: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram nie będzie miała łatwo. Będzie pod szczególnym obstrzałem politycznym, więc życzę jej odporności.
10: Decyzję Sejmu w sprawie nowej rzeczniczki praw obywatelskich musi jeszcze potwierdzić Senat. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Marszałek Sejmu z mocnym zarzutem pod adresem prezydenta skrzywdził pan masę ludzi, mówi do Karola Nawrockiego Włodzimierz Czarzasty. To w związku z wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej, bo dokument wypracowany na drodze koalicyjnego kompromisu jedną decyzją trafił do kosza.
14: Przecież ma pan rodzinę, ma pan dzieci. Przecież pana dzieci też mają prawo do życia takiego, jak wybiorą. Więc potencjalnie, jakby wybrały życie poza małżeństwem, dziś ich pan skrzywdził.
9: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rząd zapowiada, że sprawy na pewno nie odpuści i znajdzie drogę, by pomóc ludziom żyjącym w związkach nieformalnych. Rosyjskie władze planują zmobilizować jesienią do 500 000 żołnierzy, poinformował dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko. Ostrzegł przy tym, że Ukrainę może czekać bardzo intensywna zima. Ukraińscy analitycy spodziewają się ogłoszenia mobilizacji w Rosji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej, Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. Rekordowe wyniki Marine Le Pen w najnowszych badaniach opinii publicznej dotyczących wyborów prezydenckich we Francji w przyszłym roku skomentował Emmanuel Macron. Prezydent Francji zaapelował, aby nie traktować badań jako zapowiedzi ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów, przypominając własną drogę do Pałacu Elizejskiego sprzed 10 lat.
15: Mimo wszystko proszę uważać na sondaże. Znam wiele osób, które miały być wybrane w lipcu 2016 roku. Niekoniecznie były to te same osoby, które zostały wybrane w maju 2017 roku. Teraz wybory odbędą się w kwietniu i w maju 2027 roku. Druga uwaga, zaufajcie Francuzom. Nie przewidujcie dla nich zawsze najgorszego.
9: Ostatni sondaż jest jednym z najbardziej komentowanych badań, ponieważ po raz pierwszy od wielu miesięcy Marine Le Pen nie tylko zdecydowanie prowadzi w pierwszej turze, ale także wygrywa wszystkie analizowane warianty drugiej tury. Aktywiści protestowali przy drodze do Morskiego Oka w Tatrach, domagając się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Protestujący zbierali podpisy pod petycjami wzywającymi do odwołania minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego. TPN i eksperci odpowiadają, że przewozy odbywają się według rygorystycznych zasad i wdrażane przygotowany jest uzgodniony model łączący transport konny z elektrycznym. Jak podkreślają organizatorzy protestu, wieloletnie zapowiedzi zmian, kolejne porozumienia i polityczne kompromisy nie doprowadziły do zakończenia wykorzystywania koni do przewozu turystów. Oczekują oni całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Przyznali jednocześnie, że nie interesują ich coroczne badania weterynaryjne koni, które wskazują na dobry stan zdrowia zwierząt pracujących na trasie. Przed bieżącym sezonem letnim przebadano 282 konie, z czego zostały dwa wycofane z powodów ortopedycznych, a jedno zwierzę skierowano na dodatkowe badania kardiologiczne. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że wieloletni monitoring parametrów fizjologicznych nie wykazuje oznak przeciążenia ani uszkodzeń aparatu ruchu u koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Masowe odejścia z pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to oszczędności dla górniczego giganta, ale duży problem dla załóg, które pracują, uważają związkowcy. Ich zdaniem w kopalniach JSW często trudno ułożyć grafik. O czym więcej teraz opowie Grzegorz Kozioł.
15: 1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa ponad 1100 pracowników skorzystała z programu odejść. Dla spółki, która ledwo zipie, to spora finansowa ulga, ale Oskar Karwacki, lider Związku Zawodowego Jedność, wskazuje na duże problemy.
16: Zarządy przespały, nie przygotowują kopalń na odejście tych ludzi. Przede wszystkim odeszli fachowcy, bo to są ludzie, którym zostało niewiele do emerytury, czyli mają kupę lat pracy. W obecnej sytuacji brakuje ludzi do obłożeń. Na to nadszedł jeszcze sezon urlopowy.
15: W najgorszej sytuacji są niezwykle istotne w procesie produkcji zakłady przeróbki mechanicznej węgla.
16: Brakuje elektryków, ślusarzy, na powierzchni brakuje spawaczy. No fachowców, konkretnych fachowców potrzeba.
15: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W niedzielę dzień z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a ze mną Małgorzata Reimer. Witam Cię, Małgosiu, bardzo serdecznie.
18: Witam.
17: Czy czujesz się cudownym dzieckiem polskiej literatury?
18: Nie. Czuję się bardzo zmęczoną starszą panią.
17: Ale wiesz, debiutowałaś niezwykle młodo.
18: No tak, miałam 24 lata, kiedy ukazała się Toksymia.
17: Tak, ale to mówisz o powieści. Natomiast przedtem byłaś związana z artzinem, fanzinem, lampą, iskrą bożą. Czyli można powiedzieć, byłaś w takim gronie niesfornych dzieci polskiej literatury. Bardzo wiele ciekawych zjawisk wynikało wówczas z tych artzinów. Ten akurat tworzył Paweł Dunin-Wąsowicz. I no ty obok Doroty Masłowskiej, obok wielu pisarek,
18: nie,
17: pisarzy, poetek.
18: Mieszki Dotkiewicz,
17: no właśnie.
18: Tam Kuba Żulczyk też się przewinął przez te opowieści.
17: No właśnie, co to było za życie literackie wówczas?
18: Wiesz, ja byłam chyba trochę na marginesie tego wszystkiego. Ale faktycznie było tak, że kolegowałam się z Pawłem Duninem i on prowadził dla mnie tak zwane kursy humanistyki zbędnej. I też
17: ciekawa miałyśmy... nazwa, jak tytuł opowiadania twojego.
18: No, Paweł jest mistrzem takich bonmotów. Miałyśmy z przyjaciółkami taką kawalerkę, w której mieszkałyśmy we trzy. Ona się nazywała Lesbogomora.

0: zespołu Sex Pistols, który właściwie go stworzył, wynalazł i de facto też doprowadził do upadku, więc...
1: Pozdro, Paweł. Ciągle żyje.
0: Nie wiem, czy się zgadzasz z tym określeniem.
1: Tak, no ja bym na pewno nie zadebiutowała tak wcześnie, gdyby nie to, że Paweł bardzo mocno naciskał. Zresztą on mnie wmanewrował w taką irracjonalną sytuację, kiedy ja byłam na ostatnim roku studiów. Miałam już napisane dwie bardzo złe książki. Nie chciałam ich wydawać. I Paweł powiedział, starzejesz się, to już czas, żeby cię wydać. I złożył wniosek do Ministerstwa Kultury, żeby dali dotację na mój debiut. I mówił, ale w ogóle się nie przejmuj, oni nie dadzą nam tych pieniędzy. I w czerwcu okazało się, że pieniądze są, że trzeba książkę wydać do końca roku, tylko że książki nie ma. Nie ma. No ja nie chciałam wydawać tych dwóch poprzednich rzeczy, one mi się wydawały totalnie przestrzelone. Więc trochę się zdenerwowałam. Wyjechałam w taką długą podróż. Bułgaria, Rumunia, Turcja. Wróciłam, no i napisałam to Ksymie w 7 tygodni. Tak. I wydaliśmy ją jakoś w połowie listopada. Więc to była taka akcja.
0: No to rzeczywiście tytaniczna praca, można powiedzieć. Ale miałaś jakiś zarys tej toksymii, zanim wyjechałaś w tę podróż?
1: Nie. Nie, natomiast były różne jakieś takie obsesje czy fascynacje, które znalazły się w tej książce. Bardzo długo też się zastanawiałam nad tym, jak tę opowieść rozwinąć. I wiedziałam, że ktoś musi tam umrzeć. I akurat wtedy przez jakiś czas mieszkałam z taką koleżanką, która była dziennikarką bardzo gnębioną przez powstańca warszawskiego, takiego trochę szemranego, że nie do końca było wiadomo, czy to jest powstaniec, czy nie. On ją potwornie molestował. I ścigał ją po prostu, znajdował kolejne, ona zmieniała mieszkania, znajdował jej kolejne lokalizacje, nawet namierzył ją na uniwersytecie i dzwonił do jej rodziców. No po prostu był to facet chory psychicznie. I opowiadałam o tej książce i właśnie opowiedziałam jej, że chciałabym, żeby był taki wątek powstańca i takiej ofiary, dziennikarki. I ona powiedziała, dobrze, ale obiecaj mi, że go zabijesz w tej książce. Ja powiedziałam, dobrze, mówisz i masz. Po powstańców.
0: Właściwie myśląc o tobie, za każdym razem mam taką dwoistość. To znaczy z jednej strony uwielbiam twoje reportaże, ale też jakoś od początku kojarzysz mi się z prozatorką, to znaczy z pisarką, która zajmuje się fikcją.
1: Tak, i to jest... Dla mnie coraz trudniejsze, bo ja wyobrażałam sobie moje życie w taki sposób, że będę żyła z pisania. I w jakiś sposób mam ku temu, powiedzmy, takie predyspozycje, że bardzo dobrze pracuje mi wyobraźnia i bardzo łatwo jest mi wyobrazić sobie różne postaci, które zaczynają mówić mi w głowie. Więc pod tym względem to pisanie fikcji jest dla mnie łatwe. A jednocześnie no, wszystkie moje, powiedzmy, nagrody czy te książki, które dobrze się sprzedają i są tłumaczone za granicą na ileś tam języków, no to są jednak książki reporterskie. I gdzieś po prostu im jestem starsza, tym zostawiam coraz bardziej za sobą to marzenie, że będę żyła właśnie z pisania fikcji. A z drugiej strony moje życie się w dosyć taki niezwykły sposób przeplata z reportażem. To znaczy, ja mam wrażenie, że im jestem starsza, tym większa jest masa jakichś takich moich doświadczeń, połączeń z różnymi ludźmi, z różnymi krajami i mi jest coraz łatwiej pisać reportaże. Ja wiem coraz więcej o świecie, wiem coraz więcej o Bałkanach, wiem coraz więcej o Albanii. To wszystko się jakoś tak zaplata.
0: To jest ciekawe, bo w twoim ostatnim zbiorze opowiadań w Ciężarze skóry można powiedzieć, że te dwa gatunki zaczęły się jakoś przedziwnie mieszać.
1: No.
0: To są opowiadania, z którymi czytelnik ma ten problem, że nie wiadomo na ile one są prawdą. Te wszystkie takie przekroczenia w stronę realizmu magicznego, no przecież mogą się zdarzyć także w reportażu, bo przecież To także jest wgląd do tego, co dzieje się w głowach bohaterów.

0: co dzieje się w naszej głowie, czasem po prostu rzeczywistość się wygina, więc nie ma tu jakby jakiegoś takiego problemu. Strasznie trudno to rozdzielić, no, między reportaż a fikcję, więc jaka jest prawda?
1: Ciało Meduzy na przykład to jest opowiadanie o chłopcu, który ucieka razem z grupą ludzi podczas wojny w Kosowie przed Serbami. I taki kilka ważnych wątków fabularnych z tego opowiadania to są opowieści, które ja zbierałam w Kosowie przez 3 lata. Mniej więcej w okresie 2014-2016. I faktycznie poznałam tam takiego poetę, który opowiedział mi o tym, jak się ukrywali w ciemnościach przed Serbami i usłyszeli taki przedziwny dźwięk i byli pewni, że Serbowie się zbliżają. Po czym po kilku godzinach któryś z nich odważył się wyjrzeć i zobaczył daleko na polanie białego konia we mgle. Który, on był właśnie źródłem tego dziwnego dźwięku. I wszyscy się rzucili do tego konia i po tym wielkim napięciu oczekiwania, co się zdarzy, czy ci Serbowie przyjdą, czy nie, zaczęli tego konia dotykać. I mówił mi ten kolega, że wiele lat później spotkał znowu swojego znajomego, który przy tym był i nie mogli ustalić, czy ten koń był bardzo miękki, w sensie, czy jego sierść była bardzo miękka, czy ta sierść była twarda jak szczotka, bo obydwaj zapamiętali to zupełnie inaczej. No i myślę, że...
0: Jest to jak z trawą w Kongo u Kapuścińskiego. Każdy widział ją inaczej.
1: No to jest też właśnie ciekawe a propos Kapuścińskiego. My go zdekonstruowaliśmy bardzo porządnie w Polsce i kiedy mam zajęcia teraz ze studentami w szkole reportażu, to oni, mam wrażenie, coraz bardziej odcinają się od jakichś elementów, powiedzmy, fikcyjnych w reportażu. Dla nich to już absolutnie fakty nie mogą zatańczyć. Wszystko musi być jasne i przejrzyste. Natomiast jak wyjeżdżam za granicę i mnie pytają...
0: No to twoje teksty są dla nich przekroczeniem.
1: Nie, wiesz, wydaje mi się, że nie, bo nawet Błoto słodsze niż miód, ono powstawało na takim warsztacie, że absolutnie każda rozmowa z bohaterem została spisana. I była spisana w obecności Albańczyka. I tak naprawdę całą sztuką napisania tych tekstów było zmontowanie ich. Czyli po prostu ustawienie pewnych elementów, albo powiedzmy podbicie pewnych wątków. Jeżeli jakieś zdanie mój bohater powiedział 2 razy, to w tekście ono się pojawiło 3 razy. Tak jak w przypadku, nie wiem, tekstu Kamień na granicy, gdzie bohater 2 razy próbuje uciec z Albanii i cały czas mówi, że czuje się jak zwierzę zamknięte w klatce. No siłą Błota jest to, że ja pisałam tę książkę ponad 5 lat i naprawdę przeprowadziłam kilkadziesiąt, jeśli nie... No, 100-200 rozmów.
0: No właśnie.
1: Mogłam sobie wybrać.
0: Ale do Rumunii wrócimy.
1: Do
0: Albanii wrócimy za chwilę. Do Rumunii też wrócimy, no. Ponieważ to są te dwa kierunki dziwnych postsocjalistycznych czy postkomunistycznych krajów. Dziwnych, bo zupełnie
1: pięknych.
0: Różnych niż Polska. Zacznijmy od Albanii. Mhm. Bohaterki twojej książki reporterskiej, ale także bohaterki, a w każdym razie miejsca, w którym dzieje się przynajmniej część opowiadań z ostatniego zbioru. Jak ty w ogóle trafiłaś do tej Albanii? To jest dosyć nieoczywisty kierunek. Być może on jest oczywisty bardziej teraz, gdy tak. Albania stała się celem turystycznym dla Polaków, ale w czasach, gdy zaczęłaś, to nie było takie proste.
1: Ta Albania gdzieś cały czas była dookoła mnie, wracała. Pamiętam, mieszkałam w Rumunii z moim znajomym i przyjechała do nas antropolożka z Norwegii, która mówiła biegle po albańsku. I rano siedziałyśmy przy stole i ona mówiła, słuchaj, no Rumunia jest świetna, ale ta Albania jest dla ciebie. Wiesz, jak ja tam jeżdżę samochodem po północy Albanii, to kierowcy są tak wściekli, że blondynka siedzi za kierownicą, że próbują mnie zepchnąć z drogi. To jest kraj dla ciebie. I to była taka pierwsza opowieść.
0: Czyli ta maczystowska kultura Bałkanów nałożyła się.
1: To było jeszcze wiele, wiele lat temu. Teraz Albania jest zupełnie inna, ale potrafię sobie wyobrazić, że może te 20 lat temu Norweszka za kierownicą gdzieś w głębokiej, wśród, powiedzmy,
0: ramion
1: Duka Gini mogła kogoś zirytować. Ale nie było to jakby notoryczne, tylko może zdarzyło się jej raz czy dwa razy i to na tyle tak ją straumatyzowało, że uznała, że to jest po prostu jakiś refren. A potem pamiętam, była taka sytuacja, siedziałam w pociągu Belgrad-Bar, jechałam do Czarnogóry, pociąg miał jakieś takie już kosmiczne opóźnienie, było późno w nocy i chodziłam po nim i się zastanawiałam, co zrobić. I zobaczyłam, że taka para jakaś siedzi w przedziale, zapukałam do nich, myśląc, że to są cudzoziemcy, no i okazało się, że to są Polacy, którzy właśnie też lądują w barze i zapytałam ich, czy w sensie w miejscowości bar i zapytałam ich, no czy mają nocleg, bo ja akurat nie miałam. I zauważyłam, że są porozrzucane książki Czernego po przedziale.
0: Wydawnictwo Czarne. Pusty.
1: Tak.
0: Moniki Schneiderman.
1: Tak. I usiadłam z nimi i mniej więcej po 10 minutach połączyłam kropki, że rozmawiam z córką Moniki, która traktuje Czarnogórę jako stację przesiadkową, bo za chwilę będzie jechała do Szkody na albańskie wesele, na które miał pojechać Andrzej Stasiuk, ale nie mógł i wysłał swoją córkę jako zastępstwo. I tak zupełnie przypadkowo spotkałyśmy się w tym pociągu i potem spędziłyśmy noc na plaży rozmawiając właśnie i o Bałkanach i o tej Albanii i naprawdę miałam takie głębokie poczucie, że ta Albania mnie wzywa. A jednocześnie miałam jakieś takie wrażenie, że jest pewna granica pomiędzy krajami byłej Jugosławii a tą Albanią, że to już jest jakaś inna opowieść, że jak tam pojadę, to będzie coś innego niż to, co znałam, a znałam już kraje Jugosławii całkiem nieźle, byłej Jugosławii.
0: Nauczyłaś się albańskiego?
1: No, już to jest tak. Już to jest tak, ale uczyłam się albańskiego.
0: Trudno było?
1: Głównie. Wiesz co, tak, było trudno. To jest trudny język. Mi w ogóle, ja nawet po angielsku, mimo że używam tego języka od 25 lat, czy mój Boże, 30 lat z hakiem, to nie mówię tak, jakbym sobie życzyła. Z albańskim też trochę tak jest, ale uczyłam się go głównie na początku przy stole rodzinnym, to znaczy rodzina mojego ówczesnego narzeczonego nie mówiła w żadnym innym języku poza albańskim i greckim. No i trzeba było się nauczyć tego albańskiego także dla nich. I to była taka moja praktyka języka.
0: No, tak jest najłatwiej, bo to jest nauka bojem i podobno najszybciej wchodzi.
1: No, to było też taki idealny albański z podręcznika, właśnie taki B1, takie podstawowe informacje, co jedzą Polacy.
0: Czy trudno jest być kobietą w Albanii?
1: Jest coraz łatwiej. I ja, moja opowieść, to moje doświadczenie 13 lat życia w Albanii, to jest po prostu niesamowita zmiana tego, jak postrzegana jest kobieta. Ja pamiętam, jak w 2013 przyjechałam do Albanii i składałam zamówienie w knajpie i mój ówczesny partner siedział obok i kelner na mnie popatrzył, po czym spojrzał na mojego ówczesnego partnera i zrobił taki gest, to ty masz zamówić. Niej nie słucham. Jej nie słucham, ty zamawiasz. Jesteś facetem, ty zamawiasz.
0: Czego ona właściwie chce?
1: On był niemalże oburzony i to było po prostu po nim widać, jak to możliwe, że kobieta składa zamówienie, kiedy obok siedzi mężczyzna.
0: Słuchaj, cała Europa wyrosła z patriarchatu, ale ta Albania jest bardzo specyficzna. To znaczy przez to, że z jednej strony Albania wyzwoliła się z Imperium Osmańskiego, jest taką zupełnie inną, nieco osobną częścią Bałkanów. Islam oczywiście, ale też chyba jakaś taka bardzo wewnętrzna kultura.
1: Dynamika, tak. I to jest coś bardzo ciekawego, co też się zmienia, ponieważ długo było tak w albańskiej kulturze, że panowało przeświadczenie, że kobieta jest własnością mężczyzny. Ono wywodziło się z kanunu, czyli z tego niespisanego do 1927 roku zbioru praw, którym rządziły się plemiona, szczególnie w górach. I tam było napisane, że mężczyzna, gdy bierze sobie żonę, to kupuje jej krew. I jest za nią w pełni odpowiedzialny. Za jej wyżywienie, za jej ubrania. Ona niemalże dosłownie staje się jego własnością. Nie ma na przykład według kanunu prawa do decydowania o dzieciach. To mężczyzna podejmuje wszystkie decyzje. Więc kiedy ja mieszkałam w Albanii przez te 6 lat i byłam członkinią kolektywu feministycznego, my bardzo analizowałyśmy sytuację, tragedię kobietobójstwa w Albanii. I pamiętam, że ja sobie spisywałam te poszczególne przypadki i też zawsze byłam ciekawa, co ci mężczyźni mówili dziennikarzom, dlaczego zabili swoje żony. I na przykład mówili, zabiłem moją żonę, bo nie chciała mi zrobić kawy. Albo dlatego, że nie chciała mi podać ładowarki. I to jest naprawdę echo kanunu. Mhm. Kobieta, która nie spełnia poleceń męża, musi zostać ukarana i coś się wymyka spod kontroli.
0: Ja myślałem, że to są takie raczej zbrodnie honorowe, czy jak to się nazywa, powiedzmy we Francji, zbrodnie namiętności. Czyli wynikające na przykład ze zdrady.
1: Tak, oczywiście, to też. Ze zdrady, owszem, ale bardzo ważny jest ten wątek południowej Nieposłuszeństwa kobiety. Aha, no że kobieta jest nieposłuszna. Ale oczywiście według kanonu też było napisane, że mężczyzna ma prawo zabić kobietę, jeżeli przyłapał ją na zdradzie.
0: Mhm. Wiesz, bo przypomniała mi się historia wokalisty zespołu francuskiego
1: Noir Désir, tak.
0: Właśnie, który zabił swoją narzeczoną w Wilnie podczas planu zdjęciowego i no, jak się później okazało, on ją katował latami. W ogóle był przemocowym potworem dla tej dziewczyny, zresztą córki Trintignanta.
1: Tak,
0: I ciekawa była reakcja społeczeństwa francuskiego. On dostał śmiesznie niski wyrok. Ten Kanta dostał 6 lat, z czego odsiedział chyba 4, większość we Francji. Wyszedł i właściwie jego zespół wrócił do wielkiej chwały. Zaczął grać koncerty. Okazało się, że zbrodnie z namiętności wszyscy są w stanie we Francji wybaczyć. Wydawałoby się, że jest jakaś zasadnicza różnica między społeczeństwem francuskim, Piątej Republiki, a społeczeństwem albańskim. Okazuje się, że nie bardzo.
1: A myślisz, że to się zmienia teraz?
0: Tak, to się zmienia pod wpływem mitu. Właśnie w Flapoint czytałem taki reportaż duży o Bertrandzie Kanta i jak ta sprawa została, że tak powiem, jej optyka się zmieniła po mitu. Otóż Noir Désir już nie istnieje. Gdy wyszły na jaw właściwie wszystkie okoliczności tamtej zbrodni, ale też tego, bo była żona lidera Noir Désir, popełniła samobójstwo. Znaczy widać też jakiś taki ogromny wyrzut sumienia w ogóle społeczny, że właściwie wszyscy uznali, że zbrodnia z namiętności to nic takiego.
1: I dzięki Bogu, że to wszystko się zmienia i to wszystko zmienia się także w Albanii. I to widać nawet na ulicach podczas tej tak zwanej rewolucji flamingów. Czym jest opowieść o flamingach? Czym jest opowieść o albańskich orłach? Bo te dwie grupy, ta grupa flamingów, progresywna, często aktywistów LGBT, feministek, na ulicach protestuje z takimi patriotami, którzy uznają się za reprezentację tych orłów albańskich, czyli męska siła. No, może ludzie, którzy robili coś szemranego w swoim życiu, którzy mają drogie samochody, którzy reprezentują tę taką patriarchalną albańską męskość. I powiedział mi jeden z aktywistów, te dwie grupy nienawidzą się nawzajem, ale Ediego Ramy, czyli premier Albanii, nienawidzą jeszcze bardziej. I dlatego współpracują razem i dlatego protesty trwają już od ponad miesiąca. Ale przy okazji tych protestów bardzo dużo też mówi się o społeczeństwie albańskim i o zmianach w tym społeczeństwie. I o tym, że tak bardzo wiele kobiet decyduje o narracjach podczas protestów. Że tak wiele kobiet jest na mównicy. Ich głos w przestrzeni publicznej znaczy dokładnie tyle samo, ma taką samą wagę jak głos mężczyzn.
0: A co było tym triggerem? Znaczy, co twoim zdaniem spowodowało tę zmianę, o której mówisz?
1: To znaczy, ta zmiana przychodziła latami, ale na pewno ostatnie 5 lat, mniej więcej od po COVID, No nie. W 2021-2022 roku, gdy zaczyna się fala masowej turystyki do Albanii, przyjeżdża bardzo wielu turystów, ale też ze względu na tanie połączenia zaczyna przyjeżdżać też bardzo wielu Albańczyków z diaspory i media wychwytują tych ludzi na ulicy i pytają o różne sprawy, także obyczajowe. I nagle zaczyna się trochę mieszanie tej konserwatywnej Albanii, która z różnych powodów po prostu trzymała się swoich zasad, z, powiedzmy, dyskursem turystów i z dyskursem diaspory.
0: A to jest ciekawe, że o tym wspomniałaś, bo mówisz o tej diasporze i o Albankach, Albańczykach, którzy wracają do kraju, mieszkając w różnych innych częściach Europy i świata. I w, nie pamiętam, ale w którymś z twoich opowiadań właśnie wynika z niego, że oni jednak wymiękają. A przede wszystkim one wymiękają. To znaczy to marzenie o, o powrocie do Albanii jest jakimś w ogóle snem, z którego łatwo się przebudzić.
1: Tak. I to jest jakby, to jest coś, co również zaczyna się zmieniać. I myślę, że gdybym pisała te opowiadania jakby te z perspektywy albańskiej ulicy, to one jeszcze by były i trochę inne. Ponieważ ostatnie 5 lat to jest bardzo duży wzrost liczby rozwodów i coraz więcej, mimo że liczba studentów się zmniejsza z roku na rok, to w tym momencie na trójkę studentów dwoje to studentki. Czyli 66% osób, które ukończą studia wyższe w Albanii, to będą kobiety. I już bardzo widać też te kobiety, które zdobyły wyższe wykształcenie, które mają dobre zawody, one żądają głosu, chcą być słyszane. I to się zaczyna zmieniać nawet w albańskiej telewizji, która bardzo długo była zabetonowana jako zbiór męskich narracji. Już coraz częściej się zdarza, że właśnie w tych, wreszcie jest parytet w różnych talk show'ach, właśnie w różnych debatach kulturalnych. Zazwyczaj to było tak, że było 5 mężczyzn i 1 kobieta jako kwiatek po prostu tam sobie siedziała i ładnie wyglądała.
0: A ciekaw jestem, czy odnalazłaś tam na przykład sentyment do czasów Hodży?
1: Cała w tym momencie narracja wokół rewolucji Flamingów to jest opowieść o tym, że my wreszcie kończymy albański komunizm. Że tak naprawdę ta tranzycja w ogóle nie była tym, czego oczekiwaliśmy, że w jakiś sposób Edi Rama dokładnie wykorzystywał te same mechanizmy kontrolowania społeczeństwa jak Edi Rama. Chociażby to, że stworzył system patronażystów, czyli pracowników administracji, którzy pozyskiwali informacje o preferencjach wyborczych obywateli i potem na różne sposoby ich naciskali albo coś im obiecywali, czyli stosował różnego rodzaju korupcję ekonomiczną.
0: Innymi słowy, sentymentu nie ma.
1: Nie ma. Znaczy, nie, w tym momencie nie ma. Ten głos, który bardzo mocno wybrzmiewa, to jest głos: my teraz pokazujemy Unii Europejskiej, czym jest demokracja, czym jest społeczeństwo obywatelskie, czym jest sprzeciw. My w tej chwili walczymy o demokrację i wolność, a wy jesteście tymi skorumpowanymi politykami, którzy popierają Ediego Ramy tylko dlatego, że jest wam to na rękę. No bo Edi Rama przecież był przez lata Beniaminkiem i międzynarodowych mediów, i polityków.
0: Powiedz, Małgosiu, czy Albania jest miejscem bezpiecznym? Bo mam takie wrażenie, że w takiej naszej zbiorowej wyobraźni Albania bardzo często kojarzy się z mafią. Mafią narkotykową, z wielkim hubem, który przyjmuje i redystrybuuje narkotyki na całą Europę.
1: Tak. I to jest właśnie ten paradoks Albanii. To znaczy w samej Tiranie jest bardzo bezpiecznie i Albańczycy sobie żartują, że wszyscy poważni kryminaliści siedzą w Londynie albo w Dubaju. A ci, którzy chcieli zajmować się dealerką, też są już w tej chwili w różnych krajach Europy i w Albanii zostali sami porządni obywatele. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Edi Rama w 2014 zamknął Lazarat, czyli tak zwaną Republikę Kokainy, która politycznie była wspierana przez opozycję, czyli Partię Demokratyczną. Zamknął w świetle reflektorów. Wyglądało to bardzo spektakularnie. A mniej więcej od 2015 roku głównymi komendantami policji w Albanii stali się ludzie z TPLN-y, którzy byli odpowiedzialni za kontrolę i nadzorowanie pól marihuany w kraju. W 2016 roku amerykański Newsweek podawał, że 38% pól uprawnych Albanii to pola marihuany. Pojawiły się pierwsze pieniądze i mniej więcej w tym czasie, gdy już ta logistyka była całkiem sprawna, czyli 2017 rok, albańscy mafiozi wykorzystali to, że FARC wycofał się z Kolumbii i udało im się za sprawą Drangety nawiązać bezpośrednie kontakty z mafią z Ekwadoru, Boliwii, Wenezueli, Kolumbii. I oni zrobili to tak sprytnie, że Włosi oddali im pole za odpowiedni procent, pole działania za odpowiedni procent z tych transakcji i udało im się nawet wyeliminować Chińczyków jako pośredników, którzy odpowiadali za transport kokainy z Ameryki Południowej do Europy. To znaczy Albańczycy przejęli każde ogniwo tego całego łańcucha. To nie jest tak, że oni w tym momencie mają cały rynek kokainy, ale na pewno są wiodącymi graczami. Na pewno bardzo sprawnie działają i operują, są dobrymi przedsiębiorcami w tym wszystkim. Często jest tak, że jedna osoba mówi w 5 różnych językach i jest w stanie połączyć wszystkie kropki, czyli kontakt po hiszpańsku z grupami przestępczymi w Ameryce Południowej, potem transport, operowanie, nie wiem, w Holandii, w Belgii, przekupywanie pracowników portów w Antwerpii czy w Rotterdamie. Oni to wszystko zorganizowali.
0: Rozumiem, że są to ludzie wysokiej kultury, aczkolwiek
1: są to bardzo
0: chyba jednak bezwzględni.
1: Są to bardzo dobrzy przedsiębiorcy. Oni są też oczywiście szalenie bezwzględni, ale to wszystko opiera się na tym, że w Albanii ludzie się znają. Jeżeli ktoś zostaje zrekrutowany do mafii, to wiadomo, że ci, którzy są na górze, znają też rodzinę tej osoby. Więc w momencie, kiedy na przykład jakiś dealer kokainowy zostanie złapany w Londynie, to wiadomo, że on nigdy nie sypnie nikogo. Nie ma opcji. To jest wpisane jakby w ten zawód, że po prostu jeżeli wpadniesz, to musisz odsiedzieć te 4 do 5 lat. Po prostu tak jest. Zresztą panuje narracja, panowała, bo teraz to już jest dużo bardziej krytycznie jakoś postrzegane, że brytyjskie więzienia nie są wcale takie złe, że można nauczyć się angielskiego, że jest siłownia, że są książki. Oni z reguły, jak już wpadną, to nie podają w ogóle żadnych informacji o sobie i udają, że mają mniej niż 18 lat, wtedy jeszcze przysługuje im prawo do edukacji. Więc taki jest ten los chłopaków. Czuna te Londres, czyli chłopcy z Londynu. Ponieważ Albańczycy, no dodajmy, przejęli akurat, to jest bezdyskusyjne, przejęli cały rynek kokainy w Wielkiej Brytanii.
0: Czy albańska mafia i dilerzy narkotykowi na małą i wielką skalę to temat twojej kolejnej książki, reportażu?
1: Na szczęście książki nie. Natomiast faktycznie od kilku miesięcy pracuję nad takim dużym raportem opisującym motywację dealerów kokainy w Albanii. Mam takich trzech bohaterów, z których jeden jest już takim zaawansowanym gangsterem, który naprawdę łączy kropki, jeśli chodzi o Amerykę Południową, polityków albańskich, całą tę sferę związaną też z praniem brudnych pieniędzy. No bo wyobraźmy sobie, jeżeli prawdą jest to, co on mi powiedział ostatnio, że do portu w Durres wpłynął ładunek 50 ton kokainy, czyli 50 tysięcy kilogramów razy 20 tysięcy.
0: Tak, proszę to sobie wyobrazić. To jest rzeczywiście, jakiś taki kontenerowiec.
1: Miliard euro, to ile potrzeba osób, żeby sprzedać 50 ton kokainy na ulicach Europy i ile potrzeba osób, żeby te pieniądze wyprać i ilu też potrzeba krajów, żeby te pieniądze wyprać. Dlatego Albańczycy na przykład teraz bardzo piorą swoje pieniądze w Dubaju. Tak, no gram, wiadomo, gram kosztuje w zależności od tego, jak dobrze się znasz z dealerem, czy się z nim znasz, czy nie znasz się wcale. No więc, kiedy on mi to powiedział, ja poszłam od razu do George'a Erba z Birn, to jest taki dziennikarz ekonomiczny, i go zapytałam, czy to jest możliwe, żeby jeden transport wynosił 50 ton. A on mi powiedział, słuchaj, w dokumentach SPAC, czyli prokuratury odpowiedzialnej za korupcję, jest informacja, że w 2020 Albańczycy przetransportowali do Europy 50 ton kokainy. I naprawdę to jest bardzo możliwe, że po 6 latach rozwinęli logistykę na tyle dobrze, że jeden transport jest w takiej wysokości.
0: No, a co na to?
1: I jeszcze 6 lat temu ten facet, nie będę podawała nazwiska, który był odpowiedzialny za ten niedawny transport, kiedy chcieli mu przesłać 3 tony kokainy, to mówił im, nie, wyślijcie mi 10, ja sobie poradzę z 10 tonami. A to było 6 lat temu. To są wszystko to, o czym mówię, te rozmowy, one zostały zarejestrowane tym słynnym komunikatorem Sky, który cała mafia światowa używała do porozumiewania się, i udało się zhakować ten komunikator i wyciekły wszystkie rozmowy z 1,5 roku działalności zorganizowanych grup przestępczych na całym świecie.
0: Ja potrafię sobie wyobrazić, że powiedzmy w Albanii, Albania jest krajem małym, jest krajem z taką kulturą klanowo-rodzinną. Stąd właśnie no jakby na włoską modłę omerta, o której wspominałaś w więzieniach. Ale co na to instytucje międzynarodowe? No, w końcu do Europy przybywa jeden transport, jeden za drugim transport gigantycznej ilości kokainy. Nie ma żadnej presji ze strony instytucji europejskich, no przecież do których Albania aspiruje. Albania jest członkiem NATO, Albania jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych w Europie, więc to nie jest jakaś taka część zupełnie oderwana od...
1: Słuchaj, no są różnego rodzaju nieoficjalne rozmowy z politykami, które przeprowadziłam. I wyłania się z nich taki obraz. Unia Europejska jest bardzo głodna sukcesu. Chciałaby, żeby Czarnogóra i Albania stała się częścią, żeby ogłosić sukces. To, że powstanie kilka wieżowców za mafijne pieniądze, aż tak bardzo im nie przeszkadza. Przy czym oczywiście w obrębie Unii Europejskiej są różne stanowiska. Francuzi są zakochani w Albanii miłością bezdyskusyjną. François Macron wisi na Edim Ramie podczas międzynarodowych spotkań. Emmanuel Macron wisi na Edim Ramie, jest jego najlepszym przyjacielem. Dużo bardziej krytyczni są Niemcy. Więc w tym momencie, jeżeli jest mowa o jakimś spowolnieniu w negocjacjach akcesyjnych, to głównie ze strony Niemiec, bo oni są chyba najlepiej poinformowani. Natomiast no bardzo ciekawe jest to, że w tym momencie mnóstwo rzeczy, ze względu na to, że złamano to tabu milczenia i ten strach przed mówieniem na głos, co się dzieje, no SPAC, czyli prokuratura do walki z korupcją, aresztowała ostatnio, 3 tygodnie temu, 20 biznesmenów oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy. To są bardzo ważne nazwiska i też ludzie powiązani właśnie mafijnie z Ameryką Południową. Zatrzymano na przykład budowę wieżowca Daity, który był inwestycją powiązaną z synem lidera opozycji Salim Berishą. Ale pozwolenie na budowę dał burmistrz z partii socjalistycznej, który od roku siedzi w więzieniu, również aresztowany przez prokuraturę do walki z korupcją. Więc różnego rodzaju rzeczy, także za sprawą SPAC, wychodzą w tej chwili na jaw. I Unii Europejskiej będzie coraz trudniej udawać, że nic nie wie na temat przestępczości zorganizowanej w Albanii.
0: Jak państwo słyszą, u Małgorzaty Reimer w tej chwili przede wszystkim dominuje ta część reporterska, jeśli chodzi o, że tak powiem, temperament.
1: Życie zewnętrzne i wewnętrzne.
0: Życie zewnętrzne i wewnętrzne, ale zawsze tak odnosiłem wrażenie, że te dwie strony, powiedzmy, ta metafizyczno-liryczna i reporterska jakoś w tobie się ścierają, a czasem jedna dominuje chyba.
1: No tak, tak. No może kiedyś napiszę zupełną fikcję o moich relacjach z gangsterami albańskimi. kto wie.
0: No właśnie, ale jak ci się rozmawia z gangsterami? Nie boisz się?
1: Boję się. Boję się, tym bardziej, im więcej oni... Znaczy ja bardzo długo jakoś trochę żyłam takim mitem albańskiej ulicy, że dealerzy narkotyków to są takie fajne chłopaki, które nie mają żadnych szans w Albanii i po prostu idą w handel narkotykami, w dealerkę, dlatego że wszyscy pozostali koledzy już to zrobili. I że to są takie właśnie czunat, chłopcy, którzy się trzymają razem, ale najchętniej robiliby coś innego. No i dopiero później, jak już tak zaczęłam wchodzić głębiej w te opowieści, to okazało się, że no, ci chłopcy czasem muszą komuś połamać nogi albo kręgosłup. A z drugiej strony...
0: A dlaczego oni z tobą rozmawiają? Jaki oni mają w tym interes?
1: Każdy ma inne motywacje. Niektórzy po prostu chcą się opowiedzieć. Na przykład jeden z nich jest gejem i rodzina, która prowadziła taki duży biznes handlu kokainą, odtrąciła go w momencie, gdy dowiedzieli się o jego orientacji homoseksualnej. I to trochę jakby taki rodzaj zemsty, ale też krzywdy stał za tym, że on nie chciał siebie opowiedzieć. Drugi dealer przestał być dealerem i tak naprawdę opowiadał głównie o tym, żeby przekonać mnie i siebie, że nie zmarnował sobie życia spędzając 5 lat w więzieniu po tym, jak został złapany w Londynie. Że teraz on będzie przewodnikiem turystycznym i wszystko się ułoży. A trzeci dealer chce, żebym została jego żoną. I po prostu sprzedaje mi różnego...
0: Co ty na to, Małgosiu?
1: Jednak nie. I sprzedaje mi różnego rodzaju opowieści, które kończą się...
0: A jak on zniesie kosza? Nie boisz się tego?
1: Nie, no, ja myślę, że on jakby, że jego ta cała sytuacja bawi. Ja na przykład jakiś czas temu napisałam taki post, w którym trochę jakby dałam znać, co wiem na temat tego, jak system jest zorganizowany. To poszło we wszystkich albańskich mediach i on do mnie zadzwonił i powiedział, już nie żyjesz. Prześlij mi artykuł. I przysłałam mu ten artykuł. I on zadzwonił znowu i powiedział, masz się nigdy więcej nie pokazywać w Tiranie. A potem zaczął się śmiać i powiedział, jesteś wariatką. Przez cały weekend była mowa tylko o tobie i o tej eurodeputowanej z Włoch, która przyjechała do Albanii i krzyczała na ulicach przeciwko Edimu Ramie. Więc myślę, że jest taki czynnik narcystyczny, który sprawia, że ich to wszystko bawi, że te informacje wyciekają i potem żyje tym Albania.
0: Powiedz na koniec, gdzie i kiedy będzie można przeczytać twój reportaż o narkotykach w Albanii?
1: Lada moment, on się ukaże po angielsku, a po polsku wyjdzie w magazynie Pismo pewnie za miesiąc albo dwa.
0: Panie i panowie, Małgorzata Reimer, cudowne dziecko polskiej literatury. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Ukrainy zapowiada otwarcie archiwów służb dotyczących rzezi wołyńskiej. Za chwilę komentarze polskich polityków. W najbliższym tygodniu ma pojawić się ponownie wniosek prezydenta o referendum klimatyczne. W informacjach również o drogich wakacjach dla kierowców. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny paliw znów rosną. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zostaną otwarte wszystkie archiwa ukraińskich służb specjalnych, które dotyczą, jak to ujął, tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje, a do tej pory proces wydawania zezwoleń był długotrwały. Decyzję ukraińskiego prezydenta pozytywnie oceniają polskie władze. Każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach jakaś rodzina mogła wreszcie poznać los swoich bliskich, stwierdziła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska, a Dariusz Standerski z Lewicy w TOK FM mówił, że decyzja strony ukraińskiej to również duże wyzwanie dla Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Moim zdaniem znak otrzeźwienia i mam nadzieję, że za tym pójdą konkrety i oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, że będzie to wykonywał i że wyśle teraz historyków do archiwów w Kijowie i że wezmą się do roboty.
1: A szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy to krok w dobrym kierunku. W 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. Łącznie, według badaczy, w rzezi wołyńskiej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Z pierwszym wnioskiem o zarządzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował wtedy, by referendum odbyło się 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W maju wniosek prezydenta został odrzucony. Karol Nawrocki zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. To bardzo drogie wakacje na stacjach paliw. W związku z niekończącym się konfliktem amerykańsko-irańskim za benzynę płacimy o złoty 17, a za olej o złoty 22 więcej niż rok temu. Ma być jeszcze drożej, ale jak na razie rząd nie planuje powrotu do programu obniżek cen na stacjach. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
3: Jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa.
4: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach, które już, myślę, wszyscy kierowcy odczuli, ponieważ większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
3: W ostatnim tygodniu ceny benzyny poszły w górę o 24, a oleju o 33 grosze. W nadchodzących dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów.
4: W przypadku benzyny mogą być to wzrosty nawet w okolice 7 zł 30 groszy za litr, a w przypadku oleju napędowego do poziomu 7 zł 80, 7 zł 90 groszy za litr.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Marsz Równości w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje zgromadził w centrum Szczecina około 1000 osób. Pod tęczowymi flagami dyskutowano o zagadnieniach prawnych i społecznych dotyczących środowisk LGBTQ+. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przypomnę, o zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek. Przekazał, że nie zgadza się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Społecznicy z Białegostoku przekonują, że stare komunalne domy w centrum mogą mieć nowe życie, a zamiast je burzyć, warto równocześnie przypominać ich bogatą historię i pozwolić, by stały się miejscami społecznej aktywności. Na akcję Stare Domy Mówią Do Nas składają się spacery z przewodnikami, historyczne opracowania czy podcasty poświęcone konkretnym adresom i ich historii. Z jednej strony chodzi o to, by przypomnieć mieszkańcom, gdzie żyją, z drugiej to apel do ratusza, mówi Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Widok.
5: Jest to interwencja poniekąd, żeby się zaopiekował pustostanami, które należą do miasta, są zarządzane przez zarząd mienia komunalnego i nie ma dla nich żadnego pomysłu.
1: Społeczniczka podkreśla, że jeśli chodzi o mieszkańców, to prowadzona akcja przynosi efekt. Przypomina, jak białostoczanie reagowali kilka lat temu, gdy koalicja kilku organizacji pozarządowych zaczynała mówić o starych domach.
5: Zdarzały nam się wcale nierzadko takie opinie, że ale to ruina, proszę pani, jest. Przecież to już chyba tylko do wyburzenia. Już nie słychać takiej opinii, już nie ma pytań, po co to zachowywać, tylko raczej jak i co tam ma być.
1: Nieco gorzej idzie przekonywanie władz miasta, chociaż i tutaj w przypadku niektórych adresów są szanse na nowe, społeczne życie dla starych domów. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. niedzielę dzień z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Był najmłodszym z braci Kennedych. John nie żył już od 6 lat, Robert od roku. Obaj zginęli od strzałów zamachowców. Edward jako trzeci miał walczyć o prezydenturę. Do sztabu bierze ludzi organizujących wcześniej kampanię jego brata, także niespełna 30-letnią byłą asystentkę Roberta Mary Jo. Będzie wśród najbliższych współpracowników zaproszonych na lipcowe regaty. Kuzyn senatora wynajął dom letniskowy na niewielkiej wyspie. Część gości przypłynęła jachtem, część była zmotoryzowana. Po regatach rozpoczęło się party. Pito alkohol. Senator Kennedy najpierw piwo, później rum z kolą. W trakcie imprezy bierze kluczyki od auta i wsiada do niego razem z Mary Jo. Później będzie przekonywał, że odwoził dziewczynę na prom. Nie zgadzają się jednak godziny. Samochód będzie widziany na drodze jeszcze około pierwszej, a prom kursował tylko do północy. Senator najpierw jedzie główną asfaltową drogą, potem skręca w gruntową prowadzącą do wąskiego drewnianego mostu nad kanałem. Most nie ma ani barier, ani poręczy. Jest za to krawężnik z drewnianych belek. Kennedy wjeżdża nań z prędkością około 60 km na godzinę. Zaczyna hamować, ale traci panowanie nad autem. Koła uderzają w krawężnik, auto obraca się w powietrzu i wpada do wody. Nie pamiętam, jak wydostałem się z samochodu. Wypłynąłem na powierzchnię, zezna potem senator. Przekonuje, że nurkował kilkukrotnie, by sprawdzić, co stało się z pasażerką, ale był w szoku i w końcu ruszył w drogę powrotną. Po kwadransie był już na miejscu imprezy. Nie zawiadamia policji, choć odbywa tej nocy 17 rozmów telefonicznych. Nie budzi też strażaków, których remiza jest tuż za domem. Mogliby dotrzeć na miejsce wypadku w ciągu 3 minut. Mary Jo nie utonęła od razu. Nie umarła też od obrażeń ciała, tych nie stwierdzono. Będzie żyła jeszcze 2, może nawet 3 godziny, uwięziona w osiadłym na dnie kanału wozie, oddychając dzięki bańce powietrza. Później się udusi. Jest 18 lipca 1969 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Proponuję, byśmy zaczęli naszą opowieść od odpowiedzi na pytanie, czym jest ród Kennedych dla Amerykanów?
7: Chyba symbolem Ameryki, można tak powiedzieć. Tam się skupia wszystko, co jest charakterystyczne dla amerykańskiego mitu, to znaczy zdolność do budowania własnej pozycji, zdolność do przełamywania barier. To jest pewien z paradoksów, bo przecież jawią nam się jako rodzina wpływowa, bogata, która dała Ameryce prezydenta i kilku wybitnych, przynajmniej mierząc to stanowiskami, polityków. A pamiętajmy o tym, że oni musieli przełamywać bariery istotne dla Ameryki przełomu XIX i XX wieku, czyli bariery religijne i etniczne. To była rodzina wywodząca się

0: w Kennedy'ch, mimo wszystkich dramatów tego rodu, Amerykanie chcieli widzieć, widzą wciąż. No można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić bardziej amerykańskie, jeśli można powiedzieć, ikony niż chociażby Elvis Presley czy właśnie JFK.
1: No to wróćmy do tej południowo-wschodniej Irlandii z początku XIX wieku, bo właśnie tam znajdowało się gospodarstwo Patricka i Mary Kennedy'ch. To było niezłe gospodarstwo, dość duże, oni się zaliczali do najzamożniejszych gospodarzy w gminie. I nawet wtedy, kiedy do Irlandii w 1845 roku dotarła ta zaraza ziemniaczana, która zniszczy zbiory w latach 1846 roku, w 1847, w 1848 ziemniaki się rozkładają, karmione nimi bydło umiera, to w nich to tak bardzo nie uderzy, ponieważ nie tylko ziemniaki były przez nich uprawiane. No ale pamiętamy, że w Irlandii zapanował wtedy straszliwy głód, szerzyły się epidemie. No i rozwiązania trudności, jak tutaj przeżyć, jak się odnaleźć w tej strasznej rzeczywistości, upatrywano w emigracji do Ameryki. No i Patrick i Mary mieli kilku synów, trzeci z nich, także Patrick, stwierdził, że ta Ameryka to chyba jest dobry wybór, ponieważ jako trzeci syn z kolei nie ma szans na przejęcie tego gospodarstwa, więc musi szukać szczęścia gdzieś indziej.
0: On trafia do Stanów Zjednoczonych, tylko on reprezentuje dwie cechy, które w tej Ameryce będą stanowiły przeszkodę. Znaczy on jeszcze buduje tę swoją pozycję krok po kroku. To nie jest człowiek, który zapewni rodowi wielkość. To będzie udziałem dopiero Josepha Kennedy'ego. Ale to, co jest tą barierą, to oczywiście irlandzkie pochodzenie i katolicyzm. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest kraj White Anglo-Saxon Protestants, czyli białych anglosaskich protestantów, którzy tworzyli Amerykę i którzy nadali jej rys, i którzy niechętnie dopuszczali innych do ról społecznych, o tak bym to ujął. I prawdziwa emancypacja, prawdziwy awans społeczny dla osób o takim pochodzeniu był trudny. Stanie się on udziałem dopiero właśnie patriarchy tego rodu, czyli Josepha Kennedy'ego, który zrobi wielką karierę w finansach amerykańskich, a bardziej mu jeszcze pomoże małżeństwo. Wrodzi się w wpływową i ustawioną w Nowej Anglii, w Massachusetts, rodzinę Fitzgeraldów, stąd właśnie to Fitzgerald Kennedy. To z Fitzgeraldów będzie pochodził jeden z burmistrzów Bostonu. I on właśnie, Joseph, będzie bardzo zdolnym bankierem, choć niektórzy podkreślają, że majątek, który gromadził, nie był konsekwencją wyłącznie jego talentu, pomnożenia tego majątku przez dobre małżeństwo, ale także był konsekwencją po prostu łamania prawa, bo pamiętajmy, mówimy o Ameryce w początku XX wieku. To jest Ameryka, która rozwija się bardzo dynamicznie, ale to jest też Ameryka prohibicji. Uważano, że Joseph Kennedy, patriarcha tego rodu, ten, który właśnie da temu rodowi, tej rodzinie wielkość, dorobił się w dużej mierze za sprawą przemytu, nazwijmy to we właściwy sposób, mocnego alkoholu do Stanów Zjednoczonych. Ale jego główną ścieżką kariery była bankowość. Giełda, można powiedzieć, była dla niego stworzona. On z tego powodu właśnie był takim uzdolnionym, czy mógł tym zdolnościom swoim dać wyraz, ponieważ to była jeszcze giełda bez tych wszystkich ograniczeń. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zatoczyliśmy koło, bo po regulacjach, które były nakładane na bankowość amerykańską, rynki finansowe w latach 30. i które ciągnęły się aż po czasy Reagana, później Billa Clintona, powraca ten wolny rynek finansowy. To jest przedmiotem krytyki bardzo często właśnie ze względu na to, iż miał on być źródłem naszych obecnych problemów. Więc można powiedzieć, że tak to właśnie wyglądało w latach 20. I ten świat finansów dla Josepha Kennedy'ego był idealnym miejscem do robienia wielkiej kariery w bankowości i w finansach, bez żadnych ograniczeń. Co więcej, trzeba uczciwie powiedzieć, on miał jednak smykałkę do interesów. Tego najbardziej spektakularnym dowodem jest fakt, że już na początku 1929 roku, przed wielkim kryzysem, sprzedał znaczną część akcji. On nie stracił na wielkim kryzysie. To jest jeden z nielicznych przykładów ludzi, którzy wchodzili w wielki kryzys jako ludzie bogaci i ten wielki kryzys tylko pozwolił im ten majątek powiększyć.
1: Zaraz do Josepha, jego familii.

0: Mili, wrócimy, ale jeszcze na chwilkę o tej połowie XIX wieku, żeby dokończyć tę rodzinną historię, bo mamy tego Patricka Kennedy, który wyrusza w podróż do Ameryki. Albo to jest rok 1848, albo 1849. I jemu też się udaje, bo on ma doświadczenie i bardzo szybko zdobywa pracę jako bednarz i to będzie praca robotnika kwalifikowanego, więc oczywiście będzie wyżej postawiony w tej hierarchii. On się żeni z niejaką Bridget w roku 1849, która opuściła Irlandię razem z rodzicami. Mają 5 dzieci, 3 córki i 2 synów. Jeden z tych synów umiera jako niemowlę, prawdopodobnie na cholerę. Ten, który przeżyje, to też Patrick, tak? Rodowe imię. Ten Patrick, który wyjechał do Ameryki, ożenił się z Bridget, popełnił 5 dzieci, umiera w wieku 35 lat i chyba też trzeba zwrócić uwagę, bo to niezwykła historia, właśnie na jego żonę. Bridget Kennedy, która została po śmierci przedwczesnej swojego męża jedynym żywicielem rodziny, znalazła pracę w sklepie z galanterią, zgromadziła takie oszczędności, że potem sama nabyła sklep, co dla Irlandki było w tamtym czasie wielkim osiągnięciem, a potem dorobiła się takich pieniędzy, że mogła nawet kupić kamienicę i była jedną z naprawdę nielicznych imigrantek w Stanach Zjednoczonych, które miały po prostu własne mieszkanie, nie musiały go wynajmować. Córki Bridget wyszły za mąż, ona starała się zapewnić jak najlepszą przyszłość synowi i to jest właśnie ten kolejny Patrick, który w 1887 roku też się ożeni. No i właśnie jednym z jego synów będzie Joseph Patrick, ten, który przyjdzie na świat w 1888 roku, czyli senior rodu. Powiedział pan, panie doktorze, że on na wielkim kryzysie nie stracił, bo chyba tak trzeba stwierdzić, miał nosa, prawda?
1: Tak, dziękuję za to uzupełnienie, bo ono mi daje pretekst do pewnej uwagi na temat samego Josepha i jeszcze jego wcześniejszych lat. Chodzi mianowicie o to, że on studiował na Harvardzie. On zresztą, na Uniwersytecie Harvarda, on zresztą powiedział, że to tak konkludował, można powiedzieć, sytuację, że właściwie to, czy ty jesteś na tej czy innej uczelni, nie ma większego znaczenia, ważne są pieniądze. To trochę nieprawda oczywiście, zwłaszcza o tej klasowej Ameryce, bo dyplom znaczył bardzo wiele, ale tak, raz, że stać było rodzinę na studia na uniwersytecie elitarnym, przynależącym do tego wąskiego grona drogich, elitarnych uniwersytetów amerykańskich właśnie z powodów, o których pani wspomniała. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to fakt, że on jakby pokładał tę nadzieję w pieniądzach, z tego względu, że właśnie za sprawą tego swojego irlandzkiego pochodzenia nie był dopuszczany do socjety. Znaczy to była rodzina, która ustawiła się znakomicie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ale wciąż nie była uznana przez te elity amerykańskie za swoją. I to jest dość ciekawe, bo pamiętajmy, że on uważał, on, jego żona nawet bardziej, że ten katolicyzm jest istotny. Oni nie byli gotowi porzucić swojej tożsamości. Oni ani się nie wyrzekali swojej irlandzkości, trudno by było, ale też się nie wyrzekali katolicyzmu. Co więcej, pielęgnowali ten rys swojej tożsamości i chcieli wejść do socjety amerykańskiej jako rodzina o korzeniach irlandzkich i zdecydowanie jako rodzina katolicka. I to akurat żona Kennedy'ego, a matka tej grupy dzieci, których 3 synów będzie robiło taką karierę polityczną później. Ona uważała to za rzecz zupełnie poważną, tylko pamiętajmy też o tym, że ten katolicyzm, który cechował tę rodzinę, był szalenie rygorystyczny w sensie sposobu wychowania dzieci, podejścia do kwestii obyczajowych, społecznych. No, mówię tak, jakby protestantyzm nie był, oczywiście też był. Można powiedzieć, że równie rygorystyczny, a może nawet bardziej. No, taki był rys czasu, może za chwilę też o tym powiemy, jak to się odbijało na stosunkach panujących w tej rodzinie. Ale wracając do pani pytania o Josepha Kennedy'ego, on wybronił swoją fortunę, nie tylko ją wybronił, ale ją powiększył. Powiedział zresztą tak, że on po to robi tę karierę w biznesie, żeby jego dzieci już się tym nie zajmowały. On zresztą później powiedział, kiedy kierował swoich synów na ścieżkę polityczną, do tego majątku już nie ma sensu nic dodawać. Znaczy, oczywiście można go było jeszcze powiększyć, ale to już niczego nie zmieniało. Nie zmieniało standardu życia. Oni byli milionerami należącymi do ścisłej elity finansowej Ameryki. Powiększanie tego majątku nie miało już sensu. Natomiast Joseph Kennedy wyciągnął z wielkiego kryzysu i przemian, które przyniesie później Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta, pewną lekcję, i to też będzie trafna jego obserwacja, a mianowicie taką, że przestanie odgrywać kluczową rolę w Stanach Zjednoczonych wielki biznes. On powie zresztą, to już nie jest czas, kiedy wielcy przedsiębiorcy, kapitaliści będą kierowali krajem. Teraz krajem będą kierowali politycy. Bo rzeczywiście, gdybyśmy spojrzeli na ścieżki karier jeszcze w XIX wieku, to właściwie w lepszym tonie, można powiedzieć, było pójście w karierę biznesową niż polityczną. Lepiej było zrobić wielką karierę na Wall Street niż wielką karierę w Waszyngtonie. Natomiast od Nowego Ładu, od Franklina Roosevelta, który zresztą właśnie jest jednym z tych, którzy łamią tę regułę, bo on teoretycznie jako właśnie przedstawiciel takiego wielkiego rodu powinien robić karierę na Wall Street, zdecydował się na politykę. I od tego czasu właśnie także przedstawiciele takich wielkich rodów, żeby wpływać na rzeczywistość, już nie będą wyrzekali się ani bronili się przed ścieżką polityczną. Co więcej, wybór ścieżki politycznej dla dzieci Josepha Kennedy'ego będzie taką myślą o tym, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ten ród zostanie w pełni uznany za ród prawdziwie amerykański. Co więcej, on, można powiedzieć, będzie bardziej amerykański od samej Ameryki, bo da Ameryce prezydenta. To była myśl wyrażana wprost przez Josepha Kennedy'ego. Prawdopodobnie nawet o sobie myślał w tych kategoriach, a dla niego byłoby jeszcze za wcześnie. I jedna dosłownie uwaga na temat tych obszarów działalności prezydenta, przepraszam, jeszcze Josepha Kennedy'ego, biznesmena Kennedy'ego. Jedną z branż, w które zainwestował, było Hollywood, i tam miał taki płomienny romans z wtedy bardzo popularną aktorką Glorią Swanson. Cóż, mówiono wówczas już i później, że monogamia nigdy nie była rysem rodu Kennedy'ch, ale ród był ważny. Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że żona zdawała sobie sprawę z tego romansu, to żona też nie miała nigdy złudzeń, że mąż jej nie zostawi, ponieważ niezależnie od wszystkich rzeczy, które działy się niejako poza tym małżeństwem, małżeństwo było nie tylko ich związkiem osobistym, było pewnym projektem biznesowo-politycznym. No i tak właśnie przyszłość miała tej tezy dowieść.
0: Joseph był tym pierwszym z rodu, który zaangażował się politycznie. Myślę też sobie, słuchając także tego, co pan doktor powiedział, że te kariery polityczne synów Josepha były też próbą realizacji niespełnionych marzeń politycznych, jakie miał ich ojciec. Bo w wyniku tego kryzysu gospodarczego Kennedy, tak jak pan powiedział, już uznaje, że nie ma sensu powiększać tego majątku. On już zresztą nie chce grać na giełdzie, spekulować akcjami, dąży do utrzymania swojego stanu posiadania, ale zaczyna też dążyć, jak rozumiem, do tego, żeby mieć jakiś wpływ polityczny. Zaczyna popierać gubernatora stanu Nowy Jork, czyli Roosevelta, który został kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta. Dał pieniądze, rzecz jasna. Był aktywny w tej kampanii. Potem oczywiście trzeba było docenić te zasługi i Kennedy otrzymał nominację na prezesa utworzonej w 1934 roku, istniejącej do dziś, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zaangażował się też w drugą kampanię wyborczą Roosevelta. W 1936 roku napisał książkę Jestem za Rooseveltem. Tam porównywał stan gospodarki Stanów Zjednoczonych z 1936 roku z sytuacją z roku 1932. No i oczywiście wielki sukces prezydenta Roosevelta. Takie było przesłanie tej publikacji. I po wygranych wyborach na drugą kadencję prezydent zaproponował Kennedy'emu stanowisko przewodniczącego też nowo utworzonej wtedy instytucji Komisji Morskiej. Jak rozumiem, on jest wtedy bardzo rozczarowany, bo to nie jest stanowisko, które daje jakiś wyjątkowy prestiż, a w dodatku można tam ponieść jakąś porażkę. Tego Joseph Kennedy by nie chciał.
1: Nie chciał. Jego interesowała nominacja polityczna, dlatego że on chciał zaistnieć politycznie. To było oczywiste i często jest tak, on zostanie ostatecznie nagrodzony właśnie w ten sposób, że nagrodą za poparcie finansowe dla prezydenta jest placówka dyplomatyczna. W Stanach Zjednoczonych tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej dyplomaci zaczęli dobrze zarabiać. Dlatego wśród dyplomatów amerykańskich znajdziemy tak wielu przedstawicieli znakomitych rodów. To nie chodziło wyłącznie o to, że oni byli obyci, że oni podróżowali, że oni ukończyli najlepsze uniwersytety amerykańskie, czyli można powiedzieć, że mieli wszystkie atuty, wszystkie warunki, które czyniły z nich dobrych kandydatów, dobry materiał dla pracowników służby zagranicznej. Jest jeszcze oczywiście kwestia prestiżu. Jest oczywiście kwestia wpływu politycznego. I to jest ciekawe, bo właśnie to koresponduje z tym, o czym pani redaktor mówi. On objął placówkę, która nie była tylko placówką prestiżową. On został wysłany do Londynu, a Londyn to jest ambasada pożądana. Amerykanie mniej chętnie, nawet ci zawodowi dyplomaci, brali placówki w Ameryce Łacińskiej. To było uważane za trochę umniejszające. Najbardziej pożądane były właśnie takie placówki jak Londyn, Paryż, Berlin. Tam często zresztą, tak jak to się dzieje i dziś, wysyłano dyplomatów zawodowych. No bo chodziło o to, że waga placówki jest duża, ale bywało też tak, i to jest przykład właśnie i Londynu i zresztą Moskwy w czasach Franklina Delano Roosevelta, że wysłano tam biznesmenów mających no niestety kiepską orientację albo kiepskie wyczucie spraw międzynarodowych. I to ma dlatego znaczenie, że mówimy o pełnieniu funkcji ambasadora w latach 30., kiedy przecież do władzy w Niemczech dojdzie Hitler. I to, co będzie obsesją, można powiedzieć, Josepha Kennedy'ego, to chęć powstrzymania wojny. I na tym tle zaczną się spory między nim a Rooseveltem, dlatego, nie dlatego, że Roosevelt będzie chciał wojny, tylko dlatego, że dla Josepha Kennedy'ego wojna miała być powstrzymana niejako za wszelką cenę. To, co chyba dobrze akurat oceniał Joseph Kennedy, to fakt, czy taka potencjalna groźba, że kiedy w końcu dojdzie do wojny, to Stany Zjednoczone zostaną w nią uwikłane. On po prostu tego nie chciał. On uważał, że wojna psuje interesy. On uważa, że wojna niszczy wszystko. I w związku z tym trzeba promować politykę appeasementu. Zresztą no, pani wspomina o tym, pani redaktor, że na początku było bardzo miło. Oni się komplementowali wzajemnie. Joseph Kennedy, no oczywiście przedstawiał się jako człowiek Franklina Roosevelta. No ale później już będzie tak, że Roosevelt w prywatnych rozmowach będzie o nim mówił perfaszysta, a kiedy zginie w wojnie najstarszy z synów Josepha Kennedy'ego, to on powie, to jest wina Roosevelta. Więc można powiedzieć, że na takim poziomie emocjonalnym oni się kompletnie rozejdą, no ale to będzie właśnie związane z ogólnymi poglądami Josepha, który swoją drogą jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie późniejszy prezydent, nie będzie podzielał, dlatego że już nawet jako młody chłopak był jednak zwolennikiem zaangażowania. Joseph nie. Joseph uważał, że Stany Zjednoczone powinny się trzymać z daleka od spraw konfliktu europejskiego, ale przede wszystkim należałoby nie dopuścić do tego, aby do tego konfliktu doszło. Swoją drogą oczywiście w Londynie znalazła się cała jego rodzina i też może warto o tym wspomnieć, bo to będzie trochę obciążało wizerunek początkowo tej rodziny, że kiedy wybuchnie wojna, to on wszystkich odeśle do Stanów Zjednoczonych. I na tym polega problem. To znaczy powstało takie wrażenie, że no, jest to ród, który nie jest w stanie ryzykować.
0: Jeden z brytyjskich polityków tak skomentował tę aktywność dyplomatyczną Josepha Kennedy'ego. Mamy tu bogacza bez pojęcia o dyplomacji, historii, polityce, który za wszelką cenę chce zdobyć popularność, bo najwyraźniej chciałby być pierwszym amerykańskim prezydentem katolikiem. Dr Marcin Fatalski jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest dr Marcin Fatalski. Rozmawiamy o rodzie Kennedy'ch. Jesteśmy przy Josephie Kennedy i jego bytności na placówce dyplomatycznej w Londynie. I to nas już przybliża do opowieści o klątwie Kennedy'ch, bo właśnie ta klątwa zacznie dotykać to kolejne pokolenie dzieci Josepha Kennedy'ego. Już pan wspomniał o najstarszym synie, który w czasie wojny polegnie w akcji jako pilot bombowca. Będzie rok 44 sierpień.
1: Tak, Joseph Kennedy, to na nim koncentrowała się początkowa cała ambicja ojca, można powiedzieć rodu. To on miał być tym, który zostanie, być może nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych. Było cechą takich rodzin amerykańskich, nie tylko amerykańskich, brytyjskich również, że w czasie II wojny światowej te wpływowe rodziny nie uchylały się od obowiązków wobec ojczyzny, przeciwnie, ponieważ były niejako wystawione na widok publiczny i wiadomo było o tym, jakie jest zachowanie synów tych rodów, nawet podkreślano poświęcenie i zaangażowanie na rzecz państwa. Tak się też działo w przypadku rodu Kennedy. Co więcej, trudno było sobie wyobrazić jakąkolwiek karierę polityczną, gdyby w czasie wojny, w której tyle setek tysięcy amerykańskich mężczyzn zostało wysłanych do Europy i walczyło na Pacyfiku przeciwko japońskiemu agresorowi, synowie Kennedy'ego tej wojny się uchylili, chociaż od razu powiem, że John, czyli drugi z kolei syn Josepha i Rose Kennedy, był niezdolny właściwie do służby wojskowej, ale może dwa słowa o tym za chwilę. Mówimy teraz o Josephie juniorze. Oni, to znaczy Joseph, jego młodszy brat John i czwarta z kolei córka Kathleen, stanowili taką trójcę. Oni byli młodzi, pełni entuzjazmu, nieco zbuntowani. W nich też chyba Joseph pokładał największe nadzieje. Oczywiście to był jeszcze taki czas bardzo, powiedzmy, konserwatywnych ról społecznych, to znaczy to tych dwóch synów miało odegrać istotną rolę polityczną, ale oczywiście ten ciężar spoczywa przede wszystkim na Josephie. Swoją drogą można powiedzieć, że ta misja, w której on zginął, był pilotem bombowca. Była misją dodatkową. On odbył już tyle lotów, że mógł wrócić do domu. Kiedy ostatni raz kontaktował się z rodziną, powiedział, to jeszcze jedna ta misja i się zobaczymy. Tak się składa, że informacja o jego śmierci przyjdzie do rezydencji Kennedy, kiedy będzie zebrana tam cała rodzina. Tak? Ta misja była trudna, ryzykowna. Joseph Kennedy miał lecieć samolotem wypełnionym ładunkiem wybuchowym i ten ładunek wybuchowy miał być użyty do zniszczenia takich niemieckiego uzbrojenia na wybrzeżu Francji. No i cóż, skończyło się tym, do dzisiaj te okoliczności nie są wyjaśnione, ale pojawiły się w ostatnich latach takie interpretacje, że być może to był niejako efekt błędów po stronie alianckiej, że ten samolot po prostu uległ jakiejś awarii spowodowanej obsługą, niezawinioną zresztą przez Josepha, doszło do eksplozji i Joseph zginął, Joseph junior. Kiedy Joseph senior został o tym poinformowany, to zszedł do zebranych tam bliskich, powiedział o śmierci swojego najstarszego syna i wygłosił wtedy takie słowa, które być może są w jakimś sensie mottem tego rodu. Kennedy nie płaczą.
0: No i przeniósł swoje nadzieje na drugiego z kolei, czyli Johna. Powiedział pan, panie doktorze, że on nie był zdolny do służby wojskowej, bo on był bardzo poważnie chory. Nabawił się malarii, miał osteoporozę, kłopoty z tarczycą, zapalenie jelita grubego. W związku z tym częste biegunki czy krwotoki, które wyniszczały organizm, pogruchotany kręgosłup, brak odporności na gluten, alergie pokarmowe, wreszcie choroba Addisona. To jest taka choroba, która powoduje, że nadnercza nie produkują niezbędnych do życia hormonów, jak adrenalina czy kortyzol. Chorzy łatwo się męczą, popadają w apatię, depresję, cierpią na bezsenność, mają zaburzenia pamięci, czasami schizofrenię i że powoli umierają. On oczywiście będzie przez całe życie przyjmował leki garściami, hormony, barbiturany, leki przeciwbólowe, antydepresanty, antybiotyki na infekcje, które będą się nieustannie pojawiały. No a potem także oczywiście, co odkryje jego brat Robert, i to nie sam, tylko przy pomocy FBI, także amfetaminy, ale to już w późniejszych czasach. No i John realizuje to marzenie polityczne ojca, czyli zostaje prezydentem. Nie tylko dzięki wspaniałej kampanii i zwycięskiej debacie telewizyjnej z Nixonem w Chicago we wrześniu 60 roku, ale także dzięki pieniądzom taty.
1: Tak, tak. Joseph miał zażartować, że przy tych pieniądzach, które włożyłem w tę kampanię, zrobiłbym prezydentem swojego szofera. Ale jeszcze jedna dosłownie uwaga a propos tego, dlaczego został prezydentem. Jemu też pomógł fakt, że, dodajmy to od razu, mimo tej swojej choroby, on służył w wojsku. To jest jedyny znany mi przypadek rodziny, która użyła swoich wpływów nie, żeby kogoś uchronić przed służbą wojskową, ale żeby pomimo zaleceń lekarskich, czy właściwie braku w ogóle wskazań lekarskich ktoś mógł odbywać służbę wojskową. On się po prostu nie nadawał do służby wojskowej, a mimo wszystko służył. Służył jako żołnierz frontowy na Pacyfiku. Co więcej, on został tam, okazał się bohaterem wojennym, ponieważ po torpedowaniu jego kutra torpedowego przez Japończyków pomógł ocalić jednego z towarzyszy broni. I ta służba wojskowa mu oczywiście też pomogła, ale lepiej rozumiemy, jakim wyzwaniem to dla niego było, kiedy uświadomimy sobie, jakimi to się kosztami po jego stronie wiązało. On później został szybko zresztą odesłany do domu, bo komisja lekarska orzekła, że on się kompletnie nadaje do służby wojskowej, kiedy ponownie przed tą komisją stanął. Ale te wszystkie informacje, o których mówimy, były starannie przed opinią publiczną ukryte. On się prezentował, tak jak pani wspomniała, znakomicie, szczególnie na tle Nixona i zostaje prezydentem. Tylko zostaje prezydentem niewielką większością głosów. To było ponad 200 tysięcy. Zresztą jest autorem takiego sformułowania. Kiedyś ktoś mu powiedział o jednych ze strategów politycznych w jego obozu, że to jest polityczny geniusz. Kennedy się gorzko zaśmiał i powiedział, wystarczyłoby 50 tysięcy głosów w drugą stronę i mówiliby o nim, że jest to kompletny głupiec. No, taka jest polityka. I on został prezydentem i o ile na początku rzeczywiście ta przewaga głosów, która dała mu prezydenturę, nie była taka przytłaczająca, to później ta jego popularność będzie rosła stale i nawet takie porażki jak Zatoka Świń nie podważą jego pozycji i on raczej jeszcze już będzie tak zmierzał ku tej prezydenturze, kiedy uda się do Dallas w 1963 roku.
0: No i właśnie ta jego tragiczna śmierć w Dallas daje początek tej klątwie Kennedy'ich. Kolejną jej ofiarą będzie Robert Kennedy, którego zastrzeli arabski imigrant 6 czerwca 1968 roku. No i wtedy po zabójstwie Roberta, który także miał aspiracje prezydenckie, najmłodszy z braci, Ted Kennedy, chce się wycofać z polityki, ale ostatecznie pozostaje w Senacie. A pod koniec lat 60. był też faworytem demokratów jako kandydat na prezydenta. No ale właśnie w lipcu 69 roku dochodzi do bardzo dziwnego wypadku.
1: Taka wyspa, Chappaquiddick. To się zresztą wiązało z kampanią wyborczą, o której pani wspomniała i w czasie której został zamordowany Robert Kennedy. To już jest ród po śmierci prezydenta, który stał się mitem. Zresztą można wspomnieć, że kiedy Kennedy kandydował na urząd senatora, mówię teraz o Robercie Kennedy, to nie mógł właściwie dojść do słowa. To było wkrótce po śmierci, po zamordowaniu jego brata. I on czekał 22 minuty. Publiczność w czasie jego wystąpienia nie pozwoliła mu dojść do słowa, bo bez przerwy biła brawo. No on później powie do swojego doradcy, wiesz, że to nie było dla mnie, te wszystkie gesty, nawet mówię o tym i o innych przykładach z Nowego Jorku, to dla niego, czyli dla Johna. Ta kampania, która skończyła się tak tragicznie, bo on został zamordowany w Los Angeles, no otwiera właściwie drogę dla Teda Kennedy'ego, dla Edwarda Kennedy'ego i on niby może dźwignąć, czy może próbować dźwignąć ten ciężar, chociaż już wówczas pojawiały się wątpliwości, czy on jest taki jak jego bracia. To znaczy, czy... Ja nie mówię o tych walorach związanych z zdolnością przemawiania, urokiem osobistym, to wszystko miał. Tylko niektórzy uważali, że brakuje mu takiej gravitas, takiego ciężaru politycznego. I chodzi o to po prostu, że odbywała się impreza dla tych, którzy byli zaangażowani w kampanii. Tam była taka dziewczyna, tak, dzisiaj nazwalibyśmy ją sekretarką albo po prostu pracownicą kampanii wyborczej, no bo ona zajmowała się różnymi sprawami związanymi z organizowaniem właśnie tego przebiegu kampanii, Mary Jo Kopechne. I ona wsiadła do samochodu Tedem Kennedym i na moście ten samochód po prostu wpadł do rzeki. Kierowca, czyli Ted, się z tego samochodu wydobył i oddalił. Ona tam została i zmarła. Kiedy dotarli tam następnego dnia chłopcy, którzy po prostu przyszli łowić ryby, wezwali pomoc. Wyłowiono ten zniszczony samochód, znaleziono tam ciało tej dziewczyny. Ci, którzy ratowali ją, twierdzili, że gdyby pomoc przyszła wcześniej, to potencjalnie można byłoby coś zrobić. Nie dawali oczywiście gwarancji, ale już to zasiało wątpliwość. Ale sam fakt oddalenia się Kennedy'ego z miejsca wypadku, porzucenia przez niego towarzyszki podróży, no po prostu kładł się na niego potężnym cieniem. Co więcej, on nie został przesłuchany przez policję, przedstawił tam jakieś oświadczenie. Policjant być może zaniedbał swoich obowiązków, może czekał na jego powrót. Ten znalazł się szybko w rezydencji rodzinnej, gdzie przygotowano oświadczenie. oświadczenie z punktu widzenia no nawet takiej praktyki politycznej kompletnie, będące kompletnym nieporozumieniem, bo zamiast skoncentrować się na tym wydarzeniu, które to było tragiczne i wystawiało mu jak najgorsze świadectwo, to on koncentrował się na tym, kim jest i co chce dla kraju zrobić, no tak jakby nie chciał uchylić się od przyszłości politycznej, no bo pozostał na stanowisku, no i będzie próbował powrócić do roli politycznej, rzucając wyzwanie prezydentowi Carterowi. Ale tę rywalizację z Carterem przegra. I co ciekawe, jego przemówienie, kiedy niejako żegna się ze swoimi ambicjami prezydenckimi, uchodzi za jedno z najlepszych przemówień, za przemówienie w stylu właśnie jego braci, czyli Johna, Roberta. To było takie przemówienie o kraju, o poczuciu obowiązku, o przyszłości, takie przemówienie w stylu Kennedy. No ale to był właściwie koniec jego marzeń o prezydenturze. Ja bym powiedział tylko jedną rzecz, że kiedy oni poprzednio, to znaczy czy John, czy Robert, informowali o rodziców o tym, że chcą kandydować na urzędy prezydenta, to jeszcze przy okazji najpierw Johna, to był entuzjazm oczywiście, później Roberta, kiedy chciał wrócić do polityki także, ale już kiedy Robert mówił o prezydenturze, to rodzice przyjmowali to milczeniem. A te wydarzenia z Chappaquiddick chyba tak podcięły siły już sparaliżowanego po wylewie Josepha, starego seniora rodu, że odmówił później dokarmiania i wkrótce zmarł.
0: To porozmawiajmy przez chwilę o córkach, przynajmniej o dwóch, bo jeżeli chodzi o te klątwę, to ona zadziałała też w przypadku wspomnianej przez pana doktora Kathleen, która zginęła w 1948 roku w katastrofie lotniczej we Francji, a wcześniej, dosłownie kilka miesięcy po ślubie, w roku 1944 on miał miejsce, postrzelony przez niemieckiego snajpera zmarł jej mąż, angielski arystokrata. Natomiast ja bym chciała zapytać o Rosemary, czyli córkę, która w 1941 roku została poddana zabiegowi lobotomii, po którym doznała trwałego upośledzenia umysłowego i została umieszczona w zakładzie opiekuńczym, bo to jest jakaś dramatycznie ciemna karta w historii tego rodu.
1: Tak, ona bardzo dużo mówi o Kennedy i mówi o czasach. Rosemary urodziła się, to było trzecie dziecko tego małżeństwa, ona urodziła się w szczycie epidemii grypy. Niektórzy twierdzą, że to był powód, dla którego może ta choroba jakoś dotknęła, nie wiem, rodziców albo ją, dla którego rozwijała się inaczej niż rówieśnicy. Ona po prostu miała pewne ograniczenia rozwojowe, jeżeli chodzi o zdolność do troski o samą siebie, o zdolność, jeżeli chodzi w zakresie słownictwa, które miała do dyspozycji. Rodzice poświęcali jej dużo czasu. Zaraz poddamy krytyce to, co oni zrobili na końcu, ale powiedzmy, że na początku oni jednak starali się, żeby dziecko wychowywało się razem z innymi, poświęcali im ogromnie dużo uwagi. Matka Rosemary oraz innych Kennedy, o których porozmawiamy, czyli Rose Kennedy, żona Josepha, na przykład regularnie grała z tą córką w tenisa, żeby rozwijać jej motorykę, mimo że nigdy nie robiła tego z innymi dziećmi. Nigdy innym dzieciom uwagi i czasu w takim zakresie, jak swojej córce, nie poświęcała. Później przychodzi dojrzałość, a ponieważ Rosemary nie do końca mogła panować nad pędami, odruchami, na rodzinę padł blady strach, że zarazi się jakąś chorobą albo zajdzie w niechcianą ciążę. No będzie z jednym słowem źródłem skandalu. I postanowiono ją poddać lobotomii. No, można powiedzieć, że ta ponura praktyka lekarska, terapia polegająca na interwencji w płaty czołowe mózgu chirurgicznej, ona była stosowana nawet wówczas w stosunku raczej do bardzo ciężko chorych psychicznie osób. Zastosowano ją w stosunku do młodej dziewczyny, która do tej kategorii nie należała, ale postanowiono zamknąć sprawę raz na zawsze. I ten sposób przeprowadzenia tego zabiegu był niezwykle inwazyjny. Skończył się tym, że ona została właściwie cofnięta do poziomu dziecka pięcioletniego. I wtedy została już oddana do takiej specjalnej instytucji opiekuńczej, której nigdy nie opuściła, w której dożyła no tego swojego sędziwego wieku, zmarła w roku 2005 i w której jej ojciec już jej nigdy nie odwiedził.
0: Kiedy patrzymy na ten ród, na kolejne pokolenia, to oczywiście tych dramatycznych śmierci, wypadków jest całe mnóstwo. Na przykład rok 84, kiedy to 28-letni David, syn Roberta Kennedy'ego, umiera z powodu przedawkowania kokainy. Albo najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych wypadków lotniczych, szeroko obecny w popkulturze, rok 99, czyli syn prezydenta Johna Kennedy'ego, także John Kennedy Jr. wraz ze swoją żoną i szwagierką ginie w wyniku właśnie wypadku lotniczego. On będzie pilotem tej maszyny. No i zawsze pojawia się tu pytanie o klątwę. Jedni twierdzą, że to jest taka zemsta zazdrosnych bogów. Bo to taki ród wspaniały, który pretenduje do najwyższych urzędów państwowych, ma pieniądze, powodzenie i tak dalej. No a z drugiej strony są ci, którzy mówią, no tak, to są ludzie zepsuci pieniędzmi i przywilejami elit. Uchodzą im na sucho wykroczenia, jak na przykład to nieściągnięcie pomocy do pasażerki swojej podróży przez Teda Kennedy'ego. No i jest tak, że ryzykując, podejmując właśnie takie ryzykowne działania, choćby syn prezydenta Kennedy'ego, mówiono o tym, że nie był jeszcze wyśmienitym pilotem, a jednak zdecydował się na lot w trudnych warunkach atmosferycznych, giną, tracą życie po prostu.
1: No tak, ale oni też sami zadawali sobie pytanie, dlaczego? Jaki jest sens tego wszystkiego? Mówimy tutaj o tym, że John, późniejszy prezydent, stracił najpierw brata swojego starszego, z którym się czuł związany, ale później zginęła w katastrofie lotniczej Kathleen, prawda? Najpierw straciła swojego męża, a później zginęła w katastrofie lotniczej ze swoim przyszłym mężem, no bo tam poznała mężczyznę, z którym miała się związać. I to go kompletnie podcięło. To znaczy, tak jak mówię, no Kennedy byli ludźmi, którzy podobno nie płaczą, ale on się załamał i wtedy zaczął mówić dużo o śmierci. Zresztą to, o czym pani redaktor wspomniała, to znaczy fakt, że on był ciężko schorowany, zawsze go ustawiało niejako w pewnym stopniu jako człowieka, który dużo myśli o przemijaniu, o niepewności. I to jest trochę tak, że faktycznie żyli oni w czasach, których wokół było dużo przemocy i śmierci. No to był czas wojny światowej przecież, ale on miał też świadomość tego, że coś jest takiego wokół, co sprawia, że jego najbliżsi odchodzą i on nie potrafi odnaleźć sensu w tym wszystkim. Jeszcze śmierć brata była śmiercią żołnierza, ale śmierć siostry pytał, jaki jest sens w tym wszystkim. Zresztą wtedy powiedział, ja prawdopodobnie nie dożyję wieku późniejszego niż 45 lat, więc trzeba żyć na zasadzie carpe diem, korzystać z życia. I kiedy mówimy o nich, że są zepsuci, że są milionerami, to też pamiętajmy o tym, że to są ludzie, wobec których rodzina, okoliczności, ta kultura rodzinna, jeśli można tak powiedzieć, stawiała nieprawdopodobne wyzwania. Można zazdrościć im sławy, pozycji, milionów, reputacji, ale też czy zazdrościmy im tego na przykład, co usłyszała Kathleen od swojej matki, że po pierwsze nie powinna była wychodzić za protestanta, co mówimy tutaj o lordzie Cavendishu, tym zastrzelonym przez niemieckiego snajpera, a później, no, to już są słowa skierowane do otoczenia, kiedy Kathleen zginęła w katastrofie lotniczej, to Rose miała powiedzieć, no to jest chyba kara boska. Chodziło o to, że miała się później związać z rozwodnikiem. Innymi słowy, to była rodzina, która bardzo wysoko i brutalnie zawieszała poprzeczkę i która nie wybaczała słabości. A cóż, no powód, dla którego spotykało ich tyle nieszczęść, pozostanie pewnie niewyjaśniony. Jest to była liczna rodzina, zwróćmy uwagę, że sami Kennedy mieli 9 dzieci i z tego choćby powodu można powiedzieć, że niestety takie wydarzenia niejako częściej im się wydarzały, żyli w trudnych czasach. No i być może rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, w niektórych wypadkach gubiło ich nadmierne zaufanie do własnych możliwości. Mówimy tutaj o Johnie Kennedy juniorze. Tak czy inaczej, także ta klątwa Kennedy pozostanie zapewne elementem mitu, jakim jest ten ród, jeden z najbardziej wpływowych, najbardziej znaczących w historii Stanów Zjednoczonych XX wieku.
0: Doktor Marcin Fatalski był z nami, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: Rozmawiała Karolina Lewicka, to była audycja Powrót do przyszłości. Wydawał ją Maciej Stępurski. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Koalicja chwali, opozycja krytykuje. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na rzeczniczkę praw obywatelskich. Jesienią Rosja zamierza ogłosić mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy, ostrzega Ukraina. W informacjach również protest przeciw przewozom konnym do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy odpowiada, że zwierzęta nie są przeciążone. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich na pewno będzie pod ostrzałem opozycji, mówiła w TOK FM posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. W piątek Sejm na to stanowisko wybrał mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Koalicja uważa ją za prawniczkę dobrze przygotowaną do pełnienia tej funkcji, za to opozycja nie szczędzi wobec mecenas ostrych słów krytyki. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Mecenas Gregorczyk-Abram znana jest z inicjatywy Wolne Sądy, grupy prawników, którzy krytykowali zmiany wprowadzone przez PiS i Zbigniewa Ziobrę. I właśnie ta działalność jest powodem krytyki ze strony PiS-u, w tym posła Grzegorza Woźniaka.
6: Takiego rzecznika praw obywatelskich Polska uwikłanego w politykę nie miała tej pory.
5: Poglądy nie są niczym złym, odpowiada Mirosław Suchoń z Unicentrum.
7: To nigdy nie jest przeszkodą, jeżeli człowiek wierzy w to, co robi. Wręcz przeciwnie, zwłaszcza jeżeli to jest zakorzenione w tych wartościach, które są kluczowe z punktu demokratycznego państwa.
5: Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy dodaje.
8: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram nie będzie miała łatwo. Będzie pod szczególnym obstrzałem politycznym, więc życzę jej odporności.
5: Decyzję Sejmu w sprawie nowej rzeczniczki praw obywatelskich musi jeszcze potwierdzić Senat. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Marszałek Sejmu z mocnym zarzutem pod adresem prezydenta. Skrzywdził pan masę ludzi, mówi do Karola Nawrockiego, Włodzimierz Czarzasty. To w związku z wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej, bo dokument wypracowany na drodze koalicyjnego kompromisu jedną decyzją trafił do kosza.
9: Przecież ma pan rodzinę, ma pan dzieci. Przecież pana dzieci też mają prawo do życia takiego, jak wybiorą. Więc potencjalnie, jakby wybrały życie poza małżeństwem, dziś ich pan skrzywdził.
4: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rząd zapowiada, że sprawy na pewno nie odpuści i znajdzie drogę, by pomóc ludziom żyjącym w związkach nieformalnych. Rosyjskie władze planują zmobilizować jesienią do 500 000 żołnierzy, poinformował dyrektor ukraińskiego Rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko. Ostrzegł przy tym, że Ukrainę może czekać bardzo intensywna zima. Ukraińscy analitycy spodziewają się ogłoszenia mobilizacji w Rosji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej, Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. Rekordowe wyniki Marine Le Pen w najnowszych badaniach opinii publicznej dotyczących wyborów prezydenckich we Francji w przyszłym roku skomentował Emmanuel Macron. Prezydent Francji zaapelował, aby nie traktować badań jako zapowiedzi ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów, przypominając własną drogę do Pałacu Elizejskiego sprzed 10 lat.
10: Mimo wszystko proszę uważać na sondaże. Znam wiele osób, które miały być wybrane w lipcu 2016 roku. Niekoniecznie były to te same osoby, które zostały wybrane w maju 2017 roku. Teraz wybory odbędą się w kwietniu i w maju 2027 roku. Druga uwaga, zaufajcie Francuzom. Nie przewidujcie dla nich zawsze najgorszego.
4: Ostatni sondaż jest jednym z najbardziej komentowanych badań, ponieważ po raz pierwszy od wielu miesięcy Marine Le Pen nie tylko zdecydowanie prowadzi w pierwszej turze, ale także wygrywa wszystkie analizowane warianty drugiej tury. Aktywiści protestowali przy drodze do Morskiego Oka w Tatrach, domagając się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Protestujący zbierali podpisy pod petycjami wzywającymi do odwołania minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego. TPN i eksperci odpowiadają, że przewozy odbywają się według rygorystycznych zasad i wdrażany jest uzgodniony model łączący transport konny z elektrycznym. Jak podkreślają organizatorzy protestu, wieloletnie zapowiedzi zmian, kolejne porozumienia i polityczne kompromisy nie doprowadziły do zakończenia wykorzystania wykorzystywania koni do przewozu turystów. Oczekują oni całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Przyznali jednocześnie, że nie interesują ich coroczne badania weterynaryjne koni, które wskazują na dobry stan zdrowia zwierząt pracujących na trasie. Przed bieżącym sezonem letnim przebadano 282 konie, z czego zostały dwa wycofane z powodów ortopedycznych, a jedno zwierzę skierowano na dodatkowe badania kardiologiczne. Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że wieloletni monitoring parametrów fizjologicznych nie wykazuje oznak przeciążenia ani uszkodzeń aparatu ruchu u koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Masowe odejścia z pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to oszczędności dla górniczego giganta, ale duży problem dla załóg, które pracują, uważają związkowcy. Ich zdaniem w kopalniach JSW często trudno ułożyć grafik. O czym więcej teraz opowie Grzegorz Kozioł.
11: 1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa ponad 1100 pracowników skorzystała z programu odejść. Dla spółki, która ledwo zipie, to spora finansowa ulga, ale Oskar Karwacki, lider Związku Zawodowego Jedność, wskazuje na duże problemy.
12: Zarządy przespały, nie przygotowując kopalni na odejście tych ludzi. Przede wszystkim odeszli fachowcy, bo to są ludzie, którym zostało niewiele do emerytury, czyli mają kupę lat pracy. W obecnej sytuacji brakuje ludzi do obłożeń. Na to nadszedł jeszcze sezon urlopowy.
11: W najgorszej sytuacji są niezwykle istotne w procesie produkcji zakłady przeróbki mechanicznej węgla.
12: Brakuje elektryków, ślusarzy, na powierzchni brakuje spawaczy. No fachowców, konkretnych fachowców potrzeba.
11: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W niedzielę dzień z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik, witam w wywiadzie pogłębionym. Co zmieniło się w nauczaniu o zagładzie i postrzeganiu zagłady po ataku terrorystów z Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku? Rozmawiałam na ten temat z Konstantym Gebertem, dziennikarzem, publicystą, byłym korespondentem wojennym, autorem książek, w tym monumentalnej pracy o historii Izraela zatytułowanej Pokój z widokiem na wojnę. Rozmowa na ten temat odbyła się w ramach konferencji Fundacji Bente Kahan we Wrocławiu, której tematem było jak uczyć o Holokauście po 7 października, antysemityzm dzisiaj. Zapraszam do wysłuchania fragmentów tego spotkania.
14: Co niby się zmieniło w nauczaniu o zagładzie po 7 października? Nie dowiedzieliśmy się o zagładzie niczego więcej. 7 października nie był ciągiem dalszym zagłady, mimo że tak to jest czasami prezentowane w prawicowej izraelskiej publicystyce. Podczas zagłady Żydzi byli bezbronni. Teraz mamy państwo, które miało nas bronić, okazało się do tego niezdolne, ale to już naprawdę nie jest wina świata. To jest inna sytuacja. Jeżeli szukać wcześniejszych analogii, no to można myśleć o rzymskich masakrach po zdławieniu kolejnych żydowskich powstań przeciwko Rzymianom prawie 2000 lat temu, ale tego rodzaju odległe analogie więcej mieszają niż ilustrują. To natomiast, co jest bardzo interesujące, to jest to, jak 7 października zmienił nasze postrzeganie zagłady. Co się wydaje czymś absurdalnym. No jak może jakieś późniejsze wydarzenie zmienić postrzeganie wcześniejszego? A jednak zmienił i to w sposób zasadniczy, co widać chociażby na mediach społecznościowych, bo kiedy się pojawiają głosy takie jak szkoda, że Adolf nie dokończył roboty, to one się pojawiały też wcześniej, ale na ogół pojawiały, natomiast generowały odpowiedzi, nie wolno tak mówić, bo będą mówili, że jesteśmy antysemici. A teraz zbierają lajki. Coś się zmieniło w sposób radykalny po 7 października. I myślę, że warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Jeden, nie wiem, czy Państwo widzieliście ostatnie badania zespołu Michała Bilewicza, publikowane w takiej pracy zbiorowej po angielsku, wypaczanie zagłady i dyskurs populistyczny w Europie Środkowej. W tych badaniach zespół Bilewicza zadawał respondentom między innymi pytanie, czy uważasz, że nie ma różnicy między tym, jak Izraelczycy postępują w Gazie, a tym, jak hitlerowcy traktowali Żydów podczas II wojny światowej. 45% respondentów zgadza się, że nie ma różnicy. Z jednej strony to niemal już nie zdumiewa, skoro 77% respondentów uważa,

pierwsze, że cały system nauczania o zagładzie poniósł spektakularną klęskę. Bo jeżeli uważamy, że nie ma żadnej różnicy między Auschwitz a Gazą, niezależnie od tego, z której strony, to znaczy, że na pewno nic nie wiemy o Auschwitz, prawdopodobnie też nic nie wiemy o Gazie. Mamy tylko nasze opinie i to wystarcza. Cały ten system nauczania o zagładzie się skompromitował. Nie nauczyliśmy niczego. Ale po drugie, te uwagi o tym, że szkoda, że Adolf nie dokończył roboty, pokazują coś bardzo ważnego, co się zmieniło po 7 października. Po 7 października antysemityzm, ten najbardziej podstawowy, głęboki, przestał być wstydliwy. Został relegitymizowany i rozumowanie tutaj czasem wyrażane wprost jest takie, no po pierwsze nie tacy ci Żydzi święci, nie lepsi od hitlerowców, pewnie gorsi, nie ma co sobie tym zawracać głowy. I to jest drugi wymiar klęski nauczania o zagładzie, bo jak się wydaje, przesłanie tego nauczania było takie, że nie należy być antysemitą, żeby nie zwiększać krzywdy Żydów, tak? Żydzi już dość się wycierpieli podczas zagłady, a poza tym są wspaniali, dali ludzkości karpia po żydowsku, skrzypka na dachu i w ogóle Żydzi są dobrzy i nie należy o nich mówić źle. I jeżeli takie było przesłanie nauczania o zagładzie, no to jeżeli okazuje się, że Żydzi też mogą robić złe rzeczy, no to całe to przesłanie bierze w łeb, tak? No to nie ma żadnego powodu, żeby nie mówić o Żydach źle. Tymczasem nauczanie o zagładzie powinno było uczyć nie, że antysemityzm jest czymś złym, dlatego że Żydzi są dobrzy, bo byłby złym, gdyby byli źli. To nie o to chodzi. Wymordowanie 6 milionów ludzi jest nie do usprawiedliwienia, nawet jeżeli wśród tych ludzi byłoby więcej niż średnia krajowa drani, idiotów, łobuzów, oszustów i tak dalej. Należy nauczać o zagładzie i należy walczyć z antysemityzmem przede wszystkim nie ze względu na ofiary, tylko ze względu na sprawców. To zrobiliśmy tutaj, w Europie. Musimy sami sobie patrzeć na ręce. I to powinno być prawdą niezależnie od tego, co uważamy na temat Żydów. Podobnie w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego igrania z rasizmem, ponieważ Stany Zjednoczone nadal żyją w cieniu niewolnictwa, tak? I owszem, to czasem przybiera formy groteskowe, śmieszne i tak dalej. Trudno. To jest cena, którą się płaci, kiedy się popełniło najgorszą możliwą zbrodnię. Pamiętam taką debatę międzyreligijną lata temu w Monachium, gdzie czekaliśmy na rabina, który się spóźniał. No i w końcu wpadł ten rabin, mówi: strasznie przepraszam, ale byłem na nartach i były takie fajne jazdy i po prostu, no spóźniłem się, bardzo przepraszam. Wszystkim było trochę niezręcznie. I ja w przerwie podchodzę do kardynała Monachium i mówię: no chciałbym przeprosić za naszego niemądrego rabina. Co kardynał powiedział: wie pan, jak chcieliśmy mądrych Żydów, to było ich nie mordować. To jest ta świadomość, którą nauczanie o zagładzie miało nam wpoić, tak? I to się nie stało. Nauczanie o zagładzie poniosło podwójną klęskę. Poniosło klęskę faktograficzną. Nie wiemy, czym była zagłada, co to badanie pokazuje, jest olśniewający. I poniosło klęskę merytoryczną. Znaczy nie wiemy, dlaczego niby mamy pamiętać o tej zagładzie i się nią przejmować. I skutki są już dzisiaj widoczne w normalizacji dyskursu antysemickiego. Konsekwencje tych skutków zapewne nie w pierwszej kolejności uderzą w Żydów. Są inne grupy bardziej narażone w Europie. Migranci, muzułmanie, osoby ciemnoskóre, w naszej części Europy osoby LGBT, uchodźcy, Ukraińcy –

0: tutaj runął pewien mur, który miał dawać bezpieczeństwo. Nie daje już. I samo to stwierdzenie wydaje mi się wystarczająco znaczące.
1: Państwa i moim gościem jest Konstanty Gebert. Rozmawiamy na temat między innymi form antysemityzmu po 7 października 2023 roku. Za chwilę po informacjach TOK FM o 19.20 wracamy do rozmowy. Konstanty Gebert jest moim i Państwa gościem dzisiaj w wywiadzie pogłębionym, a tematem naszej rozmowy jest namysł o nauczaniu o zagładzie po 7 października 2023 roku. Temat wrażliwy, mam wrażenie, szczególnie w Polsce, a rozmawialiśmy we Wrocławiu podczas konferencji Fundacji Bente Kahan. Z jedną rzeczą bym podyskutowała, to zależy kogo uczymy i kogo niczego nie nauczyliśmy, bo nauczanie o zagładzie nigdy nie było priorytetem polskiej szkoły. Więc ja nie wymagam cudów w takim środowisku, w jakim żyjemy, przy naszej polityce historycznej i jeszcze paru innych czynnikach. Naprawdę nie oczekuję wiedzy o zagładzie i wiem, że jest dochodzenie do tej wiedzy jest bardzo trudne i raczej należy to robić na własną rękę, niż liczyć na to, że ktoś nam to zaimplementuje, a nasz twardy dysk to z nami zintegruje i będziemy dalej iść z tą wiedzą, a zwłaszcza z wnioskami płynącymi z niej przez świat. I ja na przykład nie jestem zaskoczona wynikami tych badań, co nie znaczy, że nie budzą mojego poza smutkiem po prostu goryczy, no i lęku.
0: Nie, spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Teza, że Gaza to Auschwitz, a to, co Izraelczycy robią w Gazie, to ludobójstwo, jest w sposób logicznie udowadnialny fałszywa. Ludobójstwo jest zbrodnią szczególną, taką mianowicie, której dowiedzenie wymaga dowiedzenia intencji. Intencji wymordowania w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej bądź religijnej. I mówiąc rzecz brutalnie, gdyby Izraelczycy chcieli wymordować Palestyńczyków, to już by to zrobili. Podczas jednej nocy nalotów na Drezno zginęło 24 tysiące ludzi. Podczas jednej nocy nalotów na Warszawę w 1939 14 tysięcy. Od tej pory technika militarna poczyniła ogromne postępy. Więc trudno jest doszukiwać się intencji, co nie zmienia w niczym faktu, że rozmaite wypowiedzi izraelskich przywódców niewątpliwie spełniają kryterium podburzania do ludobójstwa, które w konwencji jest oddzielnym przestępstwem. I za to, gdyby ktoś chciał ścigać Netanyahu, Galanta, Smotricza, Ben-Gwira, lista tu jest dosyć długa, ja absolutnie nie mam żadnego sprzeciwu, wręcz przeciwnie. Tyle tylko, że to nie jest ludobójstwo. Zostały popełnione zbrodnie wojenne, niemal na pewno zbrodnie przeciwko ludzkości i jest to wystarczająco ciężki akt oskarżenia. Używanie oskarżenia o ludobójstwo służy właściwie tylko jednemu. Wykluczenie debaty o Izraelu z obszaru debaty. No, nie rozmawiamy o tym, jakie motywacje mogły przyświecać III Rzeszy. III Rzesza popełniła ludobójstwo i tym samym pozbawiła się możliwości obrony swoich pozycji. Jeżeli Izrael popełnił ludobójstwo, jest jak III Rzesza, jest nie do obrony niezależnie od tego, co się stanie. I to jest ewidentny cel polityczny tego narzucenia tej tezy, że w Gazie popełniono ludobójstwo. I tu mi się przypomina bardzo mądre zdanie Alberta Camus, że źle nazywać rzeczy, to dodawać do nieszczęść świata. I tu ewidentnie mamy do czynienia ze złym nazywaniem. To złe nazywanie nie jest niewinne, zakładam, że przynajmniej niektórzy jego sprawcy są świadomi tego, co robią, no, ale to pokazuje, jak głęboko zepsuty został język polityczny. Nie tylko po stronie tych, którzy atakują Izrael. W odruchu obronnym, bezmyślnym moim zdaniem, na pewno rząd Izraela, ale także część środowisk żydowskich, odruchowo reaguje, oskarżając o antysemityzm, jeżeli krytyka Izraela czy jakichś jego działań przekracza to, co ta grupa uważa za dopuszczalne. Efektem jest to, że słowo antysemityzm dzisiaj rzeczywiście trudne jest do użycia, przynajmniej we współczesnej debacie politycznej, bo trzeba by je najpierw zdefiniować na nowo, tak? Antysemityzm rozumiem zgodnie z definicją Ichra albo zgodnie z deklaracją jerozolimską. Jego praktyczna użyteczność dramatycznie zmalała. Źle nazywać rzeczy to dodawać do nieszczęść świata. I ja nie mam, muszę przyznać z żalem, wielkich nadziei na to, że z tej matni uda nam się wyjść. Bo stawka jest zbyt wielka, delegitymizacja całego państwa, a dzieje się to w sytuacji, kiedy w ogóle standardy normalnej debaty publicznej, nie tylko na temat Izraela, ale na temat czegokolwiek, dramatycznie uległy osłabieniu. Jak wiemy, jedną z przyczyn jest rola mediów społecznościowych. Słowem, nie umiemy rozmawiać, a w tej sprawie jeszcze bardziej nie umiemy rozmawiać niż w innych. I tu nie bardzo widzę, jak to można odkręcić i wznowić normalną, cywilizowaną debatę. Tym bardziej, że argument rzeczywiście jak cep, że o ludobójstwie nie ma żadnej cywilizowanej debaty. Co, chcesz debatować sobie o Oświęcimiu? No tyle tylko, że to, co się dzieje w Gazie, nie jest ludobójstwem. Jeżeli już, to można by, chociaż byłoby to bardzo mocno naciągane, ale można by próbować o ludobójstwo oskarżyć Hamas. W końcu hamasowcy wymordowali w ciągu 24 godzin 1% mieszkańców terytoriów, które udało im się zająć. Izraelczykom zabicie 2% zajęło ponad 2 lata. No to jest, różnica jest zasadnicza. Ale też nie wydaje mi się, żeby można było w sposób zasadny oskarżać Hamas o ludobójstwo. Dobrze jest nie używać armat do tłuczenia orzechów, tak?
1: Takie same argumenty padają z drugiej strony. Mówiłeś o tej intencji. Intencje można odczytać na przykład w celowym niszczeniu szpitali, w których mogliby leczyć się ranni cywile, w Gazie, w niszczeniu klinik i infrastruktury, która pozwala przeżyć nawet w warunkach wojny itd., itd. Jak to celowe działanie wskazuje na intencje. Przytaczam argumenty drugiej strony.
0: Wtedy niemal nie sposób wyobrazić sobie działań zbrojnych, które by ludobójstwem nie były. Jeżeli dowodem ludobójstwa jest bombardowanie szpitali, no to niewątpliwie alianci podczas II wojny światowej dopuścili się ludobójstwa na Niemcach. Według prawa międzynarodowego, jeżeli szpital jest wykorzystywany dla celów wojskowych, traci swój status chroniony. Budowanie bunkrów pod szpitalami, przetrzymywanie tam jeńców, przechowywanie tam broni jednoznacznie spełnia kryterium militarnego wykorzystania. Czy każdy szpital zbombardowany przez Izraelczyków rzeczywiście był wykorzystywany przez Hamas dla celów wojskowych? Nie wiem. Proces sądowy jest dobrym miejscem, żeby to sprawdzić. Natomiast sam fakt bombardowania szpitali nie jest dowodem na zbrodnię wojenną, o ludobójstwie nie wspominając. I niebezpieczeństwo takiego łatwego szermowania oskarżeniem o ludobójstwo, łącznie z intencją ludobójczą. Ja znam kartę Hamasu i wiem, co hamasowcy mówią. Rzeczywiście tutaj intencja ludobójcza jest bardzo wyraźna, ale do tego, żeby można było udowodnić ludobójstwo, nie wystarczy to, że ktoś ma intencję ludobójczą, ale musi jeszcze też mieć możliwość wprowadzenia jej w życie. Hamasowcy szczęśliwie nie mieli tej możliwości, a podobny dyskurs nienawiści wobec Żydów, wobec Izraela, można znaleźć w Pakistanie, kiedy mowa o Hindusach, w Indiach, kiedy mowa o Pakistańczykach. To się bardzo łatwo generalizuje. I wtedy, jeżeli przyjąć ten sposób rozumowania, to nie tylko Izrael i Hamas są ludobójcami, także alianci podczas II wojny światowej są ludobójcami. I wtedy II wojna światowa staje się wojną obustronnie ludobójczą, której silniejsi ludobójcy wygrali. Gdybym ja był neonazistą, parłbym za wszelką cenę do takiej redefinicji II wojny światowej. Bo po pierwsze nie zrobiliśmy niczego takiego, wszyscy to robią, a po drugie co, a może nie mieliśmy racji? Gdybyśmy tych Żydów wybili, czego żeśmy nie zrobili, no to nie byłoby tych wszystkich kłopotów, tak? Znaczy, to jest nieuchronna konsekwencja tego złego nazywania rzeczy. Konsekwencja moim zdaniem groźna. A najwyraźniej jest tak, że nasze nauczanie o zagładzie nie jest żadnym antidotum na takie poznawcze ześlizgnięcie się.
1: A co taka analogia robi potomkom ofiar Holokaustu? Jakie to jest przeżycie słuchać tego rodzaju publicystyki?
0: Jest to niezmiernie bolesne, ale to nie może być argumentem. Bo coś, co jest niezmiernie bolesne, może być też prawdziwe. Dzisiejsi Niemcy odpowiadają za zagładę tak samo jak ja, tak? I na pewno jest im niezmiernie boleśnie słuchać tego, że są potomkami narodu ludobójców. I na to jedyna odpowiedź jest taka, no to było ich nie zabijać. Więc to, że słuchanie takich zarzutów jest niezmiernie bolesne, jest prawdą. Moim zdaniem powinno to powodować pewną wstrzemięźliwość retoryki, to znaczy stawianie takich zarzutów tylko wtedy, kiedy są one w sposób sensowny uzasadnione. Często mam wrażenie, że jest odwrotnie. Świadomość tego, że oskarżanie Żydów o to, że są ludobójcami, zadaje im ból, jest powodem, żeby te oskarżenia stawiać. Ale ja nie mogę się powoływać na mój ból jako na argument ograniczający cudzą swobodę wypowiedzi. Ja mogę się najwyżej powoływać na to, że ta swoboda wypowiedzi jest nadużywana nie dlatego, że zadaje mi ból, tylko dlatego, że jest sprzeczna z faktami.
1: Ja mówiłam o takim odczuciu pewnej perwersyjności tej dyskusji w Polsce, bo mamy chcąc nie chcąc swój udokumentowany badaniami i publikacjami udział w zagładzie, ten, który tak rozwściecza zwłaszcza polską prawicę, i mam poczucie, że jest w używaniu tego rodzaju argumentów jakaś swoista ulga.
0: Jest oczywiście.
1: I zwolnienie z odpowiedzialności.
0: Tak.
1: No. Takie post factum, bym powiedziała.
0: No, to jest dość oczywiste, bo jeżeli ci Żydzi nie lepsi, no to po pierwsze niech tak nie pyskują o tym, że niby ich taka krzywda spotkała, a po drugie dobrze im tak by się należało. Tyle tylko, że to nie jest żadna polska specyfika, to jest europejska specyfika. Zagłada była zbrodnią niemiecką wykonaną rękami Europejczyków, nie tylko samych Niemców, choć bez nich do niej by nie doszło. Ale bez francuskich żandarmów, polskich chłopów, szwajcarskich bankierów, ta lista jest długa, zagłada nie byłaby sukcesem. Więc odpowiedzialność za nią spada na państwo niemieckie. To jest udział w zagładzie. Mają wszyscy Europejczycy, także i ci, którym udało się nie być przez Niemców okupowanych, ale z nimi współpracowali, tak jak Szwajcarzy, Szwedzi. I to mam wrażenie jest jednym z czynników, które sprawiają, że tak chętnie w Europie oskarża się Żydów o to, że oni są ludobójcami, bo to relatywizuje, a być może unieważnia naszą europejską winę. To nie jest zresztą tylko efekt 7 października. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, było takie słynne zdjęcie podczas drugiej intifady palestyńskiego chłopca, Mohameda Adury, który znalazł się w wymianie ognia między Palestyńczykami i Izraelczykami. Jego ojciec próbował go osłonić. I ten chłopiec w końcu zginął od kuli. Armia izraelska pierwsze natychmiast powiedziała, że to mogła być kula izraelska. Potem badania balistyczne wykluczyły tę możliwość, ale tak, to mogła być kula izraelska. Kiedy to zdjęcie pokazano w francuskiej telewizji, komentatorka powiedziała z satysfakcją, to zdjęcie unieważnia to zdjęcie tego chłopczyka z getta warszawskiego. Już nie musimy się tym martwić, tak? I ewidentnie część oskarżeń wobec Izraela służy do tego, żeby odbarczyć Europejczyków z poczucia winy. Podobnie jak część kontroskarżeń z Izraela służy do tego, żeby przypomnieć Europejczykom o ich poczuciu winy. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością w Gazie. Mam wrażenie, że jest coś ogromnie pogardliwego w tym, że rzeczywistość w Gazie nie wydaje nam się godna sensownej analizy, skoro możemy po prostu złapać za maczugę.
1: Konstanty Gebert jest Państwa i moim gościem. Po informacjach TOK FM o 19.40 wracamy do rozmowy. I trzecia część wywiadu pogłębionego. Anna Wacławik, dobry wieczór Państwu. Dziś moim gościem jest Konstanty Gebert, dziennikarz, publicysta, autor wielu ważnych publikacji dotyczących historii najnowszej, w tym monumentalnej pracy o historii Izraela. A rozmawiamy na temat, jak uczyć o Holokauście po 7 października 2023 roku. Dodam, że nasze spotkanie odbyło się we Wrocławiu podczas konferencji na ten temat zorganizowanej przez Fundację Benteka Han. Skoro o szkodliwości błędnego nazywania, to jeszcze trochę o skutkach tego błędnego nazywania i całkiem widzialnych skutkach. Na przykład dość dla mnie zaskakujący, ale też poznawczo ciekawy odwrót niektórych badaczy zagłady od tematu, którym zajmowali się całe życie. Ja oczywiście widzę w tym lękową reakcję, ponieważ prawdopodobnie znaleźli się na pierwszej linii frontu, czyli na pierwszej linii ostrzału, że teraz na wszelki wypadek natychmiast, ponieważ mamy do czynienia z drugim Holokaustem w Gazie, należy natychmiast umyć od tego ręce i odkleić się od tego tematu, jak gdyby przecząc też no, swojemu jakiemuś tam dorobkowi. To jest ciekawe zjawisko. I sądzę, że ono może mieć też odroczone skutki, no, pomijając ten skutek, powiedzmy, odstraszający dla tych, którzy chcieliby się tematem zagłady zajmować. Teraz właściwie nie wypada się zajmować, bo mamy nową zagładę.
0: No tak, problem polega na tym, że osoby badające zagładę no, musiały się spotykać z pytaniem, czy zajmują się tym ze względu na to, że była to zagłada, czy ze względu na to, że to była zagłada Żydów. Domniemaniu, jakby tam kogoś innego mordowali, to ciebie by nie interesowało. I jest ogromna pokusa, żeby się wykazać wyższością moralną i powiedzieć, proszę bardzo, tu jest inna zagłada i ja też się nią teraz zajmuję. Ja muszę powiedzieć, że ja ten dyskomfort związany z moralnie uprzywilejowaną pozycją ofiar, a w konsekwencji także tych, którzy się ofiarami zajmują, ja to rozumiem. To nie jest akurat wina ofiar, że zostały wyniesione na moralny piedestał. To jest wina takiego podstawowego błędu poznawczego. Uważamy mianowicie, że cierpienie uszlachetnia. Więc skoro Żydzi przeszli przez takie cierpienie, to powinni z niego wyjść szlachetniejsi, a jeżeli nie spełniają naszych oczekiwań z szlachetności, no to w ogóle nie zasługują na jakąkolwiek solidarność czy sympatię. Rzecz w tym, że cierpienie nie uszlachetnia. To znaczy tak, ja znam jednostki, które przeszły przez cierpienie i wyszły z niego szlachetne, ale ja podejrzewam, że wyszłyby szlachetne i bez cierpienia. Ale zbiorowo cierpienie nie uszlachetnia. Cierpienie każe koncentrować się na własnym bólu i sprawia, że stajemy się głusi na cudzy ból, który postrzegamy jako zagrożenie dla naszego. To się zdarzyło Żydom, to się zdarzyło Polakom, to się zdarzyło Kurdom, to się zdarzyło Serbom. To jest, mam wrażenie, uniwersalna prawidłowość. I ci badacze zagłady, którzy chcą teraz skupić się na zagładzie Gazy, usiłują wyjść z pułapki, którą sami na siebie zastawili. Żydzi nie byli moralniejsi, lepsi, czy w jakikolwiek inny sposób bardziej warci niż jakakolwiek inna grupa. To, że zostali wymordowani, nie dodaje im żadnych moralnych cech. Ale przez to, że myśmy im dodali te cechy, no to po pierwsze, jeżeli ich potomkowie nie dorastają do naszych oczekiwań, no to muszą za to zapłacić. A po drugie, my sami musimy się kierować tymi wyśrubowanymi normami moralnymi, któreśmy wzięli z powietrza. Dobrym przykładem jest Omar Bartow, wybitny izraelski historyk zagłady, który najpierw w 1924 roku opublikował duży tekst, w którym stwierdza, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne, ale to nie jest ludobójstwo. I w rok później opublikował tekst, w którym stwierdza, że to jest ludobójstwo. Teraz nawet po polsku wyszła jego książka Izrael, co poszło nie tak. To, co jest fascynujące, to jest to, że Bartow nie znalazł żadnych nowych dowodów. On nie zrewidował też swojego wcześniejszego stanowiska. Jego opinia, że to jednak jest ludobójstwo, jest uzasadniana tym, że jest straszliwie rozczarowany do dzisiejszego izraelskiego społeczeństwa, które przypomina mu społeczeństwo niemieckie z początków hitleryzmu. Czy ta ocena jest prawdziwa, czy nie, wydaje mi się nieco na wyrost, ale nie absurdalna. Tyle tylko, że to nie oznacza, że skoro ja jestem rozczarowany Izraelczykami, to jest to dowód na to, że Izraelczycy popełniają ludobójstwo. To jest informacja o mnie, nie o Izraelczykach. I tu wchodzimy w obszar, który znowu jest, musi być z definicji podejrzany, bo trzeba się odwołać do złożoności, a złożoność źle pasuje do czarno-białego obrazu świata. Polska w 1939 roku miała najgorszy rząd swojej historii. Autorytarny, faszyzujący, nieuczciwy, tłumiący opozycję, gnębiący mniejszości, sięgający lekką ręką do kasy publicznej. Wszystko, co da się powiedzieć złego o polskim rządzie w 1939 roku, można spokojnie powiedzieć. Bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić demokratów, którzy chcieliby stanąć w solidarności z polskim rządem w 1939 roku. Ale Polska miała prawo oczekiwać od demokratów solidarności, gdy została zaatakowana przez swoich sąsiadów. To nie zmienia naszej oceny polskiego rządu w 1939 roku. Ale jeżeli ktoś by oświadczył, no nie, ja takiego paskudnego rządu to nie będę popierał, wobec tego niech się tam z tą Polską dzieje, co chce, no jest to oczywiście moralnie nie do obrony, politycznie samobójcze. Izrael ma najgorszy rząd swojej historii. To fatalny rząd. Rząd, w skład którego wchodzą faszyści. Rząd, którego deklaracjom nie można ufać. Czyli wszystko to, co rząd izraelski mówi, trzeba weryfikować. Co w ogóle jest dobrą zasadą. Jestem dziennikarzem, ja zakładam, że rządy będą mi kłamać. Ale no kiedyś tak było, że można było mieć z grubsza zaufanie do izraelskich komunikatów prasowych. Dzisiaj nie można. To nie oznacza, że w związku z tym, że my jesteśmy rozczarowani tym rządem i społeczeństwem, które wybrało partie, które w skład niego wchodzą, chociaż no, będąc adwokatem diabła, muszę powiedzieć, że nikt w Izraelu w ostatnich wyborach nie wyobrażał sobie, że takie będą tego konsekwencje. Co jest też informacją dla Polski przed nadchodzącymi wyborami. Tak? To niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy rozczarowani tym rządem i izraelskim społeczeństwem, to nie daje nam prawo stawiać oskarżeń bez pokrycia. Ja Bartowa rozumiem, bo on wie, że wszelka inna krytyka rządu izraelskiego spłynie po Izraelczykach jak woda po karce. Bo to wszystko prasa izraelska i tak mówi i tak dalej. Oskarżenie o ludobójstwo jednak budzi szok. No tyle tylko, że Bartow tutaj mówi nie jako publicysta, tylko jako badacz, historyk. Ja dlatego mam empatię dla Bartowa, bo pamiętam, jak żeśmy się w latach 80. tłukli z ZOMO na ulicach i wrzeszczeliśmy na nich gestapo. No mój Boże, gdyby to było gestapo, to bym tutaj nie siedział przed państwem, tak? Jeżeli słuchają nas jacyś członkowie ZOMO, bardzo przepraszam, nie byliście żadnym gestapo. Ale wiedzieliśmy my, wrzeszcząc na was gestapo, że to was dopiecze. I po to, żeśmy to wrzeszczeli. To było nieprawdziwe, to było szczercze. Ja znakomicie rozumiem Bartowa, że usiłuje wstrząsnąć Izraelczykami, ale w rzeczywistości wstrząsnął jedynie swoją wiarygodnością jako badaczem zagłady. Podobnie jak Bartow zachowali się niektórzy badacze zagłady w Polsce, inni zachowali się dokładnie inaczej. No, bycie naukowcem, jak wiemy, nie daje gwarancji ani prawdomówności, ani zachowania etycznego. Być może mamy nieuzasadnione wysokie oczekiwania pod adresem naukowców, tak jak mieliśmy nieuzasadnienie wysokie oczekiwania pod adresem Żydów.
1: Bartow, o ile się nie mylę, mieszka w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie, to akurat niczego nie zmienia. Bartow no, pewnie by mówił to samo, gdyby mieszkał w Izraelu. Zresztą są Izraelczycy, którzy mówią to samo, co Bartow, tak?
1: A jednak inaczej się żyje w kraju, który ma poczucie bycia egzystencjalnie zagrożonym. To jest taki argument, którego się Izraelowi odmawia, bo przecież to jest pachołek Stanów Zjednoczonych, jak wiemy, umocowany na Bliskim Wschodzie. Natomiast jest to powszechne przekonanie. Mówię również o osobach, które uważają, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedynym, które być może ten konflikt jest w stanie wyciszyć. Powszechne jest przekonanie o egzystencjalnym zagrożeniu.
0: Bo to jest egzystencjalne zagrożenie, czego może najlepszym czy najgorszym dowodem była właśnie rzeź okolic Gazy. Te kibuce to były lewicowe kibuce działające na rzecz dialogu z Palestyńczykami, antynetaniachowskie. Ludzie tam mordowani, tacy jak Alex Danzig, którego być może niektórzy z państwa znali, jak Vivian Silber, byli głęboko zaangażowani w działalność na rzecz Palestyńczyków. Nic im to nie pomogło. Więc jeżeli nic z tego, co robimy, nie wpływa na chęć wymordowania nas, to tak, to spełnia definicję egzystencjalnego zagrożenia. I to stwierdzenie jest stwierdzeniem obiektywnym. Ono nie jest propagandowe, ono jest opisowe. Tyle tylko, że ono powinno otwierać refleksję, a nie zamykać. Bo owszem, w obliczu zagrożenia egzystencjalnego jedyną możliwą odpowiedzią jest obrona. Żadna obrona nie jest skuteczna w nieskończoność. Jeżeli byśmy mówili, tak jak powiedział to Netanjahu, że Izrael jest skazany na to, na los Sparty, to oznacza, że Izrael jest skazany na klęskę. Żadna Sparta w nieskończoność się nie obroni. To nie znaczy, że Sparta ma rację albo nie ma racji. Po prostu nie istnieje taka strategia wojskowa, która gwarantuje zwycięską obronę w nieskończoność. A więc z tego stwierdzenia, że Izrael żyje w konflikcie egzystencjalnym, dla mnie wynika wniosek, że Izrael musi szukać także innych możliwości, nie tylko militarnych, ale politycznych, żeby to zagrożenie zmniejszyć. Nie szuka. To jest myślę, dość bezdyskusyjne i to jest jeden z najcięższych zarzutów, jakie można obecnemu rządowi postawić. Ale tak, to poczucie zagrożenia egzystencjalnego jest powszechne, jest uzasadnione i sprawia, że w kwestii wojny obronnej, jaką Izrael toczy, Izraelczycy są zjednoczeni. To naprawdę nie jest kwestia, która dzieli Izraelczyków na lewicę i prawicę, już bardziej na tych, którzy służą w wojsku i na Haredim, którzy odmawiają służby wojskowej, ale to jest odrębny temat. No ale to jest też temat, o którym jest czasem trudno rozmawiać, ponieważ znowu on zakłada złożoność. A dużo wygodniej się myśli, odmawiając złożoności. Ja się na przykład bardzo cieszę, że w debacie publicznej nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, że jeżeli publicznie głos zabiera ktoś, kto jest Arabem albo muzułmaninem, to musi się najpierw opowiedzieć w kwestii zbrodni Hamasu, a jeżeli uznamy, że opowiedział się wystarczająco stanowczo, to wtedy pozwolimy mu zabrać głos. To byłoby haniebne i bardzo się cieszę, że takich pomysłów nie ma. Natomiast to stało się już dość standardowym pomysłem pod adresem Żydów, że Żydzi mają warunkowe prawo głosu w przestrzeni publicznej, muszą odciąć się od Izraela, a wtedy jakieś gremium oceni, czy to odcięcie się jest wystarczające i jeżeli oceni, że tak, no to temu Żydowi warunkowo udzieli głosu. To jest oczywiście reakcja na strach przed złożonością. Na strach przed tym, że to, co się wydaje czymś jednoznacznym, czarno-białym, okaże się bardziej skomplikowane, wymagające od nas poznawczego wysiłku, etycznego różnicowania. No tak, tak, tak, on znowu ściemnia jakieś tam etyczne różnicowania, poznawcze wysiłki. Wiadomo, że Izrael ludobójca i to jest wszystko to, co wystarczy, byśmy wiedzieli. To oczywiście zabija debatę. I chyba też i po to to oskarżenie jest formułowane.
1: Państwa i moim gościem był Konstanty Gebert, dziennikarz, były korespondent wojenny, autor m.in. książki Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela. O współczesnym antysemityzmie i o tym, jak zmienia się postrzeganie zagłady, rozmawialiśmy podczas konferencji we Wrocławiu, konferencji zorganizowanej przez Fundację Benteka Han. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony i zapraszam za tydzień po 19:00.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Ukrainy zapowiada otwarcie archiwów służb dotyczących rzezi wołyńskiej. Za chwilę komentarze polskich polityków. W najbliższym tygodniu ma pojawić się ponownie wniosek prezydenta o referendum klimatyczne. W informacjach również o drogich wakacjach dla kierowców. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny paliw znów rosną. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zostaną otwarte wszystkie archiwa ukraińskich służb specjalnych, które dotyczą, jak to ujął, tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje, a do tej pory proces wydawania zezwoleń był długotrwały. Decyzję ukraińskiego prezydenta pozytywnie oceniają polskie władze. Każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach jakaś rodzina mogła wreszcie poznać los swoich bliskich, stwierdziła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska, a Dariusz Standerski z Lewicy w TOK FM mówił, że decyzja strony ukraińskiej to również duże wyzwanie dla Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Moim zdaniem znak otrzeźwienia i mam nadzieję, że za tym pójdą konkrety i oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, że będzie to wykonywał i że wyśle teraz historyków do archiwów w Kijowie i że wezmą się do roboty.
1: A szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy to krok w dobrym kierunku. W 1943 roku oddziały ukraińskiej powstania armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu. Łącznie, według badaczy, w rzezi wołyńskiej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Z pierwszym wnioskiem o zarządzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował wtedy, by referendum odbyło się 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W maju wniosek prezydenta został odrzucony. Karol Nawrocki zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. To bardzo drogie wakacje na stacjach paliw. W związku z niekończącym się konfliktem amerykańsko-irańskim za benzynę płacimy o złoty 17, a za olej o złoty 22 więcej niż rok temu. Ma być jeszcze drożej, ale jak na razie rząd nie planuje powrotu do programu obniżek cen na stacjach. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
3: Jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa.
4: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach, które już, myślę, wszyscy kierowcy odczuli, ponieważ większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
3: W ostatnim tygodniu ceny benzyny poszły w górę o 24, a oleju o 33 grosze. W nadchodzących dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów.
4: W przypadku benzyny mogą być to wzrosty nawet w okolice 7 zł 30 za litr, a w przypadku oleju napędowego do poziomu 7 zł 80, 7 zł 90 za litr.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Marsz Równości w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje zgromadził w centrum Szczecina około 1000 osób. Pod tęczowymi flagami dyskutowano o zagadnieniach prawnych i społecznych dotyczących środowisk LGBTQ+. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Przypomnę, o zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek. Przekazał, że nie zgadza się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich i nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Społecznicy z Białegostoku przekonują, że stare komunalne domy w centrum mogą mieć nowe życie, a zamiast je burzyć, warto równocześnie przypominać ich bogatą historię i pozwolić, by stały się miejscami społecznej aktywności. Na akcję Stare Domy mówią do nas składają się spacery z przewodnikami, historyczne opracowania czy podcasty poświęcone konkretnym adresom i ich historii. Z jednej strony chodzi o to, by przypomnieć mieszkańcom, gdzie żyją, z drugiej to apel do ratusza, mówi Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Widok.
5: Jest to interwencja poniekąd, żeby się zaopiekował pustostanami, które należą do miasta, są zarządzane przez zarząd mienia komunalnego i nie ma dla nich żadnego pomysłu.
1: Społeczniczka podkreśla, że jeśli chodzi o mieszkańców, to prowadzona akcja przynosi efekt. Przypomina, jak białostoczanie reagowali kilka lat temu, gdy koalicja kilku organizacji pozarządowych zaczynała mówić o starych domach.
5: Zdarzały nam się wcale nierzadko takie opinie, że ale to ruina, proszę pani, jest. Przecież to już chyba tylko do wyburzenia. Już nie słychać takiej opinii, już nie ma pytań, po co to zachowywać, tylko raczej jak i co tam ma być.
1: Nieco gorzej idzie przekonywanie władz miasta, chociaż i tutaj w przypadku niektórych adresów są szanse na nowe, społeczne życie dla starych domów. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. niedzielę dzień z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Ci z Państwa, którzy mieli okazję słuchać dzisiejszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM, z pewnością pamiętają rozmowę z Bartłomiejem Banasiewiczem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Rozmawialiśmy o decyzji tej wtorkowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł rekomendację o niedopuszczaniu rosyjskich sportowców do zawodów międzynarodowych. A teraz będziemy kontynuować ten wątek już w ujęciu sportowym, a nie geopolitycznym, z Arturem Partyką, wicemistrzem olimpijskim z Atlanty. Dzień dobry, Arturze.
7: Dzień dobry, witam ciebie, Przemku, witam państwa.
6: Czy ta decyzja, o której z pewnością we wtorek usłyszałeś, jak inni ludzie, nie tylko związani ze sportem, wywołała w tobie oburzenie, to jest próba usankcjonowania tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, sprowadzenia sportu do takiej przestrzeni, w której Rosjanie będą na powrót wiarygodnymi partnerami, bo ja tak to czytam.
7: Znaczy, wiesz co, może zaskoczony to nie, ale ja liczyłem się z tym. Od jakiegoś już czasu, nie wiem, czy państwo sobie przypominają już sytuacje związane z udziałem Rosjan w Igrzyskach Olimpijskich zimowych.
6: Mediolanie Cortinie d'Ampezzo.
7: Tak, tak. Były próby nieśmiałe jeszcze przed Igrzyskami w 2024 roku, ale wtedy ten konflikt, który był za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, był zbyt świeży i to było bardzo takie, bardzo, bardzo, bardzo świeża wojna i rzeczywiście tutaj byliśmy bardzo często pod dużą, dużą presją tej wojny i tego, co tam się dzieje. Natomiast wiesz co, powiem jedno, ja się spodziewałem, że coś takiego już wkrótce może nastąpić. Dlaczego? Ponieważ jest kilka federacji, które już sportowców z Rosji i Białorusi dopuszczają. No przecież finał Roland Garros to jest Andrzejewa i nasza Maja Chwalińska. Także jest kilka, zresztą federacja tenisowa mocno, mocno tutaj się postawiła od samego początku i tutaj Rosjanie, Rosjanki są dopuszczani, Białorusinki. No. Marina Sabalenka, tak? To jest przecież liderka światowych list. Natomiast jak ja odczytałem tę decyzję? Jeżeli sport ma być czymś, co uprzedza pewne fakty, które mogą się wydarzyć w najbliższej przyszłości, to być może ten ruch Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego był tym ruchem, który zwiastuje nam pewien przełom w tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ta wojna już trwa ponad 4 lata. To jest konflikt, który wszedł już dawno w fazę przewlekłą, ale jak widać ostatnio, zarówno jedna strona, jak i druga strona ugrzęzły w pewnych, śledząc zresztą doniesienia z frontu, korzystam z różnych źródeł i publikacji, bo rzeczywiście to jest dość szczelne, tam nie za wiele wycieka, ale właściwie ten front, który jest od tych 4 lat, on się właściwie niewiele zmienia. Tutaj coś, co przykuwa bardzo mocno naszą uwagę, to są te rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich kilku miesiącach, czyli te zmasowane ataki dronów Ukrainy i potem odpowiedzi Rosjan, które nie miały precedensu w tym 4-letnim konflikcie, bardzo, bardzo mocne i dużo zniszczenia robiące. Ja odczytuję tę decyzję jako coś, co chyba już po jednej, jak i drugiej stronie zaczyna dojrzewać. Dlaczego tak
6: ale
7: myślę?
6: Ale przepraszam, Artur.
7: Chodzi mi o to, wytłumaczę ci o co też chodzi. Chodzi mi o to, że ten konflikt, dalsze jego przedłużanie po prostu dla jednych i dla drugich nie ma sensu. Jeżeli sport ma być tą dziedziną życia, która ma pewne rzeczy wyprzedzać, to myślę, że to jest ruch w tę stronę, żeby tutaj w ciągu najbliższych kilku miesięcy doszło do jakiejś przynajmniej zawieszenia broni, bo ten konflikt jest wyniszczający. Natomiast jeśli chodzi o stronę sportową, spodziewałem się tego, o czym
6: ale
7: mówiłem.
6: Ale przepraszam, Artur, bo ja chciałbym odnieść się do tezy, którą postawiłeś, że przywrócenie Rosjan do rywalizacji sportowej jest forpoczną do tego, by konflikt w jakikolwiek sposób zmienić jego bieg.
7: Tak to odczytuję.
6: Tylko, że wiesz, a być może wybacz, ale ja pytam, być może my, albo ty w swoim twierdzeniu,

0: Ja myślę, że po tym, co się wydarzyło teraz ostatnio, w ciągu ostatnich kilku tygodni, związane z inwazją, z konfliktem na Bliskim Wschodzie, powoduje, że ten konflikt powinien przejść w fazę taką, która będzie fazą już zmierzającą do zakończenia. Ja byłem optymistą dwa lata temu, zresztą rozmawialiśmy wielokrotnie, trzy lata temu myślałem, że to się troszkę szybciej skończy. Natomiast później rzeczywiście tutaj nie było żadnej możliwości. Natomiast w tej chwili, ja myślę, że w ciągu tych kilku miesięcy, może nawet tygodni, będziemy świadkami jakichś rozstrzygnięć, jakichś rozwiązań, które będą prowadziły do tego, aby coś z tym konfliktem zrobić. Dlaczego tak mówię? Ponieważ są już coraz głośniejsze stanowiska, chociażby weźmy sobie bardzo świeże stanowisko Xi Jinpinga i w ogóle Chin, jeśli chodzi o użycie jakiegokolwiek rodzaju broni taktycznej, nuklearnej. To jest postawione już bardzo, bardzo radykalnie. I dlatego ja myślę, że ta decyzja związana ze sportowcami jest swego rodzaju uprzedzeniem tego, co będzie się działo w najbliższych kilku miesiącach. Oczywiście możesz mi, tak jak powiedziałeś, możesz mi zarzucić, że jestem zbyt optymistycznie nastawiony, ale tutaj na moją korzyść gra czas. Ten konflikt jest już totalnie przewlekły, nie służy nikomu.
1: Słuchaj, ja zapowiedziałem, że nie będziemy rozmawiać o tych innych niż sportowe odsłony tego.
0: Ale wiesz,
1: tego
0: że ja zagadnienia. Patrzę bardzo szeroko. Sport jest pewnym takim małym, niewielkim elementem, natomiast bardzo istotnym, bardzo ważnym, bardzo nośnym. Dlaczego Rosjanom tak bardzo na tym zależy? Bo chcą się uwiarygodnić, chcą wrócić, ale będą musieli coś jeszcze zrobić. I chociażby na tym polu, które oczywiście dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, ale nie jest to główne pole, na którym gramy, tak?
1: No nie, przepraszam cię, Artur,
0: jest
1: albo
0: bardzo,
1: czekaj.
0: Bardzo istotne, istotna różnica.
1: Staram się powstrzymać cię w tej rozmowie. Wyobraźmy sobie to, co wydarzy się w Polsce za rok. Mistrzostwa Świata 2027 w siatkówce. Sebastian Świderski w czwartek po decyzji FIVB Światowej Federacji Siatkarskiej stanowczo powiedział: nie wyobrażam sobie udziału Rosjan w tej imprezie, której jesteśmy gospodarzami, natomiast organizatorem jest FIVB. To tak jak FIFA, która organizuje Mistrzostwa Świata w trzech krajach. Gospodarze użyczają swoich obiektów, ale de facto też zarabiają na tym, ale de facto przecież to FIFA stoi na czele organizacji. Skoro tak jest stanowisko...
0: Mówiłeś o FIBA, ja o FIFA jeszcze wspomnę, tak.
1: Skoro jest takie stanowisko Sebastiana Świderskiego i w ogóle całego środowiska siatkarskiego i mniemam, że zostanie ono wsparte oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której Rosjanie, tak jak Donald Trump rości sobie prawo do wydawania wizy i wpuszczania kogo tylko chce, to Polska może nie wpuścić rosyjskich sportowców. I pytanie, co wówczas? Czy zostanie nam odebrana organizacja Mistrzostw Świata? Pytanie, czy na przykład nie stanie się to zarzewiem, nie chcę powiedzieć prowokacji, ale takiego sporu, więcej niż sportowego, no bo strona rosyjska uzna, że obywatel rosyjski był zagrożony, ponieważ nie mógł wjechać, potraktowano go tak, a nie inaczej.
0: Prowokacje, tak. Kiedy są mistrzostwa?
1: 2027.
0: W którym miesiącu?
1: W drugiej połowie roku.
0: Czyli rok i 14 miesięcy. Będziemy w zupełnie innym miejscu. To jest może zaskakujące, co mówię, ale być może będzie zupełnie inna sytuacja. I tutaj znowu wrócę do swojej ulubionej geopolityki i spraw ekonomicznych. Nie wiem, czy dzisiejszy świat stać na przedłużanie takiego konfliktu i angażowanie potężnych sił. Bo zwróćmy uwagę, w jakim momencie też jesteśmy. Jesteśmy w momencie, kiedy wiele gospodarek, również tych europejskich, a właściwie między innymi europejskich, jest troszeczkę w takiej stagnacji. Nie wiem, czy w interesie jest przedłużanie tego konfliktu. I my musimy znaleźć jakiś sposób, i tutaj znowu odwołam się do negocjacji, do tego stanowiska chociażby, które było związane z tą bronią nuklearną Chin. Ja nie jestem, myślę, że tutaj będzie trzeba również jakąś presję wywrzeć na Rosję właśnie poprzez Chiny, poprzez jakieś negocjacje. A tutaj wchodzimy na bardzo wysoki poziom. Także odpowiadając na twoje pytanie do turnieju siatkarskiego, możemy być zaskakująco w zupełnie innym miejscu za 14 miesięcy, nawet za rok, niż w tej chwili. Ja myślę, że ta decyzja na którą zdecydował się

0: zdecydował się MKOL, ma jakieś, oni mają jakieś przesłanki, że to się może zmienić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może spotkamy się za pół roku i zweryfikujesz moją tezę, ale wydaje mi się, że ten moment, ten czas, który jest przed nami, będzie takim bardzo ważnym, bardzo istotnym czasem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To może być też pewien efekt, jeżeli oni się zdecydowali na uruchomienie czegoś takiego. Za 2 lata mamy igrzyska w Los Angeles. Bardzo wiele dyscyplin sportu niedługo rozpocznie kwalifikacje. Wiesz, i tu wpadamy znowu do polityki.
1: Moim zdaniem koincydencja nie jest przypadkowa.
0: Dokładnie, do dużej polityki. Rok temu, jesteśmy prawie rok po tym spotkaniu na Alasce, są ze strony rosyjskiej bardzo stanowcze opinie, że duch Alaski gdzieś się ulotnił, że te ustalenia gdzieś się ulotniły. Tego już nie ma właściwie, tak? Ale z drugiej strony jest to stanowisko MKOL-u. Ja to czytam o wiele szerzej niż tylko przez pryzmat sportowy. Jeżeli to stanowisko wróciło, jeżeli to stanowisko jest, to znaczy, że jest jakaś droga, jakaś mapa drogowa do tego, aby ten konflikt w jakiś sposób wygasić. Powtarzam, nie jest on korzystny dla obu stron. Zarówno tej świata zachodniego, który stoi po stronie Ukrainy, jak i również Rosji i przede wszystkim Chin, które są bardzo, bardzo pragmatyczne. Chcą walczyć o rynek, chcą rywalizować na polu ekonomicznym, chcą się rozwijać, chcą prowadzić swoją ekspansję, bo Chiny się troszeczkę mimo wszystko, jeżeli spojrzymy na sytuację ekonomiczną ich, one się trochę duszą. To, co idzie tam z danych gospodarczych, nie jest, można powiedzieć, nie ma takiej dynamiki, jaka była w latach poprzednich, więc ten konflikt nie służy obu stronom, więc trzeba znaleźć rozwiązanie. A ja jestem zdania, że to rozwiązanie będzie znalezione w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Tak mi się wydaje.
1: Ale zakładając, że jednak tkwimy, myślę o Europie, świecie, w impasie, który naznaczony jest wielką nerwowością, co za tym idzie, każdy tego typu ruch, pojawienie się rosyjskich sportowców, no bo przecież to jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, budzi nie tylko kontrowersje, budzi złość, prowokuje. To myślisz, że Rosja, a zresztą już zagroziła słowami, ministra sportu, który jest jednocześnie szefem rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, tak, że będzie wnioskować do poszczególnych federacji o wykluczanie takich gospodarzy, którzy nie przyjmą rosyjskich sportowców do rywalizacji?
0: Będą wtedy, jeżeli to są to federacje, które mają, gdzie są reguły demokratyczne, to będą po prostu przegłosowywani, przecież to jest proste. Będą przegłosowani, no tak jak na przykład weźmy sobie
1: pozostawienie tego w gestii poszczególnych federacji, bo MKOL tylko cofnął rekomendacje, więc daje swobodę wyboru World Athletics, jeśli trzymasz się lekko atletyki, FIFA.
0: Ale mamy z Rosjanami inny problem jeszcze sprzed
1: dopingowy.
0: Tak,
1: do tego też za chwilkę wrócimy. No to wiesz, to tutaj sportowców rosyjskich zobaczymy, tutaj nie zobaczymy, no chciałoby się widzieć jakąś spójną politykę wobec tej sprawy, dlatego, bardzo istotnej.
0: Dlatego wydaje mi się, że za decyzjami politycznymi potem pójdą decyzje związane właśnie z różnego rodzaju wymianą, czy też kulturalną, czy też sportową, czy też handlową. Także to myślę, że to jest po prostu będzie wypadkową tego, jak będzie się sytuacja rozwijała w rozwiązaniu tego całego
1: konfliktu.
0: Czyli
1: chcesz powiedzieć, że stoimy na straconej pozycji, bo może być tak, że nie wiem, w danej dyscyplinie sportu, weźmy siatkówkę, bo jej przykład jest dobry. Kilka krajów europejskich także uzna, że Rosjanie w naszej rywalizacji są okej, więc zostaniemy tak sami ze sobą z naszą decyzją, że nie chcemy, będziemy bojkotować.
0: Nie, no po prostu dojdzie do pewnego głosowania, tak? Federacja siatkarska, tak? No jeżeli,
1: masz niezgodę społeczną na to, żeby uczestniczyć w widowiskach, w których uczestniczą
0: też Rosjanie.
1: No to
0: nie będziemy uczestniczyć. No jaki widzisz problem? To w takim razie nie będziemy uczestniczyć, no proste. No to jeżeli mamy takie stanowisko, to nie będziemy w nim uczestniczyć. To jest proste. Natomiast ja mówię, ja zawsze staram się szukać gdzieś jakiejś sytuacji. Zresztą mówię, mamy bardzo, bardzo niewiele różnego rodzaju informacji. Zresztą sam fakt chociażby tego konfliktu bliskowschodniego. Nagle dostaliśmy informację, że jest porozumienie. Nikt nic nie wiedział, nic nie... Oczywiście ono jest złamane w tej chwili, tak? To jest już nie obowiązuje, ale samo negocjacje. Podobnie, myślę, że podobnie będzie wyglądała sytuacja z Ukrainą. Zresztą mówię, są przesłanki. Ja decyzję, podsumowując to, ja decyzję MKOL-u odczytuję jako przesłankę tego, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów dojdzie do jakiejś formy porozumienia, może rozpoczynającego się zawieszeniem broni.
1: Czy twoim zdaniem Rosjanie wykorzystują fakt, że w ciałach, które zarządzają poszczególnymi federacjami, Europa jest wypierana. W siatkówce Brazylia, tam jest ten środek ciężkości przesunięty. A Brazylia, Rosja, BRICS, bardzo blisko są te kraje ze sobą. W FIFA Gianni Infantino zarządza i on jest dobrym kumplem Donalda Trumpa i wszystkich właściwie.
0: On wszystkich przecież robił mundial w Rosji.
1: W 2018
0: robi, tak,
1: roku.
0: Robi mundial w Stanach Zjednoczonych. Ale tak, ale
1: zwróć uwagę, to wpisuje się wszystko, to czego jesteśmy świadkami, w retorykę rosyjskiego ministra sportu, który mówi, że Europejczycy ze swoimi poglądami są już passé, że oni są wypierani, bo oni nie rozumieją tego, co dzieje się na świecie, a przywódcy poszczególnych federacji chcą przywrócić rosyjskich sportowców, no bo oni mają zupełnie inny ogląd, nie pochodzą właśnie z tej zgniłej Europy.
0: Wiesz, co to jest trafne spostrzeżenie, o którym mówiłeś, że rzeczywiście my jesteśmy, teraz mamy konflikt, który jesteśmy bardzo blisko zaangażowani, bo on dotyczy nas. Natomiast rzeczywiście, no 3/4 świata, tak jak wspomniałeś, Azja, Ameryka Południowa, Północna, inne kraje, Australia, oni tego, Ameryka Południowa, oni są totalnie daleko. To jest tak jak dla nas te konflikty gdzieś kilka tysięcy kilometrów stąd. I tutaj zdanie Rosji jest zdaniem, które jest oparte właściwie o tę sytuację, która jest. Tym BRICS-em bym też za bardzo nie przesadzał, bo to jest bardzo luźny związek, bardzo... No,
1: głównie gospodarczy, ale ma też charakter
0: ale
1: polityczny.
0: Ale to też jest bardziej właśnie jeśli chodzi o politykę. To jest główny zwornik tego związku, bo gospodarczo to wygląda różnie. Zresztą pokazują to też chociażby prace nad niby wspólną walutą i wspólnymi. Tam się coś dzieje, ale to są na razie wspólne rozliczenia i to jeszcze bardzo daleko jest. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będą w ten sposób wpływali, to rzeczywiście mogą mieć większość, ale wtedy my możemy w tym nie uczestniczyć. No przecież to jest proste. Nie podoba nam się, ktoś nas przegłosowuje, no to w takim razie dziękujemy, bo uważamy, że ten konflikt jest w naszej strefie geograficznej i nam zagraża, bo nam zagraża. Cały czas, ja zawsze przy okazji tych dyskusji cały czas przywołuję ultimatum Siergieja Ławrowa z grudnia 2021 roku, który bezpośrednio w kilku punktach nas dotyczy. Dlaczego to jest konflikt, który dla nas jest bardzo niebezpieczny, ponieważ on może spowodować to, że będzie zagrożone to, co wiele lat temu sobie ustaliliśmy, jeśli chodzi o obronność, czyli te wszystkie rzeczy, które się wydarzyło przy okazji wstąpienia do NATO w 1999 roku i wszystkie przemiany, które później z tym związane były i to jest dla nas bardzo groźny konflikt. Dlatego jeżeli on będzie implikował na inne dziedziny życia, to jeżeli będzie taka postawa na przykład w świecie lekkiej atletyki, czy w świecie siatkówki, czy innych dyscyplin sportu, to po prostu podziękujemy, tak? Bardzo prosta sprawa.
1: Bardzo.
0: Bo to jest dla nas bardzo niebezpieczne i dopóki Rosja nie będzie miała jakiegoś porozumienia, które gwarantuje Ukrainie i nam przede wszystkim jakiś poziom bezpieczeństwa, trwały poziom bezpieczeństwa, choć to będzie tu trudno negocjowalne, to wtedy możemy zachowywać swoje stanowisko, twarde stanowisko, które jest związane z naszą pozycją geopolityczną w tym miejscu świata.
1: Artur Partyka był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No pokomplikowaliśmy trochę poza sportowo, ale myślę, że tło nakreśliłem bardzo, bardzo takie szerokie i adekwatne.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Reklama.
6: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego programu, której rozmówczynią jest Marta Walczykiewicz, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Dzień dobry, Marto.
7: Witam serdecznie.
1: Poprosiłem Cię o rozmowę, bo jesteś przykładem, jak można dzielić wyczynową karierę z szeregiem innych zainteresowań, bo te przestrzenie, które przenikasz w tej chwili i robisz to z taką samą skutecznością jak kajakarstwo, no, są bardzo odległe od siebie, ale zarazem gdzieś uwypuklają twoją nieprawdopodobną determinację. Krótko mówiąc, można cię podziwiać i właściwie ktoś, kto tego nie robi, popełnia wielki błąd. Tak zacznę, próbując
7: to miło
1: nie,
7: mi
1: być,
7: to słyszeć.
1: Nie być tylko kurtuazyjnym, żeby było jasne.
7: No tak, tych rzeczy, które robię przy okazji jest naprawdę mnóstwo i tak jak poznaję nowe osoby i one mnie pytają, co ja robię i jak zaczynam wymieniać te rzeczy po kolei, to tak na mnie patrzą i mówią, a ty śpisz jeszcze kiedyś? Także tak, jest tego wszystkiego mnóstwo, ale no ja już chyba tak się przyzwyczaiłam, że ja nie usiedzę w miejscu i muszę coś po prostu robić. Dlatego tak to wygląda z tej perspektywy.
1: Twoje życie to też pochwała organizacji. Tego, jak masz poukładane to wszystko?
7: No to nie do końca z tą organizacją. Ja mimo wszystko nie jestem do końca poukładana. Często robię wszystko na ostatnią chwilę. Ale ze wszystkim się wyrabiam.
1: Dobrze, to teraz ja spróbuję wymienić i to robię z głowy, bo jak
7: dobrze.
1: Widzisz,
7: jesteśmy, ja będę tutaj, sprawdzać.
1: Jesteśmy tutaj w studiu i nie mam żadnej ściągawki.
7: Widzę, potwierdzam.
1: Tak, jesteś medalistką olimpijską. Kilkadziesiąt razy zdobywałaś Mistrzostwo Polski w rozmaitych kajakarskich konkurencjach.
7: Zgadza się.
1: Jesteś członkinią zarządu Polskiego Związku Kajakowego.
7: Tak, zgadza się.
1: Idziemy dalej. Zakochałaś się w jeździectwie, gdzie realizujesz swoją pasję i ci z Państwa, którzy zaglądali do Twoich mediów społecznościowych, dostrzegą, jak może to być niebezpieczny sport, bo konsekwencje tak. Twojego upadku też mogliśmy zauważyć.
7: Oczywiście, wszystko się zgadza na razie.
1: Jedziemy dalej. Jesteś kaliską radną,
7: tak.
1: Czyli spełniasz się w roli samorządowca.
7: Tak.
1: Gdzie to wszystko poutykać, biorąc pod uwagę, że doba ma tylko i aż 24 godziny?
7: Ja bym jeszcze dodała, że jestem członkinią Kaliskiej Rady Kobiet. Oprócz tego, że działam w Radzie Miasta, to jestem jeszcze, działam w różnych komisjach. Chyba jestem jedyną osobą w mieście, która jest aż w 6 komisjach. Także jeszcze to. Poza tym jeszcze trenuję dla siebie kajakarstwo, także jestem bardzo aktywna.
1: Przepraszam, jesteś też zawodową żołnierką.
7: Znaczy zawodową, tak każdy to troszkę myli. Ja po prostu jak skończyłam, że tak powiem, nie skończyłam sama, zostałam troszkę zmuszona do zakończenia kariery tej wyczynowej, no to szukałam troszkę sposobu na siebie. Nie wiedziałam po prostu, co dalej zrobić, no bo wiadomo, 300 dni poza domem na obozach, a tu jednak nagle wracam do domu i wstaję i co ja mam robić z tym czasem, przede wszystkim z jakimś planem po prostu na życie. I ja już dawno myślałam o wojsku, tylko no było mi to odradzane. Ktoś mi powiedział, że nie wyobraża sobie, żebym ja biegała z karabinem po placu, po gdzieś tam po polach. No jak tylko skończyłam tą karierę, mówię, kurczę, może jednak to wojsko. Wiadomo, przez to, że nie trenowałam już zawodowo, no to ta sekcja sportowa już nie była dla mnie. Musiałam po prostu przejść taką normalną drogę, jak przeciętny Kowalski, czyli normalnie się zapisać, przejść to szkolenie 27-dniowe.
1: Ale to tym bardziej jest to godne podziwu.
7: Tak, i powiem szczerze, że to był jeden z lepszych okresów w moim życiu. Po prostu odnalazłam się tam. Nie dość, że trafiłam po prostu też fajną ekipę, też sztab szkoleniowy tam w jednostce w Śremie. Bardzo wiele przydatnych rzeczy i jakbym mogła powtórzyć te 20, chociaż uważam osobiście, że 27 dni to jest za krótko. spędziłabym tam dużo, dużo więcej czasu i naprawdę dużo pozytywnych rzeczy z tego wyniosłam. No i nie ukrywam, że byłam jedyną osobą, która jakby odchodząc nie po przepustce, tylko po przysiędze, nie wiedziałam, co dalej będę robić. Większość osób po prostu poszła na to zawodostwo, a ja jeszcze tak by musiałam troszkę te kajaki swoje uporządkować, też zdecydować, czy trenuję dla siebie, czy idę w inną stronę. No i wtedy wyszła propozycja, żeby kandydować do Rady Miasta i no i tak troszkę się wahałam, bo stwierdziłam, że to raczej nie jest dla mnie, a przede wszystkim stwierdziłam, kto mnie wybierze, kto będzie w ogóle na mnie głosował.
1: Ale poczekaj, bo twoje nazwisko, Marta Walczykiewicz, medalistka olimpijska, działa na wyobraźnię, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Gdyby chodziło, nie wiem, o Warszawę, to tych sportowców sięgających po medale jest wiele.
7: Pewnie bym zniknęła w takim dużym mieście.
1: Nie, tego nie chciałem powiedzieć.
7: Ale tak, no zdecydowanie, no u nas w Kaliszu nie ma aż tak dużo... Teraz może, żebym sobie tutaj nie zaplusowała, ale tak wybitnych sportowców wynikowo.
1: Ale jesteś wybitną sportsmenką. Dlaczego wy się ja tak ludzie nie. wzbraniacie przed tym, żeby stwierdzić coś, co jest absolutnie faktem, o czym świadczy wasz dorobek medalowy?
7: No bo to tak dziwnie o sobie tak, aż tak dobrze mówić. Ja zdecydowanie wolę, jak ktoś o mnie się dobrze wypowiada. Ale właśnie chciałam wrócić do tego miasta, że ja jestem bardzo dumna ze swojego miasta. Moje miasto od początku mojej kariery, odkąd byłam małą dziewczynką i odnosiłam te takie pierwsze, mało znaczące sukcesy, to już byłam rozpoznawalna, już o mnie dobrze mówili, dobrze pisali. Nawet jak opuściłam miasto na 4 lata i później wróciłam do dnia dzisiejszego po prostu. Ja uwielbiam moich mieszkańców, mojego miasta. Mówię po prostu i dlatego jakby troszkę się dziwię, że jakby nie wierzyłam w to, że mnie wybiorą do tej rady. No właśnie może brakuje troszkę tej pewności i tego właśnie, żeby dobrze o sobie mówić. Ale właśnie później, jak zobaczyłam te wyniki, mówię, faktycznie, jednak moi mieszkańcy są kochani.
1: A która z tych ról jest dla ciebie najciekawsza? Taka, która daje najwięcej satysfakcji. Ja wiem, że na pierwszym miejscu zawsze będzie kajakarstwo.
7: Znaczy, no ja jestem, tak przed chwileczką też rozmawialiśmy, no ja jestem jednak jednym typem sportowca. Ja nie usiedzę w miejscu. Dla mnie długie siedzenie na tych komisjach, na radach, takie troszkę w miejscu, takie bezczynne jest ciężkie do wytrzymania. Ja tu najchętniej bym stała i zarządziła jakąś lekcję WF-u dla wszystkich, czy coś takiego. Więc ja jestem właśnie typem sportowca i no wiemy, no polityka jest specyficzna. Większość jednak tam są też te kłótnie. Ja nie lubię takich nieuprzejmości w stosunku do drugiej osoby, a wiadomo, człowiek nie jest też idealny i jakby wytykać komuś błędy, a samemu się nie jest idealny, to nie jest mój styl bycia, także tu troszkę dziwnie mi w tej radzie. No mam nadzieję, że w tym związku też aż tak troszkę, przez to, że już mam więcej czasu, bo te kajaki poszły już daleko z tyłu, jeśli chodzi o trenowanie, to w tym związku gdzieś też się tak bardziej zaangażuję z racji większej ilości czasu, więc to wszystko jest takie troszkę nowe dla mnie. No wiadomo, dobrze, że sport uczy właśnie tej takiej wytrwałości w tym wszystkim, więc jestem spokojna i cierpliwa.
1: A skąd to jeździectwo? Bo no to odległa dyscyplina sportu w porównaniu z kajakarstwem. To już powiedziałem, dość niebezpieczna, biorąc pod uwagę, że zaliczyłaś dość poważny upadek, niebezpieczny. Mam nadzieję, że w konsekwencji udało się z tego wyjść bez żadnego szwanku. Obcowanie z naturą. Przepraszam, spoglądam na twoje ciało, ono jest przeozdobione
7: tatuażami
1: z twoich, rozumiem, domowych zwierząt.
7: Tak. Miłość do zwierząt po prostu, tak, ze mnie emanuje.
1: No dobrze, ale dlaczego właśnie jeździectwo?
7: Dlaczego jeździectwo? No to był czysty przypadek, ale ja tak przy każdym wywiadzie podkreślam, że dzięki koniom zdobyłam ten medal olimpijski w Rio de Janeiro, ponieważ w 2012 roku, po tych nieudanych igrzyskach w Londynie, wrzuciłam wiosło w kąt i stwierdziłam, że ja nie chcę drugi raz przechodzić tego samego, tego uczucia, że zawiodłam po prostu wszystkich. Tam pal licho ze mną, czy tam z moją rodziną, ale ja miałam wrażenie, że cały kraj zawiodłam, że wszyscy liczyli na to, że będzie ten złoty medal. Tego medalu nie było i mi było tak ciężko z tym wszystkim. Miałam wrażenie, że po prostu wszystko tak mnie przytłoczyło i Ja powiedziałam, ja już nie chcę. Po prostu ja już tego nie chcę przechodzić. No i tak sobie odłożyłam to wiosło i sobie po prostu żyłam. No i któregoś dnia odwiedziłam moją ciocię, moją babcię tam pod Kaliszem w takiej wiosce. No i moja kuzynka mówi, że no szkoda, że nie przyjechaliśmy trochę później, bo ciocia jedzie, znaczy moja ciocia jedzie ją zawieźć na konie, no i nie będzie mogła z moim tatą porozmawiać. Ja mówię, no to niech ciocia zostanie w domu, a ja cię zawiozę na te konie. No jak ją zawiozłam na te konie, no to już pod koniec jej jazdy, ja już też siedziałam w dżinsach i w adidasach na tym koniu i na następny dzień umówiłam się na jazdę. Przyjechałam na następny dzień, no i z takiej przyjazdów rekreacyjnych po miesiącu jakieś pierwsze skoki. No i jak już te pierwsze skoki, no to chciałam coraz więcej tych przeszkód, coraz wyżej skakać. Gdzieś już tam w głowie się zapaliło, kurczę, fajnie byłoby mieć też swojego konia. No i tak w którymś momencie uświadomiłam sobie, że ja jednak dalej kocham sport, że ja jednak, to nieważne, czy to są kajaki, czy to jest jeździectwo, ja po prostu uwielbiam rywalizację i uwielbiam podnosić swoją własną poprzeczkę. No i przyszedł koniec roku, no i trzeba było podjąć decyzję. No bo trener kadry już wysłał powołania na obozy, trzeba było się zdecydować. No i po którymś treningu właśnie już pod koniec roku odstawiłam konia do boksu, no i powiedziałam sobie, znaczy do siebie, trochę też do niego, że odstawiam ciebie teraz tutaj do boksu i za 4 lata wrócę do stajni z medalem olimpijskim w kieszeni. No i przez 4 lata, mimo tych przerw jesiennych, które zawsze pod koniec sezonu mamy, nie pojawiłam się w stajni ani razu. Na żadną jazdę rekreacyjną. Przez 4 lata totalnie poświęciłam się temu, żeby zdobyć medal olimpijski w Rio de Janeiro. No i jak ten medal zdobyłam, to we wrześniu przyjechałam do stajni i w tylnej kieszeni miałam medal olimpijski.
1: Marta, nie znamy się aż tak. Ale mam wrażenie, że kiedy mówisz o sporcie, kiedy też mówisz o swojej drodze, jaką przeszłaś, reagujesz bardzo emocjonalnie.
7: Tak.
1: Szklą ci się oczy.
7: No, no to fajne wspomnienia są. Jak tak sobie teraz... O, właśnie. No, tak człowiek poprzypominam też, ja też dużo rzeczy nie pamiętam. I ostatnio z Beatą Mikołajczyk, aktualnie Rosolską, spotkaliśmy się też, no, parę miesięcy się dobrych nie widzieliśmy, a też ładnych parę lat trenowaliśmy w kadrze. Też paru wspólnych trenerów przeżyłyśmy. I tak sobie przy grillu usiadłyśmy i zaczęłyśmy wspominać. I tak naprawdę człowiek nie jest w stanie tak sobie nagle wszystkiego przypominać. Ona pamiętała inne rzeczy, ja również. I tak stwierdziliśmy, że jednak ten sport to jest jednak piękny. I mimo, że jej troszkę drogi się wiadomo, urodziła 2 dzieci, troszkę jednak w domu już więcej czasu spędza niż ja, ale ta miłość i sentyment jednak do sportu zostaje, więc...
1: Wiesz co?
7: Trochę czasu minęło, no 30 lat w kajakach, to jednak jest kawał czasu.
1: Wiesz co, chciałbym porozmawiać z tobą o takiej dość znamiennej sprawie dotyczącej zwłaszcza przedstawicieli sportów indywidualnych. Mm-hmm. Mam wrażenie, że wy ponad miarę bierzecie na siebie, sportowcy, zwłaszcza olimpijczycy, ciężar społecznych oczekiwań sukcesu.
7: Jest.
1: I zastanawia mnie, wybacz proszę, że jeśli
7: jasne,
1: trochę burzę twój porządek tego świata w głowie, że to tyleż jest prawda, że oczekiwanie jest, co wy sami z siebie sobie tę presję narzucacie.
7: A ja się z tym zgodzę. Tak jest. My sobie sami presję nakładamy na siebie. Wiadomo, presja otoczenia też jest, ale to, no bo jak to wytłumaczyć? No, poświęcamy tyle, więc te oczekiwania też są duże i dlatego później to tak właśnie boli, kiedy wiadomo, no, nie da się wszystkiego zaplanować. I później ta porażka, czy ten niedoudany start, no po prostu boli. Dlatego tak teraz, jak ja cofnę się do swoich lat, kiedy trenowaliśmy, ta depresja, tak jak teraz się po prostu głośno o tym mówi, wtedy to nie było. Znaczy, był ten problem, ale o tym problemie się nie mówiło. Też nie było z pracy. No ja no przyznam się, no 30 lat trenuję, 20 lat w kadrze, czy tam 19 i może ostatnie 2 lata, 3 lata mieliśmy psychologa sportowego, a tak te największe wyniki robiliśmy bez psychologów sportowych, więc trzeba było sobie samemu radzić, więc jakby nie dziwię się, że ta presja była nakładana, że my sobie sami tą presję na siebie nakładamy, no bo nikt nam nie powiedział, że to jest złe, że powinniśmy to jakoś inaczej zrobić.
1: A może to jest presja tylko wyobrażona sobie przez was? bo mam wrażenie, że olimpijczycy w sportach niezespołowych, w sportach mniej popularnych, które żyją od cyklu olimpijskiego do cyklu olimpijskiego, to jednak są doceniani za osiągnięcia niż rozliczani za niepowodzenie.
7: Właśnie już teraz nie chciałam ci przerywać, ale to jest też chyba konsekwencja tego, że jakby, żeby być zawodowym sportowcem, żeby z tego mieć jakieś perspektywy na życie, trzeba się totalnie poświęcić, czyli poświęcić naukę, poświęcić rodzinę, nie wiem, no po prostu życie swoje osobiste, żeby jakieś wyniki osiągnąć. Nie mamy czasu na nic więcej i tak stawiamy wszystko na jedną kartę. I właśnie i czasem coś nie wyjdzie, i, no, a nas rozliczą po prostu, no, no tak, taka jest prawda, no my żyjemy z roku na rok, pieniążki dostawaliśmy za dany wynik. Ostatnie lata, no ja dostawałam, ostatni rok to w ogóle nie dostawałam pieniędzy, no bo powiedzmy, nie wiem, no, przypłynęłam 9., 10., nie, no ale nie startowałam w konkurencjach olimpijskich na przykład, no i z tego nie było pieniędzy. Co z tego, że miałam brązowy medal, tak? Dali mi 500 zł i jak z tego wyżyć, więc ja się nie dziwię, że nakładamy tą presję, bo my jako sportowcy nie mamy czasu na inne rzeczy. Teraz wiadomo, są wojska, więc są większe perspektywy, żeby połączyć sport z czymś innym, ale wcześniej tego nie było. Nie było czasu na życie, był tylko czas na sport. Wynik dawał jakieś pieniążki, czyli perspektywę, no bo tak naprawdę po 30 latach trenowania nagle przestajesz, szukasz pracy. No powiedzmy, że teraz siedzimy na rozmowie kwalifikacyjnej, no i zadajesz mi pytanie.
1: A jakie jest pani doświadczenie?
7: Jakie jest pani doświadczenie? Co pani robiła przez ostatnie lata? 30 lat trenowałam. Co pani umie robić? Trenować, podnosić ciężary, biegać, pływać, jeździć na nartach. I taka jest prawda. I stąd wychodzi ta presja, że tak naprawdę w Polsce liczy się tylko ten medal olimpijski i to gdzieś tam wybija, więc każdy do tego dąży. No i tak i z tego pewnie bierze się też ta presja. To tak pokrótce chyba.
1: Czy twoje słowa, które właśnie wypowiedziałaś, są swego rodzaju przestrogą dla młodych ludzi, którzy stoją przed tym życiowym dylematem, jaką drogę wybrać, czy sportową, ale w konkurencji, w dyscyplinie, która nie zapewnia, będąc na poziomie średnim, profitów wystarczających do życia, a mając jako alternatywę no, takie zwyczajne życie, czyli nie wiem, wykształcenie, praca zawodowa niezwiązana ze sportem. No właśnie, czy ty 5 razy przemyślałabyś teraz swój wybór?
7: Znaczy,
1: chociaż jak wiesz, że zdobyłaś medal olimpijski, to pewnie
7: tak, jest inaczej.
1: Nie byłoby tego wyboru.
7: No to jest, teraz to, co powiem, to tak zabrzmi trochę staro, że kiedyś było inaczej. Ale no taka jest prawda. Kiedyś nie było mnóstwa tych programów dla młodych sportowców, karier dwutorowych. Można trenować, można się uczyć, można...
1: Przepraszam, teraz uczelnie wyższe też tworzą takie tak, ścieżki rozwoju, indywidualne toki tak, więc... studiów. Narodowa reprezentacja akademicka, która pozwala na spotkanie z wykładowcami face to face.
7: Tak, jest nawet mnóstwo programów dla tych młodych sportowców, którzy dopiero wchodzą na tą ścieżkę sportową, tej kariery. Oni jeszcze nic nie osiągnęli takiego wybitnego, a już mogą się starać o jakieś dofinansowania z ministerstwa. Jest mnóstwo tych programów. No nawet weźmy pod uwagę, że nawet jest to wojsko, tak, które zostaniesz medalistą Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata i tak naprawdę już możesz wstąpić w szeregi wojska i mieć fajne z tego pieniążki. Jakby to też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakby wyniki oceniam w formie pieniążków, ale to wracam do tego tematu, że my nie mamy czasu, powiedzmy, żeby iść na ten 8 czy 10 godzin do pracy. Więc teraz jest mnóstwo możliwości, więc ja teraz nikogo nie przestrzegam, aż po prostu nawet zazdroszczę troszkę, że teraz jest troszkę łatwiej tym sportowcom to wszystko pogodzić, więc ja wręcz zachęcam, żeby jak najwięcej młodych ludzi garnęło się w sport i łączyło te mnóstwo różnych programów i żebyśmy mieli jak najwięcej tych medalistów olimpijskich.
4: To jest powtórka.
5: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklama.
4: To jest powtórka.
6: A właściwie nie wydarzyło się, a trwa w meczu finałowym, gdzie bez wątpienia jeden z faworytów nie tylko turnieju w Anglii, w Londynie, Jannik Sinner, prowadzi ze swoim rywalem Aleksandrem Zwieriewem 2-1. W secie numer 4 mamy wynik 5-3, a więc być może podczas trwania jeszcze naszej audycji usłyszą Państwo, że to Włoch sięga po tytuł wielkoszlemowy, co specjalną niespodzianką nie będzie. O czym opowie nam Filip Gawęcki, komentator tenisa w Polsacie Sport. Dzień dobry, Filipie, słyszymy się.
8: Dzień dobry, słyszymy jak najbardziej, witam Państwa.
6: No ja rozumiem, że też oglądasz, dlatego nie jesteś z nami w studiu. 3 godziny, 36 minut trwa już to spotkanie i przez pierwsze dwa sety miałem wrażenie, że może dojść do niespodzianki, że Aleksander Zwieriew jest w stanie wygrać z faworytem.
8: Nie wiem, że trzeba by pewnie jakoś dokładniej to przeanalizować, ale patrząc tak na gorąco na grę reprezentanta Niemiec, to nie wiem, czy to nie były dwa najlepsze sety rozegrane w karierze przez Zwieriewa, bo grał kapitalnie, grał agresywnie. Serwis to oczywiście zawsze mocna broń Zwieriewa, natomiast to jak poruszał się po korcie, to jak atakował, jak grał ofensywnie, jak jego forehand przede wszystkim, który często potrafił być słabością, który był takim uderzeniem, który powodował często, że nie zdobywał tych najważniejszych tytułów. Tutaj natomiast grał jak natchniony i oglądało się to niezwykle emocjonująco. Natomiast teraz wydaje się, że rzeczywiście Sinner jeszcze podkręcił obroty i na razie Zwieriew nie znajduje na to odpowiedzi. Coraz częściej jest w stronę swojego taty, trenera Aleksandra Zwieriewa seniora, robi takie gest bezradności, rozkłada ręce, bo Sinner jest naprawdę bliski tego obronienia tytułu.
6: Jest 5-3 w partii numer 4 przy serwisie Zwieriewa. W tej chwili 15:30 dla reprezentanta Niemiec. Pomówmy o tym, jak przebiegał ten męski turniej, gdybyś zechciał go ocenić. Także uwzględniając wątki polskie, no bo za chwilkę też przejdziemy do turnieju pań, który rozstrzygnął się wczoraj, gdzie byliśmy świadkami triumfu Lindy Noskowej.
8: Patrząc na turniej panów, no to jak najbardziej zasłużony finał. Oglądamy Sinnera Zwieriewa. Sinner tak naprawdę zagrożony był tylko w pierwszym meczu z Kecmanowiczem. Później szedł jak burza i tak naprawdę jak dobrze naoliwiona maszyna już wszedł na te najwyższe standardy mistrzów, czyli pokazuje, że z każdym meczem, z każdą rundą im większa stawka, im ważniejsze cele, tym Sinner gra tak naprawdę lepszy tenis. Tenis, który zwłaszcza już w meczu z Nowakiem Dżokowiczem absolutnie zachwycał. I tak zresztą gra właściwie teraz w finale, więc obecność Sinnera nikogo nie dziwi. Zastanawialiśmy się na początku turnieju, co się wydarzyło po Paryżu, gdy przegrał wygrany mecz z Juanem Manuelem Cerundolo. Te kłopoty z Kecmanowiczem, tych znaków zapytania postawiło nam jeszcze więcej, natomiast później już te znaki zapytania zamieniał na wykrzykniki Włoch. Kapitalny turniej. A Zwieriew to jest nowa odsłona Zwieriewa. Zwieriewa, na którego czekaliśmy. Zwieriewa ofensywnego, skutecznego, ten ciężar spadł mu z serca po tym wygranym turnieju Rolanda Garrosa. Nawet jeżeli nie dzisiaj, no to jeszcze na pewno Niemiec będzie się liczył w walce o kolejne tytuły wielkoszlemowe, bo to jest świetny, efektowny tenis i ofensywny i skuteczny. Także jak najbardziej zasłużony skład finału. Nikt inny tak naprawdę specjalnie się nie był w stanie tutaj przeciwstawić. Zastanawialiśmy się, czy to może być last dance Nowaka Dżokowicza i grał super, natomiast ten mecz z Sinnerem zweryfikował jego możliwości i plany, pokazując, że w tym momencie nie jest w stanie tak na dobrą sprawę na takim poziomie z Sinnerem rywalizować na równi. Nie jest w stanie powtórzyć tego, co pokazał chociażby w Australian Open, wtedy sensacyjnie wygrywając z Włochem. Więc jeżeli chodzi o turniej panów, no to są najważniejsze akcenty, ale wspaniałych meczów na pewno nie brakowało. Szczególnie nas tutaj, nasze emocje rozbudził Hubert Hurkacz i gdyby nie ta kontuzja, to kto wie, być może byłby mecz z Jannikiem Sinnerem, bo co bardzo cieszy, bo Hubert Hurkacz grał wspaniały turniej. Potrzebował takiego turnieju na przełamanie, takiego turnieju, w którym zobaczymy go grającego podobnie trochę jak Zwieriewa, bo to był też problem, atakującego, ofensywnego, cieszącego się tenisem i na korcie, i poza kortem, uśmiechnięty. Te jego wypowiedzi naprawdę dawały nam dużo nadziei na wspaniały wynik. Ugrał tyle, ile mógł i tak drugi tydzień Wimbledonu to świetny rezultat. Na szczęście ten uraz nie jest poważny, więc szybko zobaczymy z powrotem Polaka w akcji, bardzo, bardzo budujący i dający nadzieję na kolejne miesiące, no bo przecież teraz Hurkacz już punktów bronić żadnych nie będzie.
6: Jak bardzo ten turniej jest okaleczony nieobecnością Carlosa Alcaraza, który wycofał się z turnieju na kortach trawiastych Wimbledonu z powodu kontuzji?
8: Jest okaleczony o tyle, że Alcaraz to rzeczywiście fantastyczna postać dla światowego tenisa. To jest postać i charyzmatyczna, i grająca pięknie, i barwna, i te jego uśmiechy po efektownych zagraniach, i efektowne zresztą tenis, i zwycięstwa, i ta rywalizacja z Sinnerem, która dała nam taką radość, gdy już odszedł, zakończył karierę Federer, zakończył karierę Nadal, tylko już gra Djokovic, który jak wiemy jednak potrafi zajść daleko, potrafi imponować, ale jednak w starciach właśnie czy to z Sinnerem, czy z Alcarazem zazwyczaj przegrywał, więc na pewno bardzo brakuje Alcaraza. I nie wiemy, co gorsza, kiedy tak na dobrą sprawę wróci, bo widać jego pierwsze treningi z piłką i rakietą, natomiast to jeszcze jest, wydaje się, daleki powrót. Jeszcze że tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy go zobaczymy w ogóle w tym sezonie, bo on na pewno śpieszyć się nie będzie. Kontuzja nadgarstka, poważna sprawa. Problemy z nadgarstkami mieli przecież i Del Potro, i Dominic Thiem. Nigdy nie wrócili do tego najlepszego tenisa po tych urazach, więc tutaj na pewno tym bardziej Carlitos śpieszyć się nie będzie, ale na pewno brakuje go w turze.
6: Zapytam cię o Jannika Sinnera. On przy własnym serwisie za chwilkę może ten mecz skończyć. To byłoby jego drugie zwycięstwo w Wimbledonie. Obroniony tytuł, do pełni szczęścia brakowałby mu tylko triumfu na kortach Rolanda Garrosa. Czy można powiedzieć, że to będzie tenisista, który jest w stanie przez najbliższe lata dominować, i jak bardzo ta rywalizacja z Alcarazem przypomina ci te historyczne rywalizacje, kiedy mieliśmy do czynienia no, z takimi duetami rywalizującymi ze sobą notorycznie?
8: Czy Sinner jest w stanie wygrywać notorycznie? Odpowiedź jak najbardziej twierdząca. Już to zresztą właściwie robi. Zwieriew przełamał w Paryżu ten duopol, wygrywając po 9 z rzędu triumfach jednego bądź drugiego. I tutaj tym bardziej pokazuje w Londynie, że on, mimo że jest na szczycie, on nie przestał się rozwijać. Jak porównamy chociażby serwis jego teraz, a rok temu, gdy wygrywał po raz pierwszy na kortach Wimbledonu, no to jest gigantyczny postęp. To ile on wygrywa serwisem, ile wygrywa punktów asami bezpośrednio albo pośrednio wygrywając punkty w kolejnym uderzeniu, no to sprawia, że Sinner cały czas jest tenisistą coraz lepszym i reszta tak naprawdę poza teraz goniącym Zwieriewem i miejmy nadzieję w końcu zdrowym Alcarazem, w tej chwili nie ma w ogóle szans. Jedynie co obserwowaliśmy w Paryżu, to Sinner jest w stanie zaszkodzić sam sobie, bo wciąż nie do końca w tłumaczonych okolicznościach przegrał z Juanem Manuelem Cerundolo właściwie wygrany mecz i tak naprawdę to gdzieś stawia jakieś znaki zapytania. Natomiast to jak zdominował, to raczej na razie pytanie jest, czy w ogóle ktoś będzie w stanie w tym sezonie go zatrzymać? Czy myśli, bo ma na pewno na to papiery, aby wygrać nawet historyczne wszystkie 9 turniejów Masters 1000. Ma ich już 5, zostały 4. Także tak naprawdę nie wiem, gdzie jest ten limit możliwości dla Sinnera.
6: Nim odtrąbimy jego kolejne zwycięstwo, a dwie wygrane piłki dzielą go od tego faktu, to zapytam cię o finał pań, czeski finał pań.
8: Tak. Finał pań, ciekawy, dramatyczny. No, gdyby skończyło się 6-2, co było przecież bardzo prawdopodobne, albo 6-2, 6-3, to byśmy pewnie mieli duży niedosyt i byli rozczarowani, bo Linda Noskowa grała kapitalnie, Karolina Muchowa z kolei nie potrafiła wejść na ten level, jaki prezentowała we wcześniejszych rundach. Natomiast to, jakim trudnym i jakim pięknym zarazem sportem jest tenis, właśnie niech świadczy fakt, jak grająca Linda Noskowa niemalże przez cały finał bez układu nerwowego w momencie tych piłek mistrzowskich tylko traciła tą pewność, traciła jakość i dzięki temu Karolina Muchowa weszła z powrotem do gry. Ze stanu 2-5 wygrała drugiego seta. Mieliśmy emocje, mieliśmy wspaniałe widowisko. No i jeden z najdłuższych meczów kobiet od dawna i mecz, który wygrała 21-letnia raptem Linda Noskowa, pokazując wspaniały tenis i pokazując, że taki finał w przyszłości też jest możliwy, bo jedna i druga właściwie grają tenis stworzony pod korty trawiaste i pokazują, że teraz wyprzedzając chociażby w rankingu Igę Świątek, meldując się w czołowej dziesiątce światowego rankingu, takim tenisem, jeżeli będą zdrowe i będą tak grały, mogą zostać się na dłużej, ba, mogą nawet cały czas piąć się jeszcze wyżej.
6: Ja wiem, że to właściwie temat na długą opowieść. Jesteś rozczarowany Igą Świątek, że nie obroniła tytułu sprzed roku. Maja Chwalińska w pechowych dla siebie okolicznościach odpadła z tego turnieju.
8: Turniej pechowy na pewno, jeżeli chodzi o rywalizację pań, no bo kontuzja prawie przy wygranym meczu, przy piłce meczowej Mai Chwalińskiej, no to to niestety taki jest sport. Zachwycaliśmy się parę tygodni wcześniej w Paryżu, gdzie to szczęście sprzyjało, gdzie wszystko było tak jak należy, natomiast teraz wszystko się obróciło o 180 stopni, kontuzja, na szczęście Maja już jest właściwie zdrowa, już trenuje i będziemy zaraz oglądali ją znowu w akcji, a przed nim przecież nowe tenisowe życie, gra we wszystkich turniejach najważniejszych, często jako tenisistka rozstawiona, także nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Maję w akcji. Natomiast czy jestem rozczarowany Igą? Nie, to gdzieś wisiało w powietrzu. No to te wyniki i liczby nie kłamią. To na razie Iga nie jest w najlepszej dziesiątce światowego rankingu, biorąc pod uwagę tylko ten sezon. I przede wszystkim na razie widać, że ma problem z samą radością gry i z tym cieszeniem się, o czym już mówimy od jakiegoś czasu. Natomiast tutaj to było bardzo widoczne. Musi gdzieś sama przejść też przez ten proces, pewne rzeczy zrozumieć. Mówi, że już jej teraz nie patrzy na wyniki, bo to nie jest najważniejsze, a tym bardziej, że tych wyników nie ma. Teraz będzie miała przynajmniej około miesiąca przerwy, zanim zagra w Toronto, gdzie jest zgłoszona. I zobaczymy, na pewno nie ma co myśleć o turnieju mistrzeń, bo to na pewno w samym sobie teraz nie jest celem. Celem jest, aby Iga znów wróciła i lubiła ten tenis, lubiła grać, lubiła ten czas na korcie, bo widać, że się po prostu męczy.
6: Filip Gawęcki był z nami. Filipie, tak się akurat składa, że zdążyliśmy jeszcze w naszej audycji, która kończy się już za chwilę, doczekać momentu, w którym Jannik Sinner okazał się zwycięzcą. Dokładnie o 20:57 wygrał ostatnią piłkę z Aleksandrem Zwieriewem, a więc poznaliśmy mistrza Wimbledonu. Jannik Sinner zdobywa swój kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze. Bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas.
8: Bardzo dziękuję i gratulacje dla Sinnera i za obydwu, bo wspaniały finał. To jest

0: własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nocny rosyjski atak na Kijów, największy od początku pełnoskalowej inwazji. Sytuacja na linii Iran-Stany Zjednoczone stała się jeszcze bardziej napięta. Nie wdrażamy już ustaleń zawartych z USA, przekazuje irańskie MSZ. Anglia pokonała Francję 6-4 w meczu o trzecie miejsce. Dziś finał mundialu i mecz Argentyna-Hiszpania. Jest niedziela, 19 lipca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosjanie atakują Kijów. To najpotężniejszy atak balistyczny na ukraińską stolicę od początku całej inwazji na pełną skalę. W sumie wystrzelili w stronę stolicy Ukrainy 40 pocisków w 40 minut. Wiadomo na razie o 2 ofiarach. Słychać eksplozje w mieście. Rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne. W wyniku jednego z ataków na stacji metra Łukianowska zawaliła się część sufitu w holu. Polskie władze pozytywnie reagują na decyzję prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Załański zdecydował też o dodatkowych zezwoleniach na ekshumację. Zmierzenie się z prawdą historyczną to jedyna droga do budowania dalszych relacji polsko-ukraińskich. Decyzja prezydenta Załańskiego to krok w tym kierunku, stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Reakcje innych polityków przejrzał Maciej Kluczka.
6: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, zapewnił premier Tusk. Liczę, iż zapowiedzi dotyczące otwarcia archiwów, ekshumacji przerodzą się w konkrety. To kierunek, o który zabiegaliśmy, stwierdził z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A ministra kultury Marta Cienkowska dodała, że jeśli za tymi słowami pójdą decyzje, to uda się przywrócić ofiarom imiona, nazwiska i godne miejsca pamięci. Taki scenariusz wydarzeń pomógłby idei budowy w Warszawie muru pamięci z nazwiskami wszystkich ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. Budowę muru tydzień temu w rocznicę rzezi wołyńskiej zapowiedział premier Maciej Kluczka.
5: Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego ze Stanami Zjednoczonymi, przekazał wiceszef irańskiego MSZ-u. Strona irańska oskarża USA o naruszenie warunków umowy. Agencja Associated Press podkreśliła, że nie pojawiły się informacje na temat ewentualnych prób mediacji. W ostatnich dniach znów doszło do ostrzałów pomiędzy obiema stronami konfliktu. Amerykańskie siły zbrojne wznowiły naloty na Iran 7 lipca po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Wczoraj ze strony Iranu doszło do uderzenia na amerykańską bazę w Jordanii. W ataku zginęło 2 amerykańskich żołnierzy. Wzajemne ostrzały zagrażają kruchemu porozumieniu pokojowemu, które podpisano 17 czerwca. Prezydent Węgier Tamás Szuljak poinformował, że podpisał poprawkę do konstytucji kończącą jego kadencję. W poniedziałek węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewiduje m.in. usunięcie Szuljaka, powołanego na urząd prezydenta przez poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana. Kadencja Szuljaka miała trwać do marca 2029 roku. Kibiców piłkarskich czekają dziś wielkie emocje przed finałowym meczem Hiszpania-Argentyna. Początek o 21:00 czasu polskiego. Wczoraj w meczu o trzecie miejsce Anglia pokonała Francję 6-4. Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4 golami. Białostockie organizacje pozarządowe walczą o ocalenie kilkunastu zaniedbanych komunalnych domów. W ramach akcji Stare Domy Mówią do Nas zapoznają mieszkańców miasta z ich historią. i starają się przekonać władze, że przeznaczenie na funkcje społeczne może dać tym budynkom nowe życie. Jakub Medek.
3: O akcji mówi Urszula Dąbrowska ze Stowarzyszenia Widok.
7: Stare domy mówią nam o tym, kim jesteśmy, o tym, że warto pamiętać po prostu, skąd się wywodzimy, bo tylko wtedy Białystok ma swój charakter.
3: W ramach akcji powstają opracowania dotyczące konkretnych adresów, opowiadające o nich podcasty czy spacery obywatelskie z przewodnikami.
7: One od początku w ogóle zrobiły furorę. Tak jakby białostoczanie i białostoczanki znali z widzenia te domy, natomiast nie mieli okazji się poznać.
3: Społeczniczka podkreśla, że widać efekty akcji. Mieszkańcy sami coraz częściej zabiegają o to, by stare domy dostawały nowe życie, by nie powstawały w ich miejscu kolejne bloki. W przypadku niektórych adresów udaje się do tego przekonać także właściciela, czyli białostocki ratusz. Jakub Medek, TOK FM.
5: Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło we wczorajszej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Mimo to widowisko oglądały ze stoku wzgórza pomnikowego tysiące widzów. A dziś dzień także z przewagą chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
8: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pan Beniamin Kołodziej, adwokat, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Dzisiaj, panie mecenasie, mamy rozmawiać o przymusie bezpośrednim, ale to brzmi... Już westchnęłam wręcz. Przymus bezpośredni, czyli my zmuszamy do czegoś człowieka, na przykład opatulamy go w kaftan bezpieczeństwa albo, nie wiem, przywiązujemy do łóżka.
9: Co prawda kaftanów bezpieczeństwa już się nie stosuje.
8: Nie? No to
9: nie okazało się, że kaftan bezpieczeństwa nie jest do końca bezpieczny dla pacjenta. Natomiast rzeczywiście przymus bezpośredni to jest... użycie siły fizycznej wbrew woli pacjenta, więc to jest dość daleko idąca instytucja prawa. Jest ona jednak wykorzystywana w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa pacjenta, ale też osób trzecich i personelu medycznego.
8: No tak, ale jeżeli ja czytam, że on jest dopuszczalny albo służy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta innych osób lub otoczenia, to ja widzę, że to jest rzecz dosyć uznaniowa. Bo jedna osoba powie, o tak, był niebezpieczny dla siebie, a druga osoba powie, nie, to jeszcze nie przekroczył tej granicy, prawda? Ta granica też nie może być tutaj tak opisana, nie da się opisać wszystkich sytuacji. To podejmuje tę decyzję kto? Że nastąpiło to naruszenie właśnie granicy, człowiek zaczął być niebezpieczny dla siebie lub otoczenia.
9: Przede wszystkim w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest doprecyzowane, że to niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. Mhm. Czyli no, nie może dojść do sytuacji, kiedy my kogoś zapniemy w pasy, bo wczoraj był zdenerwowany, tak? To musi dziać się tu i teraz i to niebezpieczeństwo musi być realne i nie da się żadnymi innymi sposobami zapewnić stanu bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o osoby decyzyjne, no to jest to przede wszystkim lekarz. Założenia lekarz-psychiatra, ale w przypadku pierwszych decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego nie ma takiego wymogu, by był to lekarz-psychiatra. Natomiast może się tak zdarzyć, tak? Mamy braki kadrowe w szpitalach, że ten lekarz nie będzie fizycznie dostępny, a sytuacja dzieje się tu i teraz. A w sytuacji, kiedy musimy stosować przymus bezpośredni, no to są sytuacje niezwykle dynamiczne, gdzie personel medyczny musi podjąć decyzję w przeciągu ułamka sekundy czasami i zadecydować o zastosowaniu tak silnych środków. Wtedy dopuszcza się, by tą pierwszą decyzję podjęła pielęgniarka, natomiast natychmiast musi zawiadomić o tym lekarza. Lekarz będzie podejmował decyzję, czy ten przymus był zasadny, czy też nie.
8: Pan użył określenia zagrożenie bezpośrednie, tak? Czyli jeżeli ktoś sobie spokojnie siedzi na łóżku i mówi do lekarza, ja cię zabiję, no to To nie jest bezpośrednie chyba zagrożenie.
9: Nie?
8: To prewencyjnie by wtedy te osoby działały, które by zastosowały właśnie przymus bezpośredni, na przykład przywiązały taką osobę do łóżka.
9: Dokładnie i tutaj dochodzimy tak naprawdę do sedna przymusu bezpośredniego, bo to, co pani redaktor powiedziała, to tak naprawdę jest realne niebezpieczeństwo, no bo tak naprawdę nie wiemy, czy ten pacjent nie chce zrealizować swojej groźby. Natomiast tu i teraz z zachowania pacjenta nie wynika bezpośredniość tego niebezpieczeństwa,
8: czyli,
9: tak?
8: Czyli prawo nie pozwala zastosować wobec niego.
9: W takiej sytuacji nie.
8: Mhm. My tu tak rozmawiamy i myślimy o szpitalach psychiatrycznych, ale przecież w zwykłych szpitalach, ja na przykład zetknęłam się, są też takie sytuacje, osoba lekko demencyjna, starsza, bardzo równocześnie pobudzona, miota się, wyciąga sobie kroplówkę, węflon sobie wyciąga i tak dalej. I taka osoba po prostu była przez personel przywiązana do łóżka. No i się tak zastanawiam, a czy tutaj nie naruszono jakiegoś prawa, jej prawa?
9: Jeżeli zachodziły przesłanki do zastosowania przymusu, czyli występowało realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia tego pacjenta, no to nie ma takiego wymogu, że przymus bezpośredni stosujemy wyłącznie w szpitalach psychiatrycznych. Jest wymóg, że przymus bezpośredni stosujemy według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Natomiast nie ma takiego wyłączenia. No, jeżeli pacjent stwarza zagrożenie dla siebie bądź dla osób trzecich na oddziale kardiologii, no to jest całkowicie nieracjonalnym wymaganie, aby najpierw go przetransportować do oddziału psychiatrycznego, żeby zastosować przymus.
8: Oczywiście. No to drugi dam panu przykład. Mężczyzna zaczął mieć jakieś omamy. Nie był po operacji, nie był pod wpływem jeszcze jakichś resztek narkozy i zaczęło mu się wydawać, że lekarka zabiła pacjenta, który leżał w tym samym pokoju i teraz on jej się zaczął bać. Opowiadał mi to później, że też może lekarz go zabić. W związku z tym wyszedł z łóżka, ubrał się, wziął swoje rzeczy i chciał wyjść ze szpitala. Gdzieś go tam jakoś zatrzymano. Czyli tutaj byłaby kwestia, czy on tym swoim wyjściem ze szpitala nie stwarza zagrożenia dla swojego życia, aż życia. Bo wie pan, w jego wypadku to, że on opuściłby szpital nawet na kilka godzin, czy wróciłby na drugi dzień, to nie było zagrożenie życia.
9: Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana.

0: jakby spis skończony?
1: Tak, jeżeli chodzi o stosowanie przymusu bezpośredniego, zarówno jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, jak i to, kiedy możemy, w jakich sytuacjach możemy coś zrobić, to jest to katalog zamknięty. Mhm. To znaczy, że jeżeli coś nie jest opisane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, to znaczy, że tego nie wolno robić. Bo trzeba pamiętać, że kiedy stosujemy przymus, to tak naprawdę nie wykonujemy takiej zwykłej medycyny codziennego życia, tak? Tylko tak naprawdę ograniczamy, bądź nawet pozbawiamy kogoś konstytucyjnych praw i wolności, jak wolność osobista, nietykalność cielesna, godność osobista. Przecież osoba, która będzie rzucona na podłogę przez trzech sanitariuszy, jest pozbawiona godności, przynajmniej subiektywnie. Jeżeli chodzi o to, co można zrobić z pacjentem, no to przede wszystkim przytrzymać go, podać mu przymusowo leki na uspokojenie, bądź przewidziane w planie leczenia, jeżeli on odmawia przyjęcia takich leków, a stwarza tym niebezpieczeństwo. Unieruchomienie pacjenta, co objawia się teraz poprzez przypięcie pacjenta w pasy do łóżka. Mhm. Te pasy też są specjalne, żeby nie wyrządzić pacjentowi krzywdy i tak dalej. Bądź izolacja pacjenta w specjalnie dostosowanym do tego pomieszczeniu jednoosobowym, monitorowanym.
0: Po prostu zostanie zamknięty, bez okien, tak, bez klamek.
1: Dokładnie, i zabrane są mu wtedy takie rzeczy jak sznurowadła, zapalniczki, wszystkie ostre przedmioty.
0: Czy jest określony, pan już troszkę wspominał o tym, ale jeszcze raz wróćmy, czy jest określony też precyzyjnie czas zastosowania tego przymusu?
1: Tak, pierwszą decyzję można podjąć na czas nieprzekraczający 4 godzin. Oczywiście tu mówimy o unieruchomieniu albo izolacji, no tak, bo ciężko oczekiwać, żeby sanitariusz 4 godziny trzymał kogoś za ręce. Następne dwie decyzje są na 6 godzin, czyli łącznie mamy 16 godzin przymusu bezpośredniego, przy czym te 3 decyzje mogą być podjęte przez każdego lekarza. Czy to będzie lekarz rezydent, czy to będzie kardiolog, to jest niezależne. Natomiast w sytuacji przedłużenia przymusu bezpośredniego powyżej 16 godzin, decyzję musi podjąć lekarz psychiatra. I tutaj jeszcze jest jeden wymóg, który zwiększa poziom bezpieczeństwa pacjenta. Każde przedłużenie przymusu do 6 godzin wymaga zasięgnięcia opinii innego lekarza, będącego lekarzem psychiatrą, co oznacza, że powyżej tych 16 godzin tak naprawdę mamy decyzję dwóch lekarzy psychiatrów.
0: Tak, bo musi psychiatra plus zasięgnięcie opinii.
1: Dokładnie.
0: I nawet jak to wcale nie jest szpital psychiatryczny, tego psychiatrę trzeba mieć, znaleźć i tak dalej.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, no, a gdzie w tym wszystkim są prawa pacjenta? Jakie prawa ma ten człowiek, którego powalono na ziemię?
1: Przede wszystkim ma prawo do informacji.
0: To znaczy jak, za chwileczkę powalimy pana na ziemię? Jest pan teraz powalony na ziemię?
1: Tak, i co ciekawe, ma to swoje uzasadnienie, bo jeżdżąc po szpitalach psychiatrycznych w Polsce, prowadzące szkolenia, usłyszałem wiele historii, w których sama informacja o tym, że za chwilę będzie zastosowany przymus bezpośredni, spowodowało zmianę zachowania pacjenta i nie trzeba było tego przymusu stosować. Natomiast pacjent musi wiedzieć, dlaczego to się wydarzyło, co się wydarzyło, jaka była intencja i przesłanki zachowania personelu medycznego.
0: I to wszystko ci sanitariusze mu tłumaczą?
1: Powinien zrobić to lekarz.
0: To znaczy już na przykład po unieruchomieniu, tak?
1: Tak, może być po unieruchomieniu, bo to są bardzo dynamiczne sytuacje.
0: No tak.
1: Pacjent oczywiście ma też prawo złożyć skargę, a jeżeli doszło do zastosowania przymusu wbrew przepisom prawa, zawiadomić prokuraturę, bo to będzie wtedy rozważane przestępstwo pozbawienia kogoś wolności bez podstawy prawnej, bądź żądać się zadośćuczynienia.
0: No ale jeżeli jest tych dwóch psychiatrów już i uważa, że konieczny jest następne 6 godzin, to tak troszkę można, czy jest jakiś limit w nieskończoność, co 6 godzin przedłużać tę sytuację przymusu, nie?
1: Nie ma limitu.
0: Nie ma limitu. To może być, no nie wiem, trochę taka furtka, prawda, dla przetrzymywania kogoś w zamkniętym pomieszczeniu a la long.
1: Nie można wykluczyć jakichś nadużyć, natomiast też są pewne furtki bezpieczeństwa. Po 48 godzinach należy zawiadomić ordynatora o tym, że jest zastosowany przymus, a po dłuższym okresie również dyrektora.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Beniamin Kołodziej, adwokat, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był razem z nami. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
2: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
3: Grzegorz Braun między innymi.
2: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Z pierwszym wnioskiem o zarządzanie referendum prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował, by odbyło się ono 27 września, a pytanie miało brzmieć: czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? W maju Senat wniosek odrzucił. Dym z kanadyjskich pożarów zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu amerykańskich stanach. Choć jakość powietrza przed dzisiejszym finałem piłkarskich mistrzostw świata w Nowym Jorku ma się poprawić, meteorolodzy ostrzegają ponad 50 milionów osób przed tornadami i gwałtownymi burzami. Od jutra Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków prowadzących na Rysy i Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Więcej informacji na tok.fm.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
3: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Wakacje to oczywiście czas odpoczynku, okres, w którym zostawiamy po sobie wyjątkowo dużo cyfrowych śladów, no bo publikujemy zdjęcia, rolki w mediach społecznościowych, mamy hotelowe sieci Wi-Fi, mamy aplikacje podróżnicze, rezerwujemy wakacje i wypoczynek online, a więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo wszystkiego tego, co w tej sferze się mieści, zdaje się być równie ważne jak bezpieczeństwo nasze fizyczne, cywilne. Nicola Bochyńska, WNP.pl, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu. Witam już wakacyjnie.
3: Korzystamy z linii lotniczych, z hoteli, z portali, które oferują wypoczynek. Często tam zostawiamy na przykład adres mailowy albo numer telefonu. Wraca do nas SMS albo wiadomość z ofertą, z czymś, co potencjalnie może nas zainteresować. Tam też są cyberprzestępcy?
4: Niestety tak. I trzeba pamiętać, że nawet jeśli my będziemy ostrożni i będziemy stosować te tak zwane zasady cyberhigieny, to jeszcze istnieje ryzyko tego, że dojdzie do na przykład wycieku danych z hotelu, z linii lotniczych, o czym prawdopodobnie dowiemy się po fakcie, bo taki podmiot ma obowiązek nas o tym poinformować. Zwykle to jest korespondencja mailowa, która zawiera wiele wskazówek, co powinniśmy zrobić i że właśnie powinniśmy się chronić przed fałszywymi SMS-ami, mailami, przed kampaniami, być może fałszywymi telefonami. Więc jeśli przestępca, oszust pozyska choćby nasz adres mailowy, to może później go wykorzystać do wysyłania tych fałszywych wiadomości sprofilowanych na przykład pod hotel, z którego korzystaliśmy, albo kierunek podróży, gdzie byliśmy ostatnio. Wtedy tracimy czujność, możemy łatwiej uwierzyć, że to naprawdę odzywa się do nas jakiś podmiot, z którego usług korzystaliśmy w ostatnim czasie. I stąd tak ważne jest, żebyśmy w razie, kiedy mamy jakieś wątpliwości, sięgnęli zawsze po ten alternatywny środek sprawdzenia. Czyli można
3: i co mamy
4: wtedy
3: do dyspozycji? Co jest alternatywą dla mojego smartfona, komputera?
4: Alternatywą powiedziałabym, że są tak zwane tradycyjne środki komunikacji. Czyli zawsze istnieje możliwość odezwania się bezpośrednio do na przykład hotelu i zapytania, czy to oni wysyłają do mnie te wiadomości. Choćby jakiś czas temu był wyciek danych z dużej platformy, której nazwy być może tutaj nie będę podawała, ale myślę, że Państwo będą wiedzieli, o kogo chodzi. Chodzi o taki duży portal do rezerwacji noclegów i nastąpiło później podszywanie się pod miejsca noclegowe i oszuści wysyłali bezpośrednio już do klientów wiadomości. Jeśli na przykład dostajemy taką wiadomość o tym, że mamy dopłacić do noclegu, bo na przykład dodatkowo płatna jest, nie wiem, usługa sprzątania, to warto bezpośrednio zadzwonić do miejsca noclegowego i zapytać, czy takie wiadomości wysyła, czy rzeczywiście taka usługa jest dodatkowo płatna. Upewnić się, że to miejsce noclegowe odzywa się do nas, wysyła wiadomości i w ten sposób możemy się dowiedzieć, że właśnie oszust próbuje nas naciągnąć. Też niestety, ale dochodzi do prób podszywania się pod same serwisy noclegowe. Czyli to są próby spreparowanych wiadomości mailowych, które łudząco przypominają te oryginalne, ale
3: a jak możemy
4: się...
3: to poznać? Czy jest coś, co wskazuje, że oto ta wiadomość od hotelu albo serwisu, w którym rezerwujemy wypoczynek, nocleg, cokolwiek z wakacjami związanego, że to właśnie zdradza złe zamiary?
4: Jeśli mamy wspomniany serwis noclegowy służący do rezerwacji noclegów, adres mailowy może się różnić od tego oryginalnego, więc zawsze warto to sprawdzać. W samych wiadomościach mailowych mogą zdarzać się jakieś literówki, brak polskich znaków, choć tutaj zaznaczam, że w związku z narzędziami sztucznej inteligencji te phishingi są coraz lepsze. Choć też zdania są podzielone, bo ostatnio jak prowadziłam debatę z ekspertami do spraw ścigania cyberprzestępczości, to śmiali się, że czasami oszuści są zbyt leniwi i wciąż szykują kampanie, które są łatwe do przeprowadzenia i zawierają wciąż błędy, mimo że część oczywiście korzysta z tych narzędzi sztucznej inteligencji i łatwiej jest im też szykować taki phishing personalizowany, czyli z wykorzystaniem wiedzy o zebranych na podstawie danych o użytkowniku.
3: I ta wiedza to są na przykład nasze zdjęcia w portalach społecznościowych o tym, że pakujemy walizki na przykład? Tak to działa? To są takie emocje, to znaczy, czy w taki sposób projektuje się taki atak pod konkretną, no być może emocje, ekscytację podróżą, stres na lotnisku, pośpiech?
4: Myślę, że takie warianty są oczywiście możliwe, jeśli mówimy o tym personalizowanym oszustwie. Jeśli my publikujemy informacje w mediach społecznościowych, które dotyczą każdego fragmentu naszego życia, że pakujemy walizki, że wyjeżdżamy na wakacje, oznaczamy się w danym hotelu, w danym miejscu i jeśli oszust, to już nawet nie musi być grupa cyberprzestępcza, tylko dana osoba, która obserwuje nasz profil w mediach społecznościowych i chce wiedzieć, że nas w tym czasie w domu nie ma, no to z pewnością z mediów społecznościowych się dowie, z publicznych profili i być może będzie nawet wiedziała, że nie będzie nas w domu przez tydzień czy dwa tygodnie, co oznacza, że dom stoi pusty, stąd na przykład policja regularnie w okresach wakacyjnych przypomina, żeby oszczędnie publikować informacje dotyczące wakacji, bo jest to sygnał dla potencjalnych złodziei, to już nawet nie oszustów, którzy działają w sieci, ale złodziei, że dom stoi pusty i że tutaj jest ten potencjał do włamania się i skorzystania z tej okazji.
3: Lądujemy w kurorcie, do którego zmierzamy, to ma być nasze miejsce odpoczynku, jesteśmy na lotnisku, nie działa nam przez moment roaming, nie sprawdziliśmy tego, być może jesteśmy poza Unią Europejską. Możemy skorzystać z otwartego Wi-Fi, na przykład na lotnisku?
4: Jeśli chodzi o publiczne Wi-Fi, myślę, że bardzo dobrą, w zasadzie najlepszą, no bo od tego jest ta instytucja, rekomendacja wydał CERT Polska, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec zeszłego roku. Dotyczyło to właśnie publicznych Wi-Fi i przede wszystkim oni zaznaczają, żeby zwracać uwagę na to, że kiedy łączymy się z publicznym Wi-Fi i chcemy skorzystać z jakiejś strony, to ta strona powinna mieć bezpieczny protokół szyfrowany, czyli te HTTPS i na to powinniśmy zwracać uwagę i zawsze też na adres strony, czy nie ma żadnej literówki, nie ma zmiany, gdybyśmy podawali tam dane.
3: Też... No, ale podajemy maila na przykład. Często lotniska proszą nas o wpisanie tam adresu mailowego.
4: To prawda. Znaczy, osobiście, jeśli ja mam wybór, jeśli ja lecę na wakacje, to przyznam szczerze, że nie łączę się z takimi sieciami Wi-Fi, korzystam z własnego transferu danych. Natomiast
3: a co
4: jeśli
3: grozi
4: kto...
3: w takiej sytuacji? To znaczy ktoś, łączymy się z takim podejrzanym Wi-Fi, nie wyłapaliśmy tej literówki i co nam może grozić? To znaczy, co osoba po drugiej stronie, albo może grupa osób, albo być może jakiekolwiek inne techniczne rozwiązanie, może nam zabrać, może wejść do naszego telefonu, można przeczytać cokolwiek?
4: Dokończę wątek poprzedni, jeszcze pod kątem tego łączenia się, że warto jednak korzystać z własnego transferu danych i jeśli jesteśmy poza Unią Europejską, to kupić pakiet i tam skorzystać z tego pakietu internetowego. A wracając do pytania, co nam grozi, no to jeśli połączymy się z i wejdziemy na stronę spreparowaną danego tutaj padł przykład hotelu, a nie będzie to oryginalna strona. Jeśli podamy tam swoje dane, no to dane zostaną wykradzione przez oszustów. Już nie wspominając, żeby nie podawać na takich stronach swoich danych bankowych, czy danych logowania do jakiegokolwiek serwisu społecznościowego, bo jest to otwarta furtka do tego, żeby w przypadku danych bankowych, no to oczywiście do tego, żeby wyczyścić nam konto. W przypadku na przykład serwisów społecznościowych, do tego, żeby nasze konto zostało zhakowane, a w kolejnym kroku oszuści mogą zyskać informacje z naszych portali, z całej korespondencji, jaką mieliśmy i wysyłać choćby do naszych znajomych prośby o to, żeby zrobić przelew BLIK, no bo przecież to jest wciąż popularny schemat oszustwa. Sama też znam przykłady osób, które niestety się na to nabrały, że dostały wiadomość rzekomo od mamy, która prosiła o BLIKa, 500 zł chyba wtedy chodziło i przelały te pieniądze. Potem niestety ta czerwona lampka zapaliła się za późno i zorientowały się, że to jednak warto było zadzwonić najpierw przed
3: przelewem. Z hasłem bezpieczeństwa być może. Dokładnie. Albo czymś, co tylko wie wspomniana mama. To też sposób na unikanie takich właśnie oszustw. Czyli podsumowując, ląduję... Jestem w lotniskowym lobby, łączę się z Wi-Fi i na przykład sprawdzam coś w swoim banku, wpisując w międzyczasie PIN. Jestem połączony z tą siecią i ten PIN może zostać przejęty?
4: Jeśli połączymy się z Wi-Fi, które na przykład podszywa się pod oryginalne Wi-Fi hotelu, już nawet nie mówiąc, że lądujemy na lotnisku, ale załóżmy, że w hotelu, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie kupiliśmy nocleg i połączymy się właśnie z Wi-Fi, które nie jest oryginalne, czyli nie zostało przygotowane przez hotel, miejsca noclegowe, no to tak, to te dane mogą zostać przejęte przez oszustów. Stąd tak ważne jest zwracanie na to uwagi i zachowanie tej ostrożności, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia z tym Wi-Fi hotelowym, noclegowym. Ja też zawsze śmieję się, że czasami jak widzę hasło, które jest przygotowane przez takie miejsca noclegowe, to od razu mnie to odstrasza i upewnia mnie.
3: Nocleg 1, 2, 3.
4: Dokładnie. To jest to moje przekonanie, że jednak warto korzystać z własnego pakietu, bo można się śmiać, ale też zalecenia co do silnych haseł, mimo że są już dawno wydane, właśnie też przez CERT Polska, no to wciąż gdzieś tam trudno się to stosuje chyba i jakoś powszechna ta wiedza nie jest.
3: To jeszcze jeden scenariusz dotyczący wakacji. Ten nasz hotel, do którego się wybieramy, to jest to luksusowe miejsce, piękne, świecące, otwieramy pokój, a tam mnóstwo technologii, inteligentnych rzeczy. Sam pokój jest inteligentny, może nawet sterowany głosowo. Telewizor, zamek elektroniczny. To zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy może właśnie paradoksalnie jest mniejsza?
4: Im mniej elektroniki i gadżetów na wakacjach, to tak naprawdę lepiej. Po to jedziemy na te wakacje, żeby się odciąć, żeby żyć offline przede wszystkim, z naszymi bliskimi, znajomymi, z kimkolwiek, z kim jedziemy na te wakacje. I stąd warto ograniczyć te gadżety i smart urządzenia.
3: Nie straszymy, uświadamiamy o cyfrowym detoksie też jednocześnie. Państwu przypominamy. Nikola Bochyńska, WNP.pl, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Reklama.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosjanie atakują Kijów. To najpotężniejszy atak balistyczny na ukraińską stolicę od początku całej inwazji na pełną skalę. W sumie w stronę stolicy Ukrainy wystrzelili w 40 minut 40 pocisków. Agencja IP informuje o jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali wzmożoną ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu grupy związane z Iranem mogą atakować Amerykanów. W stolicy Norwegii, Oslo, rozpoczną się wydarzenia związane z obchodami 15. rocznicy zamachów dokonanych przez skrajnie prawicowego terrorystę Andersa Breivika w dzielnicy rządowej i na pobliskiej wyspie Utoja. Łącznie w atakach z 22 lipca 2011 roku życie straciło 77 osób. Sprawca został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia wyroku. Pełne wydanie informacji w TOK FM o godzinie 8.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
16: Dwie bramki, jedna piłka, 22 osoby i miliony ludzi, którzy krzyczą z ekscytacji i wrzeszczą do telewizora, jakby selekcjoner naprawdę czekał na ich wskazówki. Ale to jest audycja popularno-naukowa, a nie sportowa. Czy biologia może wpłynąć na wynik meczu, a fizyka pomóc strzelić gola? Czy nauka może wygrać mundial? Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Dziś wchodzimy na boisko. Mundial to jeden z największych eksperymentów biologicznych na świecie. Na żywo możemy obserwować, jak ludzkie mięśnie, serca, mózgi i hormony pracują na granicy swoich możliwości. I to nie tylko u zawodników. Podczas 90 minut zawodowy piłkarz przebiega zwykle od 10 do 13 kilometrów. Wyzwaniem nie jest jednak sam dystans. Piłkarz co kilka sekund hamuje, skręca i przyspiesza. W tym czasie jego serce potrafi bić nawet 180 razy na minutę. Skąd organizm bierze energię na taki wysiłek? Kiedy zawodnik rusza do sprintu, mięśnie nie mogą czekać na dostawę paliwa. Korzystają więc z biologicznego dopalacza, fosfokreatyny. Problem w tym, że jej zapasy wystarczają tylko na kilka sekund. Potem organizm sięga po glikogen, czyli zapasową formę cukru. Dopiero później wykorzystuje tłuszcz. To ogromny magazyn energii, który działa jak drewno wrzucone do pieca. Daje dużo ciepła, lecz rozpala się zbyt wolno, by pomóc w sprincie. Energia to jednak nie wszystko. Bo podczas meczu piłkarz traci nie tylko kilka litrów wody, ale też coś znacznie cenniejszego. Elektryczność. Oczywiście niedosłownie, bo chodzi o elektrolity, czyli jony takie jak sód, potas czy magnez, które umożliwiają przesyłanie impulsów elektrycznych między mózgiem, nerwami i mięśniami. Gdy ich poziom spada, reakcje stają się wolniejsze, a mięśnie szybciej się męczą. Dlatego w bidonach zawodników znajduje się nie tylko woda, ale również elektrolity i węglowodany. Podczas tego mundialu dużo mówi się o przerwach na nawodnienie. Takie 3-minutowe przerwy pojawiają się mniej więcej w połowie każdej połowy meczu i mają obowiązywać niezależnie od temperatury czy stadionu. Oficjalnie chodzi o ochronę zawodników przed skutkami wysiłku i upałów. I z punktu widzenia biologii ma to sens. Kiedy zawodnik traci wodę i elektrolity, spada objętość osocza krwi, trudniej odprowadzać ciepło, serce musi pracować ciężej, a mięśnie i mózg szybciej zaczynają działać mniej efektywnie. Ale pojawia się tu też pewna krytyka, bo jeśli taka przerwa odbywa się w chłodniejszy dzień albo na stadionie, gdzie warunki są komfortowe, część kibiców i komentatorów widzi w niej bardziej dodatkową przerwę organizacyjną niż konieczność medyczną. Pojawiają się też zarzuty, że takie pauzy wpływają na rytm meczu i dają trenerom nieformalną mini przerwę taktyczną. Dobra, a czy talent piłkarski jest zapisany w genach? Naukowcy znaleźli geny związane z szybkością, siłą czy wytrzymałością. Jednym z najsłynniejszych jest ACTN3, nazywany czasem genem sprintera. Około 1/5 ludzi nie ma aktywnej wersji tego genu. To nie oznacza, że nie mogą być sportowcami, ale ich mięśnie działają nieco inaczej niż u wielu elitarnych sportowców. Samo posiadanie odpowiedniej wersji genu nie sprawi jednak, że jutro zagrasz jak Lewandowski. Geny dają możliwości, a trening zamienia je w umiejętności. A co ze stresem? Jest 120 minuta, wynik remisowy. Piłka leży 11 metrów od bramki. Teoretycznie jest to sytuacja, którą zawodowiec ćwiczył tysiące razy. A jednak właśnie teraz prawdopodobieństwo błędu gwałtownie rośnie. Problem polega na tym, że ewolucja przygotowała nas do uciekania przed drapieżnikiem, przed zagrożeniem, a nie do precyzyjnego trafienia piłką w górny róg bramki. W umiarkowanych ilościach stres pomaga. poprawia koncentrację, poprawia czujność, ale gdy jest go za dużo, zaczyna działać przeciwko nam. Pole uwagi zawęża się, ruchy stają się mniej płynne, a mózg częściej przechodzi z trybu automatycznego na świadomą kontrolę. Dlatego rzuty karne są często mniej testem umiejętności piłkarskich, a bardziej sprawdzianem tego, kto lepiej radzi sobie z własnymi odruchami. Przejdźmy teraz do kibiców. Dlaczego miliony ludzi potrafią przez 2 godziny wpatrywać się w osoby biegające za piłką? Odpowiedź kryje się głęboko w naszym mózgu. Każda akcja, każdy strzał, każdy rzut karny niesie obietnicę nagrody. Takie nieprzewidywalne sytuacje silnie pobudzają układ dopaminowy. Co ciekawe, dopamina odpowiada bardziej za oczekiwanie nagrody niż za samą nagrodę. To dlatego kibice wstrzymują oddech podczas kontrataku lub rzutu karnego. Do tego dochodzi coś bardzo starego ewolucyjnie. Potrzeba przynależności do grupy. Przez tysiące lat przeżycie zależało od tego, czy należeliśmy do swojego plemienia. Dziś zamiast plemion mamy reprezentacje czy kluby, ale mózg nadal uwielbia podział na naszych i na tych drugich. Co więcej, emocje kibiców są jak najbardziej prawdziwe. Badania pokazują, że podczas wyjątkowo stresujących meczów rośnie liczba zawałów i zaburzeń rytmu serca. Okazuje się więc, że biologicznie rzecz biorąc, między piłkarzem a kibicem jest mniej różnic niż mogłoby się wydawać. Jeden biega po boisku, drugi siedzi na kanapie, ale obu serce potrafi bić jak szalone. Mamy więc ciała piłkarzy i kibiców, no ale piłka nożna nie kończy się na biologii. Bo kiedy zawodnik uderza piłkę, wchodzimy w świat sił, prędkości, ciśnienia i oporu powietrza. Innymi słowy, w świat fizyki. Aby być dobrym piłkarzem, mimo wszystko trochę się na tej fizyce trzeba znać. Zdecydowanie pomaga to zawodnikowi i buduje jego przewagę na boisku. Nierozerwalnie połączony z piłką jest efekt Magnusa. Widzimy go przed prawie każdym rzutem wolnym, rożnym czy ogólnie strzale, który wymaga podkręcenia piłki. Zjawisko to polega na tym, że wirujący obiekt, w naszym przypadku piłka, poruszając się w cieczy lub w gazie, no u nas w powietrzu, wytwarza siłę prostopadłą do kierunku swojego ruchu i go niejako zaburza. Efekt ten wynika z różnicy prędkości powietrza po obu stronach piłki, co prowadzi do różnicy ciśnień i powstania siły bocznej. Powoduje to zakrzywienie trajektorii lotu piłki i w efekcie ominięcie muru, zmylenie bramkarza i ostatecznie gol. Można to sobie wyćwiczyć, a dokładniej wyćwiczyć sposób podkręcania piłki. Odpowiednie miejsce uderzenia, odpowiednio dobrana siła mogą kształtować ruch piłki tak, aby trafiła w to miejsce, które wybrał sobie piłkarz. Fizyka kryje się również między podaniami. Uderzenie piłki głową opiera się na prawach Newtona, zgodnie z którymi głowa absorbuje energię kinetyczną piłki i przekazuje ją dalej. Prawidłowa technika wymaga usztywnienia karku i użycia czoła w celu zwiększenia powierzchni kontaktu, co minimalizuje obicie mózgu i ryzyko kontuzji. Przeciętne główkowanie generuje przyspieszenie rzędu około od 2 do 3G, znacznie poniżej poziomów kojarzonych z ciężkimi urazami mózgu. Inaczej sytuacja wygląda u dzieci. Tu przeciążenia mogą dochodzić nawet do 15-20 G. Trwa to milisekundy, ale i tak możemy to porównać do przeciążeń, jakie odczuwają piloci myśliwców podczas bardzo ostrych manewrów. Jest to związane z na przykład nieprawidłową techniką, niską masą ciała czy słabszymi mięśniami szyi u dzieci. Ogólnie istnieją pewne przypuszczenia, że główkowanie może wiązać się z występowaniem subtelnych deficytów koncentracji. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów, że to właśnie uderzanie głową, a nie inne boiskowe upadki to powodują. Jednak jest pewne, że nawet łagodne wstrząsy mózgu mogą być groźne. No ale już dość o urazach, porozmawiajmy teraz stricte o piłce. Czy wiecie, że mundialowa piłka musi być ładowana jak telefon przed każdym meczem? Serio, bo piłka używana podczas tegorocznego mundialu to istny technologiczny majstersztyk. Oficjalna jej nazwa to Trionda, która łączy w swoim wyjątkowym designie symbole trzech krajów gospodarzy. Gwiazdę dla USA, liść klonu dla Kanady i orła dla Meksyku. Poza tym ukrywa w sobie chip, wszyty sprytnie w warstwy wierzchnie piłki, który pomaga w sprawiedliwym prowadzeniu meczu. Czujnik jest bardzo lekki i całkowicie niewidoczny. Jego sygnał w połączeniu z kamerami na boisku wyznacza dokładne miejsce piłki na murawie. Umożliwia monitorowanie prędkości, kierunku, rotacji, no i momentów dotknięcia piłki. Dane te są przesyłane bezpośrednio do systemu, aby wspierać decyzje sędziowskie. Jest to kluczowe podczas dyktowania rzutów rożnych i uznawania bramek bez straty cennego czasu. Podczas oglądania meczu łatwo zapomnieć, że to biologia decyduje o tym, czy zawodnik ma jeszcze siłę przyspieszyć w 90 minucie. Że to fizyka decyduje, jak poleci piłka po idealnie podkręconym strzale. Że to psychologia potrafi rozstrzygnąć rzut karny, a technologia coraz częściej pomaga sędziom zobaczyć to, czego ludzkie oko nie zdążyło wychwycić. Łatwiej jest wygrać mundial, gdy ma się naukę po swojej stronie. A to była audycja Z nauką po imieniu. Słyszymy się w kolejną środę tuż po 10:40. Adam Mirek.
0: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.

0: jesteś ty.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rosjanie zaatakowali w nocy Kijów i był to największy atak od początku pełnoskalowej inwazji. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Prezydent wraca do tematu unijnej polityki klimatycznej i niebawem ma przedstawić kolejny wniosek o referendum w tej sprawie. Niedziela, 19 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów i był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. Wiadomo na razie o jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych. Według mera Kijowa, Witalia Kliczki, trafione zostały budynki mieszkalne i stacja metra. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach. To mógł być odwet za atak Ukraińców na Kotowsk w obwodzie tambowskim w Rosji. W wyniku nalotu dronów na magazyn firmy Wildberries 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw w południowej połowie kraju. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. W nadchodzącym tygodniu prezydent ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a o szczegółach opowie teraz Grzegorz Kosiak.
6: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Tego tematu nie odpuścimy, mówią politycy obozu władzy, komentując prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Część polityków uważa, że trzeba przygotować kolejną ustawę, jeszcze bardziej okrojoną, na przykład bez możliwości wspólnego rozliczania podatkowego.
7: Na pewno będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, bo tego tematu nie odpuszczamy. Jeżeli chodzi o pana prezydenta i te deklaracje, że jest jakaś wersja tej ustawy, którą on by zaakceptował, to jest absolutna bzdura. W sensie nigdy nie zdołamy spełnić oczekiwań pana prezydenta, bo jego oczekiwania są takie, żeby tej ustawy nigdy nie było.
5: Mówił w TOK FM poseł Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Poseł PiSu Grzegorz Woźniak twierdzi, że prezydent byłby skłonny do podpisania ustawy, ale z wąskim katalogiem uprawnień dla osób tworzących związki.
8: Będzie brał udział w tych pracach, a nie dostanie na biurko ustawę, która tworzy nowy twór. Jak gdyby próbujący zrównać status małżeństwa w Polsce zgodnie z konstytucją, z artykułem 18, tworzy się następny twór, który ma być łatwo, fajnie, przyjemnie.
5: Posłowi PiSu odpowiadał Dariusz Standerski z Lewicy, który uważa, że w tej sytuacji trzeba się skupić na innym rozwiązaniu, na skutecznej rejestracji małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii Europejskiej.
9: Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego oba zostały wykonane i taka możliwość transkrypcji małżeństwa...
10: Trzeba to wpisać.
9: Minister Cyfryzacji wydał rozporządzenie, dzięki któremu ta transkrypcja jest możliwa.
5: Zawetowana przez prezydenta ustawa o statusie osoby najbliższej była pierwszą taką ustawą, którą przyjął polski parlament. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy pochodu.
11: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne.
0: inny, ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
11: Te prawa, które także wam się powinny należeć, to czego dotyczą?
0: Takie instrumenty jak asystencja osobista, takie instrumenty jak zapewnienie dostępności przez podmioty publiczne, te wszystkie aspekty, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami realizować się na równi z innymi, zarówno w tym życiu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.
5: W Sejmie już od wielu tygodni trwają prace nad ustawą o asystencji osobistej. Jej przepisy zapewniłyby osobie z niepełnosprawnością pomoc asystenta przy codziennych czynnościach, ale także przy aktywności zawodowej lub społecznej. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarka Marta Chudecka odkryła w archiwum datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta.
12: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
5: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
13: Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
5: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trejtowicz.
13: Być może był oddolną inicjatywą kilku muzyków, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
5: Hymn ma też tekst, który z socrealistycznym zacięciem wychwala Gdynię i robotniczy trud. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz jeszcze pogoda.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: Na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. 19 stopni pokażą termometry w Poznaniu, maksymalnie 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
3: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Role się odwróciły, proszę państwa. Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o upałach, to ja siedziałem w klimatyzowanym, chłodnym studio, a państwo męczyli się w gorących mieszkaniach. Dzisiaj jest na odwrót. Dzisiaj w studio jest bardzo zimno, a u państwa pod kołdrą pewnie ciepło. Także chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj zazdroszczę. Michał Tomasik kłania się. 8.07, niedzielny poranek TOK FM. Spędzimy fantastycznie dzisiaj dwie godziny. Ze mną Magda Sikoń, która audycję przygotowała i wydaje, oraz Adam Brzeziński, który ją realizuje. I dzisiaj trochę ostrzegam i uprzedzam, a trochę obiecuję. Będzie dość ambitnie, ale to dlatego, że dzisiaj taki przypływ mam jakiś, w całym tym tygodniu przypływ motywacji, żeby coś ambitnego zrobić. I ja wiem, że dzisiaj jest niedziela, no ale raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na trudniejsze rzeczy, również trudniejsze dla mnie. Porozmawiamy o różnych bardzo ciekawych, prawnych zagadnieniach. Na przykład o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła walkę z platformami typu Instagram, Facebook. Wprost powiedziała im, uzależniacie i o tym wiecie. Porozmawiamy z ekspertami, którzy się zajmują prawem europejskim, cyfrowym, sztuczną inteligencją. Porozmawiamy też o tym, czy mamy prawo kłamać w tych czasach, kiedy kłamstwo dominuje w sieci i właściwie często ma większą wartość dla platform niż prawda. Porozmawiamy wreszcie, już za chwilę, o ustawie o patostreamingu, którą w piątek podpisał prezydent. Bardzo fajnie, cieszymy się, ale zastanowimy się, czy ta ustawa to jest już to, czy jeszcze potrzeba pewnych poprawek. Będzie też o kulturze. Porozmawiamy o książkach. Unia Literacka taką kampanię zaproponowała, wzorowaną na Francji. Ile pisarz dostaje z jednej książki, którą napisał,
15: zdradzę od razu, że są to niecałe 3 złote i ta kampania opowiada o tym, do czego można to porównać. 3 jajka to jedna książka, dwie książki to espresso, a pączek taki jak państwo kupią w sklepie, to są mniej więcej 3 sprzedane książki. Dysproporcja porażająca. Wreszcie porozmawiamy z Dariuszem Kamysem, członkiem kabaretu Hrabi. Wspomnimy Joannę Kołaczkowską, której 17 lipca w piątek przypadała pierwsza rocznica śmierci. A teraz przejdźmy do patostreamingu. W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Kodeks Karny i tam gdzieś w okolicy artykułu 255 pojawił się paragraf. Kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie rozpowszechnia w postaci obrazu lub dźwięku treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego i tam dalej, jakiej karze podlega i co to oznacza. I to wszystko jest tym, co państwo znają jako ustawę o patostreamingu. Naszą gościnią Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Czym jest patostreaming zgodnie z tym, co Sejm przyjął?
16: Patostreaming według tej ustawy to jest właśnie upublicznianie treści, czy obrazów, czy dźwięków, które pokazują czyny zabronione. To tak brzmi bardzo prawnie, ale to po prostu chodzi o to, że pokazywanie przemocy, pokazywanie niszczenia jakiegoś mienia, obrażania, wyzwiska, no, bluzgi, wulgaryzmy, tak? To wszystko, co widzieliśmy. Dodatkowo mówi o tym, że nie tylko czyny zabronione, ale też takie czyny, które uwłaczają godności i poniżają inną osobę. I niestety znamy takie patostreamy, które pokazywały, jak na przykład osoby, czy nakłaniały osoby bezdomne do jakichś poniżających zachowań, czy pokazywały osoby w upojeniu, które miały torsje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tej chwili będzie można ścigać, będzie można pociągać do odpowiedzialności te osoby, które takie materiały będą streamowały w sieci.
15: To ja jeszcze za chwilę wrócę do tego, czym jest czyn zabroniony właściwie, bo wpadłem wczoraj na rewolucyjną koncepcję, którą pani za chwilę opowiem, ale najpierw chciałbym zapytać, czy pani się ta ustawa

0: czy pani to jakiś widzi?
1: To znaczy tak, zgadzam się z panem prezydentem, bo rzeczywiście mamy cały czas ograniczone możliwości, jeżeli ktoś streamuje spoza terenu naszego kraju, nie przebywa u nas. Są możliwości jakieś ścigania, ale one są bardzo trudne i myślę, że ta ustawa tutaj akurat niewiele zmienia. Natomiast trzeba było postawić pierwszy krok. Od lat widzimy, jak patostreamy zalewają internet. Bardzo groźnym zjawiskiem jest to, że w zasadzie większość dzieci patostreamy ogląda i często nie dlatego, że same ich szukają, tylko dlatego, że algorytmy im podpowiadają.
0: Są popularne, bardzo popularne.
1: Bardzo popularne. Dodatkowo na patostreamach właśnie patostreamerzy zarabiają, czyli tak zwane donaty. Potem też jest łatwiej wyśledzić, jakby kto nadaje po przepływie pieniędzy, dokąd te pieniądze trafiają, tak? Więc pewne możliwości wreszcie ta ustawa na nie pozwala i ja się z niej cieszę jako z pierwszego kroku, bo bardzo długo słyszeliśmy, że tutaj się niewiele da zrobić, więc ten pierwszy krok wreszcie postawiliśmy. Nie jest to bezkarne, będziemy mogli zgłaszać takie patostreamy nie tylko do administratorów danej platformy, którzy niewiele z nimi robili, ale też do policji czy do prokuratury, która będzie miała narzędzia, żeby takich nadawców ścigać. Więc tu jakby częściowo podzielam te wątpliwości, ale i tak uważam, że dobrze, że ten krok został zrobiony, a jeżeli będzie możliwość znalezienia dodatkowych zabezpieczeń, żeby właśnie ścigać osoby, które nadają z zagranicy bardziej skutecznie, no to oczywiście przecież ustawę zawsze można poprawić, chociaż wydaje się, że ona tutaj jakby szeroko to definiuje, nie mówi, czy to jest z terenu Polski, czy nie, więc to są już inne przepisy, czy inne procedury w zasadzie ścigania, które powinny zostać usprawnione.
0: No tak, pozwoli, że tylko dodam jeszcze, bo to tak. Nie jest sytuacja teoretyczna. Wielkim biznesem, bardzo popularnym są tak zwani kasyniarze i to osoby, które grają na wirtualnych kasynach i nie mówimy tutaj o jakimś szlachetnym pojedynku a la James Bond w pokera, tylko jest to raczej jednoręki bandyta, wisienki i tak dalej. I to jest biznes, który urósł do tego stopnia, że polskim streamerom oferowane są kontrakty na zasadzie takiej pojedź na Maltę, na Cypr i stamtąd będziesz streamował do Polski. Dla nas nie ma żadnej różnicy, oni po prostu znajdują się w innym miejscu, więc tak słowem uzupełnienia.
1: Tak, tak, to oczywiście, że zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast tak czy tak wydaje się, że ta ustawa będzie pozwalała na ściganie, tylko kwestia jest potem tej procedury. Natomiast większość patostreamów to jednak zaczyna od naprawdę nadawania z własnego mieszkania gdzieś z bloku na terenie Polski i do tej pory byli bezkarni. Teraz dostaliśmy narzędzia, żeby wreszcie to zahamować, żeby rzeczywiście ten, nie zawaham się użyć takiego słowa, szlam, który zalewa mózgi dzieci i młodzieży, żeby go wreszcie trochę powstrzymać, więc tu ja się cieszę. Jeśli chodzi o te wyłączenia co do działalności artystycznej, to mamy przecież filmy, które pokazywały na przykład, stany jakby coraz większego popadania w alkoholizm i wtedy, jeżeli nie byłoby tego wyłączenia, to taki film już nie mógłby nigdy zostać nakręcony, tak? Dlatego, że mógłby być właśnie podciągnięty pod ten przepis, więc te wyłączenia wydawały się absolutnie konieczne. Niestety, w filmach, w sztuce musimy mieć możliwość pokazywania różnych zjawisk, nie tylko tych przyjemnych.
0: To ja dopytam, bo to jest, że nie będą przestępstwem w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej, naukowej lub celu ochrony interesu publicznego. I ja po prostu panią pytam, żeby pani mnie uspokoiła. Ja przez chwilę miałem działalność jako dziennikarz i nawet było tam napisane, że jestem artystą podobno. I zastanawiam się, czy tutaj nie ma żadnej takiej furtki, w ramach której właśnie Daniel Magical, czy kamerzysta, czy ktoś zarejestruje sobie działalność i on powie, że to jest performance.
1: Performance też musi mieć spełniać pewne wymogi, tak? On musi coś nam uzmysławiać, coś pokazywać. To nie jest tak, że streamowanie patologii to można będzie nazwać performancem artystycznym, tak? Jakby, jednak sztuka ma w nas coś wyzwalać, a tutaj ona jest tylko dla szoku, dla jakiegoś takiego niskiego poklasku i dla zarobku, bo

0: pamiętajmy o tym, że właśnie poprzez możliwość tak zwanych donate'ów te osoby po prostu na tym zarabiają całkiem spore pieniądze, więc myślę, że oczywiście jakby zobaczymy, jak będzie stosowana, bo ja nie chcę mówić, że to jest taka magiczna różdżka, która nam rozwiąże problem, bo myślę, że nie, że jest dopiero jakimś krokiem do tego, żebyśmy się nauczyli z patostreamem mądrze walczyć. No, będzie zależało od tego, jakie będą wyroki sądów, jakie będą decyzje prokuratorów w ściganiu tego, jakie się zrobi orzecznictwo, więc na razie mamy pierwszy krok i ja się z niego cieszę.
1: Od 3 miesięcy do 5 lat będzie groziło za tego typu działalność, chociaż moim zdaniem to gdyby każdego patostreamera wsadzić na 3 miesiące, to bardzo szybko byśmy ukrócili to. Natomiast obiecałem pani rewolucyjną teorię. Czy politycy będą podlegać tej ustawie w związku z wystąpieniami w Sejmie, konferencjami prasowymi, debatami w mediach?
0: No to jest bardzo ciekawe. Myślę, że byśmy chyba chcieli, żeby wreszcie politycy musieli uważać bardziej na to, co mówią. Pewnie nie będzie tutaj tego momentu, bo to nie polityk przeważnie streamuje, tylko jest stream na stronach Sejmu. Też pewnie pojedyncze słowa, które skandaliczne, które padają czasami z ust niektórych polityków, pewnie też by tego znamiona nie spełniły. Ale podoba mi się pana tok myślenia i bardzo bym chciała, żeby to też ukrócić.
1: To może innym razem się umówimy, ja pani wytłumaczę, bo ja mam całą koncepcję, jakby to można było zastosować. I dlatego istotne jest, czy to czyn zabroniony, czy przestępstwo, bo przed przestępstwem na gorącym uczynku immunitet nie chroni. Tymczasem bardzo pani dziękuję. Renata Szredzińska, dziękuję, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 8:20, za chwilę informacje.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
4: Pewnie. Pomyślmy.
3: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
4: Prosimy o listy.
3: Komentarze.
5: Gołębiem.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
6: dalej masz. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli początku inwazji Rosji na pełną skalę. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Amerykanie przeprowadzili kolejne naloty na Iran, by szybko ukarać irańskich strażników rewolucji za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w wyniku których zginęło co najmniej 2 osoby. To już 8 dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu. W ponad 100 miejscowościach w Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko budowie centrów danych oraz szybkiemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Sondaże wskazują na coraz większe niezadowolenie Amerykanów z powodu AI. Informacje w TOK FM co 20 minut, kolejne o 8:40.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jedna książka to równowartość 3 jajek. 2 książki to 1 kawa espresso, a za 3 sprzedane książki możemy kupić pączka. Autor w Polsce na jednej sprzedanej książce zarabia 2,87 zł, przynajmniej tak wynika z raportu Polskiej Sieci Ekonomii. W związku z tym Unia Literacka domaga się ustanowienia minimalnej stawki dla pisarzy 10%, tyle z ceny okładkowej miałoby trafiać do autora książki. W naszym studio Piotr Siemion, członek zarządu Stowarzyszenia Unii Literackiej, powieściopisarz, prawnik. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień dobry państwu w niedzielny poranek.
2: skoro rozchyliliśmy powieki, możemy porozmawiać o tym, co wszystkich zwykle ekscytuje, czyli o pieniądzach. A tutaj o ich braku, czy raczej o tym, że Unia Literacka, Stowarzyszenie, rodzaj związku zawodowego dojrzałych pisarzy, popełniło faux pas w sferach artystycznych. Się nie mówi o pieniądzach, natomiast my zaczęliśmy głośno mówić o tym, że zarabiamy na tych książkach od lat, od dziesięcioleci grosze i jeżeli to się nie zmieni, to kultura polska będzie jako... będzie się miała gorzej.
1: Na szczęście szlaki przetarli raperzy, którzy bardzo dużo mówią o pieniądzach, więc nie jest to już aż tak skandaliczne. Ale ja bym chciał, żebyśmy dobrze tę rozmowę ustawili. Państwo domagacie się ustawowej ochrony. To nie jest tak, bo zaraz wyjdzie Krzysztof Stanowski i powie, darmo zjady, chcą pieniędzy moich.
2: Jak górnicy.
1: Tak, tak. Państwo chcą ustawowej ochrony, to znaczy pan pisze książkę.
2: Tak, pisze książkę.
1: I ona potem podlega całemu procesowi przez wydawnictwo, dystrybucję, reklamę i tak dalej. Książka kosztuje 50 zł. Zgodnie z postulatem Unii Literackiej 10% tej ceny okładkowej miałoby trafiać do autora, więc to nie jest żadne... takie nam się należy, tylko to jest ochrona państwa praw właściwie przed rynkiem.
2: Ochrona naszego wkładu pracy, ochrona naszej pracy, ochrona naszego zwyczajnie życia. Zanim się zagłębimy w te mechanizmy, bo to można by długo opowiadać, ale to nie jest tak istotne. Po co jest ta nasza kampania? Czy się domagamy ustawowej ochrony? Nie wiemy do końca, jakie będą losy ustawy o ochronie rynku książki. Nie wiemy, co z niej ocaleje, czy ona w ogóle przejdzie. Natomiast bardzo nam zależało, autorkom skupionym w Unii Literackiej, żeby uzmysłowić ogółowi, ile zarabiamy i czy to i dlaczego tak mało. O, w ten sposób powiem. Dlatego, że zwykle, kiedy mówimy ludziom, że właśnie przeciętnie, statystycznie, tam 2 złote, parędziesiąt groszy za książkę.
1: Niecałe 3 złote.
2: To ludzie mówią, jak to? Przecież chyba autor powinien dostawać połowę.
1: Właśnie ja zapłaciłem 60 zł. To pan dostał 3 zł?
2: Tak. Owszem, ale i to nie jest... albo może kupił pan książkę z ceną okładkową 60 zł na okładce, kupił pan ją na jakimś serwisie za 40 albo i 30, a ja dostanę te swoje 2 zł 40 groszy, ale za rok i tak dalej. To jest mnóstwo patologii systemu i my, niezależnie od tego, jakie będą losy ustawy, chcieliśmy ukazać wszystkim nam, właśnie za pomocą dobrze zrobionej i takiej wesołej w sumie kampanii społecznościowej, jak się te sprawy mają. To był nasz cel.
1: To proszę powiedzieć, gdzie znika te 95% ceny książki?
2: Och, po drodze jest masa pośredników.
1: No to przejdźmy tę drogę. Pan napisał.
2: Ja pisałem najpierw. Mhm. Pisałem książkę powiedzmy pół roku, nie za grubą, więc pół roku musiałem przez ten czas coś jeść, utrzymywać rodzinę, mieć na prąd do komputera, tuż do drukarki. Fajnie. Więc powiedzmy, że te minimalną pensję przez 5000 razy... Powiedzmy, moje koszty były 30 000 zł. Oczywiście mało który autor w Polsce utrzymuje się wyłącznie z pisania. Wszyscy mamy jakieś etaty, ćwierćetaty, fuchy, zlecenia. Siłą rzeczy tak jest. Ale praca artystyczna to jest praca. Po prostu trzeba było tę książkę wysiedzieć. Niosę ją do wydawnictwa, umawiam się na... jakąś zaliczkę. Wydawca mówi, ja tu więcej ryzykuję od pana, bo pan już napisał, a poza tym pan pisać nie musiał, a ja muszę to wydać, żeby na tym zarobić. No, jest to logika, z którą można polemizować na różne sposoby, ale teraz wydawca ma swoje koszty, redaktorów, korektorów, marketing, na którym zwykle oszczędza, druk. Druk to jest taki fetysz, że druk to dopiero kosztuje. Nie, druk to też jest 5% tych kosztów. 5-10, jeżeli wydajemy coś wspaniałego. A potem wydawca sprzedaje tę książkę z łóżka polowego, jak w 90-tych latach. Skąd znowu? Wydawca wydrukowany nakład książki przekazuje dystrybutorowi, hurtownikowi. A hurtownik mówi, no dobrze, ale tutaj jest cena okładkowa 50 zł, ja potrzebuję upustu. Ja zapłacę połowę z tego, bo ja muszę zarobić, ja mam swoje koszty. Wszyscy mają swoje koszty.
1: No to mówimy już o księgarniach jakichś.
2: Nie,
1: tak?
2: Księgarnie są jeszcze dalej.
1: Jeszcze dalej, okej.
2: I księgarnie też muszą zarobić, ale muszą kupić od dystrybutora i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tutaj jest rynek, rynek, który ma wiele części ruchomych. Mhm. Na każdym etapie ktoś potrzebuje, musi zarobić. A koniec końców no właśnie jest bardzo wiele jednostek do podziału tego tortu, bardzo wielu chętnych. A jakie są skutki? Skutki są takie, że wydawcy oszczędzają na promocji, na czym się da. Hurtownicy lubią mieć swoje sklepy, bo wtedy marże te zostawiają sobie. A autorzy dostają jakieś groszaki, bo się nie da inaczej, tak słyszą. A poza tym jest trochę w tym jeszcze takiego moralnego hazardu, jak to mówią ekonomiści, czyli tutaj aż kusi, żeby autorowi nie dopłacić, bo autor czy autorka to jest najsłabsze ogniwo. Co my możemy? I tak napisaliśmy. I tak musimy to wydać. I tak jesteśmy postrzegani jako hobbyści, którzy to robią właściwie nie wiadomo dlaczego.
1: A czy państwo macie takie przemyślane czy przebadane, który z tych etapów łańcucha jest taki najbardziej który zagarnia największą część tej ceny? Bo na przykład w tym raporcie jeszcze książka nie zginęła, z którego pochodzi ta kwota niecałe 3 zł. Jest informacja o tym, że 4 największe firmy dystrybucyjne kontrolują około 80% rynku. No więc rozumiem, że jak jest 4 firmy kontrolują cały rynek, no to mogą właściwie narzucić pewne warunki, tak? Ale to jest wina dystrybucji, wydawnictw czy właśnie księgarni i sklepów.
2: Spójrzmy trochę szerzej, bo to, że jest grupa hurtowników, no to można na to spojrzeć pod kątem, Urząd Antymonopolowy mógłby na to spojrzeć. Ale jest jeszcze inne zjawisko tutaj. Jest jeszcze w tej grupie są hurtownicy, którzy jednocześnie posiadają swoje wydawnictwa, własny hurt i własne sieci księgarskie i własne media społecznościowe, reklamowe. To są quasi-monopole, zintegrowane wertykalnie, to znów termin z ekonomii, po prostu oni biorą książkę i na całym etapie kasują na niej, na kolejnych etapach kasują swoje kolejne marże. Ja tutaj nie, trudno tutaj rzucać nazwami, ale no wszyscy wiemy mniej więcej, którzy hurtownicy są też księgarzami i właścicielami grup wydawniczych. Nie chcę powiedzieć, że to jest mechanizm nielegalny. Przeciwnie, on jest dzisiaj legalny. Natomiast w naszych oczach niewątpliwie jest szkodliwy. Bo właśnie pozwala na to, żeby rynek się monopolizował, konsolidował, a my, żebyśmy byli zwyczajnie niedopłacani.
1: No tak, sam się rynek wyregulował i właściwie wyregulował się tak, że najmniej istotni są twórcy, bez których nie byłoby co sprzedawać. Ale to pan pozwoli, że zadam takie pytanie. A nie może pan sobie tak wynegocjować, żeby właśnie było to 10% ceny okładkowej na tym pierwszym etapie, kiedy pan albo się umawia z wydawnictwem, że napisze książkę, albo pan przychodzi z książką do wydawnictwa?
2: No ale powiedzmy, że jeżeli jestem absolutnym debiutantem, nie mam zielonego pojęcia.
1: Do debiutantów za chwilę przejdziemy, dobra? Tak. Ale na razie pytam pisarzy, którzy już, jak się ich przedstawia, to się mówi, że to pisarz.
2: Ale oczywiście, ja mam pewne pojęcie o tym, jak wyglądają i czy powinny wyglądać te stawki. Znam modelowe umowy chociażby ze strony internetowej Unii Literackiej. Mogę liczyć na pomoc prawną właśnie wewnątrz Unii Literackiej. Moja sytuacja jest dość komfortowa i te 10% wtedy wcale nie musi być 10, mogę i 15 dostać.
1: Jasne. No to nie może Unia Literacka na przykład, nie możecie się umówić wszyscy, że członkowie Unii Literackiej za mniej niż 10% nie nie będą podpisywać umów. Pytam, nie żeby to jakoś pana zaczepiać, tylko pytam, czy to jest jakoś możliwe, żeby właśnie taki związek zawodowy był w stanie wywalczyć coś takiego?
2: A no właśnie się przekonamy. Jesteśmy na początku tej drogi. O ile wiem, jesteśmy pierwszą organizacją twórczą, która w ten sposób postawiła sprawę, która przeanalizowała rynek, swoje miejsce na tym rynku i zaczęła domagać się tego, co się nam należy. Ku zgrozie i przerażeniu wszystkie, przecież Ada, to nie wypada. Pisarze o pieniądzach powinni się cieszyć, że w ogóle ktoś ci grafomani powinni się cieszyć, że w ogóle ktoś drukuje te ich wypociny. To jest podejście takie oczywiście pełne pogardy i lekceważenia, z którym się często spotykamy i które nam się nie podoba. Ale myślę, że jesteśmy w stanie wiele zmienić.
1: Ja rozumiem, to może odłóżmy to na chwilę, bo to nie jest jakiś, nie rozmawiamy o dyrdymałach, tylko bardzo prostym, jasnym i logicznym postulacie. Natomiast chciałem pana o tych debiutantów dopytać.
2: Aha.
1: Bo rozumiem, że w pana sytuacji, czy też tych dojrzałych autorów, pan użył takiego słowa, z Unii Literackiej, można jakoś próbować negocjować, bo się ma pozycję, ma się pewnie jakieś znajomości, już wiadomo gdzie...
2: Ścieżki przetarte.
1: Tak,
2: zresztą
1: tak.
2: W Unii jest i Olga Tokarczuk, i Remigiusz Mróz.
1: No właśnie, więc giganci.
2: Nazwiska, tak.
1: Natomiast są debiutanci i to jest... Czy ta sytuacja sprawia, że ten próg wejścia jest tak wysoki, że właściwie przepadają nam autorzy, którzy mogliby coś fantastycznego napisać, bo po prostu musieliby to zrobić za darmo i tym progiem wejścia, trochę jak w mediach by było, rok przepracuj za darmo, to wtedy może pozwolimy ci to robić na poważnie.
2: Debiutanci długo błądzą, właśnie dlatego, że nie mają na kim się oprzeć, że nie mają środowiska, w którym mogliby się dowiedzieć paru rzeczy na samym początku drogi. Także debiutanci często przyjmują pierwszą ofertę wydawcy, a ta oferta wcale nie musi być dla nich optymalna. I potem bardzo się dziwią, dlaczego ja się w ogóle zgodziłem na takie stawki, czy na takie warunki. No, dlatego, że nastąpiło zjawisko asymetrii informacyjnej. Wydawca wiedział wszystko, a debiutant nic.
1: Ale też był podekscytowany, tak? No debiut to jest coś fantastycznego.
2: To prawda i tutaj ten element pracy przez rok za darmo niewątpliwie zdarza się i wcale nie jest czymś niezwykłym. Natomiast nie mogę mówić za całą Unię Literacką, ale ja osobiście pracuję z debiutantami, z przyszłymi debiutantami sporo w ramach czarnych warsztatów prozy, wydawnictwa Czarne, w ramach kilku innych inicjatyw. I to jest wielka przyjemność pomóc właśnie ludziom kilka dekad młodszym, którzy piszą zupełnie inaczej niż ja, ale można pomóc im otworzyć te drzwi i to się dzieje, chociaż nie jest to powszechne. Natomiast chcielibyśmy w Unii Literackiej zapewnić środki na tego typu działania, wsparcie debiutów. Nie tylko jako dotacje dla wydawnictw, bo wydawnictwa czasem dostają dotacje na debiuty, na przekłady trudne. Natomiast szkółki dla debiutantów, po co to? Przecież nie po to, żeby Unia zarabiała pieniądze, to jest z definicji deficytowe, no ale chodzi o to, żebyśmy mieli następców i żeby kultura polska z dużych literi, to mówię to najzupełniej poważnie, żeby kultura naszego kraju, nasza tożsamość kulturowa nie spiała, nie zmieniła się w papkę z podsztancy sztucznej inteligencji.
1: No, która też wchodzi do wydawnictw i do tych wszystkich, do reklamy, ale to
2: temat na wielką rozmowę.
1: Tak, na wielką i inną rozmowę. Ale to na koniec chciałbym pana jeszcze zapytać. Wspomniałem o tych, przypadkowo zupełnie, o tych raperach na początku. W muzyce jest coraz modniejsze wydawanie siebie samemu. omijanie tych wielkich sieci dystrybucyjnych, które zabierają większość dochodu. Czy to jest możliwe w świecie książki, żeby samemu wydać siebie od początku do końca?
2: To jest możliwe. Tam są dwa wąskie gardła po drodze i tymi wąskimi gardłami bynajmniej nie są wcale pieniądze, bo te koszty druku nie są wcale takie zaporowe. Natomiast takimi wąskimi gardłami jest marketing i sprzedaż. Bo co z tego, że ja sobie napiszę, zredaguję i zlecę druk książki, skoro mi przywiozą paletę z nakładem pod drzwi i co dalej? To trzeba nagłośnić, to trzeba sprzedać. To są tutaj dopiero są, po to są ci hurtownicy, po to są księgarnie, po to są media, które o książce piszą bądź mówią. Samodzielny druk nie załatwi do końca. To za mało. Chociaż znam przypadki udanych przedsięwzięć tego typu. Ale wtedy istnieje już docelowa grupa chętnych, którzy to nabędą, tę pozycję.
1: Piotr Siemion, członek zarządu Stowarzyszenia Unia Literacka, powieściopisarz, prawnik. Powodzenia życzę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu Unii Literackiej. I pora na pierwszą poranną kawę.
1: I na informacje o 8.40.
8: Autopromocja. Sprawy różne.
9: Czy można machnąć ręką na przeszłość? Jak długo wydarzenia minione są w stanie budzić wielkie emocje społeczne? Czy istnieje jedna, obiektywna historia? I które z państw naprawdę dobrze prowadzi swoją politykę historyczną? Te pytania zadamy profesorowi Grzegorzowi Motyce.
8: Sprawy różne. W niedzielę o 17.00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
12: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
13: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zagrzmi i mocno powieje. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw w południowej połowie kraju. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km. Aktywiści protestowali przy drodze do Morskiego Oka w Tatrach, domagając się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Protestujący zbierali podpisy pod petycjami wzywającymi do odwołania minister klimatu i środowiska Ministra Pauliny Henik-Kloski oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego. TPN i eksperci odpowiadają, że przewozy odbywają się według rygorystycznych zasad i wdrażany jest uzgodniony model łączący transport konny z elektrycznym. Dym z kanadyjskich pożarów zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu amerykańskich stanach. Choć jakość powietrza przed dzisiejszym finałem piłkarskich mistrzostw świata ma się poprawić, meteorolodzy ostrzegają ponad 50 milionów osób przed tornadami i gwałtownymi burzami. Teraz jeszcze raport smogowy w TOK FM. Tylko w Starachowicach dziś umiarkowana jakość powietrza, poza tym może bez rewelacji, ale w większości regionów jest dobrze, a miejscami bardzo dobrze. Smogu nie ma.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Joanna Kołaczkowska spędziła na scenie 2/3 życia, prawie 40 lat. Zmarła rok temu, 17 lipca, po chorobie nowotworowej. Grała w teatrze, pisała piosenki, prowadziła radiowe audycje. W kabarecie Hrabi pojawiła się w 2002 roku. Prawie 23 lata w nim spędziła. Łączymy się z Dariuszem Kamysem, polskim aktorem kabaretowym, reżyserem i autorem tekstów z kabaretu Hrabi. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję, że pan się zgodził z nami porozmawiać i powspominać. Jaki był ten rok? Jak państwo go przeżyli?
14: No to był rok bardzo, nie ukrywam, bardzo trudny. Znaczy, co tu dużo gadać, nie będzie to w ogóle niczym odkrywszym, jeżeli powiem, że to był najgorszy rok w moim życiu. Bo odejście Joanny było niezwykle trudnym doświadczeniem. I to na wielu poziomach. Na zwykłym ludzkim, no bo z racji tego, że my się z Aśką znaliśmy w sumie ponad 40 lat. Najpierw kabaret, potem, później kabaret Hrabi. A jeszcze wcześniej parę lat, może takich mniej, bo Asi siostra jest moją żoną. No więc to po pierwsze to było odejście kogoś bardzo bliskiego i to było piekielnie trudne. Ten czas żałoby był trudny. Natomiast było też brak Aśki spowodował pustkę, jeżeli się przez 40 lat razem współpracuje, więc właściwie wszystkie pomysły, wszystkie zamierzenia takie około kabaretowe, artystyczne, jeżeli cokolwiek robiłem to z Aśką, robiliśmy to razem, więc nagle brakuje tego filara i to w ogóle zmienia się absolutnie ta też artystyczna rzeczywistość, więc to wymagało zupełnie przemodelowania całego myślenia. I cały ten rok był próbą uczenia się życia bez niej. Bez niej fizycznie, bo gdzieś tam wierzę i czuję, że ona jest w tej takiej sferze nierzeczywistej, ale w takiej jakby w takiej duchowej. Nie wiem, odczuwam coś w rodzaju takiej jej obecności, jakiegoś wsparcia. Tak to czuję i powiem szczerze, że nawet tak chcę to czuć. No także to był trudny, bardzo trudny rok, ale też był też owocny, bo my mieliśmy umowy już wcześniej, mieliśmy wszystko przegadane. Zresztą Aśka bardzo często prowokowała takie rozmowy, co by było, gdyby ktoś z nas odszedł, więc my ten wariant rzeczywistości mieliśmy już przegadany i za każdym razem dochodziliśmy do wniosku, że pozostali dalej robią, absolutnie nie ma tu żadnej innej możliwości. Jakby w zgodzie z tymi ustaleniami z chłopakami wzięliśmy się do roboty i powstał program Być facetem. Tylko to już zupełnie program bardzo inny w klimacie, bo to program już absolutnie męski. Zaprosiliśmy do współpracy Wojtka Kamińskiego, naszego serdecznego, wieloletniego przyjaciela, i z którym ten program zrobiliśmy. No i zaczęliśmy jakby trochę od nowa funkcjonować.
1: Na portalu kabaretu Hrabi pojawił się 17 portret pani Joanny z takim bardzo osobistym tekstem i we fragmencie tego, nie wiem, czy to pan, czy wspólnie państwo pisali, dopiero teraz zrobiło się jaśniej i mogłem cię namalować nie taką, jaką znali wszyscy, nie pomnikową, taką, jaką znaliśmy cię my. I chciałbym zapytać o to, że teraz zrobiło się jaśniej. Czy robi się już jaśniej i ta myśl o pani Joannie zaczyna przypominać te najlepsze chwile i tę niesamowitą energię, jaką zarażała?
14: Znaczy, no zrobiło się jaśniej. Jakieś pół roku temu próbowałem wrócić do malowania, bo bardzo to lubię i próbując namalować portretasi, ale niestety mój stan psychiczno-duchowy pozwolił mi tylko namalować taką twarz takiego mrocznego Jokera. No to był taki chyba zapis mojego w ogóle stanu psychiczno-duchowego z tamtego czasu. Natomiast teraz już jest na tyle się już te chmury się już rozeszły, że no faktycznie zrobiło się jaśniej, że już jestem w stanie wrócić do malowania i z przyjemnością to wróciłem. Zresztą obiecałem sobie i obiecałem też Aśce, że namaluję jej portret i bardzo chciałem to zrobić. No i cieszę się, że to mi się udało i chciałem też namalować ją właśnie dokładnie nie taką poważną, jak to się pozuje w ogóle do zdjęć, tylko chciałem ją przyłapać w jakimś takim momencie, takim prywatnym, bo to jest wyraz twarzy, który my faktycznie w kabarecie Hrabi znaliśmy, będąc w garderobie, my bardzo dużo żartowaliśmy. I atmosfera ociekała wręcz żartem sarkastycznym. No i ta mina bardzo często właśnie poprzedzała taki żart, że jak już widziałem taką minę, widzieliśmy taką minę, to widzieliśmy, że za chwilę coś padnie. Bardzo możliwe, że w kierunku któregoś z nas i wszyscy się będziemy z tego chichrać. Bo żartowaliśmy z siebie oczywiście jak najbardziej, ale zawsze z tą absolutną życzliwością wobec siebie. I to strasznie, bardzo, bardzo, bardzo to lubiliśmy. I dlatego zależało mi, żeby właśnie taką chwilę gdzieś uchwycić. Właśnie takie, tego rodzaju wspomnienie.
1: No tak, bo to mina, która taka lekko przekorna, która można by powiedzieć dla kogoś, kto się zajmuje komedią i humorem, powinna być typowa, ale jak wczoraj oglądałem bardzo dużo różnych skeczy, no to pani Anna zawsze była taką powagą właściwie, mam wrażenie, bawiła wszystkich i też państwa najbardziej.
14: Ale co ma pan na myśli, mówiąc powagą?
1: No to właśnie taką tą pomnikową, pomnikowym wyrazem twarzy, takim, kiedy...
14: Znaczy tak, ja to chyba wiem, o co panu chodzi, że Aśka nigdy nie nadużywała środków wyrazu, mimiki twarzy, nie nadużywała, nie robiła niczego więcej, niż potrzebne było do rozśmieszenia. Zresztą my w ogóle hołdowaliśmy takiej zasadzie, żeby grać bez gry. Im bardziej to jest naturalne, tym bardziej jest to smaczniejsze i takie bardziej przyswajalne dla widzów. No bo widzowie kochają na scenie szczerość i prawdę. No i generalnie może nawet to nie o to chodzi, że myśmy tak bardzo chcieli schlebiać w ogóle oczekiwaniom widzów, tylko my po prostu tak to czuliśmy zawsze i tak to czujemy i staramy się iść tym tropem. A Aśka była największym strażnikiem tego pomysłu w ogóle na istnienie sceniczne.
1: Tak, tak, tak. To ja też odświeżając odcinki Spadkobierców, w których grała świetną rolę Dorin Owens, też zwróciłem na to uwagę, że właśnie grała postać, ale nie grała tego wszystkiego, co miałoby ludzi rozbawić, że to po prostu to tak była taka energia, która płynęła z tego,
14: co... Wiem, o co chodzi. Mhm. Bo że Aśka nie miała parcia na żart. To jest, tak, to się tak, tak nazywa, tak, tak, że za wszelką cenę żart. Oto u niej to wychodziło w sposób naturalny. Będąc w postaci, grając, ciągnąć jakąś na przykład fabułę, to wychodziło jej absolutnie naturalnie. Nie było w tym widać jakiegoś napięcia, takiego napięcia, takiego wielkiego starania. Dlatego to miało wielką lekkość i dlatego tak bardzo też się podobało. No, to musiało się podobać, na co tu dużo gadać.
1: I mam wrażenie, że jest i pozostanie bardzo dobrze zapamiętane, bo czytałem wpisy pod tym obrazem, który pan opublikował. No i państwa fani pisali o tym, że po pierwsze dziękują, że jesteście dalej, mimo wszystko, ale też z nimi w tym wszystkim. I o tym tutaj taki komentarz nawet widziałem. Jedna pani napisała: żal przeszedł w podziękę, że była, i każdy 17 to ciepłe wspomnienie o Asiorze. Czy miał pan poczucie, albo ma pan poczucie, że jednak w tej żałobie, ale też w tych wspomnieniach jest pan jednak gdzieś tam w jakimś tłumie ludzi, którzy podzielają też częściowo chociaż te emocje?
14: Powiem szczerze, nie do końca zrozumiałem pytanie. Chodzi o emocje.
1: Chodzi o to, że fani i ludzie w ogóle, którzy wspominają panią Joannę, że ich jest dużo. I czy pan odczuł to, że dziękują wam, kabaretowi, że dalej jesteście i że też dzielą się tymi trudnymi emocjami, ale też dobrymi wspomnieniami?
14: Ja myślę, że tak. Myślę, że to trochę to tak wygląda, jakbyśmy razem przez to przechodzili, że przez to jest łatwiej. I nam, i widzom jakoś przez to przejść, żyć dalej, pamiętając, wspominając Aśkę, no bo zdecydowanie jest to takie zjawisko na polskiej scenie, nie tylko kabaretowej, ale kulturalnej, które absolutnie musi trwać i o którym absolutnie należy pamiętać. My na pewno będziemy to robić i robimy to. Planujemy już festiwal, już jest zaplanowany 4-5 grudnia w Warszawie. Będzie w Terminalu Kultury, będzie festiwal imienia Asi Gołaczkowskiej, bo chcemy, żeby pamięć o niej była, żeby trwała, no bo to był ktoś absolutnie wyjątkowy i absolutnie godny pamięci i i tyle. O.
1: A jak się grało z panią Joanną? Jaka była jej rola w zespole? Moją pierwszą obserwacją było to, że chyba nie grało się łatwo z racji na ten humor, którym emanowała i przy którym nawet panom było trudno czasami utrzymać tę rolę sceniczną.
14: Znaczy, ja panu powiem tak, że myślę, że najbardziej naturalnym środowiskiem Aśki, w którym ona tak naprawdę czuła, że żyje na 100%, to nie było życie prywatne, tylko to był ten moment, kiedy przekraczała linię sceny. Kiedy wychodziła na scenę, to ona eksplodowała. Tam ona rozkwitała w niej, bo po prostu wszystko w niej kwitło. W kabarecie oto właśnie Aśka była tym człowiekiem, który pilnuje jakby od strony aktorskiej, bo z nas absolutnie była najbardziej świadoma i najlepsza i jakby pod tym względem pilnowała nas. No i była niezwykle twórcza, ale na scenie też pozwalała sobie na dużo takich momentów nie trzymania się sztywno scenariusza i tekstu i improwizacji, przez co dochodziło bardzo często do jakichś tam momentów, gdzie ona nas po prostu grzała, rozśmieszała niespodziewanymi jakimiś zagrywkami. Uwielbialiśmy to zresztą, także, bo to było, zrobiła coś takiego i widać było w ten taki szelmowski, widoczny dla nas tylko tam na scenie uśmieszek.
1: Że się świetnie tym bawiła też, tak? Taką improwizacją i wykorzystywaniem, czy podkiem, czy publiczności.
14: Tak, ona się bawiła tym, ale wiedziała też, że nas też to bawi, także to były przecudowne w ogóle momenty.
1: No, też pewnie dlatego tak dobrze pamiętam Spadkobierców, bo to była jednak duża improwizacja. Ona się po prostu świetnie, mam wrażenie, odnajdywała w tym kontakcie z innymi na scenie.
14: No tak. Powiem szczerze, że jak pisałem scenariusze do sceny do Spadkobierców, to obsadzając Aśkę, to wtedy już byłem spokojny. Aha, ta scena to już spoko, ona pójdzie, bo tam jest Aśka. No bo to, no mówię, Aśka to był taki komandos sceniczny, który sobie zawsze radził w każdej sytuacji.
1: 17 lipca, pierwsza rocznica. Będziemy o pani Kołaczkowskiej na pewno pamiętać. Bardzo panu dziękuję. Dariusz Kamys, polski aktor kabaretowy z kabaretu Hrabi. I myślę, że...
14: Bez wyrostka robaczkowego, bo właśnie leżę w szpitalu i zabrali mi wyrostek.
1: A, to żeby panu nie było...
14: Ale w ogóle ponoć nie był podobny do mnie.
1: Aha. No to chyba jakiś...
14: To była taka próba żartu jeszcze.
1: Ale to bardzo dobrze, zrobił pan nastrój, bo posłuchamy też pana i pani Janny Kołaczkowskiej w środowisku naturalnym.
15: Niech pani nam powie,
16: tak?
15: Co pani wie o odrodzeniu.
16: Córkę mam.
17: To oczywiście dobra odpowiedź pod warunkiem, że jest to córka Leonardo da Vinci w XV-XVI wieku.
16: Znaczy trochę tak, tylko w XIII wieku.
17: A, czyli średniowiecze.
16: No, możliw, że...
17: Nie, ten. Na pewno.
16: No, to... Co? A skąd, co, byłeś, widziałeś?
18: Autopromocja.
19: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
20: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
19: Pęd do wiedzy.
20: To nie jest pęd do wiedzy, tylko pęd do dyplomu.
19: Do rad nadzorczych. No, to...
21: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
21: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
22: Co piątek o 17:00.
21: Dzieje się.
18: Autopromocja.
6: Reklama.
23: Marian,
24: a
23: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
24: Prawda, Barbara?
23: No.
24: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
23: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
24: Wygodnie i za darmo.
23: No.

0: www.media-expert.el.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. Do wysokiego został podniesiony stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym w Niemczech. Przez Warszawę przeszedł marsz dumy. O swoje prawa domagały się osoby z niepełnosprawnościami. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał w stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Grzegorz Kozioł.
4: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
5: Partnerzy
4: Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Rosjanie zaatakowali również obwód doniecki na wschodzie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ostrzałów w przyfrontowych miastach zginęło 5 osób. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt poinformował, że stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym w kraju został podniesiony do wysokiego, powołując się na informacje wywiadowcze i rosnącą liczbę sygnałów. Decyzja oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech, powiedział szef resortu w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Wśród możliwych celów ataków wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec. Będę pytać i sprawdzać, dlaczego przedłużają się prace Sejmu nad ustawą o asystencji osobistej, mówi w rozmowie z TOK FM poseł Marcin Józefaciuk. Poseł uczestniczył wczoraj w Marszu Dumy, proteście osób z niepełnosprawnościami, który przeszedł ulicami Warszawy. Ustawa o asystencji osobistej to jedna z obietnic koalicji rządzącej. Prace nad nią zakończyła już specjalnie do tego powołana sejmowa podkomisja, ale dalsze prace Sejmu się nie toczą, mówi poseł Józefaciuk.
6: Nie wiemy też, ja jako członek Komisji Polityki Społecznej nie zostałem poinformowany, dlaczego komisja została przełożona, a już mieliśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego tutaj jestem, żeby też wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami i ewentualnie, żeby złożyć wniosek o przyspieszenie spotkań komisji.
3: Ustawa o asystencji osobistej zapewniłaby osobie z niepełnosprawnością pomoc asystenta przy codziennych czynnościach.
7: To jest bardzo wyczekiwany projekt i myślę, że jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o życie osób z niepełnosprawnościami. Dzięki asystencji będą mogły osoby z niepełnosprawnościami być widoczne w przestrzeni kulturalnej, społecznej, zawodowej. Ja tu dzisiaj jestem z moim bratem z niepełnosprawnością intelektualną. Ta asystencja osobista by nam uratowała trochę organizację życia.
8: Chcemy równości, nie litości! Chcemy równości, nie litości!
3: Marsz Dumy przeszedł przez Warszawę po raz pierwszy. Jednym z organizatorów manifestacji była Fundacja Avalon. Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga nam planować m.in. wakacyjne podróże, o czym należy pamiętać, jeśli już zwrócimy się do AI po pomoc, sprawdzał Bartosz Kądziałka.
9: Dla części z nas to dobre rozwiązanie, mówi ekspert od AI z Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Skowroński.
10: Jeśli ktoś ma piątkę dzieci i bardzo nie lubi planować podróży, bo nie ma na to zwyczajnie czasu, to sztuczna inteligencja jest bardzo wygodną alternatywą.
9: Ale trzeba pamiętać, żeby weryfikować informacje i nie podawać danych osobowych czy informacji wrażliwych.
10: Są wykorzystywane do dalszego trenowania modeli. W związku z tym, jak planujemy wycieczkę, warto pamiętać o tym, żeby danych wrażliwych, danych osobowych swoich w sztuczną inteligencję nie wkładać, nie podawać.
9: Ważne jest też to, żeby korzystając z AI nie odbierać sobie przyjemności z podróżowania i odpoczynku, robiąc na siłę wszystko, co proponuje, i żeby nie patrzeć za dużo w telefon. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Zbliża się jarmark świętego Dominika w Gdańsku. To wydarzenie, które ma ogromne znaczenie dla miasta, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
11: To ważne wydarzenie gospodarcze dla naszego miasta, dla regionu, ale także Polski. Świadczą o tym choćby liczby. W tym roku to około 715 stoisk, a 150 z nich to gdańskie firmy, gdańscy przedsiębiorcy.
3: Jarmark rozpocznie się 25 lipca i potrwa 3 tygodnie. W tym czasie odbędzie się ponad 200 wydarzeń teatralnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych i dedykowanych dzieciom. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Na południu i w centrum kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem i z porywistym wiatrem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 9.06, niedzielny poranek TOK FM. Kłania się Michał Tomasik i wita Państwa w godzinie prawników, ale spokojnie. Będzie mimo wszystko wesoło. Zaczniemy od fundamentalnego pytania. Czy mamy prawo kłamać? A zwłaszcza, czy mamy prawo kłamać? Czy powinniśmy mieć prawo, które gwarantuje nam możliwość kłamania, zwłaszcza w czasie, gdy wszyscy żyjemy na platformach cyfrowych, gdzie kłamstwo jest premiowane razy 6 podobno w stosunku do prawdy. I z tym pytaniem, na które odpowiedź rozwiązałoby wszystkie problemy milenialne i naszej gościni zapewniło Nobla, z tym pytaniem witam mecenas Marlenę Sztyber-Popko, radcę prawnego, medioznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No to zapraszam po Nobla. Czy mam prawo kłamać?
13: To zależy. Zaczynam godzinę prawników odpowiedzią jak typowy prawnik. Mhm. To znaczy, jesteśmy w Polsce, więc może oprę się na obowiązujących przepisach, które mamy w Polsce. Nie ma prawa do kłamstwa. Oczywiście mamy wolność wypowiedzi, którą gwarantuje nam konstytucja. Normy unijne także pozwalają nam wyrażać swoje opinie, ale pamiętajmy, że ta wolność nie jest wolnością absolutną. To znaczy, nie możemy powiedzieć wszystkiego.
12: Gdzie jest granica tej wolności słowa, gdzie już przestaje być legalne to, co wypowiadam?
13: Ja bym zaczęła od takiego rozróżnienia definicyjnego, jeżeli mówimy o kłamstwie. Bo po pierwsze, mówiąc o kłamstwie, to już w definicji mieści nam się takie założenie, że kłamstwo jest świadome. To znaczy, jeżeli to jest pomyłka, to jest sytuacja, w której ja nie byłam w stanie wiedzieć, że informacja, którą przekazuję, jest nieprawdziwa, to nie powinnam za to ponosić odpowiedzialności, chyba że mogłam dotrzymać staranności i to sprawdzić. Jeżeli przyjdę tutaj dzisiaj do Państwa i będę opowiadała słuchaczom rzeczy, których nie sprawdziłam, a mogłam, no to tego prawa do kłamstwa nie mam.
12: To też, jak rozumiem, dotyczy sytuacji, które pamiętam z lekcji logiki na filozofii, że nie da się na nie odpowiedzieć. Czy jutro będzie padać? Nie wiemy. Więc jakby to też nie będzie kłamstwo, jeżeli powiem tak, nie, no po prostu nie byłem w stanie odpowiedzieć, tak? Czyli mówimy o takich sytuacjach, to nie jest kłamstwo.
13: Dokładnie. Druga sytuacja też, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest rozróżnienie pomiędzy ocenami a informacjami. Czyli jeżeli są to wypowiedzi ocenne, inaczej sądy wartościujące, tak się w prawie mówi, no to ich nie możemy zweryfikować w kategorii prawdy i fałszu. No bo jeżeli ktoś powie jakąś opinię na mój temat, to trudno jest zweryfikować ją, jeżeli nie mamy podstawy do weryfikacji. I takie oceny nie mieszczą się w tej kategorii kłamstwa. Jeżeli mówimy o informacjach, które zweryfikować możemy, czyli na przykład polityk, bo też pewnie o polityce dzisiaj mówić trochę będziemy, polityk mówi, mój program wyborczy zapewni stabilność gospodarki. Nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować na ten moment, więc możemy powiedzieć, że to jest wypowiedź ocenna. Albo mój projekt będzie najlepszy.
12: Możemy ocenić jego projekt, ale nie możemy ocenić świata, w jakim ten projekt będzie realizowany.
13: Dokładnie. A jeżeli on powie, że najnowsze dane pokazują, że działania mojej partii politycznej spowodowały, że polska gospodarka jest stabilniejsza niż w ubiegłym roku. I jeżeli on wie, że te dane pokazują zupełnie co innego, no to w tej sytuacji możemy tą wiadomość, tą informację ocenić w kategorii prawdy i fałszu.
12: Mnie do tego, do postawienia tego pytania w ogóle zainspirował artykuł na stronie Res Futura, który opowiada o tym prawie, właściwie prawie do bycia nieokłamywanym, które na łamach The Observera profesor UCL-u Geoff Mulgan zaproponował. Prawo do bycia nieokłamywanym. Mhm. Coś takiego w ogóle istnieje?
13: Takiego prawa pisanego nie ma. Natomiast my mamy już w Polsce różnego rodzaju instrumenty prawne, które pozwalają na to, aby ta debata publiczna chociażby, ale także wypowiedzi osób publicznie znanych, czy to polityków, osób, które mają wpływ na kształt debaty publicznej, aby one były weryfikowane i oceniane pod kątem tego, czy są prawdziwe, czy nie. Mamy na przykład w postępowanie cywilne artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego, które mówią o naruszeniu dóbr osobistych. I
12: no to jest to straszny przepis, w ramach którego można każdego właściwie ciągnąć.
13: Trochę tak, dlatego że pamiętajcie państwo, że katalog dóbr osobistych w ustawie kodeks cywilny jest przykładowy, to znaczy pojawiają się też nowe dobra osobiste, które wraz z rozwojem technologii na przykład się pojawiają, ale też te pojęcia, takie jak godność, dobre imię, cześć, one nie są jasne, to znaczy te granice są bardzo szerokie. Więc my też musimy pamiętać o tym, że jeżeli każdy ma prawo do godności, każdy ma prawo do dobrego imienia. Jeżeli ja moim kłamstwem spowoduję, że naruszę dobre imię drugiej osoby, to to kłamstwo będzie karane. Nie bezpośrednio, ale przez środki pośrednie. Po drugie, mamy kodeks karny. Brzmi trochę poważniej.
12: Tak, ale tam jest zniesławienie, tak?
13: Tam jest zniesławienie, mamy też zniewagę. Wszelkiego rodzaju oszustwa też przecież, mówiąc kolokwialnie, nie uchodzą na sucho także obywatelom. Więc pamiętajmy o tym, że choć takiego wprost zakazu kłamstwa nie mamy, to te granice wolności wypowiedzi nie są nieograniczone.
12: No tak, bo tu chodzi o taką sytuację, w której ja na przykład w niedzielny poranek zaczynam państwu coś opowiadać. Mam świadomość, że to nie jest prawda. Mhm. I co? I nic mi za to nie grozi i tak naprawdę państwa też nic nie chroni, państwa, obywateli, słuchaczy i tak dalej, nic nie chroni przed tym, że ja tu wyjdę i będę opowiadał głupoty.
13: To znaczy, biorąc pod uwagę też, że pan redaktor jest
12: pomijając autorytet redakcji i tak dalej.
13: Tak, mamy też instrumenty z prawa prasowego, więc tutaj w obszarze mediów... No,
12: Krajowa Rada mogłaby mnie ścigać, jakby
13: tak,
12: się już...
13: W obszarze mediów jest to, powiedzmy, trochę łatwiejsze, w jakiś sposób jest to ustrukturyzowane w związku z tym, że media pełnią ważną rolę społeczną także w kreowaniu debaty publicznej.
12: No dobra, polityk.
13: Polityk, podobnie bardzo ważna rola, natomiast tak jak powiedziałam, nie ma specjalnych instrumentów dla takich grup społecznych, natomiast

0: z moją godnością, czcią i tak dalej, no to mamy trudniejszą sytuację faktycznie.
1: Ona jest i tak trudna, bo on jeszcze ma immunitet. I na tak. każdym posiedzeniu Sejmu jest w sekcji, kiedy się głosuje, jest zazwyczaj kilka punktów zniesienia immunitetu posłowi w jakiejś tak. sprawie cywilnej. Nawiązanie to musi jeszcze Sejm wyrazić zgodę, no i to bywa różnie. A zanim przejdziemy do tego, czy w ogóle dałoby się zakazać mhm. kłamania, czy wprowadzić prawo chroniące nas przed kłamstwem, to chciałbym zapytać jeszcze panią o przykład Walii. Walia próbuje wprowadzić prawo, które właściwie zabroni politykom kłamania, będzie sankcjonowało kłamstwa, celowe kłamstwa polityczne, wykorzystywane w celu zdobycia popularności, również w kampanii wyborczej, co jest bardzo, bardzo ważne. Sankcje będą różne. Przede wszystkim sprostowanie, ale również wykluczenie z życia politycznego. Pani podoba się takie, jako prawniczce, podoba się pani takie rozwiązanie?
0: Po pierwsze, chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli zakładamy, że demokracja powinna opierać się na świadomych decyzjach obywateli, no to obywatele powinni mieć prawo także do ale i do prawdziwych informacji, żeby na podstawie tych informacji podjąć decyzję, która będzie zgodna z ich wolą. Więc założenie oczywiście mi się podoba, natomiast te pomysły, które parlament Walii zaproponował, one są bardzo trudne z perspektywy nie tylko teoretycznej, ale praktycznej. Po pierwsze, definicja. Czym jest kłamstwo? I rozumiem, ja powiedziałam wcześniej, że kłamstwo jest świadome, celowa intencja wprowadzenia w błąd, natomiast kto miałby to stwierdzić, czy to jest kłamstwo, czy nie? W jaki sposób zweryfikować, czy to kłamstwo było intencjonalne? Być może ktoś oparł się na raporcie danych, które zostały mu przez kogoś przekazane.
1: Przeczytał fejka na X-ie.
0: Na przykład. Więc tutaj pan redaktor porusza kolejny problem, media społecznościowe, no bo przecież my, czerpiąc informacje, czerpiemy nie tylko ze źródeł bezpośrednich, ale także pośrednich. W jaki sposób to zweryfikować? Więc to są takie problemy, które już na samym początku pomysłu, no mogą rodzić trudności w jego realizacji. Po drugie, już przed chwilą powiedziałam, kto miałby to oceniać, czyli jakaś instytucja niezależna, która byłaby może złożona z ekspertów, no bo przecież nie polityków, nie politycy sami siebie mieliby oceniać, bo mogłaby być to broń polityczna bardzo mocno, taki instrument, który byłby wykorzystywany przeciwnikom politycznym na przykład. Więc to też jest pytanie, które rodzi bardzo dużo problemów. Po trzecie, efekt mrożący tak zwany, o którym też już mówiliśmy w kontekście na przykład tej ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej, czyli co my możemy w końcu powiedzieć? No bo w sumie nie wiemy. To może lepiej nie mówić nic, tak mówiąc kolokwialnie, niż powiedzieć za dużo, bo nie wiemy też, w jaki sposób będzie prowadzone później to postępowanie, czy ktoś to uzna za to kłamstwo, czy też nie. Więc dużo problemów rodzi ten projekt, natomiast te prace się toczą, więc zobaczymy.
1: Rozmawialiśmy o jednym z takich moich skojarzeń jeszcze przed wejściem na antenę, że ustawa o patostreamingu, o której rozmawialiśmy, jest dość zbliżona do czegoś, co mogłoby być taką ustawą chroniącą nas przed okłamywaniem. Z drugiej strony myślę o ustawie o mowie nienawiści, która poległa właściwie w politycznej walce, a ona trochę też o tym mówiła, że jakby pewnych rzeczy nie wolno w ogóle wypowiadać. No to dałoby się w ogóle w jakikolwiek sposób zakazać kłamania?
0: Myślę, że nie. To znaczy, można by było próbować wprowadzić jakieś rozwiązania szczątkowe, tak mówiąc kolokwialnie, czyli poskładać trochę ten system prawny i te instrumenty prawne z różnych porządków, czyli na przykład zwrócić uwagę też na te rzeczy związane z implementacją aktu o usługach cyfrowych, na przykład wzmocnić działanie platform w jakiś sposób.
1: Będziemy o tym rozmawiać już za tak.
0: Tak, ale też myślę, że tutaj takie działania edukacyjne są bardzo ważne, bo jeżeli my, obywatele, nie będziemy wiedzieli, jak sprawdzać i weryfikować informacje, to też trudno to będzie zrobić. Ja jeszcze bym chciała tylko, bo już wiem, że czas nam się powoli kończy, zasygnalizować na trzy takie bardzo krótkie wątpliwości związane z tym, bo też pan powiedział o mowie nienawiści. Po pierwsze, jak weryfikowałam sobie przed tą naszą rozmową różnego rodzaju raporty, sondaże opinii publicznej, to one pokazują, że Polacy mają wyjątkowo niski na tle innych krajów poziom zaufania do wielu zawodów i generalnie nie ufamy.

0: można tak powiedzieć, a politykom ufamy najmniej. To po pierwsze, więc już tutaj systemowo jesteśmy sceptyczni co do tego. Po drugie, chciałabym też powiedzieć o takim badaniu Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym pracuję. Robiliśmy badanie CATI, czyli dzwoniliśmy do ludzi i pytaliśmy, czy popierają wprowadzenie kar finansowych za publiczne poniżanie innych ludzi w mediach społecznościowych. I proszę zauważyć, że 77% osób badanych powiedziało, że tak. To znaczy my widzimy, że jest potrzeba społeczna wprowadzenia w jakiś sposób nowych regulacji, no ale to jest bardzo trudne, więc też wiemy, że może nam się wydawać, że nowe prawo albo nowelizacja obecnego prawa jest prosta, ale proszę mi uwierzyć, że składa się na to wiele czynników. I ostatnia bardzo krótka rzecz. My też w ramach Instytutu Dyskursu i Dialogu takiej organizacji próbujemy w ramach projektu Dismiss stworzyć narzędzie do badania manipulacji i dezinformacji. I sprawdzamy tam, tworzymy tam taki arkusz, w którym będziemy sprawdzać materiały i dziennikarskie, ale też w mediach społecznościowych, czy to jest dezinformacja, czy nie. I mamy bardzo duży problem definicyjny. Czy manipulacja wpływa na dezinformację, czy nie? Czy w jakiś sposób niecelowe zniekształcenie też związane będzie z manipulacją i dezinformacją, czy nie? Więc widzą państwo, że tych problemów definicyjnych jest bardzo dużo, więc to nie tylko prawo tutaj wchodzi w grę.
1: My też jesteśmy tutaj cenzurowani, bo już machają tak. Do mnie za kilku szyb. Ale bardzo chętnie, jak będą wyniki, to zapraszam. Mecenas Marlena Sztyber-Popko, radca prawny, medioznawca Uniwersytet Warszawski. 9:20 informacje.
2: Autopromocja. Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
6: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W nocnych, bardzo intensywnych nalotach na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W mieście wybuchło wiele pożarów. Tymczasem rosyjskie władze planują zmobilizować jesienią do 500 000 żołnierzy, poinformował dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko. Ostrzegł przy tym, że Ukrainę może czekać bardzo intensywna zima. Ukraińscy analitycy spodziewają się ogłoszenia mobilizacji w Rosji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu. Na kilka dni przed 15. rocznicą zamachów przeprowadzonych przez skrajnie prawicowego terrorystę Andersa Breivika w dzielnicy rządowej w stolicy Norwegii dziś zostanie otwarte Narodowe Miejsce Pamięci. Łącznie w atakach z 22 lipca 2011 roku życie straciło 77 osób. Sprawca został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia wyroku. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to tylko niektóre gwiazdy, które wystąpią w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na Mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Więcej informacji na naszym portalu tok.fm.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 9:23, niedzielny poranek TOK FM, a my kontynuujemy godzinę prawników zgodnie z obietnicą. Porozmawiamy o prawie europejskim, cyfrowym, sztucznej inteligencji, platformach, o wszystkim tym, co państwo lubią najbardziej. Porozmawiamy we wspaniałym gronie. Doktor Małgorzata Kozak, adiunktka w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Utrechcie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Obecnie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
1: A to też, to miałem zaraz dodać, bo państwo oboje z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dr Mateusz Grochowski, profesor na Tulane Law School w Nowym Orlanie oraz na Yale.
8: Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I rzeczywiście wywodzę się z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
1: Także prawnicy, jak się widzi, to mają państwo już pewność. Zacznijmy od tego, zanim przejdziemy do Facebooków i AI-ów. Co z tym prawem do kłamania, czy prawem do bycia nieokłamywanym? Państwu, panie profesorze, panu się podoba taka koncepcja?
8: No, my tutaj z panią profesor rozmawialiśmy sobie o tym tak nieformalnie przed audycją i chyba nam się nie do końca ta koncepcja podoba, bo uważamy, że to jest bardzo trudne do zadekretowania z perspektywy prawnej. To jest bardzo trudne do stworzenia, jakby do wykreowania z perspektywy jakiegoś mechanizmu, który pozwalałby na przesądzenie, co jest kłamstwem, co nie jest kłamstwem. I ryzykujemy z takiej czysto demokratycznej, konstytucyjnej perspektywy, że tak naprawdę wprowadzimy jakiś organ, czy to będzie sąd, czy to będzie jakiś organ administracyjny, który tak naprawdę będzie decydował o tym, co jest prawdą, a co jest fałszem w dyskursie publicznym.
1: Ministerstwo Prawdy, tak?
8: No tak, jak u Orwella. Ministerstwo Prawdy.
4: Co więcej, państwo tak naprawdę użyliście słowa klucz w tej poprzedniej rozmowie, bo wszystko rozbija się o zaufanie. Czym jest zaufanie? Czym jest zaufanie do informacji, które otrzymujemy? Zaufanie jest pewnym przekonaniem, że możemy polegać na tych treściach, czy polegać na kimś, a co oznacza poleganie? Oznacza też utratę pewnej części kontroli. W związku z tym, wychodząc z perspektywy zaufania, wprowadzenie instytucji, która będzie kontrolować, to jest kłamstwo, przy całych problemach definicyjnych, jak zdefiniować świadome kłamstwo, a może to tylko jest halucynacja na przykład.
1: A może to jest błędny dogmat.
4: O, na przykład, albo nieprawidłowe rozumowanie. W związku z tym, z tej perspektywy zaufaniem, naszym zdaniem, tak jak rozmawialiśmy z panem profesorem tuż przed, no jednak trzeba szukać innych mechanizmów. Albo mechanizmów, które będą prowadziły do weryfikacji tych treści, czyli to jest tak naprawdę rola mediów, prawda, że pierwotna rola mediów to jest weryfikacja treści, które są, krążą w przestrzeni publicznej. I pytanie jest takie, jak utrzymać tę rolę, a druga kwestia, no to też, o tym też już państwo rozmawialiście, to jest edukacja. Bez dobrej edukacji, bez budowania świadomości słuchaczy czy użytkowników mediów społecznościowych, w jaki sposób treści mogą być konstruowane, w jaki sposób treści mogą być fabrykowane, nie ma sensu tak naprawdę wprowadzać żadnych dodatkowych zakazów.
1: Czyli my nie możemy być podstawkami pod mikrofon i trzeba walczyć o to zaufanie. Ja tylko dopowiem ostatnie zdanie, że w Walii jednym z argumentów przyjęcia takiego prawa ma być to, żeby to odbudowało zaufanie do instytucji, właśnie do polityków. No dobrze, będziemy o tym rozmawiać. Właściwie o różnych wycinkach tego, jak naprawić tę naszą rzeczywistość. Zacznijmy od newsa. Komisja Europejska zarzuciła Instagramowi i Facebookowi, że są zbyt uzależniające. My to chyba od dawna już wiemy, a Komisja Europejska dopiero teraz na to zwróciła uwagę, panie profesorze?
8: No tak, to trochę tak jak u Hegla, że sowa mi nerwy wylatuje o zmierzchu. To znaczy różne, że tak powiem, konkluzje bardziej ogólne co do tego, jak działa świat, jak działa rynek także, przychodzą nam często z perspektywy po upływie pewnego czasu, także wtedy, kiedy już wydarzy się pewna szkoda, czy pewien jakiś taki uszczerbek społeczny. I rzeczywiście my o tym wiemy, albo przynajmniej mieliśmy jakieś elementy tej informacji o tym, że media społecznościowe uzależniają i że one są jakby konstruowane w taki sposób, aby jakby maksymalizować to zaangażowanie użytkownika i też tworzyć pewne takie psychologiczne, behawioralne zależności.
1: Nieskończone przewijanie postów, automatyczne odtwarzanie, pusze, personalizacja rekomendacji.
8: Tak, tak, dokładnie. I o tym wiemy zarówno w Europie, wiemy o tym także w Stanach Zjednoczonych, o tym pisano już od dawna. Pisano także o zarówno takich indywidualnych, jak i populacyjnych skutkach psychologicznych czy emocjonalnych, jakie to wywołuje. To znaczy, że to prowadzi do na przykład fali depresji, to prowadzi do różnego rodzaju innych takich dysocjacyjnych postaw społecznych. No i rzeczywiście Komisja Europejska robi coś, co raczej było chyba oczekiwane, zwłaszcza z perspektywy tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie już od dłuższego czasu mamy różne próby pozywania platform.
1: Przez Stany.
8: Przez Stany oraz przez indywidualnych użytkowników. Bo mamy takie duże postępowanie w tym momencie, które zostało wniesione przeciwko Facebookowi, przeciwko Meta przez koalicję kilku stanów, między innymi Kalifornii, ale oprócz tego mamy różnego rodzaju pozwy zbiorowe, mamy pozwy indywidualne, gdzie na przykład już od kilku lat, gdzie na przykład rodzice dzieci, które na przykład podjęły próby samobójcze, z dużym prawdopodobieństwem pod wpływem tego, co im dostarcza newsfeed na Instagramie czy Facebooku, próbowały dochodzić jakichś rekompensaty od mediów społecznościowych.
1: No ale co to znaczy, że są te pozwy? To jest jakiś ważny krok? To jest taki krok rytualny, pozorowany? Czy to się da uporządkować, tak jak teraz wygląda prawodawstwo? Może na poziomie tym unijnym na razie, bo mamy w 2022 roku została przyjęta przez Parlament Europejski DSA, czyli to Digital Service Act. Miał wejść w życie z początkiem 2024 roku. Wszedł właściwie, tylko nie w Polsce. Polska została upomniana, Polska cały czas walczy, nie ustajemy w staraniach. Co prawda tutaj prezydent zawetował też jedną z tych ustaw. Druga, zdaje się, lada moment opuści Sejm, może jeszcze przed wakacjami, które rozpoczynają się w sierpniu. Więc jakieś prawo w Unii Europejskiej jest? Wystarczy?
8: No, to jest dobre pytanie, czy wystarczy. Myślę, że na razie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, jeżeli chodzi o i Digital Services Act, i akt o rynkach cyfrowych, który też w dużej mierze próbuje w jakiś sposób uporządkować tę sferę jakby platform ogólnie, to znaczy nie tylko platform społecznościowych, ale także social media. W tym momencie jeszcze nie do końca wiemy, jak te przepisy będą działały. Jeżeli chodzi o DMA, nawet jest chyba więcej w tym momencie danych, więcej postępowań też, z których możemy jakieś wnioski wyciągać. Tutaj pani profesor też na pewno będzie o tym mogła więcej powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o DSA, to tak naprawdę w tym momencie raczej mamy pewne prognozy, jak to może wyglądać. I wiemy też z jakby innych podobnych aktów, jakby z historii innych podobnych aktów unijnych z przeszłości, że wykonywanie, egzekwowanie takich aktów wcale nie jest takie proste, ponieważ to często prowadzi do długotrwałych postępowań, do odwołań, które kończą się często przed trybunałami unijnymi.
4: No zawsze.
1: Ale to zabrzmiało, jakby to nie miało sensu. To chyba ma jakiś sens. Znaczy, te długie postępowania nie mogą zmusić koniec końców na przykład platform, żeby coś dobrego zrobiły, albo nas, żeby ich usankcjonować?
4: To jest przede wszystkim kwestia ryzyka kary. To jest wysokich kar finansowych. Oczywiście te kary finansowe w kontekście budżetów przedsiębiorców, o których rozmawiamy, to są jakieś tam promile, nawet nie promile.
1: No właśnie, co to byłaby wysoka kara dla Mety?
4: Pewnie trzeba byłoby Mety zapytać. Ale prawda jest też taka, że dla przedsiębiorcy każda kara oznacza, że ktoś musi tę karę w swoim budżecie znaleźć. Więc niezależnie od tego, jak ten budżet jest wysoki, czy jak wysokie są zyski, to gdzieś następuje to uszczuplenie. Nie wiem, czy ja tutaj podam przykład telekomunikacji polskiej. Kiedyś, dawno temu, kiedy telekomunikacja polska do pewnego momentu skarżyła wszystkie decyzje prezesa UOKiK-u, nawet jak nakładał karę 1000 zł, to było znowu jakimś tam, nawet nie promilem ogólnego budżetu telekomunikacji, po to, żeby właśnie pokazywać, że się nie zgadza z tym. Ale w pewnym momencie nastąpił ten moment, kiedy doszło do pewnej masy krytycznej tych postępowań i zmieniono politykę. Jeżeli chodzi o i akt o usługach cyfrowych, czyli DSA, i akt o rynkach cyfrowych, czyli DMA, no to jest trochę jak z tą strzelbą na scenie, jak już tutaj z porównaniami. Ten mechanizm istnieje. Oczywiście wszyscy się śmieją, że Stany czy Chiny eksportują technologie, innowacje, a my eksportujemy regulacje. Ale to tak nie jest do końca, bo jednocześnie Europa stała się pewnego rodzaju takim stadem owiec do strzyżenia, powiem bardzo brzydko. To znaczy ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te duże platformy, czy prowadzą działalność internetową, na wielu płaszczyznach traktują użytkowników europejskich po prostu jako źródło, z którego następuje, mówiąc bardzo brzydko, ja nie lubię tego słowa, ale ono jest niestety właściwie, to jest monetyzacja.
1: Taki rynek po prostu, gdzie można tam, czarny ląd, na którym można testować i eksperymentować.
4: Dokładnie tak. W związku z tym perspektywa tych kar, ale też perspektywa nieuchronności tych kar, nawet jeżeli te postępowania trwają, powiedzmy, odwoławcze, no przed całą komisją postępowania są dość długie, potem są 3 lata przed sądem, 3 lata przed trybunałem, może trochę krócej, może trochę dłużej, w zależności od tego, jak to dane postępowanie wygląda, ale ta perspektywa kary istnieje. Oczywiście pytanie, jak będzie rynek wyglądał za 6 lat. My w tej chwili widzimy koniec postępowań, pierwszych postępowań Google'a jeszcze na podstawie samego prawa konkurencji, czyli jeszcze przed wprowadzeniem, przed przyjęciem DMA i DSA. I te kary są podtrzymywane przez sąd w Luksemburgu. Także na pewno jest to bardzo jasny sygnał. Na pewno jest to próba uporządkowania. Myślę, że tutaj to, co pan profesor powiedział, to jest bardzo dobre słowo. I próba takiego odwrócenia, wykorzystania tej naszej otwartości europejskiej, bo myśmy przyjęli te wszystkie usługi i przyjmujemy je w bardzo otwarty sposób, ale jednocześnie nie ograniczając w drugą stronę. W związku z tym wykorzystanie mediów społecznościowych na przykład w Chinach jest zupełnie inaczej. Ja nie chcę mówić, że model chiński jest dobry, czy jest zły, ale na przykład TikTok chiński wygląda zupełnie inaczej w Chinach.
1: Nie jest taki brain rotowy.
4: Tam są treści edukacyjne, a nie treści, które właśnie gdzieś tam mózgi odmóżdżają, mówiąc tak. Mhm. A to jest trochę odwrócenie wojen opiumowych, tak?
1: No ale mamy prawodawstwo unijne, tak? Jest jakieś rozporządzenie, jest jakiś nowy przepis i potem w dużej mierze jednak to kraje członkowskie muszą dźwignąć też tę odpowiedzialność. Polska jeszcze nie dźwignęła. Jak bardzo źle, że jeszcze nie dźwignęła i nie mamy tej ustawy?
8: No bardzo źle. I to jednym słowem. Natomiast jest bardzo źle zarówno z punktu widzenia polskich obywateli, jak i z punktu widzenia pewnej spójności tego całego mechanizmu, który został wprowadzony w Unii Europejskiej, bo ja tutaj chciałem trochę zaprzeczyć temu odczytaniu mojej poprzedniej wypowiedzi na temat DSA. Ja nie uważam, że to jest bez sensu, natomiast to jest akt, czy jakby pewna koncepcja regulacyjna, która funkcjonuje w bardzo specyficznym kontekście, jakim jest prawo Unii Europejskiej, które jest tak naprawdę prawem kilkupoziomowym, gdzie mamy, zarówno jeżeli chodzi o jego stanowienie, jak i o jego wykonywanie, to znaczy mamy z jednej strony Komisję Europejską i mamy ten jakby centralny taki ośrodek i prawodawczy i ośrodek egzekwowania prawa w Brukseli, czy w Luksemburgu, ale mamy też kraje członkowskie i traktaty unijne są tak skonstruowane, że kraje członkowskie mają dość duży zakres swobód, jeżeli chodzi o regulowanie pewnych kwestii na swoim własnym poziomie. I w Polsce, w związku z tym, że nie mamy ustawy implementującej DSA, nie mamy wyznaczonego, prawidłowo umocowanego organu, który mógłby ten DSA wykonywać, czy znaczy, który mógłby na przykład decydować o tym, czy usuwając jakąś treść ze swojej platformy Meta albo TikTok postąpiły prawidłowo czy nieprawidłowo, czy na przykład jakaś treść zamieszczona w mediach społecznościowych jest mową nienawiści, czy nie jest mową nienawiści i tak dalej. Więc takiego organu nie mamy, co jakby bardzo utrudnia ochronę indywidualnych interesów użytkowników, ochronę pewnych wartości społecznych. I z drugiej strony to też bardzo utrudnia jakby spójność egzekwowania DSA w skali Unii Europejskiej, ponieważ to tworzy wyspę, w której te przepisy nie weszły jeszcze tak naprawdę do końca
1: w życie. Z dziura w sieci.
8: Weszły w życie, tak, ale z dziura w sieci, gdzie tak naprawdę te przepisy nie mogą być skutecznie wykonywane.
1: Jak Polska próbuje tę dziurę załatać, porozmawiamy po informacjach o 9.40.
9: Reklama.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Z pierwszym wnioskiem o zarządzenie referendum w tej sprawie prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował, by referendum odbyło się pod koniec września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Nie w upale, jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Wojska polsko-litewskie walczyły z krzyżakami pod Grunwaldem. W inscenizacji bitwy wzięło udział około 1500 rekonstruktorów. Mimo deszczu wczorajsze widowisko oglądały ze stoku wzgórza pomnikowego tysiące widzów.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.42, niedzielny poranek, TOK FM. Wracamy do rozmowy prawników i skromnego magistra filozofii. Profesor Mateusz Grochowski, Tulane Law School w Nowym Orleanie i Yale. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: I profesor Małgorzata Kozak, Instytut Nauk Prawnych PAN.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pan profesor też pan. Rozmawiamy w tej chwili o DSA i DMA, czyli dwóch przepisach, które mają nam pomóc uregulować rynek platform cyfrowych, tak powiem ostrożnie. I rozmawialiśmy o tym, że Polska ma zaległości. Jedna ustawa została zawetowana, druga ustawa jest procedowana. Zgodnie z nią decyzje o tym, co zablokować, ze względu na łamanie prawa ma podejmować Urząd Komunikacji Elektronicznej po konsultacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a w niektórych przypadkach będzie to robiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O to chodzi?
4: Więc cała ta architektura DSA jest oparta na takim rozróżnieniu, czyli te największe platformy są objęte mandatem komisji i to się rzeczywiście już toczy, już wspominaliśmy o postępowaniach. Natomiast na poziomie krajowym to powinny zostać wyznaczone ci koordynatorzy usług cyfrowych, którzy mają w języku polskim, to jest bardzo piękny skrót KUC. I tym koordynatorem usług cyfrowych został pierwotnie wyznaczony prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tam też jest rola, tak zresztą powinna być konstytucyjnie rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale tak naprawdę tej dyskusji nie było. Ja mam takie poczucie, że...
1: Dyskusji, czy prezes urzędu UKE jest gotowy na to, żeby taką funkcję pełnić, no bo dyskusja o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest gotowa, to chyba wiemy. Więc nie musiało być tej dyskusji.
4: Tak jest, natomiast pytanie jest takie, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, nawet jeżeli tam został stworzony nowy departament, czy to jest rzeczywiście urząd, który powinien się zajmować kwestiami moderacji treści w internecie? I w niektórych, i to nie jest tak, że jakby jest jeden model przyjęty w całej Europie, bo akurat DSA wprowadza bardzo zróżnicowaną architekturę. Każde państwo członkowskie wybiera inny urząd i na przykład są państwa, gdzie to są urzędy pocztowe, bo urząd od spraw poczty, potem się zajmował telekomunikacją, więc w tej chwili zajmuje się...
1: Poczta Polska. A gdzie to wygląda dobrze? Czy jest jakiś taki kraj, który to dobrze zaimplementował i powinniśmy się wzorować?
4: Ja myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Te modele naprawdę są bardzo zróżnicowane. W Holandii na przykład, bo w Polsce wydaje mi się, że takie założenie wyjściowe było, żeby jednak rozdzielić te uprawnienia między większą liczbę organów, po to, żeby one, nie wiem, nie urosły za bardzo, żeby nie...
1: Kontrolowały się wzajemnie też zaufanie.
4: Natomiast nie ma kontroli społecznej. To jest też kwestia, która przy okazji tej ustawy implementacyjnej DSA była poruszona. Natomiast na przykład w Holandii tworzy się, w tej chwili jest jeden urząd. To jest ten urząd, który jest jakby odpowiednikiem pierwotnie UOKiK-u polskiego, który gromadzi coraz więcej kompetencji i też ma kompetencje w zakresie kwestii cyfrowych. Natomiast tam jest bardzo skomplikowany system, jeżeli chodzi o nadzór nad mediami i nadzór nad moderowaniem treści, ale też nadzór nad panowanie nad swobodą wypowiedzi. Więc ja bym nie porównywała systemu holenderskiego, który jest bardzo skomplikowany, który znowu opiera się na dużym zaufaniu. I tutaj wracamy do początku naszej rozmowy. Natomiast to, czego mi zabrakło w Polsce, ja też o tym zresztą pisałam, jest to, że nie było dyskusji. Dlaczego my tak naprawdę oczekujemy od tych organów? Dlaczego akurat Urząd Komunikacji Elektronicznej, pomijając wszystkie kwestie polityczne i zawirowania, które jakby się toczą, DSA powinien chronić użytkowników. Takie jest główne założenie i powinien wprowadzać równe warunki na rynku wewnętrznym. DMA, który jest bardzo ograniczona rola organów krajowych, zajmuje się wyrównywaniem warunków konkurencji w stosunku do tych największych podmiotów. I ja myślę, że to jest też aspekt, o którym bardzo mało rozmawiamy. To jest też aspekt rynkowy. My dużo mówimy o deregulacji, dużo mówimy o... Akurat deregulacja w polskich warunkach to jest tak naprawdę odbiurokratyzowanie.
1: Debiurokratyzacja.
4: I to nie powinniśmy używać słowa deregulacja, to jest błąd, bo bez regulacji właśnie to, co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o rynki cyfrowe, to jest wynik braku regulacji. Przez ponad 10 lat nic się nie działo. Była dyrektywa o handlu elektronicznym i tak sobie to zostawiono, no bo przecież nie będziemy zabijać postępu technologicznego, nie możemy zabijać innowacji. W związku z tym jest taka sytuacja, o której rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Ja nie mówię, że Urząd Komunikacji Elektronicznej czy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie jest dobrym organem, ale tak naprawdę poza bardzo wąską dyskusją tej dyskusji nie było. Jaki jest cel tych przepisów, czego my od nich oczekujemy i powinniśmy też porozmawiać o tym, jak wzmocnić rolę nadzoru sądowego, bo w tej chwili no, wiemy, jaka jest sytuacja w sądownictwie.
1: Tak, tam też jednym z takich argumentów przeciwko to kwestia tego, jak się można odwołać, na ile się można odwołać, co moim zdaniem jest w ogóle kolejnym problemem, te terminy, no bo jeżeli jakaś treść w internecie jest szkodliwa, to liczą się czasami godziny. A tutaj mówimy 14 dni, 30 dni, tak jak mamy zwyczaj w państwie.
8: No tak, i to znów wracamy do tego, o czym powiedziała pani profesor przed chwilą, to znaczy to nie jest tak, że ta regulacja rynku cyfrowego i jakby cały system instytucjonalny, który ma służyć wykonywaniu tej regulacji, on spada z nieba, to znaczy on staje się częścią pewnej kultury prawnej i pewnej kultury demokratycznej w danym państwie. I to jakby z jednej strony to jest kwestia modeli tego, czy mamy unitarny organ, czy mamy kilka organów, ale to jest też kwestia tego, jak na przykład w danym kraju definiujemy wolność słowa. Jak w danym kraju rozumiemy pewne gwarancje proceduralne, na przykład, nie wiem, prawo do odwołania. Jak sprawnie działa system sądów i jak szybko może na przykład udzielić zabezpieczenia, czyli na przykład czasowo jakąś treść zdjąć, albo jak szybko może rozpoznać odwołanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko tak naprawdę jest bardzo złożona mozaika, dużo bardziej złożona niż wynikałoby to jakby z samej lektury tekstu DSA.
1: A czy takie mniej namacalne rzeczy powinniśmy brać pod uwagę, jak polaryzacja albo w ogóle taki układ sił politycznych?
8: To znaczy myślę, że ostrożnie, dlatego że regulacji prawnych z reguły nie powinno się pisać pod konkretną sytuację polityczną, czy pod konkretny taki bardzo jednostkowy układ jakichś sił społecznych. To znaczy te regulacje, o których mówimy, one mają na celu poradzenie sobie z pewnymi jakby bardziej strukturalnymi problemami, które zostały wywołane przez rynek cyfrowy. Czyli na przykład to, że mamy duże platformy, które w dużej mierze kontrolują dyskurs, tak? I decydują o tym, co może się znaleźć w przestrzeni publicznej, co się tam nie może znaleźć. No, wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy myśleć o tym z perspektywy odpowiedzi na jakby bardzo jakiś taki jednostkowy układ sił politycznych. Natomiast na pewno wraz z polaryzacją będzie rosło znaczenie takich regulacji, czy powinno rosnąć znaczenie takich regulacji jak DSA, ponieważ one powinny służyć pewnemu jakby wypłaszczeniu, ustrukturyzowaniu tej dyskusji. Jakby obcięciu pewnych skrajnych treści, które się nie pojawiają.
4: Mhm. Jeszcze jedną rzecz trzeba doprecyzować. DSA nie definiuje, co jest nielegalną treścią. To, bo często się pojawiają te zarzuty.
1: Egzekwuje to, że coś jest nielegalne.
4: Że tak, że Unia nam narzuca treści, bo nasi politycy bardzo lubią zasłaniać się Unią, wprowadzając różne przepisy, po czym się okazuje, że tak naprawdę to trochę tak jak w tym Woronerzu i w Sankt Petersburgu, tak? Że może gdzieś tam jest jakiś zaczątek w przepisach unijnych, ale to zostaje obudowane różną pracą twórczą w Warszawie. DSA wyraźnie precyzuje, że to, czego dotyczy, to są nielegalne treści. Nielegalne treści definiuje każde państwo członkowskie oddzielnie. Więc tutaj też proszę zauważyć, ja mówię do słuchaczy, którzy, żeby właśnie docenić to, że jeżeli chodzi o DSA, to bardzo mocno postarano się, żeby zachować równowagę między pewną autonomią państw członkowskich, ponieważ Unia Europejska nie ma kompetencji, jeżeli chodzi o kwestie pluralizmu mediów, jeżeli chodzi o kwestie wyznaczania treści, moderacji treści. To, do czego Unia, to, co Unia może robić, to Unia może regulować rynek wewnętrzny i chronić też w ten sposób użytkowników treści cyfrowych, czy usług cyfrowych.
1: Czyli po prostu daje narzędzia, żebyśmy mogli egzekwować nasze przepisy wobec międzynarodowych korporacji na przykład.
8: Tak, i DSA jest z tego punktu widzenia raczej regulacją, no powiedziałbym, proceduralną, bardziej niż dotyczącą jakby substancji, kontentu tego, co się
1: Nudna,
8: znajduje.
1: Nudna, techniczna regulacja.
8: No w pewnym sensie tak, ale takich regulacji nam trzeba.
1: To porozmawiajmy o innej, może mniej nudnej i może prostszej regulacji, mianowicie o AI Act. 2 sierpnia ma wejść w życie w Unii Europejskiej. My 3 lipca przyjęliśmy ustawę, która do końca przyszłego tygodnia, do 24 lipca musi być podpisana albo zawetowana, albo odesłana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. Ustawa przewiduje między innymi utworzenie, jak mówiła pani profesor, CRIPS-u, czyli Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, które będzie egzekwowało, badało, monitorowało rozwój sztucznej inteligencji. No ale takim głównym założeniem tego AI Actu jest to, że treści generowane przez sztuczną inteligencję mają być oznaczane. To znaczy nie zobaczymy już, zobaczymy sztuczne zdjęcia pomidorów, polityków, którzy na statkach tam coś do siebie krzyczą, ale mają być jasno określone, że to jest sztuczna inteligencja, to jest deepfake, żeby nas nie wprowadzać w błąd. Duży krok dla ludzkości, czy mały kroczek w tej drodze do uregulowania sztucznej inteligencji?
4: Ja myślę, że to jest znowu, tak jak pan profesor powiedział w odniesieniu do DSA, to jest pewna próba i będziemy, i to się będzie wykuwało, zresztą już się wykuwa, bo już pewne części i wejście w życie pewnych części są opóźniane. Ja bym nie sprowadzała AI Actu tylko i wyłącznie do deepfake'ów i do modyfikacji przez polityków zdjęć w internecie, bo tak naprawdę AI Act jest bardziej, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest pewnym rodzajem regulacji, która dotyczy odpowiedzialności za produkt. Ja nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi.
8: Absolutnie. To jest taka logika, jak logika gdzieś tam z lat, nie wiem, 50., 60., kiedy się rodziła odpowiedzialność za produkt. Jako idea, to znaczy, że jeżeli kupujemy pralkę, która na przykład niszczy nam ubranie, no to możemy mieć roszczenie o odszkodowanie do producenta tej pralki. I to jest...
1: Prawo konsumenta.
8: To jest w pewnym sensie tak. Idea taka, że jeżeli mamy jakiś algorytm, jakiś produkt, który oczywiście ma tutaj postać cyfrową, postać kodu uczącego się, i jeżeli to nam wyrządzi jakąś szkodę, no to wtedy możemy mieć tę szkodę naprawioną. Tak. I tutaj jakby z tej perspektywy nie ma różnicy między pralką a kodem AI, ale w dużym uproszczeniu.
1: Tą szkodą tutaj jest to, że nas się wprowadza w błąd?
8: Nie tylko.
4: To, bo naprawdę jakby zakres regulacji wchodzi dużo głębiej, bo narzędzia, które wykorzystują w tej chwili, teraz żebyśmy też uściślili, o czym mówimy, jeżeli mówimy o AI, my w tej chwili w takim potocznym rozumieniu mówimy o tych dużych modelach językowych, prawda? ChatGPT, Claude, Gemini. Więc one są wykorzystywane nie tylko przy tworzeniu treści, ale już mówi się o wykorzystaniu na przykład w medycynie, mówi się o wykorzystaniu, można mówić o wykorzystaniu w administracji. No tych pól eksploatacji jest bardzo wiele. W związku z tym trzeba patrzeć na AI Act jako próbę znowu pewnego ogarnięcia nowych problemów, które się rodzą. My nawet jeszcze pewnie nie wiemy, jakie te problemy do końca będą, ale w związku z tym, że mamy te nowe technologie i co więcej, mamy te technologie były, tylko mamy te technologie, które są już tak łatwo dostępne, że mogą być stosowane w bardzo powszechny sposób.
8: Tak, i ja bym zdecydowanie, zgadzam się, unikał utożsamiania AI Actu tylko z regulacją dla ChatGPT czy dla Gemini. To jest regulacja, która dotyczy bardzo szerokiego zakresu różnych jakby infrastruktur cyfrowych, nazwijmy to, które są oparte na modelu uczenia maszynowego, to znaczy gdzie jakiś algorytm, jakiś program jest tak skonstruowany, że jakby w miarę swojego działania, użytkowania rozwija się i uczy. I właśnie, no, AI Act służy po nazywaniu różnych ryzyk, które tam występują, wprowadzeniu pewnych reguł odpowiedzialności za, no jeżeli jakby to ryzyko się zmaterializuje i powstanie jakaś szkoda, też pewnemu uporządkowaniu czy pewnej typizacji tych algorytmów z perspektywy tego, jak duże potencjalnie szkody społeczne czy ekonomiczne mogą one wyrządzić. Więc to jest regulacja bardzo kompleksowa. To jest regulacja pod wieloma względami eksperymentalna. To znaczy to jest regulacja, której jakby prace nad AI Actem były bardzo pilnie, uważnie obserwowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tym momencie niczego podobnego nie ma. Niektóre stany, na przykład San Colorado, próbowały wprowadzać podobne regulacje, jakby bardziej okrojone, ale to na razie się nie udało. Europa tutaj zdecydowanie jest pionierem. No i jak każdy pionier, może się też mylić. więc zobaczymy, co z tego wyniknie za pewnie kilka lat.
4: Ja myślę, że też trzeba powiedzieć o tym, że AI Act bardzo mocno podkreśla konieczność weryfikacji takiej ludzkiej. Im mamy bardziej skomplikowane jakby zastosowania.
1: Ma pomóc w tym trochę, tak? Wyczulić nas.
4: Ma nas wyczulić, ma to trochę wymóc. I żeby to zilustrować, kilka lat temu w Holandii, żebyśmy tylko nie narzekali na Polskę, był ogromny skandal związany z wypłatą zasiłków rodzicielskich. Polegał na tym, że ponieważ tam były rzeczywiście problemy, bo były ogromne nadużycia. Te zasiłki były, jakby była procedura, która była dość wadliwa, w związku z tym te zasiłki były przyznawane często w nieuprawniony sposób. W związku z tym użyto do weryfikacji wniosków zasiłkowych, użyto algorytmów. Takiego systemu, powiedziałabym, przed sztuczną inteligencją, ale już bardzo zaawansowanego. Co się okazało? Okazało się, że ponieważ system był uczony na treściach, w których głównie jako ci źli bohaterowie, to były osoby z Polski, z Rumunii, z Bułgarii, ale w Polski mniej, ale głównie Rumunia i Bułgaria, to właśnie te osoby były najczęściej odrzucane.
1: Nauczył się uprzedzeń.
4: I brak weryfikacji ludzkiej, już kończę, pokazuje, że nie można ufać i trzeba wprowadzać ten system bardzo ostrożnie, wprowadzając nadzór ludzki i weryfikację.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Profesor Małgorzata Kozak z Instytutu Nauk Prawnych PAN i profesor Mateusz Grochowski, Tulane Law School w Nowym Orlanie i Yale, pan też Instytut Nauk Prawnych, oboje państwo Consilium Civitas, które rozpoczyna swoją konferencję dzisiaj. Będzie państwa można posłuchać więcej, ale też wielu innych mądrych ludzi. Bardzo państwu dziękuję. Chciałbym powitać na antenie TOK FM Patrycję Wanat, której nie powiem.
17: Dzień dobry.
1: Nie mogę ci powiedzieć, co jadłem, więc się nie dowiesz, ale pewnie ty nam...
17: Pewnie nic.
1: Nie, odpowiedź jest gorsza. Powiedz mi, co ty wiesz o tym, co zjesz?
17: No, ja będę rozmawiać o czymś niezwykle fascynującym i dużo starszym od sztucznej inteligencji. Będziemy rozmawiać dzisiaj o soli, o tym, czy wiemy, co jemy, jak jemy sól. Czy to jest sól kamienna, czy to jest sól morska, czy to jest sól himalajska, sól biała, sól różowa. To jest fascynujący świat. W dodatku sól, która jest odpowiedzialna za bogactwo Polski, bo to przecież Kazimierz Wielki zostawił nam Polskę murowaną dzięki soli. No a jak dzisiaj wyglądają właśnie, jak wygląda wydobycie soli i ta produkcja soli. Fascynujący, nieoczywisty temat. Zapraszam bardzo gorąco.
1: Ja wiem na pewno, że Patrycja Wanat i wiesz, co jest, jesz solą tej ziemi i tego radia, więc bardzo polecam. Godzina 10:00, informacje. Michał Tomasik, dziękuję. Do usłyszenia.
9: Reklama.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rosjanie zaatakowali Kijów i był to najpotężniejszy atak balistyczny na ukraińską stolicę od 4 lat. Departament Stanu USA ostrzega Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali czujność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Trzecie miejsce w mundialu dla Anglików, a dziś walka Hiszpanii i Argentyny o złoto. Minuta po 10:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny. wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
20: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
7: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali wzmożoną ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu amerykańskich obywateli mogą atakować grupy związane z Iranem. Alert pojawił się po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku na bazę lotniczą w Jordanii zginęło co najmniej 2 żołnierzy. Wczoraj siły USA w regionie rozpoczęły ataki odwetowe. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację kodeksu karnego zakładającą wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Regulacja powstała w wyniku połączenia 2 projektów, jednego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i drugiego autorstwa Koalicji Obywatelskiej. Dobrze, że te regulacje wejdą w życie, mówiła w TOK FM Renata Szedzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
21: Patostreaming według tej ustawy to jest właśnie upublicznianie treści, czy obrazów, czy dźwięków, które pokazują czyny zabronione. Po prostu chodzi o to, że pokazywanie przemocy, pokazywanie niszczenia jakiegoś mienia, obrażania, wyzwiska, bluzgi, wulgaryzmy, też takie czyny, które uwłaczają godności i poniżają inną osobę.
7: Eksperci zastanawiają się, czy nowe przepisy będą skutecznie egzekwowane, na przykład wobec osób transmitujących takie treści skąd zagranicznych.
21: Mamy cały czas ograniczone możliwości, jeżeli ktoś streamuje spoza terenu naszego kraju, nie przebywa u nas. Są możliwości jakieś ścigania, ale one są bardzo trudne i myślę, że ta ustawa tutaj akurat niewiele zmienia. Natomiast trzeba było postawić pierwszy krok. Od lat widzimy, jak patostreamy zalewają internet. W zasadzie większość dzieci patostreamy ogląda i często nie dlatego, że same ich szukają, tylko dlatego, że algorytmy im podpowiadają.
7: Po wejściu w życie ustawy za rozpowszechnianie w internecie takich treści będzie groziło więzienie do 3 lat. Masowe odejścia z pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to oszczędności dla górniczego giganta, ale duży problem dla załóg. Jak przekonują związkowcy, w kopalniach JSW często trudno ułożyć grafik. Grzegorz Kozioł.
22: 1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa ponad 1100 pracowników skorzystała z programu odejść. Dla spółki, która ledwo zipie, to spora finansowa ulga, ale Oskar Karwacki, lider Związku Zawodowego Jedność, wskazuje na duże problemy.
23: Zarządy przespały, nie przygotowując kopalń na odejście tych ludzi. Przede wszystkim odeszli fachowcy, bo to są ludzie, którym zostało niewiele do emerytury, czyli mają kupę lat pracy. W obecnej sytuacji brakuje ludzi do obłożeń. Na to nadszedł jeszcze sezon urlopowy.
22: W najgorszej sytuacji są niezwykle istotne w procesie produkcji zakłady przeróbki mechanicznej węgla.
23: Brakuje elektryków, ślusarzy, na powierzchni brakuje spawaczy. No fachowców, konkretnych fachowców potrzeba.
22: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata dla reprezentacji Anglii. Kibice w Miami zobaczyli aż 10 goli. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie meczu. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą stron trener Francji skutecznie wstrząsnął swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-4 dla Anglii. Piłkarskich emocji nie koniec, bo przed kibicami jeszcze finał mundialu o 21:00 polskiego czasu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw w południowej połowie kraju. Do tego deszcz i silny wiatr. 19 stopni dziś maksymalnie na termometrach w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o soli, którą nazywano białym złotem, o soli, która no, dziś kosztuje w sklepie kilka złotych za kilogram, wydaje się być czymś oczywistym, banalnym, dostępnym no, wszędzie, ale przez większą część historii ludzkości była takim surowcem strategicznym, od którego zależało przechowywanie żywności, handel, dochody, a nawet rozwój miast. Są z nami dzisiaj dr Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
25: Dzień dobry Państwu.
17: Oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa. Dzień dobry.
26: Dzień dobry Pani i Państwu.
17: Pani doktor, zacznę od pani i spójrzmy na sól z takiego naukowego punktu widzenia. Jak pani patrzy na sól, to co pani w zasadzie widzi?
0: Mówiąc sól, mamy na myśli zapewne minerał, który go powszechną nazwą jest sól kuchenna. Ona tworzy minerał, który znany jest bardzo specjalistycznie jako halit. Ona tworzy skały monomineralne znane jako sole kamienne. I tutaj mogłabym przytoczyć cechy tego minerału, potocznie znanego jako sól, bardziej jako właśnie sól kuchenna czy też halit. I jest to minerał krystalizujący w układzie regularnym, mający stosunkowo niską twardość, oszacujemy ją jako 2-2,5 w skali Mohsa, stosunkowo niską gęstość, około 2,2 grama na centymetr sześcienny, mające doskonałą łupliwość, taką idealną kostkową w trzech kierunkach, potrafiący być zupełnie przezroczysty, potrafiący być zabarwiony na białawo, szarawo, zielonkawo, czerwonawo, niebieskawo. Natomiast dla nas jest ważne to, że ma słony smak, co jest cechą charakterystyczną. No i to nie jest takie znów oczywiste, bo są minerały, które mają inny smak. To są inne sole, tak zwane sole potasowo-magnezowe, które są na przykład cierpkie, gorzkie, bardzo nieprzyjemne w smaku, ale to dzięki temu też możemy je rozpoznać. No i też sól jest higroskopijna, ona pochłania wodę, przynajmniej tak możemy powiedzieć kolokwialnie, jest łatwo rozpuszczalna w wodzie. I te ostatnie cechy sprawiają, że ona jest właśnie dość wyjątkowym minerałem, bo spełnia pewną funkcję, mianowicie ta higroskopijność. Ona sprawia, że sól jest nam niezbędna do tego, żebyśmy, co było miało znaczenie w przeszłości, konserwowała żywność, szczególnie mięso. I to jest ta cecha unikatowa.
17: Proszę jeszcze nam powiedzieć, jak pani bierze do ręki kryształ soli, to ile milionów lat historii pani w ręce trzyma? W zasadzie każdy z nas, ile milionów lat w historii trzymamy?
0: No to zależy, jaką sól weźmiemy do ręki. Ja rozumiem, że tutaj, jeżeli mówimy o polskich solach, to zależy, czy pojedziemy do Wieliczki i będziemy oglądać korytarze tamtejszej kopalni soli, to oglądamy tak naprawdę osad morski, który ma około 12-13 milionów lat. I to wcale nie jest dużo, ponieważ jeżeli sobie pojedziemy do Kłodawy, to zobaczymy tam osad morski, w tej chwili tworzący taką zwartą, twardą skałę, który ma między około 260 milionów lat. Troszeczkę.
17: Ogrom, 260 milionów lat. No i zaraz oddamy głos właśnie panu prezesowi, który no trzyma pieczę nad tymi milionami lat soli. Ale proszę jeszcze nam powiedzieć, Polska jest krajem bogatym w sól. Powiedziała pani o Wieliczce, o Kłodawie. Jak wyglądamy, jeśli no, patrzymy tutaj na inne kraje, na Europę, na świat?
0: Oj, tu możemy być spokojni. Polska jest krajem, który jest przebogaty w sól i spokojnie możemy spać. Tych soli mamy na paręnaście, kilkadziesiąt tysięcy lat. Co najmniej na tyle.
17: Soli nam nie zabraknie.
0: Nie zabraknie.
17: Panie prezesie, czy pan czuje ciężar tych 260 milionów lat, którymi pan zarządza, jeśli chodzi o sól?
2: To zaznaczę, akurat mam przyjemność właśnie pracować w kopalni, która w Polsce wydobywa najstarszą sól, czyli sól z okresu Permu, złoże cekrztyńskie, czyli epoka Permu, okres cekrztynu. Średnia to jest około 240 milionów lat. Okres, kiedy powstało te złoże, to są złoża ewaporacyjne, czyli oczywiście powstały w prosty sposób, czyli było morze, znaczy oczywiście pod względem klimatu się osuszyło, no i powstały w ten sposób pokłady soli. No taki, tak można, żeby to mieć obrazowo, to na dzień dzisiejszy, bo to gro osób odwiedza Morze Martwe i to jest taki przykład, jak wysychają morza na bieżąco i jak zagęszcza się to morze i ten właśnie pierwiastki, które są zawarte w wodzie morskiej, się po prostu zaczynają kumulować. I w ten sposób właśnie powstały złoża soli. Złoże soli kodackie, bo to nie jest takie jednorodne, że tutaj tylko występuje sól ta kamienna, kuchenna, którą użytkujemy. Oczywiście w takim złożu po wyschnięciu morza, bo jak mówimy, woda morska jest zasolona. To tak się, to jest w skrócie, ona jest mineralizowana. Tam są różne minerały, oczywiście nie tylko sól, nie tylko chlor, sód i tak dalej. Dlatego w złożu kłodawskim poza solą kamienną różnie występują cenne sole potasowe, które zawierają głównie potas i magnez, ale też oczywiście wapń, siarczany i tak dalej. Dlatego do takich podstawowych minerałów, które występują, żeby tutaj zobrazować, jak to, co na początku pani doktor Jonna mówiła, jakie jest bogactwo soli ogólnie, to w złożu kodawskim występują w takich ilościach dosyć znaczących poza złożem soli, to oczywiście również karnalipy, kizeryty, polichalipy, w małych ilościach ragłanity, kainity i tak dalej. Także tych soli jest różnych dużo. Oczywiście gospodarze stosowania ma przede wszystkim sól kamienna, czyli chlorek sodu, zwany jako minerał halitem. I my w Kłodawie skupiamy się przede wszystkim na wydobyciu właśnie

0: czy taki, no nie wiem, obraz górnika z kilofem, on odbiega od rzeczywistości? Tak się wydobywa sól, czy jednak zupełnie nie?
1: No tak się wydobywało. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tak się sól wydobywano. No oczywiście te historyczne kopalnie Bochnie, Wieliczka, najbardziej w swoich, na tych trasach zabytkowych, pokazują ten proces, który przez kilkaset lat się odbywał, no w prosty właśnie sposób, czyli od ręczna praca. Kłodawe, może widzisz, nie będę mówił, jak to się wszystko zmieniło. Dzisiaj to wygląda, najkrócej mówiąc. Kłodawa wydobywa, głównym poziomem jest poziom 750, ale złoże soli to występuje...
0: 750 metrów, tak?
1: Metrów pod ziemią, tak. Natomiast to złoże w Kłodawie to jest złoże wysadowe. W Polsce jest kilkanaście wysadów soli. Po złoża te mioceńskie, południowe, czyli Bochnia, Wieliczka, to są złoża pokładowe, ewentualnie nam soczewkowe, natomiast tutaj jest to wysad solny, czyli taki wielki, wielki grzyb solny, który wyrasta z głębin ziemi, z głębokości kilku kilometrów pod powierzchnię ziemi, i kłodawski wysad jest to największy w Polsce wysad. Są jeszcze wysady głównie na Kujawach, Pomorzu, również tu częściowo Wielkopolsce. Kilka jest zagospodarowanych, inne czekają na swój czas. I dzisiejsza technologia wydobycia soli to jest to system komorowo-filarowy, czyli sól chodnikami, czyli chodniki, jakie biorą przekopy, to chodniki, no, o przekroju kilku metrów wysokości, szerokości. To się w Kłodawie akurat urabia się mafeją wybuchowym, czyli tak, wierci się wiertnicą otwory strzałowe, załaduje się materiał wybuchowy, później się odstrzeli, no i oczywiście ładowarki takie kołowe, wozy odstawcze, to odstawiają w rejon do wozów kopalnianych, tam przenośnikami czy bezpośrednio, później szybem do góry, takim jest w szybie, jest taka skrzynia, czyli skip to się nazywa, wydobywana powierzchnia. No i tutaj już ta sól, sól kamienna, którą my wydobywamy i produkujemy, ona nie jest niczym wzbogacana, ona jest po prostu kruszczona, mielona do odpowiednich granulacji, no i w sposób, czy to luzem, czy w odpowiednich pakowaniach, wysyłana do konkretnych klientów z różnym przeznaczeniem.
0: Za chwilę po informacjach Radia Tok FM będziemy wyjaśniać te różnice i podobieństwa w soli kamiennej, soli himalajskiej, soli morskiej. Będziemy zastanawiać się, co tutaj jest czym i czy to wszystko to jest po prostu sól. Będę pytać też o różowy kolor soli, będę pytać o antyzbrylacze, o jod, więc te wszystkie bardzo ciekawe tematy na nas czekają. Zostańcie Państwo z nami, a są z nami dzisiaj dr Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa, a rozmawiamy właśnie o soli.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż

0: 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
1: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20. Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. Amerykanie przeprowadzili kolejne naloty na Iran, by szybko ukarać irańskich strażników rewolucji za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w wyniku których zginęło co najmniej 2 osoby. To już 8 dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu. Prezydent Węgier Tamás Szuljek podpisał poprawkę do konstytucji kończącą jego kadencję. Węgierski parlament przyjął poprawkę w poniedziałek. Przewiduje ona m.in. usunięcie Szuljoka, powołanego przez poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana. Kadencja Szuljoka miała trwać do marca 2029 roku. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli. Dziś rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Patrycja Wana, dzień dobry, to jest wciąż audycja Wiesz, co jesz. Dzień dobry raz jeszcze. Doktor Janna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest z nami oraz pan Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa. Opowiedzieliśmy trochę o tej długiej przeszłości, o powstawaniu soli, o tej przeszłości, która sięga 260 milionów lat. No a teraz sprawdzamy to, co mamy na półkach w sklepach i żebyśmy wiedzieli, co jemy, odwołując się do nazwy naszej audycji. Sól morska, sól kamienna, sól himalajska. O co chodzi z tymi wszystkimi rodzajami soli? Jakie są podobieństwa? Jakie są różnice? Pani doktor, może zaczniemy od pani, a później oddamy głos panu Andrzejowi jeszcze.
10: No tak, jest takie bardzo duże zamieszanie. Ja zawsze się uśmiecham, jak ktoś mnie pyta, jaka jest różnica między solą morską a solą kamienną. Sól kamienna to po prostu nie dzisiejsza sól morska. To jest osad morski, bardzo często morski, tylko że który osiągnął dużą miąższość, no i jest w stanie kopalnym, czyli nie eksploatujemy z powierzchni, ponieważ tworzy się dzisiaj, tylko to są odsady, które właśnie mają kilkanaście tysięcy, kilkanaście milionów, kilkadziesiąt albo kilkaset milionów lat. Także sól kamienna to jest po prostu osad morski, osad solny, no tylko że mający w stanie kopalnym, mający ileś tam lat.
9: Czyli to jest to samo, tylko po prostu różni się wiekiem, tak? Sól morska, sól kamienna.
10: No, sól morska to jest taka, która jest zbierana współcześnie z powierzchni panwi solnych, z powierzchni jakichś jezior, solnisk. To jest współczesny osad, to jest sól morska. Tak, a sól kamienna to też sól morska, no tylko że tworząca miąższe pokłady o swoim wieku.
9: Ale czy jest jakaś, nie wiem, różnica, że jedna jest lepsza, druga gorsza, bo jedna ma więcej czegoś tam, a druga ma mniej czegoś? Czy to bardziej są różnice związane z w ogóle z położeniem geograficznym i to, w jaki sposób formowały się te zasoby, czy jednak jest jakaś różnica związana właśnie z wiekiem tej soli?
10: Generalnie sól kamienna to jest przede wszystkim chlorek sodu, natomiast zawiera dodatkowe składniki, na przykład z części nierozpuszczalne. Jeżeli Państwo sobie zrobicie taki prywatny eksperyment, weźmiecie szklankę wody i wsypiecie taką kopiastą łyżeczkę soli waszej, którą kupiliście w sklepie, przy czym dobrze by było, gdyby to nie była tak zwana sól ważona, i przy czym mówię, że chciałam tutaj zwrócić na ortografię, czego nie widać w słuchowisku radiowym, ważona przez RZ, to znaczy taka gotowana, odparowana w tym sensie, no to jeżeli Państwo weźmiecie sól taką kamienną, czy też tak zwaną himalajską, czy też tutaj którąś z soli polskich, to dobrze mieszając zobaczycie, że na dnie jest trochę, nie wszystko się rozpuści. To jest tak zwana część nierozpuszczalna. No to na przykład okaże się, że tutaj sole nasze cekszczyńskie, o których przede wszystkim mówimy, będą zawierały takie drobne kryształki anhydrytu. Proszę się nie martwić, to naturalne. Absolutnie jest to zupełnie nieszkodliwy materiał, to jest siarczan wapnia. Natomiast na przykład, gdy będziemy brali taką sól himalajską, to może się okazać, że w tej części rozpuszczalnej znajdziemy trochę kwarcu, ziarenek kwarcu, trochę płytek hematytowych. Także one tą częścią nierozpuszczalną będą się różniły. Mogą być delikatne różnice, jeżeli chodzi o zawartość różnego rodzaju pierwiastków, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest osad morski, on zawiera wszystkie minerały, wszystkie, może nie tyle minerały, wszystkie pierwiastki przede wszystkim, które występują w morzach wszechoceanie. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy takie delikatne różnice między na przykład wodami morskimi, gdzieś tutaj w Bałtyku, gdzieś w Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym, czy wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, no bo tam różnego rodzaju rzeki dopływają, to jednak ten osad, który jest zrzucany z lądu, on się troszeczkę różni od innych wybrzeży. Tak, są delikatne różnice, które przy okazji w tym składzie chemicznym są dostrzegalne. Tylko proszę zwrócić uwagę, ile jemy tej soli. To powinniśmy jeść około takiej łyżeczki stołowej, takiej do herbaty, łyżeczki tej soli. To jest około 5-6 gram. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy na skład, na etykietę i zaczniemy analizować skład chemiczny, to są ten skład pierwiastkowy, jest podawany na ogół w miligramach na kilogram. Czyli jeżeli tam się pojawią się jakieś wartości, no to sobie proszę wyobrażać, czy będzie taka wartość, jeżeli zjemy kilogram soli. Co będzie dla nas zabójcze?
9: No tak. Sól himalajska to jest, rozumiem, ta sól, która po prostu jest w tamtym regionie, tak?
10: Tak, to jest też sól kamienna, no i tutaj trzeba uważać na to nazewnictwo, ponieważ to jest najprawdopodobniej sól pochodząca z Pakistanu, która tak naprawdę no, mało ma wspólnego z Himalajami. I jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to jak się uśmiecham, jeżeli słyszę sól himalajska, to proszę sobie wyobrazić, że moglibyśmy nazwać sól z Wieliczki solą tatrzańską. To jest mniej więcej takie relacje odległościowe i powiedziałabym genetyczne. Także nie, no sól himalajska tutaj wydaje mi się, że nie jest to właściwa nazwa. Właściwą nazwą powinna być tak naprawdę, to jest pasmo gór słonych. Tak się to w języku polskim w tłumaczeniu nazywa, to pasmo górskie. No i ono jest oddalone o kilkadziesiąt kilometrów tak naprawdę u podnóża Himalajów.
9: No nie mówiąc już o tym, ile energii pochłania sprowadzenie jej do Polski, więc może lepiej zwrócić uwagę na te nasze bardzo bogate zasoby. Ostatnie pytanie, już oddaję głos panu prezesowi. Wyczułam w pani głosie, że sól ważona to co? To raczej niekoniecznie? Raczej nie?
10: Nie o to chodzi. Sól ważona to jest chyba taka jedna z takich najprostszych soli, jeżeli mówimy tutaj o historii pozyskiwania tego surowca na ziemiach polskich. ponieważ Wieliczka, historia Wieliczki zaczęła się od tego, że właśnie w tym regionie miały miejsce wypływy takich słonych jeziorek, słonych źródełek, które były zbierane te wody, a następnie nasi przodkowie odparowywali je w różnego rodzaju naczyniach, parownicach, pewnie mogli się świetnie wypowiedzieć archeolodzy w tej materii. Natomiast sól ważona ma swoje zalety. Ja tutaj jeszcze mam tutaj wspomnienia z zeszłego roku, czy nawet nie z zeszłego roku, sprzed kilkunastu miesięcy, gdzie byłam w Ciechocinku, gdzie jest właśnie w taki bardzo tradycyjny sposób zbierana sól, zagęszczana na tężniach, zbierana do takich wielkich kadzi i właśnie też taką tradycyjną, trochę tradycyjną metodą ta sól jest pozyskiwana, te kadzi są podgrzewane, kryształy soli strącają się na powierzchnię, one sobie pływają, pracownicy je takimi specjalnymi, no coś na kształt grabiami zbierają, a następnie pakują i sprzedają. Także ta sól ważona to też taka bardzo tradycyjna metoda w Polsce pozyskiwania soli kuchennej. Zresztą do tej pory, jeżeli dobrze pamiętam, we Wieliczce zbierana jest solanka, odpompowywana na powierzchnię, częściowo idzie na tężnię, tamtejszą tężnię, ale też z tego co wiem zagęszczana, odparowywana i można kupić sól wielicką, ale nie tę taką kruszoną, tak jak ma to miejsce w Kłodawie, natomiast jest pozyskiwana właśnie z solanki. Ale to jest jednak taka dość współczesna sól. To nie jest ta taka, która ma oryginalnie te 11 milionów lat. To jest współcześnie pozyskana sól, ale no, z solanki, która pochodzi z soli od tych 11 milionów lat.
9: No tak. Panie prezesie, ta kopalnia soli w Kłodawie, no to jest największy producent soli kamiennej, jedyny w kraju producent naturalnej soli magnezowo-potasowej, jak piszecie na waszej stronie internetowej, jedyny w Europie producent naturalnej soli różowej. I pytanie, skąd bierze się ten różowy kolor? I słuchamy.
6: Tak, jeśli chodzi o właśnie sól produkowaną w Kłodawie, no i faktycznie jesteśmy producentem soli kamiennej. Tutaj, jak pani doktor Joanna powiedziała, może tak bardzo delikatnie te różnice, ja bym to powiedział tak krótko, a żeby było takie jasne. Sól ważona, morska i sól kamienna. Sól kamienna, czyli kłodawska i himalajska, które tu też wspominamy, czyli ta z Pakistanu, one są bardzo podobne w składzie chemicznym. Te sole właśnie kopalne, historyczne, bez żadnych jakichś zanieczyszczeń cywilizacyjnych. Natomiast sól morska, skład chemiczny bardzo podobny do tych dwóch soli. Oczywiście uwzględniając te różnice w tych jezior, mórz i zasolonych, natomiast niosą za sobą cały ładunek naszej cywilizacji, czyli ostatnich kilkadziesiąt lat. No tego się nie da 100% oddzielić tej soli, więc łącznie w ostatnich latach znano z cząstkami nanoplastiku się spotyka tej soli morskiej, czyli sól morska, no ja nie polecam oczywiście ją i powoli społeczeństwo chyba zaczyna docierać społeczeństwo, że sól morska, ta prawdziwa, to jest właśnie ta kopalna, a nie ta współczesna sól morska z odparowania współczesnych mórz czy jezior. Natomiast sól ważona jest to czysty chlorek sodu, bez tych właśnie dodatków, bez tych mikroelementów, w procesach chemicznych najbardziej wskazane. Natomiast do spożycia, no w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tych to dla życia niezbędnych mikroelementach, makroelementach, no to raczej nie jest wskazana. Natomiast sól różowa, faktycznie w Kłodawie jedno z pól jest soli różowej, to jest z innego troszeczkę okresu niż sól biała, to są jeszcze cyklotemy soli, to już jest skomplikowana rzecz, to jest najmłodsza sól różowa, ona czymś się różni od soli białej, zwiększoną zawartością tlenku żelaza. Czyli na przykład, tak jak obrazowo mówiąc, w tonie soli potrafi być w soli różowej być 20 gram żelaza, natomiast soli białej tego żelaza będzie kilka gram, jeśli chodzi o te mikroelementy. Taka jest różnica między solą różową, czyli soli Himalaj. I tu trzeba powiedzieć szczerze, że kilkanaście, około 20 lat temu na rynku soli spożywczej w Polsce, ale w Europie, właśnie przez tą sól importowaną z Pakistanu rozpropagowano właśnie tą sól różową. No my teraz na tym korzystamy, bo jeszcze w latach 60., jak wracając daleko w historię, sól różowa z kłodawska w ogóle nie była dopuszczona do obrotu spożywczego. Ona tylko była w przemyśle używana. Mimo że skład chemiczny ma bardziej korzystny dla organizmu, no ale takie były czasy, kiedy się zmieniło. Dzisiaj wszyscy poszukują soli różowej, a najlepiej polskiej, kłodawskiej, co zaczynamy odczuwać w sprzedaży, że jednak jest wzrost i większe zainteresowanie, coraz większe na naszą solą kamienną, a szczególnie solą różową. Ja również, Aldrzej szczególnie na ten temat będzie mówić, odnośnie soli jodowanej, czym jest ta sól jodowana?
9: To jest właśnie kolejne pytanie i super, że pan o tym powiedział. Właśnie sól jodowana, niejodowana i od razu drugie pytanie o antyzbrylacze. Co to jest?
6: No i tutaj jest to właśnie, tutaj pani zauważyła, zacznijmy od tego antyzbrylacza nieszczęsnego. Sól my na rynku polskim, z dostępnych soli, jedynie sól kłodawska jest bez antyzbrylacza. Dlatego ona często w torebkach jest taka no twarda. No bo wiadomo, sól jest natury higroskopijna, ale wystarczy nam lekko to wstrząsnąć, puknąć i się rozbija. Natomiast pozostałe sole, czyli sól ważona i sól morska, jest antyzbylaczem, dlatego że one w tym procesie tutaj technologicznym, jak się te sole powstają, no mają zwiększoną zawartość wilgoci. Nie da się odparować 100% wody, dlatego bardzo szybko by skamieniały dosłownie na kamień, dlatego daje się antyzbylacz. Czyli, a mówiąc nazwą antyzbylacz, oczywiście jest na to norma, która dopuszcza w odpowiednich ilościach, ale jest to jako związek chemiczny, jest to żelazo, cjanek, potasu. Ten sam, który dodaje się do soli drogowej w ilościach tam niezbędnych, żeby sól się nie zbylała, żeby odpowiednio były drogi posypywane. Natomiast jodowanie. Dzisiaj są dopuszczone dwie formy jodowania soli, jodanem potasu i jodkiem. Od 20 jest jodan. I w ostatnich latach ten jodan zaczął być bardzo krytykowany, jeśli chodzi o, ponieważ teraz powszechnie sól jest jodowana jodanem. Wszyscy producenci praktycznie. My w tym roku jako pierwsi wróciliśmy do jodku potasu. Z jodkiem jest pewien problem, dlatego że on się szybciej ulatnia i po jakimś tam roku przechowywania soli ten jodek po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, może wyparować. Natomiast jodan jest trwały, ale za to ma, no według tam oświaty uczonych teraz jest podzielony, ale większość twierdzi, że jednak ten jodan jest, najkrócej mówiąc, no niezbyt zdrowy, krótko mówiąc. Dlatego wracamy do jodku, no i widzimy duże zainteresowanie właśnie na rynku tą solą. Jeśli już jodowaną ktoś chce, oczywiście staramy się sprzedawać przede wszystkim tę sól niejodowaną, głównie do przetworów, ale również na rynek soli spożywczej. Czyli, no bo nie każdy potrzebuje ten jod w takich ilościach, jak to jest zalecane przy jodowaniu soli. A jeśli już jodować, to jodkiem. I to chyba jest przyszłość jednak, czyli będzie powrót tego jodku, bo jodan jest po prostu dzisiaj źle odbierany przez potencjalnego klienta, konsumenta.
9: Robimy znów małą przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy, bo jeszcze kilka pytań tutaj do państwa mam. Rozmawiamy dzisiaj o soli, to jest audycja Wiesz co jesz? Wracamy już za chwilę.
7: Autopromocja. Sprawy różne.
8: Czy można machnąć ręką na przeszłość? Jak długo wydarzenia minione są w stanie budzić wielkie emocje społeczne? Czy istnieje jedna, obiektywna historia? I które z państw naprawdę dobrze prowadzi swoją politykę historyczną? Te pytania zadamy profesorowi Grzegorzowi Motyce.
7: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 10.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. Potwierdził to Andrii Sybicha, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 15 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali również obwód doniecki na wschodzie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ostrzałów w przyfrontowych miastach zginęło 5 osób. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Kibiców piłkarskich czekają dziś wielkie emocje związane z finałowym meczem Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna. Początek o 21 czasu polskiego. Wczoraj w meczu o trzecie miejsce Anglia pokonała Francję 6-4. Eksperci oceniają, że to było szalone spotkanie. Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4 golami. Pełne wydanie informacji o 11.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Patrycja Wanat, dzień dobry. Raz jeszcze to jest audycja Wiesz co jesz. Rozmawiamy dziś o soli. Doktor Janna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa są z nami. No i zastanawiamy się, czy wiemy w ogóle, jeśli myślimy o soli, to czy my wiemy, co jemy i skąd ta sól pochodzi i ile ma lat i jaką sól powinniśmy wybierać do jedzenia. No i tutaj właśnie od razu takie pytanie od razu do pana prezesa, czy każdy każda sól nadaje się do jedzenia?
13: No jeżeli nie ma jakichś zbędnych zanieczyszczeń, na przykład jeśli chodzi o sól kopalną, oczywiście złoże jest niejednorodne, dlatego sól musi mieć odpowiednią zawartość NaCl-u, czyli chlorku sodu. No trudno sprzedawać sól, która będzie miała 90% NaCl-u, czy chlorku sodu, a 10% w cudzysłowie zanieczyszczeń, ale to będą iły, to będą anhydryty w dużych ilościach, więc taka sól oczywiście nie jest sprzedawalna i się tego nie sprzedaje, również ani do przemysłu, ani nawet do soli spożywczej, ale jeśli chodzi o taką złoża, które są dedykowane w odpowiednik badania, to jak najbardziej wystarczy zmielić tą sól. Natomiast te procesy powstawania soli morskiej poważane, to mówiliśmy, też są wtedy. No te sole, sól jest, jeśli chodzi o ten proces właśnie technologiczny, dość w prosty sposób powstaje, można powiedzieć. Od początku produkcji, czy tego urobienia do stołu jest to ten łańcuch, ta droga jest naprawdę krótka, czyli wystarczy zmielić, przesiać, zapakować i można już podawać do spożycia.
15: To zaraz jeszcze pani doktor oddam głos, ale takie mam pytanie do pana prezesa. Gdyby jutro zabrakło soli, to czego zabrakłoby poza przyprawą, którą używamy codziennie w kuchni?
13: Przede wszystkim praktycznie sól ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Już raz takich bardzo istotnych rzeczy dla życia człowieka to w pierwszej kolejności przemysł farmaceutyczny. Dzisiaj nie ma te wszystkie elektrolity, kroplówki i tak dalej. Wszystko jest oparte na soli, więc tutaj jest podstawą farmaceutyki jest sól, ale poza przemysłem farmaceutycznym, czyli tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, to przede wszystkim chemia. Gro zakładów chemicznych by stanęło, a sól, jak mówimy, chlorek sodu, chlor i sód, po procesie elektrolizy z soli się powstaje łuk sodowy i chlor. No i to są wyjściowe produkty do produkcji wszelkiego rodzaju chemii, do przemysłu użytkowej plastików i wielu innych komponentów. Również przemysł kosmetyczny jak najbardziej opiera się w dużej mierze na solankach i soli, ale również przemysł dzisiaj paszowy, czyli zwierzęta. Bo tak jak my potrzebujemy dla życia sól, to nie jest, że soli, trzeba się żyć bez soli. No oczywiście może czasami za dużo jej spożywam, ale żyć się nie da bez soli. Tak samo zwierzęta potrzebują sól. I my im dostarczamy, czasami nawet wszyscy wiedzą, że dzisiaj, jeśli chodzi o pasze, różne dodatki żywieniowe dla zwierząt, one są solą, zawartość soli, a jednocześnie bezpośrednio na przykład dzikie zwierzę, ile się wykłada sól w lasach i tak dalej, żeby też mogła zdrowo się odżywiać i zdrowo rozwijać. Także na pewno byłby paraliż gospodarek świata, gdyby nie nagle brakło soli.
15: Przeczytałam, że też do uzdatniania wody i do zmiękczania wody w wodociągach jest używana, to prawda?
13: No tak, to nastąpiłoby przede wszystkim też, do wiadomo, wody są równe, ale często dość, jak to mówi się kolokwialnie, przenośnie twarde, zarastanie rur i kanalizacyjnych i tak dalej, czyli kanalizacyjnych, znaczy wodociągowych, czyli sól jest, właśnie zmiękcza tę wodę, czyli dzisiaj nawet kiedyś to było na skalę przemysłową, dzisiaj w prawie każdy domku jednorodzinnym też ma jakąś własną zmiękczalnię i kupuje sól w tabletkach solnych właśnie, które zmiękczają tą wodę. Jak najbardziej. To zapobiega oczywiście zarastaniu tych naszych kranów i tak dalej. I tych wszystkich osadów, które się pojawiają na naszych urządzeniach sanitarnych.
15: Pani doktor, czy prowadzi się teraz badania nad, odkrywaniem nowych złóż soli w Polsce czy na świecie? Jak wygląda tutaj ten świat naukowy wokół przemysłu soli?
16: Generalnie na świecie jest dużo soli, chociażby z tej racji, że takim ogromnym rezerwuarem chlorku sodu są morza, oceany, czy generalnie wszechocean, i przez to, że właśnie sól jest pozyskiwana w tych krajach, w tych regionach, gdzie mamy klimat gorący czy suchy i mamy te właśnie różnego rodzaju przybrzeżne saliny, to nie, świat nie będzie cierpiał na niedobór soli. Czy w Polsce odkrywamy nowe złoża? Generalnie wiemy, mamy dwie takie duże formacje solne w Polsce. To jest ta wspomniana późnopermska, cesztyńska, których wiek właśnie mieści się gdzieś między 250 a 260 milionów lat. Tak mniej więcej takie mamy widełki czasowe. No i to są złoża, które zajmują naprawdę dużą część Polski. Szacujemy, że mniej więcej 2/3 Polski. No tak generalnie zajmuje ta formacja cesztyńska, późnopermska, ale też mamy na południu wspomnianą tą jąceńską formację solonośną, gdzie występują te słynne złoża w Bochni i Wieliczce. Tak, mamy bardzo dużo tej soli. Czy mamy jeszcze tak zwaną triasową formację solonośną, natomiast ta formacja, ona nie ma znaczenia gospodarczego. My wiemy, że są tam te sole, natomiast wiemy, że no ich raczej nie będziemy eksploatowali, ponieważ one mają stosunkowo małą miąższość, taka, która no, nie pozwalałaby nam na pewną eksploatację. Natomiast czy odkrywamy nowe złoża? Raczej nie tyle odkrywamy, co staramy się uszczegółowić informacje na temat zasobów, głębokości, może bardziej dokładnie, jakiej dokładnie formie, jakie zawiera zanieczyszczenia. My bardziej idziemy w tym kierunku, żeby uszczegółowić informacje na temat naszych złóż.
15: Czy wydobycie soli nadal się opłaca w dzisiejszych czasach i kto kupuje polską sól?
13: To znaczy tak, wydobycie soli historycznie patrząc, i nim powiem o dzisiejszych czasach, zawsze się opłacało. No przykład jest polski, jeśli chodzi o, tak może jako ciekawostkę powiem, że słynne te właśnie żupy krakowskie, czyli Wieliczka, Bochnia. Tutaj warto wspomnieć, że starszą kopalnią w Polsce jest Bochnia, nie Wieliczka.
15: Tak.
13: 1248 rok powstania. No ci oczywiście obie kopalnie nie produkują soli, są zabytkami po prostu rozwiedzania, z tym, że jak już pani doktor Joanna wspomniała, w Wielicy wydobywa się z utylizacji wycieków solnych produktów, wykrywa się solankę, pompuje i później około 15 tysięcy ton soli ważonej się produkuje rocznie, która oczywiście jest na rynek soli spożywczej przeznaczonej, również kosmetycznej. Natomiast opłacalność soli, no z tym ja wiadomo, jak to biznesowo, ale to, co powiedziałem historycznie, kilkadziesiąt lat po powstaniu tych kopalń, można bieg później, za czasów króla Kazimierza Wielkiego, 1/3 dochodu budżetu państwa to była właśnie z tych żub krakowskich.
15: Tak.
13: Dlatego znamy tam z historii słynne zdanie, że Kazimierz zastał Polskę lat, które miano zostawił murowaną, no miał bogaty, miał budżet. No dzisiaj może sól nie przynosi aż takich dochodów, natomiast kopalnia, no powiem tak, nigdy z jakiejś kroplówki budżetowej nie korzystała, jest na własnym rozrachunku, przynosi zyski. Oczywiście produkcji sól spożywcza, o której tutaj dzisiaj głównie mówimy, to stanowi 10 solą dla zwierząt, to jest około do 20% produkcji.
15: Czyli reszta przemysłu.
13: Tak? Przemysł, no oczywiście w szerokim pojęciu przemysł i sól kamienna również przemysł, to jeszcze ważonka, to głównie sól spożywcza i przemysł, natomiast kłodawa dodatkowo jako sól kamienna drogownictwo, zimowe utrzymanie dróg.
15: Czy ta sól polska idzie właśnie głównie na rynek polski, czy są jakieś kraje, które no, kupują naszą sól, bo mają jej za mało?
13: To znaczy, czy za mało? Tak, za mało ma Słowacja, Czesi, bo w ogóle w tej chwili nie mają własnej produkcji soli i Węgrzy. No Węgrzy akurat troszeczkę dalej są, więc dzisiaj nie eksportujemy na Węgry. Natomiast Czechy, Słowacja tak. Także my około 20% naszej produkcji wysyłamy na rynki zewnętrzne, ale też muszę powiedzieć, że do Polski lub również jest dużo soli, dość duża ilość soli importowana. Głównie soli pod kątem z właśnie przemysłu, ale głównie soli drogowej. I to z takich krajów, które może będzie zdziwienie. Były czasy, że to była Ukraina, Białoruś. Dzisiaj z wiadomych względów te kierunki są zablokowane. Sól dzisiaj do Polski jest dostarczana z Egiptu, z Maroka, z Hiszpanii.
15: O proszę, nawet nie z Chin, ponieważ Chiny są największym producentem.
13: No Chiny tak,
15: świecie,
13: węgla,
15: tak.
13: Soli, wszystkiego są
15: tu największe. To prawda.
13: Akurat sól nie jest importowana z Chin, ale właśnie z krajów tych właśnie morza, znaczy powiedzmy północnej Afryki. No tam jest tani proces pozyskiwania, wiadomo. Także to się kosztowo opłaca.
15: Jeszcze na koniec jedno pytanie do pani doktor, takie być może, które państwa zaskoczy, aczkolwiek nie będziemy się rozgadywać na ten temat, bo będziemy rozmawiać o tajemnicach i nie możemy wszystkiego ujawnić. Pani doktor, jak umawiałyśmy się na tę rozmowę, powiedziała mi, że z wydobyciem soli wiążą się też różne sekrety. Czego te sekrety głównie dotyczą?
16: My tutaj wychodzimy poza informacje dotyczące kwestii spożywczych i zastosowania tutaj kwestii spożywczych naszej soli, natomiast struktury solne, wysady solne, pokłady solne, które u nas występują w tych formacjach właśnie cieszyńskich, no zaczynają pełnić zupełnie inną rolę i to taką strategiczną, mianowicie budujemy, czy mamy w nich kawernowe podziemne magazyny i to paliw. I tak na przykład mamy taki piękny wysad Mogilno, który jest podzielony na dwie części. Jedna produkuje solankę, a w drugim mamy ulokowane magazyny gazu. Hmm. Tak, mamy właśnie magazyny gazu na złożu Mogilno 2. Podobne magazyny, tylko że nie w wysadzie, a w pokładach soli mamy również na Pomorzu, to jest złoże Kossakowo, a także po sąsiedzku, jeżeli chodzi o Mogilno, mamy wysad Góra, gdzie mamy kawernowe magazyny takich paliw płynnych. I to jest jedno z naszych takich największych magazynów. Także zaczyna sól, złoża soli zaczynają pełnić zupełnie inną funkcję. Odchodzimy od tej takiej tradycyjnej funkcji, powiedziałabym, związanych z przemysłem i przede wszystkim tutaj przemysłem, powiedzmy, spożywczym, czy tam drogownictwem, takim typowym przemysłem chemicznym, a zaczynamy wchodzić w zupełnie inne funkcje, takie, powiedziałabym, strategiczne. I to jest świetny kierunek, będziemy na pewno to rozwijać, ponieważ kawernowe podziemne magazyny paliw, ale też pewnie za chwilę będziemy być może myśleli o wodorze albo nawet wręcz składowanie takich, powiedziałabym, jak to się określa, substancji problematycznych, trudnych chemicznie. Tak, można w takich kawernach magazynować. Nie będziemy, tutaj nie jesteśmy absolutnie pionierami, to znamy z różnych przykładów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, czy z naszych sąsiadów z zachodu, gdzie tak, już takie kawerny, już takie magazyny, czy też paliw, czy też wodoru funkcjonują, czy też nawet wręcz, tak jak wspomniałam, takich bardzo, bardzo problematycznych surowców.
15: Czyli odpadów, tak.
16: Tak.
15: Radioaktywnych też?
16: Tak, również są takie również. Ja bym jeszcze chciała tutaj dodać dwie rzeczy, tak. Takie ciekawostki, bo mówiliśmy o soli himalajskiej i padło pytanie odnośnie wieku i tutaj pewnie Państwa zaskoczę, że to są bardzo stare sole, które mają ponad 600 milionów lat. Także jesteśmy pod koniec prekambru. Także zawsze mnie w tej sytuacji bawi, jak oglądam jakieś sole, wiek soli. Wiedząc, jaki jest wiek soli, patrzę na termin przydatności tej soli, widzę rok, dwa, a jak naście, kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat. I może jeszcze też chciałam nawiązać, taka ciekawostka do pierwszych zdań pani redaktor, kiedy była mowa o tym, jak sól wpłynęła właśnie na rozwój cywilizacji. Chciałam powiedzieć również, że jeżeli chodzi o żupy wielickie, to były chody z tych żup wielickich, zasilały również Akademię Krakowską, w związku z tym to właśnie dochody, to właśnie fundusze pochodzące z sprzedaży soli z żup wielickich, no posunęły naszą naukę do przodu, ponieważ właśnie ona finansowała Akademię Krakowską, dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
15: Na dzisiaj musimy już niestety kończyć, ale Państwo sami słyszycie, że to jest bardzo ciekawy temat i moglibyśmy jeszcze o nim długo rozmawiać. Bardzo dziękuję Wam za dziś. Andrzej Sadowski, prezes zarządu Kopalni Soli Kłodawa, dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo również.
15: I doktor Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziękuję bardzo.
16: Dziękuję uprzejmie, było mi bardzo miło Państwu spotkać.
15: To była audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, również bardzo dziękuję. A teraz audycję Wiesz co jesz zmienia audycja, jest temat co dzisiaj w programie.
17: Dziś o naszych miastach, które zostały zaprojektowane tak, jakbyśmy mieli być wiecznie młodzi. Co prawda żyjemy dużo, dużo dłużej, ale młodzi niekoniecznie jesteśmy. Zapraszam na tę rozmowę, w której myślę, że będzie mnóstwo bardzo, bardzo konkretnych rozwiązań. Co zrobić, żeby nasze miasta były dla nas odpowiednie również wtedy, gdy będziemy mieli te 70 czy 80 lat. Agata Szczęśniak, zapraszam.
18: Reklama.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Południowa połowa kraju z ostrzeżeniami przed burzami zagrzmi, ale także mocno powieje. Ultimatum prezesa trwa do czwartku. W informacjach pytamy o możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Poznańskie Muzeum zyskało kolejny model Enigmy. Jest 11. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
15: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Ultimatum prezesa trwa do czwartku. Do tego dnia politycy PiSu mają opuścić stowarzyszenia, których są członkami, bo jeśli tego nie zrobią, to zostaną wyrzuceni z partii. W piątek Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował, że spotkanie było spokojne, ale nie rozstrzygnęło kluczowej kwestii.
16: Bo nadal obowiązuje wydany przez prezesa PiSu zakaz przynależności do stowarzyszeń, a takim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, które zrzesza ponad 40 polityków z grupy Mateusza Morawieckiego. Politycy z tej grupy napisali list do prezesa. List podpisał m.in. Krzysztof Szczucki, który był gościem Tok FM.
12: Podpisał pan wyrok na siebie. To może być początek do wyrzucenia z partii.
17: Ja tak tego nie traktuję, aczkolwiek oczywiście jestem świadomy tego wszystkiego, co się dzieje, ewentualnych konsekwencji. To znaczy, chcemy pozostać w tej partii, ale Prawo i Sprawiedliwość miało być partią dwóch płuc, szerokiego namiotu. To sam prezes przecież niedawno mówił i w tej różnorodności i odnajdą się nasi wyborcy, jestem przekonany, i może być ich dzięki temu więcej.
16: Politycy z grupy Morawieckiego mają do czwartku podjąć decyzję albo stowarzyszenie, albo partia. Maciej Kluczka, Tok FM.
14: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. W Sejmie już od wielu tygodni trwają prace nad ustawą o asystencji osobistej. Jej przepisy zmieniłyby osobie z niepełnosprawnością, zapewniłyby osobie z niepełnosprawnością pomoc asystenta przy codziennych czynnościach, ale także przy aktywności zawodowej lub społecznej.
18: To jest bardzo wyczekiwany projekt i myślę, że jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o życie osób z niepełnosprawnościami i całych rodzin, bo mam nadzieję, że w końcu przestaniemy myśleć o asystencji osobistej jako koszt, tylko zaczniemy o niej myśleć jako inwestycja w całe społeczeństwo, w rodziny. Dzięki asystencji będą mogły osoby z niepełnosprawnościami być widoczne w przestrzeni kulturalnej, społecznej, zawodowej. Ja tu dzisiaj jestem z moim bratem z niepełnosprawnością intelektualną. Ta asystencja osobista by nam uratowała trochę organizację życia.
19: Chcemy równości, nie litości! Chcemy równości, nie litości!
20: Każdy jest ważny!
21: Każdy jest ważny!
22: Każdy jest ważny!
14: Współorganizatorem protestu była Fundacja Avalon, wspierająca osoby z niepełnosprawnościami. Średnio co dziesiąty nowotwór piersi i jajnika spowodowany jest uwarunkowaniami genetycznymi. Dlatego badania genetyczne stają się w Polsce kluczowym elementem profilaktyki oraz nowoczesnego leczenia onkologicznego. Jak tłumaczy dr Marzena Lewandowska z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, krokiem milowym w medycynie było nie tylko poznanie sekwencji genomu człowieka, ale także sekwencji nowotworu.
23: Znamy genetykę raka dla ponad 33 nowotworów. To daje nie tylko nowe biomarkery, które mówią o rokowaniach pacjenta lub o jego odpowiedzi, czy komórki nowotworowe są wrażliwe na konkretne leczenie, żeby to leczenie było skrojone na miarę, celowane, ale również daje nam informacje do klasyfikacji nowotworu.
14: Szacuje się, że w Polsce nosicielami mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2, która jest odpowiedzialna za raka piersi lub jajnika, może być około 100 tysięcy osób. Poznańskie Muzeum zyskało kolejny model Enigmy. W związku z piątymi urodzinami Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu zaprezentowano siódmy model maszyny do szyfrowania, który będzie można oglądać do końca przyszłego roku, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
24: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
14: Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy. Byli nimi trzej absolwenci Poznańskiego Uniwersytetu: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. Kolejne informacje w południe. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
25: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
14: Tak jak mówiliśmy przed chwilą w informacjach, ostrzeżenia przed burzami w południowej połowie kraju, w szczególności w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim, burzom może towarzyszyć bardzo silny wiatr i deszcz, a także grad miejscami. 19 stopni maksymalnie w Poznaniu na termometrach, 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
25: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Współczesne miasta zaprojektowane dla młodych, szybkich i sprawnych. Wszechobecne schody, miejskie autostrady nie do przejścia na jednym zielonym i sklepy, do których bez auta ani rusz. Żyjemy coraz dłużej i świetnie, ale gdy przybywa nam lat, nagle zmienia się perspektywa. od wolnego miejsca parkingowego ważniejsza staje się zwykła ławka, na której można złapać oddech. Przez ostatnie tygodnie jest temat, rozmawialiśmy o drzewach i o tym, czy nasze betonowe miasta są gotowe na kryzys klimatyczny. Spoiler, nie są gotowe. W poprzednich odcinkach znajdziecie konkretne rozwiązania, o których my, mieszkańcy, mieszkanki, możemy i musimy walczyć. Wszystkie te rozmowy czekają na was w aplikacji i na stronie Radia Tok FM. A dziś nadal trzymamy się ziemi, chodzimy po mieście i wchodzimy do naszych domów. Ale tak, jakbyśmy mieli te 60, 70, a nawet 80 lat. Co zrobić, żeby nasze miasta i mieszkania stały się wygodne, gdy my lub nasi bliscy przekroczymy próg nazywany starością? Zapraszam razem z Magdaleną Sikoń, która przygotowała ten program. Agata Szczęśniak, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
3: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
2: Grzegorz Braun między innymi.
3: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
27: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
30: Znowu muszę się zająć windykacją.
31: To coś z indykiem?
30: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
31: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
30: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
32: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
33: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
32: A co?
34: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
33: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
34: Bo zależy mi na sobie.
33: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Reklama. Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. I ze mną i z Państwem są pani Magdalena Millert, architektka, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto i być może znana Państwu z jednej z platform społecznościowych, gdzie występuje pod nazwą Paing. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
4: I pan profesor Piotr Szukalski, demograf i gerontolog społeczny, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Starzenie się społeczeństwa to jest coś, co słyszymy bardzo często, trochę w takim trybie straszenia nas, ale ja mam takie wrażenie, że to jest coś na bardzo, bardzo dużym poziomie ogólności nam powtarzane. Kryzys demograficzny, będziemy się starzeć, będzie więcej osób starszych, a mniej młodszych, ale

0: rok na, za te 10-20 lat, to co konkretnie państwo widzicie? Jak to się przekłada na, no, na jakieś takie konkrety, na przykład w mieście? Pani Magdalena Millert, jako architektka, co pani widzi, słysząc o starzeniu się społeczeństwa?
1: Widzę przede wszystkim niedostosowanie przestrzeni miejskiej do tego kryzysu, który do nas nadchodzi. I widzę potencjalne miejsca do poprawy tego zarówno w mieście, jak i można by powiedzieć w całej takiej gospodarce przestrzennej, tego jak organizowane są miasta i okolice miast. I tego, czy na przykład mamy pewne strategie do tego, żeby sobie radzić z tym, co projektujemy teraz, co będzie przestrzenią do życia w kolejnych dekadach tak naprawdę. No i myślę, że u nas jeszcze tego tak bardzo nie widać, ale jak się pojedzie do jakiegoś kraju, który faktycznie jest jakimś takim krajem starzejącym się faktycznie,
0: czyli?
1: No to się... To na przykład, no nie wiem, Hiszpania jest takim krajem tak starzejącym się, to zobaczymy, że trochę inaczej wyglądają ulice, są wypełnione innymi osobami i trochę inaczej się funkcjonuje w takich miejscach.
0: Mam wrażenie, że jak słyszymy o tym kryzysie demograficznym, o starzeniu się, to trochę tak jakby chodziło o jakieś inne grupy, jakby nie chodziło o nas samych. Panie profesorze, pan Piotr Szukalski, a pan co widzi za te 20 lat?
2: Przyznam, że zgrzytałem zębami, słuchając o kryzysie demograficznym. Przecież kiedy mówimy o starzeniu ludności, to przecież mówimy o tak naprawdę osiąganiu odwiecznego marzenia naszego gatunku. Tego, że prawie wszyscy dożywają 60-70 lat, coraz większa część 80-90. Krótko mówiąc, coś, co było zawsze tylko i wyłącznie dla naszych przodków czymś nieosiągalnym. Przyznam, że kiedy pani pyta się o tym, a jak z perspektywy 20 lat, mam takie mieszane uczucia, ponieważ oprócz jeszcze uniwersytetuckiego pracuję w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie właśnie zakończyliśmy 2 miesiące temu projekt Przygotowanie do Starości, mówiący o tym, jak osoby na przedpolu starości, tym, którym brakuje 3, 5, maksymalnie 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak myślą o swojej przyszłości. I przyznam, że pojawiała się tam olbrzymia rozbieżność pomiędzy tym, kiedy powinno się przejść na emeryturę, kiedy zaczyna się starość. Krótko mówiąc, nasi badani z reguły twierdzili, że starość zaczyna się mniej więcej 5 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Oczekiwali, że dostaną stypendium rządowe, kiedy jeszcze nie będą starzy, po to, aby móc skorzystać i wykorzystać czas, którym jeszcze są w miarę silni. Ale to jest pierwsza rzecz.
0: Ja bym się jednak tu zatrzymała. Czyli Polki i Polacy uważają, że starość to tak zaczyna się po 70, tak?
2: To znaczy, niezupełnie. CBOS robił 3 miesiące temu, taki raport ukazał się. Wychodziło, że granica, o której zaczyna się starość, to jest 67 lat i to, co więcej, było kilka lat więcej niż 15 lat temu w takich samych badaniach. Krótko mówiąc, im pytamy starszych osobników o to, kiedy jest wiek, kiedy zaczyna się starość, kiedy ten wiek starszy się zaczyna, tym, jak łatwo się domyślać,
0: bardziej przesuwamy te granice.
2: Dokładnie. I jak mówię, i nasi badani, którzy mieli... nie więcej niż 10 lat przed wiekiem emerytalnym, kilka lat po osiągnięciu wieku emerytalnego, bo przecież ja jeszcze nie jestem stary i jeszcze się nie zbliżam tak bardzo do starości. Ale chciałbym zaznaczyć, że to jest wniosek taki pochodzący z tego naszego badania. Natomiast jako gerontolog, 30 lat już się tym zajmujący, ja bym powiedział, że najważniejsze w perspektywie najbliższych kilkunastu lat to będzie to, że drastycznie zwiększa się liczba ludzi bardzo starych. Powojenny wyż demograficzny zaczął się w 1946 roku. Jak łatwo się domyślać, pierwszy rocznik owego powojennego wyżu właśnie osiąga 80 lat. W perspektywie 15 lat liczba 80-latków zwiększy się o 80%. No cóż, niestety wraz z wiekiem wzrasta bardzo wyraźnie prawdopodobieństwo niesamodzielności, prawdopodobieństwo, jeśli już nie chodzi mi już o skrajną taką niesamodzielność, ale po prostu uzyskiwania wsparcia przy bardziej skomplikowanych czynnościach.

0: Mieć okien, najpierw myć okien na przykład w większych zakupach, a z biegiem czasu myć u głowy czy umyć u stóp. I myślę, że to jest ten niedoceniany problem odnoszący się do najbliższych kilkunastu lat, o którym zapominamy. Ja się zgadzam oczywiście z panią Magdą, że problemem takim szerszym jest na przykład dostosowanie przestrzeni publicznej do wymagań, również i tych 70-80-latków, którzy są w miarę sprawni jak na swój wiek, ale chcąc przejść do lekarza 800-900 metrów, przejdą, o ile będą dwie ławki po drodze, po to, aby na moment odpocząć. Mm-hmm. I my zapominamy o takich drobnych udogodnieniach, które ewidentnie, już pomijając wszystko inne, sprawiają, że ci w miarę samodzielni są rzeczywiście samodzielni.
1: No dobrze, pani Magdalena Millert, a pani jako architektka, patrząc na miasto, widzi pani różne potrzeby tych osób, o których mówił przed chwilą pan profesor, osób starszych, tych, które jeszcze niekoniecznie definiują się, samo definiują się jako starsze, i tych osób bardzo starych? Co należy zrobić w mieście, żeby ono dla tych osób właśnie bardzo starych, bardzo niesamodzielnych, żeby to było miasto do życia dla nich?
2: Wydaje mi się, że ja tutaj oczywiście z panem profesorem się jak najbardziej zgadzam. Ja też opisywałam w książce właśnie fakt, że ja się moją babcią opiekuję praktycznie samodzielnie, więc tutaj też towarzyszyłam tym różnym procesom i projektowałam też w przeszłości różne przestrzenie takie dedykowane właśnie osobom starszym. No i właściwie w takim dyskursie architektonicznym nie mówi się obecnie, żeby projektować przestrzenie dla osób starszych, tylko żeby projektować aktywne starzenie się, bo to co...
1: Co to znaczy?
2: Tak, właśnie to chodzi o to, żeby jak najdłużej pozostać właśnie aktywnym, ponieważ tak naprawdę ten ruch sprawia to, że my się nie zastajemy, tak? Żeby była możliwość wyjścia z domu, właśnie przejścia, tak jak pan profesor mówił, do tego lekarza i projektowania przestrzeni tak, żeby jednak o tych własnych siłach jak najbardziej się poruszać na tyle, ile można. Ale to wymaga wyposażenia przestrzeni w różnego rodzaju udogodnienia. Wspomniane były ławki, które oczywiście są koniecznym elementem, które powinny towarzyszyć właśnie przy głównych ciągach pieszych, przy przystankach, także przy przejściach dla pieszych, nawet nie tyle same ławki wtedy, co jakieś elementy do podtrzymywania się albo do takiego przysiadania, takie pionowe ławki, które czasami gdzieś widzimy, czasami na dworcach.
1: Przy przejściach dla pieszych, to bardzo ciekawe. Przyznam, że nie słyszałam o tym jako takim udogodnieniu.
2: Tak, ponieważ jednak przejście dla pieszych najczęściej wymaga takiej wzmożonej aktywności, to znaczy tego, że jednak mamy określony czas, kiedy te światła są, to światło jest zielone i trzeba tak aktywnie przejść, prawda? Dla nas to często nie jest jakiś problem, ale...
1: No i nie wiem, na szerokich ulicach często nawet bardzo sprawna osoba nie da rady przejść
2: no
1: na raz.
2: No właśnie, w Krakowie jest też takie charakterystyczne przejście przy Placu Inwalidów, który po prostu tam można robić badanie, widząc, kto jest z Krakowa, kto nie, bo ten, kto jest z Krakowa, przebiega, żeby zdążyć na całych światłach. Więc, ale wracając tutaj do tematu, no to właśnie, żeby sobie tak przysiąść i troszeczkę odpocząć, to jest takie miejsce właśnie, w którym można ten oddech złapać, jak się nawet czeka na te światła, bo stanie też jest jakimś aktywnym, takim aktywnym, aktywną czynnością, tak? I to te elementy, oprócz tego też zacienienie tych miejsc, żeby zwłaszcza teraz właśnie w lecie ta przestrzeń była zacieniona, żeby jednak nie wystawiać się na bezpośrednie działanie słońca, zwłaszcza w mieście, gdzie ta temperatura jest wyższa, bo mamy tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, więc jest jeszcze goręcej niż pod miastem. Musimy też myśleć o różnych warunkach pogodowych i tym, że na przykład w zimie większość seniorów unika wychodzenia w ogóle z domu, ponieważ chodniki, ulice są nieodśnieżone. A jeżeli jakoś tam są odśnieżone, to na przykład te zwały śniegu są przy przejściach dla pieszych właśnie, co powoduje to, że nie możemy swobodnie przejść, musimy przekraczać takie zaspy, więc to też jest taki bardzo ważny element.
1: Och, to właśnie mówi pani o czymś, na co jakoś szczególną uwagę zwracałam w tej ostatniej zimy i co przyznam, że bardzo mocno mi ciśnienie podnosiło. Jak widziałam pługi przejeżdżające przez Warszawę i zostawiające te zwały śniegu na przykład przy przystankach. Mhm. I widziałam tam stojące starsze osoby, które później próbowały jakoś przez ten śnieg przejść, żeby wejść do autobusu. No niesamowicie niekomfortowa rzecz. I mam wrażenie, że nikt o tym nie pomyślał.
2: Tak, to nagminnie właściwie to jest. Ja byłam świadkinią takiego zdarzenia też w Poznaniu na dworcu, więc jakby w tej w ogóle głównej sferze komunikacyjnej i też mi się to wydawało jakoś wyjątkowo irracjonalne, że po prostu jest to tak aż tak blokujące dostępność. Ale do tego wszystkiego jeszcze dodałabym oczywiście wyposażenie bloków w jakąkolwiek infrastrukturę, która pomaga wychodzić z domu, bo bardzo dużo osób jest tak zwanymi więźniami czwartego piętra. To nie musi być oczywiście czwarte piętro, to może być pierwsze, jak moja babcia mieszka w typowym bloku z lat 70., który po prostu nie ma windy. I to powodowało, że jak jej się ograniczała ta mobilność, to schody były główną barierą. Fachowo mówi się o barierach architektonicznych i schody czy wysokie krawężniki to są główne bariery architektoniczne. I brak wyposażenia bloków w windy albo w jakiekolwiek inne rozwiązania.
1: Bo... A jakie to mogą być inne rozwiązania? Bo windy to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. A co jeszcze?
2: Tak. Są też takie, powiedzmy, mniej spektakularne rzeczy, jak na przykład stawianie takich krzesełek albo formowanie poręczy w taką... Ciężko to opisać, nie pokazując obrazka, ale powiedzmy, że istnieje takie rozwiązanie, które pozwala uformować tak poręcz, żeby ona była w jakimś tam sposób siedziskiem. Natomiast to jest bardziej takie designerskie rozwiązanie, ale w wielu, wielu blokach właśnie takich, nie wiem, z wielkiej płyty spotyka się takie rozwiązanie, że jest składane krzesełko, które jest przymocowane na półpiętrze, które umożliwia po prostu odpoczynek. I o wiele łatwiej jest wyjść połowę schodów i sobie odpocząć, niż całość. To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, ale w ramach tego właśnie aktywnego starzenia, zachęcania do wychodzenia z domu, zachęcania do pokonania tej połowy schodów, to jest bardzo dużo dla osób, które potrzebują właśnie sobie troszeczkę odpocząć na półpiętrze.
0: Ja, jeśli mogę dodać
1: tak,
0: tutaj,
1: właśnie zastanawiam się, czy coś panu podnosi ciśnienie, czy odwrotnie coś pan chce rozwijać.
0: Nie, to wspomniała pani o dawnych blokach i pamiętajmy, w całym Polsce mamy bloki z lat 70, wieżowce z lat 70, 80 z windą, które dalej są pułapką. Ja sam znam przypadek osoby poruszającej się na wózku, która mając windę w wieżowcu nie była w stanie tego wieżowca opuścić bez pomocy innych, bo winda zaczynała się na półpiętrze. Tych 7-8 schodków, które trzeba było pokonać, żeby dojść do windy, było już wystarczającym utrudnieniem.
2: Mm-hmm. Tu też jeszcze są bardzo często schody na wejściu do bloku i tak samo to bardzo często jest tą barierą. I ja chciałam tylko podkreślić, że oczywiście dla osób, które się poruszają na wózkach, no to nie powinno być żadnej tutaj bariery. To jest oczywista sprawa. Natomiast dla osób, które jednak się jeszcze jakoś poruszają o siłach samych siebie, tak? No to to te kilka schodków jeszcze jakoś tam sobie z tą pokonać. I chciałabym jeszcze tylko jedną rzecz dodać o wyposażeniu miasta w toalety publiczne albo dostępne toalety w przestrzeniach różnych komercyjnych, bo to też jest bardzo ważny czynnik, jak zarówno dla osób starszych, jak i młodych rodziców. Tak naprawdę tworzymy sobie takie mapy mentalne, jak przejść z miejsca A do B, żeby w razie czego mieć jakąś toaletę w pobliżu.
0: I tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, my w ogóle zapominamy o tym, że 15% pań po 70%, kilka procent mężczyzn ma problemy z nieotrzymaniem moczu. Jak pokazuje cały szereg badań, oznacza to, że albo mamy do czynienia z niewychodzeniem, albo z wychodzeniem w takim przypadku, że bardzo ogranicza się spożycie napojów wcześniej, co oczywiście zaburza całą gospodarkę taką wodną w ramach organizmu, prowadząc do szeregu zaburzeń. Właśnie brak toalet jest czymś, co dla mnie jest naprawdę powodem do wstydu w przypadku naszych wielkich miast. Podkreślam, bo tutaj można byłoby oczekiwać, że XXI wiek już naprawdę się pojawił.
1: No, to akurat w Warszawie budowa publicznej toalety została skompromitowana, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, w Parku Skaryszewskim pojawiła się toaleta, na którą miasto wydało 600 000 zł. No i była wielka awantura wokół tego i no nie wiem, czy to nie jest coś, co zamknęło drogę do budowy kolejnych publicznych toalet, bo no, taki wielki wydatek pewnie niepotrzebny.
2: To ja może się odniosę tutaj, że akurat parki są dość skomplikowaną przestrzenią, bo musimy pamiętać o tym, że taką toaletę to nie jest tylko koszt jakby budowy jej, tak? Tylko na przykład przyłączenia, doprowadzenia tych instalacji, dostosowania, no tak naprawdę zbudowania od zera przybytku. A pamiętać należy też, że Warszawa miała przez wiele, wiele lat całą sieć toalet i skutecznie się ich pozbywała na przestrzeni lat. I wydaje mi się, że jakoś o tym się nie mówi, w sensie nie mówi się o tym, że pozbywaliśmy się tych miejsc, tylko mówi się właśnie o pojedynczych wydatkach, które pewnie są duże, ale są te koszty też wynikają z lokalizacji. O wiele taniej jest udostępnić na przykład toalety w urzędach, tak, niż zrobić toalety od zera w miejscu, które nie jest w ogóle skanalizowane, podłączone do sieci w żaden sposób. Więc to trzeba mieć na uwadze. I dorzuciłabym jeszcze do tematu toalet również temat komfortek, czyli toalet, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, takim, żeby właśnie można na przykład było przewinąć takie osoby. Tego dalej jest bardzo mało w Polsce. Są różne fundacje, które działają na rzecz tego typu miejsc, ale jednak ja bym tutaj optowała, żeby tych miejsc było jeszcze więcej.
1: Z tymi toaletami jedną uwagę dodam do toalet publicznych. Wydaje mi się, że one po prostu nabrały złej sławy przez ostatnie lata, bo że brudne, zaniedbane, że osoby w kryzysie bezdomności z nich korzystają i po prostu zamknąć, zlikwidować. Chcemy miejsc sterylnych i najlepiej niedostępnych publicznie.
0: Natomiast jeśli mogę, kilkukrotnie prowadziłem warsztaty dla samorządowców z mniejszych ośrodków, nie z wielkich czy dużych miast, miast powiatowych co najwyżej. Zawsze staram się podkreślić, że w swojej pracy powinni po pierwsze kontaktować się z klientami, czyli w tym przypadku seniorami, i zawsze podkreślam wagę dwóch właśnie rzeczy. Po pierwsze, sporządzenie listy dostępnych na terenie miasta dla wszystkich toalet, które są w urzędach, bibliotekach, szkołach, o ile są oczywiście, jest możliwość wejścia, bo to zależy od polityki szkoły. Druga rzecz, robienia warsztatów wśród seniorów wskazujących na to, w których miejscach niezbędne są ławki, bo to bardzo często są miejsca, w których mamy do czynienia z rozchodzeniem się ciągów komunikacyjnych. rekreacyjnych. I to są miejsca, w których bardzo często ci starsi ludzie stoją ze znajomymi, chcieliby pogadać, ale jak masz torbę w jednej ręce z 4 kilogramami i masz 70, to się już nie da 10 minut stać w jednym miejscu. Gdyby była ławka, to przynajmniej w miesiącach ciepłych posiedziałbyś, pogadałbyś te 10-15 dodatkowych minut, a tak to idziesz. To są te dwa elementy, chcę podkreślić, które są relatywnie, znaczy tanie, no, sporządzenie listu dostępnych toalet to jest bezkosztowe, nieprawdaż, koszt udostępnienia informacji gdzieś na stronie, czy powiedzmy w postaci 1000 kartek ksero. A druga rzecz, no, oczywiście te ławki łączą się z pewnymi kosztami, ale pamiętajmy, mówimy o czymś, co nie tylko sprawia, że ludzie trochę odpoczywają, ale przede wszystkim zaspokajają wielką potrzebę, o której my nie bardzo często zapominamy, mianowicie kontakt z innym człowiekiem. Zapominamy, jak często osamotnienie jest zjawiskiem dominującym, czy dojmującym wśród najstarszych naszych rodaków.
1: Panie profesorze, a pan wspomniał o tym, że rozmawia pan z samorządowcami z mniejszych miejscowości. W ogóle wydaje mi się trochę rewolucyjne w Polsce powiedzenie porozmawiajcie z tymi, dla których pracujecie. Jakoś bardzo często nasi samorządowcy o tym zapominają i coś tam planują i projektują.
0: A to wie pani, to jest naprawdę proste rozwiązanie. Sporządź, ściągnij sobie z Google Maps mapę swojej miejscowości na takiej siatce ulic, zgromadź 40-50 seniorów, pójdź z reguły, każde miasto powiatowe ma uniwersytet trzeciego wieku, zaproponuj, aby po zajęciach, które mają, zostali przez chwilę w mniejszych grupkach, rozdaj mapki, zastanówcie się, gdzie, jak gdzieś idziecie ze swoimi znajomymi, gdzie najczęściej pojawia się problem. Pogadałbym z tobą, gdybym była ławka. Nieprawdaż? I z reguły okazuje się, że te kilkanaście, kilkadziesiąt niekiedy miejsc jest pokazywanych błyskawicznie. Mm-hmm. A pamiętajmy, ci tak naprawdę samorządowcy, w wielu przypadkach, ja mam wrażenie, czekają na pewne pomysły. Bo pamiętajcie państwo, kasy trochę jest jeszcze wciąż dzięki Matce Unii do wydania na cele szeroko pojęte społeczne. Tylko trzeba mieć pomysły, które ułatwią ludziom życie.
1: No to proszę państwa, tu zwracam się do słuchaczek, słuchaczy. Jest pomysł, już kilka pojawiło się w naszej rozmowie. Podpowiadajcie samorządowcom, których znacie albo nawet nie znacie osobiście. A jeszcze panie profesorze, chciałam, bo pan wspomniał właśnie o miastach powiatowych, a czy to jest tak, że no już sama się waham, jak tu powiedzieć, czy jak powiem, Polska się starzeje, to panu znowu podniosę ciśnienie, ale chciałam zapytać, czy starzeje się równomiernie, czy są takie miejsca, gdzie jest jest to bardziej widoczne i takie, gdzie jest to mniej widoczne, intuicyjnie bym powiedziała, że
0: oczywiście
1: na przykład Warszawa jest młodsza,
0: Nie do końca. Generalnie musimy sobie zdawać sprawę, że najbardziej wysokim odsetkiem ludności starszej charakteryzują się obszary peryferyjne, z których widać jest przez ostatnie kilkadziesiąt lat ucieczkę młodych. Krótko mówiąc, jeśli spojrzymy na znaczące części Podlasia, Lubelskiego, Świętokrzyskie, znaczącą część Łódzkiego, czy zdecydowaną większość, ale również Opolszczyznę, Warmię, Mazury, znajdziemy tam rzeczywiście bardzo wysokie, znaczy gminy, powiaty z niezwykle wysokimi odsetkami. Ja przypomnę tylko, że na południu Podlasia znajdują się dwie gminy, rekordziści, Dubicze Cerkiewne i Orla, gdzie po 43-4% ludności to ludzie mający co najmniej 60 lat, po 12-13 jest w wieku 80 lat. Ale równocześnie znajdziemy wśród tych największych, czy najbardziej zaawansowanych, jeśli idzie o starzenie się, takie, chciałoby się powiedzieć, niespodziewane rzeczy, mianowicie Sopot, mianowicie Mokotów w ramach Warszawy. To jest specyfika z kolei takich obszarów, które mają niezwykle wysokie ceny nieruchomości, w związku z czym duża część tych nieruchomości jest wynajmowana na cele komercyjne, na wynajem krótkookresowy, biura, czy też jest traktowana, tak jak w przypadku Sopotu, jako po prostu drugie domy dla naprawdę zamożnych Polaków, którzy 3 razy w roku korzystają ze swojego pustego przez resztę roku mieszkania, co oczywiście rzutuje również na to, że młodych nie stać jest na to, aby tam mieszkać. Z drugiej strony najmłodsze nie są wbrew pozorom te wielkie miasta, ale tereny okalające. Tam, gdzie wskutek suburbanizacji w ostatnim ćwierćwieczu wyjeżdżali z reguły około 30-30-kilkulatkowie, którzy nie zdążyli się jeszcze zestarzeć. Na dodatek jeszcze na tych suburbiach bardzo często występuje sytuacja, że nowo osiedlający się osiedlają się tam dlatego, że planują drugie, trzecie dziecko, z którym się wstrzymywali, bo w mieszkaniu w dużym mieście na tej powierzchni nie, ale jak będę miał dom pod miastem, to tak. Efekt jest, że z reguły, jeśli spojrzymy na te tereny okalające, największe miasta, tam widzimy najmniejszy odsetek seniorów.
1: A jakie to ma konsekwencje dla projektowania? Zwracam się do pani Magdaleny Miller. Czy nie jest paradoksalnie tak, że te miejsca, no na przykład te wsie, że one, gdzie jest więcej starszych osób, że one jednak są wygodniejsze niż te blokowiska wielkie, gdzie brakuje wind?
2: Tu chyba ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, czy co jest dla kogo wygodniejsze. No, na pewno jest tak, że dużym elementem naszego życia jest przyzwyczajenie, tak? I na pewno dla osoby, która miałaby się przenieść do w cudzysłowie wygodniejszego miejsca w postaci bloku, kiedy jest osobą starszą, no to byłby to szok. Raczej to się powinno robić tak stopniowo, w sensie raczej w ramach takiej swojej świadomej decyzji, jeżeli chodzi o tą wygodę, właśnie wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy sobie w stanie jakoś zaadaptować do nowej przestrzeni. Oczywiście posiadanie domu, który jest domem jednorodzinnym, wolnostojącym, z ogrodem, jest trudniejsze do utrzymania w ramach tego, jak się starzejemy, no bo to wymaga więcej pracy, więcej nakładów. Bardzo często jest tak, że starsze osoby, które mieszkają w domach, po prostu przestają używać piętra. Mieszkają tylko na parterze i ich jakaś tam aktywność jest ograniczona do tego, co najbliższe. Natomiast jest też taki ruch w ogóle przenoszenia się do nowszego budownictwa właśnie osób starszych, które postanawiają albo sprzedać swoje stare mieszkanie, które jest w bloku bez windy, albo zagospodarować właśnie swoje, nie wiem, zgromadzone środki, które mają na to, żeby się przenieść do mniejszego mieszkania, bo też dużym elementem takiego gospodarowania sobą w tym procesie starzenia jest to, że często w mieszkaniach, które mieszkaliśmy jako, nie wiem, w kamienicach na przykład, w dużych mieszkaniach w kamienicach, jest to, że część osób tych starszych nie jest w stanie na przykład ogrzać całego mieszkania. I tak jak mówiłam o tym, że mieszka się na parterze, to tak samo część osób mieszka na przykład w jednym pokoju w dużym mieszkaniu i tylko na przykład to jedno, ten jeden pokój ogrzewa, tak? Jest w stanie jakoś, tylko na tyle jest w stanie tutaj zagospodarować swoje środki. Ale dla mnie w tym całym temacie jest przede wszystkim taka wizja tego właśnie tego starzenia się na tych przedmieściach i tego, jak to będzie wyglądać, bo musimy pamiętać, że te osoby, które właśnie się wyniosły na te przedmieścia, tam się będą starzeć, o ile nie zadecydują, żeby przenieść się z powrotem do miasta, więc byłby taki ruch reurbanizacji miast. Natomiast na pewno nie wszyscy będą w stanie to zrobić. Na pewno większość osób jest klientem kredytowym, który do pewnego okresu nie będzie w stanie, albo będzie to bardzo utrudnione, żeby sprzedać mieszkanie kredytowe. Więc no tutaj trzeba to mieć na uwadze też myśląc o tym, gdzie się wyprowadzamy i jak się będziemy właśnie starzeć w takim miejscu, bo to domy pod miastem nie są tylko takimi domami wolnostojącymi. To bardzo często jest urbanistyka łanowa, tak, która powstała właśnie na odrolnionym pasie. To jest szeregówka, która się ciągnie czasami bardzo, bardzo długimi metrami w głąb działki. Przestrzeń bez żadnych usług dookoła, bez żadnej komunikacji miejskiej w tamtej przestrzeni. Więc na przykład jak się będziemy starzeć, no to poruszenie się autem nie będzie już tak wygodne, ponieważ będziemy mieć jakieś ograniczenia. No i pytanie, co wtedy właśnie?
1: Mm-hmm. A wcześniej pani mówiła, że pani projektowała przestrzenie dla osób starszych. To na co tak szczególnie zwracała pani uwagę?
2: Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrz, ja zajmowałam się głównie szpitalami, ale też adaptacją mieszkań dla osób starszych. To jeżeli chodzi o przestrzenie wnętrz, no to są na pewno takie elementy jak miejsca do siedzenia, które uniemożliwiają tak zwane zapadanie się, czyli nie aż tak głębokie fotele czy sofy, które pozwalają wygodnie jednak wstać. Najczęściej to muszą być takie wygodne podłokietniki, które umożliwiają wstawanie. Miejsca do leżenia, które też albo są regulowane wysokością, które umożliwiają właśnie wygodne położenie się i później wstanie, albo właśnie też posiadające jakieś uchwyty tego typu rozwiązania. Ogromnym tematem są łazienki, które muszą być z posadzką taką antypoślizgową. Najlepiej niezbyt refleksyjne, czyli no, płytki raczej matowe, a nie odbijające światło, żeby nie dawały takiego efektu trochę takiego, nie wiem, jakby echa świetlnego, tak? Mm-hmm. Dobrze oznaczone miejsca, w których się są różnego rodzaju albo przyciski, albo krany. Na przykład część osób z demencją ciężko, jeżeli mamy takie rozwiązania baterii, na przykład łazienkowych, które są w jednym kolorze, to część osób tutaj będzie problematyczne dla nich rozpoznanie tego, jak to używać, więc jakieś bardziej intuicyjne, wyraźnie kolorystyczne elementy, które się odcinają. Brodziki, a nie wanny, to na pewno, i brodziki wyposażone również w matę antypoślizgową, stołeczek w takim brodziku, ale też właśnie uchwyty w takim miejscu. Kuchnia, która ma niżej szafki, która ma, jeżeli już się decydujemy na piekarnik, to piekarnik na wysokości, prawda, naszej nie nisko, tak, o to mi chodzi, że tam podwyższone, tak, podobnie zmywarka, która
1: Czyli nie tak, jak jest w standardzie.
2: Tak, tak, nie tak, jak jest w standardzie, tylko podwyższone, a te szafki wiszące trochę niżej. I na pewno ogromną rolą jest też oświetlenie, które trzeba sobie dopasować tak, żeby na przykład żeby nie było przestrzeni ciemnych, to na pewno, żeby to oświetlenie było trochę bardziej intensywne, ponieważ no, też mamy często później problem ze wzrokiem na starość, w związku z tym, żeby jednak to było dość mocne oświetlenie. Często oświetlenie takie kierunkowe, na przykład na blat kuchenny, tak, żeby nie była to tylko taka lampa u góry, jak to czasami w babcinych kuchniach była, tylko też, żeby było światło skierowane na blat. I bardzo często takie czujki, które mogą się automatycznie włączać, jak się ruszamy, na przykład w korytarzu, żeby nie było problemu z niedoświetleniem. A w tym wszystkim niwelacja progów. Najlepiej, żeby to było jednopoziomowe mieszkanie, które właśnie nie ma dywanów, nie ma progów. To jest wszystko jakby jednolite, tak, pod względem tych poziomów, żeby nie było możliwości potknięcia się.
1: Panie profesorze, jak słucham pani Magdaleny Millert, to myślę, że bardzo dużo jest do zrobienia. Bardzo dużo. A pan na samym początku mówił pan o raporcie, w którego przygotowaniu pan uczestniczył. Czy jesteśmy przygotowani?
0: Nie jesteśmy, ale to jest kwestia przede wszystkim braku informacji. To, o czym pani Magdalena wspominała, proszę mi wierzyć, ja bym tam dodał dwa elementy tylko. Zapewnienie ciągów komunikacyjnych, bo bardzo często, zwłaszcza w nocy na trasie sypialnia, łazienka idzie się po ciemku, nieprawda, na pamięć. Więc zapewnienie takich przestronnych ciągów. I druga, bo część może słuchaczy mówić, o fajnie, w tej kuchni wszystko ma być na wysokości takiej, żebym stał. Proszę państwa, umieszcza się meble na takich specjalnych szynach. To jest już wypracowane od 20 lat, które sprawiają, że mebel jest ruchomy, dzięki czemu ta wysokość rąk jest de facto osiągalna dla różnych rzeczy znajdujących się mniej więcej generalnie na 1,5 metra różnych półek. I tylko trzeba o tym wszystkim wiedzieć. Ja przyznam się państwu, że prowadzę zajęcia czasami z gerontologii społecznej dla studentów mojej uczelni i poczułem wielką satysfakcję, kiedy kiedyś usłyszałem, jak to jeden ze studentów mi powiedział, że wspominałem o tym, że dobrze jest, aby przy drzwiach wejściowych od strony klatki schodowej umieszczać w takim miejscu, który by nie sprawiało, że się zaczepia, taki specjalny uchwyt na torbę, na zakupy. I kiedyś mi jeden ze studentów powiedział, wie pan, zrobiłem, babcia jest bardzo zadowolona. Proszę mi wierzyć. To są sytuacje, w których naprawdę widzimy, że sens ma prowadzenie tych zajęć, nieprawda, ze studentami. A to jest naprawdę niskokosztowa rzecz, która sprawia, że ten senior szukający klucza może na moment odwiesić torbę zakupami i nie musi się po nią schylać, nieprawdaż? Bo tak to położyłby na ziemi.
1: Tylko no dobrze, panie profesorze, wiedzieć. To jest jeden profesor, jeden student, jedne zajęcia.
0: Ale właśnie wspominam, zwrócić uwagę, że ja staram się tak w miarę praktycznie mówić w czasie dzisiejszego spotkania po to, aby być może słuchaczy zachęcić, bo ten kołek rozporowy i właśnie zaczep, na którym można torbę z zakupami powiesić przed wejściem do własnego mieszkania po to, żeby poszukać klucza, który zawsze jest nie tam, gdzie trzeba, jak pani pewnie się sama orientuje, to jest dokładnie to, co można zrobić praktycznie bezkosztowo. I wiele z tych rzeczy, o których pani Magda tu przed chwilą wspominała, można naprawdę zrobić po relatywnie niskich kosztach. Tylko trzeba wiedzieć, że krzesła można podnieść z tych, czy fotele z bardzo niskich, niewygodnych na wyższe, robiąc specjalne podkładki na nóżki. To jest w sklepach, no, specjalnych sklepach z oczywistych względów internetowych, to jest. W związku z czym nie trzeba wymieniać mebli. To czasami naprawdę można zrobić przy takich rozsądnych kosztach. Niekoniecznie trzeba robić wielkie remonty i, że tak powiem, wyrzucać dotychczasowe meble i całkowicie przeorganizować przestrzeń.
1: No dobrze, zostały nam ostatnie 2 minuty. Czy jeszcze coś do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy? Poza tym, że oczywiście można mnóstwo do tego dodać, ale czy jakąś taką szczególną myśl pani by dodała, pani Magdalena Millert?
2: Ja bym dodała do tego myślenie pragmatyczne w gminie, w samorządzie, czy nawet, nie wiem, we wspólnocie mieszkaniowej. A nam najczęściej potrzeba przysłowiowej ciepłej wody w kranie, tak? Ale takiej właśnie wygodnej, nudnej, ale wygodnej codzienności. Jakbym tutaj, jakbyś, nie wiem, mogła zaapelować do ludzi, którzy nas słuchają, którzy są, którzy jeszcze nie doświadczyli w żadnym stopniu procesu starzenia się. Te wszystkie obawy, które mamy, że nie wiem, dodatkowa ławka to jest jakiś tam, prawda, nie wiem, element, który się będzie spotykał na tej ławce, to naprawdę są rzeczy, które, o których nie powinniśmy się martwić. Powinniśmy się bardziej martwić właśnie tą naszą dostępnością przestrzenną. I naprawdę bardziej potrzebne nam są te nudne, ale wygodne elementy codzienności niż wielkie, spektakularne inwestycje, które często nie będą zapraszać, nie będą grać tej społecznej roli, nie będą tworzyć miasta, pełnego, wypełnionego ludźmi, tylko będą taką wyrenderowaną wizualizacją, która ładnie wygląda na obrazku, ale nie służy codzienności.
1: Mhm. A pan, panie profesorze, co na koniec jeszcze by pan powiedział?
0: Wdrażanie tanich rozwiązań, które są dostępne dla praktycznie wszystkich. Tak jak wspomniałem, ten kołek rozporowy z wieszaczkiem przed drzwiami, to wymienienie po przepaleniu się żarówki ją na jaśniejącą trochę więcej światła niż do tej pory. To są rozwiązania, które są tak naprawdę na kieszeń każdego, tylko trzeba być świadomy tego, że tak można działać. I tak samo takie tanie rozwiązania są dostępne na poziomie gmin, na poziomie miast. Tyle tylko, że trzeba szukać pierwszej kolejności takich rozwiązań, które są najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
1: Bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję za to, że ta rozmowa była taka praktyczna właśnie. Mam nadzieję, że no, może ktoś, kto nas słuchał, coś zmieni i coś z tego wprowadzi, bo przecież no, żyjemy coraz dłużej, jak powiedział pan profesor na początku. Czekaliśmy na to, chcieliśmy tego, no ale teraz uczyńmy trochę wygodniejszymi te laty, które dostaliśmy, czy które sobie wypracowaliśmy. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Magdalena Millert, architektka, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto i autorka profilu na platformach społecznościowych Paink. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I pan profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog społeczny, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Za chwilę po informacjach usłyszą się państwo z Przemysławem Iwańczykiem, który zaprosi na magazyn Radia Tok FM. A ja, Agata Szczęśniak, zapraszam za tydzień.
3: Autopromocja.
4: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
3: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Wakacje to sezon na waluty.
5: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Ukraińskie władze potwierdzają, w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku wojny. Na początku sierpnia wejdzie w życie obowiązek odpowiedniego znakowania wytworów sztucznej inteligencji. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Minęło południe. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi, zaapelował szef ukraińskiej dyplomacji. To po tym, jak w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut Rosjanie wystrzelili ponad 40 pocisków. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 16 zostało rannych. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali wzmożoną ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzialnej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu obywateli USA mogą atakować grupy związane z Iranem. Grzegorz Kozioł.
26: Ze względu na wzmożone napięcie na Bliskim Wschodzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje ryzyko nieprzewidzianej eskalacji, czytamy w alercie. W ostrzeżeniu zaznaczono, że amerykańskie placówki dyplomatyczne stały się celem ataków. W komunikacie nie ma dodatkowych szczegółów lub zaleceń, lecz resort ostrzegł, że może dojść do opóźnień lub odwołań lotów, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Alert pojawił się po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku na bazę lotniczą w Jordanii zginęło co najmniej dwóch żołnierzy. Natomiast wczoraj siły USA w regionie rozpoczęły ataki odwetowe. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
25: Część umów wygasła, miały być podpisane nowe, ale niektórzy dotychczasowi mieszkańcy osiedla Przyjaźń w Warszawie zamiast nich dostali wezwania do eksmisji. Lokatorzy jednego z najbardziej urokliwych miejsc w stolicy znów przeżywają gehennę. Miasto zarzeka się, że chodzi tylko o dłużników lub squattersów, ale jak się okazuje, wyprowadzkę nakazano również mamie z maleńkim dzieckiem. Na osiedle z mikrofonem wybrał się reporter TOK FM Błażej Kulesza.
27: Po prostu my jesteśmy wkładka mięsna, nie mamy nic do powiedzenia, nic się z nami nie konsultuje.
28: Mieszkańcy nie mają dobrego zdania o działaniach Skarbu Państwa, do którego znów należy osiedle. Przekonała się o tym pani Anna, mama 3-miesięcznej Adrianny. Dostała właśnie wezwanie do opuszczenia lokalu.
29: Rozumiem to w ten sposób, że chodzi o to, żeby jak najszybciej tutaj oczyścić możliwie te lokale z jak największej ilości mieszkańców.
28: Bałagan w urzędniczych papierach jest olbrzymi, bo pytani przeze mnie urzędnicy o sprawie matki z dzieckiem nic nie wiedzą. Ale jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, są przypadki sporne.
30: 19 lokali pozostaje zajmowanych
0: wynajmowanych bez tytułu prawnego. Zawarcie umów najmu nie jest możliwe z uwagi m.in. na zadłużenie w opłatach.
28: Wciąż też odsuwa się w czasie generalny remont osiedla, którego nie było od lat 50. ubiegłego wieku, gdy osiedle w ogóle powstało. Błażej Kulesza, TOK FM.
25: Obowiązek znakowania wytworów sztucznej inteligencji wejdzie w życie w Unii Europejskiej z samym początkiem sierpnia. W internecie powinniśmy zobaczyć, ale także usłyszeć oznaczenia treści wygenerowanych przez AI, mówił w TOK FM Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polityki Insight.
1: Z jednej strony media wizualne, zdjęcia, filmy powinny mieć bardzo jasne oznaczenia tego, że one są właśnie wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji. I tutaj Komisja Europejska zaproponowała takie własne znaczki, które powinny się na takich mediach pojawiać, ale możliwe są też alternatywne. One mają być po prostu widoczne, czytelne. Jest cały jakby dodatkowy dokument wydany w połowie czerwca, kodeks dobrych praktyk dotyczących oznaczania takich mediów. Więc takie oznaczenia na mediach wizualnych powinniśmy zacząć za jakiś czas widzieć.
25: Firmy będą też musiały informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
25: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. Luisowi de la Fuente brakuje jednego wygranego meczu. Aby zostać najbardziej utytułowanym trenerem w historii futbolu, z triumfem w Lidze Narodów, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Dziś jego Hiszpania zmierzy się w finale mundialu z Argentyną. Początek spotkania o 21:00 czasu polskiego. Trwa gdański festiwal karilonowy, na którym do końca sierpnia wystąpią artyści z Polski i z zagranicy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
4: W piątek 31 lipca o godzinie 20:30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilonowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
25: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia. Dźwięki karilonu wybrzmiewają z wieży Kościoła Świętej Katarzyny i ratusza głównego. Burze w południowej połowie kraju, ostrzeżenia dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Burzom może towarzyszyć bardzo silny wiatr i silny deszcz. 19 stopni na termometrach w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i zapraszam na 3-godzinny program, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Filip Wejcher. Co przygotowaliśmy? Dziś, Szanowni Państwo, będziemy oczywiście nawiązywać do kończącej się imprezy piłkarskiej, która ma zasięg globalny. To oczywiście Mistrzostwa Świata, których finał. Dziś będziemy obserwować około godziny 21 między Argentyną a Hiszpanią. Dziś także że powiemy o dymisjach w rządzie ukraińskim. Będą podróże szyte na miarę. Powiemy także, czym jest Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Krioterapia to kolejny temat w cyklu Rusz się na zdrowie, a między 14 a 15 dr Krzysztof Pliszek opowie nam, na czym polega praca z robotem Da Vinci na oddziale urologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zaczynamy nasz program i będzie to rozmowa, którą nagraliśmy dziś w nocy. W środku nocy, zaraz po ostatnim gwizdku meczu o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu między reprezentacją Anglii a reprezentacją Francji. To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM, który nie możemy w dniu finału Mistrzostw Świata rozpocząć inaczej niż od rozmowy traktującym o mundialu właśnie. Połączymy się już za chwilę z Krzysztofem Wilanowskim, reporterem Radia Z. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Który śledzi właśnie z miejsca wydarzeń. To, co dzieje się, a właściwie już możemy mówić w czasie przeszłym, to, co działo się na piłkarskim mundialu. Jesteś świeżo po oglądaniu meczu o trzecie miejsce, który to był esencją tego, co mogliśmy oglądać przez grubo ponad miesiąc. To Anglicy sięgają po trzecią lokatę, zajmują miejsce na podium, wygrywając z reprezentacją Francji 6-4, ale nie o wynik tutaj chodzi. Chodzi o oddanie istoty emocji, ale też i zapowiedź tego, co czeka nas dziś wieczorem o 21, kiedy w meczu finałowym reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z reprezentacją Argentyny.
6: To prawda, ten mecz o trzecie miejsce zawiesił bardzo wysoką poprzeczkę przed finałem i wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że powtórzenie takiego wyniku i tak wielkich emocji no, będzie bardzo, bardzo trudne. Też wiemy, że ten finał będzie miał trochę inną specyfikę. Tutaj stawka jest zdecydowanie większa. Zaangażowanie drużyn też pewnie będzie dużo, dużo, dużo większe niż było dzisiaj, bo można było odnieść wrażenie, że na początku tego spotkania o brąz Francuzi jakby trochę z takim dużym dystansem, z lekką niechęcią do tego meczu, o którym trener Didier Deschamps przed pierwszym gwizdkiem mówił, no, że oni nie bardzo chcieli grać w tym spotkaniu, bo woleliby zagrać w finale o tą najwyższą stawkę. No ale po przerwie obudzili się. Selekcjoner pewnie gdzieś tam przemówił do nich paroma mocnymi słowami i zaczęło się dziać. Po pierwszej połowie przecież było 4-0 dla Anglików, a później już 3-4. Zaczęło się robić ciepło, ale Anglicy jednak postawili tą kropkę nad i. Gdyby tego nie zrobili, no tutaj byliby chyba największym rozczarowaniem tego mundialu, bo pamiętamy półfinał, w którym wypuścili zwycięstwo w ostatnich minutach w starciu z Argentyną. Gdyby powtórzyło się to też dzisiaj, myślę, że mogliby mieć problem z powrotem do kraju, bo tam no, nie byliby witani z kwiatami.
7: Jak oceniasz w ogóle cały ten turniej, który był nasycony, wręcz przesycony mnóstwem podtekstów związanych ze światem polityki. Wszyscy spoglądali na wydarzenia mundialowe, patrząc jednocześnie też na administrację Stanów Zjednoczonych jako jednego z organizatorów tego turnieju. Czy da się rozseparować te dwie rzeczy, czy jednak nie? Był to turniej, na który... Albo inaczej, turniej, którego nie przeżywaliśmy dotychczas, patrząc na to, jak wyglądały mundiale sprzed 4, 8 i więcej lat.
6: To, że nie przeżywaliśmy takiego mundialu jak ten, to jest prawda, bo był on zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe, no ale taki miał być, tak? Bo był też większy. Tutaj w Stanach Zjednoczonych wszystko jest większe, wszystko musi być big, więc ten mundial też musiał być w rozmiarze big size i taki właśnie był, jest jeszcze, bo przed nami finał, który przecież też będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. Będziemy mieli to halftime show, czyli koncerty w przerwie spotkania, które wywołują trochę kontrowersji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To był taki mundial, on jeszcze jest, on jeszcze trwa, bo ten ostatni mecz przed nami, ale już możemy, tak jak mówisz, podsumowywać to wszystko. To był taki, ja bym powiedział, mundial dwóch prędkości, tak? No bo z jednej strony aspekt sportowy. Tutaj działo się bardzo dużo. Wiele drużyn, o których no, przeciętny kibic nie miał pojęcia, bo przecież Republika Zielonego Przyrządka, która skradła serca wielu kibiców, osiągnęła historyczny wynik. Byli Norwegowie, którzy też skradli swoim wiosłowaniem sympatię wielu fanów na całym świecie, więc była świetna zabawa, był wysoki poziom sportowy, większość z gwiazd tego turnieju, jak Kylian Mbappé, Leo Messi, Vinicius, no dowiozło po prostu na ten mundial, prezentowało wybitną formę, strzelało mnóstwo goli, padał rekord za rekordem, bo przecież pamiętamy, że Leo Messi i Kylian Mbappé pobili rekord Miroslava Klose, jeżeli chodzi o strzelone gole na mundialach, więc pod tym względem sportowym, pod tym względem rozrywki działo się bardzo dużo, no ale nie możemy uciec od tego, co działo się też trochę w tle, a w niektórych meczach wychodziło na pierwszy plan, no bo pamiętamy historię Iranu, który nie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych na początku, później gdzieś tam to wszystko poluzowano i Iran wjeżdżał do USA, ale tylko na moment tak naprawdę, żeby rozegrać swoje mecze. To na pewno nie była dla nich komfortowa sytuacja i w erze futbolu, w którym liczy się każdy detal, no to musiało mieć wpływ na ich wynik, a pamiętamy, że oni z grupy nie wyszli, więc mogli gdzieś tam obwinać to, co działo się wcześniej, no bo jest wojna, tak, na linii Stany Zjednoczone-Iran, wywołana przez administrację Donalda Trumpa i przez niego samego. Potem jego wypowiedzi w stosunku do Irańczyków, które ocierały się wręcz o groźby, też miały na to wpływ. A w tym całym zamieszaniu mieliśmy też fajne sytuacje, no bo pamiętamy historię bramkarza Vozini, jego mamy, która nie mogła przyjechać na mundial i oglądać meczu swojego syna, który zatrzymał reprezentację Hiszpanii w pierwszej kolejce fazy grupowej. No ale później gdzieś tam ta administracja amerykańska wyłowiła ten wątek. No i udało się mamie 40-letniego bramkarza Republiki Zielonego Przylądka w końcu przylecieć na ten mundial, dostała wizę i dało się to jakoś fajnie zorganizować. Mundial bardzo barwny. Mundial, o którym pewnie jeszcze bardzo długo będziemy mówić, bardzo długo będziemy go podsumowywać. Mundial, w którym też przecież były kontrowersje, bo pamiętamy sytuację z Balogunem, czerwoną kartką i telefonem Donalda Trumpa do Gianniego Infantino, po którym ta czerwona kartka została anulowana. No, po prostu nie dało się uciec sportowo od tego, co działo się w polityce, więc no, to będzie coś, co będziemy na pewno pamiętać.
7: Amerykańskie show zdecydowanie różni się od tego rozumianego przez nas Europejczyków. Jak bardzo atmosferą na stadionie, także w strefach kibica, gdzie oglądałeś również mecze, te widowiska różniły się od tych, które my znamy na co dzień.

0: że transmisje, które docierały do każdego zakątka w całym świecie, one też stały na tym najwyższym poziomie. Każdy detal był wymuskany, dopracowany. No, po prostu to, te transmisje, ten obraz telewizyjny, ten przekaz był po prostu bardzo, bardzo, bardzo ładny. A już tutaj, no to tak jak już wcześniej wspominałem, to też jest wszystko w big size. W samym Nowym Jorku funkcjonują 4 ogromne strefy kibica. Każda z nich jest ulokowana w charakterystycznym dla tego miasta miejscu. Mamy strefę kibica pod Mostem Bruklińskim, mamy strefę kibica w Central Parku. One są gigantyczne i ustawiają się przed nimi długie kolejki kibiców, którzy czasami nie mogą do nich wejść, bo po prostu się nie mieszczą. Więc ta publika tutaj w Stanach Zjednoczonych, kibice, którzy są na miejscu, którzy mieszkają w Nowym Jorku, no bo jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, oni przeżywają ten mundial i mam wrażenie, że to oni trochę budują tą atmosferę całego wydarzenia, bo sami Amerykanie chyba trochę z dystansem podchodzą do tego, co się dzieje, bo oni mają swoje dyscypliny sportu, mają baseball, mają futbol amerykański. To też jest charakterystyczne, jak się ląduje gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, to widać mnóstwo boisk do baseballa, widać mnóstwo boisk do futbolu amerykańskiego. I jak zerkałem, lądując na JFK i na lotnisku w Nowym Jorku, to chyba tylko jedno boisko do piłki nożnej dostrzegłem. W porównaniu na przykład do tego, jak się ląduje w okolicach Londynu, to tam boisk piłkarskich jest cała masa. Ale wracając do tego, co tutaj się dzieje, nie miałem okazji porozmawiać z kibicami, którzy przeżywali ten mundial wcześniej tutaj w Stanach Zjednoczonych, który się odbywał wcześniej, ale ci, którzy już tutaj są, wskazują na jeden czynnik, który sprawia, że ten mundial w Stanach Zjednoczonych staje się magiczny. I to są wszystkie mniejszości latynoskie. Od Argentyny, od Argentyńczyków po Meksykanów. Oni tutaj się potrafią bawić. Oni sprawiają, że ten mundial po prostu żyje, tętni życiem. Jest tutaj prawdziwa fiesta. To przybysze z Ameryki Południowej, z Ameryki Centralnej sprawiają, że ten mundial nabiera barw.
1: Bardzo dziękuję Ci za poświęcony nam czas. Krzysztof Wilanowski, reporter Radia Z, wysłannik na Mistrzostwa Świata, które dziś będą wybrzmiewać ostatnim akordem w meczu finałowym o godzinie 21:00, gdzie mistrzowie Europy, Hiszpanie, zmierzą się z aktualnymi jeszcze mistrzami świata, Argentyńczykami. My poświęcimy temu naszą audycję przy niedzieli o sporcie między 19 a 21:00. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. Informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Autopromocja.
3: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
4: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
3: Pędy do wiedzy.
4: To
3: nie jest
4: pęd do wiedzy,
3: tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych. No, to...
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
7: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17:00.
7: Dzieje się.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.

0: Prole.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.21, Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. W lipcu ruszą konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym. Zapowiedział w rozmowie z Money.pl wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że danina nie jest wymierzona w konkretny kraj, ale obejmie także firmy ze Stanów Zjednoczonych. W kraju stawropolskim doszło do ataków dronów na obiekty przemysłowe. Prawdopodobnie płoną 3 magazyny ropy naftowej w mieście Stawropoli w jego okolicach. Jak informują niezależne rosyjskie media, z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Na kilka dni przed 15. rocznicą zamachów przeprowadzonych przez skrajnie prawicowego terrorystę Andersa Breivika w dzielnicy rządowej w stolicy Norwegii dziś zostanie otwarte Narodowe Miejsce Pamięci. Łącznie w atakach z 22 lipca 2011 roku życie straciło 77 osób. Sprawca został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia wyroku. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie. 12.22. A my łączymy się z naszą kolejną rozmówczynią, dr Małgorzatą Bonikowską, szefową Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz ośrodka Think Tank. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o zmianach w ukraińskim rządzie. Czym one są podyktowane już tak z perspektywy dni oceniając? Co miało na celu powołanie na premiera ukraińskiego rządu Serhija Koreckiego i wreszcie czego możemy spodziewać się po tym, jak on będzie konstruował swój gabinet, a właściwie już to zrobił?
9: No właśnie, tutaj jest sporo przyczyn, ale myślę, że trzy są najważniejsze. Po pierwsze, przygotowania przed zimą i postawienie na to, że nie ma ważniejszej sprawy niż ochrona energetycznych zasobów Ukrainy. Wiadomo, że zima to jest bardzo, bardzo duży problem z ogrzewaniem. To jest też zagrożenie dla życia ludzi, którzy nie mają ogrzewania przy minus 20 stopniach. Więc kluczowy problem. Jednocześnie drugim wątkiem jest niewątpliwie danie sygnału, że Władimir Zełenski jest jedynym i najważniejszym liderem w Ukrainie, a więc pewnego rodzaju przetasowanie na szczytach władzy, tak żeby było jasne, no, kto tutaj rządzi. No a trzeci powód, pewnie też polityczny, to jest przymiarka do ewentualnych wyborów. Mówi się o tym w Ukrainie. I Zełenski też obawia się konkurentów. Mamy z jednej strony Michała Federowa, który jest w zasadzie, można powiedzieć, bożyszczem tłumów dzisiaj. Jest to młody człowiek, który z biznesu trafił do polityki właściwie no, w wyniku wojny. Nie dlatego, że chciał. No, jest uważany za autora najpierw w znakomitej takiej reformy administracyjnej związanej z wprowadzaniem najnowszych technologii do zarządzania państwem, a od niedawna, od kilku miesięcy całkowicie zrewolucjonizował w wojsku podejście do operacji militarnych, używając dronów na wielką skalę. Jemu się przypisuje te ostatnie sukcesy dronowe ukraińskiej armii. No i właśnie wyrasta on na takiego popularniejszego lidera niż sam Zełenski. Jest też generał Załużny, który już powiedział, że będzie, jeżeli by były wybory, to że będzie kandydował. To jest z kolei szef ukraińskiej armii z tych pierwszych miesięcy wojny, już od dawno temu odsunięty przez Załęskiego, więc gdzieś tam ta wielka polityka jest w tle tych decyzji. Jeszcze na końcu jest też taki powód, że pani premier obecna, znaczy ta do niedawna, która była, prawdopodobnie zostanie nominowana na stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Olga Stefaniszyna zrezygnowała. Z różnych powodów mówi się o różnych korupcyjnych wątkach, no a jednocześnie relacje z Amerykanami są dla Ukrainy absolutnie kluczowe dzisiaj.
8: Czyli podsumowując, takim najważniejszym powodem rekonstrukcji rządu były sprawy i pobudki wewnętrzne, a nie chęć pokazania Zachodowi, że Ukraina zmierza w dobrą stronę, że rozprawia się także z korupcją, że jest gotowa kontynuować swoją batalię przeciwko Rosji.
9: Myślę, że jakby walka z korupcją to może być wręcz odwrotnie. To znaczy na pewno Władimir Zełenski chce kontrolować sprawy w Ukrainie. I jeżeli chodzi o wpływ środków, jeżeli chodzi o decyzje zakupowe, on chce panować nad tą całą sytuacją. Nie jest jasne do końca, jak wyglądają te układy między topowymi postaciami w ukraińskiej polityce. No wiadomo, że to się cały czas zmienia. Niektórzy bardzo prominentni politycy ukraińscy wpadli w skandale korupcyjne. No zresztą sama Stefaniszyna jest tego przykładem. To była wicepremier Ukrainy, wielokrotnie zresztą odwiedzająca Polskę. I wiele jeszcze innych osób po drodze odpadało, dlatego że były zamieszane w jakieś korupcyjne, nielegalne interesy. Natomiast Zełenski też nie wykazuje, tak w pełni mówiąc, radykalnego podejścia w niektórych obszarach do prawidłowego rozliczania środków. Pytanie, dlaczego? No to jest też jakiś rodzaj układu, jakiejś grupy, w której on funkcjonuje. No i wydaje się, że to, co jest z jego punktu widzenia najważniejsze, to jest, żeby mieć sytuację pod kontrolą, to jest po pierwsze, żeby to on ją kontrolował, a nie żeby się pojawiały jakieś pod nim czy obok niego jakieś grupy, obszary czy jakieś osoby, które mają większy wpływ niż on. No a drugi powód jest taki, żeby to nie zagrażało jego pozycji, jego perspektywie. No, on chciałby, jak rozumiem, kierować Ukrainą, przynajmniej do końca wojny, a w sytuacji, w której no, różne rosy są tego, co się dzieje w Ukrainie, mogą być liderzy, którzy kwestionują jego mandat. Zresztą w społeczeństwie ukraińskim Zełenski jest kontrowersyjną postacią. To nie jest tak, że wszyscy za nim stoją murem, wręcz odwrotnie. Jego notowania są różne. Do niedawna spadały, teraz troszkę odrobił straty, między innymi tym problemem z Polską, jak się okazuje wewnętrznie, jak pan redaktor mówi, no wszystko na budżetach wewnętrzne obliczone jest. Ten zamęt z Polską też był obliczony chyba z punktu widzenia Zełenskiego na rynek wewnętrzny i on zyskał parę punktów procentowych, ale takie postaci jak Załużny, jak generał Załużny są wielokrotnie bardziej popularne w społeczeństwie, więc Zełenski zdaje sobie z tego sprawę.
8: Wspomniała pani o tym dyplomatyczno-politycznym, nie chcę powiedzieć konflikcie, ale niełatwych relacjach z Polską i w tych zapowiedziach przy zmianie rządu z ust prezydenta Zełenskiego także padł wątek relacji z sąsiadami, czyli z Polską również. Czy pani zdaniem, pani doktor, to jest chęć skanalizowania wykreowanego przez siebie samego problemu?
9: Nie wiem, wydaje mi się, trudno tutaj o pełną jakąś radykalną opinię, ale wydaje mi się, że Zełenski nie miał pełnej świadomości tego, co się zadzieje w Polsce po tej nominacji batalionów imieniem UPA. Myślę, że zrobił to na użytek wewnętrzny oczywiście, ale jednak bez takiego pełnego obrazu, co to może oznaczać dla relacji polsko-ukraińskich. Teraz jest jakaś refleksja. Jego ostatnie decyzje o otwarciu możliwości weryfikacji tych grobów wołyńskich i w ogóle całego tego procesu, archiwa, otwarcie, więc to wszystko jest sygnałem, że chyba jest zrozumienie po stronie ukraińskiej, że sprawy zaszły za daleko. Natomiast to nie jest proste. I po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej się rozpętały też emocje zwykłych ludzi. I tutaj politycy nad tym nie mają do końca kontroli. Więc zobaczymy. W Polsce jeszcze dodatkowo też będzie kampania przecież. Już w zasadzie jesteśmy w trybie kampanii przed wyborami w przyszłym roku do parlamentu. A w Ukrainie, tak jak wspominałam, no, przymierzają się do zrobienia wyborów. ale nie wiadomo, czy one dojdą do skutku, czy nie. Tak czy tak, prezydent Zełenski musi się liczyć z opinią publiczną ukraińską i stara się również te sprawy polsko-ukraińskie wykorzystać na swoją korzyść.
8: Czy partnerzy zachodni Ukrainy, oczywiście mam na myśli Stany Zjednoczone i Unię Europejską, wyczekiwali takich zmian, tak głębokiej rekonstrukcji?
9: Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Natomiast pamiętajmy, łatwiej jest Zełenskiemu paradoksalnie zmienić cały rząd pod pretekstem właśnie takiego nowego otwarcia i zmiany zasadniczej w kontekście chociażby tych spraw energetycznych. Pamiętajmy, że nowy premier, to jest ten obecnie nominowany, to jest szef instytucji energetycznej i w ogóle człowiek, który się zna na energetyce bardzo dokładnie. Więc to też świadczy o tym, że dla Ukraińców sprawy przygotowania przed zimą i zabezpieczenia energetycznego kraju są i będą priorytetowe. I tu się mówi, że poprzedni rząd prawdopodobnie nie przygotował tego wystarczająco dobrze, więc Zełenski ma taki pretekst bezpośredni, mówiąc, no dobra, no nie widzę, że jesteście, że wykonaliście to zadanie, w związku z tym en bloc zwalniam wszystkich. Gdyby zwolnił pojedyncze osoby, no to oczywiście byłyby komentarze, dlaczego akurat te osoby i że to jest jakaś walka o władzę. Tak to mamy nowe otwarcie. Aczkolwiek ludzie protestują przeciwko niektórym zmianom, chociażby właśnie Michała Fodorowa, czyli tego ministra obrony. Więc to nie jest tak, że ludzie nie mają swojej opinii, aczkolwiek w systemie ukraińskim no decyzja prezydenta to jednak jest system ewidentnie prezydencki obecnie. Istnieje urząd premiera, istnieje rząd, istnieje parlament, ale no generalnie ewidentnie, zwłaszcza w czasie wojny, widać, że no to Zełenski kształtuje ten rząd. Więc wydaje mi się, że to nie jest obliczone, nie tyle jest to obliczone na partnerów zagranicznych, tak jak pan pyta, czy się spodziewali, ile na opanowanie wewnętrznej sytuacji w kraju. Aczkolwiek nie można wykluczać, że Zełenski zdaje sobie też sprawę z komentarzy zagranicznych dotyczących sytuacji w Ukrainie i tej korupcji. Tutaj to jest ważne specjalnie, jeśli chodzi o proces negocjacji z Unią Europejską. I myślę, że Ukraińcy sobie coraz bardziej zdają sprawę, że to nie jest kwestia, która się zakończy w jeden rok czy dwa. Znaczy nie dojdzie do rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę w najbliższych kilku latach. To jest bardzo trudny proces, który będzie trwał kilka lat, a może nawet kilkanaście lat i Ukraińcy wiedzą, że no już nie wymuszą, że tak powiem, na Unii takiego szybkiego rozszerzenia, że będą musieli się najpierw uporać z tymi wątkami chociażby korupcyjnymi, ale nie tylko, no, z przygotowaniem całego kraju, z przestawieniem się funkcjonowania całego kraju na takie standardy no, europejskie. Przypomnijmy, Ukraina była członkiem Związku Radzieckiego, była Republiką Sowiecką, więc to nie jest takie proste. A równolegle na pewno coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No, Zełenski musi bardzo ostrożnie to rozgrywać, bo wiadomo, że jego relacje z Trumpem osobiście nie są proste. A też i Amerykanie zdają sobie sprawę z tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu ukraińskiego państwa, także w kontekście pieniędzy i uzbrojenia.
8: To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć w naszej rozmowie. Otóż ponownie rozdzielono te dwa super resorty, Ministerstwo Gospodarki i Środowiska, także Polityki Rolnej. To jest w jakiś sposób wskazanie tych najważniejszych priorytetów dla nowego rządu, dla rządu po rekonstrukcji?
9: Ja myślę, że tutaj co do zasady się nie zmienia strategiczne patrzenie. No najważniejsze trzy priorytety rządu ukraińskiego, kto by nie był ministrem w tych poszczególnych resortach, to jest obrona, to są sprawy zagraniczne, aby no, być w stanie kontrolować relacje z partnerami, nie nadszarpywać relacji z najważniejszym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, bo te relacje są przecież bardzo trudne, a jednocześnie cały czas bardzo blisko pracować z partnerami z Unii Europejskiej. No i trzecia sprawa to jest właśnie ta energetyka, gaz, dostawy, wszystko związane z funkcjonowaniem państwa, no bo nie można funkcjonować nie tylko bez ogrzewania, ale także bez prądu i bez dostaw benzyny. Ukraina świetnie pokazała to na przykładzie Rosji, atakując rafinerie rosyjskie. Co to znaczy uderzyć w takie newralgiczne czułe punkty państwa rosyjskiego w przypadku Rosji. Nagle się okazało, że zwykłe obywatele w Rosji nie stoją w kolejkach po 6-7 godzin na stacji benzynowej, żeby kupić benzynę, i generalnie wzrosły ceny. To się oczywiście przekłada też na wzrost cen wszystkiego, więc ludzie są w Rosji niezadowoleni. W Ukrainie, oczywiście Ukraińcy wiedzą, że są atakowani, że to jest wojna wymuszona na nich, no ale oni też, żeby normalnie funkcjonować, żyć jako obywatele, ale także, żeby firmy mogły funkcjonować, to te trzy rzeczy muszą być zapewnione. Prąd, ogrzewanie i benzyna.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Małgorzata Bonikowska była z nami, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także ośrodka Think Tank. Bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
9: Dziękuję, miłej niedzieli życzę.
8: Jest 12.35, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami Renata Sabela, podróżniczka, która w cyklu Podróże Małe i Duże opowie nam o podróżach szytych na miarę.
0: Reklama.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Diohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
23: I co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
24: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
25: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. 3 osoby zginęły, 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na przedmieściach Charkowa. W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły też zmasowany atak na stolicę Ukrainy. Zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Atak na Kijów pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy, ocenił wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Amerykanie kolejną ósmą noc z rzędu atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Wiceszef irańskiego MSZ-u przekazał, że Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego ze Stanami Zjednoczonymi. Strona irańska oskarża Amerykanów o naruszenie warunków umowy. Stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym w Niemczech został podniesiony do wysokiego. Decyzja oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Wśród możliwych celów ataków minister wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec. Pełne wydanie informacji o 13:00.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Podróże małe i duże w niedzielnym magazynie Radia TOK FM wybrzmiewają dość regularnie i dzisiaj też, choćby w związku z porą roku, postanowiliśmy porozmawiać na temat podróżowania, ale świadomego. O czym, co konkretnie mam na myśli, razem z naszą rozmówczynią, o tym już za chwilę Państwo się przekonacie. Renata Sabela jest z nami, podróżniczka, propagatorka etycznych podróży, która kroi podróże na miarę. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, z tej strony Renata Sabela.
8: Tak.
2: Dziękuję za zaproszenie.
8: Cieszę się, że pani je przyjęła. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak definiować w ogóle pojęcie podróż na miarę. Do czego ta miara się odnosi? Chodzi o długość wypoczynku, chodzi o budżet, czy też o miarę naszych ludzkich możliwości, jakie pozwalają nam w dany rejon świata, Polski, bądź też najbliższego sąsiedztwa się wybrać?
2: Bardzo dobrze zadane pytanie, bo przede wszystkim podróże szyte na miarę kojarzą nam się głównie jako takie drogie, indywidualne wyjazdy, a dla mnie podróż szyta na miarę to zupełnie coś innego, bo przede wszystkim jest nie tyle dopasowana do budżetu, ale do człowieka, do tego, na jakim etapie życia jest, do jego potrzeb, do wartości i do tego przede wszystkim, z czym chce wrócić do domu, co jest jego celem tak naprawdę tej podróży, bo wiadomo, że rodzina z małymi dziećmi potrzebuje czegoś innego niż para po ślubie, a osoba, która jest na jakimś życiowym zakręcie czy po wypaleniu zawodowym, też będzie szukała czegoś innego niż ktoś, kto ma pasję fotografii. Więc podróż szyta na miarę jest jakby dopasowana do tego, co tak naprawdę jest twoim celem i co tak naprawdę potrzebujesz, nawet jeżeli nie zdajesz sobie w momencie wyboru kraju czy destynacji, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakich doświadczeń potrzebujesz, żeby to się mogło dopełnić.
8: Dobrze, a jak połączyć to z tym etycznym wymiarem podróżowania, co też jest poniekąd fundamentem pani filozofii?
2: No, do tej pory bardzo dużo mówiliśmy o tym, by szkodzić mniej i żeby te nasze podróże jak najmniej tworzyły takich sytuacji, które wykorzystują dane regiony, eksploatują zasoby wody, zasoby jakby tworzyły, jakby szukaliśmy sposobów na to, żeby jak najmniej szkodzić podczas podróży. Ale teraz po jakimś czasie zobaczyliśmy, że podróże bardziej zależy nam na tym, żeby regenerowały miejsca i taka regeneracja idzie o krok dalej, czyli zadajemy sobie takie pytanie, co nasza podróż, co dzięki naszej obecności sprawi, że miejsce stanie się choć trochę odrobinę lepsze. I tak naprawdę dopiero taka etyka i takie podejście, które nie zależy w ogóle od budżetu, ale od takiego sposobu naszego patrzenia na to, co wybieramy, sprawia, że możemy rzeczywiście pomagać miejscom i ta nasza podróż może być spójna z tym, co wierzymy na co dzień.
8: A gdyby pani zechciała, przepraszam, wejdę w słowo, oprzeć się na kilku przykładach, żebyśmy zrozumieli filozofię.
2: Dobrze. Tak. Przede wszystkim zmieniła się też definicja luksusu, nie? Czyli jakby dawniej Naszym luksusem to był ten hotel pięciogwiazdkowy, all inclusive, dostęp do prywatnego, czasami nawet wręcz basenu, czyli wszystko dla nas. A teraz to, co jest nam, często nam potrzebne w podróży, tak naprawdę to odpoczynek od tempa życia, przypomnienie sobie, co jest dla nas ważne i wtedy tymi wartościami, tym luksusem to jest cisza, milion gwiazd nad głową, mała grupa, brak pośpiechu, przede wszystkim też drugi człowiek, rozmowa z nim i możliwość zrozumienia tego miejsca poprzez obecność innej osoby. I wtedy właśnie jakby te nasze wybory, czyli na przykład to, że wybieramy lokalnego przewodnika, nie audioguide, nie przewodnik taki książkowy albo ChatGPT, tylko kogoś, kto rzeczywiście potrafi nam pokazać ten świat, zaprowadzi nas do swoich ludzi, zaprowadzi nas do miejsc, które są dla niego ważne, bo na przykład się tam wychował, czy spędził tam dzieciństwo i może opowiedzieć nam o tych miejscach możemy ich doświadczyć poprzez jego własne doświadczenia. I to nas zbliża do tego miejsca, to też nas regeneruje też to miejsce poprzez to, że temu człowiekowi zapłacimy stawkę, ale też poprzez to, że poznamy na przykład lokalne restauracje, kupimy od rzemieślników, a nie na lotnisku nasze prezenty, kiedy będziemy wyruszali już do domu, czy też zjemy u jakiejś lokalnej rodziny. Zobaczymy miejsca, które nie są na liście instagramowej, bo ten Instagram tak naprawdę bardzo nas ogranicza. Świat jest dużo większy niż Instagram, a często jadąc do jakichś miejsc patrzymy tylko na to, co jest na Instagramie, zrobimy zdjęcia i to właściwie stajemy się takim konsumentem miejsc, zamiast poznać je, to po prostu je zaliczamy. I kiedy myślimy o takiej turystyce, która wzmacnia zarówno nas, jak i region, to właśnie potrzebujemy zacząć myśleć inaczej. Co to może jeszcze być? To może być jeszcze wspieranie tych miejsc i dowiadywanie się więcej o ochronie środowiska, poświęcenie na przykład pół godziny na to, by poznać, okej, jak ten gatunek w takim razie, czego on potrzebuje, czego potrzebują żółwie, jak je chronić, co jest ważne dla tego, żeby ten gatunek przetrwał. I powiedzenie o tym swoim dzieciom, czy nauczenie ich tego, po to, żeby oni mogli też dzięki tej świadomości chronić miejsca, które były dla nich ważne i piękno, które pozostały, które możemy w jakiś sposób ochronić. Co też to sprawia? Sprawia, że chcemy płacić uczciwie ludziom. Szukamy takich lokalnych pośredników też na przykład, gdzie nie tylko cena ma znaczenie, ale też to, jak traktują oni swoich, nie wiem, tragarzy, czy ludzi, którzy nam pomagają w czasie, czy kierowców, czy dobrze im płacą, czy zatrudniani są lokalnie, na przykład, czy połowa ludzi z hotelu to są ludzie zatrudniani lokalnie. Jeśli tak, to znaczy, że ten hotel ma ogromny wpływ na to miejsce, w którym jest, ponieważ daje pracę ludziom, którzy potem z wdzięczności dzielą się też tym miejscem i też potrafią w jakiś sposób nas przybliżyć do tego miejsca.
8: A intuicyjnie, bo nie mamy pewnie badań na ten temat, czy pani zdaniem w oparciu o doświadczenia Polacy mają coraz większą świadomość w tej kwestii, rzeczywiście kierują się takimi kryteriami przy wyborze miejsc, destynacji i tak dalej?
2: Myślę, że młode pokolenie coraz częściej zadaje sobie to pytanie, czyli w jaki sposób moja podróż może się przyczynić do tego, żebym działał etycznie, wybierał świadomie, bo to nie chodzi o to, żeby być idealnym podróżnikiem. Nikt nim nie jest i wiele razy się popełnia nawet nie tyle błędy, co po prostu z perspektywy czasu myślimy, o wow, w sumie to była zła wycieczka, albo w sumie to nie powinienem iść do tego parku rozrywki, bo te zwierzęta były źle traktowane i nie zdawałam sobie, czy zdawałam sobie z tego sprawy w momencie zakupu biletu, ale bardziej o to, żeby być uważnym na to, przyglądać się i młodzi ludzie to robią. Młodzi ludzie, myślę sobie, tacy 20-30-latkowie szukają rzeczywiście rozwiązań takich, które chronią tą naszą planetę, które chronią bioróżnorodność, które chronią taką, no przede wszystkim piękno, no też, którym zależy na tym, żeby ta planeta pozostała bardziej zielona i bardziej nasza.
8: To jeszcze jedna kwestia, bo być może wielu wydaje się, że taki rodzaj świadomego podróżowania pociąga za sobą dodatkowe koszty, a wydaje się, że to jest wręcz odwrotnie. Innym benefitem tego, tej świadomości i takiego precyzyjnego, celowego wybierania miejsc, ludzi, atrakcji jest to, że no, te podróże mogą stawać się bardziej budżetowe dla naszej kieszeni.
2: Jasne, jasne, bo kiedy nie wybieramy jakiegoś wielkiego hotelu, który ma wszystko zagwarantowane, tylko wiemy, że nasz żołądek też ma ograniczone zasoby, w sensie miejsce, więc możemy zjeść jakąś tam ilość i jemy to lokalnie u jakiejś rodziny albo po prostu w lokalnej restauracji wspierając ich, no to taki koszt takich wypraw, takiej wyjazdu na pewno jest niższy niż pobyt w hotelu, który ma, wlicza wszystko. To tak naprawdę kluczem jest zdanie sobie sprawy, że to nie turystyka jest problemem, tylko problemem jest to, w jaki sposób ją organizujemy. Jeżeli jesteśmy, musimy jechać na koniec świata, żeby tak naprawdę odpowiedzialnie wybierać i odpowiedzialnie działać. Możemy na przykład zostać jeden dzień dłużej w jakimś miejscu, wybrać 2-3 miejsca podczas naszej podróży, zamiast 3 krajów wybrać jeden kraj albo nawet jeden region. My często na przykład nie mówimy o Mongolii, tylko mówimy o Altaju. Nie mówimy o Rosji, tylko mówimy o Syberii. Nie mówimy o, na przykład o Gruzji, tylko o Tuszetii. Po to właśnie, żeby skoncentrować daną wyprawę tylko w tej części świata i żeby poznać w tym dwutygodniowym, czy nawet 10-dniowym okresie czasu region, ludzi, sposób ich myślenia i żeby, bo to nas naprawdę regeneruje też nas samych. To nas pozwala nam na zrozumienie i poznanie, a nie tylko na przewidzenie zdjęć, tak już bardzo uproszczając. Bo często się nawet nie wie, gdzie się było, ma się zdjęcia i tak naprawdę nie wiemy nic o tym miejscu. To kiedyś już Jacek Walkiewicz powiedział, że podróże kształcą, ale tylko tych, którzy chcą się wykształcić, bo jeżeli, znaczy dokształcić i zrozumieć to, bo równie dobrze można pojechać do Egiptu i powiedzieć, no stoją, no i są wysokie i to jest cała puenta naszego podróżowania. I jak uniknąć tego, jak się zainspirować tą podróżą? No właśnie przewodnik potrzebuje być tym kimś, kto nas wprowadzi. Ja sama nawet będąc kilka razy w niektórych krajach na świecie, szukam takiego przewodnika, czy też kolejny raz proszę o to, żeby mnie ktoś poprowadził, bo wiem, że dzięki temu jestem trochę gościem w czyimś kraju i staję się przyjacielem przyjaciela. Jestem wprowadzana w całkiem inny sposób do tego kraju niż wtedy, kiedy tylko otwieram przewodnik, wybieram restaurację i tak po prostu wchodzę z ulicy i staram się gdzieś dotknąć tej kultury. Ale to jest trudne. To jest wręcz czasami niemożliwe. Więc ta nasza podróż nie zaczyna się wtedy, kiedy kupujemy bilet lotniczy, tylko dużo, dużo wcześniej, wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ja właściwie jej potrzebuję.
8: To jeszcze, a zostały nam 3 minuty, chciałbym od pani usłyszeć, myślę, że nasi słuchacze także, taki fundament dobrego planowania takich podróży na miarę. 3 rzeczy, od których powinniśmy zacząć i w oparciu o które w ogóle zastanawiać się nad tym, gdzie wyruszamy i po co.
2: Tak, to ja bym zaczęła od tego pytania, dlaczego w ogóle chcę wyruszyć. Co jest moim tematem? Co mnie inspiruje? I co chciałabym poznać? Czy to jest kultura, czy to jest natura? Czy co jest dla mnie kluczem do tego i co ja dla siebie samej potrzebuję, żeby się zregenerować? Niektórzy potrzebują innych ludzi, potrzebują rozmów, szczerych rozmów, autentyczności. Potrzebują poznać jakieś rytuały, żeby poprzez te rytuały być bliżej siebie. Rytuały, myślę, na przykład, nie wiem, spotkanie przy ogniu, jakaś ceremonia w jakiejś kulturze, poranna puja na Sri Lance, jakieś tańce buddyjskie. To może być to. To może być też natura, która mnie odżywia. Spotkanie z manatami gdzieś w kanałach Tortuguero, czy pływanie z delfinami na ich naturalnym środowisku, czy nurkowanie gdzieś w cenotę. Więc zdając sobie sprawę z tego, kim jestem i co jest dla mnie ważne, czy to może być też na przykład czas gdzieś w przygodzie, ale z moją rodziną, czyli potrzebuję zagospodarować sobie czas na doświadczenia zarówno na zewnątrz, czyli poznawanie tego kraju, ale też wewnątrz, czyli na przykład bycie razem w jurcie i dwa dni nudzenia się w Mongolii, po to tylko, żeby porozmawiać o pewnych rzeczach, żeby przejść pewien proces też taki wewnątrz mojej rodziny na przykład. Bycie razem, kiedy nie jesteśmy odcięci od bodźców zewnętrznych. Więc zdanie sobie sprawy z tego, co ja potrzebuję, sprawia, że wtedy mogę dostosować plan i nie bać się wyrzucać tych wszystkich rzeczy z planu, które są dla nas dystraktorami naszego celu. Czyli jeżeli zjeżdżamy po kilku dniach z Tuszety i byliśmy tam w górach razem z pasterzami albo mamy w sobie w ogóle taki, aż zamykam oczy teraz, taki duch gór, czyli tej przestrzeni, to nie jedźmy do Mschety, nie oglądajmy jakichś kościołów, nie idźmy za chorągiewką między tłumem ludzi przy podjeżdżających 6 autokarach jednocześnie, tylko zostawmy to miejsce. Ono nam nie jest potrzebne w tym momencie. Może kiedyś wrócimy do Gruzji i zobaczymy je jeszcze raz, ale w danym momencie odważmy się wybierać dla siebie i wybierać tak, żeby zarówno to miejsce poznać i je zregenerować poprzez naszą ciekawość, zestawienie środków, zostanie właśnie jeden dzień dłużej, ale też siebie zregenerować poprzez kontakt, poprzez autentyczność, poprzez to, że gdzieś tam podczas wieczornej supry ktoś stanie i powie: jesteś moim gościem 3 dni, cieszę się, że jesteś, zaśpiewam ci piosenkę albo ugoszczę cię, bo mamy na to czas, na to połączenie i na tą bliskość z drugim człowiekiem. A kiedy jesteśmy w pośpiechu, kiedy planujemy wszystko, bo trzeba wszystko zobaczyć, to nie dajemy sobie szansy na to wszystko, co może się rozwinąć, tylko dlatego, że człowiek spotyka człowieka i chce razem być autentycznie w tym spotkaniu.
8: Bardzo pani dziękuję. Renata Sabela, podróżniczka, propagatorka etycznych podróży, była z nami, opowiadając o podróżach szytych na miarę. Kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękuję. Dobrego dnia.
8: Wzajemnie.
2: I dobrych podróży.
8: Dziękuję bardzo w imieniu słuchaczy. Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich pomówimy o Centrum Badań Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, które ma powstać w Warszawie. Będzie z nami dr Tomasz Rożek, fizyk, a także popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka to Lubię.
3: Reklama.
7: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
7: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
26: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
27: Magda, wszystko w porządku?
28: Przepraszam, migrena.
29: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
28: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
30: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: Znowu muszę się zająć windykacją.
32: To coś z indykiem?
31: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
32: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
31: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. big.pl.
33: Au! Znów ten ból.
34: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
33: Mhm.
34: To
3: afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jeden za drugim, tak mieszkańcy Kijowa relacjonują rosyjskie ataki, do których doszło minionej nocy. Po protestach, jakie przetoczyły się przez Ukrainę, Wołodymyr Zełenski zapowiada podjęcie decyzji dotyczących ukraińskiej armii. Hiszpania i Argentyna powalczą wieczorem o tytuł najlepszej piłkarskiej reprezentacji świata. Jest 13. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osoby zginęły, 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na przedmieściach Charkowa. W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak także na stolicę Ukrainy, Kijów, wykorzystując podczas tego uderzenia około 40 pocisków balistycznych. Zginęła jedna osoba, 15 doznało obrażeń. Świadkowie opisują potężne eksplozje, wstrząsy w budynkach i rozpaczliwe próby znalezienia schronienia.
14: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji, to była tragedia, po prostu krzyk przerażenia. Ludzie krzyczeli, płonęli. Nie było sposobu, żeby ich uratować. Potem przyjechała karetka pogotowia, przyjechały wozy strażackie, ugasili pożar. To był krzyk ludzkich dusz. Pociski spadały jeden po drugim, eksplozje były potężne, to było straszne. Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
0: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach Kijowa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział tymczasem podjęcie decyzji dotyczących ukraińskiej armii. W wystąpieniu w mediach społecznościowych odniósł się do protestów organizowanych w ostatnich dniach w wielu miastach Ukrainy przeciwko dymisji dotychczasowego ministra obrony Michaiła Fedorowa.
14: Oczywiście słyszę, co mówią ludzie. Rozmawiałem długo z Michaiłem Fedorowem, rozmawiałem też z Aleksandrem Syrskim. Decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane.
0: Fedorow pełnił funkcję ministra obrony Ukrainy od stycznia i zyskał dużą popularność dzięki wdrożeniu innowacyjnych sposobów prowadzenia wojny z Rosją. Podobały się także jego działania na rzecz zmiany skorumpowanego systemu zakupów zbrojeniowych oraz wprowadzenie przetargów dla większości zamówień. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje się do budowy sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po nowelizacji ustawy metropolitalnej GZM zyskała kompetencje do bycia inwestorem w tym zakresie. Grzegorz Kozioł.
14: Zdanie przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszka Pietraszka, nowe kompetencje pozwolą na zbudowanie jednej, dużej bądź kilku mniejszych spalarni śmieci.
15: Ja chciałbym, żeby powstała może nie jakakolwiek, ale taka instalacja, która już odpowie przynajmniej na zapotrzebowanie części gmin i wydaje mi się, że większa szansa moim zdaniem jest na to, że zrobimy kilka mniejszych spalarni niż jedną dużą, no choćby z uwagi na lokalizację.
14: Nowelizacja ustawy o metropolii podpisana przez prezydenta wchodzi w życie 31 lipca tego roku. Poszerza ona znacząco kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Warto dodać, że ustawa otworzyła Pomorzu drogę do utworzenia podobnego związku. Chodzi o obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: 25 lipca w Gdańsku rusza jarmark świętego Dominika. Dla miasta to duże wyzwanie organizacyjne, a dla mieszkańców często uciążliwość. Organizatorzy starają się temu zapobiec.
16: Dla nas kluczowi są mieszkańcy. To myślę, że to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Jesteśmy w głębokim dialogu z nimi. Spotykamy się wielokrotnie, słuchamy ich bolączek, staramy się na nie reagować. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zminimalizować zmobilizować do zera.
0: Mówi Andrzej Bojanowski, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jarmark potrwa do 16 sierpnia. Głogów po raz kolejny zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Na początku sierpnia odbędzie się tam Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Andreasa Gryfiusa. W programie spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy akrobatyczne oraz widowiska plenerowe. Mówi Żaneta Baczyńska z Głogowskiego Teatru.
1: Spotkamy się z przepiękną sztuką Teatru Act in Blue. Same widowisko, bo niewątpliwie mówimy tutaj o widowisku, jest to połączenie muzyki, połączenie akrobacji, połączenie tańca, także to wszystko tutaj na naszej plenerowej scenie.
0: Centrum festiwalu będzie plac teatralny.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Ostrzeżenia przed burzami w południowej połowie kraju, w szczególności dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, zagrzmi i mocno popada także na północnym wschodzie. Na termometrach 19 stopni w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Gdańsku, 24 w Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie i Lublinie, 27 w Warszawie.
2: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Minęła godzina 13, czas na drugą godzinę naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Przypomnę, że Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a Adam Wejcher jego realizatorem. Już teraz łączymy się z kolejnym naszym rozmówcą, a jest nim dr Tomasz Rożek, fizyk i popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się.
17: Dzień dobry.
8: Pozwoli pan, że dziś porozmawiamy na temat Europejskiej Agencji Kosmicznej. Krótko mówiąc, Polska ma być gospodarzem nowego centrum. ESA, bo tak brzmi akronim z języka angielskiego, po raz pierwszy lokuje swoją placówkę poza państwami, które zakładały agencję. Nie wiem, czy pan śledzi wydarzenia sportowe, ale ESA to też skrót od ekstraklasy, tej piłkarskiej w naszym kraju. Czy można wobec tego, ja pokuszę się o taką konstrukcję, powiedzieć, że Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy?
17: W pewnym sensie jest w tej ekstraklasie już od dawna, natomiast samo bycie nie zapewnia medali, nie zapewnia pucharów. Trzeba jeszcze działać i trzeba dobrze grać. Ja mam wrażenie, że my od kilku lat przynajmniej konsekwentnie w tej drabince ligowej się podnosimy. Kilka lat temu rzeczywiście nastąpił taki poważny przeskok z kraju, który miał bodaj najniższą albo jedną z najniższych składek w przeliczeniu na mieszkańca z wszystkich krajów Europejskiej Agencji Kosmicznej, do kraju, który no, awansował w pewnym sensie do może nie pierwszej ligi, ale do tej takiej ścisłej czołówki. To było znaczące, to się nałożyło, czy to było powiązane także z pokazaniem, głównie myślę, że nam, Polakom, także uczniom, także młodym ludziom, którzy szukają drogi życiowej, że możemy latać w kosmos i to dosłownie, bo mam na myśli tutaj lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. I od tego czasu były takie słuchy, pojawiały się takie słuchy, no dobra, co możemy zrobić jeszcze więcej? Tutaj warto zwrócić uwagę, że gdy pada hasło składka na Europejską Agencję, tak, czy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co to w praktyce oznacza? To nie oznacza, że pieniądze z Polski wędrują gdzieś tam za granicę i tam zostają. To oznacza tylko tyle, że dokładamy do wspólnego budżetu Europejskiej Agencji Kosmicznej, z którego to budżetu później są wydawane pieniądze na konkretne projekty naukowe. I w związku z, albo może nie tyle w związku, ale zasada Agencji Kosmicznej mówi, że przeważająca większość tych środków powinna, może nie musi, ale powinna być wydawana w kraju, który te pieniądze złożył. W poprzednich takich, powiedziałbym, sezonach rozliczeniowych.
8: I to jest ten największy benefit, jaki zyskujemy poprzez ulokowanie tej placówki w Polsce?
17: Nie, na razie jeszcze mówię o sytuacji, w której tej placówki nie ma. W poprzednich okresach rozliczeniowych Polska, ten tak zwany geo return, czyli właśnie ten zwrot, miała na poziomie grubo ponad 90%. Czyli innymi słowy, pieniądze, które są zawarte w składce, one nie wędrują gdzieś. One zostają u nas, ale zostają razem z całym know-how dla firm, dla startupów, także dla instytucji państwowych, które biorą udział w różnego rodzaju projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Innymi słowy, zanim w ogóle powstanie ośrodek ESY, my na tym zyskujemy ogromnie dużo, ponieważ zaczynamy grać w lidze, która jest największą na tym kontynencie, jedną z największych na świecie. Europejska Agencja Kosmiczna jest jedną z największych tego typu instytucji naukowych na świecie. I teraz perspektywa, i tu przechodzę do ośrodka, perspektywa, że jeden z oddziałów tej agencji powstaje w Polsce, jest perspektywą bardzo kurzącą. I cieszę się, że finalnie do tego doszło, bo rzeczywiście to oznacza, że nie tylko to know-how współpracy z różnymi firmami, z różnymi agencjami narodowymi w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej u nas zostaje, bo taka jest ta idea. Ale to oznacza także to, że tu na miejscu będziemy mieli ośrodek, który będzie zarządzał konkretnymi projektami czy całymi ścieżkami projektów.
8: A proszę wyjaśnić, co to znaczy, będziemy mieli ośrodek, jak to będzie wyglądać. Po pierwsze, ilu ludzi znajdzie tam zatrudnienie? Czy będą to polscy fachowcy, czy będą to także siły wsparcia przybywające do nas z zagranicy, z krajów, które, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, są daleko dalej niż my? Jak należy sobie to wyobrazić? No bo też w percepcji przeciętnego Kowalskiego informacja o tym, że będziemy mieli ośrodek ESA w Polsce, tak naprawdę niewiele mówi.
17: To prawda i żałuję trochę, że komunikacja wokół tego projektu była, no powiedzmy, delikatnie niedoskonała, bo sporo tutaj było nieporozumień. Część z tych nieporozumień wynikało także z tego, że nie wszystko jest jeszcze ustalone. To może się wydawać abstrakcyjne, ale to my nie jesteśmy na etapie, na którym jest już projekt architektoniczny, już ktoś wbija łopatę, już ktoś kosi trawę tam, gdzie za chwilkę wjadą buldożery. To nie jest ten etap. My jesteśmy na etapie, na którym duża międzynarodowa agencja naukowa powiedziała, wyzwania świata, w którym żyjemy, powodują, że musimy szczególnie mocno przyjrzeć się naszemu bezpieczeństwu i technologiom, które mają związek z naszym bezpieczeństwem, i decydujemy się, aby miejsce, w którym się będziemy temu przyglądali, w którym będziemy to tworzyli, będzie w Polsce.
8: Panie doktorze, pan pyta... Tak, bo dobrze, proszę dokończyć wątek, bo od razu urodziło mi się kolejne pytanie, ale bardzo proszę.
17: Jasne. Pan pyta, ile osób będzie mogło być tutaj zatrudnionych. Nie wiem i nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział. To nie będą tysiące, to raczej będą setki. Być może duże dziesiątki. To nie będzie gigantyczny ośrodek na miarę takiego jak chociażby ESTEC w Holandii, który jest bardzo dużym ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. To będzie ośrodek mniejszy. To, czy tam będą te, taka, czy tam będzie taka infrastruktura, jaka kojarzy się z ośrodkami naukowymi, nie wiem, laboratoria, takie miejsca, nie wiem, testowania. Tutaj docierają sprzeczne trochę informacje. Raczej zakładałbym, że to będzie ośrodek, w którym będą znajdowały zatrudnienie osoby zarządzające projektami, a nie naukowcy, którzy fizycznie w laboratoriach, w clean roomach, takich pomieszczeniach, w których jest specjalna atmosfera i specjalnie oczyszczane powietrze, po to, żeby właśnie pracować nad szczególnie takimi wrażliwymi technologiami, żeby tam mogli pracować. I mnie się wydaje, że tutaj raczej mówimy o zarządzaniu, o menedżmencie, a nie o naukowcach, którzy dosłownie w rękach te technologie będą wytwarzali. I ostatnia rzecz, o którą pan zapytał, to to, czy w tym miejscu będą mogli pracować Polacy, czy tam będą pracować Polacy. Oczywiście, że tak, ale to jest ośrodek międzynarodowy, a nie ośrodek polski. To nie jest sytuacja, w której ESA daje pieniądze na stół i mówi Polsko, Warszawo, wybuduj ośrodek za nasze pieniądze. W gruncie rzeczy jest na odwrót. To Polska daje pieniądze, dzięki którym Europejska Agencja buduje u nas ośrodek Europejskiej Agencji. Czyli Polacy będą mieli dokładnie takie same szanse na pracę tam, jak Holendrzy, Francuzi, Hiszpanie, czy chociażby Niemcy.
8: Ale jest duża szansa, panie doktorze, że młodzi ludzie zafascynowani nauką nie będą musieli poszukiwać za granicą ośrodków, w których mogliby rozwijać swoją pasję i też poszerzać swoją wiedzę, tylko będą mogli zrobić to na miejscu.
17: Oczywiście, że tak, bo tutaj mówimy o dwóch, przynajmniej o dwóch takich benefitach na samym już wstępie. Pierwszy i dla mnie osoby, która zajmuje się edukacją od wielu lat, jest to chyba najbardziej istotny, to jest ten, o którym

0: krajów już spoza Europy. Więc specjaliści z całego świata będą tutaj pracowali, to ci specjaliści będą dostępni. Ci specjaliści będą mogli chociażby mieć wykłady na polskich uczelniach, chociażby będą mieć warsztaty, będą mogli mieć, oni będą tu na miejscu. Więc młody człowiek, nawet jeżeli będzie chciał, i to jest jego nie tylko prawo, ale tak powinno być, będzie chciał wykształcić się, będzie miał możliwość wykształcić się za granicą, to wciąż on będzie tutaj na miejscu miał tych najlepszych ekspertów. I to jest bardzo ważne.
1: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Doktor Tomasz Rożek jest z nami. Fizyk, popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka to Lubię, a rozmawiamy o ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej, który ma powstać w Warszawie, zajmować się nowymi technologiami kosmicznymi, ale także bezpieczeństwem kosmicznym. I to jest taki wątek, który poruszymy już po informacjach Radia Tok FM.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
4: Pewnie. Pomyślmy.
3: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
4: Prosimy o listy.
3: Komentarze.
5: Gołębiem.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20. Marta Perchuć-Burzyńska. To są informacje Tok FM. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami w 8. Obowiązuje również alert RCB. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Zagrzmi mocno popada także na północnym wschodzie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. W rzece Poprad nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój jest wstrzymany. Kursują autobusy zastępcze. Od jutra Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków prowadzących na Rysy i Zawrat. Trasy

0: pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pełne wydanie informacji o 13.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Kłaniamy się Państwu po informacjach Radia Tok FM. Jest z nami dr Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki, założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Dzień dobry, panie doktorze, ponownie.
3: Dzień dobry.
2: I dziękuję też, że zechciał pan przyjąć zaproszenie, zwłaszcza, że jest pan chwilę po kolejnej swojej wyprawie. Dwa zdania na ten temat, gdyby pan zechciał.
3: Gdańska Szkoła pod Żaglami, przepiękny żaglowiec, klasyczny generał Zaruski i 20 młodych ludzi, którzy razem z kadrą pożeglowaliśmy na samą północ Bałtyku, na samą północ Zatoki Botnickiej, do najbardziej oddalonego na północ i bardzo blisko już koła podbiegunowego portu Tore, z taką charakterystyczną, dużą, żółtą boją, która mówi tylko tyle: dalej na północ się już nie da.
2: No, tym bardziej panu dziękuję, że za chwilę po wyprawie jest pan gotów na naszej antenie wyjaśnić naszym słuchaczom, czy przełomowa jest decyzja o lokalizacji placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Przypomnijmy, że to pierwsze takie centrum, które powstanie poza krajami założycielskimi, tak myślę, można to tłumaczyć. Pochyliliśmy się w poprzedniej części naszej rozmowy nad korzyściami dla nauki wynikającymi z Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Ale dotknął pan bardzo istotnego wątku bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście w sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, powinniśmy spoglądać na ośrodek ESA ze strategicznego punktu widzenia? Jeśli tak, to dlaczego?
3: Zawsze powinniśmy tak spoglądać, bo to, co zapewnia bezpieczeństwo, to oczywiście tak, że liczba, teraz tak bardzo stereotypowo powiem, czołgów, samolotów, ale żałuję bardzo, że rzadko albo stosunkowo rzadko w kontekście bezpieczeństwa mówi się o nowych technologiach, mówi się o powiązaniach międzynarodowych, mówi się o instytucjach także naukowych, które lokują się w Polsce, międzynarodowych, naukowych, które lokują się w Polsce. Bezpieczeństwo dzisiaj to technologie. Nie tylko te technologie, które na pierwszy rzut oka i ucha kojarzą się z wojskiem, ale technologie podwójnego zastosowania oraz technologie jako takie, w ogóle technologie.
2: Przepraszam, panie doktorze, musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polegają technologie podwójnego zastosowania.
3: To są technologie, które mogą być wykorzystane na wiele różnych sposobów. I podam konkretne przykłady. Możemy budować bardzo dobre radioteleskopy i możemy tymi radioteleskopami obserwować chociażby powierzchnię Słońca, centrum naszej galaktyki. Ale jeżeli ktoś potrafi wybudować dobry teleskop, radioteleskop, jeżeli ktoś potrafi w sposób kompetentny selekcjonować konkretny sygnał radiowy, jeżeli ktoś potrafi wybudować urządzenie na tyle czułe, żeby słyszeć, widzieć sygnały radiowe odległych galaktyk, to potrafi też wybudować urządzenie, które jest w stanie śledzić na przykład aktywność, komunikację wrogich wojsk. Jeżeli ktoś potrafi wybudować technologię, czy ma technologię potrafiącą w sposób bardzo, bardzo dokładny badać na przykład, jak zmienia się powierzchnia lodowców, to ten ktoś ma w ręku także narzędzie do tego, żeby sprawdzać przemieszczanie się wojsk. I to nie są przykłady abstrakcyjne. Ten ostatni przykład to jest chociażby przykład firmy polsko-fińskiej, fińsko-polskiej, zależy jak na to patrzeć, IceEye. To jest Rafał Modrzewski ze swoim zespołem, który wiele lat temu, będąc studentem i będąc studiując w Finlandii w ramach Erasmusa, po prostu zainteresował się tym, co usłyszał na jednym z wykładów, który prowadził klimatolog, który mówił, no moglibyśmy więcej wiedzieć o tym, jak zmienia się klimat na dalekiej północy, natomiast mamy niestety za mało danych odnośnie tego, jak zmieniają się powierzchnie lodowców. I wtedy powstał pomysł, no to wybudujmy satelitę, który będzie to robił. Stąd nazwa całego już teraz zestawu satelitów, całej konstelacji Eyes-Eye, oko na lód. Tyle tylko, że przy pierwszym, drugim, przy trzecim satelicie, który został wybudowany, satelicie radarowym, okazało się, że on może nie tylko patrzeć na lód, on może także patrzeć na przykład na klęski żywiołowe, powodzie, pożary i tak dalej. A później się okazało, albo równocześnie się okazało, że przecież skoro to jest satelita radarowy, to dla niego kwestia dnia i nocy nie robi różnicy. Kwestia pogody, chmury albo bez chmur nie robi różnicy. Dzisiaj dane z satelitów Eyes-Eye, które są zbierane i które są wysyłane stronie ukraińskiej, są jednym z głównych źródeł informacji satelitarnych dla strony ukraińskiej. I to są technologie podwójnego zastosowania. Można ich wymieniać bardzo dużo. W zasadzie każda technologia związana z autonomią, z autonomicznością chociażby dronów czy innych pojazdów, jest technologią podwójnego zastosowania. To są bardzo ważne rzeczy, które dają nam narzędzia do tego, żeby jak przyjdzie taka konieczność, żeby nie być po przegranej stronie.
2: Panie doktorze, ja będę jednak drążył ten wątek strategiczny, no bo w ślad za tym, co pan mówi, wyobrażam sobie, że Polska właśnie z Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie naszego kraju jest w stanie przewidywać ruchy wrogich wojsk. Co za tym idzie, my jako to centrum możemy też stać się takim istotnym ogniwem w całym łańcuchu bezpieczeństwa naszego kontynentu. No mam na myśli oczywiście kraje powiązane w sojusze. No nic tak nie wiąże nas, ale też i nie zapewnia potencjalnej ochrony ze strony sojuszników, jak właśnie wkład, jaki dajemy choćby ze względu na dane wywiadowcze, które możemy przekazywać.
3: Tak jest, chociaż od razu muszę sprostować, Europejska Agencja Kosmiczna jest agencją cywilną. Nie zajmuje się śledzeniem ruchów wojsk.
2: Ale może dostarczać dane.
3: Ale buduje, rozwija technologie, które mogą następnie służyć temu, o czym pan wspomniał. I tak, oczywiście siła sojuszy w ogóle, czy sojusze są silne wtedy, kiedy wszyscy członkowie coś dostarczają. Na piękne oczy nikt nie będzie nas cenił. Może powiedzieć, Polska to piękny kraj, tak? Byłem na wakacjach. Ale jeżeli nie będziemy mieli wkładu nie tylko finansowego, ale także technologicznego, oczywiście te wkłady, one są z sobą powiązane. Nie ma technologii bez inwestycji, to jest jasne. To nie będziemy szanowanym sojusznikiem. I oczywiście to nie jest tak, że z dniem, kiedy dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej z premierem, z ministrem finansów ogłosili ośrodek, czy powstanie ośrodka ESY w Polsce, że z tym dniem stajemy się bezpieczniejsi. Pan pyta, czy to będzie przełomowe. To ma potencjał do tego, żeby być przełomowym. Natomiast to, czy to będzie, to pokaże przyszłość. I w dużej mierze to pokażą nasze konkretne decyzje. Jeżeli będzie tak, że powstanie jako taki punkcik, tak, ten ośrodek ESY i polska strona nie wybuduje wokół niego ekosystemu, wokół niego niekoniecznie mam na myśli także w Warszawie, dobrze by było, gdyby to właśnie było poza Warszawą, ale nie wybuduje tego ekosystemu wspierania startupów, inspirowania młodych ludzi, nie na etapie kół studenckich, to jest za późno, inżynierów kosmicznych, lekarzy, prawników, wykuwa się w przedszkolu, to wtedy się ich inspiruje. My mamy z tym gigantyczny problem. O czym chociażby świadczyła wspomniana już przeze mnie misja Sławosza. Przecież ona była komunikowana. Powiedzieć fatalnie to nic nie powiedzieć. Szkoły nie miały, nie dostały do dzisiaj żadnego wsparcia Mówię o takim wsparciu systemowym. Młody człowiek w Polsce, jeżeli się fascynuje kosmosem, to nie dzięki szkole systemowej, tylko czasami wbrew. Jeżeli ma ogromne szczęście, że ma nauczyciela, który widzi, jak ważne są to tematy, szeroko inspirowanie młodych ludzi. Jeżeli nie nauczyciel, jeżeli nie rodzic, to młody człowiek jest na pustyni pod tym względem. No niestety, tak to wygląda. Dzisiaj polski przemysł kosmiczny nie boryka się z tym, z czym borykał się kilka jeszcze lat temu. I mówię nie o własnej jakiejś intuicji, tylko o konkretnych badaniach i o konkretnych punktach takie rzeczy są robione. I przemysł kosmiczny jest pytany, czego wam najbardziej brakuje? Co powoduje, że nie możecie się rozwijać jeszcze szybciej? I jeszcze kilka lat temu standardową odpowiedzią był kapitał, były pieniądze. Dzisiaj już nie jest. Dzisiaj mówi się o dwóch innych rzeczach. Kadry i infrastruktura. Kadry, czyli młodzi ludzie, którzy chcą, którzy potrafią. Tylko już tylko jeszcze jedno zdanie. Tylko musimy mieć świadomość tego, że ci młodzi ludzie na końcu tego systemu edukacji, czyli na etapie studiów, oni nie biorą się znikąd. Oni się muszą wziąć skądś. A jeżeli chcemy, i tutaj nawiążę też do samego początku, pan taką analogię sportową wykuł, jeżeli chcemy dostawać medale na olimpiadzie, jeżeli chcemy dostawać nagrody Nobla, jeżeli chcemy, żeby nasz przemysł wysokich technologii się rozwijał, musimy siać bardzo szeroko, a potem zrobić dużo, żeby wspierać te jednostki, które się zainspirowały i które chcą iść dalej. My tego nie robimy. I teraz, jeżeli nie nauczymy się tego robić, to Ośrodek Europejskiej Agencji będzie jednym z tych miejsc, które super wyglądają w trakcie przemówień politycznych, w których super przecina się wstęgi, które pokazuje się z dumą, i nie mówię tego z ironią absolutnie, pokazuje się z dumą wtedy, kiedy przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, ale który ma niewielkie przełożenie na rozwój kraju. Jeżeli natomiast nauczymy się właśnie postępować, tak jak powiedziałem, siać szeroko, wspierać wybitne jednostki, to wtedy taki ośrodek, ale wtedy wiele innych także rzeczy mają szansę być tymi punktami zwrotnymi.
2: Panie doktorze, to będę kontynuował ten wątek, tylko proszę nas obu o dyscyplinę, bo zostały nam 3 minuty do informacji Radia Tok FM. Czy należy wobec tego potraktować jako zapowiedź pewnej zmiany na lepsze słowa ministra Andrzeja Domańskiego, który zapowiedział stworzenie funduszu kosmicznego o wartości 500 mln zł? Pytanie, czy jest to wystarczające? I dwa, wreszcie, nie traktując tego jako właśnie taki marchewka, jako marchewkę rzuconą wyborcom, obywatelom, tak górnolotnie powiem, słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział, że jednym z celów Polski jest budowa pierwszego statku kosmicznego. Czy jest to w ogóle możliwe? Wiem, że mamy mało czasu, ale spróbujmy choćby pokrótce o obu z tych wątków powiedzieć.
3: Już mówię. Tak, jest to możliwe. Nie powinniśmy patrzeć na pół centymetra do przodu, powinniśmy patrzeć na kilometry do przodu, powinniśmy patrzeć za horyzont. Uważam, że budowa misji międzyplanetarnej, budowa misji księżycowej dla Polski nie jest czymś, o co nie powinniśmy się schylić, czy czego nie powinniśmy próbować, to odpowiedź na drugie pana pytanie. Jeśli chodzi pierwsze, 500 mln, to nie są pieniądze, które wywracają stolik. Natomiast 500 mln, jeżeli rzeczywiście będą, to jest coś, co daje możliwość rozwoju w jakimś kierunku. Pierwszy krok przynajmniej umożliwia. Jeżeli słowa nie zostaną tylko i wyłącznie słowami, to ja się będę z tego bardzo cieszył.
2: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas. Dr Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki. Zresztą w takiej roli pan wystąpił także teraz. Założyciel Fundacji Nauka to Lubię był z nami w niedzielnym magazynie Radia Tok FM tuż po swojej wyprawie szkoły pod żaglami, więc tym bardziej panu dziękuję, że prosto z wyprawy zdecydował się pan zabrać głos po godzinie 13 na antenie Radia Tok FM. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje, a po nich to też będzie troszeczkę o nauce. Powiemy, jak krioterapie ogólnoustrojowe mogą wpłynąć na dobrostan naszego organizmu.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi, zaapelował szef ukraińskiej dyplomacji. To po tym, jak w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut Rosjanie wystrzelili ponad 40 pocisków. Zginęła co najmniej jedna osoba, 15 zostało rannych. W atakach na przedmieściach Charkowa zginęły 3 osoby. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali wzmożoną ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu amerykańskich obywateli mogą atakować grupy związane z Iranem. Alert pojawił się po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku na bazę lotniczą w Jordanii zginęło co najmniej 2 żołnierzy. Wczoraj siły USA w regionie rozpoczęły ataki odwetowe. Madonna, Shakira czy Justin Bieber – to tylko niektóre gwiazdy, które wystąpią w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na Mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicone artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Pełne wydanie informacji o 14.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Od czasu do czasu wracamy do stałego niegdyś naszego cyklu, by też opowiedzieć o nowinkach, ale też i o tak zwanych tipach dla lepszego samopoczucia, dla aktywnego stylu życia. I o tym będzie też dzisiejsza historia. Jeszcze jakiś czas temu prawdziwą modą stało się zimowe morsowanie, czyli poszukiwanie otwartych zbiorników wody, tak by zaznać jeszcze większego chłodu niż temperatura, która panuje na zewnątrz. A w okresie letnim, zwłaszcza w ostatnim roku, coraz większą popularnością cieszą się, no właśnie, kriosauny. O tym słyszeliśmy, ale wiem, że są i zwolennicy, i przeciwnicy tejże metody schładzania ciała. Krioterapię ogólnoustrojowe. To jest coś, o czym dziś mówić będziemy, co różni się od kriosauny, o czym będzie opowiadał Szymon Markowski, specjalista właśnie od krioterapii ogólnoustrojowych. Na czym to w ogóle polega? Co to jest?
14: Witam serdecznie. Krioterapia to jest zabieg 2-3 minutowy, gdzie poddajemy ciało bardzo niskim temperaturom. Mówimy to o temperaturach minus 110 do minus 140. Zadanie takiego zabiegu ma przede wszystkim zregenerować nas, zabezpieczyć miejsca bolące, zapobiec stanom zapalnym, dlatego że takie zimno powoduje bardzo mocne obkurczenie naczyń krwionośnych, a po samym zabiegu, jak wyjdziemy, ta krew dotleniona, naczynia krwionośne się mocno rozszerzają i ta krew dotleniona mocniej dochodzi do miejsc bolących lub tych stanów zapalnych. Więc jakby to jest przede wszystkim zadanie tej krioterapii, tego zabiegu.
2: Ile czasu trwa jedna sesja?
14: Maksymalnie to jest 3 minuty, jedna sesja, minus 140 stopni. Wchodzimy cali do komory, dlatego że przysadka mózgowa, która odpowiada za hormony, jest bardzo ważna w krioterapii, ale mamy zabezpieczone oczywiście te miejsca, gdzie są najmniej ochronione tłuszczem, w sensie, czyli palce, stopy, skarpetkami, uszy, więc tu mamy zabezpieczenie tak, żeby każdy pacjent, każdy podopieczny dobrze się czuł podczas zabiegu.
2: No właśnie, bo ponieważ nie wykonuję już zawodu medycznego, więc nie będę o twoich podopiecznych mówił, pacjenci, ale bardzo często też lekarze specjaliści dają w swoich rekomendacjach użycie takiego bodźca, jakim jest zimna temperatura. Niska temperatura, zimne. No właśnie pytanie, czy powietrze, czy, bo za chwilkę powiem o istocie działania takiej krioterapii.
14: Tak, suche powietrze, schłodzone jak ciekłym azotem, więc tak, krioterapia jest znana od dawien dawna i zawsze osoby starsze, jakby ja mam też przed oczami, że chodzą na zabiegi w miejscach, gdzie gdzieś...
2: W uzdrowiskach.
14: W uzdrowiskach, dokładnie. Więc każdy lekarz zna metodę krioterapii, w sensie same zabiegi jest przepisywana właśnie, żeby obniżyć ból, zapobiegać jakimś stanom zapalnym, aby osobom starszym też pomóc, żeby się dobrze czuły. Niektórzy też mają problemy ze spaniem, tak? Więc krioterapia jakby pomaga w leczeniu snu, lepszym samopoczuciu, mocniejszym śnie, więc jakby jest wiele benefitów, które krioterapia pomaga i jest jakby powszechna i dostępna dla osób starszych, jak i dla osób trenujących młodszych.
2: No właśnie, przygotowując się tutaj do tej rozmowy, bo nie jesteśmy w studiu, a jesteśmy w twoim gabinecie w Jaworzu, nieopodal Bielska-Białej, widzieliśmy przynajmniej kilka osób, które w ciągu tej godziny weszły na sesję. Był wyczynowy sportowiec, uprawiający zawodowo piłkę nożną, zawodnik klubu, który położony jest nieopodal na szczeblu centralnym. Była amatorka, która z zacięciem zawodowca uprawia aktywność fizyczną, czyli chodzi do siłowni, uczestniczy w zajęciach grupowych. Był też młody człowiek, który chciał się po prostu zregenerować i odzyskać samopoczucie. Tych powodów, dla których ludzie korzystają z krioterapii ogólnoustrojowej, jest wiele.
14: Tak, no pierwszym moim założeniem w ogóle takiego zbudowania takiego centrum to właśnie nie tylko patrzenie na trening, ale też właśnie na regenerację, tak, żeby każdy wiedział, że trening jest ważny, ale regeneracja jest ważna, odżywianie jest ważne, to takie podejście holistyczne, co teraz jest modnym słowem, jest bardzo ważne. Dlatego zbudowałem jakby swoje miejsce o różne serwisy i rzeczywiście moi podopieczni, którzy trenują u nas w klubie, chodzą sobie jako regeneracja, ale też właśnie zawodowcy, którzy uprawiają daną dziedzinę sportu, czy tam piłkarze, czy też zawodnicy MMA, którzy też walczą na wysokim szczeblu, chodzą, aby po prostu te urazy szybciej się goiły i szybciej się regenerowały. Więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś, jakiś benefit, aby pomóc swojemu ciału być zdrowszym.
2: Niegdyś kryozabiegi stosowało się punktowo, zresztą wciąż są te metody, a czy to wynika tylko i wyłącznie z dostępności tych maszyn, które umożliwiają takie punktowe krioterapie, no bo to jest poważna kolubryna, jak patrzę na tę komorę, ona zajmuje ładnych parę metrów, tutaj trzeba było pewnie jakiś dźwig, żeby wstawić do tego pomieszczenia. To jest tylko przeszkodą, czy działanie jest właściwie podobne?
14: Działanie jest podobne, lecz jednak jakby miejscowa krioterapia działa na to jedno miejsce w sensie, a tutaj krioterapią ogólnoustrojową działamy troszkę wewnętrznie, tak jak mówiłem o tej przysadce mózgowej.
2: Sama nazwa wskazuje, ogólnoustrojowa.
14: Więc gdzieś tam te wewnętrzne procesy regeneracji są przez ciało wysyłane, aby trochę przetrwać dłużej w tej minusowej temperaturze. No rzeczywiście mamy przed sobą taką dużą lodówkę, która się otwiera i zamyka. Potrzebny jest do tego ciekły azot, który schładza za powietrze i tam musimy po prostu wytrzymać te 3 minuty. Nawet jeżeli głowa mówi, że już jest dość, że chcemy wyjść, to po prostu trzeba powalczyć i wyjść. Bo wiadomo, każdy woli bardziej ciepło niż zimno, ale jednak to zimno powoduje lepsze benefity i lepsze zdrowie dla ciała.
2: Ponieważ rozmawiamy, kiedy na zewnątrz jest około 33 stopni, tak duża amplituda temperatur wpływa korzystnie na skuteczność takiego zabiegu, czy wręcz przeciwnie, lepiej zimna do zimna?
14: Nie, no zauważyliśmy, że jednak jak jest zima i są te minusowe temperatury, to jest mniej podopiecznych, których chodzą. Oczywiście więcej ludzi też morsuje, bo wtedy jest jakby naturalny klimat do tego. Jak jest cieplejsze, ciepło na polu, wyższe temperatury, to rzeczywiście ludziom jest łatwiej tu wejść, nawet specjalnie, żeby się trochę schłodzić, jak są właśnie 30 kilka stopni na zewnątrz.
2: Teraz powiedzmy o samej procedurze zabiegu. Od zera sekund, tak? No bo, ale no, to nie miałoby sensu. Do 4 minut maksymalnie można w takiej komorze spędzić.
14: Dokładnie. Pierwszy taki zabieg zawsze robimy dwuminutowy. To jest taki zabieg adaptacyjny, żeby się przyzwyczaić do samego oddychania, do poruszania się w tej komorze. Jakie to jest odczucie? Bo wiadomo, że każdy myśli, że tak minusowe temperatury są jakby nie do wytrzymania. Ale staramy się jak najszybciej przejść do zabiegu 3-minutowego, do celowej temperatury minus 140 stopni. To nam daje też właśnie te największe benefity dla organizmu. Sam proces, tak jak wspominałem, przygotowanie części ciała, czyli głowę zabezpieczamy, uszy, rękawiczki, ręce, stopy, maseczka na usta, na nos, żeby nam łatwiej było oddychać w środku. Ta akurat maszyna ma jeszcze głośniczek, więc możemy dodatkowo puścić sobie jakąś muzykę, żeby ten zabieg był troszkę milszy przy tych minusowych temperaturach.
2: Czy zdarza się, że ktoś nie wytrzymuje tego zabiegu i prosi wcześniej nie otwarcie tej komory?
14: Tak, oczywiście kilka razy się zdarzyło, ale to nie przez to, że jest tak zimno, tylko bardziej, że ludzie się stresują całym zabiegiem i często takie podstawowe rzeczy, czyli oddychanie, nie jest tam jakby ludzie w środku nie oddychają, przez to wstrzymują powietrze i zaczyna głowa boleć, więc automatycznie mamy taki sygnał, że jeżeli coś się dzieje, drzwi są otwierane od razu, żeby po prostu nie stresować osoby w środku.
2: Ile lat miał najstarszy twój podopieczny, no bo rozumiem, że on najpierw przechodzi takie teoretyczne szkolenie, dowiaduje się, jak powinien się zachowywać i tak dalej. Ale przejdźmy do tych takich skrajnych przypadków metrykalnie najpierw. Ile miał lat ktoś, kto jako najstarszy wszedł do tej komory?
14: Tak mi się wydaje, że około 76-77 lat z problemami pleców, gdzieś tam ból w dolnym odcinku lędźwiowym, w sensie 10 zabiegów skumulowanych dzień po dniu, żeby jednak te plecy dostały impuls do regeneracji. Więc tutaj jakby nie boję się wpuszczać osób starszych, dobrze się po tym czują, wytrzymują nawet dłużej niż niektórzy młodzi ludzie.
2: Przeczytałem, wchodząc tutaj do tego pomieszczenia, że jednak to są też ograniczenia dotyczące wzrostu. 150 cm to jest minimum, a maksimum, bo tutaj, nie wiem, siatkarz, nie wiem, BBTS-u, klubu z pobliskiego Bielska miałby chyba problem.
14: No lekko bym musiał chyba głowę obniżyć w sensie, ale rzeczywiście, no, krioterapia jest, mogą młodzi ludzie wchodzić, nie muszą być pełnoletni, ale gdzieś ten 1,50 m jest jakby odpowiednim wzrostem, sam całe schłodzone powietrze idzie od dołu, więc chcemy, żeby ta osoba po prostu stała na poziomie wyższym. Siatkarze też wchodzą do takich komór, nieraz widzę na social mediach, więc myślę, że po prostu głowa lekko w dół i walczymy.
2: To jest też swego rodzaju moda, bo wiadomo, że taką modę albo koniunkturę na coś też kształtują ludzie o olbrzymich zasięgach. Dlaczego o tym mówię? Chciałbym się odwoływać do tak zwanych influencerów naprawdę znanych. Cristiano Ronaldo ma kriokomorę w domu. To też był przyczynek, dla którego, nie wiem, Polacy zainteresowali się krioterapią ogólnoustrojową?
14: Myślę, że jak widzimy u osób znanych, że oni mają to dla siebie, czyli jakby inwestują w to zdrowie, to znaczy, że oni mają najlepszych specjalistów obok siebie, więc łatwo jakby zobaczyć, że to jest pomocne. Ja też obserwuję cały czas rynek zagraniczny, jak on się rozwija, czy tam Stanów Zjednoczonych, i nie ukrywam, że w Stanach Zjednoczonych te komory są bardzo popularne. Tak naprawdę co jakaś ulica są takie prozdrowotne ośrodki, krioterapia, różne masaże, że naświetlanie światłem czerwonym, jakby to wchodzi już w modę tutaj też, żebyśmy rzeczywiście dbali mocniej o swoje ciało, żebyśmy myśleli, że no nie będziemy wiecznie żyć na tym świecie, a chcemy po prostu być witalni dla jak najdłużej, nie?
2: To jeszcze zapytam, rozumiem, że im cieplej na dworze, tym więcej chętnych poszukujących tego chłodnego powietrza, żeby nie powiedzieć lodowatego.
14: No teraz jest rzeczywiście taki duży boom. Po pierwsze ludzie się zaczynają ruszać coraz więcej, tak? Wychodzą pobiegać. Tutaj mamy piękne góry, więc też jeżdżą na rowerach. Świetne ścieżki mają tutaj, więc rzeczywiście teraz jest najlepszy czas, żeby po prostu wejść, zmrozić się na 3 minuty i czuć ulgę.
2: Bardzo dziękuję. Szymon Markowski był moim Państwa gościem.
14: Super, ja też dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
2: A my zostajemy w Bielsku-Białej i okolicach. Za chwilkę będziemy w Szpitalu Wojewódzkim. I to już w cyklu Życie w Zdrowiu, by opowiedzieć Państwu, właściwie nie ja będę opowiadał, tylko ordynator oddziału urologii, jakie jest zastosowanie robota Da Vinci podczas zabiegów onkologicznych, urologicznych. Chodzi o nowotwór prostaty, jeden z najczęściej występujących u mężczyzn. Proszę, byście Państwo pozostali z nami już po informacjach Życie w Zdrowiu.
15: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
16: Tok 6.
17: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
18: Tak. A Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani?
19: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
18: No przede wszystkim przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
19: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu. I zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
18: Czy to już jest, czyli rozumiem, że to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze to się ważyły losy.
19: W już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i...
18: Znaczy, ale czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej
19: nie wiem, czy to zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego.
18: No nie, no, ale no, rozumiem, że i coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no umiarkowani, no umiarkowani.
17: No dobrze, poczekamy.
18: Nie, no, to coś z tego będzie?
19: Umiarkowanie dużo.
18: No nic, że Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, a no jakoś nie
19: Paweł... Mógłbym mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
18: Ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wy słyszeliście to jeszcze,
17: ja
18: że...
17: Ja po prostu
18: że
17: już nic nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
18: Ale nie jest ci szkoda?
17: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
18: Nie takie rzeczy się wiedziało, tak?
17: Oczywiście.
15: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Ultimatum prezesa mija w czwartek. Czy jest możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? O to spytamy na początku informacji. Atak Rosji pokazuje, jak oderwany od realiów jest nawoływanie do osłabienia wsparcia Ukrainy. To szef MON-u o nocnym ostrzeliwaniu Kijowa. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zabrzmią dziś największe przeboje zespołu The Beatles w ramach koncertów Rzeka Muzyki. Jest 14. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości należący do stowarzyszeń, które powstały w ramach partii, do czwartku mają czas na decyzję, czy wybierają członkostwo w partii, czy w stowarzyszeniu. Ultimatum w tej sprawie ogłosił prezes Jarosław Kaczyński.
13: I już w PiSie widać dwie grupy tych, którzy składają oświadczenie, jak na przykład poseł Grzegorz Woźniak.
14: Nie będę działał w żadnych stowarzyszeniach. Partia musi być monolitem, musi być jednością.
13: I tych, którzy nie dość, że ze stowarzyszeń nie zamierzają występować, ale je rozwijać. Krzysztof Szczucki w TOK FM zapowiedział, że organizowane przez Stowarzyszenie Morawieckiego spotkanie przy grillu odbędzie się.
15: Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
13: Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że w PiS dojdzie do rozłamu.
16: I obserwując Mateusza Morawieckiego, jego poczynania przynajmniej od pół roku ostatnio, no widzę, że on jest mentalnie poza PiS-em.
13: Maciej Kluczka, TOK FM.
12: W piątek doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie przyniosło ono ani przełomu, ani rozłamu. W nowym tygodniu planowane jest kolejne takie spotkanie. W nocy Rosja przeprowadziła najmocniejszy od początku inwazji atak pociskami balistycznymi manewrującymi na Ukrainę. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla tego kraju, ocenił wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ataku na Kijów zginęła co najmniej jedna osoba, a 15 zostało rannych. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach. Kilkadziesiąt osób sprzeciwiających się przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości protestowało dziś przed ambasadą Ukrainy w Warszawie. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili protestujący.
17: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
12: Były flagi w barwach obu narodów oraz hasła stop złu, stop hejtowi oraz sąsiad sąsiadowi sąsiadem.
18: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby one też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
12: Ostatnio doszło do kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku-Białej mężczyzna w autobusie wulgarnie odniósł się do młodych Ukrainek. 54-latek został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia trzech obywatelek Ukrainy i naruszenia nietykalności jednej z nich. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej powinna podjąć działania mające na celu ochronę futbolu przed presją polityczną i finansową, przed kolejnymi mistrzostwami świata. Tak twierdzi sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset. Jego zdaniem przebieg mistrzostw wywołał całą serię pytań dotyczących przestrzegania przepisów, wskazując w szczególności na zawieszenie przez FIFA czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza Folarina Balogun'a po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa. Dziś koniec mundialu. Kibice czekają na mecz o złoto, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Początek o 21:00 czasu polskiego. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu Gdyni. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istnieje, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
0: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
4: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
0: Dreszczyk można poczuć słuchając wygenerowanego utworu.
10: Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
0: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
10: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
0: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: A dziś o 19:00 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zabrzmią największe przeboje zespołu The Beatles w wyjątkowych jazzowych aranżacjach. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Rzeka Muzyki, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta.
19: To będzie połączenie rock'n'rollowej klasyki z jazzową improwizacją, czyli The Beatles na jazzowo. Przypomnę, że koncerty w ramach Rzeki Muzyki odbywają się w lipcowe i sierpniowe niedziele, zawsze o godzinie 19:00 i są to koncerty darmowe. Odbywają się na Wyspie Młyńskiej.
12: Plenerowa scena na Wyspie Młyńskiej przez całe lato gości artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne od jazzu przez pop i blues po rock. W lipcu i w sierpniu zaplanowano 9 bezpłatnych koncertów. Kolejne informacje w TOK FM o 14:20. Teraz jeszcze pogoda.
20: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
12: Na południu i w centrum przelotne opady deszczu i burze z silnymi porywami wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę będzie wiał. Niespokojna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będzie intensywnie padać. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i 28 stopni na południowym wschodzie.
20: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Chciałbym przywitać naszego gościa, a właściwie to my jesteśmy w gościnie u pana doktora Krzysztofa Pliszka, ordynatora oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Dzień dobry, panie doktorze.
22: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
21: Dziękuję, że pan nas przyjął. Za chwilkę wejdziemy na blok operacyjny oddziału, którego jest pan ordynatorem, po to, by nie tylko zobaczyć, jak świetni ludzie, fachowcy, niezwykle kompetentni pracują, pomagając innym, ale tak, żeby zobaczyć, jak można to robić z użyciem nowych technologii. Przyznam szczerze, że pretekstem do tego, by poszukać i namówić pana do rozmowy, były bardzo liczne informacje na temat tego, że Bielski Szpital jest, ma w dyspozycji robota Da Vinci, który w tej chwili może być przełomem, jeśli chodzi o leczenie urologiczne. Czy pan to potwierdza? Czy być może my jesteśmy tak zafascynowani nowymi technologiami, że jeśli tylko usłyszymy, że robot i medycyna, to traktujemy to jako coś wyjątkowego i coś absolutnie przełomowego?
22: Panie redaktorze, szanowni państwo, drodzy słuchacze, to dla mnie zaszczyt, że mogę być waszym gościem dzisiaj w waszych domach, dzięki tutaj panu redaktorowi. Odpowiadając w miarę krótko na pytanie, to jest wielkie wydarzenie i rzeczywiście w ostatnich dniach, tygodniach jesteśmy bardzo medialni. Nasz oddział, nasz szpital, oddział urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z powodu zakończenia wspaniałego projektu sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy, gdzie bez mała 2 lata temu pozyskaliśmy zapewnienie sfinansowania tego projektu w wysokości prawie 30 milionów złotych. Jednym z głównych punktów tego projektu to było pozyskanie robota, czyli narzędzia, które nam służy do robienia tego, cośmy robili do tej pory, tylko w sposób nowoczesny, w sposób taki, jaki robi od wielu lat cały świat, od kilku lat inne miejsca w Polsce. My jesteśmy w tym momencie właścicielami robota Da Vinci, 4. generacji. Robot ten to XI, taka jest jego pełna nazwa. I na ten moment służy nam do wykonywania leczenia raka prostaty, czyli prostatektomii w asyście robota Da Vinci. Tak nazywa się procedura, którą wykonujemy, tak nazywa się zabieg, który wykonujemy.
1: To od razu zadam panu pytanie, panie doktorze. Biorąc pod uwagę, z jaką częstotliwością występuje ten rodzaj nowotworu, oznacza to, że ten robot jest w permanentnym użyciu, że właściwie nie ma chwili, kiedy on stoi wolny?
22: No bez mała tak. To tak jak pan redaktor mówi, rak prostaty jest drugim, zdaje się, nowotworem, jeśli chodzi o częstość występowania u mężczyzn. Wykrywalność jest coraz większa, związana ze świadomością naszą, a również z dostępnością do podstawowych badań biochemicznych, badań obrazowych. Także rzeczywiście borykamy się z coraz większą ilością pacjentów z rozpoznanym rakiem prostaty. Nasz oddział starał się i chyba w mojej ocenie leczył na poziomie XXI wieku. Staraliśmy się nadążać za tym, co się dzieje na świecie i leczyć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi trendami. Także prostatektomia radykalna z powodu raka prostaty w naszym oddziale była wykonywana od 20 lat. Operowaliśmy metodą tradycyjną, tak zwaną na otwarto. No chyba powiem nieskromnie, z dobrymi wynikami, bo najważniejszym wynikiem to wynik onkologiczny, czyli wyleczenie pacjenta, ale też i te dodatkowe ważne rzeczy, czyli funkcje związane z naszym życiem, potrafiliśmy też we właściwy sposób, operując, zachować te funkcje. Pozyskanie robota pozwoli nam na jeszcze wyższy poziom wykonywania tego, co żeśmy do tej pory robili.
1: Tak jak pan redaktor... Przepraszam, ale chodzi tylko i wyłącznie o precyzję działania tego robota versus operator, no, który jak każdy człowiek jest istotą ułomną, nie zawsze dłonie nadążają za tym, albo są, co chcemy zrobić, albo są nie dość precyzyjne. Czy chodzi o to, że metoda operowania za pomocą robota Da Vinci jest mniej inwazyjna niż w tradycyjnych przypadkach?
22: Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. To właśnie tak jest. Ja, że tak powiem... Odpowiadając się na to pierwsze pytanie, czy on jest w permanentnym użyciu, tak jak powiedziałem, bez mała tak, my zaczynamy, znaczy już jesteśmy po 2-3 miesiącach operatywy, także też nie jest to tak, że każdego dnia robot jest w użyciu z powodu raka prostaty i operacji tej związanej z tą chorobą, ale takie jest zamierzenie, bo wydłuża się kolejka pacjentów oczekujących, w związku z czym chcąc nadążać za potrzebami rynku, myślę, że lada moment to będzie, każdy dzień będzie dniem operacyjnym, gdzie będzie robot Da Vinci używany. Jeśli chodzi o jego wyższość nad naszymi dotychczasowymi metodami czy naszymi narzędziami, że tak powiem, bo metoda to jest ta sama, to jest prostatektomia radykalna, zmieniają się narzędzia w naszych rękach. I rzeczywiście tak jest, robot jest delikatniejszy niż tkanki, które operujemy. To nie jest moje określenie, gdzieś go wyczytałem. Jeden z operatorów, zdaje się, robotycznych, tak powiedział, że na pewno jest to mało inwazyjna metoda, ponieważ narzędzia, którymi operujemy, są bardziej delikatne niż tkanki, które operujemy. W związku z czym możliwość uszkodzenia tych tkanek jest mniejsza, a w zasadzie istnieje większa możliwość bardzo precyzyjnego, dokładnego preparowania, odwarstwiania tkanek, oddzielania nerwów od tkanek czy narządów, które musimy usunąć. To jest 10-krotne powiększenie, w którym operujemy. Robot daje nam możliwość obserwowania, oglądania pola operacyjnego w 10-krotnym powiększeniu w najwyższej jakości obrazu. Oczywiście obraz 3D, który również pozwala na bardzo precyzyjne i dokładne operowanie. To są te rzeczy, które przekładają się na zdecydowaną wyższość robotyki nad dotychczasowymi metodami i narzędziami, którymi dysponowaliśmy. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że to jest ta miniaturyzacja narzędzi. Ja osobiście byłem zaskoczony dwoma rzeczami. Pierwsze, kiedy porównałem sobie narzędzia, którym się operuje w robotyce, nożyczki tradycyjne, narzędzia, którymi tkanki przekładamy, są one kilkanaście razy mniejsze od dotychczasowych narzędzi, które miałem w ręku, żeby robić te same operacje. To jest branża, czyli całe, że tak powiem, nożyczki, które używamy, są długości około 5 mm, które wprowadzam do pacjenta. A pole operacyjne, którym operujemy obojętnie, czy to mówimy o narzędziach robotycznych, czy narzędziach tradycyjnych, jest to samo. A jest ono malutkie, w związku z czym zmniejszenie tych narzędzi to jest bardzo ważne. Druga rzecz, która bardzo uderza i bardzo pomaga, to jest to, że nasza ręka, moja dłoń nie potrafi się obracać 360 stopni wokół własnej osi, a narzędzia robotyczne potrafią, naśladując oczywiście ruchy mojej ręki, ręki operatora, które są przekazywane przez robota tam do środka, do pacjenta i do tych czynności, które wykonujemy.
21: A czy robot ten, podobnie jak algorytmy, on jest w stanie na kanwie wykonanych już zabiegów uczyć się danej specjalności, no w tym wypadku zastosowanie Da Vinci ma, jeśli chodzi o urologię. Czy każdy kolejny przypadek jest zasobem pewnych doświadczeń, które algorytm jest w stanie przetworzyć tak, żeby ten robot był jeszcze bardziej precyzyjny?
22: Tak, to się cały czas dzieje. To cały czas się dzieje. Są zbierane cały czas informacje z tego, jak operujemy, jakie są efekty naszych operacji, naszych działań. I producenci tych urządzeń, o których mówimy, cały czas pracują nad tym, żeby je jeszcze bardziej udoskonalać i myślę, że to jest przyszłość. No pewnie może i niedaleka.
21: Bo Da Vinci, żeby było jasne, ma zastosowanie nie tylko w chirurgii urologicznej.
22: Tak, to jest robot używany do ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej,

0: rzeczy powtarzalnych, pewnych rzeczy prostszych na początku, że robot sam wykona po odpowiednim zaprogramowaniu i uruchomieniu go.
1: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Krzysztof Pliszek jest z nami, ordynator oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Informacje Radia Tok FM przed nami. Za chwilkę wracamy do Państwa.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Są nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. Tu dla kilku województw wydane zostały alerty wyższego, drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Cztery trasy przygotowane z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących są dostępne w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz Sanoku. Szlaki wyposażono m.in. w elektroniczny system, który pomaga orientować się w terenie i poznawać mijane miejsca. Przed rozpoczęciem wędrówki turysta musi jedynie uruchomić współpracującą z systemem aplikację w telefonie. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40, a więcej informacji i komentarzy także na naszym portalu tokfm.pl.
14: TOK FM.
11: na każdy temat, z każdej strony.

0: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Dziś usiłujemy, no, Państwo tego nie widzą, ale my będziemy tak opowiadać, żeby Państwo też zdołali sobie to wizualizować, jak wygląda leczenie nowoczesną technologią, jeśli chodzi o urologię. Robot Da Vinci jest na wyposażeniu szpitala w Bielsku-Białej. Jesteśmy wraz z doktorem Krzysztofem Pliszkiem, ordynatorem oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Właśnie dzień dobry po raz
1: kolejny. Dzień dobry Państwu.
0: O ile zwiększyła się liczba zabiegów wykonywanych u Pana na oddziale w związku z nowotworem prostaty od momentu, kiedy macie na podorędziu robota Da Vinci?
1: Panie redaktorze, drodzy Państwo, ta liczba pacjentów, których my operujemy z powodu raka prostaty, na pewno się zwiększyła i zwiększa. Jest mniej więcej.
0: Albo inaczej zapytam, o ile skraca się każdy pojedynczy zabieg właśnie w związku z Da Vinci i precyzją wykonywania przez niego zadanych mu działań?
1: Jak pozwolę sobie odpowiedzieć, łącząc moją odpowiedź na te dwa pytania. Ilość raków prostaty, które rozpoznajemy, jest mniej więcej ta sama, ponieważ ten poziom wykonywanych procedur diagnostycznych zwiększamy w związku z potrzebami, ale mniej więcej jest stały. Ilość pacjentów jest coraz większa, których pozostają w naszym ośrodku. Dlaczego? Dlatego, że robot Da Vinci pozwolił nam oferować pacjentowi tą najnowocześniejszą metodę dostępną na naszym rynku i dostępną w innych oddziałach. Myśmy nią nie dysponowali. Operowaliśmy metodą tradycyjną, ale obowiązkiem każdego lekarza jest poinformowanie pacjenta o wszystkich dostępnych metodach i tak też żeśmy czynili, umożliwiając pacjentom dokonanie tej operacji, tego leczenia w innych ośrodkach, które przed nami dysponowały robotem. Stąd też obserwowaliśmy, mówiąc brzydko, ucieczkę pacjentów od nas do leczenia czy do wykonania tej procedury operacyjnej w innych ośrodkach. Pacjenci wracali, później byli przez nas dalej prowadzeni, gdyż ta choroba jest chorobą, można powiedzieć, przewlekłą i wymaga pacjent później nadzoru. To, co daje nam dzisiaj robot Da Vinci, to tak, po pierwsze to, co powiedziałem, że pacjenci zostają u nas w naszym mieście, w naszym szpitalu, chcą się u nas leczyć. Zaczynam obserwować, że pacjenci zaczynają się pojawiać z sąsiednich naszych miast czy powiatów. Na razie jesteśmy na etapie uczenia się i wzorowania się na naszych mistrzach i nauczycielach tej metody, w związku z czym ten czas samej operacji nie jest on tak rewelacyjny jak w wiodących ośrodkach w Polsce. Niemniej jednak to jest tylko i wyłącznie nasza ciężka praca, czy dłuższa niż mam nadzieję będzie za kilka lat, czy za kilka miesięcy, kiedy tych procedur będziemy mieli znacznie więcej, tych zabiegów znacznie więcej zrobionych. Ale to, co pacjent otrzymuje, a za pośrednio też i my jako szpital i oddział, że czas pobytu pacjenta w szpitalu skrócił się co najmniej o 50% w porównaniu z pacjentami leczonych metodą tradycyjną. Pacjent po operacji w asyście robota Da Vinci wychodzi najczęściej w trzeciej dobie po operacji do domu. Przy tradycyjnej była to szósta, siódma doba, a nierzadko czasem nawet i dziesiąta doba po operacji. W związku z czym tutaj jest bardzo łatwo zauważyć, ale też wyliczyć pewne i oszczędności i czasowe, i finansowe, co nie jest bez znaczenia w funkcjonowaniu dzisiaj służby zdrowia.
0: Żeby nie tylko być podczas tej rozmowy i nie tylko piewcą nowych technologii, zapytam trochę przekornie, a czy są zabiegi, których Da Vinci nie jest w stanie wykonać, bo jednak ta ludzka empiria was specjalistów jest nieodzowna, jest na pierwszym miejscu, to jednak wy wiecie, w jaki sposób, nie wiem, dotrzeć do poszczególnych miejsc w ludzkim organizmie. Macie takie zasoby, których algorytm, co za tym idzie, nawet najbardziej precyzyjne urządzenie nie jest w stanie posiąść.
1: No na pewno tak, panie redaktorze. Myślę, że znaczy chciałbym, żeby jak najdłużej tak było, mając już też za sobą parę lat pracy, czy kilkadziesiąt lat pracy. Chciałbym, żeby to człowiek był tym, który rządzi robotem, żeby nigdy nie było odwrotnie. W związku z czym chciałbym, żeby był lepszy od robota zawsze. No i tak trochę nadal jest, bo ten robot beze mnie nic nie zrobi. Ja bez tego robota też nie zrobię tego, co mogę zrobić razem z nim. Są takie zabiegi, które jak gdyby a priori nie są do wykonania w asyście robota. Jest to związane z anatomią, związane z położeniem danych narządów, czy też z chorobą, o której mamy na myśli. Ale w samej nazwie i idei tego zabiegu jest mało inwazyjność. I między innymi ta kosmetyka związana z niewielkimi nacięciami, to są 4 cięcia około centymetrowe, 1,5 centymetra na skórze do wprowadzenia narzędzi robotycznych, dodatkowo 1 lub 2 do asysty przy tym zabiegu, a więc maksymalnie 6 nacięć 1,5 centymetrowych. I tak musimy powiększyć jedno z tych nacięć, żeby usunąć narząd z jamy brzusznej, w tym przypadku prostatę, no ale to jest dalej kilka centymetrów. No więc trudno sobie wyobrazić, że operuje w asyście robota guza wielkości na przykład nerki 20 centymetrów, a takie się zdarzają nierzadko. Może nierzadko, źle powiedziałem, ale zdarzają się. I potem docinać skórę.
0: Przepraszam, 20 centymetrów guz?
1: Średnica guza. No taki akurat wczoraj operowaliśmy, no więc musielibyśmy dociąć, zrobić cięcie co najmniej 20-centymetrowe czy większe, żeby wydobyć. Ale zatem nie byłoby tyle miejsca w jamie brzusznej, żeby wypreparować takiego guza w bezpieczny sposób i usunąć. Przynajmniej w mojej ocenie, ja absolutnie nie uzurpuję sobie tutaj prawa do tego, żeby być specjalistą w dziedzinie robotyki. Tutaj mam wielu mistrzów i nauczycieli osoby, które są opiniotwórcze w tym temacie. Niemniej jednak myślę, że powinno się zachować rozsądek w tym, co robimy, i po to jest wiele metod leczenia i operacji, że trzeba korzystać ze wszystkich i indywidualizować, dobierać metodę do konkretnego przypadku. W naszym przypadku, w sensie tutaj mam na myśli nie tylko mój oddział, ale nasze warunki tutaj w Polsce, ogranicza nas też na pewno ekonomia. Nie wszystkie zabiegi są refinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, także na koszty zabiegu też niestety patrzymy, musimy patrzeć. Nie każdy zabieg jest, że tak powiem, wielkość tego zabiegu przewyższa czas organizacji, zorganizowania zabiegu robotycznego, podłączenia robota, uruchomienia robota, czasami może przewyższyć czas samej procedury, którą mamy do wykonania. W związku z czym to też nie chodzi, mam na myśli drobne, że tak powiem, mówiąc potocznie, zabiegi, nie będziemy uruchamiać robota do tego, żeby zrobić jakiś drobny zabieg u pacjenta. I ograniczają nas na pewno też pewne anatomiczne rzeczy, uwarunkowania, więc jakaś nadmierna otyłość pacjenta, przeszłość chirurgiczna, wykonane wcześniej zabiegi w jamie brzusznej, bo tutaj musimy się borykać z licznymi wzrostami, schorzenia innych narządów, zwłaszcza w obrębie czaszki, czyli jakaś neurochirurgiczna przeszłość, która z kolei utrudnia prowadzenie anestezjologowi pacjenta. Niemniej jednak z doświadczenia niewielkiego, ale jednak jakiegoś tam z różnych spotkań naukowych, widzimy, że wiodące światowe ośrodki coraz częściej operują przypadki, które jeszcze niedawno mówiło się, że to nie jest schorzenie czy operacja do tego, żeby używać robota. Dziś zaczyna się używać robotów również do tych, które jeszcze niedawno wydawało nam się, że będzie to niemożliwe w asyście robota.
0: Czy wejście robotyki do chirurgii oznacza, że zmieni się model kształcenia przyszłych chirurgów, operatorów, że trzeba będzie poświęcić trochę czasu jednak na to, by te dwa porządki, i ludzki, i robotyczny, ze sobą współgrały? I wreszcie, ile czasu panu, panie doktorze, zajęło to, żeby zaznajomić się z tą technologią, by używać jej bezpiecznie i w interesie pacjenta?
1: Myślę, że na pewno tak. Tą zmianę odczuwamy i obserwujemy cały czas. Zmianę kształcenia młodych lekarzy, przyszłych naszych następców. I jest to związane z technologiami wchodzącymi na nasz rynek. Pewno odchodzą umiejętności i techniki, a dużo pojawia się rzeczy nowych. Ja myślę, że zasób czasu, zasób naszych możliwości jest ograniczony, żeby posiąść zdolności operacyjne metod wszystkich otwartych, jak również nowoczesnych metod dzisiaj mało inwazyjnych, w tym mam na myśli chirurgii robotycznej. W świecie jest taki model, że po oczywiście uzyskaniu dyplomu lekarza, po skończeniu studiów medycznych, można się kształcić w chirurgii robotycznej, szeroko pojętej. Trwa to najczęściej kilka lat. Jest się takim operatorem robotycznym. Czy będzie konieczność współpracy z chirurgiem, który będzie świadczył tradycyjną chirurgię? No, trudno mi oceniać, mam zbyt małe doświadczenia. Myślę, że nie. Myślę, że wprawny chirurg robotyczny, dobrze wykształcony, ten zasób wiedzy, który będzie posiadał, będzie mógł użyć, żeby zrobić każdy zabieg, który rozpocznie w asyście robota, żeby go dokończyć. W asyście robota, nawet borykając się, czy też zaopatrując pewne powikłania, które wystąpią w trakcie tej operacji.
0: A czy zespół asystujący panu podczas zabiegu musiał też wdrożyć nowe procedury? Mówiąc wprost, musiał nauczyć się współpracy z robotem?
1: Tak, w tej chwili...
0: Tak, w obrębie, przepraszam, jeszcze sterylności pomieszczenia, umiejętności zadbania o to, żeby ten robot był w pełni sprawny, użyteczny, serwisu tego robota. Kto się tym zajmuje? Czy jest ktoś spoza waszego świadka medycznego, kto przyjeżdża i go oporządza po każdym zabiegu, czy jednak to jest już w gestii tych, którzy w zabiegu uczestniczą bądź mu asystują?
1: Staramy się być samowystarczalni, ale mamy olbrzymie wsparcie cały czas firmy, która jest dystrybutorem robota Da Vinci, bo producentem jest firma Intuitive. I w Polsce jest jedna firma, która jest dystrybutorem, jak również opiekunem każdego ośrodka, który ten sprzęt posiada. Obowiązkiem, czy też powiedzmy zapisem w umowie między firmą a ośrodkiem posiadającym sprzęt robotyczny, jest taki zapis, że pomagają nam w pełnym wykształceniu się zespołów robotycznych. I to są, tak jak pan redaktor mówi, od operatora zaczynając, kończąc na wszystkich technicznych służbach naszego szpitala, które potrafią się zająć robotem na tym poziomie, na jakim jest to potrzebne. I mamy również wsparcie w tych firmach, w tej firmie, która się nami zajmuje. Wsparcie techniczne, wsparcie merytoryczne, a bezpośrednio cały czas 24 godziny na dobę jest możliwość łączenia się z centrum Intuitive, które nawet w czasie wykonywania zabiegu jest w stanie nas wesprzeć. Zwłaszcza mam tu na myśli techniczne jakieś działania sprzętu.
0: A czy była sytuacja, w której trzeba było wdrożyć procedurę emergency?
1: Ratunkową. Na szczęście jeszcze nie. To szkolenie, o którym rozmawiam, o które pan pyta, tak wygląda, że myśmy się szkolili, że tak powiem, pierwszy etap szkolenia to jest szkolenie techniczne. Myśmy się przez 3 miesiące szkolili na symulatorach, szkoliliśmy się z robotem, który jest w tej chwili u nas, żeby go umieć obsługiwać pod nadzorem koleżanek, kolegów z firmy, która nam ten sprzęt dostarczyła i za który odpowiada do dnia dzisiejszego. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości godzin pracy na symulatorach i po zdaniu pewnych egzaminów takich wewnętrznych, tych technicznych z obsługi sprzętu, wylosowaliśmy ośrodek w Amsterdamie, w którym certyfikowaliśmy nasze te umiejętności na poziomie, że tak powiem, cały czas technicznym. I pierwszy etap to było wyszkolenie 2 zespołów operacyjnych. Zespół operacyjny składa się z operatora i asysty. To są lekarze, specjaliści, urolodzy. I takie 2 zespoły wyjechały do Amsterdamu, do jednego z ośrodków Intuitive, producenta robota Da Vinci, i tam zdaliśmy egzamin certyfikacyjny. Następnie taki do tej pory jest proces szkolenia operatorów robotycznych w Polsce. Każdy ośrodek ma swojego tutora. Naszym tutorem jest pan profesor Marcin Słojewski ze Szczecina i w obecności pana profesora po tygodniu od zdanych egzaminów w Amsterdamie odbyły się pierwsze zabiegi u nas w naszym szpitalu, które również mają na celu zapoznanie czy też ocenę przez pana profesora tych merytorycznych naszych umiejętności w samodzielnym operowaniu w asyście robota.
0: Panie doktorze, wrócimy do naszej rozmowy. Mówię wrócimy, bo chciałbym, żeby państwo też o tym wiedzieli. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w informacje Radia TOK FM, to dotarła do nas wiadomość, tak pół żartem, pół serio mówię, że możemy wejść na blog operacyjny i zobaczyć, jak ten robot wygląda, w jaki sposób pracuje. Za chwilkę, już po informacjach Radia TOK FM z doktorem Krzysztofem Pliszkiem przeniesiemy się i poznamy Da Vinci osobiście w szpitalu wojewódzkim w Bielsku Białej. Informacje Radia TOK FM to jest życie w zdrowiu.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: Czy można machnąć ręką na przeszłość? Jak długo wydarzenia minione są w stanie budzić wielkie emocje społeczne? Czy istnieje jedna, obiektywna historia? I które z państw naprawdę dobrze prowadzi swoją politykę historyczną? Te pytania zadamy profesorowi Grzegorzowi Motyce.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 14.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez prezydenta, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem prezydenta jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. W nadchodzącym tygodniu, przypomnę, Karol Nawrocki ma ponownie złożyć do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju. W nocnym ataku Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę, poinformował pełniący obowiązki szefa ukraińskiego MSZ Andriy Sibicha. Głównym celem rosyjskiego zmasowanego ostrzału był Kijów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 województw. Na trzech stacjach hydrologicznych odnotowano poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego. To Odolanów na rzece Barycz w Wielkopolsce, Prostki na rzece Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oraz Świebodzice na rzece Pełcznica na Dolnym Śląsku.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Dziś naszym gościem jest dr Krzysztof Pliszek, ordynator oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Jak Państwo słyszeli w pierwszych częściach naszej rozmowy, opowiadamy o użyciu robota Da Vinci, jeśli chodzi o chirurgię urologiczną, onkologiczną. Panie doktorze, zeszliśmy teraz na dół, tak jak Pan obiecywał, możemy zobaczyć, jak wygląda ta sala robotyczna. Dobrze nazywam to pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy?
14: Tak, jest to sala robotyczna. Tak ją nazywamy z racji głównego jej użycia, czyli operacji w asyście robota Da Vinci.
13: Znajdujemy się przy stole operacyjnym, czyli jest to stół, na którym kładziecie pacjenta i on znajduje się po środku, dokładnie po środku tej sali, która tak na oko ma około 50-60 metrów kwadratowych.
14: To jest nasze takie duże szczęście, takie oczko w głowie ta sala, ponieważ udało się przygotować nam tą salę jeszcze przed dostarczeniem systemu robotycznego. Jest to jedna z największych sal tutaj w obrębie naszego centralnego bloku operacyjnego. W pełni nowoczesna, klimatyzowana, wentylowana. No i tak jak pan redaktor zauważył, ta powierzchnia tej sali operacyjnej również jest imponująca.
13: Tu są urządzenia, które są rozparcelowane na poszczególne części tej sali, przy czym jeszcze raz powtórzę, stół operacyjny, stół zabiegowy znajduje się w samym centrum. Gdybyśmy przeszli po tych wszystkich urządzeniach, które stanowią całą sieć Da Vinci, bo tak bym to nazwał, bym panu bardzo wdzięczny. Od czego zaczynamy? A może inaczej, które z tych urządzeń jest najistotniejsze? Które jest sercem, mózgiem, nomen omen całej operacji?
14: No więc zapraszam najpierw może do tego mózgu. To jest tak zwany wózek pacjenta, wózek, na którym jest zainstalowany centralny komputer sterujący całym robotem. Na tym wózku mamy insuflator służący do wytworzenia odmy w celu zainstalowania narzędzi robotycznych w jamie brzusznej, jak również nowoczesne urządzenie do elektrokoagulacji tkanek i naczyń. Na tym również wózku znajduje się monitor, na którym pracuje, podgląda, patrzą asystent przy stole operacyjnym cały czas ma możliwość podglądu tego, co operator widzi i jakie czynności wykonuje wewnątrz, jak również nagrywarka, która służąca do tego, że każdy zabieg jest nagrywany, jest możliwość później przeanalizowania tego, co robiliśmy. Ten wózek jest połączony światłowodami z pozostałymi dwoma integralnymi częściami zespołu robotycznego. Drugą, no chyba...
13: To przepraszam, zanim przejdziemy do drugiej, panie doktorze, to jeszcze o tej pierwszej. To wygląda troszeczkę jak taka mierząca około 1,70 m, 1,60 m szafa, na której są poszczególne szuflady. I co w tych szufladach się znajduje?
14: Idąc od dołu, tam pierwsze dwie szuflady rzeczywiście są, można je nazwać szufladami, ponieważ służą do tego, że przechowujemy tam kable, urządzenia, joysticki i myszki, które służą do sterowania tymi urządzeniami, które mamy na tym wózku. Kolejne szuflady to jest mózg, to jest twardy dysk, to jest cały, że tak powiem, komputer sterujący tym urządzeniem. Powyżej mamy kamerę, która służy do podłączania wizualizacji i przetwarzania obrazu, który mamy wewnątrz w jamie brzusznej. Kolejne piętro nad tymi szufladami to jest właśnie ten aparat do elektrokoagulacji.
13: Proszę powiedzieć, czy podczas wykonywania zabiegu wyłączycie się z jakimś centrum, na przykład centrum takim głównym, zarządzającym w ogóle wszystkimi Da Vinci, w zależności od specjalności, no bo tak jak już rozmawialiśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, Da Vinci to nie tylko urologia.
14: Tak, jest taka możliwość. Generalnie rzecz biorąc tak się dzieje. Przed każdym, uruchamiając cały system, operator, kiedy zasiada do konsoli, loguje się swoim loginem i jest on, że tak powiem, rozpoznawalny w centrum Intuitive.
13: Ale to jest centrum światowe?
14: Tak, jest to centrum światowe. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy w czasie rzeczywistym, że tak powiem, są rejestrowane nasze i obserwowane nasze ruchy. Niemniej jednak na pewno są one rejestrowane i tam w całym zasobie banku danych przechowywane. Każde użycie narzędzia, każdy czas użycia tych narzędzi, czas zabiegu, stąd też każdy z nas, operatorów, a mamy ich w Polsce w tej chwili około 300, zdaje się, certyfikowanych przez Intuitive, mamy aplikację, na której cały czas mamy podgląd zarówno naszych, jak i światowych i europejskich czasów wykonywania zabiegu, użycia narzędzi. No i tam dzielimy się, że tak powiem, swoimi jakimiś uwagami.
13: Przy standardowej procedurze, czyli przy uśredniając, choć wiem, że nie ma czegoś takiego jak statystyczny pacjent, ile trwa taki zabieg usunięcia nowotworu prostaty przy użyciu Da Vinci?
14: Tak jak pan dyrektor zauważył, to wszystko zależy od czynników osobniczo zmienne u każdego pacjenta, od jego wagi, wielkości tego pacjenta, wielkości narządu, który usuwamy, ale średnia, zawsze można wyciągnąć jakąś średnią i ta średnia europejska w tej chwili to jest około 160-180 minut zabiegu. Nasz czas to jest troszkę dłuższy z racji, że zdobywamy to doświadczenie i każda czynność, która jest wykonywana jest, że tak dodatkowo celebrowana, żeby ona była zrobiona w najlepszy sposób, jaki jest możliwy i z najmniejszą szkodą dla pacjenta. I na szczęście tych szkód nie ma w ogóle w tej chwili, że tak powiem, dla pacjenta są tylko same korzyści, ale nasz czas jest zdecydowanie dłuższy niż ta średnia europejska. Niemniej jednak zmierzamy, co widać, z zabiegu na zabieg w dobrym kierunku.
13: Przejdźmy do następnego urządzenia. To jest urządzenie do znieczuleń. Jeszcze zanim przejdziemy do elementów integralnych Da Vinci, to chciałbym zapytać. No to też jest pokaźne urządzenie, wyposażenie każdej sali operacyjnej.
14: Tak, to jest aparat do znieczuleń. To jest bardzo ważny element, bez którego praktycznie też nie istniejemy. Nie jesteśmy w stanie wykonać żadnej operacji, jak również, albo może nawet i tym bardziej procedury robotycznej bez zespołu anestezjologów i to doświadczonych anestezjologów. No i to jest jedno z urządzeń, które im służy, aparat do znieczuleń, który im służy do właściwego, bezpiecznego przeprowadzenia pacjenta przez zabieg operacyjny. To jest nowy aparat również zakupiony ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w pełni nowoczesny i posiadający wszystkie wymagane elementy.
13: Przechodzimy teraz do kolejnego miejsca i przyznam, że mam wrażenie, że operator podczas wykonywania zabiegu, panie doktorze, zapraszam tutaj, jest trochę jak pilot w samolocie. Po pierwsze są pedały lewy i prawy. Wygląda to jak w samochodzie, pedał gazu, pedał hamulca, pedał sprzęgła. Mamy też joysticki. No to przypomina to kabinę dosyć potężnego odrzutowca.
14: No trochę tak. To jest konsola, za którą zasiada operator i...
13: Czyli pan.
14: Czyli między innymi ja, mamy dwóch operatorów w naszym szpitalu, w moim oddziale i to jest konsola, dzięki której jesteśmy w stanie sterować ramionami robotycznymi. Mamy tutaj, tak jak pan redaktor mówi, te okulary, które wyglądają jak w jakiejś, nie wiem, grze komputerowej, można by powiedzieć. To jest, tutaj uzyskujemy obraz 3D, 10-krotne powiększenie w najlepszej jakości. Oczywiście cała konsola jest, każde ustawienie konsoli jest indywidualnie zmieniane do operatora, do jego fizycznych, że tak powiem, i potrzeb, i wielkości, wysokości i upodobań też operatora. Najistotniejszymi elementami to są ramiona robota, przez które sterujemy joysticki, którymi sterujemy ramionami robota. Bardzo precyzyjne. Każdy ruch nadgarstka jest odzwierciedlany i przenoszony na ramię robota, które jest umieszczone w pacjencie. Te wspomniane pedały, o których pan redaktor mówi, tutaj również zaangażowane są w pracę nasze nogi. Obsługujemy kamerę, obsługujemy tak zwane sprzęgło, zoom w tej kamerze, jak również obsługujemy ten element aparatu do elektrokoagulacji.
13: 200 minut to jest nawet i 4 godziny, ponad 200 minut. Ja pozwoli pan, zasiądę teraz na tym fotelu, na którym pan siada. Pozornie wygląda to na bardzo takie proste krzesło, na którym trudno wytrzymać, ale ono jest niezwykle wygodne. Doświadczyłem tego przed chwilą.
14: Tak, tak jest. Myślę, że firma Intuitive również pracowała nad ergonomią tego fotelu, żeby nam zapewnić jak najlepsze warunki i komfort przy pracy. Gdyż tak jak pan redaktor zauważył, te 3-4 godziny nierzadko to dosyć dużo w skupieniu i pełnej koncentracji zasiadając przy konsoli.
13: No dobrze, przechodzimy teraz do najważniejszej części, czyli do samego robota, już wykonawcy. Robot ma 4 ramiona, tak jak człowiek, 4 kończyny, przy czym one są niezwykle precyzyjne.
14: Tak, to są ramiona robota. Trzeci element, bardzo ważny. Każdy z tych elementów jest bardzo ważnym elementem, ponieważ żaden, tylko i wyłącznie integralna łączność między tymi trzema elementami pozwala nam na wykonanie tego, co mamy zrobić. Robot składa się z 4 ramion. Każde ramię dedykowane do narzędzi. Jedno zawsze to jest endoskop, to jest kamera. 3 pozostałe służą do naszych narzędzi. Może się wydawać Państwu, że po co 3 ramiona, jak ja mam 2 ręce tylko i nie mogę równocześnie operować 3. Rzeczywiście tak jest, ale to trzecie narzędzie zawsze jest w jamie brzusznej i jest ono ustawiane w pozycji w takiej, jakiej ja sobie, że tak powiem, życzę i zamrażana jest jego pozycja do momentu i mam możliwość wymiany między jednym a drugim narzędziem w jednej ze swoich rąk. Także używamy rzeczywiście 3 narzędzi w jamie brzusznej, co daje nam duży komfort pracy.
13: Może pan pokazać swoje dłonie? Pan ma, proszę wybaczyć, że wnikam w pańską prywatność, ale ja za chwilkę powiem, dlaczego to robię. Pan mieszka w domu jednorodzinnym, czy mieszka pan w, nie wiem, w wielorodzinnym bloku?
14: W domu jednorodzinnym.
13: Czyli zakładam, że ma pan ogródek i ma pan trawę.
14: Tak.
13: Kosi pan sam?
14: Podkaszam sam, ponieważ od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem kosiarki automatycznej.
13: Wie pan, dlaczego o to pytam? Bo znam profesorów ortopedów, którzy mówią, że nigdy za nic w świecie nie biorą kosiarki do ręki, że ich dłonie, ich narzędzie pracy jest na tyle ważne, że nie mogą pozwolić sobie na jakiś wypadek, na jakąś nawet incydencik, który mógłby spowodować, że te dłonie pozostaną niesprawne. I tak patrzę na pańskie dłonie, one są niezwykle zadbane, bo akurat wyciąga pan tę dłoń obok ramienia Da Vinci. Pan w sposób szczególny teraz patrzy na swoje narzędzie pracy?
14: No tak, ja bardzo dziękuję panu redaktorowi, że pan zauważa, że nasze dłonie, dłonie chirurgów są tak cenne, rzeczywiście tak jest, ale wydaje mi się i zresztą sam odczuwałem to operując w asyście robota, że te moje dłonie są ważne, ale pewne niedoskonałości, może czasem wynikające z wieku, ten robot koryguje. Między innymi mikrodrgania nasze, które zawsze mamy, robot ich nie przenosi na narzędzie. Robot je po drodze, że tak powiem, wytraca. Pewne moje niedoskonałości w ruchach, moja dłoń potrafi się obracać o 180 stopni. Ramię robota 360, kierowane przez moją rękę. Ja ostatnio może głupio sobie pomyślałem, ale rzeczywiście tak jest. W robocie Da Vinci używam 3 palców, żeby sterować joystickiem. Tak sobie pomyślałem, no chirurgiem chyba bez 2 palców bym nie mógł być, czy też bez 1. A operatorem Da Vinci'ego może tak, nie? Także naprawdę ta współpraca z robotem Da Vinci, myślę, że to jest w pełni trafiona nazwa procedury. Prostatektomia radykalna w asyście robota. W asyście, czyli on mi asystuje. Do tej pory asysta była zarezerwowana do określenia, że tak powiem, żywego organizmu, żywego człowieka, mojego asystenta czy asystentki, która jest tym asystentem. A tutaj mówimy o przedmiocie, o urządzeniu, które jest naszym asystentem, czyli czymś, co mi pomaga w wykonaniu tej procedury i chyba to jest bardzo ważne i najistotniejsze w tym, co mówimy, gdzie dzięki olbrzymiej wiedzy, na pewno to wiedzy ludzkiej, pewne nasze niedoskonałości, to urządzenie potrafi skorygować i pozwolić na jeszcze lepsze, jeszcze bezpieczniejsze i precyzyjniejsze wykonanie procedury pacjentowi.
13: Za chwilkę będę już dziękował panu za to, że zaprosił nas pan tutaj do tej sali robotycznej, czyli sali operacyjnej de facto. Dr Krzysztof Pliszek, ordynator oddziału urologii i onkologii urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej był z nami. Bardzo panu dziękuję.
14: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu redaktorowi.
13: Szanowni państwo, dobiega końca nie tylko Życie w Zdrowiu, ale także niedzielny magazyn Radia Tok FM, którego wydawczynią była Natalia Banaczek, a realizatorem Filip Wejcher. Już za chwilę informacje, a po informacjach Andymateria na Wacławik i Anda Rottenberg. Ja usłyszę się z państwem po godzinie 19:00. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się.
10: Reklama.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze.
15: I ostatni.
16: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
22: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
23: A jak lemoniadę?
1: No też.
10: To poprosimy.
1: Ale co?
23: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
25: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Przez weekendowe powroty z nadmorskich miejscowości są duże utrudnienia na trasach na Pomorzu Zachodnim i o tym na początek informacji. Iran wystrzelił pociski w kierunku Jordanii. Ostrzał może rozprzestrzenić się na Izrael, ostrzega izraelska armia. W informacjach również o nastrojach kibiców przed dzisiejszym finałem piłkarskich mistrzostw świata. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są duże utrudnienia w ruchu na Pomorzu Zachodnim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 między Szczecinem a węzłem Rześnica ma już 10 km. Drogowcy ostrzegają również, że weekendowe powroty z nadmorza powodują duże utrudnienia na trasie S3 od węzła Goleniów Południe do węzła Szczecin-Dąbie. Jadący w kierunku Szczecina i dalej do przejścia granicznego w Kołbaskowie albo Gorzowa Wielkopolskiego również muszą mocno zwolnić na odcinku prawie 10 km. Armia izraelska ostrzegła, że Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku jordańskiego miasta Aqaba. Wojsko ostrzegło, że ostrzał może rozprzestrzenić się na terytorium Izraela. Wcześniej władze Jordanii zaprzeczyły, jakoby ewakuowały port i lotnisko w Aqabie, o czym informowała ambasada USA w Amanie. Amerykańska ambasada ogłosiła ewakuację obu obiektów przez władze Jordanii, powołując się na konkretne i wiarygodne zagrożenia, których jednak nie ujawniono. Jordania, sojusznik USA, kilkakrotnie była celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie 7 lipca. W piątek w irańskim na locie zginęło tam dwóch amerykańskich żołnierzy. 3 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na przedmieściach Charkowa. Stan zdrowia trojga poszkodowanych jest oceniany jako poważny, poinformował gubernator obwodu charkowskiego Oleksyj Hubow. W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na stolicę Ukrainy, Kijów, wykorzystując podczas tego uderzenia około 40 pocisków balistycznych. Zginęła jedna osoba, 15 doznało obrażeń. Regionalne władze przekazały też doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej rosyjskich ostrzałów w mieście Sumy na północy kraju. Jedna osoba zginęła również w gminie Biłozarka w obwodzie chersońskim. Kibice Hiszpanii śpiewają i świętują na ulicach Nowego Jorku przed finałem piłkarskich mistrzostw świata, licząc na zwycięstwo drużyny nad Argentyną.
28: Szczerze mówiąc, myślę, że to oznacza koniec ery Messiego i początek ery Lamina. Messi nic nie zrobi. Lamin Yamal miał trochę słaby mundial, ale myślę, że to będzie jego dzień. Musimy utrzymać się bez względu na wszystko, ponieważ Argentyna ostatnio odwracała wynik w ostatnich minutach meczów i nie możemy na to pozwolić. Musimy zabrać do domu zwycięstwo.
12: Z kolei mieszkańcy Batán w argentyńskiej prowincji Buenos Aires odsłonili rekordową 1000-metrową flagę narodową przed finałem mistrzostw.
28: To pokaz wsparcia dla drużyny narodowej we wszystkim, co robi reprezentacja narodowa i dla zawodników, aby mogli zobaczyć, że cały kraj stoi za nimi. To czują wszyscy Argentyńczycy, ale dla nas Batán posiadanie tej flagi jest źródłem szczególnej dumy. Musimy zostać koronowani na mistrzów, więc flaga musi powiewać wysoko. To wszystko jest bardzo piękne.
29: Muy lindo todo.
12: Finałowy mecz mundialu Argentyna-Hiszpania rozgrywany w East Rutherford pod Nowym Jorkiem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje się do budowy sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po nowelizacji ustawy metropolitalnej zyskała kompetencje do bycia inwestorem w tym zakresie. Zdaniem przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszka Pietraszka nowe kompetencje pozwolą na zbudowanie jednej dużej bądź kilku mniejszych spalarni śmieci.
2: Ja chciałbym, żeby powstała może nie jakakolwiek, ale taka instalacja, która już odpowie przynajmniej na zapotrzebowanie części gmin i wydaje mi się, że większa szansa moim zdaniem jest na to, że zrobimy kilka mniejszych spalarni niż jedną dużą, no choćby z uwagi na lokalizację.
12: Nowelizacja ustawy metropolitalnej podpisana przez prezydenta wchodzi w życie 31 lipca. Poszerza ona znacząco kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Warto dodać, że ustawa otworzyła Pomorzu drogę do utworzenia podobnego związku, a chodzi o obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak wynika z badań, ponad 90% osób korzysta ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży. Ma to swoje zalety i wady. Na początku miesiąca ratownicy TOPR pomogli m.in. turystom, którzy zabłądzili, kierując się podpowiedziami właśnie sztucznej inteligencji. Jak dobrze z niej korzystać przy planowaniu wakacji? O tym teraz Bartosz Kądziołka.
3: Ponad 90% korzystających ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży to może wydawać się dużo, ale jak mówi ekspert od AI z Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Skowroński.
4: Klasyfikacji aplikacji, które wykorzystujemy, są brane pod uwagę aplikacje tłumaczące, aplikacje planujące, wszystkie zapytania, które wpisujemy już dzisiaj nawet w Google.
3: Ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, jeśli AI proponuje nam jakieś miejsce do odwiedzenia,
4: to warto zweryfikować tę informację, nie wierzyć ślepo sztucznej inteligencji, bo te dane mogą być po prostu fałszywe, nieprawdziwe. Po prostu to miejsce może albo już nie istnieć, albo nie istniało nigdy.
3: A po drugie, unikajmy podawania danych osobowych czy wrażliwych informacji, bo możemy stracić nad nimi kontrolę. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
12: Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 15:20. Dziś jeszcze przelotny deszcz i miejscami na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 26 w centrum i 29 stopni na południowym wschodzie.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: No więc to jest, proszę Państwa, artystka, która pewnego dnia zaprosiła przyjaciół i jednego z profesorów, z jej profesorów z uczelni, do mieszkania swojego i gdy weszli do środka, zobaczyli ją nagą, przywiązaną...
7: Od pasa.
5: Tak, nagą od pasa w dół, przywiązaną do stołu, pomazaną krwią.
7: Tak, to był słynny performance, jeden z wczesnych performansów Anny Mendity, który
5: nosił tytuł Untitled Rape Scene z 1973 roku i był reakcją na brutalny
7: gwałt w jednym z uniwersytetów amerykańskich.
5: Kampusów, tak, i zakończony morderstwem. Od razu przepraszamy za brutalne treści, ale... To jest artystka, która nie miała problemów z używaniem tego rodzaju obrazów po to, żeby wstrząsnąć widzem. A mówimy to w programie Andymateria, czyli programie o sztuce, w którym spotykamy się co niedzielę po 15:00.
7: Anna Rotenberg.
5: Historyczka, krytyczka sztuki, Janna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. I dzisiaj, no tym brutalnym jednak skądinąd rozpoczęciem Andymaterii, chcemy Państwa zaprosić na następną wakacyjną wyprawę do Londynu.
7: Tym razem blisko.
5: No, tym razem, bo w zeszłym tygodniu do Nowego Jorku Państwa wysyłałyśmy, tym razem rzeczywiście bliżej, w Tate Modern, między innymi, bo jest kilka naprawdę dobrych wystaw, ale między innymi jest właśnie wystawa pracy Anny.
7: Otwarta dopiero co, 15 lipca.
5: Dosłownie chwilę temu, Anny Mendiety, kubańsko-amerykańskiej artystki.
7: Tak, to była córka dobrze usytuowanych w systemie Batisty, czyli przedrewolucyjnym systemie kubańskim, rodziców, którzy bardzo wcześnie wysłali swoje dwie córki do Stanów. W 1961 Anna się urodziła w roku 1948, ale wkrótce po rewolucji kubańskiej, kiedy jeszcze można było to zrobić, wysłały dwie swoje córki do Stanów, żeby one tam zaczęły chodzić do koledżu i żeby tam się kształciły. Potem dołączyli brat, mama i na koniec ojciec, ale one były przez jakiś czas same w internacie. Anna nigdy nie opowiadała, co się tam zdarzało, ale wiadomo, jak musiały być traktowane dwie latynoskie z Kuby na początku lat 60. w tym amerykańskim społeczeństwie.
5: I to jeszcze przeszły przez obozy przejściowe, rodziny zastępcze, więc rzeczywiście ta trauma swoistego wygnania z domu, mimo że rodzicom zapewne chodziło o lepszą przyszłość dla dzieci, później rozbrzmiewała w jej pracach.
7: No, ona sobie w pewnym momencie zdała sprawę, że jest inna na tle społeczeństwa amerykańskiego, chociaż było, jest to społeczeństwo, jest bardzo dużo latynosów, ale w tamtym czasie oni nie byli tak dobrze widziani. Zresztą teraz znowu nie są za Trumpa, ale tamte czasy były, myślę, dla niej bardzo trudne, nawet jeżeli wylądowała ostatecznie w Nowym Jorku po ukończeniu studiów. Zresztą nie w Nowym Jorku studiowała, tylko w stanie Iowa. Tak czy inaczej, w pewnym momencie sięgnęła myślą do wyznań religijnych charakterystycznych dla Kuby, która, jak wiemy, skądinąd jest ojczyzną wudu i generalnie wielu bóstw czczonych tam, nawet w tajemnicy podczas dyktatury Castro. Egalitarne religie latynoskie, takie podbite przez mieszkańców Kuby o różnorakim pochodzeniu, bardzo silnie funkcjonowały przez cały ten czas i nagle ona sobie może też zdała sprawę z tego, że musi do tego nawiązać, do tych bóstw, które są zawsze związane z ziemią, z biologią, z rośnięciem, wzrastaniem i umieraniem.
5: Z materią w pewnym sensie nieożywioną, a jakże ożywioną, że tak
7: powiem.
5: No dla niej
7: to była żywa materia.
5: Że przypomnę jedną z ostatnich jej prac, Drzewo życia, gdzie artystka naga, umazana błotem, trawą, różnymi roślinnymi fragmentami.
7: Staje się częścią natury.
5: Staje się częścią drzewa, bo fotografie z tego performansu przedstawiają artystkę na tle drzewa, więc one właściwie stają się jednością. W tym przypadku przywodzi mi to na myśl prace późniejsze Wery von Lendorf.
7: Wera,
5: która
7: nie, w tym samym czasie to robiła. Wera się wsapiała w tło mniej więcej w tym czasie, coś w latach 70.
5: W latach 70. być może. I znowu mam ochotę zapytać, jak ostatnio, kto pierwszy?
7: A to nie miało jedno nic wspólnego z drugim. Wera von Lendorf weszła ze świata mody.
5: Się wtapiała być może.
7: Natomiast Anna rosła, czy rozwijała się w kontekście sztuki feministycznej, czy najbardziej awangardowych kręgów Nowego Jorku w tamtym czasie.
5: I bardzo odważnych jej prace są dzisiaj nawet bardzo aktualne. To znaczy, gdy oglądamy prace sprzed kilkudziesięciu lat, to niektóre, o niektórych wiemy, że się zestarzały.
7: Ale to bardzo jest ciekawe, pani Anno, bo kiedy ona robiła te figury kobiece, odciskała w różnych materiałach, głównie w ziemi, i zostawiała na ziemi, tylko fotografowała je potem. One mają podwójną symbolikę, bo są nie tylko figury kobiet, ale mają tak nogi ułożone, że jednocześnie tworzą kształt waginy. I przez to stają się znakami, nie powiem runicznymi, ale znakami, które cechowały malowidła naskalne i ryty naskalne już 50 tysięcy lat temu. To jest jej świadome wpisanie się w taką tę najpierwotniejszą tradycję ludzkiej działalności.
5: Silna, feministyczna ikona z bardzo tragicznym jednak życiorysem.
7: No to jest, wie pani, no nie mogę spokojnie o tym mówić ani myśleć, że artystka, która miała 35 lat i wchodziła dopiero na szczyt swoich możliwości, zginęła przez upadek 34 piętra na Manhattanie.
5: nawiasem mówiąc, sprawa wywołała przeogromne kontrowersje.
7: Do dzisiaj nie jest rozstrzygnięte, czy sama spadła, czy skoczyła z tego okna, czy jednak pomógł jej mąż, skądinąd uznany artysta minimal artu Karl André, o którym się coraz mniej mówi, bo jednak cień Anny Mendyty za nim się ciągnie i słusznie, bo on oczywiście mówił, że w kłótni ona podbiegła do okna i wyskoczyła, ale są świadkowie, którzy mówią, że słyszeli co innego i to też jest dosyć charakterystyczne.
5: W każdym razie został uniewinniony i to był między innymi powód ogromnych protestów.
7: Ze strony środowisk feministycznych.
5: Artystycznych również.
7: No nie było amerykańskie prawo jest takie, że nie było, można mu tego było udowodnić bezapelacyjnie. A tam, jak pani pamięta, 12 gniewnych ludzi
5: decyduje.
7: Winny lub nie.
5: Tak, winny lub niewinny. W każdym razie protesty i przypominanie i tej historii tragicznej i powtarzające się pytanie, gdzie jest Anna Mendieta, do dzisiaj rezonuje w świecie sztuki. Do dzisiaj są osoby, są środowiska, które upominają się o niej, o nią, o jej pamięć, ale też widać, że ten dorobek się obronił.
7: Bardzo. Znaczy ona mogłaby jeszcze tworzyć nadal, gdyby nie stało się to, co się stało, ale może jednocześnie była tak radykalna, że nie było jej dane zbyt długo żyć. Tak się zdarza.
5: Tak się zdarza i nie jest to jedyna tragiczna historia w świecie sztuki. No trochę zazdroszczę Londyńczykom oraz tym, którzy wyjeżdżają na wakacje. Mnie to już na pewno w tym sezonie nie spotka, wyprawa do Londynu,
7: ale
5: że
7: pani,
5: mogą...
7: No to wystawa jeszcze do stycznia.
5: Skoro do stycznia, to może w przyszłym roku. No z całą pewnością warto do Tate Modern zajrzeć. To jest polecajka Antymaterii.
7: Co powiedziawszy, dziękujemy Państwu za towarzyszenie nam tego popołudnia niedzielnego i zapraszamy na za tydzień.
5: Po 15:00 jak zwykle spotkamy się w Antymaterii.
7: Anna Rotenberg.
5: Joanna Wacławik, a za chwilę o 15:20 informacje w TOK FM.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
9: TOK 2.
11: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenia, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 15.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi, zaapelował szef ukraińskiej dyplomacji. To po tym, jak w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 15 zostało rannych. W lipcu ruszą konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym, zapowiedział w rozmowie z Money.pl wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że danina nie jest wymierzona w konkretny kraj, ale obejmie także firmy ze Stanów Zjednoczonych. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta, m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
16: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
15: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
16: I jest z nami gość, dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Witamy serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: Rozmawiamy dziś o tym, co się działo i dzieje właśnie na Bałtyku, o wyjątkowo wczesnym, jak na możliwości bałtyckie, zakwicie sinic, o sztormie, który potem nadszedł, o tym, jak ta sytuacja się dynamicznie zmienia.
15: Bo to jest nietypowy rok na Bałtyku, prawda? Zazwyczaj zakwity pojawiają się znacznie później. Powiedz, jak to w tej chwili wygląda.
17: No niestety, faktycznie w tym roku ten zakwit pojawił się wyjątkowo wcześnie. Jest to z wynikiem zbiegu różnych okoliczności, które gwarantują te zakwity, w szczególności podniesienia się temperatury powierzchniowej Bałtyku. Mamy dosyć sporą anomalię niestety.
16: A z czego ona wynika? Wiemy, że była fala upałów w Europie Zachodniej, również ona do nas dotarła.
15: No ale u nas taki ostry upał trwał krótko, no to było kilka dni dosłownie. To wystarczyło, żeby tak nagrzać Bałtyk?
17: No ta powierzchnia bardzo intensywnie absorbuje temperaturę, więc ten wzrost temperatury był na tyle gwałtowny, że sinicą to wystarczyło.
15: I do jakiej w ogóle głębokości ta woda się nagrzewa i jaka to jest anomalia, o jakim rzędzie wielkości, ilu stopniach mówimy względem, no

0: Właśnie, no pytanie względem czego, co jest typowym końcem czerwca.
1: No anomalie oczywiście temperatury są określane na podstawie średniej z ostatnich 30 lat i kiedy je obserwujemy, to daje się zauważyć, że w centralnej części Bałtyku ta anomalia sięga no, dosłownie kilku, trzech powiedzmy stopni.
2: I to jest dużo jak na morze takie jak Bałtyk?
1: Jak na warunki w wodzie, to jest dużo.
2: A jak w ogóle przebiega ocieplenie się Bałtyku względem innych mórz na świecie i tych wokół Europy w szczególności?
1: No to bardzo dobre pytanie. Bałtyk, podobnie jak Arktyka, nagrzewa się mniej więcej dwukrotnie szybciej niż średnia światowa oceanu. Tutaj goni nas Morze Śródziemne, które też w tym roku już doświadczyło rekordowych temperatur, ale generalnie te północne regiony, do których Bałtyk należy, ocieplają się szybciej.
0: A czy to jest wyłącznie kwestia zmian klimatu, czy tu są jakieś inne czynniki jeszcze? Jesteśmy to w stanie jakoś ocenić?
1: No to wynika ze zmian klimatu, ze zwiększenia generalnie energii w systemie atmosfera i ocean. I trudno doszukiwać jakichkolwiek innych przyczyn.
2: A w takim razie, dlaczego akurat Bałtyk jest tak głęboko tym dotknięty? Co jest takiego szczególnego w tym naszym morzu, że ono po prostu, oprócz tego, że leży blisko Arktyki, czy ono ma jakieś inne predyspozycje do tego, żeby ocieplać się szybciej niż średnia na oceanach?
1: To wynika ze specyfiki tego morza. Przede wszystkim jest to morze bardzo płytkie. 50 parę metrów to jest naprawdę bardzo śmieszna głębokość średnia. Taką ma głębokość Bałtyk. Już morze północne to 90 metrów, a średnia głębokość światowego oceanu przekracza 3 kilometry. Mówimy o 3,5 kilometra tej średniej. Ale drugi czynnik jest taki, że ten bałtycki ekosystem jest wrażliwy z uwagi na to, że tutaj zachodzi bardzo niewielka wymiana wody. Bałtyk jest morzem takim półzamkniętym. Te cieśniny duńskie są bardzo płytkie, bardzo wąskie, więc wymiana wody w Bałtyku zachodzi bardzo, bardzo powoli. Obliczono, że czas na wymianę wody w Bałtyku to jest około 30 lat.
0: Aha, czyli mamy tak naprawdę płytkie, stosunkowo małe, zamknięte i jeszcze w dodatku ledwo co słone morze, tak? To jest chyba dobra.
1: W dodatku ledwo co słone to też jest istotne, ponieważ to ogranicza możliwość występowania rozmaitych gatunków, które utrzymywałyby jakąś równowagę tego ekosystemu, a tutaj ta bioróżnorodność jest stosunkowo niewielka.
2: A jakie gatunki utrzymują tę równowagę w innych akwenach?
1: Głównie to są procesy fizyczne, dynamika wody, mieszanie jej, prądy morskie. W Bałtyku tej objętości, ta objętość Bałtyku nie pozwala na tak intensywne procesy, które by wpływały na to, że redystrybucja, w szczególności fosforu, byłaby mniej dla tych sienic optymalna.
0: Jak się do tego ma jeszcze kwestia tego, co wlewane jest do Bałtyku z rzek wszelakich, które do niego spływają? Czy to nadal jest problem? Czy to się jakoś pozmieniało? No bo od już wielu lat zdajemy sobie sprawę z tego, że chociażby nawożenie i wymywanie tych nawozów do rzek to jest problem. Czy to jakkolwiek zostało, nie wiem, opanowane, czy nie bardzo?
1: Jednocześnie można powiedzieć, że zostało to opanowane, a również jest nadal problemem, bo w ciągu ostatnich powiedzmy 30 kilku lat, kiedy w zlewisku Bałtyku zaczęły powstawać takie dobrze zorganizowane oczyszczalnie ścieków, biologiczne oczyszczalnie ścieków, to ten stan od tego czasu się poprawia. I tak jak powiedziałem, 30-letnia wymiana wody w Bałtyku pozwala nam dopiero teraz obserwować wyraziste efekty zmniejszenia objętości czy grozy tych zrzutów ścieków komunalnych do Bałtyku. Musimy pamiętać o tym, że zlewisko Bałtyku ma czterokrotnie większą powierzchnię niż sama powierzchnia morza. Więc to morze jest pod bardzo silną presją pochodzącą z lądu. I to, że mniej ścieków komunalnych i przemysłowych zaczęliśmy do niego odprowadzać, dopiero teraz daje się zauważyć w formie efektów. No chociażby Zatoka Pucka, która nam zaczęła pięknie odżywać, gdzie łąki trawy morskiej, a nawet i morszczyn wróciły w to miejsce, więc o tyle jest lepiej. Natomiast nie lepiej jest dlatego, że te rzeki nadal doprowadzają do Bałtyku znaczne ilości biogenów, a w szczególności fosforu, który mógłby limitować zakwity sinic.
2: No właśnie, doprowadzają spore ilości biogenów i powodują przeżyźnienie. Możesz krótko wyjaśnić, jak wygląda ten mechanizm?
1: Znaczy, to by trzeba było scharakteryzować trochę same sinice, bo warto wiedzieć, że są to specjaliści w przetrwaniu. To jedne z najstarszych organizmów, jakie żyją na Ziemi. Oczywiście jest ich mnogość, to jest mnóstwo gatunków, czy też szczepów, no bo skoro są to bakterie, to trudno mówić tutaj o gatunkach, to też są skomplikowane biologiczne terminologie. Rzecz w tym, że sinice są organizmami, które jako pierwsze wyewoluowały chlorofil. To one tak naprawdę doprowadziły do gwałtownego wzrostu ilości tlenu w atmosferze i generalnie w biosferze. I ich mocą specjalną jest to, że one są w stanie z powietrza pobierać azot. Dla wszystkich innych zielonych organizmów azot musi być dostarczany w formie związków chemicznych pobieranych, no powiedzmy, z ziemi, z podłoża. Natomiast sinice są w stanie pobierać go z powietrza. Natomiast to, co je limituje, to właśnie fosfor. Więc jeżeli tego fosforu jest dużo i jest przy tym wysoka temperatura, bo to też jest czynnik sprzyjający zakwitom, no to wtedy one rozwijają się ponad wszelką miarę, nie mając innych ograniczeń.
2: A jak do tego mają się martwe strefy w Bałtyku? Bo to jest również poważny problem w naszym morzu, prawda?
1: Tak, martwe strefy w Bałtyku związane są z zalegającą głębsze warstwy tego morza wodą, która jest bardziej zasolona niż woda powierzchniowa. Tak? Przy powierzchni mówimy o tych 7 gramach w litrze, w Zatoce Botnickiej tam nawet 2, to poniżej 50 metrów głębokości utrzymuje się woda o zasoleniu, no wiadomo, wyższym od strony zachodniej, tam przekraczającym nawet 20 gramów w litrze, spadającym na wschód, ale zawsze jest to woda bardziej zasolona niż powierzchniowa. I między tymi dwiema warstwami, tutaj jeszcze dokłada się różnica temperatur, ta denna woda jest bardziej zimna, rozdział między tymi dwiema warstwami jest bardzo silny, na tyle silny, że nie dochodzi tam do mieszania, nie dochodzi tam do wymiany gazowej. Czyli jeżeli w dolnej warstwie kończy się tlen, to nie ma on jak się uzupełnić, dopóki nie wleje się większa objętość wody z Morza Północnego albo powierzchnia Bałtyku masowo zamarznie, bo wtedy słona woda opada ku dnu. Więc ten deficyt, kiedy zaczyna się rozwijać, utrzymuje się bardzo mocno i ten deficyt jest również napędzany procesami rozkładu, które towarzyszą umieraniu sinic, bo kiedy nastaje jesień, kiedy robi się zimno, sinice umierają i ogromna biomasa opada ku dnu i tam wtedy w zwykłych procesach biologicznych najpierw konsumowany jest tlen, a później powstają toksyczne związki, takie jak siarkowodór.
2: A zdaje się, że tych martwych stref w Bałtyku to jest jakoś rekordowo dużo w skali świata?
1: Trudno mi powiedzieć, odnieść to do skali świata. No, są miejsca, w których martwe strefy występują masowo, to jest, nie wiem, głębiny Morza Czarnego, różne obszary Zatoki Meksykańskiej i w rozmaitych częściach Światowego Oceanu również są głębiny, w których jest ta warstwa wody pozbawiona tlenu, więc nie umiałbym się odnieść tutaj do średniej światowej, tak, jeśli chodzi. Natomiast na Bałtyku one systematycznie przerastają. Powierzchnia tych martwych stref w głębinach wzrasta i wzrasta z dekady na dekadę.
0: Mówiłeś o tym, że to się właściwie nie miesza, znaczy woda się nie miesza na tych głębokościach, chyba że mamy mocny wlew z, no, światowego oceanu, że tak powiem, z zewnątrz, ewentualnie zamarzanie. No, na zamarzanie raczej nie mamy co ostatnio co liczyć. Mocny wlew miał miejsce w tym roku, tak?
1: Tak, mocny wlew miał miejsce w tym roku, po kilku latach przerwy od takiego umiarkowanego, czy powiedzmy nawet słabego wlewu i po 10 latach od takiego trochę silniejszego. Gdyby te wlewy zdarzały się regularnie co roku, nawet w umiarkowanych objętościach, sytuacja byłaby lepsza, ale niestety występują rzadko i coraz rzadziej.
0: A kiedy się zdarzają? Czy to jest kwestia wiatrów tylko, czy czegoś innego?
1: Wiatry grają tutaj ogromną rolę, natomiast istotne jest też zmiana poziomu morza. To jest sekwencja takich układów barycznych, bo najpierw wyż nad Bałtykiem wypycha wodę. To też się dzieje w towarzystwie wschodniego wiatru. Taką sytuację mieliśmy w tym roku w lutym, kiedy media ogłaszały, że z Bałtyku było mnóstwo wody, bo faktycznie było tego ponad 200 km sześciennych. W niektórych miejscach poziom Bałtyku spadł o kilkadziesiąt centymetrów i obserwowaliśmy czasami molo, które całe było poza wodą. Następstwem tej sytuacji przy zmianie warunków pogodowych jest niż nad Bałtykiem, wyż nad Morzem Północnym, wiatry z północnego zachodu przepompowują duże ilości wody przez cieśniny duńskie, tylko to ma zbawienne znaczenie dla Bałtyku, jeżeli występuje regularnie. Nawet w mniejszych objętościach, ale regularnie. Takie jednorazowe oddechy dla dna Bałtyku ani się daleko nie rozlewają, ani znacząco nie poprawiają tej sytuacji przy dnie.
0: No dobra, a sztormy, bo no teraz w ostatnim tygodniu mieliśmy sztorm, może nie był taki najsilniejszy sztorm na świecie, no ale dość nietypowy też jeśli chodzi o porę roku, to była kwestia takiego sporego układu niżowego, który się tam zatrzymał w okolicach powiedzmy no, obwodu kaliningradzkiego czy też królewieckiego i czy tego typu zjawiska, właśnie jak takie sztormy, takie czy gwałtowniejsze, są w stanie w ogóle jakkolwiek tą wodą zamieszać, no bo mówisz, że morze jest płytkie. Czy to w ogóle ma znaczenie dla takiego przemieszania wody?
1: Sztormy fantastycznie mieszają wodę w Bałtyku, tę górną warstwę, czyli tam do tych 50 metrów, gdzie jest ta woda mniej zasolona, ta górna warstwa została bardzo, bardzo fajnie wymieszana.
0: Ale głębiej, rozumiem, nic się nie zmienia.
1: No, głębiej mogło to doprowadzić do jakiegoś lekkiego rozbujania tej warstwy granicznej, ale ona nie została przerwana w żaden znaczący sposób.
0: Czyli mamy tak naprawdę morze, które mimo pojedynczego wlewu cały czas pozostaje no właściwie niemalże nieruszone, tak? Jeśli dobrze rozumiem, niewymieszane.
1: No tak, niestety. No, tym bardziej, że właśnie ogrzewając się, podczas ogrzewania Bałtyku dochodzi do wzmocnienia tej granicy między górną a dolną warstwą, bo ciepła woda jest bardziej lekka, ma mniejszą gęstość i właśnie znów podkreśla się ta granica, która i zasolenia, i temperatury grają tutaj rolę.
0: To w drugiej części audycji będziemy pytali o więcej, o sinicę, dlatego że to jest temat, który no właściwie wynika z tych wszystkich czynników, o których teraz mówiliśmy i który zakwity sinic, no hasło, które się powtarza w mediach, ale warto zrozumieć, o co tu chodzi.
2: A naszym gościem jest dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
0: Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Rzeczy trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
2: Kura

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
12: masz. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 15.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są duże utrudnienia w ruchu na Pomorzu Zachodnim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 między Szczecinem a węzłem Rzęśnica ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Kolejarze nad ranem zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Dziś rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie pozostałych wagonów z rzeki Poprad. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału piłkarskich mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford koło Nowego Jorku. Pokaz ma potrwać 11 minut, ale jak zauważają komentatorzy, przerwa w meczu może łącznie wydłużyć się nawet do 25 minut. W mistrzostwach świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicone artystycznymi występami w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą połową meczu. A początek finału o 21:00.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Witamy Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
17: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
16: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
17: I jest z nami wciąż dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Witamy ponownie.
18: Witam ponownie.
17: Rozmawiamy dziś o Bałtyku, o tym, jaka była sytuacja na przełomie czerwca i lipca, o zakwitach sinic i o tym, że woda w Bałtyku słabo się miesza. Jest to morze półzamknięte, słabo zasolone, ma liczne martwe strefy. No i mówiliśmy również o tym, co sprawił sztorm, który nadszedł w połowie minionego tygodnia. I teraz przechodzimy do tematu sinic już od początku zapowiadanego. Co właściwie, jaka sytuacja na Morzu Bałtyckim w czerwcu tego roku sprawiło, że te sinice miały tak dobre warunki do rozwoju, że już na początku lipca ogłoszono zamknięcie ponad 40 kąpielisk na wybrzeżu Bałtyku w Polsce.
18: Mm-hmm. Musimy pamiętać, że sinice są zawsze i wszędzie. Tak? To, z czym mamy problem, to występowanie ich w nadmiarze, czyli zaistnienie w środowisku takich warunków, które sprzyjają masowemu ich rozmrażaniu. To właśnie nazywamy zakwitem i występuje w przypadku wielu różnych organizmów. Natomiast te sinice są o tyle niebezpieczne, że one, szczególnie występując w zagęszczeniu, wydzielają toksyny. I toksyny, jak to toksyny, zaczynają zatruwać rozmaite organizmy. I kiedy taka fala śmierci się przesuwa przez Bałtyk, pogarszają się mocno warunki sanitarne. Poza tym wszystkim, te toksyny same w sobie są szkodliwe dla człowieka. Mogą doprowadzić do zmian skórnych, mogą uruchomić reakcję u astmatyków, jeżeli są wdychane wraz z aerozolem pochodzącym z morza. Jeżeli ktoś się napije takiej wody, to może mieć problemy gastryczne, czy nawet związane z wątrobą, ponieważ hepatotoksyczne właściwości takie toksyny mają.
16: A jak to jest z tymi sinicami? Już trochę o nich mówiłeś w poprzedniej części audycji, natomiast czy to jest jakiś jeden konkretny szczep? No bo sinice, grupa bardzo wiekowych, starych ewolucyjnie bakterii, one występują w każdej wodzie, w tylko zasolonej, w tylko słabo zasolonej, tak troszeczkę podchodząc do tego bardziej biologicznie. Co to w ogóle są?
18: Znaczy jest ich mnóstwo szczepów, tak? I sinice występują tak w wodzie zasolonej, jak i słodkiej, jak i w glebie. One też budują plechy porostów, są wszechobecne. Gdzie jest wystarczająco wilgotno, gdzie jest wystarczająco ciepło, tam z całą pewnością można spotkać sinice. I one są naturalną częścią ekosystemu. Problem jest właśnie wtedy, kiedy występują one w nadmiarze, bo znalazły sobie fantastyczne warunki, żeby się rozmnożyć. I ten problem rozwija się także na szerzej niż same bezpośrednie wyniki zakwitów, ponieważ jeżeli warstwa sinic pokrywa powierzchnię morza, to ta strefa, przez którą przechodzi światło, no mówimy o tym fachowo strefa eufotyczna, bardzo się skraca. No, sinice pochłaniają światło, więc będzie ono propagowało nie tak głęboko, jakbyśmy sobie tego życzyli, nie tak głęboko, jak życzyłyby sobie tego wodorosty żyjące gdzieś przy dnie Bałtyku, i to też osłabia funkcjonowanie tego ekosystemu.
16: I to jest jakiś jeden konkretny szczep, ten, który tak się w Bałtyku konkretnie namnaża, czy to jest jakaś, nie wiem, komuna sinic, jak to wygląda?
18: Jest ich kilka, mowa o trzech takich głównych, ale tak naprawdę cały problem z sinicami dotyczy szczepu, który się nazywa nodularia.
16: I co on ma, czy to on akurat właśnie te toksyny, czy czemu akurat ten?
18: I toksyny, i to, że one najintensywniej korzystają z tych warunków, to one są główną częścią tych masowych zakwitów.
17: No dobrze, to w jaki sposób te sinice wpływają na to, co się dzieje w wodach bałtyckich? I tutaj na chwileczkę abstrahuję od problemu związanego z nami, ludźmi. Natomiast jak reagują organizmy morskie, w tym no właśnie wodorosty, ryby?
18: No jeżeli, znaczy o wodorostach jakby już wspomniałem, bo tutaj chodzi o ograniczenie, o konkurencję o światło. Te sinice w ciągu lata robią to naprawdę bardzo mocno. Wszyscy, którzy pływają w Bałtyku, nurkowie, wiedzą, że to morze latem jest bardzo słabo przezroczyste. Tak? Tam no, nie da się podziwiać widoków, ponieważ możemy zapuścić wzrok na metr czy kilka metrów i dalej już jest tylko zielonkawa woda, która nie pozwala nam podziwiać tego, co się dzieje dalej. To jest ta jedna rzecz. Druga rzecz to jest sama ich toksyczność, więc jeżeli one występują w dużej ilości i te toksyny w wodzie są bardzo powszechne, no to tak małże, jak i ryby zwyczajnie umierają. I przy takich masowych zakwitach sinic
19: kiedy wiatr przywiewa w kierunku brzegu dużo sinic, kiedy te fale nie szumią, tylko mlaszczą, dosłownie to tak wygląda, bo to jest maziowate w takich ekstremalnych przypadkach zakwitów, no to pośród tej mazi oczywiście znajdujemy dużo śniętych ryb, które nie zdołały się ewakuować z tej strefy.
17: I czy właśnie do takiej sytuacji doszło pod koniec czerwca, na początku lipca?
19: Jeszcze tak strasznie nie było, jeszcze nie było tej mazi, natomiast instytucje, które dbają o nasze bezpieczeństwo, zdecydowały, że to jest czas, kiedy trzeba ograniczyć dostęp do plaży. Ratownicy na strzeżonych kąpieliskach dostali polecenie, żeby wywiesić czerwone plaże i gwizdkami ludzi z wody wyganiać. No, sam tego doświadczyłem, bo prowadziłem zajęcia dla dzieci i kiedy zaczęliśmy się przygotowywać do wejścia do wody, podszedł do nas ratownik i dopiero kiedy zobaczył, że wszyscy mamy wodery, to odpuścił, bo inaczej z całą pewnością mielibyśmy ciężką dyskusję i zajęcia musiałyby zostać przerwane.
17: A co sprawiło w tym roku, że ten zakwit pojawił się tak wcześnie? Bo zdaje się, że takie potężne zakwity to jest dopiero sprawa końca lipca, początku sierpnia, a czerwiec zdaje się, że jest mocno nietypowy w tej sytuacji.
19: No tak mówią podręczniki akademickie, że zakwity sinic są najintensywniejsze w drugiej połowie lata i pod koniec lata.
16: Mało aktualne podręczniki?
19: No oczywiście tak, wiadomo, że cały czas są aktualizowane, natomiast no, ta wiedza powszechna i obiegowa mówi, że zakwity towarzyszą późniejszym okresom, tak samo jak nagrzewanie się powierzchni Bałtyku. Też zwykle te wartości w podręcznikach są troszeczkę z tyłu w stosunku do tego, co obserwujemy, bo ten świat nam się zmienia bardzo gwałtownie.
16: Czy my z tym cokolwiek możemy robić? To znaczy oczywiście poza powstrzymywaniem zmian klimatu, które idzie nam, powiedzmy sobie delikatnie rzecz ujmując, nie tęgo. Czy możemy coś robić tu doraźnie na wybrzeżu Bałtyku, w jakikolwiek sposób zapobiegać? Bo to brzmi jak coś takiego następującego, zupełnie nieuchronnego i no takiego na tyle masowego, że no można tylko się mieć nadzieję, że w danym roku nie nastąpi.
19: Tak, znaczy no oczywiście spowalnianie wpływu na globalne ocieplenie jest rzeczą jak najbardziej pożądaną. Tak jak powiedziałeś, idzie to tak sobie. Natomiast dla sinic istotna jest również dostawa fosforu. I jesteśmy w stanie ograniczyć tę dostawę, tylko to wymaga zmiany myślenia o ciekach wodnych, o rzekach. Bo w sytuacji, kiedy rzeki gładziutko odprowadzają wodę prosto do Bałtyku, nie ma jak ona się po drodze oczyścić. Gdybyśmy pozwolili rzekom rozlewać się po dolinach, tworzyć podmokłe łąki, torfowiska, podmokłe lasy, to procesy, które tam zachodzą w tych miejscach, oczywiście tym procesom towarzyszyłoby wysysanie wszelkich biogenów, tak fosforu, jak i azotu z wody. I ta woda, która nie przesiąknie w dół, nie zasili nam źródeł podziemnych, spłynie dalej do Bałtyku, będzie wodą mniej zasobną w te substancje. O to przecież by nam chodziło. Z tym, że tutaj też trzeba pamiętać o tej wymianie wody w Bałtyku. To nawet gdybyśmy w tej chwili zrobili we wszystkich dolinach rzek torfowiska i podmokłe łąki, to efekt tego będziemy obserwować za 30 lat.
17: No to w takim razie mamy taką sytuację, kiedy mamy uregulowane rzeki w dużej mierze i przez to, że ta woda tak szybko spływa, ona dociera wraz z tymi biogenami do Bałtyku. One zasilają ten cały ekosystem, użyźniają wody bałtyckie, czym wspierają ten masowy rozwój sinic, zwany zakwitem. To się dzieje jeszcze szybciej zakwitają w momencie, kiedy następują upały, a taką falę upałów mieliśmy w drugiej połowie czerwca, w związku z czym to wzmogło zakwit do tego stopnia, że część plaż w Polsce i nie tylko w Polsce zostało zamkniętych, a potem przyszedł sztorm, który tym wszystkim zamieszał i ustabilizował sytuację. Czy to oznacza, że mamy problem z głowy?
19: Nie, absolutnie. To jest kwestia tego, kiedy znów wystąpią warunki sprzyjające takiemu zakwitowi. Znaczy zakwity w centralnym Bałtyku występują i będą występować coraz intensywniej. Dla nas problem jest taki, kiedy wiatr przywieje te sinice na plażę, doprowadzi do ich ogromnego zagęszczenia, no i wtedy mamy alerty, wtedy mamy zamknięte plaże.
16: Czy w ogóle opady deszczu mogą mieć na to jakiś wpływ, czy a może wręcz negatywny, bo tak się zastanawiam, czy skoro sztorm jest w stanie to przemieszać, to czy na przykład, nie wiem, jakieś ulewy mogą też coś zmienić, bo z jednej strony dolewają nieco wody do Bałtyku, z drugiej strony też wtedy z rzek spływa zapewne więcej tego fosforu, więc jak to dokładnie wygląda? Zwłaszcza, że mamy w tej chwili takie opady, które raczej są opadami krótkimi i nawalnymi, no bardziej w tą stronę zmierzamy, nie takie regularne po trochu.
19: No taki opad bombardujący powierzchnię wody oczywiście będzie sprzyjał jej wymieszaniu i ochłodzeniu zarazem, więc będzie ograniczał zakwity sinic. Natomiast jeżeli to będzie opad gdzieś nad lądem i spowoduje on spiętrzenia w rzekach i wypłukiwanie nawozów z pól, no to rzecz jasna efekt będzie odwrotny.
16: Czyli właściwie jedynym sposobem w tej chwili, bo rozumiem, że niczego tam do tej wody nie da rady, nie wiem, podolewać, żeby tym sinicom utrudnić życie, albo jakiegoś, nie wiem, coś przefiltrować, to rozumiem, że nie są to rozwiązania.
19: No to już się ociera o geoinżynierię. Mówimy tutaj o przymiarce do takich skal, które trudno byłoby nam dźwignąć w sposób dający zauważalną poprawę. Można by było podejmować jakieś działania, nie wiem, w Zalewie Wiślanym chociażby, tak? Który jest niemalże zamknięty, ma bardzo ograniczoną objętość, ale to i tak byłby przeogromny wysiłek energetyczny i potrzeba zaangażowania solidnej technologii, żeby nawet w takiej skali Zalewu Wiślanego doprowadzić do zauważalnej poprawy sytuacji.
16: A w jaki sposób w tej chwili naukowcy monitorują tą sytuację sinicową? To znaczy, czy to jest tak, że stale są pobierane jakieś próbki, czy z jakichś konkretnych miejsc, czy to jest może obserwacja, nie wiem, satelitarna, bo i takie zakwity są widoczne i jak tu się w ogóle monitoruje to?
19: No to jest kilka gałęzi oczywiście tego monitoringu i tak jak powiedziałeś, ważna jest ta obserwacja satelitarna, bo mając satelitarne zdjęcia powierzchni morza, jesteśmy w stanie odfiltrowywać różne długości fal widma i dzięki temu na przykład określić ilość chlorofilu A w warstwie powierzchniowej. Chlorofil A jest właśnie charakterystyczny dla sinic, więc od razu patrząc z góry, o ile tylko niebo jest pogodne, o ile chmury nie zasłaniają tego morza, jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie tego jest więcej, gdzie tego jest mniej. Za tym idą modele matematyczne, które opowiadają o tym, w jaki sposób woda się przemieszcza, prognozują ruchy tej wody, w zależności od wiatru szczególnie, no bo zwykłe prądy w Bałtyku są mniej więcej stałe, mają określony kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Więc prognozy wiatru plus te obserwacje satelitarne dają asumpt do stwierdzenia, gdzie zakwity sinic wystąpią. Natomiast później oczywiście prowadzone są badania terenowe, pobierane są próby wody, żeby określić dokładnie skład i intensywność tego zakwitu i stąd mamy te informacje. Te działania ochronne realizowane są w ramach współpracy międzynarodowej. Wszystkie kraje bałtyckie zrzeszone są w organizacji, która się nazywa HELCOM, Komisja Helsińska, i ona tworzy wytyczne, buduje scenariusze, dostarcza technologii służących temu, żeby środowisku Bałtyku wspólnie pomagać.
16: Bardzo Ci dziękujemy za ten sinicowy przegląd. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Żyjemy w ciekawych czasach. Takie mam wrażenie, że ten 30-letni okres, na podstawie którego uśredniamy różne dane, być może należałoby troszkę skrócić teraz, no bo wiadomo, że się klimat określa w ogóle na podstawie ostatnich 30 lat.
17: A za rozmowę dziękujemy doktorowi Tomaszowi Kijewskiemu z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
19: Dziękuję bardzo.
16: Bardzo Państwu dziękujemy. Za chwilę informacje Radia Tok FM o 16, a po nich będzie audycja Globalne Popołudnie.

0: Reklama.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Ukraińska armia informuje o unieszkodliwieniu 3 z 5 rosyjskich promów zaopatrujących Krym. Kończące się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata przyniosą rekordowe przychody, informuje dziennik The Guardian. Za chwilę o tym, ile zarobi FIFA. W informacjach również coś dla przebywających w Tatrach. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Możliwe są więc utrudnienia dla turystów. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ataki ukraińskich dronów zniszczyły lub poważnie uszkodziły 3 z 5 promów używanych przez Rosję do zaopatrywania okupowanego Krymu, informują ukraińskie siły systemów bezzałogowych. Jak dodano, jedna jednostka została zniszczona, a 2 uszkodzone w tak dużym stopniu, że nie ma możliwości ich naprawy. 2 pozostałe promy są używane jako barki bez możliwości poruszania się bez pomocy holownika. Od czerwca Ukraina intensyfikuje działania mające utrudnić Rosji zaopatrywanie Krymu. Celem ataków są mosty, infrastruktura energetyczna, magazyny paliw oraz statki obsługujące półwysep. W zamyśle władz w Kijowie działania te mają osłabić rosyjskie zaplecze logistyczne i wojskowe na okupowanym terytorium. Co najmniej 19 osób zginęło na północy Indii wskutek powodzi i osunięć ziemi po ulewnych deszczach, poinformowały media i lokalne władze. Powodzie i osunięcia terenu są częste w Indiach w porze monsunów. Zdaniem naukowców ich częstotliwość i intensywność wzrosła w wyniku zmian klimatu. Według angielskiego dziennika The Guardian FIFA ogłosi rekordowe przychody z kończących się dziś piłkarskich mistrzostw świata. Szef organizacji Gianni Infantino miał w sobotę poinformować Federację Piłkarską o wpływach w wysokości 15 miliardów dolarów. To znacznie więcej niż prognozowane przed turniejem 11 miliardów i ponad 2 razy tyle, ile FIFA zarobiła przed 4 laty w Katarze. W tegorocznym mundialu uczestniczyło jednak aż 48 drużyn w porównaniu do 36 w 2022 roku. The Guardian ocenia, że tak wysokie wpływy były możliwe m.in. dzięki dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu kibiców i wprowadzonemu przez FIFA dynamicznemu systemowi sprzedaży biletów, co miało windować ceny wejściówek. Ponadto na platformie umożliwiającej nabywanie biletów na rynku wtórnym Światowa Centrala pobierała opłatę w wysokości 15% zarówno od sprzedającego, jak i kupującego. Dziennikarze oceniają, że sukces mistrzostw może zwiększyć szanse na USA na organizację kolejnej edycji mundialu w przyszłości, a najbliższy dostępny termin to 2038 rok. A dzisiejszy finał tegorocznego mundialu, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna, rozpocznie się o 21:00. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych z całego świata, papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
0: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
11: Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie. Od poniedziałku Tatrzański Park Narodowy rozpocznie remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków prowadzących na Rysy i Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu na Rysy prowadzone będą drobne prace naprawcze, z kolei na niebieskim szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat w górnym odcinku trasy wymieniana będzie część łańcuchów asekuracyjnych. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Po warszawskich przedszkolach do cięcia powoli idą punkty dziennego opiekuna. Powodem są ekonomia i niż demograficzny. W Warszawie rodzice dzieci często muszą stoczyć bój z urzędnikami, by placówki dalej funkcjonowały. Samorząd przekonuje, że zapewni opiekę wszystkim chętnym, ale jak dodają rodzice dzieci, nie będzie ona już na takim poziomie jak dotychczas. O szczegółach Błażej Kulesza.
12: Dzienny opiekun na warszawskich Młócinach to jedyna taka placówka w okolicy. Chętni by skorzystać są, ale rekrutacji nie ma.
13: Nie jesteśmy odpowiedzialni za niż demograficzny.
12: Jak mówi Patrycja Habracka, mama dwójki dzieci, funkcjonowanie takich placówek pozwala rodzicom na szybki powrót na rynek pracy.
13: Przecież nowelizacja ustawy o opiece dla dzieci do lat 3 mówi właśnie o tej formie opieki, żeby ją rozwijać i promować. Więc mam wrażenie, że rząd sobie zaprzecza.
12: Budynek, gdzie mieściła się placówka, ma być przeznaczony dla pobliskiej szkoły, mówi Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza Bielan.
14: Ten budynek został przeznaczony właśnie na gabinety terapeutyczne oraz gdzie będą wykonywane zajęcia dodatkowe i specjalistyczne.
12: Miejsce urzędnicy mówią, że miejsca są w żłobkach. To nie jest rozwiązanie, odpowiadają rodzice, bo do żłobka chodzi 20 dzieci, w punktach opiekuna zaledwie 5. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Kolejne informacje w TOK FM o 16:20. Dziś jeszcze miejscami przelotny deszcz, a na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 26 w centrum i 29 stopni na południowym wschodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Argentyno, co ty robisz? Pytał w emocjach Dariusz Szpakowski, gdy 4 lata temu drużyna prowadzona przez kapitana Lionela Messiego wygrywała z Francją finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Fiesta, jaka tamtej nocy i następnego dnia odbyła się w Buenos Aires, przekracza wszystko, co w Europie wiemy o wspólnym świętowaniu. Wcześniej Argentyna tylko raz sięgnęła po piłkarskie mistrzostwo i to grając u siebie. Dzisiaj w globalnym popołudniu wrócimy właśnie do tamtego mundialu z 1978 roku, który byłby wielkim świętem, gdyby nie to, że odbywał się w najciemniejszym momencie historii współczesnej Argentyny, pod rządami brutalnej dyktatury wojskowej. Na opowieść o sporcie w cieniu wielkiej polityki, myśli politycznej, która do dziś stanowi kręgosłup argentyńskiego państwa i o tym, jak po raz pierwszy w historii udało się wojskowych dyktatorów osądzić i wsadzić do więzienia, zapraszają Krzysztof Story
16: i Doma Matejko.
15: Zaczniemy od tej fiesty 4 lata temu, ponieważ jeśli słuchacie nas w radiu, to słuchacie nas 5 godzin przed startem finału Mistrzostw Świata z 2026 roku, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Jeśli słuchacie nas podcastowo, to prawdopodobnie już ten wynik znacie. My jeszcze nie, więc nie będziemy prognozować, ale Argentyna jest ostatnią drużyną i najwyżej uplasowaną w tym mundialu z Ameryki Południowej i w ogóle spoza Europy, jedyną, która doszła do półfinałów, no i tą, która broni tytułu. W 2022 roku niesamowity mecz z Francją, skończony rzutami karnymi. Messi i spółka wygrali ten mundial po raz pierwszy od ponad 40 lat. Ja widziałem obrazki z tego placu przy wielkim obelisku w Buenos Aires. Ten plac jest po prostu zapakowany ludźmi, tak jak autobus w godzinach szczytu w dużym mieście. Ta fiesta jest nieprawdopodobna. Powiedz mi, czy to jest coś, co w Argentynie jest takie normalne, że to są tak żywiołowi ludzie? Może futbol jest tam czymś zupełnie innym niż w Europie, ale miałaś okazję kiedyś oglądać mecz z Argentyńczykami?
16: Tak, i to właśnie ten finał, o którym ty mówisz. Akurat byłam z moimi przyjaciółmi, a nawet mówię o nich, że są moją rodziną argentyńską, w Hiszpanii i razem oglądaliśmy ten finałowy mecz. Także zostałam wyposażona w koszulkę reprezentacji, a moi znajomi mówili: pamiętaj, dla nas zawsze będziesz Argentynką. Ale jest w tym jakiś paradoks, bo w Ameryce Łacińskiej panuje taki stereotyp Argentyńczyka, który jest taki bardzo melancholijny, wręcz taki depresyjny, ale jeżeli chodzi o futbol, to ta ekspresja, żywiołowość i entuzjazm to jest absolutnie na porządku dziennym.
15: Czyli oni wszystko chowają i potem dopiero jak przychodzi tańczyć tango albo cieszyć się piłką nożną, to wtedy wszystko z nich wypływa. My dzisiaj porozmawiamy trochę o historii, o poprzednim mundialu, który Argentyna wygrała i była jego gospodarzem. W finałowym meczu 3-1 Albicelestes, bo tak się nazywa i określa reprezentacja Argentyny, wygrali z Holandią. Ten mecz odbył się w Buenos Aires i ta fiesta też pewnie byłaby niesamowita i niesamowicie wesoła i pewnie po części taka była, ale była też obciążona jakimś nieprawdopodobnym mrokiem, bo to były czasy, kiedy Argentyną rządziła junta wojskowa. Prezydentem, ukośnik dyktatorem był generał Videla. Powiedz mi, jak wyglądała ta fiesta? Jest taka bardzo słynna, przejmująca scena z tego świętowania mundialu, która chyba wiele mówi o Argentynie w tamtym czasie.
16: Jest to, tak jak mówisz, takie aż przejmujące, ponieważ więźniowie, czyli partyzanci lub ludzie posądzeni o jakiekolwiek działania antyrządowe, byli przetrzymywani i torturowani w budynku marynarki wojennej ESMA. Uwaga, niecały kilometr od stadionu, na którym odbywał się właśnie ten finał. I kiedy argentyńska drużyna strzeliła tego zwycięskiego gola, to jak relacjonują ci, którzy przeżyli to więzienie. Do cel weszli wojskowi, wyczytali niektóre nazwiska z rozkazem, żeby przygotowali się do wyjścia. Wsadzili tę niewielką grupę do auta i udali się w kierunku Alei Libertador, tego centrum Buenos Aires, gdzie tłumy wyszły, podobnie jak miało to miejsce w ostatnim mundialu, na ulicę, żeby świętować to zwycięstwo. Więc właśnie jechali tym autem wśród tego tłumu bardzo, bardzo powoli, bo jednak te tłumy uniemożliwiały, żeby się jakoś sprawnie przemieszczać. I jechali Peugeotem 504. I to jest o tyle ważne, że akurat ten model samochodu ma otwierany dach. Jedna z więźniarek, która właśnie przeżyła, Levin, poprosiła, żeby mogła się wychylić. Stanęła na tylnym siedzeniu auta i właśnie wychyliła się. I w pierwszym momencie miała taką myśl, że zacznie krzyczeć, że to ona jest jedną z zaginionych osób i że przetrzymują ich tutaj, zaraz obok, w budynku ESMA. Ale widząc ten tłum, ten entuzjazm, krzyki, śpiewy, stwierdziła, że nawet jeśli zacznę krzyczeć, że jestem zaginioną, to i tak nikt nie zwróci na mnie uwagi.
15: Opowiemy wam trochę dzisiaj o historii tej dyktatury, bo ona jest też dla Argentyny sprawą dość aktualną, albo taką, która się pojawia w ogóle w myśleniu o tym kraju, też ważna dla współczesnych polityków, którzy próbują rządzić Argentyną. Obecnie jest to Javier Milei, dość kontrowersyjny prezydent i o nim jeszcze porozmawiamy, ale żeby opowiedzieć o wojskowym zamachu stanu, który wydarzył się 4 marca 1976 roku, to trzeba zerknąć na to, co było wcześniej. I wcześniej taką myślą polityczną Argentyny ona była bardzo mocno związana z jedną osobą, w zasadzie z jednym rodem. Mówię tutaj o nazwisku Perón. Juan Perón, prezydent Argentyny, pierwszy powojenny i twórca takiej myśli politycznej, która w Argentynie jest kręgosłupem tego państwa do dzisiaj, peronizm. Opowiedzmy, co to był ten peronizm i dlaczego poniósł taką spektakularną klęskę. Do tego dojdziemy, ale czym jest peronizm?
16: Peronizm zarówno kiedyś, jak i teraz nie ogranicza się tylko do tej myśli politycznej i do samych działań Juana Domingo Perona, chociaż rzeczywiście był to taki początek, bo te myśli stały się takimi podwalinami do tego, co później się działo w polityce argentyńskiej, a sam Perón uważał na przykład, że robotnicy są najważniejsi. Jego żona Eva Perón, którą możemy kojarzyć poprzez rolę Madonny w słynnym filmie i to jak ona śpiewała Don't Cry For Me Argentina, to ona się na przykład przyczyniła do tego, że kobiety zyskały prawa wyborcze właśnie w czasie pierwszej prezydentury Perona. I generalnie ta idea bazowała na tym, że państwo powinno być takim państwem bardzo opiekuńczym i że jest odpowiedzialne za to, jak się żyje społeczeństwu absolutnie na każdym szczeblu, na każdym poziomie.
15: Państwo miało być budowniczym mieszkań, państwo miało być zapewniać zdrowie, edukację i tak dalej, ale tak daleko to było posunięte. Socjalizm w zasadzie.
16: W zasadzie, ale w takiej wersji argentyńskiej. Można by to porównać w jakiś sposób, może nam bliższy geograficznie, do chrześcijańskiej demokracji w Niemczech, bo chodzi o to, że niezależnie kto później rządził Argentyną, to ta debata polityczna zawsze się odnosiła do tych samych tradycji i peronizm dzisiaj jest równie ważny co 80 lat temu. I właśnie tak jak może tutaj już napomknęliśmy, obecny prezydent Javier Milei uosabnia sprzeciw absolutny i mówi o tym, że państwo w żaden sposób nie odpowiada za życie obywateli i za to, jak się im powodzi. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to do dzisiaj są osoby, Argentyńczycy, którzy uważają samych siebie za peronistów, tak o sobie mówią, i oni, też niektórzy z nich, głosowali na Javiera Mileja, mówiąc o tym, że no właśnie te idee peronistyczne gdzieś się wykruszyły.
15: Tak czy siak, 80 lat później, już dawno po śmierci Juana Domingo Perona, nadal każdy argentyński polityk musi się opowiedzieć, co sądzi o peronizmie. Co stało się z peronizmem w 70-tych latach i jak doszła do władzy wojskowa dyktatura w Argentynie? O tym po skrócie informacji TOK FM. Wrócimy do globalnego popołudnia za chwilę.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
18: TOK 5.
19: Mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
20: Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
19: Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
20: Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
2: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
1: Pędy do wiedzy.
2: To
1: nie jest
2: pędy do wiedzy,
1: tylko pędy do dyplomu. Do rad nadzorczych. No, to...
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
2: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty.

0: aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez prezydenta, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem prezydenta jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. W nadchodzącym tygodniu, przypomnę, Karol Nawrocki ma ponownie złożyć do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju. Średnia cena litra oleju napędowego może w tym tygodniu zbliżyć się do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu, bo szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla 13 województwa. Na 3 stacjach hydrologicznych odnotowano poziom wody powyżej stanu ostrzegawczego. To od Olanów na rzece Barycz w Wielkopolsce, Prostki na rzece Ełk w województwie warmińsko-mazurskim oraz Świebodzice na rzece Pełcznica na Dolnym Śląsku.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z Wami ponownie Krzysztof Story
8: i Doma Matejko.
7: Przed skrótem informacji zabraliśmy Was do Argentyny na piłkarskie święta, kiedy Argentyna świętowała zdobycie Mistrzostwa Świata w 2022, piłkarskiego oczywiście, a wcześniej w 78. I to święto z lat 70. było obarczone cieniem wojskowej dyktatury, która wtedy rządziła Argentyną. A opowiedzieliśmy też o tym, co było przed dyktaturą, o takiej centralnej dla Argentyny myśli politycznej, czyli peronizmie. Bardzo takiej opiekuńczej roli państwa, takiego państwa, które ma się wszystkimi zająć i wszystkim zająć w każdym aspekcie rzeczywistości. Ten peronizm w latach 70. poniósł spektakularną klęskę, albo przynajmniej dostał bardzo mocny cios. 76. rok, 4 marca, wojsko wypowiada posłuszeństwo rządzącej wtedy krajem Izabel Perón, trzeciej żonie Juana Perona. I 29 marca generał Jorge Videla obejmuje formalnie funkcję prezydenta, tak naprawdę jest dyktatorem. I jaką Argentynę urządziło wojsko przez te najbliższe lata? I jak funkcjonowała ta wojskowa dyktatura? Czym się kierowała?
8: Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że wojskowi, którzy przejęli władzę, to nie zrobili tego tylko po to, żeby sobie tam porządzić przez kilka lat, tylko chcieli absolutnej transformacji Argentyny. Zresztą sam swój reżim, powiedzmy hasło, nazwali procesem reorganizacji narodowej. Przywódcy na czele z Videlą chcieli, aby Argentyna sprzeciwiła się takiemu rozpadowi tradycyjnych wartości, rozpadowi tradycyjnej rodziny, religii, tożsamości narodowej, która według nich panowała właśnie przed tym, jak przejęli władzę. I dlatego wdrożyli system silnej władzy, która tak naprawdę

0: polegała na masowych porwaniach, przetrzymywaniach więźniów, torturach i masowych zaginięciach.
1: A kogo ta dyktatura uznała za wrogów?
0: Głównie grupy subwersyjne, partyzantki powiązane z ideologiami socjalistycznymi, właśnie w jakiś sposób z peronizmem. I rzeczywiście, no, trzeba też powiedzieć, że coś tam mieli na sumieniu, nawet zabójstwo byłego prezydenta Aramburu. Ale to, co robiła ta partyzantka, ta skala tej przemocy była nieporównywalnie mniejsza do tego, co później zrobili wojskowi. Bo szacuje się, że około 30 tysięcy osób właśnie zostało porwanych przez tak zwane szwadrony śmierci i większość z tych osób nigdy nie wróciła i nigdy nie dowiemy się, co się z tymi osobami działo. Co więcej, junta wojskowa zorganizowała cały taki system, który unicestwiał właśnie tych, powiedzmy, przeciwników narodu, co polegało na tym, że nie tylko mordowali, nie tylko partyzantów, ale osoby, które w jakikolwiek sposób były posądzone o to, że miały jakiś kontakt z opozycją. Nie tylko więc ich mordowano, ale ich ciała albo ukrywano w masowych grobach, to tak w najlepszym przypadku, ale głównie wrzucano do Oceanu Atlantyckiego samolotów. Nazywano to lotami śmierci i ofiarom, właśnie więźniom, wmawiano, że zostaną przeniesione do innych obozów, po czym podawano im silne takie środki uspokajające, a następnie takich nieprzytomnych albo półprzytomnych ładowali do samolotów i w środku nocy, kiedy samoloty leciały nad Oceanem Atlantyckim albo nad ujściem rzeki Rio de la Plata, żołnierze rozbierali te ofiary i wyrzucali je żywcem z pokładu samolotu. Nagie ciała jakby rzucano po to, żeby później utrudnić identyfikację. Czasem dokładano jakichś kamieni, żeby po prostu nie wypływały.
1: Próbuję sobie wyobrazić, jak państwo, które jest bardzo opiekuńcze, nagle z dnia na dzień niemalże, czy z miesiąca na miesiąc staje się katem, który robi takie rzeczy. Ta brudna wojna, ta dyktatura wojskowa w Argentynie trwała 7 lat i wiele z tych rzeczy, o których ty teraz mówisz, Argentyńczycy nie mieli o nich pojęcia, tak? Te ofiary, ich los dopiero potem poznaliśmy i to nie wszystkich, a wcześniej to byli po prostu zaginieni. Zresztą w niejednym kraju Ameryki Południowej funkcjonuje takie słowo obarczone bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym jak desaparecidos, czyli zaginieni. W Argentynie też. Ale Argentyna zrobiła bardzo dużo, żeby dotrzeć do prawdy, żeby tę prawdę opowiedzieć i kiedy dyktatura wali się już i ona nie trwała na szczęście długo, w 81 roku Videla ustępuje najpierw z funkcji prezydenta, a w 83 de facto wraca demokracja do Argentyny, a w 85 dzieje się coś niesamowitego. W kwietniu rusza proces sądowy i tym procesem kieruje prokurator Julio Cesar Strassera wraz z zespołem bardzo młodych prawników. Jego asystentem jest taki człowiek, który dzisiaj też ma swoje miejsce w polityce argentyńskiej, Luis Moreno Ocampo. To są takie nazwiska, które ja wspominam, bo one chyba dla Argentyńczyków znaczą bardzo dużo. Opowiedz historię tego procesu sądowego.
0: Ten proces po hiszpańsku Juicio a las Juntas był jednym z najważniejszych w ogóle w historii Argentyny, ale też w ogóle w historii światowego wymiaru sprawiedliwości, bo to był pierwszy przypadek, kiedy przed cywilnym sądem stanęli przywódcy wojskowi. Bo takie słynne procesy jak norymberski były przeprowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy. Więc sam ten fakt był nowością. Zresztą właśnie prokurator, o którym wspomniałeś, na początku wcale nie podchodził do tego pomysłu entuzjastycznie. Obawiano się, że przez to, że wojskowi są sądzeni przez sąd cywilny, kolejny zamach stanu tylko wisi na włosku, bo przez to, że to działo się zaraz po obaleniu dyktatury, to pozycja wojska nadal była bardzo, bardzo silna i co więcej cieszyła się pewnym poparciem społeczeństwa, no bo właśnie do czasu tego procesu większość Argentyńczyków, i to znaczna, nie miała pojęcia o tym, co się działo za kulisami właśnie junty wojskowej. I ten proces nie tylko rozpoczął się szybko, zaraz po upadku dyktatury, ale sam został przeprowadzony bardzo, bardzo sprawnie i trwał zaledwie kilka miesięcy, podczas których sąd wysłuchał ponad 800 świadków. Zebrano naprawdę tony dokumentów, a co ciekawe, sam proces sądowy był rejestrowany przez media takie jak oczywiście telewizja, radio, i może nam się teraz to wydawać czymś oczywistym, ale wtedy w latach właśnie 80. była to swego rodzaju sensacja, bo argentyńska telewizja publiczna rejestrowała proces, ale właśnie na mocy decyzji rządu transmisje telewizyjne nadawano bez dźwięku. To znaczy pokazywano jedynie taki niemy obraz, a to lektorzy gdzieś tam relacjonowali, ale też nie słowo w słowo, po to, żeby nie wywołać chaosu w państwie i żeby w jakiś sposób zahamować pomysł kolejnego zamachu stanu. Podobnie było w radiu, gdzie też właśnie relacjonowano, ale ten sam dźwięk z sali sądowej nie był nadawany. Powstała taka gazeta, która raz w tygodniu rzeczywiście publikowała to, co się działo na sali sądowej, relacje ofiar, już w taki sposób bardziej dosłowny. I takim punktem zwrotnym, myślę, że można śmiało powiedzieć w historii, współczesnej historii argentyńskiej, była relacja Adrianny Calvo da Laborde, która była pierwszą ocalałą osobą, która złożyła takie zeznania, i jej relacja poruszyła wszystkich, nawet takich zagorzałych zwolenników junty wojskowej, ponieważ Adriana została porwana przez policję w 1977 roku w siódmym miesiącu ciąży. Jej akcja porodowa zaczęła się podczas transportu radiowozem do jednego z obozów, i Adriana miała cały czas związane ręce, zawiązane oczy, i rodziła na tylnym siedzeniu auta, i mimo tego, że krzyczała, błagała, to eskortujący ją policjanci tylko się śmiali, ignorowali.
1: Ta relacja jest dramatyczna, ja bym chciał jej dać więcej miejsca. I jeśli chcecie też dowiedzieć się, jak ten proces wyglądał, jak to stąpanie po kruchym lodzie wyglądał, to myślę, że to jest moment, żeby polecić film Argentyna 1985, który opowiada historię tego procesu. Jest to film fabularny, aktorka grająca Adriannę, myślę, że robi to świetnie w moim odczuciu, i polecam, jeśli chcecie na dłużej zanurzyć się w tym świecie po dyktaturze w Argentynie, i to było naprawdę stąpanie po kruchym lodzie. Ja pamiętam taką scenę z tego filmu, kiedy matki z Plaza de Mayo, czyli taka grupa kobiet, która domaga się prawdy o swoich synach, krewnych, mężach, jest proszona o ściągnięcie chust, które są ich symbolem, białych chust na sali sądowej, właśnie po to, żeby za chwilę nie wybuchła kolejna wojna domowa ani zamach stanu. I to wszystko nagle Argentyna zostaje gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata w trakcie tej dyktatury jeszcze. W tym najgorszym momencie, ja bym się cofnął właśnie w tym momencie do 78 roku. Powiedz mi, jak przebiegł ten mundial? Powiedziałaś o tej dramatycznej scenie, kiedy oni wywożą więźniów podczas fiesty, kiedy cała Argentyna świętuje zwycięstwo. Czy ten mundial był też jakimś wydarzeniem politycznym? Jak zareagował na to świat? Jak zareagowali na to Argentyńczycy, że tu z jednej strony nas mordują, a z drugiej gramy w piłkę nożną?
0: Wszystko zaczęło się od tego, że junta wojskowa przejęła całkowitą kontrolę nad organizacją tego wydarzenia. Powołali specjalną instytucję, EAM, a na jej czele stanął szef, generał, który zastąpił wcześniejszego generała, który został zamordowany. W sensie chodzi o to, że tam w kulisach działo się wiele, wiele rzeczy, a chodziło o to, żeby jak najwyżsi rangą generałowie panowali nad tym, jak będzie przebiegał proces organizacji tych mistrzostw świata. I rzeczywiście Argentyna nie szczędziła grosza, żeby zaimponować światu i żeby zapewnić świat, że w Argentynie panuje spokój i że w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek łamaniu praw człowieka. Więc wydali około 700 milionów dolarów na nowoczesne stadiony w dużych miastach argentyńskich, jak Mar del Plata, Mendoza, Córdoba. Zmodernizowano też już istniejące stadiony, a nawet specjalnie wybudowano nowoczesny budynek telewizji. I co jest bardzo interesujące, to że na boisku tę argentyńską drużynę szkolił Cesar Luis Mentori. Jeżeli chodzi o niego, to zaskakującym jest fakt, że on w młodości oficjalnie był powiązany z komunistyczną partią Argentyny.
1: Czyli powinien siedzieć w tym więzieniu de facto, a nie trenować reprezentację.
0: Dokładnie, tym bardziej, że w czasie tych największych przygotowań do mundialu on potajemnie wymykał się z bazy treningowej José C. Paz i stamtąd ukryty w samochodzie jechałby spotkać się z przewodniczącymi partii komunistycznej. A co więcej, po latach przyznał, że przez cały ten okres przygotowań w swoim domu przetrzymywał osoby poszukiwane przez juntę wojskową.
1: Bohater. Historia junty wojskowej i Argentyny w tym czasie to jest historia i okrucieństwa, i bohaterstwa. I w to wszystko miesza się, jak widać, też sport i realna radość z tego, że Argentyna w 78 wygrała ten turniej. To dla nich jest, jak widzieliśmy przy różnych okazjach, futbol dla Argentyńczyków jest bardzo ważny. O tym, czy te wydarzenia sprzed prawie 50 już lat są dalej ważne dla współczesnej Argentyny, porozmawiamy po skrócie informacji TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
10: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: O.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 16:40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Niedzielny wieczór może być pogodowo niespokojny. IMGW zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 17. Co najmniej 19 osób zginęło na północy Indii wskutek powodzi i osunięć ziemi po ulewnych deszczach, poinformowały media i lokalne władze. Powodzie i osunięcia terenu są częste w Indiach w porze monsunów, a zdaniem naukowców ich częstotliwość i intensywność wzrosła w wyniku zmian klimatu. Jutro Tatrzański Park Narodowy rozpocznie remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków. To czerwony szlak od Czarnego Stawu na Rysy i niebieski szlak z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Kolejne informacje w TOK FM o 17, a teraz czas na raport smogowy. Dziś w niemal całym kraju nie stwierdzono przekroczonych norm szkodliwych pyłów. Jakość powietrza jest więc określana jako dobra, a w okolicach Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego jako bardzo dobra. Umiarkowana jakość powietrza dziś jedynie w Katowicach i Krakowie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach Krzysztof Story
4: i Doma Matejko.
2: Przed skrótem informacji opowiedzieliśmy wam w dużym skrócie historię argentyńskiej dyktatury, junty wojskowej, która w latach 70. i na początku 80. brutalnie rządziła tym krajem i wyjątkowego na skalę światową procesu sądowego, w którym udało się dyktatorów skazać. Jorge Videla, generał, prezydent Argentyny z tamtych czasów, dostał wyrok dożywocia, nie odsiedział go, został potem ułaskawiony. Kilku innych najważniejszych generałów też dostało wieloletnie wyroki, a podczas tych brutalnych rządów, w cieniu tej strasznej dyktatury, wielkie piłkarskie święto, Mundial z 78 roku, którego gospodarzem jest Argentyna i zwycięzcą też była Argentyna. Jak na to wydarzenie, na to, że, bo dzisiaj bardzo często przy mundialach, także przy tych mistrzostwach, które są po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, w trzech krajach rozgrywane, bardzo dużo mówi się o polityce, bardzo dużo mówi się o tym, że te mistrzostwa jednak są takim teatrem właśnie wielkich, tak, że tutaj Donald Trump odbiera medal od Gianniego Infantino. Zawsze ta polityka z tym wielkim sportem, zwłaszcza z piłką nożną, się mieszała. No to wróćmy do 78 roku. Jak świat zareagował na to, że mundial ma się odbyć i odbył się w kraju rządzonym tak brutalnie, w którym ludzie są porywani, mordowani, torturowani?
4: To zanim o bojkocie, to jeszcze chciałam tutaj dodać, że Videla później jednak odsiedział karę więzienia w Marcos Paz i zmarł siedząc na toalecie. To taka ciekawostka, ale dożył 87 lat.
2: Tak, on po drodze, tak, faktycznie na chwilę wyszedł z tego więzienia, ale wrócił do niego jeszcze raz, będąc skazanym i faktycznie masz rację.
4: Ale jeżeli chodzi o sam bojkot, to głównym ośrodkiem tego oporu, co ciekawe, była Francja. I tam powstał taki słynny ruch COBA, czyli Komitet Bojkotu Mundialu w Argentynie, a hasło tego ruchu oporu było aż takie drastyczne, bo oni mówili nie dla piłki nożnej pośród obozów koncentracyjnych. Możemy się zastanawiać, dlaczego Europa, dlaczego Francja się tak mocno w to zaangażowała. Ale pamiętajmy, że jesteśmy w środku zimnej wojny i opinia publiczna była bardzo wrażliwa na to, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza po puczu wojskowym w Chile w 73. A do tego sytuacja Argentyny była jeszcze trudniejszym przypadkiem, bo Videla działał dyskretniej, a co ciekawe, Związek Radziecki ze względu na swoje sojusze gospodarcze z juntą wojskową zaprzeczał, że w Argentynie w ogóle panuje jakaś dyktatura. Więc w samej Francji powstało w ogóle ponad 200 chyba lokalnych komitetów bojkotu. Drukowano plakaty, na którym Videla jawił się jako nowy Hitler. Natomiast w świecie sportu wyglądało to już zupełnie inaczej, bo na przykład francuski dziennik sportowy L'Equipe trwało przy stanowisku, że mundial musi się odbyć z powodów sportowych i że chodzi tylko i wyłącznie o grę. Bardziej nie mogli się mylić. Natomiast już w trakcie samego mundialu stało się jednak coś, czego generałowie nie byli w stanie przewidzieć, ponieważ do Argentyny przyjechały setki zagranicznych reporterów, nie tylko po to, żeby relacjonować, co się działo na murawie, ale zaczęli interesować się tym, co się działo poza stadionem. Co więcej, do finału doszła Holandia i wtedy do Argentyny napłynęło wielu argentyńskich reporterów, w tym Jan van der Putten, chyba tak się wymawia, jego imię i nazwisko, który jako pierwszy przeprowadził telewizyjny wywiad z matkami właśnie z Plaza de Mayo. I on po latach przyznał się do tego, że tak naprawdę jego rola dziennikarza sportowego była tylko przykrywką do tego, żeby mówić o łamaniu praw człowieka w Argentynie. Ale właśnie ta rozmowa jego z matkami z Plaza de Mayo była momentem przełomowym. Jedna z matek mu powiedziała, że chcemy wiedzieć, gdzie są nasze dzieci. Żywe czy martwe? I matki krzyczały do mikrofonów, że wy jesteście naszą ostatnią nadzieją. I rzeczywiście te materiały później pokazywane w Europie miały ogromny oddźwięk. I to właśnie wtedy dla wielu osób to była pierwsza informacja o osobach zaginionych w Argentynie. Więc powstał taki paradoks w tym wszystkim, bo Mundial miał poprawić wizerunek dyktatury. Videla kreował się na takiego lidera, który jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Natomiast przez działania reporterów wszystko poszło, albo przynajmniej część rzeczy poszła zupełnie nie po myśli junty wojskowej. I zresztą mimo takich usilnych działań, bo junta wojskowa na przykład zorganizowała własną konferencję prasową, na którą w roli głównego dziennikarza wysłała Raula Kuasa, który w tym czasie był więźniem w ESMIE. I po prostu junta go przygotowała, powiedziała, jakie pytania ma zadawać technikowi reprezentacji Argentyny.
2: Rozumiem, że on miał zadanie, propozycję nie do odrzucenia, mu została złożona.
4: Absolutnie tak. I on wspominał po latach, że był taki moment, kiedy bardzo kusiło go, żeby podejść do tego technika reprezentacji i powiedzieć, słuchaj, to ja jestem zaginionym, mnie tutaj przetrzymują, jestem podkładką. Ale ostatecznie tego nie zrobił i jedyne, co było jakby w jego mocy, to, że zapozował do zdjęcia właśnie blisko technika, blisko tych osób, które udzielały wywiadu, tak żeby znaleźć się na okładce gazet dnia następnego i dać dzięki temu informację rodzinie, że jeszcze żyje. I to

0: to właściwie było wszystko, co on mógł zrobić.
1: Niesamowite i niesamowicie trudne są te historie, które dzisiaj opowiadasz z Argentyny przełomu lat 70., 80. Ja na koniec tego globalnego popołudnia chciałbym, żebyśmy wrócili do czasów współczesnych. Argentyną rządzi Javier Milei, polityk, który bardzo krytykuje peronizm i w tym ma jakiś punkt wspólny z dyktatorami, którzy wtedy rządzili Argentyną. Powiedz mi, czy to, co się zdarzyło tam te prawie 50 już lat temu, czy ta dyktatura, czy te procesy, czy to nadal ma znaczenie dla dzisiejszej Argentyny? Czy to jest dalej dla nich temat? Czy dalej się o tym mówi?
0: Dawne więzienia, w tym ESMA, zostały przekształcone na miejsca pamięci. To fakt. Co więcej, ESMA jest na liście UNESCO, właśnie jako takie miejsce pamięci. I sama dyktatura jest obecna nieustannie w dyskursie politycznym. I mimo, że Milei właśnie jest antyperonistą, to nie jest tak, że on zanegował przeszłość Argentyny. Gdzieś tam potępia to, co się działo, ale przecież wiceprezydentką Argentyny w rządzie Javiera Milei oraz przewodniczącą Senatu jest Victoria Villarruel, która pochodzi z rodziny wojskowych. Jej ojciec, jej wuj byli zaangażowani w działania wojskowe w czasie junty. I co więcej, ona też przewodzi takiej organizacji, założyła taką organizację, która działa na rzecz ofiar partyzantów z lat 70. No jest to mocno kontrowersyjne, biorąc pod uwagę skalę okrucieństwa, jaką urządziła junta wojskowa w Argentynie, więc sam jej wybór na stanowisko wiceprezydentki jest mocno kontrowersyjny. Tym bardziej, że ona co chwila wraca do tego tematu. Nawet chciała ustanowić taki dzień pamięci ofiar partyzantów, mimo że w Argentynie świętuje się Dzień Pamięci 24 marca. To jest Narodowy Dzień Pamięci dla Prawdy i Sprawiedliwości. Więc ona bardzo usilnie chce operować wszystkimi symbolami i historią.
1: Ale rozumiem, że raczej nie wypada junty wojskowej w dzisiejszej Argentynie chwalić czy wybielać, albo jest to mocno kontrowersyjne. Chociaż Javier Milei też jest takim kontrowersyjnym politykiem. Facet, który się w całą kampanię wyborczą pokazywał z piłą mechaniczną i tym rozwianym rock'n'rollowym włosem. Na koniec globalnego popołudnia odejdziemy już może od historii, mundiali i nawet od junty wojskowej. Opowiedzmy o Javierze Milei. To jest człowiek, który dochodził do władzy, kiedy Argentynę dręczyła rekordowa inflacja, kiedy ten kraj był utopiony w potężnym kryzysie finansowym. Rządzi już kilka lat, w zasadzie zbliża się niepostrzeżenie dość do końca swojej kadencji. Jakim okazał się prezydentem? Jesteś w stanie na końcu tak podsumować, w jakie miejsce dzisiaj po tych kilku latach Javier Milei zaprowadził Argentynę? Jakbyś podsumowała jego rządy?
0: Mimo tego, że właśnie zaczął od wszelkich możliwych cięć, jak tą piłą mechaniczną, to sytuacja w Argentynie, jeżeli spojrzymy na liczby, to inflacja rzeczywiście zaczęła zwalniać, ale obecnie w skali roku to nadal jest ponad 33%, mimo że Milei deklaruje, że w sierpniu inflacja będzie na poziomie zerowym, więc chyba wszyscy się już przyzwyczaili do tego, że wszelkie jego wypowiedzi dotyczące i polityki międzynarodowej, i gospodarki Argentyny są skrajne. I jeszcze z takich bieżących rzeczy to Argentyna zmaga się z kryzysem, bo to, że inflacja zmalała, to nie do końca przekłada się na to, jak żyją Argentyńczycy. I obecnie na przykład jest ogromny problem z kontrabandą i zalewem importu właśnie przez to, że Milei otworzył szybko gospodarkę. I na przykład obecnie co trzeci telefon w Argentynie pochodzi z nielegalnego źródła, a na przykład połowa termosów na rynku A termosy to jest bardzo ważny przyrząd w życiu każdego Argentyńczyka, bo służy do robienia, do parzenia mate. To te termosy pochodzą z przemytu i często są wykonywane z metali toksycznych i są niebezpieczne dla zdrowia. Więc jakby wiadomo, że to jest jakiś taki szczegół, element.
1: To jest jedna rzecz w kraju, w którym yerba mate jest religią i w zasadzie ten termos jest integralną częścią ręki każdego Argentyńczyka.
0: To właśnie, no myślę, że to pokazuje... dokładnie to, że ta szeroko zakrojona polityka cięć Milleya, no właśnie, nie przekłada się na życie przeciętnego Argentyńczyka.
1: A dopytam cię jeszcze o jedną jego obietnicę, o dolaryzację, bo on powiedział, że porzucimy swoją walutę, zwieziemy dolary i będzie się od tego wszystkim żyło lepiej. Co tu się wydarzyło?
0: Rzeczywiście ta decyzja była kontrowersyjna. On twierdził, że może łatwo zastąpić argentyńskie peso dolarami z zasobów. Chociaż to po przeliczeniu tego to było ewidentne, że to jest niemożliwe. Kiedyś zresztą w latach 90. był taki pomysł i to skuteczny, że połączono peso argentyńskie z dolarem amerykańskim w skali 1:1 i to doprowadziło do absolutnej tragedii ekonomicznej. Wywołało później masowe protesty. Argentyńczycy stracili oszczędności życia. Mimo to Milley w to szedł i jeszcze ludzie na niego głosowali. I no, za jego czasów zniesiono ograniczenia właśnie utrudniające korzystanie z obcych walut. Trochę to ukróciło taki czarny rynek walutowy, ale na przykład też Javier Milley mocno walczy z bankiem centralnym, który jeszcze nie został zlikwidowany, mimo że Javier Milley cały czas grozi palcem.
1: No, zobaczymy, jakie świadectwo wystawią Javierowi Milley sami Argentyńczycy, bo tak jak mówiłem, te jego rządy już za półmetkiem. Wybory w Argentynie będą pod koniec 2027 roku i na pewno będziemy je dla Was w Globalnym Popołudniu relacjonować, a w tym wydaniu audycji Globalne Popołudnie to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo. Krzysztof Story
0: i Doma Matejko.
1: Wydawcą dzisiaj Paweł Ziętara, dźwiękiem opiekuje się Jarek Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich audycja Sprawy Różne, w której usłyszycie Karolinę Lewicką.

Z tej strony Karolina Lewicka. Chciałabym Państwa zaprosić na audycję Sprawy Różne, która zacznie się za moment, tuż po informacjach o godzinie 17. Dziś moim Państwa gościem będzie profesor Grzegorz Motyka, historyk, znawca dziejów polsko-ukraińskich, bohater wywiadu Rzeki Gry Pamięcią, rozmowy o Polsce, Ukrainie i Rosji. Wierzę, że historia jest nauką, wierzę, że istnieje jedna obiektywna historia, mówi profesor. Ale rzeczywistość skrzeczy i o tym zaraz porozmawiamy. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
2: Pewnie, że pomyślmy.
1: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
2: Prosimy o listy.
1: Komentarze.
3: Gołębiem.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: To może być pogodowo niespokojna noc. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i burzami. W nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę. Osoby z niepełnosprawnościami przypominają parlamentarzystom o sprawie ustawy o asystencji osobistej. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak jeszcze informacja dla kierowców. Trasa S5 jest zablokowana w Brzysko-Żystewku w Kujawsko-Pomorskim po zdarzeniu auta osobowego z motocyklem. Policja wyznaczyła objazdy. Do wypadku doszło na 101 kilometrze S5 pomiędzy węzłami Żnin Północ i Pałuki. Objazd wyznaczono przez węzeł Żnin Północ drogą serwisową. Auta znajdujące się w zatorze są wypuszczane bramą awaryjną na 103 kilometrze S5. Dzisiejszy wieczór może być pogodowo niespokojny. IMGW zapowiada na południu i w centrum kraju opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie występować będą intensywne opady deszczu. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
9: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W czwartek, jak informuje świętokrzyska policja, do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z 9-miesięcznym synkiem. Chłopiec miał mieć gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na ciele dziecka, a o całej sprawie szpital powiadomił policję. Zatrzymanemu ojcu dziecka grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, ale ze względu na wiek dziecka, kara może być podwyższona od 6 miesięcy do 8 lat. Mieszkańcy Kijowa wspominają terror nocnych rosyjskich nalotów, które zniszczyły bloki mieszkalne i budynki w różnych częściach stolicy. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Świadkowie opisują potężne eksplozje, wstrząsy w budynkach i rozpaczliwe próby znalezienia schronienia.
9: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia. Ludzie krzyczeli, płonęli. Nie było sposobu, żeby ich uratować. Potem przyjechała karetka pogotowia, przyjechały wozy strażackie, ugasili pożar. To był krzyk ludzki. Ich dusz. Pociski spadały jeden po drugim, eksplozje były potężne, to było straszne. Natychmiast pobiegliśmy do schronu, wtedy nastąpiły kolejne uderzenia, zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
8: W nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę. Będę pytać i sprawdzać, dlaczego przedłużają się prace Sejmu nad ustawą o asystencji osobistej, mówi w rozmowie z TOK FM poseł Marcin Józefaciuk. Poseł uczestniczył wczoraj w Marszu Dumy, proteście osób z niepełnosprawnościami, który przeszedł ulicami Warszawy. Ustawa o asystencji osobistej jest jedną z obietnic koalicji rządzącej. Pracę nad nią zakończyła już specjalnie do tego powołana sejmowa podkomisja, ale dalsze prace Sejmu się nie toczą, mówi poseł Józefaciuk.
10: Nie wiemy też, ja jako członek Komisji Polityki Społecznej nie zostałem poinformowany, dlaczego komisja została przełożona. Już mieliśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego tutaj jestem, żeby też wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami i ewentualnie, żeby złożyć wniosek o przyspieszenie spotkań komisji.
8: Ustawa o asystencji osobistej zapewniałaby osobie z niepełnosprawnością pomoc asystenta przy codziennych czynnościach.
11: To jest bardzo wyczekiwany projekt i myślę, że jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o życie osób z niepełnosprawnościami. Dzięki asystencji będą mogły osoby z niepełnosprawnościami być widoczne w przestrzeni kulturalnej, społecznej, zawodowej. Ja tu dzisiaj jestem z moim bratem z niepełnosprawnością intelektualną. Ta asystencja osobista by nam uratowała trochę organizację życia.
12: Chcemy równości! Nielitości! Chcemy równości! Nielitości!
8: Marsz Dumy osób z niepełnosprawnościami przeszedł ulicami Warszawy po raz pierwszy. Jednym z organizatorów marszu była Fundacja Avalon. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody.
13: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: W nocy w większej części kraju przewaga chmur, z miejscowymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może na północy i północnym wschodzie. Termometry pokażą w nocy od 10 do 16 stopni. Jutro dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach jutro od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
13: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: A będziemy rozmawiać o książce. To jest wywiad Rzeka Andrzeja Brzesieckiego z panem profesorem. Tytuł: Gry pamięcią rozmowy o Polsce, Ukrainie i Rosji. Czy można, panie profesorze, machnąć ręką na przeszłość, bo pan w tej książce mówi, ileż to razy po 89 roku słyszałem pouczenie, że należy machnąć ręką na przeszłość. Sprawy zbrodni w Katyniu, na Wołyniu czy w innych miejscach rzekomo miały już nikogo nie interesować. Czy warto odgrzebywać stare kości? Pytano na konferencji jeszcze w 91 roku, wzywając do machnięcia ręką na choćby tylko zbadanie tego, co kiedyś się wydarzyło. To czy można machnąć, czy jednak nie można i ta przeszłość w pewnym momencie zawsze będzie wracać?
15: Jeżeli nie znamy własnej historii, to wtedy tracimy pewnego rodzaju drogowskazy w naszym życiu. To łatwo sobie wyobrazić człowieka, który nagle utracił pamięć. Znamy takie sytuacje chociażby z filmów, gdzie trudnością dla niego jest zrozumienie własnego miejsca w życiu, ile wysiłku musi włożyć w to, aby odszyfrować swoje ostatnie kroki.
14: Czyli korzenie, tożsamość.
15: Tak, i trochę tak samo jest z jakimiś wspólnotami, że jeżeli one nie dbają o przeszłość, nie pielęgnują tej pamięci, skąd przychodzą, dokąd zmierzają, co w życiu tej wspólnoty było ważne, to są poniekąd skazane na to, że tą ich przeszłość zaczynają pisać inni.
14: Chyba nie ma takich społeczności. Mam wrażenie, że to jest uniwersalna cecha ludzkiej cywilizacji, że wszystkie wspólnoty dbają o swoją przeszłość. Gromadzą te wiedzę o przyszłości.
15: No, myślę, że tak, chociaż pojawia się bardzo często taka właśnie pokusa ucieczki od przeszłości. Pamiętam, jak jeszcze świętej pamięci arcybiskup Józef Życiński w jakimś tekście właściwie polemizował niemalże niemalże szydził z poglądu, że nie ma potrzeby, aby byli historycy, wystarczą sami politolodzy, czyli że teraźniejszość jest ważniejsza od przyszłości. On no właśnie wskazywał, że jedno warunkuje drugie. I dam taki przykład, który no, z pozoru jest prosty, ale no, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest taki rozpowszechniony przesąd, że nie witamy się nad progiem. I jest to powszechne w całej Polsce i mało kto zdaje sobie sprawę, że jest to zwyczaj jeszcze z czasów przed chrzestem Mieszka I, kiedy chowano w progach domów, Słowianie chowali swoich członków rodziny i nie witano się ponad progiem po to, żeby oni nie ściągnęli do swojego świata właśnie tych
14: witających się.
15: I ten przesąd przetrwał no, w tego typu, czy te przekonanie religijne, czy parareligijne przetrwało w takim zwyczaju ludowym po dzień dzisiejszy, gdzie to odnawiamy, nie zdając sobie sprawy z tego, no z sensu tego zjawiska, nie wiem, piątek 13 związany ze spaleniem templariuszy i całe mnóstwo tego typu zjawisk można by wymieniać.
14: Czyli nie da się machnąć ręką na przeszłość. A jak długo wydarzenia historyczne, czy też zjawiska mogą stanowić taki punkt zapalny, budzić wielkie emocje albo być tabu? Wołyń, okupacja niemiecka, Katyń, ale też Jedwabne, Szmalcownicy, pogromy. Wystawa Nasi Chłopcy, która wzbudziła wielkie kontrowersje w ubiegłym roku.
15: Tego to oczywiście do końca nie wiemy, bo to o tym decydują ci, którzy właśnie kierują teraźniejszością i próbują też wykorzystywać tego typu symbole historyczne do własnej gry politycznej. Oczywiście ta bliższa przeszłość budzi więcej emocji, im dalej, tym trzeba więcej w to włożyć wysiłku, ale to w dalszym ciągu jest możliwe. I tu zwrócę uwagę na różnicę pomiędzy taką kolokwialnie można powiedzieć zwykłą przeszłością, a tą przeszłością traumatyczną, wojenną i jeszcze tą przeszłością ludobójczą. I jest coś takiego w takich wielkich, masowych zbrodniach, że i nawet nie jest to do końca opisane przez historyków, antropologów.
14: Jakiś rodzaj głębokiej traumy, która idzie przez pokolenia?
15: Ja nawet nie wiem, czy to jest trauma, bo to dotyczy też ludzi, którzy nie musieli mieć ani rodzinnie, ani w żaden inny sposób niczego z tym związanego. Ale jest w tego typu zbrodniach coś tak wciągającego, fascynującego, a przejmującego z drugiej strony, że jeżeli ktoś zaczyna się tym interesować, to ogarnia go no, takie poczucie moralnej trwogi i przekonania, że musi o tym mówić. I mówię o tym dlatego, że jeżeli tego typu zjawisk, właśnie jak zbrodni wołyńskiej, o której tyle się w ostatnim czasie dyskutuje, nie dzisiaj, tu i teraz politycy, wsparci oczywiście przez naukowców, publicystów, dziennikarzy, no, twórców opinii publicznej, jeżeli nie sprowadzą tego do jakiegoś takiego racjonalnego wymiaru, w którym wszyscy będą mogli się odnaleźć, w którym będzie takie poczucie, że ofiary odnalazły spokój, a sprawcy zostali przynajmniej moralnie napiętnowani, to wówczas ten temat będzie nieustannie wracał, bo będą kolejne pokolenia Antygon, które będą się pojawiały i będą o tym mówiły, domagały się sprawiedliwości. Na tych Antygonach z kolei będą żerowali, przepraszam, nieładnie się wyrażę, politycy. Pani przytoczyła to opinię z lat 90. Ja naprawdę pamiętam, jak wtedy starsze osoby mówiły, że do mnie wówczas młodego historyka, że ach, z Wołyniem to na razie nie ma co za dużo rozmawiać, bo jak wymrze moje pokolenie, to pan i następni się spokojnie porozumieją. No dzisiaj jest jednak tak, i to wyraźnie widać z badań, że te młodsze pokolenia są niejednokrotnie dużo bardziej radykalnie historyczne od tego pokolenia, które...
14: Doświadczonego
15: i które w latach 90. głosiło tego typu opinie. Ja trochę z rozbawieniem, trochę z trwogą też patrzę, że w tej chwili jest taka moda, nie umiem tego nazwać nawet inaczej, że zaczyna się mówić, że Wołyń to pojawił się w roku 2014. I to jest oczywista nieprawda, bo w latach 90. odbyła się wielka debata na łamach Gazety Wyborczej, która, dali Bóg, nie zajmowała się aż tak bardzo chętnie tematami historycznymi. W latach 90. powstała cała seria seminariów organizowanych przez żołnierzy Armii Krajowej właśnie, żeby tą ranę zbrodni wołyńskiej oczyścić, wyczyścić, ponazywać rzeczy po imieniu. W związku z tym już wtedy było widać, że jest to rzecz, która bardzo przejmuje dużą część polskiego społeczeństwa. Inna rzecz, że ta wiedza się po prostu rozrastała i poczucie, że ten problem jest niezaopiekowany i że wciąż właśnie są groby, wciąż nie są dokonane ekshumacji, sprawiało, że temat ten pozostał żywy, dlatego tak dzisiaj żywo jest również odbierany.
14: To skoro pojawili się już politycy, to dopytam, bo pan mówi w książce tak. Wierzę, że historia jest nauką. Wierzę, że istnieje jedna obiektywna historia. Określam się jako patriota historiografii. Jestem przekonany, że najlepiej służą państwu ci historycy, którzy w zgodzie z wymogami warsztatu odkrywają prawdę o przeszłości, jakakolwiek by ona nie była. To jest pańskie credo, jak rozumiem. No a potem wkraczają właśnie do akcji ci politycy i pan też o tym mówi, że przecież wcześniej władcy wykorzystywali historię do udowadniania swoich racji, pretensji albo praw do tronu, do określonych ziem, tu słynny spór polsko-krzyżacki o ziemię chełmińską. No a dziś, jak pan mówi, w państwach demokratycznych przeszłość wykorzystuje się do wzbudzania emocji i mobilizacji społecznej. Historycy biorą udział w tym procesie. To chyba niedobrze.
15: To chyba jest rzecz, z którą należy się pogodzić. Natomiast ja bardziej ubolewam tutaj od swojej profesji naukowej, że doszło moim zdaniem jednak do dużego zaniedbania. I to ze strony instytucji państwowych, częściowo też mój cech historyków czy naukowców szerzej jest za to odpowiedzialny, że zaczęto coraz mniej przykładać jednak wagi do tej jakości badań naukowych, w tym takim pościgu za publikacjami, za głośnością, można powiedzieć, rozpoznawalnością także w mediach społecznościowych. Bardzo często gdzieś znika takie rzetelne podejście do warsztatu. Rodzi się taka pokusa, żeby nawet jak się coś pisze, to samemu nie sprawdzić, czy się nie popełniło jakiegoś błędu, nie sięgnąć po to, czy się dobrze nawet przepisało fragment jakiegoś źródła, który się cytuje. A niekiedy zdarzają się po prostu zwyczajne potknięcia takie wynikające z ludzkiego błędu, prawda, spowodowanego zmęczeniem, zamiana słowa na słowo, która może się wydawać niepozorna, ale w rzeczywistości zmienia bardzo sens zdania. A to wydaje mi się szczególnie ważne w czasie, kiedy fałszerstwo staje się niezwykle łatwe, bo sztuczna inteligencja i te możliwości techniczne, które się pojawiły, możliwość fabrykowania całych zdjęć, wręcz filmów z fikcyjną osobą, która będzie wyglądała tak, jak ktoś żywy jest, niezwykle łatwa na przyszłość do rozpoznawalna, do fałszowania właściwie w nieskończoność różnego rodzaju danych, w tym danych historycznych. To są nowe wyzwania, przed którymi w gruncie rzeczy jesteśmy trochę bezbronni, ale mam nadzieję, że nie całkowicie. I to bardzo mnie, przyznam szczerze, niepokoi. A jak do tego dołożymy różnego rodzaju taką łatwość, z którą na przykład się wykorzystuje obraz, nie zdając sobie sprawy, że wyrwany z kontekstu, często on fałszuje nam całość perspektywy. I dam przykład. Bardzo często w tej chwili w materiale o zbrodniach UPA pojawia się zdjęcie, bardzo efektowne, ale z płonącego Sachrynia, czyli z polskiej akcji zemsty. To zdjęcie jest w tej chwili non-stop powielane, czasami przez...
14: Jako dowód na zbrodnie ukraińskie.
15: Jako dowód na zbrodnie ukraińskie. I to jest podwójny paradoks. Po pierwsze jest to błąd, który wręcz można użyć wykorzystać do tego, żeby podważyć rzetelność tego materiału. Ale po drugie, co ciekawe, warto się zastanowić na chwilę, skąd się wziął ten błąd. Otóż ta brutalna pacyfikacja Sachrenia. Akurat tak się złożyło, że w tym oddziale był fotograf i on rzeczywiście dokonał całej serii zdjęć z tego wydarzenia. Żadnego innego takiego reportażu fotograficznego nie ma. W związku z tym ktoś może odnieść wrażenie całkowicie błędne, że skoro Sachrenia było, to Polacy z tych akcji zemsty dokonali bardzo wiele, chociaż to było raczej rzadsze zjawisko, niż to, co się działo na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej w wyniku działań UPA, gdzie po prostu nie było

0: że w sposób bezprawny zabijał polską ludność. I to jest podane w takim, z takim jako dowód, że w związku z tym nie mogło być zorganizowanej akcji niszczenia polskiej ludności. Osoby niezorientowane mogą się na to nabrać, choć jest to powtórzenie zabiegu propagandowego jeszcze z 1946 roku z emigracji, z publikacji banderowskich wydawanych na emigracji, a w Polsce w kwartalniku Karta jeszcze w końcówce lat 90. pokazano dosyć dowodnie, że Sotenny ożył. Owszem, został rozstrzelany za swoich kolegów, ale za to, że złamał rozkaz dowództwa UPA, które jednoznacznie powiedziało, że rozmowy z Niemcami są zarezerwowane tylko i wyłącznie do dyspozycji centralnego kierownictwa UPA. A on złamał ten rozkaz, porozumiał się z miejscowym starostą powiatowym Meringiem bodajże niemieckim i uzgodnił z nim niemiecką neutralność wobec jego napadów na polską ludność. I za to został rozstrzelany, za to, że złamał
1: rozkaz
0: powiązany z zabójstwami na Polakach, ale nie za sam fakt, że zabijał polską ludność, bo on tutaj akurat w tym wypadku wykonywał ściśle dyrektywy centralnego kierownictwa.
1: Andrzej Brzeziecki pyta pana, co zrobić, żeby polityka nie wchodziła z butami w historię, a historia nie szantażowała polityków. No to jest bardzo aktualne pytanie. No to co zrobić?
0: To jest raczej wyzwanie, przed którym wszyscy politycy i wszyscy historycy, albo wszyscy historycy i politycy zarazem stoją. I to jest takie wyzwanie, od którego nie ma ucieczki. I jedyne, co można powiedzieć, to wzmacniać instytucje państwa demokratycznego, i uznawać, że częścią tej instytucji powinno być wspieranie nauki jako czegoś niezależnego i kierującego się twardymi zasadami tak etycznymi, jak i warsztatowymi. I nie ukrywam, że lekceważenie tego wagi, tego pola naukowego dla jakości pracy także polityków i tych, którzy kierują naszym państwem, przejmuje mnie trwogą, bo to jest zjawisko, które można powiedzieć, że jest pewien konstans wśród rządzących.
1: Profesor Bilewicz kiedyś powiedział, że oburzenie to jest źródło politycznego kapitału. No i wracam do tego najgorętszego tematu ostatnich tygodni. Bohaterowie UPA jako patron jednostki wojskowej, obraza boska, odebranie orderu i zwrot orderu w jedną i drugą stronę, brak ukraińskiego prezydenta na konferencji, której był współorganizatorem w Gdańsku, słynny jego wywiad, że ta sprawa jest rozgrywana wewnętrznie w Polsce, gniew, pretensje, wściekłość, eskalacja. Zastanawiam się, jakie to ma znaczenie dla pamięci historycznej o Rzezi Wołyńskiej.
0: Ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że rzeczywiście jest tak, w co wiele osób po stronie ukraińskiej zwłaszcza nie może uwierzyć, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego była wywróceniem pewnego stolika, zmianą, całkowitą zmianą reguł gry. I jeżeli strona ukraińska się nie wycofa i nie wykona pewnych gestów, ja nie chcę mówić jakich gestów, to po prostu będziemy mieli ciągnące się pasmo eskalacji.
1: Premier Tusk mówił ostatnio, że pierwszy ruch w tej sprawie należy jednak do Ukraińców, ale z drugiej strony, kiedy pan mówi o tym wywróceniu stolika, to też słyszałam pańską wypowiedź, jeżeli dobrze pamiętam, to był podcast polityczny WF, czerwiec tego roku, kiedy mówił pan, że dwukrotnie widział pan takie oburzenie w polskim społeczeństwie, że pierwszy raz teraz, że pierwszy raz to był rok 2015, kiedy w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego w Kijowie nazwano bojowników UPA bojownikami o wolność, tak? I że wtedy też było takie oburzenie w polskim społeczeństwie, więc może ten stolik już był wcześniej wywrócony.
0: To właśnie jest bardzo ciekawe, że można powiedzieć, że warto się wsłuchiwać w głos ludu, jeśli można tak powiedzieć. Bo mam wrażenie, że ludzie, bo znakomita większość Polaków poczuła się wtedy i teraz absolutnie oburzona. Teraz więcej, bo to wynika po prostu z przekazu, z tego jak dzisiaj dużo łatwiej niż w 2015 roku przekazać taką informację.
1: Ale też kontekst, na to też trzeba zwrócić uwagę. Był rok 22, była wielka pomoc Polski dla Ukrainy, tak? Więc taki gest, który jest wykonywany po tej pomocy, jakiej

0: Polska udzieliła Ukrainie, pewnie jest jeszcze w taki bardziej przykry sposób odbierany.
1: To prawda, ma pani rację. Ja tylko próbuję powiedzieć, że i wtedy, i dzisiaj ludzie słusznie odebrali, że to jest coś niezwykłego, bo ta decyzja Zełenskiego to nie jest po prostu nadanie jednostce na nazwy. Ludzie słusznie odebrali, że jak on nazywa elitarną jednostkę, w dodatku o kryptonimie Piwnicz, czyli tak jak miała zgrupowanie UPA Piwnicz na Wołyniu, miało w nazwie, daje im hasło, nazwę bohaterów UPA, to Zełenski mówi, wszyscy członkowie UPA byli bohaterami i albo to oznacza, że nic mnie nie interesuje, że masowo mordowali Polaków, albo jeszcze gorzej, jak mordowali Polaków, to w sumie nic złego, wzajemnie się wtedy mordowano, to najwyżej obie strony powinny się przeprosić. I ludzie instynktownie to odebrali jako coś obraźliwego, niewdzięcznego. Ja od paru kierowców samochodów słyszałem, taksówek, bo to często też jest taki bardzo dobry barometr społeczny, sformułowanie, że biorą nas za frajerów po prostu zwyczajnie. Tu cytuję taksówkarzy, ale myślę, że oni bardzo dobrze oddają takie poczucie, no i zwracam uwagę, że jeżeli się już stosuje taką zasadę, że prezydent Zełenski ma prawo nadawać jednostkom wojskowym taką nazwę, jaką chce, a ma takie prawo, no to prezydent Polski, mimo że jego decyzję uważam za przeskalowaną i pochopną, zwracam uwagę, że on też ma prawo nadawać i ordery komu chce.
0: Rozumiem, że decyzja Zełenskiego nie mogła pozostać bez reakcji państwa polskiego.
1: I jedno zdanie, pani redaktor, ale ono jest ważne. Gdyby wtedy, w 2015 roku, prezydent Komorowski zachował się tak jak prezydent Nawrocki, to być może wtedy wygrałby wybory. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście wstrzemięźliwość prezydenta Komorowskiego, do której pewnie go zachęcała całe grono doradców, mówiąc, że tak trzeba, dla dobra Polski i tak dalej.
0: To był bodajże kwiecień 2015 roku,
1: Chyba tak. No miesiąc jest nieistotny, ale to było ostatnie miesiące kampanii wyborczej. Natomiast prezydent Komorowski próbował całkowicie przemilczeć to i warto zwrócić uwagę, że no właśnie, gdyby on się zachował wtedy jak Komorowski, odebrał tego orderu Orła Białego Poroszence na przykład w odpowiedzi, bardzo możliwe, że na tej fali zostałby prezydentem i ci, którzy uważają, że to byłoby niedobre dla Polski, warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście byłoby dobre, czy lepiej by było, gdyby Komorowski był na kolejną kadencję prezydentem, czy jednak dobrze było, że wygrał wtedy Andrzej Duda. I ja, biorąc pod uwagę, jak mizerny jest rezultat tych dwóch kadencji prezydenta Dudy, i muszę powiedzieć, że co mnie poniekąd zaskakuje, bo byłem dosyć krytyczny wobec tej prezydentury, ale można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc widać, że ona nawet tam, gdzie się wydawała silna, była bardzo słaba. Nie?
0: To wracam do tego pańskiego sformułowania o tym, że Zełenski tą swoją decyzją 26 maja podjętą wywrócił stolik. Bo skoro takie gesty obraźliwe dla państwa polskiego i dla naszej wrażliwości historycznej były wykonywane także w 2015 roku. I nieustannie też słyszeliśmy, że trwa proces przywracania UPA, gloryfikowania UPA w ciągu minionych lat. To może chodzi po prostu o spóźnioną reakcję państwa polskiego.
1: Znowu chciałbym być dobrze zrozumiany. Uważam, że jeżeli chodzi o UPA, to ono, ta formacja zawsze będzie w umysłach, sercach wielu Ukraińców i tutaj nie wierzę w zmiany nazw ulic, pomników i tak dalej. Natomiast decyzja prezydenta Zełenskiego jest w tym sensie czymś większym, bo na najwyższym prezydenckim szczeblu podjęta przez człowieka, który ma w tej chwili władzę, no jest wojna właściwie dyktatorską, można, czy bez mała dyktatorską. To ma znacznie większą władzę niż prezydent i premier u nas razem wzięci ze względu na toczącą się wojnę. W gruncie rzeczy ona oznacza, że państwo ukraińskie prowadzi politykę przemilczania na pewno, a może wręcz usprawiedliwiania masowych zbrodni na Polakach. I to jest coś, z czym po prostu nie można się zgodzić. Nie można się zgodzić również z punktu widzenia wartości europejskiej, bo Unia Europejska po II wojnie światowej została oparta na wartościach, że nigdy więcej w Europie nie powinny mieć miejsca czystki etniczne, zbrodnie z nienawiści narodowościowej, rasowej. Więc jeżeli prezydent Zełenski mówi, ale masowe zbrodnie na ludności cywilnej dokonane w imię niepodległości państwa my traktujemy jako coś, z czym właściwie nie musimy się rozliczać, możemy to przemilczać, możemy udawać czy mówić, że nasi bohaterowie nie odpowiadają za te zbrodnie, to jest to sygnał bardzo niebezpieczny. I nie powiedziałbym tego, chociażby ze względu na to, że trwa wojna, w której Ukraina i Ukraińcy po bohatersku walczą o niepodległość i codziennie zmagają się z niezwykłymi trudami wojennymi. Mówię to również jako osoba, która bywa na tej wojennej Ukrainie. Wiem, jak to jest rzeczywiście straszliwie ciężkie do wytrzymania i mówię, i mam tutaj ogromny szacunek dla tego codziennego znoju, ale tym bardziej uważam, że tego typu decyzja podjęta przez ich prezydenta niczym im nie pomaga w tej walce i w tym znoju, tylko sprawia, że nie można milczeć o tym, co się z tą decyzją wiąże.
0: A pan, panie profesorze, zaostrzył w ostatnich latach swoje stanowisko w tej sprawie? Czy to Ukraińcy są, nie wiem, czy można tak to ująć, coraz bardziej bezczelni w pomijaniu pewnych faktów dotyczących rzezi wołyńskiej? Bo ja wróciłam też do pańskiej rozmowy z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłym szefem ukraińskiego IPN-u. Moderatorką była Magdalena Rigamonti. Ta rozmowa odbyła się w Kijowie w 2023 roku. I po lekturze tej dyskusji miałam takie wrażenie, że pan jest bardzo tak koncyliacyjnie i kompromisowo nastawiony. Natomiast wypowiedzi pana Wiatrowicza były co najmniej już wówczas bulwersujące. Znaczy trudno nawet mówić o tym, że to był pewien rodzaj symetryzmu, że jedni mordowali drugich, drudzy pierwszych i że w zasadzie doszło do tego samego, ale tam pojawiały się takie półprawdy, kłamstwa, manipulacje w jego wypowiedziach. No i teraz właśnie jestem świeżo po lekturze tego tekstu z 23 roku i teraz pana słucham. Mam wrażenie, że albo coś zmieniło się po stronie ukraińskiej, że oni, tak jak powiedziałam, coraz bardziej wynoszą na pomniki i na sztandary UPA, albo też pan zmienił zapatrywania na ten temat.
1: Wydaje mi się, że nie zmieniłem swoich poglądów. Ja chyba nawet też w tej książce, o której
0: wspomniała
1: jeszcze w 1998 roku, jak miałem spotkanie autorskie w Przemyśle, pamiętam, że ktoś właśnie tak lekko złośliwie nawet mnie zapytał, a co ja chcę osiągnąć swoimi publikacjami. I ja wtedy odpowiedziałem, co zostało właśnie na moje szczęście, można powiedzieć, mam dowód w życiu przemyskim wtedy właśnie zacytowane. Więc mam dowód na to, że nie konfabuluję i nie zmyślam, żeby chwalić się swoją pewną konsekwencją. Powiedziałem, że chciałbym, żeby Ukraińcy zrozumieli, że UPA dopuściła się masowych zbrodni na ludności polskiej na Wołyniu, natomiast Polacy, żeby uznali, że akcja Wisła była czymś zorganizowanym, była zbrodnią, którą też należy potępić. Ja mówię tak kolokwialnie. I tej zasadzie w gruncie rzeczy pozostaje wierny przez ten czas, wychodząc z założenia, że po prostu każdą zbrodnię należy nazwać zbrodnią, choć to nie oznacza, że można pomiędzy nimi, żeby też było jasność, stawić znak równości. To są zupełnie inne kategorie prawne i moralne również zbrodni, choć jedna i druga zasługuje w moich i też wiele innych, o których mówię, zasługuje właściwie tylko i wyłącznie na moralne potępienie. Wrażenie może wynikać z faktu, że rzeczywiście w chwili, kiedy była wojna, czy zwłaszcza kiedy była wojna, czy trwa wojna, zaczęła się wojna
0: ukraińska. To pan w ogóle był zwolennikiem takiego stanowiska, żeby tę sprawę zawiesić na kołku do momentu zakończenia, tak? Tej agresji rosyjskiej.
1: Zdawałem sobie sprawę i taki był też w gruncie rzeczy oczekiwanie opinii publicznej w dużej mierze, absolutnie słuszne i uzasadnione, że wojna nie jest najlepszym momentem do prowadzenia tego typu debat historycznych, zwłaszcza, że część kolegów ukraińskich jest, nie wiem, w mundurach, walczy na froncie. Sam Wiatrowicz był człowiekiem, który chwycił za karabin, był w oddziałach obrony.
0: No tak, ale kiedy pan mówi w rozmowie z nim, że schodzą te tematy teraz na drugi plan z powodu tej agresji rosyjskiej, to on mówi, ale są ważne. i nie odpuszcza w tej rozmowie. Nie ma rozkazu, który by pokazywał, że to kierownictwo podjęło decyzję o rzezi wołyńskiej, a tak naprawdę akcje były spontaniczne, a na szczeblu lokalnym, a zbrodnie wojenne były po obu stronach, polskie akcje odwetowe, ależ skąd, prewencyjne.
1: No tak, ale jednocześnie twardo krytykowałem chociażby prezydenta Andrzeja Dudę, że w 2023 roku dał się po prostu stronie ukraińskiej no, de facto oszukać w trakcie tych czy sam się oszukał.
0: No bo
1: po
0: właśnie postawiono znak równości.
1: Tak, ponieważ w tym twycie, który no, wydał wspólnie z prezydentem Zełenskim, on faktycznie się zgodził na taki znak równości, co moim zdaniem było, no, zasługiwało tylko i wyłącznie na krytykę i wówczas też twardo zareagowałem. Jako jeden chyba z nielicznych głośno protestując, ku mojemu zdumieniu, razem z księdzem Isakowiczem Zaleskim, z którym niejednokrotnie zresztą, że sprzeczaliśmy się chociażby o ocenę postaci metropolity Szeptyckiego. Czy ja byłem wówczas, czy dzisiaj jestem za łagodny, czy za radykalny, to ja już pozostawiam to innym, w tym także ocenie pani redaktor. Natomiast zwracam uwagę, że na pewno jest tak, że decyzja prezydenta Zełenskiego po prostu w tym sensie zmienia, podwójnie zmienia reguły gry. Bo on, po pierwsze, ja uważam, że po zdjęciu zakazu ekshumacji i po kongresie w Baranowie Sandomierskim, gdzie
0: sytuacja powinna się uspokoić.
1: De facto można było uznać, że politycy mają z głowy problemy historyczne do końca wojny i niech sobie historycy rozmawiają. Wystarczyło po prostu, nie wiem, przygotowywać się do kolejnego kongresu historycznego za rok czy dwa.
0: A Zełenski wywołał tego upiora.
1: Wyciągnął go wręcz, można powiedzieć, z szafy i co więcej, sposób, w jaki to zrobił, nazywając tą brygadę tak, jak nazwał, a więc no tak po prostu ostentacyjnie, bijąc po oczy tymi bohaterami UPA, no bo bohaterowie UPA to są wszyscy, i Kłym-Sawol, i Żuchewicz, i ci wszyscy sotenni, którzy od góry do dołu po prostu mordowali polską ludność w setkach przecież miejscowości. Oni wszyscy razem, każdy z osobna i wszyscy razem są w tej nazwie po prostu zwyczajnie uhonorowani. I to, że nie zgodził się na ten kompromis, żeby zmienić tą nazwę z bohaterów UPA na bohaterów UPA, którzy walczyli z sowiecką okupacją, z kolei podważa twierdzenie, że w tej nazwie nic nie ma, które Wiatrowicz zresztą głosi, że w tej nazwie nie ma nic antypolskiego. Jeżeli nie ma nic antypolskiego, to czemu się nie zgadza, czemu nie zgodziliście się na tego typu redefinicję?
0: Profesor Grzegorz Motyka jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Rozmawiamy o książce Gry Pamięcią. Rozmowa o Polsce, Ukrainie i Rosji. To jest wywiad Rzeka z panem profesorem, przeprowadzony przez Andrzeja Brzezieckiego. Panie profesorze, w tej książce mówi tak, każde państwo prowadzi jakąś politykę historyczną. No to ja zapytam, jak sobie radzą i które państwo radzi sobie dobrze, a które źle? I jak radzi sobie Polska z polityką historyczną?
15: Niemcy radzą sobie doskonale. Ukraińcy w stosunku do zasobów finansowych radzą sobie też całkiem nieźle i to do tego stopnia dobrze, że w Polsce wiele osób nie wierzy w to, że oni prowadzą politykę historyczną, mimo że prowadzą i to taką konsekwentną i w relacji zasobów finansowych wytracanych na tą politykę w stosunku do efektów, to uważam, że możemy pozazdrościć.
14: A można Rosja, która zawsze doceniała politykę historyczną jako instrument uprawiania polityki w ogóle?
15: Myślę, że oni mogą być bardzo zadowoleni z niektórych rzeczy. To chociażby opisuję to szeroko w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim z tego, w jaki sposób nas, czyli Polaków i Ukraińców, wciągnęli w te konflikty o cmentarze. Myślę, że to po prostu zrobili po mistrzowsku. Natomiast Rosjanie mają oczywiście problem z tym, że oni mają problem z uznaniem własnych zbrodni. A w związku z tym...
14: Jakich zbrodni?
15: No właśnie, jakich zbrodni? I w związku z tym bardzo łatwo u nich dochodzi do tego przeskalowania oczekiwań. I kiedy oni mówią o... bardzo często prawdę o zbrodni wołyńskiej, no to od razu się rodzi pytanie, halo, ale jak to wygląda z waszą oceną innych zbrodni komunizmu czy Rosji dokonanych na innych narodach. I tu nagle się okazuje, że pojawia się kłopot, problem, że można odnaleźć bez problemu jakieś pomniki Dzierżyńskiego, które do dzisiaj stały w Moskwie jeszcze kilka lat temu, a dzisiaj pewnie, jeśli już, to jest ich jeszcze więcej, kto wie. Chociażby też rozwiązanie Stowarzyszenia Memoriał, które zajmuje się pamięcią i dokumentowaniem zbrodni, i to rozwiązanie, czy delegalizacja z tego stowarzyszenia tuż przed uderzeniem Rosji na Ukrainę, także moim zdaniem jest symptomatyczne i nieprzypadkowe, ponieważ po prostu pozbyto się ludzi, którzy właśnie w czasie wojny mogliby krzyczeć, mieliby prawo moralne, krzyczeć już zgodnie też, w zgodzie z rosyjskim prawem, że źle się dzieje i nie należy tak postępować. I to, że I to jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko, że Rosjanie pamiętali o tym, żeby tuż przed uderzeniem zdelegalizować takie środowisko, które mogłoby im przeszkadzać po prostu w popełnianiu, co tu dużo mówić, zbrodni wojennej, które wygląda na to, że były przez Rosjan przygotowywane, a w każdym razie ta masakra dokonana w Buczy wyraźnie na to wskazuje.
14: Teraz polska polityka historyczna. Jeżeli pan pozwoli, to zacytuję Szczepana Twardocha, który postanowił jakiś czas temu skomentować to wszystko, co dzieje się na linii Kijów-Warszawa, i zahaczył właśnie o politykę historyczną i napisał tak. Wydaje mi się interesującym to, jak bezradna jest polska polityka historyczna, polityka pamięci, na którą państwo polskie swego czasu przeznaczało więcej pieniędzy niż na swój własny wywiad zagraniczny. Uważam, że winnymi tej bezradności są Niemcy. Już tłumaczę. Niemieckie zbrodnie i ludobójstwo z czasów II wojny światowej w zrozumiały i naturalny sposób stały się po tej wojny zakończeniu polskiej polityki historycznej najważniejszym tematem. Niemcy zaś w tym samym momencie zostali najpierw słusznie zmuszeni amerykańską i sowiecką siłą do zasadniczej przebudowy paradygmatu własnej pamięci, a potem po 1968 roku zaczęli go już przebudowywać sami. I częścią tej nowej pamięci jest akceptacja własnych win, równie bezwarunkowa, jak bezwarunkowa była ich kapitulacja w 1945. Nie idzie za nią zawsze bezwarunkowa gotowość do tych win zadośćuczynienia na poziomie innym niż symboliczny, ale na poziomie symbolicznym właśnie polska pamięć historyczna rozwijała się w warunkach cieplarnianych. Żadna z polskich ofiar III Rzeszy nie została zakwestionowana. Niemcy pokornie pozwalali i pozwalają dalej winy z lat 33-45 ekstrapolować na czasy sięgające bitwy pod Płowcami i tak dalej. W efekcie, gdy polska polityka i pamięć historyczna zostają skonfrontowane z przeciwnikiem asertywnym, a do tego jeszcze przyzwyczajonym do funkcjonowania w sytuacji intelektualnego sporu o przeszłość, to nagle, mimo tych wielkich pieniędzy, jakie wszyscy płacimy na IPN, polska pamięć, przyzwyczajona po prostu żądać i darmo dostawać, okazuje się bezradna.
15: Myślę, że
14: intelektualnie ciekawe.
15: Bardzo nawet bym powiedział ciekawe. Też bym powiedział, że jest ciekawa analiza polityki niemieckiej, która moim zdaniem jest niezwykle udana od strony historycznej. Aczkolwiek ja mam wątpliwości co do rozliczenia się Niemców całkowicie z tymi zbrodniami II wojny światowej, to tak delikatnie mówiąc, i chociażby te, w cudzysłowie, przygody z pomnikiem polskich ofiar zbrodni w Berlinie wyraźnie pokazuje, że są pewne kategorie ofiar, gdzie Niemcy uznali, że należy się całkowicie rozliczyć, a są inne kategorie ofiar, na przykład Polacy, gdzie to rozliczenie niekoniecznie idzie naprzód. Teraz czytam znakomitą biografię Himmlera, czyli szefa SS, pióra Longerisha, jednego z najlepszych niemieckich historyków. To jest świetna książka, a jednocześnie nie znajduje tam zbyt wiele informacji i nie wynika to bynajmniej z jakiegoś niechęci do Polaków ze strony Longerisha, to żeby było jasne, ale jestem niemal przekonany, że nie znajdziemy tam zbyt wielu informacji o decyzji Himmlera i Hitlera o wymordowaniu mieszkańców Warszawy w czasie powstania warszawskiego. Jeżeli Longerich, tak wybitny historyk, nie poświęca temu oddzielnego rozdziału w tej biografii, a powinien, no to w gruncie rzeczy, co to mówi o Niemcach, co to mówi również o nas, że nie potrafimy zadbać o, no właśnie o swoje ofiary i wymusić w gruncie rzeczy na autorach biografii Hitlera i Himmlera, pokazując, że to jest po prostu nieprofesjonalne, że decyzja o wymordowaniu milionowego miasta może nawet
14: umknęła. Zostać,
15: no właśnie, może zostać nawet pominięta. To wynika, i tu przechodzę do oceny polskiej polityki historycznej, chociażby z faktu, że toczymy ciekawą, ale też taką, mam wrażenie, pod pewnymi względami wyjaławiającą intelektualnie dyskusję o to, czy powstanie warszawskie słusznie wywołano, czy nie. I w tym naszym wewnątrz polsko-polskim sporze nagle ucieka nam, że moralną odpowiedzialność za śmierć tych 100-150 tysięcy warszawiaków ponoszą nie ponosi dowództwo AK, ale ponoszą Niemcy, bo to oni wydali rozkaz wymordowania powstańczej Warszawy. I jeżeli my na to nie zwracamy uwagi, to niestety, tak nas poucza rzeczywistość, nikt inny nie zwróci uwagi. W tym sensie takie hasło, które no, chociażby w ostatnich dniach słyszałem, że każdy naród powinien mówić o własnych winach i mówienie o winach innych jest brzydkie i nieładne, jest oczywiście bardzo ładnym moralnym wezwaniem, tylko kompletnie niepraktycznym, bo to by oznaczało, że o mordach na Żydach, o Holokauście mogą mówić tylko Niemcy, ale już Żydzi nie powinni, w związku z tym należałoby zamknąć Yad Vashem, idąc dalej. To by oznaczało, że o tragedii Gazy powinni mówić tylko Izraelczycy i armia izraelska, ale nie powinni Palestyńczycy i chyba nawet Arabowie i muzułmanie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że już te dwa radykalne, jaskrawe przykłady pokazują, że jest to zasada kompletnie niepraktyczna i przeniesiona na polski grunt w gruncie rzeczy niczego nie wnosi. No to by też oznaczało, że nie wiem, no to my Polacy nie mamy mówić o Katyniu, tylko Rosjanie. No przecież to jest no oczywiste, oczywiście w sposób oczywisty niepoważne. A kiedy mówimy jeszcze o takich bardzo dobrych przykładach polityki historycznej, to proszę zobaczyć na Państwa bałtyckie. Świetną politykę historyczną robi Estonia. Kino estońskie historyczne jest, ja oceniam, niezwykle wysoko. Ale proszę zwrócić uwagę chociażby na dwa filmy Sisu i Sisu, Droga do Zemsty bodajże, które ostatnio pojawiły się na platformach cyfrowych. No przecież z tych filmów wychodzi, że Finowie pokonali i Niemcy, sami się wyzwolili od Niemców i jeszcze wygrali wojnę z Sowietami. To drugie poniekąd jest oczywiście prawdą. I ja
14: może
15: zalecam wszystkim obejrzenie tego...
14: Dawili skuteczny opór.
15: Tego skądinąd bardzo ciekawego filmu, nie wiem, czy go można nazwać historycznym, ale odnoszącego się do wydarzeń historycznych, i się zastanowić, jak my przedstawiamy naszą polską historię w tym kontekście.
14: To jeszcze na koniec zatoczymy sobie koło i wrócimy do początku naszej rozmowy, bo pytałam Pana, czy można machnąć ręką na przeszłość. Jest taka wymiana zdań w tej książce między Andrzejem Brzezieckim a Panem. Brzeziecki pyta, dlaczego prawica jest lepsza w historii? A Pan chyba z rozżaleniem mówi, rządy liberalne nie chcą łożyć na humanistykę, w tym na historię.
15: No jasne, że z rozżaleniem. No powiedzmy sobie szczerze, że pierwszy kryzys rządu Donalda Tuska był związany z Ministerstwem Nauki i te pierwsze pomysły Ministerstwa Nauki de facto na likwidację Polskiej Akademii Nauk, przyznam, że były dla mnie wstrząsem i sytuacja, w której właśnie ministerstwo, które wydawało się, że po ministrze Czarnku jest tam po prostu droga wysłana różami, a pojawia się pomysł, żeby nie nazywać tego likwidacją panu, ale de facto wyjdzie z tego likwidacja panu, której w dodatku skutki finansowe będą takie jak sprawa ze Szpitalem Południowym. Naprawdę proszę mi wierzyć, że znam tą ustawę i znam okoliczności i po prostu koniec końców by to tak dokładnie od strony moralnej i prokuratorskiej wyglądało, no to cieszę się, że z tego pomysłu zrezygnowano, że odpowiedzialni zostali zmuszeni do dymisji i tak dalej, i tak dalej.
14: Ale generalnie chodzi o to, że liberałowie po 89 roku odpuszczali historię, kwestie patriotyzmu, potem ten patriotyzm leżał sobie na ulicy i podniosła go prawica, tak?
15: Liberałowie generalnie uważają, że przeszłość jest przeszłością, to jest taka domena...
14: A trzeba się zająć gospodarką.
15: ...starszych panów, którzy siedzą na zakorzonej kanapie i w najlepszym wypadku piją whisky i cygara i niech tam sobie zostaną. I nie rozumieją bardzo często, że to jest właśnie coś żywego, co dotyka bardzo szerokich kręgów społecznych, że te kwestie dotyczące przeszłości budzą duże emocje społeczne, że mają jak najbardziej znaczenie polityczne.
14: Profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Rozmawialiśmy o książce Gry pamięcią, rozmowy o Polsce, Ukrainie i Rosji. To jest wywiad rzeka, jaki przeprowadził Andrzej Brzeziecki z panem profesorem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
14: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i dobrego wieczoru.
13: Reklama.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Marian, a gdzie mogę kupić
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
26: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: W końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przygotowane przez resort zdrowia projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu rządu. Prezydent ma niebawem ponownie skierować do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prawie 12 milionów podróżnych to rekordowe półrocze dla warszawskiego lotniska Chopina. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty, do przygotowania których premier Donald Tusk zobligował ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Resort przygotował dwa projekty ustaw, m.in. o jawności umów z NFZ-em oraz o limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
4: Rządowe projekty przejdą później przez debatę i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
4: Czy jest na to szansa? Pytam doradcę prezydenta Szymona Stachowiaka.
6: Ten system trzeba uzdrowić i oczekujemy tutaj pracy ponad wszelkimi podziałami.
4: Prezydencki doradca przypomina, że Karol Nawrocki podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co ma pozwolić na lepsze zbieranie danych na ten temat.
6: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
4: A Krzysztof Cieciura z PiSu mówi, że jego klub najprawdopodobniej poprze propozycję dotyczącą górnego limitu wynagrodzeń lekarzy.
7: Zobaczymy, co z tym Ministerstwo Zdrowia zrobi. Mam nadzieję, że będą odważne propozycje.
4: Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Nie będzie naszej zgody na proponowane przez prezydenta referendum, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem Karola Nawrockiego jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Przypomnę, jak zapowiadał wcześniej szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki ponownie w najbliższych dniach złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony w maju. Nawrocki zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem, a w pierwszym wniosku o zarządzenie referendum prezydent postulował, bo odbyło się ono 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To rekordowe półrocze dla warszawskiego lotniska Chopina. Port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów, to ponad 7% więcej niż rok temu. Te liczby oznaczają duże wyzwanie dla pracowników i podróżnych, szczególnie w sprawnej kontroli bezpieczeństwa. Samolot na nas nie poczeka, a codziennie się zdarza, że ktoś nie wsiada na swoją podróż, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
8: Zalecamy, żeby odprawiać się online, jeśli jest taka możliwość, i zalecamy, żeby być co najmniej te 2 godziny przed planowaną godziną rejsu. Na koniec czerwca odprawiliśmy prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę odprawiliśmy 10 lat temu, ale w ciągu całego roku.
3: W tym roku z lotniska Chopina pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu. Nowelizacja ustawy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisana przez prezydenta znacząco poszerza kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Przewodniczący zarządu metropolii Leszek Pietraszek podkreśla, że nowe prawo ułatwi realizację kluczowych usług publicznych. Kolejne obszary, którymi zajmie się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, to gospodarka odpadami, energia, rynek pracy, kultura i edukacja.
9: Jednym z naszych największych wyzwań i zadań jest zatrzymanie depopulacji. Jeden z tych aspektów, który wiąże się z depopulacją, jest kwestia funkcjonowania uczelni wyższych, rozumiana jako pozyskiwanie studentów tak naprawdę z całego świata, którzy chcieliby tutaj studiować i potem zostawać.
3: Dlatego przewodniczący Pietraszek proponuje federację uczelni, które funkcjonują na terenie metropolii.
9: Jakiś rodzaj unifikacji naboru dla studentów, tak żeby student, który mieszka w innym miejscu Polski albo Europy, albo świata, nie gubił się w wyborze kierunków, tylko znalazł jedno miejsce, jeden sposób. Dlaczego nie?
3: A wspomniana przed chwilą nowelizacja ustawy wchodzi w życie 31 lipca. My siedzimy nad tym czasem kilka dni, ona kilka minut. Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga nam planować m.in. wakacyjne podróże. A o czym pamiętać przy takiej organizacji podróży? Teraz Bartosz Kądziołka.
10: Dla części z nas to dobre rozwiązanie, mówi ekspert od AI z Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Skowroński.
11: Jeśli ktoś ma 5 dzieci i bardzo nie lubi planować podróży, bo nie ma na to zwyczajnie czasu, to sztuczna inteligencja jest bardzo wygodną alternatywą.
10: Ale trzeba pamiętać, żeby weryfikować informacje i nie podawać danych osobowych czy informacji wrażliwych.
11: Są wykorzystywane do dalszego trenowania modeli. W związku z tym, jak planujemy wycieczkę, warto pamiętać o tym, żeby danych wrażliwych, danych osobowych swoich w sztuczną inteligencję nie wkładać, nie podawać.
10: Ważne jest też to, żeby korzystając z AI nie odbierać sobie przyjemności z podróżowania i odpoczynku, robiąc na siłę wszystko, co proponuje, i żeby nie patrzeć za dużo w telefon. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: A teraz w TOK FM jeszcze czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Proszę Państwa, jakiś czas temu otrzymałam list, no, list mailowy na Messengera. Napisała do mnie osoba, ja najpierw powiem, co napisała, a potem przedstawię tę osobę. Często w rozmowach ze słuchaczami przewija się temat ziół i ziołolecznictwa. Miało to miejsce ostatnio między innymi w audycji z doktorem Grzesiowskim. Jestem farmakognostą i specjalistą, profesorem zakresu leku roślinnego na Uniwersytecie Medycznym. I przysłuchując się niektórym wypowiedziom na antenie, wyraźnym jest, że w przestrzeni publicznej brakuje rzetelnej informacji w tym temacie. Może uważałaby Pani za zasadne poświęcenie jednej audycji z cyklu właśnie temu tematowi. Czym jest współczesna fitoterapia i czym w opinii EMA jest lek roślinny, a nie suplement roślinny diety? I oto vis-a-vis mnie siedzi osoba, która napisała do mnie te słowa, pani profesor Mirosława Krause-Baranowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
12: Ja odpisałam, że chętnie zrobię i wtedy dostałam też odpowiedź. Bardzo zależy mi na propagowaniu wiedzy o właściwościach leczniczych surowców roślinnych i leków z nich otrzymywanych. Dlaczego? Bo liczy się przede wszystkim dobro pacjenta chorego. Proszę Państwa, nasz gość kieruje katedrą i zakładem farmakognozji z ogrodem. To jest tutaj podkreślam, zaraz się zapytam.
13: Ogrodem roślin leczniczych?
12: Tak. Na Wydziale Farmaceutycznym owa katedra i zakład jest częścią Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, pani powiedziała ogród roślin leczniczych, faktycznie, realnie fizyczny ogród?
13: Tak, ogród botaniczny, gdzie mamy kolekcję różnych gatunków roślin, które przede wszystkim są stosowane w celach leczniczych. To jest taka jak gdyby baza, podstawowa kolekcja roślin naszego ogrodu. Zresztą ogród też służy studentom Wydziału Farmaceutycznego. Między innymi uprawiamy tam gatunki roślin, które później nasi studenci uczą się rozpoznawać. A to jest ważne w kontekście umiejętności przyszłego farmaceuty, czyli oceny jakości produktu leczniczego roślinnego. Mhm.
12: A czy potrafią też studenci, kończąc studia, zrobić jakiś lek z tego surowca,
13: oczywiście,
12: który tam znajdują, tak?
13: No temu generalnie służy farmacja stosowana. My natomiast przekazujemy im wiedzę między innymi o właściwościach fizykochemicznych związków, które są biosyntezowane przez rośliny i które są odpowiedzialne za efekty lecznicze, tak? Bo każdy surowiec leczniczy roślinny to jest materiał, który zawiera konkretne związki chemiczne o określonej aktywności biologicznej. I w tym kontekście patrzymy dzisiaj na lek roślinny, patrzymy na produkty ziołowe. I tutaj też należy podkreślić, że mamy różne rodzaje produktów ziołowych i to jest główny problem, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo pacjenta czy konsumenta. Bo mówiąc o tych różnych kategoriach produktów ziołowych, musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę, że na rynku są obecne zarówno produkty ziołowe o charakterze produktu leczniczego roślinnego, jak i są obecne roślinne suplementy diety. A jeszcze zioła możemy znaleźć w tak zwanych herbatkach funkcjonalnych, które na przykład zakupimy w supermarkecie, czy zakupimy w sklepie zielarskim. Więc jest tutaj bardzo dużo różnych rodzajów produktów, które będą różnić się jakością i bezpieczeństwem stosowania, no ale też skutecznością. To jest szalenie ważne dla pacjenta, tak? A należy podkreślić, że skuteczność i bezpieczeństwo jest oszacowane, jest opisane w oparciu oczywiście o wyniki badań naukowych, tylko dla jednej kategorii produktów ziołowych, czyli dla produktu leczniczego roślinnego.
14: Czyli dla leków wtedy,
13: tak, gdy... ale zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne my mówimy o produkcie leczniczym.
14: I czyli jak ja mówię lek, to dlaczego
13: to
14: nie
13: jest taka
14: mówić?
13: Nazwa zwyczajowa. Lek roślinny, lek syntetyczny, a w ustawie właśnie prawo farmaceutyczne mamy definicję produktu leczniczego. I ta definicja odnosi się zarówno do produktu leczniczego, powiedzmy syntetycznego, czyli tak zwanej chemii, tak? Ale też odnosi się do produktu leczniczego roślinnego, czyli skrótowo właśnie do leku roślinnego. Czyli lek roślinny, on jest definiowany przez definicję produktu leczniczego, która jest przypisana tym nam najbardziej właściwie znanym lekom, syntetycznym lekom chemicznym i rozwinięciem tej definicji właśnie to jest produkt leczniczy roślinny.
14: Praktyczne pytanie. Tak. Jeżeli idę do sklepu zielarskiego, są takie sklepy, to czy ja tam mogę dostać lek, czyli produkt leczniczy roślinny też?
13: Nie wszystkie, ale generalnie w sklepach zielarskich są również obecne produkty lecznicze roślinne, chociaż gro stanowią roślinne suplementy diety i tak zwane herbaty funkcjonalne. Więc ten wybór jest dosyć duży. Różnica według mnie jest też taka, że jeśli chodzi o te herbatki funkcjonalne różnych producentów, tak, bo mamy na rynku kilku, tam są też obecne surowce, które nie mają umocowania na przykład w monografiach Europejskiej Agencji Leków. Tak. Ich obecność w tych produktach wynika z tej, powiedziałabym, może to nie jest właściwe, klasycznej medycyny ludowej, czy medycyny tradycyjnej.
14: Ale jaki na przykład to jest produkt?
13: No to są różnego rodzaju mieszanki ziołowe, które mają określone wskazania, opisane przez producentów. I no, zawierają surowce, których nie znajdziemy w spisie Europejskiej Agencji Leków, tak? A to, co jest w spisie, w monografiach Europejskiej Agencji Leków, gdzie oczywiście te monografie są przygotowywane przez specjalistów z zakresu farmakognozy leku roślinnego ze wszystkich krajów europejskich. Oni współpracują w ramach Komitetu do Spraw Produktów Leczniczych Roślinnych i rzeczywiście te monografie są przygotowywane tylko dla tych surowców, dla których możemy właśnie powiedzieć, że ich stosowanie w celach terapeutycznych będzie skuteczne i będzie bezpieczne, tak?
14: Czyli chce pani powiedzieć, że w tych produktach leczniczych pochodzenia roślinnego mamy zastosowane rośliny, których działanie zostało zbadane pod kątem naukowym, ale mamy także rośliny, które nie mają takich badań, nie?
13: To nie w produktach leczniczych.
14: Czyli w leczniczym, jeżeli mówimy leczniczy, czyli lek, to tam wszystko zostało przebadane. Tak, rozumiem. Jest, tak. Natomiast w suplementach i w herbatkach, o których pani powiedziała, niekoniecznie.
13: Niekoniecznie, dlatego że w roślinnych suplementach diety my też znajdujemy surowce pochodzenia azjatyckiego. Czyli surowce, które wywodzą się na przykład z tradycyjnej medycyny chińskiej, to głównie, ale też tutaj trzeba podkreślić, że farmakopea europejska i farmakopea polska, która jak gdyby jest tłumaczeniem farmakopei europejskiej.
14: Farmakopea oznacza co?
13: To jest zbiór norm, które obowiązują przy wytwarzaniu leków, nie tylko leków roślinnych, ale też właśnie leków syntetycznych. To jest taka encyklopedia w zasadzie dla farmaceutów i też dla przemysłu farmaceutycznego i przemysłu fitofarmaceutycznego, bo to trzeba też odróżnić, że w naszym kraju mamy bardzo wielu z ogromną tradycją producentów produktów leczniczych roślinnych. To jest dawne zjednoczenie producentów właśnie leków roślinnych Herbapol. Te poszczególne jak gdyby oddziały Herbapolu się usamodzielniły i mamy teraz na rynku kilku producentów. Herbapol Wrocław należy do największych, Poznań, tak. W każdym razie farmakopea to jest najważniejsza dla farmaceuty, najważniejszy spis norm, monografii, które dotyczą jakości. Jakości leku syntetycznego, ale też leku roślinnego.
14: Odetchnęłam. Zwykły człowiek myśli tak, co kupić po pierwsze, żeby było bezpieczne, żeby było skuteczne, ponieważ też my jesteśmy trochę roztarci między dwie dosyć skrajne postacie, dwa skrajne sposoby myślenia o ziołach, czy tak uproszczę.
13: Tak.
14: A mianowicie jedna taka, że to jest zdrowe, to jest naturalne, to jest skuteczne. Od tysiącleci ludzie stosowali, proszę, dawniej nie było różnych lekarstw i ludzie się właśnie tym leczyli. Czyli mówimy tak, do takiego myślenia, to jest trochę mydlenie ludziom oczu, cóż takie ziółka i rośliny mogą pomóc. No może coś tam, głównie to jest efekt wiary, że to działa i tak dalej. Ale po tych słowach, proszę Państwa, zdałam sobie sprawę, że niestety na odpowiedź Pani Profesor musimy poczekać do drugiej części programu.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w

0: Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Do godziny 17.30 strażacy interweniowali ponad 820 razy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. W lipcu ruszą konsultacje i uzgodnienia rządowe projektu ustawy o tzw. podatku cyfrowym, zapowiedział w rozmowie z Money.pl wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że danina nie jest wymierzona w konkretny kraj, ale obejmie także firmy ze Stanów Zjednoczonych. Dziś finał piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W East Rutherford pod Nowym Jorkiem w pojedynku o złoto Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Początek finałowego meczu mundialu o 21.00.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy już z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pani profesor Mirosława Krause-Baranowska, kierownik katedry i zakładu farmakognozji z ogrodem na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fitoterapii. A rozmawiamy o lekach roślinnych, o suplementach roślinnych, o herbatkach
5: funkcjonalnych,
4: czyli że pełnią swoje funkcje. Czyli jak ja piję zwykłą herbatę, to ta herbata...
5: czarna, zielona, biała?
4: Czarna, zwykła czarna.
5: To ona też ma znaczenie.
4: Też ma znaczenie.
5: Tak, no bo ma właściwości antyoksydacyjne, więc to jest bardzo ważne.
4: Ale wróćmy do mojego pytania, którym zakończyła się część pierwsza. Bardzo króciutko przypomnę, dwa skrajne spojrzenia na, tu uproszczę, produkty właśnie roślinne, nazywane często popularnie ziołami. Zioła mogą bardzo dużo, no wszystko to przesada, wiele, mogą zastąpić nieraz leki te na bazie chemii zrobione, a także zioła to po prostu byleby to nie zaszkodzi, można brać, jak człowiek wierzy, to może pomogą. Generalnie dewaluujemy w tym drugim spojrzeniu te zioła. Jaki jest pani pogląd?
5: Tak, no tutaj to jest, powiedziałabym tak, dosyć skomplikowany problem, bo mamy wyraźne różnice między tą kategorią produktu leczniczego roślinnego, czyli leku roślinnego, a roślinnego suplementu diety. Pierwszy produkt, jego zadaniem jest leczenie, czy też profilaktyka. Natomiast jeśli chodzi o roślinny suplement diety, on nie leczy, tak? On nie może w ogóle wykazywać, przynajmniej w opisie tego produktu, właściwości leczniczych.
4: Ale wie państwo, w reklamie często sugestia jest, że leczy. Nie?
5: No tak, w reklamie, tak.
4: W reklamie jest,
5: ale to jest niezgodne z przepisami prawa, tak? Bo definicja suplementu diety jako środka spożywczego wyraźnie wyklucza efekt leczniczy.
4: Pani profesor, ale jeżeli w reklamie są użyte słowa, jak cię boli, to weź, no to leczy ból.
5: Nie, no, ale... nie. Znaczy, żaden suplement nie leczy bólu. Często no w reklamach
4: pojęcie, co znaczy leczy.
5: Nie może łagodzić bólu. On w ogóle w swoim opisie ten produkt nie może odnosić się do bólu, tak? Natomiast często reklamy suplementów diety dają taką sugestię, że coś, co jest zawarte w tym produkcie, jakiś składnik leczy. Czasami też zdarza się, że te reklamy zawierają dosyć poważne błędy. Jeżeli reklama dotyczy produktu, który ma, ogólnie rzecz biorąc, to teraz jest mój komentarz, poprawić nam trawienie, proces trawienia.
4: No, tak.
5: I mówimy, że zawiera składniki takie jak imbir czy mięta i ma on nam pomagać, tak powiedzmy, tak, w dolegliwościach żołądkowych, to tutaj rodzi się dosyć duży dylemat, ponieważ jeżeli ktoś cierpi z powodu nadkwasoty, tak, czy ma też problemy takie, że powiedzmy w przeszłości chorował na chorobę wrzodową, czy wykryto u niego chorobę wrzodową, to taki suplement diety wyraźnie zaszkodzi, tak, ponieważ mięta, liść mięty, o, to też jest, warto na to zwrócić uwagę, że często w reklamach używa się nazw całych roślin, a nie surowców, bo właściwości lecznicze są przypisywane konkretnym częściom rośliny.
4: Pani profesor, zaraz do tego przejdziemy, ale wróćmy

0: Jeszcze domięty.
1: Domięty. Dlaczego? A ja myślę tak, że producent tego by się bronił tym, że w ulotce albo w jakimś tam opisie, który dodał, napisał, niewskazane dla osób mających nadkwasotę.
0: No tak, on może to napisać, w ulotce, ale w reklamie nie może mówić, że przy dolegliwościach żołądkowych, bo one mogą mieć różne podłoże, one mogą być właśnie związane z nadkwasotą, tak? Więc to już jest błąd w samej reklamie. No często jest tak, bo ja jako słuchacz też jak gdyby przysłuchuję się reklamą suplementów diety, że one wprowadzają jednak w błąd, tak, konsumenta, bo tutaj musimy też rozróżnić grupy docelowe, tak? Produkt leczniczy roślinny to pacjent, bo leczy. Roślinny suplement diety, ja używam akurat tego określenia, bo mnie interesuje akurat jak gdyby ta część suplementu diety, on nie leczy. Tak? On nie ma prawa leczyć, bo to jest środek spożywczy.
1: No to tak trochę pytanie obok. Kto powinien i dlaczego tego nie robi występować przeciwko takim reklamom wprowadzającym błąd?
0: No to tutaj już mamy odpowiednie, że tak powiem, organy państwowe. No. Myślę, że tutaj trzeba się opierać
1: na bardzo ustawie. Bardzo rzadko działają.
0: Tak, o bezpieczeństwie żywności. Tak? To jest podstawowa ustawa, która też reguluje kwestie związane właśnie z reklamą suplementów diety. Tak? Czyli też główny inspektor sanitarny.
1: A, no to tu pociągniemy pana doktora Grzesiowskiego. Zaraz zrobimy program i zaczniemy się go pytać. Tylko trzeba, musi mi pani konkretne przykłady przygotować. No,
0: rzeczywiście
1: profesor.
0: Te roślinne suplementy diety to jest, uważam, poważny problem, tak? Bo często tam ilości przetworów roślinnych są nawet wyższe. One są nazywane porcjami. One są wyższe niż w produktach leczniczych roślinnych. Jest cała seria tak zwanych roślinnych przeze mnie. Ja akurat stosuję ten termin też w trakcie zajęć ze studentami, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. Możemy powiedzieć tak, że mamy produkt leczniczy roślinny, który stosuje się w stanach ostrych i przewlekłych zapalnych zatok i całą grupę suplementów diety roślinnych, które odwzorowują skład tego produktu.
1: No to jedno warte drugiego. Nie?
0: Ale jeszcze rozbudowują ten skład o inny surowiec, który wzmacnia działanie, ale jednocześnie odpowiada za działania niepożądane, czyli generuje stany zapalne błony śluzowej żołądka.
1: I ten produkt, ten suplement nie sprostałby warunków koniecznych do tego, by być lekiem, skoro ma to, co ma. Natomiast mówi tak, my mamy to, jeszcze mamy to i jesteśmy nawet, poniekąd jesteśmy lepsi od leku, bo jeszcze
0: jesteśmy może o tyle lepsi w cudzysłowie, bo mamy tam roślinę azjatycką, tak?
1: Rozumiem.
0: To jest Andrographis paniculata, taki gatunek, to jest ziele, które ma związki tak zwane gorzkie, i na zasadzie odruchu będą zwiększały one wydzielanie śluzu w zatokach. I przez to, że są to właśnie związki gorzkie, one będą też drażnić mocno śluzówkę żołądka i wzmagać wydzielanie soku żołądkowego. Zresztą tam producent pisze, jeśli chodzi o suplement diety, tak, że stosować to bezpośrednio po posiłku. A jak się nie będzie stosować konsument do tego wskazania, no to naraża siebie na jakieś dolegliwości żołądkowe.
1: Czyli tu podsumując, jest sobie lek, zawiera
0: pewien zestaw, przetworów
1: roślinnych. Tak. Jest pewien suplement, zawiera jakby to samo.
0: To
1: plus
0: samo
1: lek,
0: plus jeszcze.
1: Plus jeszcze coś, tylko tak że to jeszcze coś ma działania niepożądane.
0: To znaczy, to będzie stymulować w większym stopniu działania niepożądane niż...
1: Trzeba uważać.
0: Niż tak.
1: To ja widzę, że my w ogóle nie umiemy kupować suplementów ani leków. Dobrze. Po czym ja mogę poznać, że to jest produkt leczniczy, a to, że to jest suplement. Na suplemencie zawsze jest napisane suplement?
0: Suplement diety, tak. Na niektórych produktach roślinnych, leczniczych też jest nazwa produkt leczniczy, tak? To na przykład widzimy to na ziołach do zaparzania, tak?
1: I to jest produkt leczniczy.
0: I tam jest właśnie opisane, że jest to produkt leczniczy.
1: Zresztą... Ale generalnie, jeżeli ja nie widzę nazwy suplement, to mogę zakładać, i nie jest to owa herbatka funkcjonalna, mogę zakładać, że to jest lek.
0: Tak. W aptece zawsze dostaniemy produkt leczniczy roślinny. Tak, ale też tam się zdarzają suplementy.
1: No myślę, że w aptece to się wszystko zdarza w tej chwili.
0: Znaczy, jeśli chodzi o zioła do zaparzania, to nie. To raczej apteki mają produkty lecznicze, chociaż sama byłam świadkiem takiej sytuacji w aptece i była mi z tego powodu szalenie przykro jako farmaceutce, że przyszła pacjentka, która chciała zakupić dwa surowce do zaparzania i osoba stojąca za pierwszym stołem, nie wiem, czy to była farmaceutka, czy technik farmaceutyczny, poleciła jej dwa produkty, zresztą tak zwane produkty sieciowe, bo teraz sieci mają swoje produkty, bardzo wiele ma sieci, nie tylko jedna, prawda? I ta pani skomentowała to w ten sposób, że właśnie przyszła do apteki, żeby otrzymać produkt ziołowy w kategorii produktu leczniczego. A to, co otrzymała, to nie był produkt leczniczy. To był suplement diety, że tak mówimy, sieciowy, tak? Bo mówiła, że właśnie nie udała się do sklepu zielarskiego.
1: Rozumiem.
0: W obawie, że tam nie dostanie produktu leczniczego.
1: Tak. Przyszła do apteki.
0: Tak. Ja może bym jeszcze raz powiedziała, na czym polega różnica między tym roślinnym suplementem diety a produktem leczniczym roślinnym. Musimy wiedzieć, że produkt leczniczy roślinny charakteryzuje się powtarzalnym efektem terapeutycznym. On jest osiągany przez to, że w każdym tym produkcie jest sprawdzana i kontrolowana zawartość związków czynnych. Tak? I ta zawartość związków czynnych, ona musi mieścić się w normie farmakopealnej. Ta norma farmakopealna jest przedstawiona w monografii danego surowca czy przetworu właśnie farmakopei.
1: W każdym produkcie, ale to znaczy w każdej porcji.
0: W produkcie leczniczym.
1: Tak, ja wiem, ale nie w każdym produkcie, w sensie w każdym opakowaniu.
0: No nie.
1: Nie.
0: Każdy lek wytwarzany jest czy z surowca leczniczego, roślinnego, rozdrobnionego, sproszkowanego, czy też z wyciągu, czyli przetworu. Tak? I teraz ten surowiec, czy ten przetwór jest kontrolowany
1: tak,
0: w zakresie zawartości związków czynnych. I ta zawartość musi mieścić się w normie, ponieważ ona odpowiada za powtarzalność terapeutyczną, bo ten produkt ma nas leczyć, a efekt leczniczy jest związany z zawartością związków czynnych. W przypadku roślinnego suplementu diety nie ma kontroli zawartości związków czynnych. Producent może to zrobić, tak? Może.
1: Ale nie musi.
0: Ale nie musi. Więc jaka jest różnica między na przykład liściem miłożębu japońskiego, który jest w produkcie leczniczym roślinnym, a w roślinnym suplemencie diety? No jest taka, że tam nie kontrolujemy zawartości związków czynnych i co więcej, liściem miłożębu japońskiego jako jedyny surowiec. Dla tego surowca musi być określona zawartość związków odpowiedzialnych za działania niepożądane. Tak? To są związki z grupy alkilofenoli i według farmakopei, monografii liścia miłożębu japońskiego farmakopei, zawartość tych alkilofenoli nie może być większa niż 5 ppm
1: i możemy
0: w produkcie leczniczym. A w suplemencie diety nie ma kontroli i jakie są wyniki badań na przykład amerykańskich czy holenderskich, że jest ona przekroczona i to wielokrotnie, na przykład w niektórych suplementach, to były badania w Holandii, ta zawartość alkilofenoli wynosiła 9000 ppm, kiedy powinna być nie wyższa niż 5. Więc też szczególnie starsi pacjenci, którzy stosują przetwory, leki, suplementy z liściem miłożębu japońskiego, powinni to mieć na uwadze, że mają przede wszystkim w aptece prosić o produkt leczniczy roślinny z przetworem z liściem miożębu japońskiego, nie suplementem diety, bo to jest groźne dla ich zdrowia, bo to są związki kancerogenne, mutagenne, tak?
1: No to pani ostro dała na koniec, pani profesor.
0: No
1: ja, ja zostanę, nieważne o co będę prosić, proszę, okej, ale potem jeszcze wezmę do ręki opakowanie i zobaczę, czy jest napisany suplement.
0: Tak. Tak. To znaczy tu naprawdę jest głęboka przepaść między roślinnym suplementem diety a produktem leczniczym. Proszę, jeszcze chcę powiedzieć, że to, że on jest skuteczny terapeutycznie, czyli produkt leczniczy roślinny, wynika z badań naukowych, tak? Ja tylko skoncentruję się na tutaj głównie badaniach klinicznych.
1: Ale to już o tym już w trzeciej części.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 3.
2: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
5: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
4: Grzegorz Braun między innymi.
5: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 18:40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM.
1: Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie opadami gradu, przeszła nad południowym rejonem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach koło Andrychowa drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Ich życie nie jest zagrożone. Średnia cena litra oleju napędowego może w tym tygodniu zbliżyć się do poziomu 8 zł. Podwyżki cen na stacjach paliw napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu, bo szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału piłkarskich mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford koło Nowego Jorku. Pokaz ma potrwać 11 minut, ale jak zauważają komentatorzy, muzyczny przerywnik może znacznie wydłużyć regulaminowy czas przerwy w meczu. W mistrzostwach świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: To trzecia część naszego programu. Przypominam, że rozmawiam z panią profesor Mirosławą Krauze-Baranowską, która kieruje katedrą i zakładem farmakognozji z ogrodem. Mają państwo prawdziwy, wspaniały ogród. A propos, to może tak na wejść z zewnątrz, czy
21: tak,
20: nie
21: bardzo? Tak. Ogród jest otwarty od godziny 8
20: rano. I gdzie on się znajduje?
21: On znajduje się przy Wydziale Farmaceutycznym, który to wydział jest zlokalizowany przy Alei Halera 107. To jest niedaleko od stacji Gdańsk Politechnika.
20: A oczywiście całość znajduje się na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
21: Mamy tam również ule.
20: O, proszę. Z pszczołami. To rzeczywiście, tu się bawicie trochę w hodowców, rolników, ogrodników.
21: Znaczy zatrudniony jest pszczelarz, ta profesjonalista, który opiekuje się ulami. No i też mamy te...
20: Kosztowała pani miód?
21: No tak, oczywiście, ale też miody właśnie produkowane przez nasze pszczoły stanowią takie materiały też promocyjne naszego uniwersytetu.
20: Wybiorę się.
21: Tak, zapraszamy bardzo, bo to jest piękne miejsce.
20: Pani jest także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fitoterapii. Fitoterapii, czyli...
21: Tak, fitoterapii, czyli metody, która wykorzystuje w terapii produkty lecznicze roślinne, czyli jest metodą racjonalną, opartą na dowodach naukowych i stanowi część medycyny konwencjonalnej. Bo często spotykamy się z takim podejściem do tego terminu, że jest to tak zwana medycyna alternatywna, czy na przykład komplementarna. Nie. Fitoterapia jest oparta na produkcie leczniczym roślinnym i tak jak powiedziałam, jest częścią medycyny konwencjonalnej. Produkt leczniczy roślinny w sensie wymagań, jakie stawiane są produktom leczniczym, niczym nie różni się od leku syntetycznego. To znaczy mamy leki roślinne, które są wystandaryzowane na zawartość związków czynnych odpowiedzialnych za efekty i mamy potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przede wszystkim w badaniach klinicznych.
20: No właśnie i tutaj pani zakończyła w ten sposób część drugą, że te produkty lecznicze, ich skuteczność została przebadana, tak jak leków syntetycznych, w badaniach klinicznych, w przeciwieństwie do suplementów. Proszę Państwa, ten wątek się pojawia, różnica lek-suplement już we wcześniejszych audycjach. Z panem profesorem Gaciągiem była audycja także o suplementach, także wcześniej nieraz chyba rozmawiałam o tym z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim. I jeszcze raz powtórzmy, idę do apteki, w aptece mogę kupić zarówno produkt leczniczy i pani powiedziała, też znajdują się suplementy roślinne, bywają, tak. Idę do sklepu zielarskiego, jak on się tam nazywa, kupuję tam suplementy.
21: No niektóre produkty lecznicze roślinne.
20: I niektóre też. Produkty lecznicze. Są to produkty, które kupujemy bez recept.
21: Tak. No i bardzo dużo produktów, które nawet nie mają statusu, powiedzmy, roślinnego suplementu diety, tylko stanowią takie herbatki funkcjonalne, mieszanki na przykład surowców roślinnych, które często są surowcami roślinnymi, mającymi swoją historię zastosowań jedynie w medycynie ludowej, Tak. Natomiast to, co znajdziemy w składzie produktów leczniczych roślinnych, no to przede wszystkim surowce roślinne o udokumentowanym w badaniach działaniu i wystandaryzowanym działaniu. Tutaj też chcę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w krajach Unii Europejskiej w zasadzie bardzo dużą wagę przywiązuje się właśnie do tego statusu produktu leczniczego roślinnego i mamy dwie kategorie produktów leczniczych roślinnych. Tak zwany tradycyjny produkt, to nie znaczy, że właśnie on opiera się głównie na tradycji, bo dla niego też są badania kliniczne przeprowadzane. I mamy taką drugą kategorię produktów leczniczych roślinnych o ugruntowanym zastosowaniu. I tutaj rzeczywiście dla tych produktów mamy skuteczność terapeutyczną potwierdzoną w oparciu o metaanalizę badań klinicznych.
0: Metaanaliza, czyli co, porównanie wielu badań?
21: Tak, porównanie wielu badań, które zostały przeprowadzone przy określonym jednolitym, powiedzmy, wskazaniu klinicznym, tak? I oceniamy skuteczność na przykład korzenia liścia miłorzębu, na przykład, tak? W chorobach neurodegeneracyjnych, na przykład w chorobie Alzheimera, gdzie mamy potwierdzoną właśnie tą skuteczność metaanalizą badań klinicznych. Takich, powiedzmy, surowców leczniczych roślinnych o skuteczności potwierdzonej metaanalizą badań klinicznych jeszcze jest niewiele, co wynika z faktu, że badania kliniczne surowców roślinnych, przetworów roślinnych są prowadzone od stosunkowo niedawna. Ale coraz więcej tych metaanaliz jest i z tego jako farmakogności i też farmaceuci bardzo się cieszymy. Ostatnio też ukazała się metaanaliza, która wskazała na skuteczność stosowania korzenia pluskwicy groniastej w menopauzie w połączeniu właśnie z zielem dziurawca, który to ma przede wszystkim w tym zestawieniu działać właśnie przeciwdepresyjnie, co jest ważne w tym okresie, bo często właśnie ten okres menopauzalny charakteryzuje się jednak wystąpieniem mniej lub bardziej nasilonych stanów depresyjnych, na przykład, tak? Więc te badania kliniczne, one są szalenie ważne dla produktu leczniczego roślinnego. Ja też chcę powiedzieć, że właśnie ta kategoria produktu leczniczego roślinnego to jest przede wszystkim kategoria obowiązująca na terenie krajów unijnych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałam, mamy lek botaniczny, mamy suplement diety roślinnej i tam też są prowadzone badania właśnie dla roślinnych suplementów diety. Z tym, że one dotyczą surowców, które generalnie są składnikami produktów na terenie Unii stanowiących produkty lecznicze, na przykład liście karczocha, tak, gdzie mamy produkty też u nas zawierające przetwory z liścia karczocha, przede wszystkim jako właśnie te, które działają hepatoprotektywnie, obniżają poziom cholesterolu, triglicerydów i tak dalej. No w tych kolejnych badaniach cały czas dążymy do rozszerzenia wskazań, tak, do stosowania produktów roślinnych, leczniczych.
0: Tak, bo w pani słowach słyszę pokłosie tej naszej rozmowy poza anteną, gdy ja zaczęłam drążyć i wypytywać, co się dzieje w świecie, gdzie są badania i tak dalej. I myślę, że taką rozmowę przeprowadzimy. A ja teraz, korzystając z tego, że tutaj mam panią vis-a-vis siebie, specjalistę w tej materii, zadam bardzo konkretne pytanie. Gdyby pani miała wymienić 5 roślin, takich naprawdę dla nas cennych, to co by pani wymieniła?
21: No to już wspomniany przeze mnie liść miłorzębu japońskiego, tak? Gdzie jest ta skuteczność metaanalizą potwierdzona w początkowych stadiach choroby Alzheimera, dalej w leczeniu tak zwanego szumu w uszach i też w chromaniu przystankowym. Dalej mamy ziele dziurawca, leczenie depresji, ale tutaj są akurat badania takiego zastosowania krótkoterminowego, tak? Czyli skuteczny w krótkoterminowym leczeniu depresji. Następnie mamy, to jest ciekawe...
0: Przy czym ważną rzecz mi pani powiedziała w międzyczasie, że nie można wówczas stosować klasycznych leków antydepresyjnych. Tak.
21: W ogóle ziele dziurawca jest takim surowcem i otrzymane z niego przetwory, że są przeciwwskazane w terapiach wielolekowych. Ze względu na to, że wpływają w wyniku zawartości takiego związku o nazwie hyperforyna, na poziomy innych leków. One mogą obniżać te poziomy innych leków, a niektórych mogą podwyższać. To jest wpływ na izoenzymy cytochromu P450, ogólnie rzecz biorąc. Także to ziele dziurawca, jeśli chodzi o depresję, też jest bardzo ciekawa taka kwestia związana z kietostanem głogu, dlatego że on ma metaanalizą badań klinicznych wskazania do stosowania w niewydolności mięśnia sercowego pierwszego, drugiego stopnia według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, tej skali, którą oni przyjęli. Mamy też, jeśli chodzi o właśnie to potwierdzenie skuteczności metaanalizą, to liść bluszczu.
20: Bluszczu?
21: Tak, liść bluszczu to jest w sumie, to jest bardzo taki... Powiedziałabym, że świeży surowiec, no. Dlatego wtedy, kiedy ja studiowałam farmację i miałam zajęcia właśnie z przedmiotu farmakognozja, to był w ogóle surowiec nieznany.
20: No tak.
21: Dzisiaj z tego powodu, że znamy skład chemiczny, że znamy mechanizm działania na poziomie molekularnym, biochemicznym, liść bluszczu jest i przetwory z niego otrzymywane, jest podstawowym surowcem o działaniu wykrztuśnym, bo on w obrębie układu oddechowego, działa właśnie sekretolitycznie, zwiększa wydzielanie śluzu, działa rozkurczająco na mięściówkę gładką dróg oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie.
20: Czyli w wypadku przeziębień po prostu.
21: Tak, jak najbardziej.
20: Ale jest u nas jakiś produkt z tego?
21: Oczywiście jest wiele i one są bardzo popularne i rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o środowisko właśnie lekarskie, to lekarzom te produkty są znane i bardzo często po nie sięgają i proponują pacjentom. To jest jeden z obecnie najbardziej znanych według mnie produktów leczniczych roślinnych. To liść bluszczu.
20: No, mamy czas jeszcze na jeden.
21: Jeszcze na jeden. Co bym powiedziała? No tutaj jeszcze bym powiedziała właśnie...
20: Lipa, pokrzywa.
21: Nie, liść karczocha, wspomniany przeze mnie, bo bardzo dużo badań. I oczywiście selimaryna. Selimaryna, czyli wyciąg z owoców ostropestu plamistego, zawierający flawonolignany, o działaniu regenerującym hepatocyty. To jest
20: pani mówi hepatocyty, chodzi tu
21: czyli
20: o wątrobę.
21: Czyli komórki wątrobowe.
20: No właśnie, tak. Mówmy tak naszym słuchaczom, bo tu regenerujące hepatocyty, a gdzie te hepatocyty, a do czego mi służą
21: one
20: hepatocyty?
21: One są w wątrobie.
20: I mamy tutaj, się domyślą.
21: Tak. I mamy tutaj też działanie hepatoprotektywne. Znaczy,
20: czyli ochronne. Wątrobę.
21: Tak, ochronne wobec komórek wątroby. Ja bym chciała jeszcze podkreślić, że stosując surowce lecznicze roślinne, które stanowią te nadziemne części roślin, tak? One są bardzo bogate w naturalne antyoksydanty, czyli na przykład polifenole. I każdy surowiec, niezależnie od tego, tak, jakie ma specyficzne kierunki działania, on będzie działać antyoksydacyjnie, czyli będzie zmiatać wolne rodniki i dawać nam ochronę przed tymi wolnymi rodnikami. Co z tego wynika? No z tego wynika częściowo profilaktyka chorób na przykład cywilizacyjnych, tak? Chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób metabolicznych. I musimy mieć tego świadomość, że roślina to surowiec roślinny, to jest właśnie ten naturalny antyoksydant, bo zawsze zawiera polifenole w mniejszym czy większym stężeniu, tak? I to jest ta dodatkowa jakość, bo jeszcze tylko to powiem. Surowiec roślinny leczniczy działa wielokierunkowo, czyli ma wiele kierunków działania. Główny kierunek i te dodatkowe. I to też mówimy o tym, że to jest takie działanie określane nazwą poliwalencja, wielokierunkowość. To też było kiedyś uważane za jego wadę. A wcale tak nie jest. Badania naukowe potwierdzają, że właśnie to jest specyfika surowca roślinnego, leczniczego i leku roślinnego. Poliwalencja.
20: Chętnie bym dalej miała jeszcze co najmniej kilka pytań, ale żeby nie powiedzieć na kilka godzin, by panią wypytywać na różne tematy, ale może uda nam się spotkać i nie w tak odległej przyszłości. Pani profesor Mirosława Krause-Baranowska była naszym gościem. Pani reprezentuje Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kieruje Katedrą i Zakładem Farmakognozji.
21: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za możliwość przybliżenia wiedzy o leku roślinnym. Dziękuję bardzo, pani redaktor.
20: Dziękuję bardzo.
2: 18.54, a to oznacza, że już za kilkadziesiąt minut, no kilkaset, rozpocznie się wielki finał 23. piłkarskiego mundialu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapowiadam tym samym to, co czeka nas przez najbliższe dwie godziny. Po godzinie 19 rozpoczynamy audycję przy niedzieli o sporcie, a właściwie to przy niedzieli o mundialu. W naszym studiu Ryszard Szul, wieloletni członek sztabów szkoleniowych kilku polskich klubów, Legii, Wisły, współpracujący także z nieżyjącym już, ale byłym selekcjonerem Franciszkiem Smudą. Dobry wieczór, Ryszardzie.
5: Dobry wieczór, witam.
2: Ponieważ znamy się, to zwracam się do ciebie po imieniu. Oglądałeś ten mundial? Wszystkie mecze udało ci się wyśledzić jak należy?
5: Wszystkich nie, na pewno, ale oglądałem wczoraj cały i wcześniejsze po części, te takie bardziej ciekawe, bardziej interesujące i na pewno oglądałem skróty.
2: Jak oni biegają, bo to będzie jedno z pytań, które ci zadam, czyli jak przesuwa się ten próg i prędkości, jaką rozwijają piłkarze, i wytrzymałości też, dzięki której potrafią zagrać 120 minut i więcej, włącznie z doliczonym czasem gry. Porównując mundial do mundialu, widzisz pewien postęp?
5: To znaczy, ja, jak mi wcześniej zadałeś pytanie, czy coś się zmieniło, to jakby nie widać teraz problemów z przygotowaniem motorycznym. Ci piłkarze potrafią biegać i szybko, i przez całe 120 minut.
2: Argentyna czy Hiszpania?
5: Hiszpania.
2: Hiszpania. Ja też mówię Hiszpania. Zobaczymy, czy znajdzie to potwierdzenie w rzeczywistości. Szanowni Państwo, będą z nami Krzysztof Wilanowski, reporter Radia Z, który jest na miejscu. Będziemy się z nim łączyć. Mirosław Żukowski, wieloletni szef działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita. Michał Zachodny, analityk TVP Sport, który połączy się z nami wprost ze studia, w którym dziś będzie przeprowadzał analizy. Będzie z nami także Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, który spojrzy na mundial z zupełnie innej strony. Zaczynamy po 19.
22: Autopromocja.
23: Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
26: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
27: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
28: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
31: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
32: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
33: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha? Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji kilkaset interwencji strażaków w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami, którym towarzyszy silny wiatr. Partia czy stowarzyszenia za chwilę o decyzji, którą będą musieli podjąć członkowie Prawa i Sprawiedliwości w związku z ultimatum postawionym przez Jarosława Kaczyńskiego. Demonstranci w ponad 100 amerykańskich miejscowościach protestowali przeciwko centrom danych sztucznej inteligencji. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Do godziny 17.30 strażacy interweniowali ponad 820 razy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 12 województw ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. Burza połączona z silnym wiatrem i opadami gradu przeszła m.in. nad południowym rejonem województwa śląskiego i zachodnią małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach koło Andrychowa drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. 5 z nich zostało poszkodowanych. Ich życie nie jest zagrożone. Dużo pracy mieli też strażacy w Bielsku Białej. Byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Woprowcy poinformowali o 2 łodziach, które przewróciły się na jeziorze Żywieckim. Akcje prowadzone były także na jeziorze Międzybrodzkim. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do stowarzyszeń, które powstały w ramach partii, mają do czwartku czas na decyzję, czy wybierają członkostwo w partii, czy w stowarzyszeniu. Ultimatum w tej sprawie dał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, o czym więcej opowie teraz Maciej Kluczka.
9: I już w PiS-ie widać dwie grupy tych, którzy składają oświadczenie, jak na przykład poseł Grzegorz Woźniak.
10: Nie będę działał w żadnych stowarzyszeniach. Partia musi być monolitem, musi być jednością.
9: I tych, którzy nie dość, że ze stowarzyszeń nie zamierzają występować, ale je rozwijać. Krzysztof Szczucki w TOK FM zapowiedział, że organizowane przez Stowarzyszenie Morawieckiego spotkanie przy grillu odbędzie się.
11: Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
9: Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że w PiS dojdzie do rozłamu.
12: Ja obserwując Mateusza Morawieckiego, jego poczynania przynajmniej od pół roku ostatnio, no widzę, że on jest mentalnie poza PiS-em.
9: Maciej Kluszka, TOK FM.
1: 3 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na przedmieście Charkowa. Stan zdrowia trojga poszkodowanych jest oceniany jako poważny, poinformował Oleksiej Hubow, gubernator obwodu charkowskiego. W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły też zmasowany atak na Kijów, wykorzystując podczas tego uderzenia około 40 pocisków balistycznych. Zginęła jedna osoba, 15 doznało obrażeń. Regionalne władze przekazały też doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej rosyjskich ostrzałów w mieście Sumy na północy kraju. Jedna osoba zginęła również w gminie Biłozerka w obwodzie chersońskim. W ponad 100 miejscowościach w niemal całych Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko budowie centrów danych oraz szybkiemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Sondaże wskazują na coraz większe niezadowolenie Amerykanów z powodu AI. Według organizatorów protesty odbyły się w 42 Stanach. Większość z protestów odbywała się w mniejszych miejscowościach i w Stanach, gdzie nowe serwerownie stanowiące infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania sztucznej inteligencji powstają najszybciej. W Teksasie, na Florydzie czy w Virginii. Protestujący sprzeciwiali się zbyt szybkiemu powstawaniu nowych centrów danych, które ich zdaniem powodują szereg niedogodności dla okolicznych mieszkańców, zużywając wodę, podnosząc cen prądu i powodując stały hałas. Ponadto organizatorzy protestowali przeciwko zbyt dużej koncentracji wpływów firm technologicznych stojących za sztuczną inteligencją. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istnieje, nikt wcześniej nie podejrzewał. O czym więcej Paweł Radzewicz.
13: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
14: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
13: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
0: Tymczasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
13: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
0: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
13: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat: hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Dziś finał piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W East Rutherford pod Nowym Jorkiem w pojedynku o złoto Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Początek finałowego meczu mundialu o 21:00, a już za chwilę w TOK FM więcej o finale w programie przy niedzieli o sporcie, ale najpierw jeszcze prognoza pogody. W nocy w większej części kraju przewaga chmur i miejscowe opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popadać może na północy i północnym wschodzie. Termometry w nocy pokażą od 10 do 16 stopni. Jutro dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach jutro od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 19:06, już za chwilę rozpoczynamy, a właściwie nie, to już rozpoczęliśmy audycję przy niedzieli o sporcie, to program dwugodzinny, który dziś będzie monotematycznie przygotowywał Państwa do oglądania finałowego spotkania 23. piłkarskiego mundialu między reprezentacją Hiszpanii a reprezentacją Argentyny. Przemysław Iwańczyk, dzień dobry. Mówię Państwu dzień dobry, także Natalia Banaczek, wydawczyni tego programu, także Krzysztof Olesiewicz, realizator dźwięku. Z nami w studiu jest Ryszard Szul, fizjolog. Dzień dobry, Ryszardzie.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaj, wracam pamięcią do roku 2012, wówczas to gościłeś u nas w radiu po raz pierwszy, było Euro rozgrywane w Polsce, dzieliłeś się swoją fizjologiczną wiedzą, doświadczeniem wyniesionym z pracy z takimi trenerami jak Jan Urban, Franciszek Smuda, Henryk Kasperczak, Jerzy Engel, było tam kilku...
3: Adam Nawałka.
2: Adam Nawałka, więc wspomagałeś przynajmniej trzech, czterech selekcjonerów naszej reprezentacji, w tym obecnego, kiedy pracowali w warunkach klubowych, byłeś nieodłączną postacią sztabu i Legii, i Wisły, a dziś będziemy spoglądać na Mistrzostwa Świata twoim okiem, okiem fizjologa, ale będą z nami także inni goście, już za chwilę. Michał Zachodny, TVP Sport, analityk, który przybliży nam to, na co powinniśmy zwrócić uwagę w meczu Argentyna-Hiszpania. Będzie z nami także reporter Radia Z, który jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych, Krzysztof Wilanowski. Będzie z nami także, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi mundialu, ale niekoniecznie w warstwie piłkarskiej, Mirosław Żukowski, wieloletni szef dziennika, działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita. Będzie z nami także Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Ryszardzie, pozwolisz, że zapytam, czy jest już z nami Michał Zachodny. Michale, słyszymy się?
5: Tak, słyszymy się. Dzień dobry wszystkim.
2: Co w swojej analizie przygotowałeś? Na co mamy zwrócić szczególną uwagę w meczu Hiszpania-Argentyna, jeśli chodzi o jeden i drugi zespół? Tylko wiesz, nie idźmy na łatwiznę i nie powiedzmy Messi, Yamal, bo to oczywiste.
5: Nie, absolutnie na łatwiznę nie zamierzam iść. Będzie to analiza, w której z Kubą Wawrzyniakiem porozmawiamy sobie o tym, jak jedna i druga drużyna może przejąć piłkę dla siebie, bo to będzie taki mecz i koniec końców mówimy o dwóch drużynach, które po prostu z piłką czują się najlepiej, z bardzo pragmatycznych przyczyn. Dla Hiszpanów piłka to jest sposób na ofensywę, ale i defensywę świetną w tym turnieju, skądinąd przecież stracili tylko jednego gola. Z kolei dla Argentyńczyków, oprócz oczywiście tego dosyć ważnego czynnika defensywnego, to jednak lepiej, żeby zespół mający Lionela Messiego w swojej drużynie też przy tej piłce się utrzymywał. No, ale takiej drużynie jak Hiszpania odebrać piłkę nie jest łatwo i właśnie o tym będę z Kubą rozmawiał, czy warto bardzo wysoko podchodzić i agresywnie do takiej drużyny, która ma Fabiana Ruiza, Rodriego i Daniego Olmo w środkowej strefie boiska, czy jednak lepiej by spokojnie przyjąć tego rywala na własnej połowie i tam bronić.
2: Słuchaj, tak, skoro wymieniłeś zawodników ze środka pola Hiszpanii, to wcale nie Messi, wcale nie Yamal, wcale nie Oyarzabal, wcale nie Lautaro Martinez, tylko Rodri oraz Fabian Ruiz. Gdyby mieć taką moc i połączyć najlepsze cechy obu tych zawodników, wyszedłby gracz, którego nie przeszedłby nikt z rywali, wyszedłby gracz, który tak dystrybuowałby piłkę, że klękajcie narody.
5: No oczywiście, ostatecznie mówimy też o starciu piłkarzy, którzy zdobyli złotą piłkę, a więc Rodri i Lionel Messi, o piłkarzu, który może tę złotą piłkę zdobyć w przyszłości, a więc Lamine Yamal. Natomiast to w środku pola jest po prostu niebywałe bogactwo. Ja wymieniłem tylko trójkę podstawowych zawodników, a przecież na ławce rezerwowych ma Luis de la Fuente jeszcze fantastycznego piłkarza Pedriego, który wydaje się być, nawet nie wydaje się być, to będzie po prostu przyszłość hiszpańskiej piłki. I to, że on jest na ławce rezerwowych, może być pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jaki to jest potencjał, jaki to jest format piłkarza, pomocnika. Do tego jest Gavi, trochę bardziej, powiedziałbym, piłkarz o argentyńskich atrybutach, jeśli chodzi o agresywność, atakowanie przeciwnika, atakowanie przestrzeni, a także Mikel Merino, wspaniały zmiennik, który spełnia rolę rezerwowego niemal wyłącznie przez to, że większość tego roku spędził kontuzjowany i na Mistrzostwa Świata załapał się głównie dlatego, że Luis de la Fuente zna go doskonale także z młodzieżowych reprezentacji Hiszpanii i po prostu wie, jaką jakością ten zawodnik dysponuje. A dwukrotnie wchodząc w fazie pucharowej z ławki rezerwowych, Mikel Merino dawał zwycięstwo z Portugalią i Belgią.
2: Zapytam naszego gościa w studiu, Ryszarda. W którym sztabie wolałbyś pracować? Luisa de la Fuente, który metodycznie przechodził przez każdą młodzieżową reprezentację, osiągał z każdą z nich praktycznie sukcesy w piłce młodzieżowej, a teraz przejął seniorski zespół i już jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów świata, wygrywając Ligę Narodów, Mistrzostwo Europy, a teraz mogąc sięgnąć po Mistrzostwo Świata. Czy wolałbyś pracować z Lionelem Scaloniem, 17 lat młodszym, także wychowanym w tym hiszpańskim sznycie, zresztą jego mentorem jest sam de la Fuente. Któremu trenerowi chciałbyś swoich rad udzielać?
3: Wydaje mi się, że bliższa mi jest hiszpańska piłka, z racji tej, że pracowałem z Jankiem Urbanem, byłem tam na stażu w Osasunie. Rozmawiałem tam z trenerami przygotowania i wiem, że to wszystko jest przygotowywane bardzo metodycznie, wszystko jest poukładane i tam praktycznie nie ma przypadku. To wszystko funkcjonuje, zazębia się, idzie krok po kroku. Myślę, że tam przydałbym się.
2: Michał, nie wiem, czy słyszałeś, pewnie tak.
5: Słyszałem, oczywiście.
2: Wypowiedź Ryszarda, pytanie, czy podzielasz jego zdanie, a ty jesteś team Scaloni, czy team de la Fuente? Bo ja, jeśli mogę i państwo na to pozwolą, to zdecydowanie de la Fuente. Lubię taką robotę.
5: Ja uwielbiam jednego i drugiego, bo ich postawa jest po prostu mi bardzo bliska, takie podejście do człowieka. Miał już Luis de la Fuente taką wypowiedź w trakcie tego turnieju: co dla pszczoły dobre, to i dobre dla ula. To jest oczywiście cytat z Marka Aureliusza. On bardzo lubuje się w historii starożytnego Rzymu, cesarstwa. I niejednokrotnie wraca do wypowiedzi kolejnych bohaterów tamtych czasów, ale ta wypowiedź najlepiej oddaje jego podejście. On bardzo dba o jednostkę. Zresztą podobnie jest z Lionelem Scalonim, który jest, jako były piłkarz, były też reprezentant Argentyny, jest po prostu zawsze, przepraszam, że to zabrzmi kolokwialnie, ale frontem do swojego piłkarza i zawsze wyjdzie przed szereg, żeby mu pomóc. Taka postawa jest, wydaje mi się, po prostu budująca dla zawodników jednej i drugiej reprezentacji i pozwala im jednocześnie budować takie ogromne sukcesy, budować drużyny, które zachwycają nas w tym turnieju, drużyny, które, może bardziej Argentyna oczywiście, ale drużynę, która wydźwiga się z największych problemów, tak samo drużynę, która będzie stabilna emocjonalnie i nie będzie panikowała i nie będzie nerwowa, mimo tego, że na przykład upływa czas, tak jak w meczach wspomnianych przeze mnie z Belgią i Portugalią, tylko będzie po prostu konsekwentna w realizacji swoich planów. A to są już ogromne osiągnięcia de la Fuente i Scaloniego. Jeśli miałbym wybierać, to pewnie też wskazałbym na de la Fuente. Z tego względu, że zawsze mi taka praca programowa, systemowa imponowała, konsekwencja. I to też jest piękna w ogóle historia Luisa de la Fuente, trenera, który oczywiście w futbolu seniorskim czy też klubowym po prostu zaliczył tylko kilkanaście meczów jako szkoleniowiec drużyny zawodowej, głównie pracował z juniorami, nawet 18 miesięcy spędził na bezrobociu, by nagle znaleźć się w federacji i to w niej odnaleźć swoje, tak na dobrą sprawę, powołanie. I to nie tylko powołanie jako selekcjoner, młodzieżowych kadr czy tej pierwszej reprezentacji, ale jako nauczyciel trenerów. I przecież on też był nauczycielem Scaloniego, z którym spotkał się na kursie w 2017 roku, bo Scaloni to też wychowanek hiszpańskiej myśli szkoleniowej. I tam się panowie raz, że poznali, dwa, że bardzo, bardzo polubili. Łączy ich naprawdę wiele przemyśleń o futbolu, aczkolwiek Scaloni miał takie przemyślenie przed tym finałem i stwierdzenie, że oczywiście oni się znają doskonale i nie może się doczekać, jak spotka Luisa de la Fuente, ale to nie jest tak, że de la Fuente zna go doskonale i wie, co w jego głowie od tej taktycznej strony siedzi.
2: Ryszardzie, po meczu Argentyny z Anglią w półfinale Mistrzostw Świata, jedna z gazet nazwała piłkarzy argentyńskich pitbullami spuszczonymi ze smyczy. Chodzi o postawę tego zespołu, doskok do rywala, agresja w grze, zwłaszcza w pierwszej połowie tego meczu. Co? Trzeba się z tym urodzić, czy można wytrenować cechy motoryczne tak, by próbować zabiegać rywala na, proszę wybaczyć, sformułowanie na śmierć, ale jeszcze do tego być skutecznym?
3: Da się wytrenować, ale u tych zawodników, którzy mają takie predyspozycje, którzy są do tego predestynowani. I to musi być odpowiednia selekcja już na poziomie juniora i potem jak trener dobiera zawodnika, to widzi, jak zawodnik jest przygotowany, jak zawodnik reaguje. To musi być odpowiedni typ charakteru, to musi być odpowiedni całkiem po prostu skład włókien mięśniowych, typ układu nerwowego, sposób wytrenowania i nastawienia do gry, do meczu. I przypuszczam, że trener wybiera takich zawodników, którzy tacy właśnie są. Tak wyselekcjonowani i tak wybrani.
2: Ale wiesz, mamy w Hiszpanii też, teraz zmienię reprezentację, Rodrigo, tak, który wraca po zerwanych więzadłach krzyżowych w kolanie i potrzebował ledwie kilku miesięcy, by znów prezentować klasę taką, jak wtedy, kiedy sięgał po złotą piłkę.
3: Z tym przygotowaniem to jest tak, że najważniejszy okres w przygotowaniu piłkarza to jest, tu może zaskoczenie, między 6 a 12 rokiem życia i potem okres dojrzewania. Potem to już niewiele możemy zrobić. Jeżeli przegapimy ten okres, to potem już zawodnik nie osiągnie swojego pułapu genetycznego możliwego. I nawet ci bardzo utalentowani tego nie zrobią. Potem, jeżeli zawodnik złapie kontuzję, to ten powrót do poziomu jest dużo krótszy i dużo łatwiejszy niż u zawodnika, który nie był przygotowany i nie był wytrenowany w odpowiedni sposób.
2: Michale, wobec tego do ciebie pytanie, czy nie ma obawy, że Argentyńczycy, tak jak z Anglikami, będą chcieli umilić życie swojemu rywalowi i będą szalenie nieprzyjemni?
5: Będą szalenie nieprzyjemni. To jest część bycia argentyńskim piłkarzem. Scaloni po półfinale z Anglią, gdzieś tam oczywiście pytany o te sposoby, czasem nieczyste, czasem nad wyraz agresywne, traktowania swoich rywali. Są niepokonani. Moi piłkarze czują się niezwyciężeni, że oni tak byli wychowywani, że tak wyglądał futbol w ich latach młodzieżowych. Oni na każdym podwórku byli najlepsi, w swoich zespołach byli najlepsi, ale to wcale nie oznaczało tego, że oni są najlepsi i wszystko im wolno. Oni o swój status musieli codziennie walczyć, codziennie się szarpać, a ten futbol w Ameryce Południowej, w Argentynie dokładnie tak wygląda. Więc do tych wszystkich czynników, o których pan Ryszard bardzo ciekawie opowiadał, dochodzi no po prostu też taka kwestia i emocjonalna, i mentalnościowa, to chyba właściwe wyrażenie, która sprawia, że po prostu Argentyńczycy są inni. I odczuli to już Hiszpanie w tym turnieju, bo mało się pamięta o takim meczu z Urugwajem na koniec fazy grupowej, który Hiszpanie wygrali, ale w którym wcale nie zaprezentowali pełni swoich możliwości. Mówi się o tym meczu głównie w kontekście sporu pomiędzy piłkarzami Urugwaju a Marcelo Bielsą, ale tak naprawdę to wtedy poprzez agresywność Urugwajczyków oni mieli ogromne problemy z rozegraniem akcji, ze stworzeniem zagrożenia. Oddali wówczas najmniej strzałów w swoich meczach turniejowych i zastanawiam się, czy nie będzie to właśnie taki sposób, jaki dzisiaj wybiorą piłkarze Scaloniego, czyli po prostu bycie sobą, bycie dziećmi, takimi jakimi chłopcami byli, mając po kilkanaście lat w przebijając się przez ogromne sito selekcji.
2: Bardzo dziękuję. To jeszcze jeden cytat Lionel Scaloni. Jak zatrzymać Lamine Yamala? Najlepiej byłoby go zamknąć w pokoju. To jest jego recepta. Bardzo dziękuję. Michał Zachodny, TVP Sport, był z nami. Kłaniam się, Michale. Dobrych emocji.
5: Dziękuję, pięknie wam również tego życzę.
2: Już za chwilę informacje Radio Tok FM. To jest audycja przy niedzieli o sporcie, traktująca dziś od początku do końca o piłkarskim mundialu, a właściwie jego finiszu. Dziś mecz Argentyna-Hiszpania.

0: super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 19.21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi, zaapelował szef ukraińskiej dyplomacji. To po tym, jak w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku inwazji na pełną skalę. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 16 zostało rannych. Do godziny 17.30 strażacy interweniowali ponad 820 razy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. Hiszpania z łatwością wygra finał Mistrzostw Świata z Argentyną. Tak przynajmniej uważa były piłkarz reprezentacji Brazylii, król strzelców mundialu w 2002 roku, słynny Ronaldo. Wybitny napastnik nie szczędził jednak pochwał Argentyńczykom, których występ w tegorocznych mistrzostwach określił jako absolutny sukces. A początek finałowego meczu Hiszpania-Argentyna o 21:00.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Jesteśmy z Państwem, 19.23, została nam godzina i 37 minut do pierwszego gwizdka finału 23. Mundialu, w którym to reprezentacja Argentyny zagra z reprezentacją Hiszpanii. Jak przed laty jest z nami Ryszard Szul, towarzyszący nam w wielu takich finałowych spotkaniach. Dzień dobry, Ryszardzie.
10: Dzień dobry.
9: Wiesz, wielu słuchaczy domagało się Ciebie, stąd między innymi to zaproszenie, ale był z nami Michał Zachodny, a jest, jak już słyszę, Krzysztof Wilanowski, reporter Radia Z na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Przypomnę Państwu, że przecież te trzy kraje są organizatorami mistrzostw. Krzysztofie, gdzie teraz jesteś? Opowiadaj, co widzisz, jak ten czas ci upływa, odliczając minuty do pierwszego gwizdka.
11: Dzień dobry. Jestem w strefie kibica, przy słynnym Rockefeller Center. Ta strefa kibica powoli się już wypełnia. Więcej jest jednak kibiców w tych biało-błękitnych koszulkach z nazwiskiem Messi, z nazwiskiem Maradona na plecach. To też odzwierciedla to, jak wygląda sytuacja na nowojorskich ulicach. Argentyńczyków jest tutaj zdecydowanie więcej. Oni przyjechali tutaj w jasnym celu. Oni mają zamiar obronić tytuł, jak rozmawiamy z wieloma fanami argentyńskiej drużyny. Oni podkreślali, że tutaj wiara jest tylko w jednego człowieka, tego najważniejszego w ich drużynie, 39-letniego Leo Messiego, który ma zgarnąć po raz drugi z rzędu mistrzostwo świata. Hiszpanie też oczywiście wierzą w sukces, wierzą w swoją świetnie naoliwioną maszynę, która zatrzymała już wielkich Francuzów. Teraz pora na wygraną z reprezentacją Argentyny i chcą odzyskać ten tytuł, no bo przecież po raz ostatni w 2010 roku Hiszpania sięgała po Mistrzostwo Świata po 16 latach. Znów chce wznieść ten najważniejszy puchar w piłce nieklubowej, w piłce reprezentacyjnej w górę. Emocje tutaj są od samej rana, dużo się dzieje, kibice śpiewają, kibice fetują ten mecz już przed pierwszym gwizdkiem. Na każdym kroku można spotkać fanów obu drużyn.
9: Powiedz proszę, jaka jest temperatura i jakie jest powietrze? Pytam nie bez kozery, bo przecież było mnóstwo obaw dotyczących tego, czy w ogóle spotkanie się odbędzie ze względu na to zanieczyszczenie, na ten taki chemiczny smog, który spowija Stany Zjednoczone. Jak to w tej chwili wygląda

0: Sytuacja w porównaniu do dnia, o którym ten alarm się pojawił, kiedy cały Nowy Jork spowity był gęstym smogiem. Dzisiaj już jest zdecydowanie lepsza. Powietrze jest przejrzyste, już nie czujemy charakterystycznego zapachu palonego drewna w powietrzu. Pogoda jest... No, nie chciałbym w niej grać w piłkę, bo jest bardzo gorąca, jest bardzo wilgotno, bardzo ciężko poruszać się po prostu na ulicach, bo człowiek momentalnie jest oblany potem. Wyobrażam sobie, że piłkarze, którzy będą wychodzić na boisko, no będą musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości fizycznych. Ten hydration break, czyli przerwa na napoje, na pewno będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebna dzisiaj.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, Roman Couto z Prawdy Futbolu kiedyś na mundialu, nie pamiętam którym, wszedł między brazylijskich kibiców i odtańczył z nimi taki taniec, który stał się wiralem trochę w mediach społecznościowych. A ty, gdybyś mógł, to do której grupy wolałbyś dołączyć, tej hiszpańskiej czy argentyńskiej?
0: No jeżeli miałbym się bawić tutaj na całego, to zdecydowanie do grupy argentyńskiej. Ich widać i słychać z daleka. Oni śpiewają, oni świętują. Oni potrafią się bawić tym spotkaniem. Oni wierzą w zwycięstwo, oni tutaj przyjechali po swoje, więc zaczynają tą fiestę już przed spotkaniem. No, kibice z Argentyny to jest zupełnie inny styl kibicowania niż w Europie. Po jednej stronie mamy Hiszpanów, którzy od czasu do czasu zaintonują jakąś przyśpiewkę, ale Argentyńczycy, no im śpiew po prostu nie schodzi w łóżce cały czas, więc jak świętować, jak się bawić tym finałem piłką nożną, no to reprezentacją Argentyny.
1: Dobrze, co teraz zamierzasz, gdzie idziesz, bo jeszcze raz się będziemy chcieli z tobą połączyć tuż przed meczem, jeśli pozwolisz i znajdziesz chwilę, przede wszystkim zasięg, bo to też jest dość istotne w takim tłumie, jest o to niełatwo. Rozmawialiśmy dzisiaj w nocy i też miałeś z tym niemały problem.
0: Tak, to prawda. No tutaj jest bardzo dużo ludzi w tej strefie, w Rockefeller Center, gdzie, o której mówiłem, no ona się już zapełnia, już jest bardzo dużo ludzi w środku, ale też wokół tej strefy, za barierkami, jest kilka rzędów kibiców, którzy już nie mieli szczęścia, żeby się tutaj zmieścić, żeby tam oglądać ten mecz, ale tym jednym skrawkiem oka gdzieś tam zobaczą ten kawałek telebimu, poczują te sportowe emocje, które będą się tutaj pewnie dziać w trakcie spotkania. Jeszcze nie wiem, gdzie mnie poniesie w najbliższych godzinach, w najbliższych minutach. Jak połączymy się następnym razem, to wam powiem. Sytuacja jest dynamiczna.
1: Dobrze, w porządku. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Wilanowski, reporter Radia Z, wprost spod stadionu, który już za chwilkę będzie, właściwie to już tętni życiem przed meczem, a później w jego trakcie to już poziom hałasu będzie tam z pewnością bardzo duży. Krzysztofie, bądź czujny, będziemy się z tobą łączyć ponownie. Ryszard Szul w naszym studiu. Ryszardzie, bardzo często wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie też bywasz regularnie. Spodziewałeś się, że ta impreza, no właśnie, wielu się nie spodoba, ale mam wrażenie, że w trakcie jej trwania wielu się do niej przekonywało, że Amerykanie jednak ze swojej roli się wywiążą. Patrzę na te stadiony, na te monumenty, bo one tak wyglądają, to robi wrażenie.
2: Tak, to robi wrażenie. Powiem szczerze, też się nie spodziewałem, bo najczęściej jeździliśmy przede wszystkim do Bostonu i tam Red Sox, baseball. Byliśmy, jak koszykarze wygrali NBA, mistrzostwo, tysiące ludzi, ale tam nie było mowy o sokerze, nie futbolu, tylko o sokerze, o piłce nożnej. I nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, że tyle ludzi i że będzie to takie święto piłki nożnej. Także tutaj moim zdaniem Amerykanie wywiązali się z tego i potrafią zorganizować show, potrafią zorganizować tego typu imprezę.
1: Tak, Boston też gości Mistrzostwa Świata, właściwie gości, bo już możemy mówić w czasie przeszłym. Foxborough, tak się nazywa to, ten stadion?
2: Tak, on jest pod Bostonem. Mhm. Natomiast nie byłem na nim, myśmy byli tylko na Fenway. To jest stadion Red Soxów w baseballu i jakby inna dzielnica. Tam jak zaczyna się mecz, to tysiące ludzi chodzą w czapeczkach. No jest święto po prostu.
1: To jeszcze jedna sprawa. Czy ma znaczenie z punktu widzenia fizjologii wyczynowego sportowca to, że część meczów rozgrywana była w klimatyzowanych obiektach, a część nie, a jednak te upały doskwierały. I teraz pytanie, jaki one ślad, te warunki pozostawiają w organizmach zawodników próbujących przygotować się do kolejnego meczu? Jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym z tobą poruszyć. Poprzedni mundial w tej okrojonej formule, znaczy zwyczajnej, tak, teraz jest rozbuchana do granic, miał 7 meczów włącznie z finałem dla drużyn, które walczą o trofeum, a teraz jest 8 spotkań. Czy ma to znaczenie?
2: Tak, ma to znaczenie. Przede wszystkim, jeśli mówimy o temperaturze. Tak jak słyszeliśmy teraz, kolega mówił z Nowego Jorku, jest gorąco, parno. Wtedy koszt energetyczny wysiłku jest dużo wyższy. Dużo energii jest poświęcane na chłodzenie. Krew jest odprowadzana zamiast do mięśnia, jest odprowadzana do skóry, żeby ochłodzić, żeby wyemitować tą temperaturę na zewnątrz. Jest wysoka, duża parność, w związku z tym pot już nie odprowadza tego ciepła, nie ma parowania tego potu, w związku z tym coraz trudniej, bardzo trudno jest zawodnikowi utrzymać równowagę czynnościową, utrzymać poziom temperatury na właściwym, temperaturę na właściwym poziomie. I to kosztuje, zawodnik wtedy gra z dużo wyższym tętnem, dużo wyższy koszt energetyczny i całkiem po prostu zużywa dużo więcej glikogenu, dużo więcej materiału energetycznego i potem czas regeneracji będzie dłuższy. I jeżeli teraz nałoży się zmęczenie na zmęczenie, zawodnik będzie grał na deficycie energetycznym, no to ten czas jego gotowości do gry będzie coraz krótszy. I może się zdarzyć, że jeżeli na przykład będzie dogrywka, albo że w którymś tam kolejnym meczu będzie mu brakować sił. Natomiast moja obserwacja jest taka, że tu są zawodnicy już wyselekcjonowani. To są ci zawodnicy, którzy mają najwyższe możliwości wysiłkowe, najwyższy pułap tlenowy. Pułap tlenowy to jest, zależy przede wszystkim od rzutu serca, od właściwości krwi transportującej tlen do mięśni i od przede wszystkim od kapilaryzacji włókien mięśniowych. Te wszystkie parametry rozbudowywane są latami w trakcie dzieciństwa, w trakcie dojrzewania i ci zawodnicy są już tak przygotowani, że czy 8 meczów, czy 7, czy 6 nie ma dla nich znaczenia.
1: No dobrze, ale z pewnością ma znaczenie to, w jakich warunkach geograficznych położony jest dany obiekt. Anglicy, którzy grali z Meksykiem, musieli wspiąć się, w sensie ścisłym, na 2240 metrów, tak, bo Estadio Azteca położony jest właśnie na tej wysokości. Aklimatyzacja, adaptacja do tych warunków nie jest wcale łatwa.
2: Nie jest łatwa. I granie na 2200 jest bardzo trudne. Wszystkie parametry spadają na każde 1000 metrów powyżej 1600 o 10%. W związku z tym, jeżeli ktoś miał ten pułap tlenowy wysoki, był przygotowany, ale był tam na granicy takiej, że się łapał do tych wyższych wartości, to tam na tym poziomie 2200 już niestety będzie słabszym zawodnikiem. I to miało bardzo duże znaczenie, to był handicap dla Meksykanów, a nie dla Anglików.
1: To Anglicy ostatecznie znaleźli się w wielkiej czwórce, choć nie awansowali do wielkiego finału, tak jak w roku 66. Ale jeszcze jedna kwestia z fizjologicznego punktu widzenia i proszę wytłumacz nam to. Czy aż tak kolosalne znaczenie ma to, że Hiszpanie rozgrywali swoje spotkanie półfinałowe z Francuzami 5 dni temu, a Argentyńczycy 4 dni temu i to był mecz, który rozstrzygał się, no jak wiadomo, w sytuacji wcale niełatwej, bo w samej końcówce na intensywności nieprawdopodobnej.
2: Jeden dzień więcej przy zawodnikach słabo wytrenowanych, przy słabych zawodnikach miałby znaczenie. Ale tutaj mamy zawodników wybranych, najlepszych z najlepszych. Oni są i wytrzymali, i szybcy. I teraz te 4 dni, czy 5 dni, oni są w stanie, w tej chwili są takie sposoby na regenerację, są takie urządzenia przyspieszające regenerację.
1: Do tego na przykład?
2: Najprostsze rzeczy, klasyczne kąpiel zimna, gorąca, czyli wejście do lodowatej wody, do wanny z lodem kilkakrotnie. Do tego są na przykład nakładane
1: spodnie kompresyjne?
2: Spodnie kompresyjne do masażu limfatycznego. Plus klasyczny masaż, zabiegi, jakieś hydromasaże i tak dalej. Ale najważniejszy jest sposób odżywiania. Więc odpowiednie podanie natychmiast po wysiłku, tam na pewno to jest fantastycznie rozpracowane, na pewno podanie odpowiednie odżywienie, odżywianie, dodanie odpowiednich suplementów, plus sen. I zawodnicy, ponieważ to są profesjonaliści, na pewno poświęcają temu bardzo dużą uwagę. Do tego są, rozmawiałem na ten temat z Jankiem Urbanem wczoraj, który jest na bieżąco z przygotowaniem motorycznym, z tym, co się dzieje w ligach hiszpańskich. I zadałem mu pytanie, co się zmieniło? On mówi, no nic się nie zmieniło. Potrzebujemy piłkarzy szybkich, piłkarzy wytrzymałych. Przygotowujemy ich tak samo. Tyle tylko, że mamy więcej urządzeń, więcej maszyn określających stopień zmęczenia zawodnika. I teraz w oparciu o to zmęczenie zawodnika możemy precyzyjnie dobierać obciążenia. I zawodnik dobrze wytrenowany, praktycznie po mocnym meczu, na trzeci dzień już jest gotowy do gry. Więc tutaj na czwarty dzień, po czterech dniach, zawodnicy już są gotowi do gry. Nie ma możliwości, żeby nie byli gotowi. Także myślę, że to też nie będzie miało znaczenia.
1: Tak, patrzyłeś na ten mundial, brakowało ci reprezentacji Polski. Odrzuć proszę te pobudki patriotyczne, dla których miałbyś powiedzieć tak. Z czysto piłkarskiego punktu widzenia, czy my tam pasowaliśmy w ogóle?
2: Powiem szczerze, brakowało mi, ale obawiałem się, przypomniałem sobie te odczucia, które miałem, kiedy grała reprezentacja, kiedy przegrywała. I ten mój stan, byłem długi czas w piłce i znałem tych piłkarzy, znam ich, oni teraz są trenerami i wiem, jakie to jest odczucie, kiedy zawodnicy przegrywają, kiedy nie pasują do tego, odbiegają techniką, odbiegają przygotowaniem. Także może i lepiej.
1: Ciekawa teza na zakończenie kolejnej części naszego programu. Wrócimy do tego, będziesz mógł to spokojnie wyjaśnić. Audycja przed finałem Mundialu. Przy niedzieli o sporcie zbliża się 19:38, czas na informacje.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 19:40. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami już dla 15 województw. Możliwe są bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy. Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez prezydenta, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem prezydenta jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. W nadchodzącym tygodniu, przypomnę, Karol Nawrocki ma ponownie złożyć do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju. Jutro Tatrzański Park Narodowy rozpocznie remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków. To czerwony szlak od Czarnego Stawu na Rysy i niebieski szlak z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Nie zatrzymujemy się w zapowiedzi finału mundialu, który będzie miał swój początek o godzinie 21. Hiszpania, Argentyna. Te dwie reprezentacje dziś są analizowane pod kątem sportowym, ale nie tylko, w ujęciu historycznym także, o czym będę mówił m.in. z Michałem Okońskim z Tygodnika Powszechnego. To po godzinie 20:30 połączymy się z Michałem w naszym studiu. Ryszard Szul, dzień dobry, Ryszardzie.
13: Dzień dobry.
12: Ty nam tłumaczysz z punktu widzenia fizjologii, jak ten mundial wyglądał, czym różnił się od poprzednich imprez. Czy piłkarze biorący udział w tym turnieju to współcześni gladiatorzy, choć wiem, że to takie już oklepane stwierdzenie, ale no, patrząc na niektóre reprezentacje, no nie sposób było oprzeć się temu wrażeniu. Wiesz co, zapytam cię o ten mundial, a za chwilkę będziemy mieli kolejnego gościa na linii. Z punktu widzenia odbiorcy takiego europocentrycznego, to tobie w ogóle taka impreza trochę popcornowa pasuje, czy nie? Ja zachwycałem się w poprzednim wejściu, to jak został on przygotowany, w sensie obiektów, trybun i tak dalej, ale wiesz, do tego potrzebujesz jeszcze ludzi, którzy rozumieją sport, a w Europie piłkę nożną bardzo dobrze rozumieją, za oceanem niekoniecznie.
13: Ja myślę, że tak jak już wcześniej powiedziałem, Ameryka, Stany wywiązały się z tego, są mistrzami w przygotowaniu tego typu imprez i robienia show. Natomiast a propos atletów, to ci, którzy tam są, to są wybrani z wybranych. To są rzeczywiście atleci, tak jak trener Kasperczak mówił, patrząc, mówi, to są atleci, piłkarz musi być atletą. I nawet ci Hiszpanie czy Argentyńczycy, którzy są niżsi, ale oni są dalej wybiegani, oni są wytrzymali, oni są szybcy i przede wszystkim mają nienaganną technikę. Panują nad piłką, potrafią z tą piłką robić, co chcą. I to jest ta koordynacja, to jest to, co zostało wyćwiczone, jak już wcześniej powiedziałem, między 6 a 12 rokiem życia i w tym okresie dojrzewania. To, co u nas w polskiej piłce kuleje, to mówię z pełną odpowiedzialnością, nie wiem, czy ktoś to słyszy, czy nie. I jeżeli tego tu nie zmienimy, to dalej nie będziemy mieć reprezentantów Polski na wielkich imprezach.
12: Ale wiesz co, ja troszeczkę zmienię temat i zapytam cię o ten amerykański mundial z całym tym inwentarzem, który niekoniecznie nam pasuje, czyli nie wiem, Donaldem Trumpem wtrącającym się w sprawy stricte piłkarskie. No wiesz, jeśli przywódca jakiegokolwiek kraju, nawet najbardziej imperialnego, możemy rozumieć to jak chcemy, decyduje się ingerować w zapisy regulaminowe, to już jest chyba kiepsko.
13: Tylko w 1936 roku był taki jeden, który próbował ingerować, jak Jesse Owens zdobywał złote medale. To takie dalekie skojarzenie. Jest kiepsko. Teraz po raz pierwszy ma wystąpić jakiś zespół w przerwie. W przerwie meczu finałowego. Tego nigdy też nie było. Trochę się to zmieniło. Amerykanie, no widzimy to chociażby po tej polityce Trumpa, są cały czas skoncentrowani na zarabianiu. Tu i teraz. Tam nie ma wolnych sobót, wolnych niedziel. Tam wszyscy pracują na okrągło. I tak samo jest z tym mundialem. Jeżeli jest przerwa na nawodnienie, no to jest czas na reklamy. No i wtedy dlaczego nie? Dlaczego mamy kasować przerwę na nawodnienie, skoro można zarobić na reklamach? Także to jest troszeczkę inne spojrzenie na imprezy sportowe.
12: A jak Mirosław Żukowski, wieloletni szef działu sportowego w Dzienniku Rzeczpospolita, widzi te Mistrzostwa Świata? Mirku, słyszymy się, dzień dobry.
14: Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Oczywiście ja zgadzam się z tym, że Amerykanie na sporcie głównie zarabiają, że mają inne do tego sportu podejście. Wystarczy, że się raz tam pojedzie i obejrzy mecze, nie wiem, ligi hokejowej czy koszykarskiej i wiesz, że to jest sportowo inny świat. Natomiast oczywiście jest jak jest, ale ja uważam, że te zmiany, które wprowadzono i te, które mówią, że zostaną wprowadzone w trakcie finału i przed finałem, no to jest troszkę sprzeczne z duchem piłki nożnej, tak jak my to rozumiemy. Nawet jedna z gazet napisała europejskich, że jeśli chodzi o finał, to będą hymny trzech państw, potem będzie wystąpienie jedno, drugie, potem będzie dłuższa podobno niż zwykle przerwa na nawodnienie, potem będzie podobno nawet półgodzinna przerwa w taka prawdziwa, no to Bogu dzięki, że się między te przerwy uda wcisnąć troszkę futbolu. I to mnie się wydaje jest podejście nam bliskie. Natomiast jeśli chodzi o podejście amerykańskiego prezydenta, no to on, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, nie licząc oczywiście tej haniebnej ingerencji w czerwoną kartkę dla piłkarza amerykańskiego, no to on, słuchajcie, no może trochę ironicznie powiem, on mnie zaskoczył pozytywnie. Bo ja się bałem jego obecności na prawie każdym meczu Amerykanów, na innych ważnych spotkaniach. Bałem się tej fanfaronady, którą on uprawia przy każdej sposobności, a jego jakoś nie było, prawda? I pod tym względem mnie się wydawało, że to jakoś przeszło tak w miarę spokojnie. Z mojego punktu widzenia niezwykle istotną...
12: Parę spraw było do załatwienia. Bliski Wschód znów w takim miejscem niespokojnym.
14: Ale gdyby uznał, że futbol mu w tym nie przeszkodzi, to by się pokazał. Nie, mnie się wydaje, że on potraktował ten futbol i mundial skrajnie instrumentalnie i że jak się mundial skończy, to Infantino nie będzie mu do niczego potrzebny, bo futbol już w Ameryce nigdy nie będzie tak istotny, jak jest teraz, jak był przed mundialem, prawda? Większym problemem niż Trump dla futbolu jest Infantino i sposób jego rządzenia piłką, a dla mnie zupełnie, no absolutnie porażającą informacją jest to, co przeczytałem niedawno, że on ma już praktycznie załatwioną reelekcję, że blisko 200 federacji na chyba 210 czy 14, które wchodzą w skład FIFA, obiecało mu swoje poparcie. To znaczy, że on tymi pieniędzmi, tą swoją polityką po prostu zasypuje wszystkie problemy. Jeżeli on się nie wstydzi tego, że Trump u niego prosi o ingerencję i się do tego przyznaje, przecież każdy normalny polityk, gdyby nacisnął na Infantino, to by zrobił wszystko, żeby to się nie wylało, żeby o tym się nikt nie dowiedział. A Trump o tym mówi i się tym chwali. Infantino nie ma nic przeciwko temu, nie widać na jego twarzy żadnego zażenowania.
12: Ale Milku, no to jest doskonała metoda. Detonujesz problem, który mógłby wybrzmieć jako sensacja. Porozmawiają jeden, może dwa dni i spokój.
14: No tak, ale wiesz, ale mnie się jednak wydaje, że zasłużyliśmy na troszkę więcej, że ci, którzy się uwłaszczyli na futbolu, idą za daleko. Przede wszystkim zapowiedzi, że będzie mundial z udziałem 60 kilku drużyn i tego typu pomysły, no to oznacza, że następuje wartościowanie tego wszystkiego, do czego byliśmy przyzwyczajeni i naszego europejskiego podejścia do piłki. Ja się bardzo cieszę, że UEFA, czyli Europejska Federacja, nie spieszy się z wprowadzaniem tych zmian, które obowiązywały podczas mundialu. Uważam, że to jest słuszny krok.
12: Ryszard, nie obawiasz się tego, że za chwilkę nasze widowiska w Europie, mówię nasze, no bo Polska pewnie też mogłaby tym śladem podążyć, będą rozwleczone na 2,5 godziny bądź dłużej?
13: Nie sądzę. Nasza mentalność tutaj Europejczyku jest trochę inna niż Amerykanów. U nas to trochę inaczej wygląda. Każdy kraj, czy Skandynawowie, czy Anglicy, czy Europejczycy z południa mają inną mentalność, inne priorytety i nie sądzę, żeby to się przyjęło.
12: Który piłkarz zrobił na tobie największe wrażenie podczas tego turnieju?
14: To jest pytanie do mnie, przepraszam, czy
12: też,
14: do pana?
12: Też.
13: Na mnie Mbappé. Ja uwielbiam, jak on biega, jak się rusza. Mbappé i Jamal, to mam dwóch takich ulubionych.
12: Mirku, bo wiesz, Ryszard jest piewcą ładnego poruszania się, nie tylko skutecznego, ale i ładnego poruszania się po boisku. A ty kogo wskażesz? Być może z nieoczywistych powodów, bo niekoniecznie na Messiego musi paść. O, myślę, że Mirosław Żukowski za chwilkę będzie z nami, chyba że kłopotliwe pytanie zadałem o tego najlepszego piłkarza, ale myślę, że nie. Czyli co, mówisz, że Jamal ze względu, wiesz, 2007 rocznik.
13: Tak. Ja lubię jak się rusza Mbappé, bo widać, że jest, lekka atletyka jest mi bardzo bliska i widać, ja lubiłem jak patrzyłem na Thierry'ego Henry, jak się rusza, jak ktoś w ogóle pięknie biega. A Mbappé to jest po prostu gigant.
12: I Mirosław, jesteś z nami, Mirosławie? Halo,
14: jestem już z nami i chciałbym, nie wiem, czy słyszeli się, co to powiedziałem. Na mnie największe wrażenie zrobili... Ja cię słyszę bardzo dobrze.
12: A my cię teraz też dobrze słyszymy, więc możesz mówić, a wcześniej nie słyszeliśmy, co powiedziałeś, więc powtórz proszę raz jeszcze.
14: Więc powtórzę. Na mnie największe wrażenie zrobili nie napastnicy, którzy strzelają bramki, tylko ci, którzy decydują o obliczu drużyny, czyli u Hiszpanów Rodri, u Francuzów Olise i u Anglików Jude Bellingham. Uważam, że oni zagrali fantastyczny turniej i z mojego punktu widzenia to po raz kolejny pokazuje, że przyznawanie, nie wiem, złotej piłki nie Messiemu, nie Cristiano Ronaldo, nawet nie naszemu Robertowi Lewandowskiemu, tylko takiemu komuś jak Rodri, który ją dostał 2 lata temu, ma głęboki sens. Bo to oni są solą futbolu i z mojego punktu widzenia ten mundial pokazał, że taki piłkarz, jak Olise, jak właśnie Jude Bellingham jest bezcenny tak samo jak Messi czy Mbappé.
12: To bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie, ale też oddające wartość, jaką stanowią ci piłkarze. No wiesz, Luka Modric też zdobył za rok 2018, kiedy Chorwaci nie byli mistrzami świata, tylko zajęli drugie miejsce. A wyobrażasz sobie, skoro jesteśmy przy tym wątku, że Leo Messi po raz kolejny odbierze złotą piłkę, gdyby Argentyna dzisiaj z Hiszpanią wygrała? Mirosławie? To spróbujemy za chwilkę połączyć.
14: Przepraszam bardzo, ale nic nie słyszę.
12: To jeszcze raz się z tobą połączymy, a ja zapytam gościa w studiu. Spodziewasz, to jest w ogóle możliwe, żeby gości zbliżający się do 40 mógł myśleć o złotej piłce.
13: Może to będzie uhonorowanie.
12: I na co jest to dowód?
13: Może to będzie uhonorowanie, to może dowód jest na przywiązanie do tradycji, na pamiętam czas, kiedy Robert Lewandowski w moim mniemaniu powinien zdobyć tę piłkę, a nie zdobył, bo znowu coś tam wyniknęło.
12: No nie, bo nie przyznawano wtedy tej tak, nagrody.
13: Tak, tak, tak. Być może tak będzie, ale ja myślę, że ktoś młodszy. Niekoniecznie Messi. Może rzeczywiście, tak jak Mirosław mówił, któryś rozgrywający, ten, który kreuje grę, ten, który daje te piękne podania prostopadłe, które wypuszczają tych napastników na pozycję.
12: Z Mirosławem Żukowskim połączymy się już po informacjach Radia Tok FM, bo z tego, co dostajemy wieści od Mirosława, wynika, że jest u niego burza i to potężna, więc stąd wynikają kłopoty z łączeniem. Audycja na żywo, szanowni państwo, więc proszę nam wybaczyć. Ryszard, najważniejsza sprawa. No, tak. Wiesz, co powinien wiedzieć kibic, który chce oglądać finał? Jakie są składy?
13: Tak, właśnie, jakie są składy?
12: Emiliano Martinez w bramce reprezentacji Argentyny. W obronie Montiel, Romero na środku, Lisandro Martinez jako drugi środkowy obrońca, Taliafico na lewej obronie. W linii środkowej Nico González, jest także Rodrigo de Paul, jest Enzo Fernandez, rzecz jasna, oraz McAllister, no i z przodu zobaczymy Leo Messiego oraz Juliana Alvareza. Jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, Simon w bramce, Porro, Cubarsi, Laporte, Kukureja, tak wygląda skład obrony. Rodri z Fabianem Ruizem, to jest ta żelazna para defensywnych pomocników, ale umiejących grać do przodu także. Później trójka, Yamal, Olmo oraz Baena oraz Oyarzabal, który będzie zawodnikiem na pozycji numer 9. Nie ma żadnych zaskoczeń na pewno, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii. Różnie bywa z obsadą tej pozycji obok Leo Messiego, jeśli chodzi o reprezentację Argentyny. Tam więcej takich roszad. No jest tu paru artystów.
13: To prawda. Myślę, że największy problem, wszystko zależy od tego, jak trenerzy przygotują zawodników na odprawie, jakie będą plany. Ja będąc na takich odprawach, to trenerzy zawsze mają przygotowaną taktykę, mają zawodnika na zawodnika, mają główne założenia, kogo trzeba wyeliminować, kogo trzeba odciąć od podań i jak to trzeba robić. I myślę, że to są trenerzy najlepsi z najlepszych, więc na pewno opracują dobrą taktykę i dziennikarze, którzy obserwują, którzy komentują, na pewno od razu wychwycą, co się dzieje. Dla mnie mistrzem, jeśli chodzi o taktykę, to jest taki trener, który widząc, co się na boisku dzieje, robi jakąś zmianę i po przerwie wychodzi inna drużyna, bo nastąpiły przesunięcia, nastąpiły roszady na boisku i zawodnicy nagle inaczej grają. I to jest ta umiejętność dobrania taktyki. Ja siedząc przy linii, siedząc na ławce, przyznam, że nigdy nie byłem w stanie widzieć tak boiska, jak trenerzy widzą go, jakby widzieli z góry. Mistrzem był Franiu Smuda, Heniu Kasperczak, Jurek Engel, którzy widząc na linii, siedząc na poziomie boiska, widzieli, jak ci zawodnicy jak się poruszają, w którym miejscu są, co trzeba zrobić, żeby jak to zmienić. Dla mnie to było niewyobrażalne, ale widocznie taki dar mają, taki talent, dlatego są trenerami, dlatego tak sobie z tym radzą.
12: Czy jest możliwym, żeby w spotkaniu decydującym oba zespoły ze strategicznego punktu widzenia zagrały trochę wbrew sobie, czyli utemperowały na przykład, jeśli chodzi o Hiszpanię, swoje inklinacje do posiadania piłki, tylko po to, żeby zaskoczyć przeciwnika?
13: Może być taka sytuacja, jak była w niektórych meczach, że gra będzie się toczyła wolno, każdy będzie czekał, posiadał piłkę i czekał na coś, na jakieś jedno podanie i na strzelenie gola. Ja myślę, że spotkanie by się potoczyło ciekawie, jeśli by na początku padła jakaś bramka. To wtedy zrobiłaby się otwarta gra. Natomiast jeżeli będzie ciągle remis, to będzie takie kunktatorstwo i czekanie na ten jeden złoty gol, na ten jeden strzał i potem pilnowanie tego, co jest.
12: Idziemy sobie zrobić kawę. Proszę.
13: Ja herbatę, jeśli mogę.
12: Dobrze, to proponuję też państwu, byście wsłuchując się w informacje Radia Tok FM, przygotowali sobie coś do picia. Hydration break niech będzie.
13: Tak.
12: Bardzo prosimy, ale słuchając koniecznie informacji Radia Tok FM, to będą ostatnie przed 21, bo o 21 kolejne wybrzmią, kiedy już rozpocznie się wielki mecz finału 23 Mundialu między reprezentacją Argentyny a reprezentacją Hiszpanii. Te dwie ekipy niebawem zobaczymy. Informacje Radia Tok FM to jest audycja przy niedzieli o sporcie, dziś traktująca tylko i wyłącznie o piłce nożnej.
15: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
16: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
15: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
18: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
17: Pęd do wiedzy.
18: To nie jest pęd
17: do wiedzy, tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych.
19: No, to... Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
19: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
18: Co piątek o 17.
19: Dzieje się.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Na początek informacji o nastrojach kibiców przed dzisiejszym finałem piłkarskich mistrzostw świata. Będzie też o tym, ile na mundialu zarobi FIFA. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej apeluje o opanowanie po ataku na budowaną elektrownię atomową w Iranie. Ze względu na ebolę Kanada wprowadza zakaz wjazdu do kraju dla osób, które były w Demokratycznej Republice Konga. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Kibice Hiszpanii śpiewają i świętują na ulicach Nowego Jorku przed finałem piłkarskich mistrzostw świata, licząc na zwycięstwo drużyny nad Argentyną.
20: Szczerze mówiąc, myślę, że to oznacza koniec ery Messiego i początek ery Lamina. Messi nic nie zrobi. Lamine Yamal miał trochę słaby mundial, ale myślę, że to będzie jego dzień. Musimy utrzymać się bez względu na wszystko, ponieważ Argentyna ostatnio odwracała wynik w ostatnich minutach meczów i nie możemy na to pozwolić. Musimy zabrać do domu zwycięstwo.
11: Z kolei mieszkańcy Batan w argentyńskiej prowincji Buenos Aires odsłonili rekordową 1000-metrową flagę narodową przed finałem Mistrzostw Świata.
20: To pokaz wsparcia dla drużyny narodowej we wszystkim, co robi reprezentacja narodowa i dla zawodników, aby mogli zobaczyć, że cały kraj stoi za nimi. To czują wszyscy Argentyńczycy, ale dla nas Batan posiadanie tej flagi jest źródłem szczególnej dumy. Musimy zostać koronowani na mistrzów, więc flaga musi powiewać wysoko. To wszystko jest bardzo piękne.
11: Finałowy mecz mundialu Argentyna-Hiszpania rozgrywany w East Rutherford pod Nowym Jorkiem rozpocznie się o 21:00. A według angielskiego dziennika The Guardian FIFA ogłosi rekordowe przychody skończących się dziś piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Szef organizacji Gianni Infantino miał w sobotę poinformować Federację Piłkarską o wpływach w wysokości 15 miliardów dolarów. To znacznie więcej niż prognozowane przed turniejem 11 miliardów i ponad dwa razy tyle, ile FIFA zarobiła przed 4 laty w Katarze. The Guardian ocenia, że tak wysokie wpływy były możliwe m.in. dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu kibiców i wprowadzonemu przez FIFA dynamicznemu systemowi sprzedaży biletów, co miało windować ceny wejściówek. Ponadto na platformie umożliwiającej nabywanie biletów na rynku wtórnym, Światowa Centrala pobierała opłatę w wysokości 15% zarówno od sprzedającego, jak i od kupującego. Dziennikarze oceniają, że sukces mistrzostw może zwiększyć szanse USA na organizację kolejnej edycji mundialu w przyszłości, a najbliższy dostępny termin to 2038 rok.
1: Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi zaapelował o opanowanie po ataku na budowaną elektrownię jądrową w prowincji Khuzestan na południowym zachodzie Iranu. Agencja zapewniła, że nie ma zagrożenia radiacyjnego. Według Iranu atak przeprowadziły Stany Zjednoczone. Siły zbrojne USA przeprowadziły dziś nową falę ataków na Iran w odwecie za śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w piątkowym ataku irańskim na bazę wojskową w Jordanii. Stany Zjednoczone wznowiły naloty na Iran 7 lipca po irańskich atakach na statki w cieśninie Ormus. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. Ze względu na epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga, rząd Kanady poinformował, że od północy z poniedziałku na wtorek wprowadza zakaz wjazdu dla osób, które były w Demokratycznej Republice Konga w ciągu ostatnich 21 dni. Zagrożenie zdrowia dla Kanadyjczyków ze względu na ebolę jest określane jako niskie i dotychczas nie zarejestrowano żadnych zachorowań związanych z podróżami. Obecna epidemia wybuchła w Demokratycznej Republice Konga i została ogłoszona 15 maja. Jest 17 w historii tego kraju od wykrycia choroby w 1976 roku. I jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, rozwija się najszybciej w historii. Nowelizacja ustawy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisana przez prezydenta znacząco poszerza kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Przewodniczący zarządu metropolii Leszek Pietraszek podkreśla, że nowe prawo ułatwi realizację kluczowych usług publicznych, o czym więcej opowie teraz Grzegorz Kozieł.
21: Kolejne obszary, którymi zajmie się GZM, to gospodarka odpadami, energia, rynek pracy, kultura i edukacja.
22: Jednym z naszych największych wyzwań i zadań jest zatrzymanie depopulacji. Jeden z tych aspektów, który wiąże się z depopulacją, jest kwestia funkcjonowania uczelni wyższych, rozumiana jako pozyskiwanie studentów tak naprawdę z całego świata, którzy chcieliby tutaj studiować i potem zostawać.
21: Dlatego przewodniczący Pietraszek proponuje federację uczelni, które funkcjonują na terenie metropolii.
22: Jakiś rodzaj unifikacji naboru dla studentów, tak żeby student, który mieszka w innym miejscu Polski albo Europy, albo świata, nie gubił się w wyborze kierunków, tylko znalazł jedno miejsce, jeden sposób. Dlaczego nie?
21: Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 31 lipca tego roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 21:00. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Przy niedzieli o sporcie 25, a więc zostało już niespełna 55 minut do rozpoczęcia finałowego spotkania Mundialu 2026 między reprezentacją Argentyny a reprezentacją Hiszpanii. Ryszard Szul jest w naszym studiu. Jeszcze raz dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Byli z nami, a nie wiem, czy będą, a to ze względu na burze, które szaleją nad Polską, Mirosław Żukowski. Jest także w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Wilanowski pod stadionem, na którym odbywa się dzisiejszy finał. Reporter Radia Z. Raz udało nam się połączyć, być może uda nam się po raz drugi z Krzysztofem zamienić choć jedno, choć dwa słowa. No, to Ryszard, jak patrzysz z coraz większym niepokojem, bo wiesz, bywały mistrzostwa, które kończyły się takim mało przyjemnym finałem, taką zamkniętą grą po obu stronach. Niekoniecznie były to finały, które zapamiętywaliśmy na lata, choć akurat ostatnie lata były pod tym względem fenomenalne, choćby ten ostatni między Argentyną a Francją.
13: Ja boję się, że ten wczorajszy mecz zostanie bardziej w pamięci niż ten finał, bo może się okazać rzeczywiście, tak jak mówisz, że to będzie takie kunkratorstwo i czekanie na błąd, szukanie, chyba że przypadkowa by jakaś bramka i wtedy trzeba będzie niestety grać. I wtedy zaczną grać od jednej bramki do drugiej to, co najbardziej lubimy, będą prostopadłe podania, będą podania, które będą otwierały drogę do bramki i pojawią się gole, co jest podstawą w piłce nożnej.
12: To jeszcze wrócę do tych aspektów tego mundialu, którymi ty się zajmujesz. Chodzi mi o to przygotowanie motoryczne. Niegdyś, to wiemy choćby z opowieści selekcjonerów, którzy zabierali polską reprezentację na mundiale, takie zgrupowanie, to właściwie był taki obóz w dawnym znaczeniu tego słowa, trwały wiele tygodni. Poprzedzone były górskimi przygotowaniami, dopiero później piłkarze piłkę w ogóle zobaczyli, jak ona wygląda, dopiero później mogli kopnąć. Od tego już się odeszło zupełnie?
13: No, myślę, że tak, to była przeszłość. To selekcjonerzy nie byli selekcjonerami, tylko byli trenerami i próbowali dodatkowo wytrenować zawodników, którzy byli wytrenowani, a tak naprawdę główne zadanie to było sprawdzenie poziomu wytrenowania danego zawodnika, sprawdzenie jego stopnia zmęczenia, na ile jest zdolny do gry, jaki jest stan jego organizmu i potem dobranie takich środków treningowych, żeby osiągnąć jego maksimum możliwości. Bardzo często bywało tak, że zawodnicy byli całkiem po prostu zamęczani. Ja robiłem kiedyś, chciałem sprawdzić, jak moi zawodnicy, wtedy to był Maciej Grybus i Tomek Kiełbowicz, jak trenowali u Leo Benhakera. I oni mieli monitory pracy serca, zegarki z pamięcią. Ja miałem możliwość oglądania, jak trenowali. Trenowali bardzo intensywnie, na bardzo wysokich intensywnościach. To powodowało, że nakładały się zmęczenia. Jeden, drugi, trzeci trening na deficycie energetycznym powodował, że zawodnicy nie byli w stanie wytrzymać nie tylko jednej połowy, nie byli w stanie wytrzymać 40 minut. I po tym, jak zawodnicy się ruszali, ja byłem w stanie ocenić, jak trenowali. Jeżeli zawodnik jest w stanie zagrać tylko 30 minut, to znaczy, że jest totalnie zmęczony, że jest ciągle na deficycie energetycznym. Jeżeli zawodnik zagra 60 minut, czyli po 15 minutach drugiej połowy zaczyna gasnąć, to znaczy, że trenował bardzo intensywnie, ma wytrenowaną tylko wytrzymałość beztlenową, nie ma tej wytrzymałości tlenowej, tej wytrzymałości długiego czasu, którą się trenuje na niskich intensywnościach i to jest ta wytrzymałość, która gwarantuje, zapewnia te 120 minut pełnych możliwości. Bo zawodnik musi być jednakowo szybki i w pierwszej minucie, i w tej 120. Musi jednakowo wysoko skakać. I teraz, jeżeli jest odpowiednio przygotowany, to tak jest. Natomiast bardzo często jest tak, że zawodnicy właśnie przed zgrupowaniami, na zgrupowaniach reprezentacyjnych po prostu trenują, a nie przygotowują się. I to jest moim zdaniem błąd. W tej chwili od tego się odchodzi. Tak jak mówię, rozmawiałem z Jankiem Urbanem. Tam się mierzy przede wszystkim stopień zmęczenia zawodnika, stopień gotowości do podjęcia kolejnego wysiłku. I mamy teraz dużo różnych możliwości. Dawniej, jeszcze za Jurka Engela, mierzyło się parametry biochemiczne krwi, mierzyło się kinazę, mleczan, czasami hormony. I w oparciu o to mówiło się o stopniu zmęczenia zawodnika. Teraz dochodzą jeszcze pomiary zmęczenia autonomicznego układu nerwowego, czyli tego układu, na który nie mamy wpływu, który unerwia nam narządy wewnętrzne, unerwia serce i o przewadze jednej z części tych układów, układu sympatycznego czy parasympatycznego, przewaga jednej z tych części mówi nam o tym, czy zawodnik jest gotowy do uciekaj albo warcz, czy jest gotowy raczej do odpoczynku, jest zmęczony i nie jest w stanie wyjść na wysokie tętna i zmobilizować się. W tej chwili to wszystko jest opanowane przez naukę, przez urządzenia, przez wiedzę fizjologiczną i z tych zawodników, myślę, wyciągane jest, tak wyciskane, brzydko mówiąc, maksimum, ich maksimum możliwości.
12: Czy można jeszcze w finale, czyli w ósmym spotkaniu, a jest wielu piłkarzy, którzy grało we wszystkich meczach, dać, albo inaczej uwypuklić to, czego nie było widać przez dotychczasową część turnieju? Czy jest to absolutnie niemożliwe, już piłkarze tak siłą woli będą podchodzić do tego dzisiejszego wyzwania?
13: Wszystko zależy od tego, od tych parametrów wydolnościowych piłkarzy. My nie znamy, my wiemy tylko, że Carlos przykładowo miał pułap tlenowy tak jak kolarze, czyli miał niesamowitą wytrzymałość. Jest bardzo mało piłkarzy, którzy są i szybcy, i równocześnie wytrzymali. Najczęściej jest tak, że jeśli ktoś jest sprinterem, jest bardzo szybkim, no to z tą jego wytrzymałością jest trochę słabiej. Włókna szybkie, te, które napędzają zawodnika, dają dużą szybkość, one dostarczają dużo energii, ale produkują dużo więcej mleczanu, dużo więcej jonów wodorowych, czyli produktów ubocznych, które skracają czas wysiłku. I teraz zawodnik, który jest zawodnikiem szybkim, a nie ma tej wytrzymałości tlenowej, ma inną proporcję włókien, musi w jakiś inny sposób kompensować te braki, których natura mu nie dała. Myślę, że tutaj ci, którzy już będą na boisku, są na tyle znani dla trenera, że jeżeli trener zobaczy, że któryś zawodnik, tak jak wczoraj na meczu, że łapią go skurcze, to jest ten zawodnik, który dał z siebie wszystko, który jest w tej chwili na granicy swoich możliwości i prawdopodobnie trzeba go zmienić. Ale to nie jest jego wina, że jest źle wytrenowany. To jest jego poziom motoryczny, to jest jego maks. Więcej widocznie nie mógł zrobić, bo to jest jego maksimum uwarunkowane genetycznie.
12: Dostaję informację, że Mirosław Żukowski wciąż jest w centrum burzy, więc trochę na ciebie, Ryszard, spadnie też ta opowieść o tym, co nas czeka już niebawem. Pamiętam czasy, kiedy arbiter przechodził totalnie niezauważony. I właściwie to nie był żadną postacią. Zgodzisz się. My mamy Szymona Marciniaka. W ogóle byłeś zaskoczony, że nie dostał meczu finałowego?
13: To znaczy byłem, że tak naprawdę, że mało się o nim słyszało. I sądziłem, że dostanie może może dostanie ten finał mały, może duży finał. No niestety.
12: Sławko Wińczycz, słoweński arbiter, ostatecznie poprowadzi to spotkanie. Patrzysz na sędziów, tak. Na to, w jaki sposób też zmienia się ich charakterystyka, jeśli chodzi o ciało, ale też i sposób poruszania się, o dynamikę reagowania w poszczególnych sytuacjach. To są kolejni bohaterowie w tej chwili już?
13: To też muszą być atleci. Mhm. Powiem to słowami trenera Kasperczaka. To też muszą być atleci. I wiem, jak są przygotowywani. Mam kontakt z niektórymi sędziami. Wiem, jakie mają programy, jak oni korzystają z urządzeń do pomiaru tętna. I mają normalne programy przygotowania fizycznego. Muszą być odpowiednio szybcy, muszą być odpowiednio wytrzymali. Jeżeli tego nie zrobią, nie osiągną, no to nie dojdą do tych najwyższych, najbardziej sędziowanych, do najwyższych rozgrywek, czy to ligowych, czy międzypaństwowych. I to są atleci zbudowani, widać, że muszą mieć odpowiednią siłę. Widać po sylwetkach czy Marciniaka, i widać, że są przygotowani, bo musi wybiegać cały mecz i widać, że on biega i szybko, i z mojego punktu widzenia ładnie.
12: Co to znaczy ładnie biegać?
13: Ładnie biegać to znaczy biegać luźno, swobodnie, pełnym krokiem, z pełnym tylnym wahadłem, przednim wahadłem. To jest takie bieganie lekkoatletyczne. To nie jest bieganie na ugiętych nogach, krótkim krokiem, z dużą częstotliwością. To jest takie bieganie, jak biega Mbappé, jak biegał Thierry Henry. To jest bieganie zestawu skokowego. To jest, zwróć uwagę, że Mbappé, jak na dwóch krokach, jest w stanie minąć zawodnika. W dwóch krokach ma tak mocny staw skokowy, tak mocne odbicie. I to tego się nie da wytrenować. To się po prostu ma. Można próbować, ale to się nie uda. I takie szkolenie, przede wszystkim u dzieci i u młodzieży, szkolenie w kierunku lekkiej atletyki i piłki nożnej, może dać efekty, i takie bieganie, jak biegają ci najlepsi.
12: Dobrze, to teraz oprę się na statystykach z Mundialu 2026. Jordan Boss, reprezentant Australii, osiągnął najwyższą zmierzoną prędkość, 36,7 km na godzinę, ale rekord z Mistrzostw Świata należy do Kyliana Mbappé z 2022 roku, uwaga, 38 km na godzinę. To jest tyle, ile biegają biegacze długodystansowi na ostatnim kole.
13: Weźmy pod uwagę, musimy pamiętać, że te pomiary, które są wykonywane, które są podawane, to jest pik szybkości. To jest pik szybkości mierzony przez GPS. I tak naprawdę nie mamy pewności, na ile to jest, na jakim to było dystansie, czy to było 5 metrów, czy to było 2 metry, akurat takie przyspieszenie. Widać, że są szybcy.
12: Ale 38 to już jest szybkość.
13: Tak, ale ja bym to inaczej widział. Ja zawsze, dla mnie szybkość to jest pomiar 5 metrów, 10 metrów, 20, 30, coś, co jest mierzalne przez fotokomórkę i jest i coś, co możemy porównać. Coś, na co widzimy. I tak jak zawodnik na 5 metrów powinien biegać, musi biegać poniżej sekundy, ci najlepsi poniżej 9,50, 0,95, a ci wybitni poniżej 0,9. Sekundy. To są na pewno topowi zawodnicy.
12: Czyli co, lepiej byłoby opierać się na statystyce z pierwszych 5 metrów?
13: Tak, ale my nie mamy dostępu do takich danych, bo te dane, które są z GPS-ów, te, które są z katapulta, to są dane szacunkowe, bo to jest, zależy ile satelitów, czy 5 satelitów będzie połączone, czy więcej, czy niebo było zachmurzone, czy nie. To są dane szacunkowe, to ja bym do tego bym wagi nie przywiązywał. Dla mnie twarde dane, zmierzone na fotokomórkach, dwóch zawodników staje obok siebie, czy stają samodzielnie, biegają i wtedy mogę powiedzieć, ten jest szybszy, ten jest wolniejszy.
12: Najszybszy piłkarz świata, Sven Botman, piłkarz Newcastle, 39,21.
13: Ale to znowu pik. Jeśli byśmy puścili go na 30 metrów, to wtedy byśmy wiedzieli, jeżeli puścilibyśmy ciężarowca, który na 10 metrów, to może się okazać, że ten ciężarowiec wygra z piłkarzem, wygra ze sprinterem. Dla mnie takie dane nic nie mówią i nie przywiązuję do nich wagi. Powiem szczerze, są szybcy i to też widać w linii prostej, czy to jest bieg z piłką, czy do piłki, bez piłki. To są najistotniejsze rzeczy. Jeśli zawodnik ma koordynację, jeśli zawodnik ma technikę piłkarską, to jest w stanie pobiec szybko, opanować piłkę, wykorzystać swoją koordynację i odpowiednio zagrać czy strzelić bramkę. Ale to jest, nie możemy patrzeć na piłkarza jako na sprintera albo wytrzymałościowca. To jest zespół cech. To jest technika, to jest umiejętność

0: To wynika, że coraz młodsi, albo inaczej, nie mamy coraz młodszych zawodników, jeśli chodzi o te kluczowe momenty turnieju. To znaczy, że trenerzy im nie ufają, wolą oprzeć się na graczach doświadczonych, bo ta młodość no, ma swoje przywileje, ale więcej mankamentów?
1: Myślę, że są dwa aspekty. Jeden to jest ten, który mówisz, że trenerzy mogą nie ufać, a drugi aspekt to jest to, że patrząc z punktu widzenia rozwoju człowieka, to 19-latek, pełny rozwój fizyczny, to jest między 19 a 21 lat u mężczyzn. I to już jest mężczyzna. I tak na dobrą sprawę, on już powinien być ukształtowany, jeśli chodzi o motorykę, jeśli chodzi o piłkę. Dlatego, że i szybkość, i pułap tlenowy, one wtedy osiągają maksimum. Do 25 roku życia osiąga maksimum. Potem, jeżeli zawodnik nie będzie trenował, to te wartości spadają, zmniejszają się. Jedyne, co można poprawić, to zmniejszyć koszt energetyczny, żeby zniwelować, skompensować ten spadek możliwości wysiłkowych związany z wiekiem. I taki Jamal, 19-latek, on jest gotowy do gry. Natomiast czy jest przygotowany taktycznie do tego, no to zależy od trenera. To zależy, jak był szkolony, i zależy całkiem po prostu od jego inteligencji piłkarskiej. Jeżeli tą inteligencję piłkarską ma i trener to widzi, to go wystawia. Bo trener będzie wystawiał tego zawodnika, który będzie mu realizował założenia taktyczne i zdobywał bramki lub przyczyniał się do zdobywania tych bramek i przyczyniał się do zwycięstwa.
0: Mm-hmm. To jeszcze przed tym finałem kilka minut twojej predykcji, bo zaraz połączymy się z Michałem Okońskim z Tygodnika Powszechnego, który też opowie o swojej perspektywie mundialu, nieco innej, takiej wiesz, trochę historycznej między innymi. Czego się spodziewasz?
1: O historycznym? Jestem bardzo ciekawy, co powie ciekawego, jaki inny punkt widzenia na mundial, czy to będzie od kulis, czy to będzie od szatni, czy to będzie z punktu widzenia dziennikarza, nie wiem, jestem ciekawy bardzo.
0: Mhm, ale nie, czego ty spodziewasz się nie po tym, co powie, tak? Nie po Michale, tylko jeśli chodzi o sam finał już.
1: Czego się spodziewam? No spodziewam się początku, jak to zawsze Darek Szpakowicz mówił, szachów, piłkarskich szachów i wyczekiwania. Szpakowski, tak. I wyczekiwania, co przeciwnik zrobi. Będzie takie wzajemne badanie się, będzie rozgrywanie z tyłu, jakieś tam wrzutka, jakieś podanie, może jakieś skrzydło, coś na Jamala, coś może Messi poda, może coś wpadnie. Jeżeli wpadnie na początku, oby, to będzie fajny mecz. Jeżeli nie wpadnie i będzie 0-0 do przerwy, no to będzie coraz bardziej nerwowo i takie będzie... Oby tak by nie było. Oby mecz był ciekawy.
0: Której reprezentacji kibicowałeś, a której być może nie ma? Pomijmy reprezentację Polski, nad którą już się pochylałeś.
1: Ja patrzyłem przede wszystkim na Francuzów, bo bardzo ładnie weszli w mecz. Jak ci mówiłem, Mbappé lubię oglądać, patrzeć na to, jak Mbappé się rusza. Patrzyłem na Senegal. Byłem ciekawy, jak oni będą wyglądać, bo to oni zawsze się ładnie ruszali, zawsze te kraje, reprezentacje afrykańskie były ciekawe, a trochę też o tym wiedziałem, interesowało mnie to z opowieści trenera Kasperczaka, który opowiadał o mentalności tych ludzi, opowiadał o tym, jak się pracuje z reprezentacjami z Afryki i dlatego też z ciekawością na to patrzyłem, jak się ruszają. Kibicowałem Anglikom. Spodziewałem się, że będą te pierwsze mecze, że będą trochę lepiej grali. Byłem rozczarowany. Natomiast pod koniec już było no znośnie, już ci Anglicy grali jako tako.
0: Ryszard Szul był z nami, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Musisz dojechać do domu, żeby ten finał obejrzeć.
1: No ba.
0: Ale proszę cię, żebyś w trakcie drogi włączył radio, bo będzie za chwilkę z nami Michał Okoński, którego posłuchamy. Sobie, szanowni państwo, zrobimy też taką chwilową, muzyczną, albo inaczej, chwilowy muzyczny oddech, tak, żeby przygotować się do kolejnej rozmowy, a później już do meczu finałowego. Jeszcze raz Przypomnę, reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z reprezentacją Argentyny w wielkim finale dla Argentyńczyków. To jest kolejny finał w historii. To jest drużyna, która już zdobyła Mistrzostwo Świata w 78 roku, w 86, w 2022, ale też gra

0: w finałach przegranych, choćby rok 1990, choćby spotkanie z reprezentacją Niemiec w 2014, więc mają na swoim koncie tych finałów naprawdę, naprawdę wiele. Hiszpanie w 2010 roku jedyny raz zagrali w meczu decydującym o trofeum i wygrali wówczas to spotkanie. Martinez, Montiel, Romero, Martinez, Lisandro, tym razem Taliafico, González, De Paul, Fernandez, McAllister, Messi, Alvarez. To jest skład reprezentacji Argentyny na to dzisiejsze spotkanie, a Hiszpanii Simon w bramce, dalej Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Olmo, Fabian Ruiz, Alex Baena oraz Mikel Oyarzabal, jeśli chodzi o zawodnika na pozycji numer 9 w reprezentacji Hiszpanii. To jest audycja przy niedzieli o sporcie, dzisiaj w całości poświęcona finałowi Mistrzostw Świata. 23. Mundial dobiega powoli końca, ale jeszcze przecież długo po nim będziemy na ten temat rozmawiać. Ryszardowi Szulowi dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwa prosimy, byście z nami pozostali, a my już szykujemy się do połączenia z Michałem Okońskim z Tygodnika Powszechnego.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Przy niedzieli o sporcie w Wielką Niedzielę, pozwolą Państwo, że w ten sposób się wyrażę cały czas w naszej audycji, nawiązując do finału, który rozpocznie się już za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, finału mundialu między reprezentacją Hiszpanii i Argentyny. A z nami jest Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry. To jest bardzo właściwe i bardzo na swoim miejscu powiedzenie
4: nie jest
5: Wielka Niedziela.
4: Nie jest świętokradztwem?
5: Futbol z religią wiąże się bardzo mocno w świecie zlaicyzowanym czy niezlaicyzowanym. On wciąż pozostaje jakimś takim fascynującym rytuałem, przypomina o rzeczach niezmiennych, wyjątkowych, pozwala czuć, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym. To nie musi być językiem stricte sakralnym opowiadane. Możemy mówić jak o mundialu jako o czasie karnawału, czasie takim wyjątkowym, ale cóż, inna sprawa, to już nie chcę otwierać za dużo nawiasów, że mam poczucie, oglądając te konkretne mistrzostwa, że to jest najbardziej religijny mundial w historii, że dawno nie widzieliśmy tylu na przykład publicznie modlących się ludzi podczas wydarzenia sportowego czy takiego transmitowanego przez media i to są modlitwy łączące na przykład uczestników zwaśnionych nieraz zespołów, drużyn, które łączą się w modlitwie na przykład po zakończeniu spotkania. Widzieliśmy to po meczu o trzecie miejsce wczoraj także.
4: Dobrze, wiesz co, otworzyłeś ten temat, ja go w ogóle nie miałem w planach, ale bardzo chętnie chciałbym, żeby on wybrzmiał na antenie naszego radia. Oczywiście przyjmując założenie, że futbol też jest takim przeżyciem transcendentnym, że ma w sobie coś, co jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem, to wiesz co, zadałem kiedyś katolickiemu księdzu takie pytanie, a co zrobi Bóg, jeśli dwie osoby zwracają się do niego z tą samą, sprzeczną wobec siebie intencją. I teraz przyjmując, że Argentyna, a także Hiszpania to kraj silnie katolicki, gdzie, jak powiedziałeś, kibice także w sposób bez żadnych zahamowań eksponują to, jaką wiarę wyznają. No i wyobraźmy sobie, że piłkarze i kibice proszą Boga o to samo. To co on ma biedny zrobić?
5: A co odpowiedział ten ksiądz?
4: No powiedział, że najlepiej wówczas nie zwracać się do istoty boskiej o wynik, tylko o przejście przez widowisko w zdrowiu. Wiesz, by ta łaska nie wykluczała łaski wobec bliźniego.
5: Mnie się wydaje, że jeśli już pozostać na tym poletku takim teologicznym, to w tym formacie, by tak rzec, chrześcijańskim, Bóg uczynił ludzi wolnymi, czyli takimi, którzy mogą realizować swoją wolność, z całą pewnością realizują ją na boisku, a to ktoś okaże w nim lepszy, no to jest już coś, na co myślę, ta istota pozwala sobie na luksus nieingerowania.
4: A powiedz, nie masz nic przeciwko, że w świecie, gdzie raczej światopogląd nie jest sprawą, którą należy eksponować, obnosić się, uczestnicy Mistrzostw Świata bardzo chętnie z tym wychodzą. Choćby, nie wiem, kwestia trenera Luisa de la Fuente, który za chwilkę poprowadzi swój zespół w meczu finałowym. No on nie kryje się z tym, że jest gorliwym katolikiem.
5: No ale to jest jakoś fajne, myślę, w tym mundialu i w tym świecie, bym powiedział, że to jest taki wymiar okazywania, przywiązania do swojego światopoglądu, do jakiegoś systemu wartości i tak dalej, który w ogóle nie jest wymierzony przeciwko komuś. To brzmi rzeczywiście jakoś dziwnie w tym dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, polityki współczesnej.
4: A, przepraszam cię, Michale, ja wejdę ci w słowo. Przepraszam za tę dygresję. Za chwilkę zapamiętaj, proszę, byś mógł kontynuować wątek, ale wtrącę. To nie jest wcale takie oczywiste, bo sama deklaracja padająca z czyichś ust może we współczesnym świecie stanowić naruszenie czyjegoś spokoju, czyjegoś dobra, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.
5: Bardzo dobrze wiem, co chcesz powiedzieć i rozumiem, że to jest właśnie przedmiot jakiegoś takiego napięcia, które taki moment na Mistrzostwach Świata może pozwolić jakoś oswoić, że można coś wyznawać, że można być po jakiejś stronie. I to nie jest plemienne, to nie jest skierowane przeciwko komuś. Ja wiem, że to jest paradoksalne, zwłaszcza w świecie futbolu, który plemienny jest do granic ostateczności. Ja wiem, że kibice jednej drużyny potrafią mniej życzyć sukcesu swojej własnej drużynie, a tego, żeby rywalowi z miasta się powinęła noga bardziej. Ja wiem, że tak jest i to się jakoś zgadza z tym, co obserwujemy dookoła nas w świecie i w rzeczywistości, no ale właśnie ja rozumiem, że lekcje z takiego bycia wyznawcą jakiegoś światopoglądu, jakiejś religii, jakiegoś systemu wartości jak De La Fuente, może być takie, że to nie jest przeciwko tobie. To nie ma naruszać twoich uczuć religijnych i być może, czy niereligijnych, i być może świat, w którym możemy się z tym oswoić, byłby jakoś światem lepszym. To jest opowieść o Mistrzostwach Świata, którą ja lubię. Jest jakąś opowieścią taką o jakimś jednym wielkim przemieszaniu i symbiozie. Jeśli się przemieszczasz przez ulicę miasta, w którym odbywa się wielki turniej piłkarski, to bez przerwy napotykasz ludzi w tych poliestrowych trykotach tej reprezentacji, tamtej reprezentacji, jeszcze innej reprezentacji, która została. Siedzisz wśród, jeśli cię stać na bilet, to oczywiście otwiera kolejny wątek rozmowy, ale siedzisz na trybunach w brazylijskiej koszulce otoczony argentyńskimi kibicami i wszystko jest jakoś okej. Znaczy świat jest różnorodny i opowieść o Mistrzostwach Świata jest także opowieścią o różnorodności, o bogactwie tego świata, o tym, co on potrafi zintegrować także za pomocą futbolu. Ta różnorodność obejmuje oczywiście też plemienność i Argentyńczycy na przykład wyciągający transparent, że Malwiny są argentyńskie i tacy idący zdecydowanie na konfrontację w tym meczu z Anglikami, pokazują, że ta przestrzeń, ten wątek też jest nieusuwalny w opisywanej przez nas rzeczywistości, no ale ta rzeczywistość jest rzeczywiście bardzo wielobarwna.
4: Słuchaj, ta nasza rozmowa, choć tak jak powiedziałem, w żaden sposób niearanżowana, jest moim zdaniem, nie wiem jak nasi słuchacze to ocenią, znakomitym prologiem do dyskusji o książce Jonathana Wilsona Potęga i chwała, czyli Nieznana historia Mistrzostw Świata. Wiem, że jesteś po lekturze.
5: Zobacz, ona też ma tytuł, który można czytać religijnie. Potęga i chwała.
4: Tak. To prawda. No właśnie, jesteś po lekturze. To jest generalnie autor, który patrzy na futbol z zupełnie innej strony. Nie przez pryzmat strategii, taktyk, kunsztu technicznego, chociaż też. Natomiast zwraca uwagę, potrafi budować takie asocjacje między światem futbolu a światem nas otaczającym. Tak się wyrażę. Co Wilson mówi nam o mistrzostwach?
5: No, przede wszystkim on na nich jest, obserwuje je i uczestniczy w nich również i pewnie jest uczestnikiem nieustających dyskusji, na przykład o tym, czy format tego turnieju się sprawdził, czy nie sprawdził, jak poszczególne drużyny grają, jak to wygląda od strony taktycznej i tak dalej. On to sprawozdaje dla Guardiana brytyjskiego na przykład, ale przede wszystkim chyba, jak patrzymy na tę książkę i jak przeżywamy te wszystkie paroksyzmy związane z mundialem organizowanym w świecie Trumpa, tak jak patrzyliśmy na paroksyzmy związane z tym, że mundial był organizowany przez katarskich szejków, a jeszcze wcześniej przez rosyjskiego satrapę, że no to jest ważny element otaczającej nas rzeczywistości także w tym sensie, że siła tego sportu, siła tego, co uruchamia w nas ludziach, ergo także w wyborcach, ergo także w klientach i konsumentach, była zawsze wykorzystywana przez możnych tego świata do rozgrywania, wygrywania jakichś interesów. I właściwie to nie jest tak, że obserwujemy to dopiero w Katarze, czy obserwowaliśmy to w Rosji, czy na inny sposób obserwujemy w Ameryce Trumpa. To zresztą jest istotna różnica, bo w przypadku tamtych dwóch krajów przychodziło nam do głowy raczej pojęcie sportswashingu, to znaczy przy okazji organizowania Mistrzostw Świata satrapowie, władcy krajów naruszających prawa człowieka, czy takich mających nie najlepszy wizerunek, próbowały sobie ten wizerunek wyprać. Natomiast Donald Trump, owszem, wykorzystuje mundial, ale także przede wszystkim do tego, żeby powiedzieć: jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie i to my dyktujemy reguły. Trump przy tych wszystkich historiach wizowych, wpuszczaniem, niewpuszczaniem, upokarzaniem za pomocą kontroli granicznych, decydowaniem, że sędzia somalijski nie może zagrać, że Irańczycy zaraz po rozegraniu meczu muszą opuścić stadion i opuścić kraj, mówi: nie jesteście tu mile widziani. No ale Wilson pokazuje, że właściwie od samego początku, od roku 1930, kiedy Urugwaj organizował pierwsze mistrzostwa i właściwie płacił czy organizował drużynom europejskim podróż za ocean, miało to służyć także interesom wewnętrznym urugwajskiego prezydenta. To samo było podczas mundialu w 1934 we Włoszech, gdzie Mussolini chciał pokazywać światu jakieś oblicze Włoch, że to, co się dzieje na boisku, odzwierciedla jakoś sytuację w danym kraju albo może służyć jako taki katalizator większych procesów. Mamy rok 1954 i przy okazji cudów w Bernie, wielkiej klęski wspaniałej drużyny, jednej z najwspanialszych w dziejach futbolu, złotej jedenastki węgierskiej z Niemcami, wydarza się jakiś bardzo ważny proces społeczny w samych Niemczech. Niemczech pokonanych w czasie II wojny światowej, Niemczech takich chorych i pełnych wątpliwości, dręczących poczuciem winy, bojących się wyrażać swoje opinie i tak dalej, nagle mogą zobaczyć siebie na nowo, coś zacząć odbudowywać. Znowu jesteśmy kimś, takie powiedzenie się wtedy pojawiło. No i widać bardzo wyraźnie splot i polityki, i społeczeństwa, i takich podskórnych nurtów toczonych to nasze społeczeństwa, które ujawniają się właśnie przy okazji mundiali. Jeśli ja miałbym coś powiedzieć, coś, co jakoś mnie o jakiś taki rodzaj metafizycznego wręcz dreszczu przyprawia, kiedy o tym myślę, to jest oczywiście mundial 78 roku w Argentynie. Mundial organizowany przez juntę. Mundial, którego finał odbywa się na stadionie, od którego kilka kilometrów zaledwie jest szkoła marynarki wojennej zamieniona na więzienie, gdzie więźniowie junty są katowani i gdzie w trakcie tego mundialu i więźniowie, i oprawcy słuchają transmisji z meczu, właściwie życząc tej drużynie swojej zwycięstwa, jaką siłę ma futbol, że jest na moment połączyć, jest w stanie na moment połączyć oprawców i ofiary. I to nie jest romantyzowanie tej historii bynajmniej, bo to jest coś udokumentowane w całej masie świadectw, badań historycznych, naukowych, w literaturze.
4: Wiesz co, ty znowu jesteś dla mnie natchnieniem dla rozwikłania kolejnego wątku, ale właściwie pochylenia się nad kolejnym wątkiem. Argentyna grała z Hiszpanią wielokrotnie, natomiast tylko raz w meczu o stawkę, to było w 66 roku w fazie grupowej Mistrzostw Świata, które odbywały się w Anglii, zresztą ze zwycięstwem gospodarzy, ale pierwsze spotkanie między nimi, ta historia jest dość szeroko opisywana, miało miejsce w 52 roku, gdzie te dwa kraje były bardzo siebie blisko. Przypomnijmy, wtedy Hiszpania no, była w takiej międzynarodowej izolacji, wykluczona ze struktury ONZ-u. Reżim, który panował w Hiszpanii, no, gdzieś też przekładał się na sprawy związane ze sportem. Przy czym Hiszpania ta właśnie w kontekście tego ich pierwszego bezpośredniego meczu miała takie, nie wiem czy wprost wypowiedziane, czy nie jednak wsparcie peronowskiej Argentyny. Tutaj też można utkać taką genialną historyczną, genialny historyczny kontekst całej tej historii, która będzie dziś miała ciąg dalszy.
5: No tak, absolutnie. I to jakby można to tkać jeszcze dalej i głębiej, bo przecież myślę, że z całą pewnością także Argentyńczyków może napędzać takie coś, nie wiem, to jest też mundial jakichś fejków, to jest też mundial jakichś takich obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję dzięki łatwości narzędzi, jakie nam daje. Ja widziałem gdzieś w mediach społecznościowych taki obrazek idących konkwistadorów przypływających na ten południowoamerykański kontynent i to są ci wszyscy piłkarze, Yamal, Fabian Ruiz i oni w takich właśnie zbrojach ludzi, którzy podbijają kontynent, a po tamtej stronie masz rdzenny lud, który próbuje się opierać i to są ci, Argentyńczycy. No, jakiś rodzaj onieśmielenia można też mieć w tym, kiedy się tę historię próbuje zobaczyć w takiej długiej perspektywie i ja się też, muszę powiedzieć, zastanawiam, na ile jest tak, że ci Argentyńczycy, szukając jakichś swoich dodatkowych motywacji do tego, żeby dzisiaj stanąć naprzeciwko możnych tego świata, bo to są niewątpliwie możni, na ile będą jakoś mieli w tyle głowy takie odwołania i takie odniesienia. To jest niesamowite. Tam w pewnym momencie parę lat temu próbowano zorganizować finał Copa America w samej Argentynie między dwoma klubami, ale konflikt między tymi klubami, podział był tak gigantyczny, napięcie tak gigantyczne i tyle scen przemocy na ulicach Buenos Aires, że trzeba go było przenieść ostatecznie do Madrytu. I to gdzieś takie, już wtedy mam wrażenie, taki rodzaj no, niespokojnego wspominania czasów podboju, konkwisty się ujawniało. Ciekawe, jak to gdzieś tam pod skórą dzisiaj będzie się tliło, a Wilson, o którego książce chciałeś rozmawiać, niewątpliwie uprawnia do sięgania po takie skojarzenia.
4: No to tak na koniec jeszcze zapytam cię o te wątki, które w książce tej wybrzmiewają, a właściwie są na tyle uniwersalne, że w każdym mundialu możemy i będziemy mieli z nimi do czynienia. Czyli co, to może być to pełne zaangażowanie świata polityki, takiej propagandy, która za sprawą mistrzostw staje się znakomitym narzędziem w rękach rządzących?
5: No ale za każdym razem jest, mam wrażenie, tak, to może będzie wyznanie wiary. Zaczęliśmy od religijnych wątków, więc pewnie nie znowu mnie skręci, że to będzie takie wyznanie wiary w futbol, który wciąż jednak potrafi przed takimi zakusami się bronić. Podczas tegorocznego mundialu wydarzyło się coś absolutnie bez precedensu, czyli właściwie bezpośrednia interwencja prezydenta Stanów Zjednoczonych po czerwonej kartce dla amerykańskiego napastnika doprowadziła do tego, że związane z czerwoną kartką zawieszenie i występ w kolejnym meczu dla Baloguna, napastnika amerykańskiego, zostało cofnięte. On zagrał w meczu z Belgami i co? I nic. I futbol się obronił. I ta świetna amerykańska drużyna, naprawdę świetna, mówię to bez żadnych cudzysłów, która się kapitalnie na tym turnieju pokazywała, została zmieciona z powierzchni ziemi. Tyle znaków zapytania mieliśmy w związku z mundialem w Katarze i słusznie, i opowiadaliśmy te historie właśnie stadionów wybudowanych kosztem życia robotników przymusowych, naruszeń praw człowieka i tak dalej, i tak dalej, a równocześnie futbol, jaki tam obejrzeliśmy, był wspaniały. Myślę, że obie te nici są jakoś splecione, trzeba o obu pamiętać, ale za każdym razem jest chyba tak, że futbol wychodzi z tego obronną ręką i jeśli o czymś mamy gdzieś na samym końcu opowiadać, to o sile tego sportu, która powoduje, że takiej czystej, pierwotnej sile tego sportu, która sprawiła wczoraj, że w meczu o pietruszkę, w meczu przegranych właściwie drużyn, którym nie chciało się grać, czyli Francuzów z Anglikami, obejrzeliśmy kapitalne widowisko i oni sami jakby zrobili sobie terapię futbolem i grali jak na podwórku w dzieciństwie, że ten futbol ma taką siłę, która oczywiście powoduje, że dyktatorzy, że kupcy, że handlarze, marketingowcy próbują się do niego przykleić i wykorzystać tę pierwotną siłę, ale ona wciąż jakoś się przed ich zakusami broni. Donald Trump z całą pewnością pojawi się dzisiaj na stadionie, weźmie sobie ten złoty medal i będzie robił wszystko, żebyśmy jakby zapamiętali, że on tam jest i zobaczyli, że on tam jest. Ale on tam będzie tak naprawdę i ostatecznie kompletnie nieważny.
4: Kto wygra twoim zdaniem Mistrzostwo Świata? O to muszę
5: nie mam zielonego, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Nie mam zielonego
4: Ale komu
5: pojęcia,
4: kibicujesz jest... i zdradzając też powody, dla których to robisz?
5: Wiesz co, ja mam o tym napisać i jakby kibicuję trochę dobrej historii i w tym momencie, w jakim jestem na ten niedługi czas przed, mam wrażenie, że obie opowieści, które się tutaj tkają, są jakoś bardzo inspirujące i bardzo ciekawe. Z jednej strony o tej Argentynie, która niesie na plecach Leo Messiego albo jest niesiona przez Leo Messiego na plecach. To jest opowieść o geniuszu, starzejącym się geniuszu, który jednak no, transcenduje momentami tych swoich okropnych ochroniarzy. Widzieliśmy, jak się bardzo niesportowo zachowywali w meczu z Anglikami, ale to jest opowieść o jednostce, gdzieś tam na końcu, nawet jeśli będącej elementem systemu, a z drugiej strony właśnie o tym hiszpańskim systemie. Być może też o Europie zmęczonej, mającej swoje wątpliwości, ale no potrafiącej jednak iść do przodu, integrować te wszystkie różnice. Widzimy w drużynie hiszpańskiej rolę Basków, rolę dzieci migrantów i tak dalej, i tak dalej. Dużo tu jest fantastycznych historii. Dla mnie futbol gdzieś na samym końcu jest opowieścią, a nie przynależnościami plemiennymi i sympatiami.
4: Bardzo, bardzo ci dziękuję. To przesłanie właściwie, dzięki któremu lepiej będzie nam się oglądać ten wielki finał Mistrzostw Świata. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego podsumował wszystko to, co działo się na naszej antenie, między innymi przez 2 godziny naszego specjalnego programu przy Niedzieli o Sporcie. Bardzo ci dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Michał Okoński, Tygodnik Powszechny, ale także wszyscy goście dziękują Państwu, że zechcieliście być z nami tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu Hiszpania-Argentyna. Program przygotowali Natalia Banaczek, Krzysztof Olesiewicz, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, dobrych emocji Państwu życzymy. Niech wygra lepszy.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rozpoczyna się finał piłkarskich mistrzostw świata. O złoto zawalczą Argentyna i Hiszpania. Może wydłużyć się też przerwa w meczu. Dlaczego? O tym już za chwilę. Strażacy odnotowali już ponad 1500 zgłoszeń w związku z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym. Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody, mówi Jarosław Kaczyński. W tle ultimatum prezesa PiS dotyczące przynależności do partyjnych stowarzyszeń. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Leo Messi w jedenastce Argentyny, a w ekipie Hiszpanii m.in. Lamine Yamal. W East Rutherford w pobliżu Nowego Jorku rozpoczyna się właśnie finał piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wyjściowa jedenastka Hiszpanów jest identyczna jak w wygranym 2-0 półfinale z Francją, natomiast w zespole obrońców tytułu w pierwszym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo de Paul i Nicolas Gonzalez, którzy w spotkaniu z Anglią weszli z ławki rezerwowych. A w przerwie meczu po raz pierwszy w przypadku mistrzostw świata odbędą się występy. Na scenie mają pojawić się m.in. Madonna, Shakira czy Justin Bieber. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na Mundialu, ma potrwać do 11 minut, ale komentatorzy zauważają, że prawdopodobnie organizacja całego wydarzenia wpłynie na wydłużenie właściwego czasu przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową spotkania. Podobny występ podczas finału klubowego Mundialu w zeszłym roku na tym samym stadionie sprawił, że przerwa trwała nieco ponad 24 minuty, co spotkało się z krytyką. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista zespołu Coldplay Chris Martin. Jego zespół wystąpi z renomowanym chórem nowojorskiej szkoły publicznej. Szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów, a widzowie obejrzą spektakl, w którym oprócz znanych artystów pojawią się również postacie znane z programów telewizyjnych dla dzieci, jak Muppet Show i Ulica Sezamkowa. Inicjatywa ma na celu zabranie funduszy na program edukacyjny prowadzony przez FIFA we współpracy z organizacją pozarządową Global Citizen. Straż pożarna odnotowała już ponad 1500 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy prowadzą w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 15 województw. Możliwe są bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków ugrupowania o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju dyskusję, zaciera ręce, czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji, podkreślił Kaczyński. Kierownictwo PiS, przypomnę, podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. No, chodzi m.in. o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa w najbliższy czwartek. A jeszcze w środę Jacek Sasin podporządkował się decyzji. Mateusz Morawiecki podkreślił za to, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem Stowarzyszenia Rozwój Plus, a członkowie stowarzyszenia, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, deklarowali, że nie zamierzają opuścić tej organizacji. Według informacji do piątku deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło około 130 parlamentarzystów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację kodeksu karnego zakładającą wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Regulacja powstała w wyniku połączenia dwóch projektów, jednego autorstwa PiS i drugiego KO. Dobrze, że te regulacje wejdą w życie, mówiła w TOK FM Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
6: Patostreaming według tej ustawy to jest właśnie upublicznianie treści czy obrazów, czy dźwięków, które pokazują czyny zabronione. Po prostu dochodzi o to, że pokazywanie przemocy, pokazywanie niszczenia jakiegoś mienia, obrażania, wyzwiska, bluzgi, wulgaryzmy, też takie czyny, które uwłaczają godności i poniżają inną osobę.
5: Eksperci, prawda? prawnicy zastanawiają się, czy nowe przepisy będą skutecznie egzekwowane, na przykład wobec osób transmitujących takie treści skąd zagranicznych.
6: Mamy cały czas ograniczone możliwości, jeżeli ktoś streamuje spoza terenu naszego kraju, nie przebywa u nas. Są możliwości jakieś ścigania, ale one są bardzo trudne i myślę, że ta ustawa tutaj akurat niewiele zmienia. Natomiast trzeba było postawić pierwszy krok. Od lat widzimy, jak patostreamy zalewają internet. W zasadzie większość dzieci patostreamy ogląda i często nie dlatego, że same ich szukają, tylko dlatego, że algorytmy im podpowiadają.
5: Po wejściu w życie ustawy za rozpowszechnianie w internecie takich treści będzie groziła kara więzienia do 3 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 22. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór Państwu, audycja Lepiej Późno niż Wcale. Zapraszamy dzisiaj na wydanie filmowo-kinowo-festiwalowe. Przed nami Tauron Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, 26. edycja, czyli ponad ćwierć wieku za nami, a przed nami 26. Startuje festiwal 23 lipca, zakończy się 2 sierpnia we Wrocławiu. To jest wersja stacjonarna, ale też mamy wersję online, 23 lipca, 9 sierpnia. Część filmów, nie wszystkie, ale myślę, że około połowa, albo może takie 1/3 jest dostępna online, można sobie je oglądać. I dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiania z dyrektorką artystyczną festiwalu Tauron Nowe Horyzonty z mną dzisiaj w studio, jak i z Państwem przede wszystkim, Ewa Szabowska. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, cześć.
7: Cześć Ewo. Nie ukrywam, że my się znamy, więc nie będziemy tutaj mówić sobie per pani, ale nie znamy się na tyle dobrze, żebym ja wiedziała, co w głowie i sercu Ewy Szabowskiej piszczy i jak były wybierane w tym roku filmy. Zacznijmy może od takiej kuchni trochę festiwalowej. Część z Państwa, która jeździ na festiwale, to wiedzą, że są różne tak zwane sekcje, ale nie wszyscy wiedzą i się potrafią w tym poruszać. Więc jakbyś mogła tak, zacznijmy, naszą audycję słuchają po prostu słuchacze Radia Tok FM, ale od 20 lat właśnie mamy fokus tutaj na kulturę osób nieheteronormatywnych, gejów, lesbijek, osób trans, osób bi. I jeżeli nas słuchacie teraz i nie byliście na festiwalach filmowych, to jest, wydaje mi się, taki dzisiejszy podręcznik, jak się odnaleźć, jak rezerwować bilety i co w ogóle wybrać. Bo nie ukrywam, że ja pamiętam jakieś moje pierwsze zderzenia z festiwalami tego typu. No to jest takie trochę przerażające. Ilość możliwości i liczba wydarzeń. I człowiek po prostu wchodzi i mówi takie, o matko, matko. I trochę się czuje jak w takim Disneylandzie połączonym, nie wiem z czym. No z jakimś po prostu obłędem, szaleństwem. I osobami wkoło, które dokładnie wiedzą, co robić, wiedzą, jak wybierać i jak się w tym wszystkim odnaleźć. Więc jeżeli dzisiaj są osoby z nami, które chciałyby, a się boją, to jest dzisiejsze nasze spotkanie właśnie będzie poświęcone odnalezieniu się i być może już można zacząć bukować bilety. Więc uwaga, wchodzimy na stronę nowehoryzonty.pl i będziemy opowiadać, najpierw opowiemy trochę o sekcjach, ale proszę Ewa, żebyś też od razu nam troszeczkę tłumaczyła też, co w tych sekcjach jest i... Będzie no, mały dobra, spoiler. Dobra. Nie ma sekcji queerowej.
8: Nie ma sekcji queerowej, ale dobra, zacznijmy od takiego zmapowania festiwalu, bo myślę, że to jest naprawdę no, takie podstawowe jakby narzędzie, żeby wiedzieć, jak festiwal jest zbudowany, bo to jest taki rodzaj, nie wiem, struktury, może być podobny do budynku, można taką analogię wysnuć, albo może właśnie do ogrodu. I są tam różne pomieszczenia, do których można jakby zaglądać, można się w nich zapaść i każdy z tych pomieszczeń to jest tak zwana sekcja filmowa. Mowa, powiedzmy. I ona ma różne piętra, więc używając już powiedzmy takiej metafory architektonicznej, zawsze na samej górze jest festiwalowy konkurs. To jest taka najważniejsza sekcja, gdzie są te filmy, które wszystkim osobom programującym, całemu naszemu zespołowi programowemu się spodobały i myśmy tak jednogłośnie wybrali je, że to jest wizytówka festiwalu, to są same najnowsze filmy z tego roku. Polskie premiery. Potem jakby pozostając ciut niżej są wszystkie nowe filmy, ale to są filmy, które są, powiedzmy, mogą być podzielone, nie wiem, czy poprzez, nie wiem, biografię twórców, że na odkrycia, więc są to, powiedzmy, debiuty, pierwszy i drugi film, ewentualnie potem fale, czyli tacy twórcy, nie wiem, trzeci, czwarty film, którzy się wznoszą na fali, którzy kiedyś będą mistrzami, ale jeszcze nie są, natomiast nie są już zupełnie debiutantami. Potem są mistrzowie, więc to jest jakby taki jeden sposób jakby patrzenia, w ogóle dzielenia kina poprzez biografię twórców i ich metryki, wesele. Lub możemy też patrzeć na przykład geograficznie i powiedzieć, że no, kolejną sekcją, na której chcemy się skupić w danym roku, no to jest, powiedzmy, jakiś kraj albo region. W tym roku tym regionem to jest Ameryka Południowa, taka sekcja tropikalny gotyk, bo sekcja, którą ja w ogóle zresztą programowałam z niezwykłą przyjemnością, bo tam z kolei na to kino latynoamerykańskie rzucam taki dodatkowy filtr gotyckiej wrażliwości.
7: Co to znaczy? Więc na razie zatrzymajmy się właśnie na te latynoamerykańskie kino, które mam wrażenie, że wy bardzo lubicie, z Romanem Gutkiem, i te filmy były wprowadzane też w dystrybucji Gutek Film. Ja tak, no, de facto można powiedzieć, że Roman Gutek wychował całe pokolenie filmowców i w Polsce, proponując bardzo eksperymentalne kino, które wchodziło do takiej, no, masowej wyobraźni od początku lat 2000, końca lat 90. de facto. I zatrzymajmy się na chwilę nad tym, nad kinem latynoamerykańskim. Mi się wydaje, że ono ma w sobie właśnie taki z założenia gen, właśnie jakiś queerowy. Pewnej niezgody, pewnej frywolności, dużo ciała, braku wstydu, zabawy. I to jest gdzieś też same z naszą kulturą, naszą wrażliwością.
8: Ja bardziej przyglądałam się temu kinu latynoamerykańskiemu właśnie poprzez taki koncept jak gotyk tropikalny, czyli koncept, który nie jest w ogóle moim wymysłem, to jest takie historyczne już określenie, zostało wymyślone w latach 80. w Kolumbii. Ale ono potem jakby się rozlało na cały region Ameryki Południowej i Środkowej i chodziło o to, żeby właśnie tą gotycką wrażliwość, powiedzmy, pewien rok, pewnego rodzaju fantastyczne opowieści niesamowite, nie wiem, wampiry, zombie, przenieść właśnie z takiej północnoeuropejskiej piwnicy i zamczyska do latynoskiej hacjendy, zmroku i takiej wiecznej nocy w pełne słońce. Więc to, co ty mówisz, że w tym latynoskim kinie jest dużo, powiedzmy, właśnie takiej cielesności, zmysłowości, w ogóle, nie wiem, takiego spojrzenia też na ciało. No ja się na pewno z tym zgodzę, no bo po pierwsze tak, klimat też temu sprzyja i szczególnie właśnie w takiej sekcji, jakim jest tropikalny gotyk, na przykład bardzo dużo jest tam filmów basenowych, czy bardzo dużo jest właśnie takiego pokazania.
7: Jest taka kategoria kina basenowe?
8: Ja
7: Ozonco,
8: wiem, na to. Basenowe, to jest moja własna kategoria.
7: Że coś się wydarzy przy basenie, tak? I że basen jest tematem.
8: Miejsce akcji filmu dzieje się nad basenem, tak? No bo ten tropikalny gotyk to też jest film, kino społeczne. I ona mówi, że okej, dobra, no, potwór nie podchodzi z mroku. Potwór siedzi w pełnym słońcu nad basenem i po prostu jest, nie wiem, jakimś oligarchą czy właścicielem hacjendy, jakimś plantatorem, i on wysysa po prostu do ostatniej kropli krwi, jak ten krwiopijca, prawda? To jest taka marksistowska w ogóle analogia. Wszystkie osoby, które pracują na niego, na jego rodzinę, na jego dobrobyt. No i mamy tam na przykład film Bagno Lucrecji Martel, i to jest pierwszy przykład, prawda? Taka super w ogóle też znana reżyserka, założycielka nowego kina argentyńskiego, queerowa reżyserka. No i ona, jej debiut film Bagno jest cały czas jakby pokazaniem tych relacji rodzinnych, bardzo kruchych, które są w stanie takiego właśnie już zawieszenia, trochę takiego marazmu, jest strasznie gorąco, więc wszyscy się snują po tym domu i gdzieś tam polegują, zapadają się w leżaki, w te takie tapicerowane meble. Ale najczęściej siedzą nad basenem, właśnie popijają drinki, a ta woda w basenie taka już zmętniała, jest właśnie taką analogią tych relacji, nie, rodzinnych i społecznych, że lepiej już nie będzie, nie? To już jest taka czysta dekadencja. No i z tą Lucrecją Martel dialoguje tutaj młoda reżyserka Sol Iglesias z filmem Pływacy. I to jest kolejny przykład kina basenowego. Bo z kolei jest to film o tym, jak młodzi ludzie, tacy z pokolenia Z, podróżują przez Buenos Aires, ale już jest to, nie wiem, chyba 348 czy 68 dzień lata. Słońce od wielu, wielu dni nie zachodzi, więc to jest taka, upał jest katastrofalny. Wszyscy, co mogli, to już z tego miasta wyjechali, no to oczywiście wyjechali najbogatsi ludzie, więc pozostały te opuszczone wille, a w nich opuszczone baseny. I ci młodzi ludzie w ogóle tak trochę się włamują do tych willi, gdzieś tam się kąpią w jednym basenie, a potem się kąpią w drugim, więc ci pływacy, oni właściwie nie pływają, oni dryfują, nie? Idą przez te baseny, przez wodę, ale też przez życie. I to jest taki portret młodości, takiej niezakorzenionej w ogóle gdzieś szukającej jakby z jednej strony i przyjemności, a z drugiej strony jakby takiej właśnie bardzo apatycznej, nie? Bo może lepiej wypić ciepłą kolę nad basenem, niż tak naprawdę stawić czoła rzeczywistości na brzegu.
7: Tutaj wejdę w słowo dla Państwa, którzy nie wybiorą się do Wrocławia z różnych względów. Brak urlopu, nie wiem, niechęć do wydarzeń masowych i oglądania filmu z innymi osobami w kinie, aczkolwiek od tego kino jest, od wytwarzania pewnej wspólnoty, przeżyć, doświadczeń i wspólnego rytmu serca. Ten film Pływacy można zobaczyć online, więc można sobie po prostu go zakupić i obejrzeć, nie trzeba się fatygować. Jak też są bilety, więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak się tutaj poruszać, część wysprzedane, część niewysprzedane, jak rezerwować, to od razu podpowiadam, że część seansów już jest wysprzedana albo zarezerwowana i nie da się na nie dostać, ale Pływacy widzę, że 28-30 lipca w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu są do kupienia sobie, można kupić bilet teraz. A od 23 do 9 sierpnia będzie można oglądać ten film online. Opowiedzmy o innych kategoriach. To jeszcze może od razu może zrobimy jednak mały spoiler, bo macie jeden film w tejże kategorii tropikalny gotyk, Rosebush Pruning, przy którym ja pracowałam jako koordynatorka scen intymnych, więc zrobimy taki mały suspens, zostawimy Państwa na chwilę z przerwą muzyczną, żebyście do nas wrócili, opowiemy trochę o Carmie I Know i jego nowym filmie Rosebush Pruning, między innymi z Pamelą Anderson. Zostańcie Państwo z nami.

0: Wracam po przerwie, rozmawiamy z Ewą Szabłowską, która jest dyrektorką artystyczną Festiwalu Nowe Horyzonty. Festiwal rusza 23 lipca za chwilę we Wrocławiu, wersja stacjonarna, jak i wersja online. Część filmów, ale no, powiem Państwu, niewielka część, więc warto, kto się może pofatygować i wypuścić się do Wrocławia. Powiem od razu, ty tak ex katedra, że jest to najciekawszy, najlepszy festiwal w Polsce, który prezentuje prosto filmy, prosto z Cannes, prosto z Berlinale, który bardzo trudno gdziekolwiek indziej zobaczyć. I no właśnie, no więc zapowiedziałam trochę, że opowiem o Rosebush Pruning, polski tytuł, jak przycinać róże. Ja się właśnie zastanawiałam, jak będzie przetłumaczony ten tytuł na polski.
1: Jak to byś przetłumaczyła?
0: No właśnie, no to nie potrafię, bo to pruning to jest przycinanie, podcinanie, rosebush, czyli różany krzew.
1: Krzew różany, prawda? No to...
0: No właśnie, więc w ekipie funkcjonowała po prostu nazwa Rosebush, po prostu różany krzak, ale to jest krzew, ale trudno, ten temat, że tak powiem, mało przyciąga, tak? Więc on jest, może od razu trochę opowiemy, kto jest w obsadzie, zrobimy taki mały name dropping, czemu nie, ta obsada rzeczywiście była... No wielką gratką i frajdą pracy dla mnie, czyli z jednej strony Pamela Anderson, od razu powiemy, że nie

0: nastolatków, którzy oglądali Billy Elliota mając lat 20. Mamy Lucasa Gage'a, aktora z White Lotus, legendarna scena rimingu. Teraz gej mówią, o matko, matko, to ten chłopak, tak, to ten chłopak. Bardzo ciekawy, fajny aktor. I mamy, kogo tam jeszcze mamy? A, no, Callum Turner, ponoć przyszły Bond.
1: Callum Turner.
0: I Elle Fanning. Tak. Elle Fanning, która jest partnerką Jamie Bella. I tutaj się cała jakby intryga wokół tego tworzy, jak się można wyłamać albo nie wyłamać z pewnej rodziny, jeżeli ktoś się po prostu zakochuje. No i trudno tak to mi się fabularnie, ciekaw jestem, jak ty ten film fabularnie możesz opisać, bo on jest najbardziej chyba dzikim filmem, tak się zastanawiałam, on jest tak potwornie trudny, proszę Państwa, żeby powiedzieć, o czym on jest, i tu też była taka zagwostka,
1: jak w ogóle z tym pracować. Tutaj od tytułu, prawda, że to takie tytułowe przecinanie róż jakby jest opowieścią po prostu o pewnej rodzinie, tak, że jest krzak, który się rozrasta, jak chyba na samym początku filmu jest, prawda, że każdy człowiek jest różą, to jest chyba cytat z Małego Księcia, ale róże potrzebują przecinania i to jest taka figura takiej przemocy i regulacji społecznej, żeby nie taka właśnie idea heteronormatywnej, patriarchalnej rodziny mogła dalej się rozwijać i trwać z pokolenia na pokolenie, no to te wszystkie kolce i wypustki, które się do tego formatu nie mieszczą, muszą zostać przycięte. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: No tak, to jest taka racjonalna opowieść, aczkolwiek rozmowa z... I co ważne, reżyser będzie w Wrocławiu. Jeżeli ktoś udział akredytację, będzie można się wklikać prawdopodobnie, ale na piątkowy pokaz poranny też spotkanie z Karimą Einows jest i można się dostać bez problemu, wystarczy kupić bilet 29 zł, więc zapraszamy. Może trzy słowa o samym reżyserze. Karim Einows jest Brazylijczykiem, który od 20 bodajże lat mieszka w Berlinie i wychodzi z takiego kina, to właśnie to, co ty mówisz, więc te kino basenowe, czy kino, ja bym powiedziała, morsko-oceaniczne, czyli z jednej strony film Futuro Beach o dwóch braciach, jeden jedzie za wolnością po prostu do Europy i zostawia, porzuca młodszego brata w Brazylii, 2014 rok, czyli parę lat temu. Wtedy powiedział, że takie dość slow cinema. I ta historia wolności do bycia gejem też, tak? Jakby tam jest jakby wpisana w tę opowieść, ale de facto to jest opowieść o miłości braterskiej i czym jest rodzina. Myślę, że to jest taki temat, który Karima interesuje od wielu lat. 2019 rok, Niewidoczne życie Siozy Kuzmao, genialny film, ja nie wiem, z 3 godziny trwa, nie wiem, czy tego widziałaś, ale dla mnie on był jakiś niebywale porywający, to jest opowieść o siostrach i ich taki epos życia de facto. Trochę przychodził mi na myśl Gigant z Jamesem Deanem, tak, że się przyglądamy życiu przez, no, 60-70 lat towarzyszymy tym siostrom. Na tle wydarzeń politycznych. Tak, tak. To jest świetny film. Gdzieś Państwo możecie go znaleźć, to serdecznie polecam. Firebrand 3 lata temu robiony, niedawno pojawił się różnie gdzieś w kinach z Alicia Vikander i to akurat brytyjska historia, Henryk VIII. No ale film, który Państwo możecie znać, to jest Motel Destino. Był w kinach, dość chyba fajnie obejrzany w zeszłym roku, 2005 roku. Ja pamiętam, że go oglądałam jeszcze z moją mamą, ostatnie nasze wyjście do kina, więc wysłałam ją na film dość odważnym, powiedziała. I tutaj to dla mnie się zaczęła jakaś taka fascynacja tym reżyserem. Jego, no właśnie, z jednej strony takim totalnie queerową wrażliwością, która przechodzi między jakimś Johnny Waters, Pink Flamingo, z jakiegoś takiego trashowego, queerowego kina i też to można, moim zdaniem, wyczuć w Rosebush, byśmy się tego nie bali, tworząc
1: tak, oczywiście,
0: te obrazy.
1: Takie kampowe oko, prawda, do pewnej zmysłowości, jakiegoś takiego nadmiaru, przekroczenia, ekscesu, to tam jest zdecydowanie.
0: No właśnie, i to była taka potrzeba też, żeby z tym się zmierzyć scenariuszem, który pisał Eftemis Filipolu, czyli główny scenarzysta dla Lantimosa. Też to było, to jest, no, nazwisko, myślę, że w Hollywood, no, top 5 prawdopodobnie scenarzystów, więc też ten scenariusz był potwornie trudny, żeby była jasność i wymyślenie intymności dla tych bohaterów. No to Państwo mogą taki mały insight sprzedać, zostawmy to między nami dla naszych stałych słuchaczy i słuchaczek. Referencją było dla mnie obraz Francisco Goi, Saturn pożerający swoje dzieci. Pamiętam spotkanie z Karimem pierwszym, on spojrzał na mnie przez dwa lata i mówi, ty jesteś kompletnie nienormalna. Ja mówię, no ale te relacje intymne i ta cała relacja w tej rodzinie jest po prostu kompletnie patologiczno chora i nie wiem, jak mamy to opowiedzieć, te sceny intymne, musimy od czegoś się odbić w wyobraźni. I to było nasze pierwsze spotkanie i to już nie ukrywam, rzeczywiście się zakolegowaliśmy, bo tworzenie szalonego kina z twórcami,

0: którzy nie boją się ryzykować, no obecnie zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko i takie festiwale jak Nowe Horyzonty wspierają tego typu wrażliwość od wielu lat. No i nie ukrywam, że dla takich festiwali też te filmy są robione dla takiej publiczności, która umie wejść w te no, kompletnie szalone światy. Kompletnie.
1: No i też takiej publiczności skłonnej do ryzyka, bo wydaje mi się, że to jest właśnie pytanie, czy szukamy tych znajomych opowieści w kinie, czy jednak chcemy popłynąć trochę dalej i zobaczyć powiedzmy coś bardziej ryzykownego i to pod kątem jakby, czy nie wiem, formalnym jakby samej formy filmowej, ale też no nie wiem, takiej obyczajowej może, nie wiem, czy jakby puszczenie owoców wyobraźni, jak co by było gdyby, albo co jak żyją inni, nie? Albo jakby dokonania powiedzmy nawet takiego bezpiecznego, bo w fotelu kinowym przekroczenia i to jak mówisz o Inuzie i jak przecinać róże, mi na przykład od razu przychodzi do głowy inny film z gotyku tropikalnego. To wydaje mi się, że cały czas w ogóle będziemy gadały o gotyku tropikalnym, ale jakoś tak już wyszło.
0: No tak zaprogramowaliście, że de facto to jest sekcja queerowa, tak mi się wydaje, a też właśnie fajnie, że jest inaczej nazywana. Co istotne, od lat na różnych festiwalach za granicą, w Polsce tej nie ma praktyki, jest sekcja kina queerowego albo tam zwana LGBT. Nie znoszę tych sekcji. Wydaje mi się, że to jest jakieś zacieśnianie kina, wrażliwości estetyki do takiej stricte polityczności, której ja bardzo nie lubię. Ona ma swoje znaczenie, bez dwóch zdań polityczne, ale zdecydowanie bardziej wolę, jeżeli jest to wybierana pewna wrażliwość i temat, a przy okazji są te relacje homo, bi, trans i opowiadają o naszym świecie. Zostawiamy Rosebush, to jeszcze tylko...
1: Cieszę się, bo ja się też zastanawiałam, czy potrzebujemy na przykład na Nowych Horyzontach właśnie sekcji queerowej. I no może nie w tym momencie, jakieś tam parę ładnych lat temu, I nie byłam przekonana, tym bardziej, że nie wiem, czy nasi słuchacze to wiedzą, ale jest na Nowych Horyzontach sekcja kobieca, którą nazywa się Trzecie Oko i ja tę sekcję robię od 10, 12, 14 lat w zasadzie. I na tym mi zależało. Oczywiście też można powiedzieć, że jakby zacieśnianie, nie, jakby kobiet, reżyserek w jakieś takie wkładanie ją w pewne ramy jest to z jednej strony jakby ograniczające, a z drugiej strony wydawało mi się przynajmniej wtedy, kiedy zakładałam tą sekcję, że to jest potrzebne, że jest to też jakby nadanie jakby pewnej widzialności, tak, i oddanie głosu, tym bardziej, że w tej sekcji nazwanej właśnie Trzecie Oko i w tym roku to jest Klub Złamanych Serc, więc to jest taka trochę ironiczna gierka z filmami o miłości, które są o nieszczęśliwej miłości, ale myślę, że to jest taka sekcja jednak będąca w bezpośrednim dialogu z feminizmem, nie? Że to nie są tylko filmy kobiet, ale to są też filmy, które są w takiej debacie w ogóle z tym jakąś myślą feministyczną i tym dyskursem feministycznym, ale też praktyką po prostu. Więc już jedna taka sekcja jest, no ona oczywiście nie jest sekcją queerową, ale zależy mi, żeby jakby w ramach tej sekcji być też jakby w takim mieć otwarty rodzaj jakby kuratorowania, że to jest taka sekcja bardziej Flinta, nie? To się chyba tak nazywa, że na przykład staram się...
0: Flinta od razu powiemy, rozmawialiśmy ostatnia audycja, czy przedostatnia, czyli kategoria używana głównie w rejonie niemieckojęzycznej Europy, która włącza kobiety czy hetero, czy homo, czy biseksualne i wszystkich pozostałych, czyli nie ma w tej kategorii cis normatywnych facetów, jak i nie ma gejów, czyli cała kobiecość w każdej możliwej odsłonie się tutaj mieści, czyli też są i lesbijki, biseksualne kobiety, transpłciowe kobiety, taka kategoria istnieje w Niemczech czy Austrii i też się tak trochę rozlewa na inną część Europy, ale przeskoczmy do innych filmów.
1: Bo więc właśnie z przyjemnością ją od krajów niemieckojęzycznych zapożyczam i przykładam do jednej sekcji Nowych Horyzontowych i na przykład jest tam bardzo ciekawy film, na który ja bardzo chciałam zwrócić uwagę, Nagły Przebłysk Słodyczy, Ester Bergsmark, to jest transpłciowa reżyserka ze Szwecji. Być może niektórzy mogą pamiętać jej poprzedni film, kiedy ona jeszcze używała podwójnego imienia Ester Martin Bergsmark, Something Must Break, coś musi się złamać. I tutaj ona jakby opowiada o takiej sytuacji właśnie, to jest taki film, który jest trochę autofikcją, to jest taki eksperymentalny esej o takim stanie zamrożenia, tak? Bo ile mamy jakby trzy sekcje, że jest fight or flight i trzecim jest freeze, więc ona opowiada o tym, jak rzeczywistość, powiedzmy, nie, czy jakby warunki dookoła są na tyle traumatyczne i niesprzyjające jednostce, że jakby to jest taki stan wycofania i wydaje mi się, że to jest też no, taka kondycja, powiedzmy, w którą my bardzo często też właśnie myślę o no, tej społeczności, nie wiem, właśnie i kobiet, do której się jakby wycofujemy, tak, że oczywiście ta ucieczka jest, ten fight też czasem się zdarza, ale to zamrożenie też wydaje mi się bardzo takim kobiecym stanem, nie? Takiego przyczajenia się gdzieś w domu i Aster Martin pięknie w ogóle i bardzo ciekawie to pokazuje filmowo. Dobrze, przepraszam, to była taka dygresja do Szwecji z naszych.
0: Bardzo dobrze, podróżujemy, od tego jest kino, co by podróżować i się w nim też gubić i odnajdywać i to daje też festiwal Nowe Horyzonty, że często te filmy są na tyle dziwaczne, dziwne, że niektórzy w nie wchodzą i nie wiedzą w ogóle, w co weszli nawet. Ja parę nawet nie pamiętam filmów, tych tytułów, które parę razy mi spotkały u was, tak poszłam po prostu, bo były wolne bilety. I gdzieś mi one pochłonęły, nie wiedzieć czemu i dlaczego, i nawet nie umiałam się nazwać, co to są za sytuacje, afekty, które mną tutaj zapanowały. A niektóre idziemy i mamy takie, o matko, no to już jest jednak rzeczywiście tłumacz. I to też jest świetne, tak, w tym festiwalu, że tutaj nikt nie ma... No bym powiedziała, że wy nie stosujecie jakiejś autocenzury, że macie taką odwagę, bym powiedziała, wręcz queerową, stawiania na dziwaczne kino. I to jest coś cudownego, tak. No, bardzo dużo jest jednak filmów, które są jakieś, które można wypiczować i powiedzieć w trzech zdaniach, tam w trzech, w jednym zdaniu, o czym one są. No to niekoniecznie to jest ten festiwal.
1: Przeskoczyłabym... Tak, ale cieszę się, że mówisz, że to jest cały czas odważne kino, bo my cały czas sobie zadajemy też takie pytanie, czym są Nowe Horyzonty teraz, nie? Jak to, czy jak zmienia się kino? Co jest w ogóle jeszcze w stanie ludzi zaskoczyć?
0: Nie wiem, czy potrzebują ludzie zaskoczenia. Wiesz, ja na przykład w kinie jednak potrzebuję, że ktoś mi coś chciał opowiedzieć o sobie i zaprosił do, nie ukrywam, pięknych zdjęć, uwielbiam to w kinie i na to zwracam uwagę i dlatego oglądam też to w kinie, a nie na komputerze, bo ta przyjemność po prostu oglądania ruchomych obrazów, które są wysokiej jakości, a często twórcy, twórczyni na to zwracają gigantyczną uwagę, więc też zachęcam Państwa, jeżeli możecie się wybrać do Wrocławia, to jednak warto się pofatygować. Bilety są i nawet na sporo filmów, tak jak teraz przeglądam, na ponad połowę filmów można, seansów można kupić po prostu bilet jednorazowy i nie stać w jakichś kolejkach i odbijać się od systemu rezerwacji, więc można to zrobić. Zostańcie Państwo z nami, rozmawiamy z Ewą Szabowską, dyrektorką artystyczną Festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy jeszcze o paru filmach z sekcji Tropikalny Gotyk i opowiemy, co nas czeka poza seansami filmowymi, bo też się wydarzy sporo różnych ciekawostek. Zostańcie Państwo z nami.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: 23 rusza festiwal we Wrocławiu, który potrwa do 2 sierpnia, ale do 9 sierpnia potrwa on online, więc część produkcji, nie wszystkie, ale część można sobie po prostu zakupić, obejrzeć w domu. Ale jak zawsze zachęcam Państwa jednak do wychodzenia z domów i integrowania się w sposób fizyczny i proksymika i obok, oglądanie z kimś kina, kto właśnie śmieje się bądź płacze w dziwnych momentach albo w tych samych co my, no to jest zawsze nie lada gratka jednak w takich pytaniu, które padło przed przerwą, czym w ogóle jest obecnie kino, festiwale i po co je w ogóle robić. Jeżeli wszystko jest dostępne i wszystko można de facto sobie obejrzeć, no właśnie nie do końca wszystko, bo przede wszystkim nie mamy tych takich wytyczonych trakcji kuratorskich, które są bardzo ciekawe na Nowych Horyzontach. Ja mam duże zaufanie do programerów, programerek tego festiwalu. Zawsze coś tutaj można znaleźć zaskakującego, jak i też zobaczyć produkcje, które są właśnie dyskutowane w Cannes, dyskutowane na Berlinale. I chyba tak przejdziemy, myślamy na ile w tej chwili mamy Państwu opowiadać, ale opowiadamy sekcjami. Ewa przytoczyła taką metaforę domu, czyli są różne pomieszczenia w domu i różne rzeczy się w tym domu dzieją. W kuchni robimy jedną rzecz, w łazience robimy co innego, a w sypialni robimy co innego. Więc to są sekcje festiwalowe, żeby nam pomóc się odnaleźć w tych konstrukcji, jaką jest festiwal. Przeszłabym może... jeszcze nie odpuścimy tropikalnego gotyku, bo mamy film, który jest istotny, czyli temat, który no, obecny w subkulturze gejowskiej głównie, czyli pasja według GHB, czyli chemseks, czyli imprezy, które są zbudowane wokół seksu i narkotyków, no właśnie, i środków psychoaktywnych. Jak ty ten film czujesz? Na ile on jest takim filmem, sporo tego tematu jest w samym środowisku naszym, tak? A na ile to jest takie wejście i taka trochę z kamerą wśród zwierząt, na ile to jest takiego oka antropologa uczestniczącego? Co to jest za produkcja?
5: Wiesz co, to w ogóle nie jest film zrobiony przez antropologa, dlatego że dwóch współreżyserów to są ludzie ze środowiska po prostu gejowskiego i Gustavo Vinagre jest jednym też z takich najbardziej radykalnych, queerowych reżyserów brazylijskich i to, co on pokazuje w ogóle w tym filmie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest namiętność według GHB i to jest bardzo luźny sposób czytania takiej kultowej powieści brazylijskiej napisanej przez kobietę, Clarice Lispector, która napisała powieść Namiętność według GH. I to jest taka bardzo introspektywna powieść o konfrontacji z obcym we mnie, czy konfrontacją z innym, czy z jakąś taką ciemną, mroczną siłą w środku człowieka. I oni tą powieść kwirują, dodają do tego dodatkową literkę, czyli B, i opowiadają o chemseksie. Tak jak oni to pokazują, to jest ciekawe, bo dużo seksu, który jest w tym filmie, jest prawdziwy, natomiast to wszystko, co jest nieprawdziwe, to są narkotyki, to są substancje. Więc on jest z jednej strony takim właśnie performancem, a z drugiej strony jakimś takim pokazaniem, takim rodzajem, nie wiem, jakiegoś takiego trochę dance makeup, dlatego że oni pokazują, że z jednej strony jest tam bardzo dużo namiętności i w ogóle dzikości takiej, a z drugiej strony ta dzikość prowadzi do jakiejś takiej pustki, tak, że tam przychodzi jeden chłopak przez apkę, potem przychodzi kolejny i kolejny. No ja nie jestem jakby w stanie oczywiście ocenić, na ile on to pokazuje na przykład wiarygodnie, czy autentycznie, czy realistycznie.
4: Państwo możecie ocenić, ponieważ 24, 29 i 31 lipca pokazy są o 22.15.
5: Na trzy pewno pokazy nie jest to są bilety dostępne. Film, tylko powiem tak, tylko jest to pewien film egzystencjalny, z którym można się...
4: No i też na pewno obrazy, znając kino brazylijskie i brazylijskich twórców, które stawia na ten efekt wizualny bardzo, tak, że jakby to są jednak pewne efekty, emocje, które wywołują obrazy, które operują i kolorem, i ciekawym kadrowaniem, a odwagą estetyczną. Też tak się zastanawiałam, na ile... No właśnie, na ile państwo tak tutaj można powiedzieć, na ile się te queerowe kino różni od kina niequeerowego, cokolwiek to znaczy. Ja nie lubię tych kategorii, powiedziałaś o kategorii trzecie oko, o tym kinie kobiecym. Ja z tym miałam zawsze kłopot, tak? Pamiętam te rozmowy właśnie, a co to znaczy kino kobiece, czy że reżyserka, czy większa część ekipy. Na przykład przy Rosebush myśmy ten film realizowali w Hiszpanii, w Barcelonie, pod Barceloną i na przykład ekipa była w większości stworzona z kobiet. I to było dla mnie szokujące. Ja tak nigdy nie pracowałam na planach, żeby było 65% osób w ekipie to były kobiety. I w pionie kamerowym, cały pion kamerowy na przykład był kobiety, Lewat, taka legendarna autorka zdjęć filmowych, robiła zdjęcia. No i teraz pytanie jakby, co to właśnie jest to kino queerowe, poza tym, że możemy mieć bohaterów, gejów, lesbijki, osoby trans, osoby bi, ale to myślę, że jest takie dość proste myślenie. Czy temat coming outów, no to było takie te pierwsze filmy dotyczące samego coming outu, że to jest wielki problem. Albo przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. Więc bardzo dużo też było takich filmów o przemocy wobec ciał queerowych, czego ja szczerze nie znoszę i uważam, że to jest jakaś taki świat hetero, który się pastwi nad ciałami queerowymi w kinie. A te nowe kino właśnie, które nazywałem kinem queerowym, które z jednej strony wychodzi od takiego totalnego eksperymentu z formą, estetyką, kolorem, dramaturgią. Te filmy czasami są albo za szybko zmontowane, albo za wolno zmontowane, albo jest za głośna muzyka dynamiczna, właśnie Rosebush Pruning, czyli Jak przecinać róże. Karim pracował z Matthew Herbertem. No taki jeden z fajniejszych DJ-ów, ja pamiętam też jakieś imprezy dawno, dawno temu z nim i to ich połączenie było dla mnie zupełnie zaskakujące, że raptem takich dwóch artystów się spotyka tworząc kino i film. I on jest bardzo taki techno tam wybrzmiewa. Czy z drugiej strony same jakby tematy, estetyka kadry nawet, kto jak patrzy, tak? Jak sobie myślę też o Johnnym Watersie, którego uwielbiam, do niego wielką słabość, obiecuję państwu, że kiedyś zrobimy audycję, tylko nie wiem, muszę znaleźć jakieś filmoznawcę bądź filmoznawczynie, którzy się znają na tym kinie lepiej niż ja, może Ewa Szabłowska jest tą osobą, ale te pomysły filmowe, które się pojawiają u Watersa, za każdym razem mówię, Boże, gdzie to się zrodziło, w którym części mózgu, w której komórce po prostu w mózgu, żeby coś takiego szalonego po prostu pokazać innym ludziom. A z drugiej strony, filmowo, jakby jak to jest technicznie robione i realizowane, czasami jest po prostu jakości, nie wiem, nawet studenci prawdopodobnie na pierwszym roku szkoły filmowej robią lepsze filmy. No więc tak, to co
5: ja
4: myślę...
5: Przepraszam, trochę weszła w słowo tutaj, bo mi się wydaje bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, nie? Czy jakby, co to jest to kino queerowe i jak już tutaj wyszłyśmy z tych tematów właśnie jakby samej tematyki filmów i to, co mówisz o pewnej estetyce queerowej, no więc jest takie pytanie, nie? Czy można w ogóle samą jakby formę czy estetykę uznać, że ona ma jakiś taki rodzaj orientacji, tak? Że to jest na przykład estetyka queerowa albo czy to jest estetyka kobieca. Niemniej jednak ja to gdzieś zauważam i sama zauważyłam, że jestem bardzo chyba wrażliwa na ten rodzaj estetyki, bo w jakiś sposób jest to na pewno używanie kampu, prawda? Czyli też tego wszystkiego, co jest właśnie taką estetką trochę nadmiaru, brokatu, zbyt intensywnych kolorów, zbyt głośnej muzyki, różnego rodzaju miękkich tkanin, ale też jakichś jaskrawości, nie? Ogólnie złego smaku, to co było u Johna Watersa, czyli taka estetyka złego smaku, ale użyta w bardzo taki świadomy sposób, czy tam wzięta w kolejne na jasnie, jak tam mijają kolejne dekady, bo nawet jakby to użycie kampu się zmienia. Potem myślę, że jakby taka performatywność w odróżnieniu od takiego gładkiego, naturalistycznego aktorstwa, dla mnie też jest na przykład symptomem właśnie takiej queerowej wrażliwości filmowej.
4: Ciekawe, co mówisz o tej performatywności, też tego niebania się teatru, tak? To z jednej strony ten kamp, o czym mówimy, czyli tej takiej teatralizacji właśnie przegiętych stylu gry czasami, czy przegiętych kostiumów, które są nadatkiem za dużo. Mamy film Ogród z 1990 roku Dereka Germana. Tutaj Tilda Swinton, jego główna muza, w tym filmie, czy ona występuje? Tego filmu nie znam, ale ten film opowiedz nam
5: więcej. Ona występuje tam oczywiście, tak.
4: Więc to jest film, który powstaje, kiedy on wie, że jest nosicielem wirusa HIV, dowiaduje się, mam diagnozę. Co to jest za no właśnie, opowiedzmy trochę o samym Germaniem. Dla osób, które są z tego świata, czy się świata gejowskiego, bym powiedziała, bo to jednak też jest pewna wrażliwość, czy osób, które siedzą w kinie i znają historię kina, no to jedna z figur takich kluczowych, ten, nawet do tego stopnia, że teatr się nim fascynuje i do niedawno w Teatrze Dramatycznym miał miejsce spektakl, premiera na małej scenie. Zaraz Państwo dostaną.
5: Że Czerman był w ogóle najwybitniejszym brytyjskim reżyserem drugiej połowy XX wieku. No i ja w zasadzie byłabym skłonna się z tym zgodzić. I był osobą absolutnie wszechstronną, dlatego że był i reżyserem, i pisarzem, i performerem, i malarzem też. Był takim właściwie człowiekiem renesansu, a równocześnie też gdzieś jakby pozostawał na granicy społeczeństwa i w tej takiej thatcherowskiej Anglii, bardzo też homofobicznej jeszcze wówczas, on będąc już naprawdę bardzo znanym artystą, mierzył się z olbrzymim wykluczeniem i właśnie to Ogród, to jest jeden z jego najważniejszych filmów, jaki powstał. On powstawał wtedy, kiedy on już był chory i kiedy odziedziczył po swoim ojcu taki domek rybacki na wybrzeżu w Cornwallii i tam się przeprowadził i zaczął uprawiać ogródek. I ten ogródek, który pojawia się jakby z jednej strony i w filmie Ogród, ale też pojawia się w jego dzienniku pisanym przez kilka lat, w zasadzie aż do śmierci. Stał się takim symbolem jakiegoś jego niezłomności ducha i walki też po prostu ciała ze śmiercią, tak? Że te kwiatki, które tam żyją na tym takim skalistym, bardzo nieprzychylnym wybrzeżu brytyjskim, kornwalijskim, ciągle są smagane albo wiatrem, albo jakąś słoną wodą, są też jakby taką metaforą w ogóle pewnej niezłomności Germana, tak? I też i jako człowieka, ale też jako geja po prostu, w tym momencie takiego największego kryzysu AIDS, który szalał dookoła i absolutnego też społecznego ostracyzmu.
4: Więc proszę Państwa, jeżeli Derek German gdzieś Was zainteresował, to polecamy ten film, polecamy też spektakl w Teatrze Dramatycznym w Warszawie pod tytułem Jubileusz. Spektakl przygotował Maciej Jaszczyński, reżyser, świetna obsada Magdalena Czerwińska, między innymi w głównej roli. Tutaj wracamy do chaotycznego chaosu i anarchistycznego Londynu lat 70. Spektakl wraca jesienią, widzę tutaj daty 10 października, 11 października, jak i w grudniu, więc już można sobie planować i rezerwować bilety do Teatru Dramatycznego. A opowiedzmy może jeszcze takie twoje trzy, jakbyś mogła jeszcze tak filmy, które nie zostały, już musimy niebawem kończyć niestety naszą audycję i mam nadzieję, że z Państwem się zobaczymy z niektórymi osobami we Wrocławiu z racji patrona tutaj Radia Tok FM. Ewa, twoje ulubione trzy propozycje, które nie padły do tej pory, które byśmy mogli tutaj mogły zaproponować naszym słuchaczom?
5: Wiesz co, to ja zostanę jednak na chwilę w ogrodzie i w sekcji ogrodowej Garden Party, bo wydaje mi, znaczy nawet nie to, że mi się wydaje, bo to też jest taka sekcja, która myślę, że ma bardzo dużo właśnie i queerowej wrażliwości i też filmów, które jakby bezpośrednio w ogóle opowiadają jakby i o doświadczeniach gejów, i o doświadczeniach lesbijek. Dla mnie takim bardzo ważnym filmem w tej sekcji to jest film Linie pożądania Danego Komlena, reżysera, który urodził się jeszcze w Jugosławii, ale potem jako dziecko wyemigrował i też od wielu, wielu lat mieszka w Berlinie i on tworzy takie filmy, które są takimi poematami trochę dotyczącymi najczęściej natury właśnie i queerowego ciała. To jest bardzo ważne, nie, że on w ogóle zajmuje się i tutaj opowiada o komunii, opowiada o ogrodzie i ten film Linie pożądania jest poświęcony żywiołowi ziemi. W swoim poprzednim filmie After Waters, który był też nagrodzony na Nowych Horyzontach kilka lat temu, opowiadał o żywiole wody i dla danego jakby samo zajmowanie się też ogrodem i naturą jest o tyle ważne, że on mówi, że zawsze na przykład jako gej wiele razy słyszał, że to, co jemu się podoba, czy jego instynkty są nienaturalne. Więc zaczął badać w ogóle kategorie naturalności, nie? I natury. I co to, i co to znaczy jakby w tym wypadku, w jego wypadku, czy jak ona jest zdefiniowana i jakby w jaki sposób jego queerowe ciało może z tą naturą się stopić i stać się częścią natury. Więc mi się bardzo w ogóle podoba, jak on opowiada o swojej praktyce twórczej. A drugi film, który stoi trochę jakby, nie wiem, czy na przeciwnym spektrum, bo może właśnie jest to siostrzany film, czy bliźniaczy, to jest film Komety, gruziński film. Jeden z pierwszych filmów gruzińskich, który opowiada wprost o lesbijskiej relacji dwóch kobiet. Ona jest już, dobrze, nie wchodząc może nawet jakby w fabułę, to jest relacja pokazana w introspekcji, też właśnie w ogródku głównej bohaterki. I tutaj z kolei ten ogródek taki przydomowy jest taką jakby metaforą safe space'u, nie? To jest taka przestrzeń przydomowa, gdzie te kobiety mogą jakby wyrazić swoje uczucia i jakby naprawdę, nie wiem, być w takiej bezpośredniej relacji, coś, czego nie mogłyby zrobić jakby w tym społeczeństwie zewnętrznym. Więc tutaj mamy w ogóle ten temat ogrodu. Jest jakby bardzo ważne, myślę, i w takiej teorii, i w ogóle w myśleniu o, nie wiem, o kinie queerowym. W ogóle sama też jakby idea raju, tak? Czyli miejsca rozkoszy, miejsca, nie, gdzie ludzie byli, chodzili na golasa i zostali wygnani, ale jednak w naszym takim tekście kultury najważniejszym była to heteropera, był Adam i Ewa, a tutaj w tej sekcji mamy dużo filmów, które opowiadają hedonizmie, opowiadają przyjemności. Natomiast jest to ta opowieść o wygnaniu z raju albo powrocie do raju, która jest skwirowana, tak? Że są, nie wiem, Adam i Adam albo Ewa i Ewa.
4: A co, rozmawiamy dużo o filmach, wiadomo, prawie 300 produkcji pokażecie pełnometrażowych w tym roku, a jak wyglądają wydarzenia poza filmowo-kinowe. Jakby co się wydarzy, zawsze festiwale tętnią życiem. Co się będzie działo, na co zwrócić uwagę, gdzie się nie zgubić?
5: Ja bym na pewno chciała bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na wystawy i na scenę artystyczną festiwalu do galerii BWA Studio, gdzie dużo czasu poświęciłyśmy rozmawiając o sekcji Tropikalny Gotyk, a w tej galerii mamy wystawę Gotycka Gorączka, razem ze Stachem Szabłowskim i Janną Stębalską ją kuratorujemy. I to jest z kolei zestawienie gotyku właśnie tego tropikalnego z gotykiem polskim, czyli w zasadzie jakby poszukanie tych symptomów tej samej choroby, gorączki, która wstrząsa nami, kiedy jesteśmy bardzo młodzi, bo szukamy takiego momentu i zastanawiamy się, co, do którego momentu można być goth, tak? Czy to jest właśnie jakby taki aspekt młodości, że to jest, można być chmurnym i depresyjnym i potem się z tego wyrasta, bo w zasadzie, kiedy każdy zdaje maturę, to już jakby ten etap ma za sobą. A co może jakby, że ta gotyckość to jest powrót właśnie do pewnego spojrzenia na świat, który pozwala nam zobaczyć go w jego najbardziej takiej drastycznej formie, wstrząsanej paroksyzmami i pozwolenie sobie i na wzniosłość, i na pewną pretensjonalność, czy to nie byłoby odświeżające. I ta wystawa Gotycka Gorączka będzie trwała od drugiego dnia festiwalu, czyli od 24 lipca, ale aż do końca sierpnia. Przyjrzymy się tam właśnie aspektom gotyku właśnie latynoamerykańskiego, który będzie częściowo jakby rozwinięciem tych tematów, które mamy w kinie, a spojrzymy też jakby na polskich artystów, takich, którzy pracują czy pracowali dużo jakby i z tematem gotyckości czy niesamowitości, ale też na przykład wyjeżdżali, nie wiem, do Ameryki Południowej, na przykład jak Maurycy Gomulicki. I też jakby przyjrzymy się właśnie, czy Polska i Ameryka Południowa, choć leżące na dwóch stronach globu, połączone są jakąś rodzaju takiej niewidzialnej nici. Być może dlatego te wszystkie filmy latynoamerykańskie tak świetnie zawsze u nas szły, bo zawsze byliśmy kinem, znaczy krajem, który był gdzieś tam peryferyjny, ale też i postkatolicki, więc myślę, że bardzo dużo nas tutaj łączy i tych punktów takich wspólnych wrażliwościowo odnajdziemy.
4: Proszę Państwa, nie powiedziałyśmy jeszcze o retrospektywie. Tym roku Marii Kreutze, też mały coming out, miałam wielką przyjemność pracowania z nią przy filmie Gentle Monsters z Léon Seydoux i Catherine Deneuve. Niebywała reżyserka, niebywała artystka takiej łagodności i precyzji na planie filmowym. No, nie doświadczyłam nigdy, pracując przy ponad 30 produkcjach filmowych. Więc jeżeli ktokolwiek we Wrocławiu może się dostać na pokaz Gentle Monster, niestety tylko jeden pokaz w ramach festiwalu. Festiwale często po prostu dostają no, niewielką jakby liczbę pokazów. To też trzeba powiedzieć, że to nie wina Nowych Horyzontów. Po prostu się nie da więcej wynegocjować z producentem. Z różnych względów, bo filmy mają potem wchodzić do dystrybucji kinowej i tak dalej, ale też są, widzę, że są masterclass Marii Kreutze, więc jak nas słuchają młodzi filmowcy, filmowczynie, naprawdę warto się ustawić w kolejce i zapukać i się udać na ten masterclass, bo to jest spotkanie z niebywałą wrażliwością i precyzją sztuki filmowej. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie.
5: Z panią reżyserką też ja jeszcze tylko dodam, że i w Gorsecie, to jest film, który może wielu słuchaczy zna, jest absolutnie wspaniały i Ziemia pod nogami. Jest również naprawdę bardzo takim precyzyjnym filmem i opowiadającym o kobietach gdzieś tutaj na granicy takiego i załamania nerwowego i wyzwolenia po prostu bycia zupełnie kimś innym, więc ona dla mnie też jest bardzo specjalną reżyserką i bardzo serdecznie zapraszam na jej retrospektywę.
4: Serdecznie Państwa zapraszamy razem z Ewą Szłabowską, dyrektorką artystyczną festiwalu. 23 lipca, czwartek, w przyszłym tygodniu. Wrocław do 2 sierpnia, czyli 10 dni święta kina i nie tylko kina, jak się okazało. Wersja online festiwalu trwa również od 23, tydzień dłużej, do 9 sierpnia. Można oglądać część filmów w wersji online, ale zapraszamy do Wrocławia. Tauron, Nowe Horyzonty, 26 międzynarodowy festiwal filmowy przed nami. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
5: Dobranoc, dziękujemy.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Hiszpania i Argentyna walczą o trofeum piłkarskich mistrzostw świata. Na razie do przerwy bez bramek. Iran po raz kolejny zaatakował elektrownię i stację odsalania wody, informuje MSZ Kuwejtu. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon możliwymi przyczynami ogromnego pożaru w norweskim Drammen. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Za nami pierwsza połowa finałowego meczu piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. O złoto w East Rutherford w pobliżu Nowego Jorku walczą Argentyna i Hiszpania. Na razie bezbramkowy remis. Od pierwszej minuty mecz rozpoczął Argentyńczyk Leo Messi, śrubując własny rekord występów w piłkarskich mistrzostwach świata do 34 meczów. Teraz czas na przerwę, która po raz pierwszy w przypadku piłkarskich mistrzostw świata zostanie uświetniona występami muzycznymi. Podczas koncertu wzorowanego na słynnych występach w czasie amerykańskiego Super Bowl wystąpią m.in. Shakira, Madonna, Justin Bieber czy grupa Coldplay, której lider Chris Martin jest również dyrektorem artystycznym wydarzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu powiadomiło o kolejnym w ciągu 2 dni ataku Iranu na ten sam kompleks złożony z elektrowni i stacji odsalania wody. Wskutek ataku na terenie obiektu doszło do pożaru, który objął dużą liczbę urządzeń służących do produkcji energii. Jak zauważa Reuters, 90% wody pitnej w Kuwejcie pochodzi z odsalarni, wobec czego ataki na tego rodzaju instalacje są szczególnie niebezpieczne. Według irańskiej agencji informacyjnej TASS, nim Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że państwa, w których stacjonują siły amerykańskie, powinny spodziewać się odpowiednich reakcji, jeśli ich terytorium zostanie wykorzystane do ataków na Iran. W Kuwejcie stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy USA. Kraj pełni też funkcję ważnego węzła logistycznego dla amerykańskich operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie. Norweska policja poinformowała, że według śledczych przyczyną pożaru w mieście Drammen na południu kraju był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon. Pogorzelisko odwiedził następca tronu Norwegii, książę Hakon. Straż pożarna poinformowała, że ogień nie zagraża już kolejnym budynkom. Ostrzegła jednak, że na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej nadal uczestniczy 6 śmigłowców. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych i szybko objął gęsto zabudowane osiedle oraz pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów, na którym znajdowało się 100 domów i mieszkań. Według kierujących akcją gaśniczą był to największy pożar zabudowy mieszkaniowej w Norwegii od końca II wojny światowej. Po warszawskich przedszkolach do cięcia powoli idą punkty dziennego opiekuna. Powodem są ekonomia i nisze demograficzne. W Warszawie rodzice dzieci często muszą stoczyć bój z urzędnikami, by placówki dalej funkcjonowały. Samorząd przekonuje, że zapewni opiekę wszystkim chętnym, ale jak dodają rodzice, nie będzie już ona na takim poziomie jak dotychczas. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
2: Dzienny opiekun na warszawskich Młocinach to jedyna taka placówka w okolicy. Chętni by skorzystać są, ale rekrutacji nie ma.
3: Nie jesteśmy odpowiedzialni za nisz demograficzny.
2: Jak mówi Patrycja Habracka, mama dwójki dzieci, funkcjonowanie takich placówek pozwala rodzicom na szybki powrót na rynek pracy.
3: Przecież nowelizacja ustawy o opiece dla dzieci do lat 3 mówi właśnie o tej formie opieki, żeby ją rozwijać i promować, więc mam wrażenie, że rząd sobie zaprzecza.
2: Budynek, gdzie mieściła się placówka, ma być przeznaczony dla pobliskiej szkoły, mówi Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza Bielan.
4: Ten budynek został przeznaczony właśnie na gabinety terapeutyczne oraz gdzie będą wykonywane zajęcia dodatkowe. Specjalistyczne.
2: Miejsce urzędnicy mówią, że miejsca są w żłobkach. To nie jest rozwiązanie, odpowiadają rodzice, bo do żłobka chodzi 20 dzieci, w punktach opiekuna zaledwie 5. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: My siedzimy nad tym czasem kilka dni, ona kilka minut. Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga nam planować m.in. wakacyjne podróże. Dla części z nas to dobre rozwiązanie, mówi ekspert od AI z Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Skowroński.
5: Jeśli ktoś ma 5 dzieci i bardzo nie lubi planować podróży, bo nie ma na to zwyczajnie czasu, to sztuczna inteligencja jest bardzo wygodną alternatywą.
1: Ale trzeba pamiętać, żeby weryfikować informacje i nie podawać danych osobowych czy informacji wrażliwych.
5: Są wykorzystywane do dalszego trenowania modeli. W związku z tym, jak planujemy wycieczkę, warto pamiętać o tym, żeby danych wrażliwych, danych osobowych swoich w sztuczną inteligencję nie wkładać, nie podawać.
1: Ważne jest też to, żeby korzystając ze sztucznej inteligencji nie odbierać sobie przyjemności z podróżowania i odpoczynku, robiąc na siłę wszystko, co proponuje i żeby nie patrzeć za dużo w telefon. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
7: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
6: Jesteś psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem i konsultantem biznesowym, a dziś porozmawiamy w tej audycji nie o samych osobach, które przeżywają kryzys zdrowia psychicznego, ale o osobach, które w jakiś sposób życiowo im towarzyszą.
7: A te role zawodowe, o których wspomniałaś, mają istotne znaczenie w tym kontekście, ponieważ właśnie okazuje się, że w tych wszystkich kontekstach, na przykład w kontekście zawodowym, czyli niekoniecznie w gabinecie psychoterapeutycznym, pojawia się problem zdrowia psychicznego kogoś bliskiego, na przykład depresji w związku. I to, co mówię, depresji w związku, brzmi tak, jakby związek zmagał się z depresją, ale jest w tym trochę prawdy. Czyli okazuje się, że myślenie o zdrowiu psychicznym bliskiej osoby właśnie powoduje, że zaczynamy myśleć o tym, że zmaga się z chorobą cała rodzina. Czyli można powiedzieć, choruje jeden członek rodziny, natomiast cała rodzina, czyli cały system ponosi konsekwencje tego chorowania.
6: Inspiracją do naszej rozmowy jest mail pani Doroty, która napisała do nas na adres dobraterapia@tok.fm. dobraterapia@tok.fm. Oczywiście państwo też mogą tam się z nami dzielić swoimi historiami, propozycjami tematów czy pytaniami. Pani Dorota bardzo szeroko opisała wakacje, z których właśnie wraca z mężem, który cierpi na depresję. I jakby to bardzo długi mail, bardzo dziękujemy za niego pani Doroto, ale jakby podsumować można ten mail tym, że przez to, że właśnie mąż choruje na depresję, ona nie jest w stanie odpocząć na wakacjach, nie ma wsparcia na wakacjach przy dzieciach, nie ma też możliwości odpoczynku, budowania relacji, tylko właściwie czuje, że ma 3 osoby pod swoją opieką, a nie dzieci jest 2. Powiedz mi, czy to jest w ogóle częsta sytuacja, z którą się spotykasz, jeżeli chodzi o obciążenie osób, które są tymi najbliższymi osób cierpiących na depresję?
7: Nim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to przypomnijmy, że możecie państwo tym razem również do nas dzwonić. Otóż podajemy numer telefonu do studia, to jest 22 44 44 044 i już zachęcamy, żebyście dzwonili do nas z waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co jest trudne, co okazało się być może najtrudniejsze dla was, jeśli chodzi o ten kontekst choroby w rodzinie, czyli jeśli ktoś z bliskich waszych chorował na depresję. Oraz co się okazało, teraz mówię już do państwa, to z tych z państwa, którzy sami się zmagali się z chorobą, co się okazało pomocne z kolei. Tak bardzo nas interesuje zarówno to, co było trudne z perspektywy bliskiej osoby, jak i to, co okazało się pomocne z perspektywy osoby chorującej. Także dzwońcie do nas i na to czekamy, dlatego że właśnie wasze głosy powodują, że nasza audycja ma znacznie głębszy sens. Przechodząc do tego pytania, do odpowiedzi na to twoje pytanie, tak, to jest ogromnie częste, natomiast żebyśmy się nie pogubili, to spróbujmy w miarę możliwości koncentrować się dzisiaj tylko wokół depresji ewentualnie zaburzeń lękowych, czyli to, co najczęściej się diagnozuje razem z depresją. Jednak miejmy z tyłu głowy, że to może dotyczyć w zasadzie każdej diagnozy i nie tylko diagnozy psychiatrycznej, psychoterapeutycznej, ale też w ogóle przecież chorób somatycznych, bo tak sobie myślę, że trudne wakacje związane z tym, że ogromnie trudno wypocząć na tych wakacjach, mogły być powodowane również inną chorobą, na przykład somatyczną, prawda?
6: Na przykład wyobrażam sobie, jeżeli osoba w rodzinie cierpi na chorobę onkologiczną, to jest też takie bardzo duże obciążenie, prawda? Mniejsze możliwości, różne utrudnienia z tym związane.
7: Tak, od tego zacznijmy, żeby zgodnie z naszym zwyczajem wyrównać, czy postawić znak równości między chorobami somatycznymi a chorobami natury psychologicznej. Ale przechodząc dalej, trzeba by powiedzieć, że już tutaj się zaczynają bardzo ciekawe różne odcienie tego, co to znaczy, że ktoś bliski choruje, bo wszystko zależy od tego, jak choruje. To jest pierwsza warstwa. Druga warstwa, jaką ma osobowość, jakim jest człowiekiem po prostu. I wreszcie trzecia sprawa, kto w tym systemie bierze odpowiedzialność zazwyczaj za różne rzeczy i w tej sytuacji również za chorobę. To są bardzo poważne 3 pytania, bo chodzi o to, że postaramy się dzisiaj wspólnie z państwem rozdzielić te objawy, czyli te zjawiska, te sytuacje, które mogą być objawem samej choroby, od takich zachowań, które nie są związane z chorobą. Bo potrzebujemy bardzo precyzyjnie, jakoś możliwie precyzyjnie wyobrazić sobie tę ogromnie złożoną sytuację rodzinną, ale też pozostawić państwa z taką nadzieją, czy wręcz z odpowiedzią na pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy na przykład bliski odmawia leczenia, bo to też jest ogromnie trudne, bo co innego, kiedy ma tę depresję i jest leczony, bo to nie wiemy, czy to z maila wynikało, czy jest leczony, czy nie.
6: Jest leczony, tak, ale to jest wydaje mi się, że tutaj kwestia pani Doroty, też pani Dorota dostała jako od nas pretekst, informację, tak. Że będziemy może dzisiaj do nas zadzwonić, ponieważ tam jest dużo wątków, które wymagałyby doprecyzowania, tak. Więc jakby dlatego też dość ogólnie cytujemy tego maila. Dobrze, to zarysowałeś bardzo dużo wątków w tej rozmowie, więc zacznijmy do pierwszego, przejdźmy do pierwszego. Co masz na myśli, mówiąc, jak dana osoba choruje? Co to znaczy?
7: Przede wszystkim to, czy chorując, taka osoba ma świadomość, że chorobę należy leczyć. To znaczy, że z chorobą nie trzeba czekać, aż ona przejdzie, nie trzeba się bardziej postarać, nie trzeba samemu sobie radzić i tak dalej, tylko po prostu choroba wymaga leczenia, a leczenie może być zarówno psychiatryczne, jak i psychoterapeutyczne. Jakkolwiek potrzebujemy zaadresować ten problem. To znaczy potrzebujemy, jako dorośli ludzie, na przykład gdybym miał złamaną nogę i miałbym z tą złamaną nogą wybrać się na wakacje z dziećmi, to jako dorosły człowiek postanowiłbym najpierw zaopiekować się tą sprawą, to znaczy pójść do lekarza, nie wiem, może gips, może orteza, może cokolwiek, co będzie związane z tym, że ja zajmuję się tą moją chorobą, bo oczywiste jest to, że z tą złamaną nogą nie będę w stanie biec za dziećmi, żeby czy się nimi bawić.
6: A co jeśli ta osoba w tym systemie rodzinnym, partner, partnerka mówi, będę biegać ze złamaną nogą? Nie mam złamanej nogi.
7: No i to jest bardzo poważna sprawa, bardzo złożona, no bo wtedy sytuacja jest o tyle trudna, że można powiedzieć, pozostaje ta partnerka, czy ten partner, który jest obserwatorem sytuacji całej, no osamotniony w tej sytuacji, ponieważ rzeczywiście z jednej strony musi zatroszczyć się o chorującą osobę, o dzieci, o siebie. No, to jest bardzo trudna sytuacja.
6: I wie, że tylko będzie gorzej, jeżeli ta metafora działa, prawda?
7: I teraz, no znowu można powiedzieć, duże ale się pojawia. Nie wiemy, nie zawsze jest tak, że to, co nam się wydaje, to, co nas wkurza u partnerów, partnerek, jest depresją. I my też mamy taką...
6: To ważne zdanie.
7: No to jest bardzo ważne, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby wmawiać ludziom chorobę, bo tak jest jakoś nam łatwiej wyrazić swoją złość. I często tak się zdarza, że może coś z tobą jest nie tak, idź do specjalisty. I jak przyglądam się temu, co jest najczęściej omawiane w gabinecie z perspektywy osób, które przychodzą na przykład po to, żeby się poradzić, co zrobić w sytuacji trudnej, dotyczącej kogoś w rodzinie, to bardzo często dochodzimy do wniosku, że ten poziom konfliktu ogólnego w relacji jest tak intensywny, że najczęściej, kiedy mówimy do bliskiej osoby, że może skorzystałaby z pomocy, to mówimy w kłótni, mówimy z podniesionym głosem i mówimy w takim duchu, coś jest z tobą nie tak, idź się lecz. To w takich okolicznościach raczej nie ma możliwości, żeby to było zachęcające.
6: To jest też sposób na deprecjonowanie tej drugiej osoby, prawda?
7: Więc nam się wydaje, że my na przykład od miesięcy mówimy o tym, że ktoś wymaga wsparcia, a tak naprawdę od miesięcy odstraszamy praktycznie, tak? No bo powiedzenie, coś jest z tobą nie tak i wszystkie nasze problemy...
6: Ja myślę, że tu moglibyśmy wykorzystać bardziej dosadne słowa, które mogą padać, no. Prawda? Z tych, których my tutaj nie używamy, ale które zdarzają się... pojawiają się w emocjach.
7: Więc to jest pierwsza sprawa. To znaczy, żebyśmy się nie zagalopowali i nie zajmowali się stawianiem diagnoz, a raczej się koncentrowali wyrażeniem troski, mówieniem o tym, co nas martwi.
6: Nie w trakcie kłótni.
7: Nawet w trakcie kłótni, jeśli powiem o tym, co się ze mną dzieje, co mnie denerwuje, co przekracza jakieś moje poczucie bezpieczeństwa, co mnie zasmuca. No bo jesteśmy ludźmi, nie ma też co się oszukiwać, że my się nie złościmy, natomiast powinniśmy być szalenie uważni, żeby nie wchodzić w rolę coachów, terapeutów, takich mędrców rodzinnych. Ja czasami widzę już nie będę podawał nazw, bo to nie wypada, ale są takie różne popularne programy o związkach i w ogóle. I tam można obserwować, jak w tych parach niektórzy są przedstawiani jako tacy dojrzali, tacy właśnie oczytani, psychologizowani. I oni tak właśnie, tak się zajmują, jak mówią takim tonem, który jest jakoś najbliżej tonu księdza w kościele. Są tacy, co czujesz? Czy chcesz o tym porozmawiać? To znaczy, nawet czasami ta nasza forma rozhisteryzowana, taka nadmuchana, która ma sugerować, że ta druga osoba potrzebuje pomocy, no bo ja się na tym znam, ja ci powiem, że jak ty tego nie naprawisz, to będziesz nieszczęśliwa, to może być po prostu szalenie odrzucające. Ja bym nawet powiedział, że to może mieć znamiona pewnej przemocy. Więc chodzi o to, żebyśmy na początek oddzielili to, czy my czasami nie wykorzystujemy zdrowia psychicznego do ranienia, a potem się dziwimy, że ta osoba z tymi objawami depresyjnymi rzeczywiście nie szuka pomocy. Ale to jest tylko jedna warstwa sprawy.
6: 22 44 44 0 44 to telefon do studia. Rozmawiamy dzisiaj o depresji z perspektywy osób bliskich, ale też z perspektywy osób chorujących i tego, jak bliskie osoby wspierały i co robiły dobrze, kiedy właśnie dana osoba przechodziła taki kryzys zdrowia psychicznego. I zadzwonił do nas pan Sebastian. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Witamy na antenie.
8: Dobry wieczór. Czy można uznać, że mam depresję, czy miałem depresję? Nie zostało to może stwierdzone, potwierdzone poprzez jakby psychologa. Natomiast sam się w pewnym momencie zorientowałem, że jakby jakieś używki, jakieś uciekanie do pewnych tak naprawdę sytuacji, które powodują moje, powiedzmy, lepsze samopoczucie. A z jakiego powodu? Ponieważ w pewnym momencie zacząłem tracić wzrok, więc też to zaczęło się odbijać jakby na moim życiu codziennym, na mojej pracy, na również mojej rodzinie. I w pewnym momencie faktycznie zauważyłem, że na co dzień sobie z pewnymi rzeczami nie radzę. Próbowałem to też mojej żonie właśnie pokazać, przekazać, no ale wiadomo, osoba, która nie ma problemu ze wzrokiem, nie traci tego wzroku, nie do końca czuje ten temat, co się dzieje. Długo sobie starałem z tym poradzić, ale do pewnego momentu, powiedzmy, że to bagatelizowałem. Natomiast jak już się zorientowałem, że coś jest ze mną nie tak, już pomijam oczywiście chorobę wzroku, ale bardziej ten kontekst psychologiczny tutaj mówię, no to zorientowałem się, że to idzie w złym kierunku, więc trzeba było sobie pomóc. Więc sobie pomogłem i to był jeden ten aspekt. Natomiast drugi aspekt jest taki, że moja żona teraz to też widzi i wiele razy też to właśnie podkreśla. Ona niestety, też mamy córkę siedmioletnią, ona właśnie niestety też to widzi, że to, że musi zorganizować jakby życie dla dziecka, to też musi czasem zorganizować życie dla mnie. I też to jest stosunkowo bolesne jakby dla mnie, no bo chciałbym być tym mężczyzną, tą osobą, która też będzie tutaj odciążać rodzinę, ale są takie momenty, kiedy po prostu sam się z automatu wycofuję w niektórych tematach, poddaję się. Natomiast też moja żona też mówi od czasu do czasu o tym, że ona czuje się tym zmęczona, bo akurat pracujemy też razem, więc też mnie odciąża z niektórymi rzeczami, pomaga mi, ale też jest to dla niej bardzo duże obciążenie i właśnie chciałbym też zrozumieć ją, zrozumieć to obciążenie, które ona teraz niesie, bo teraz sam się zaczynam zastanawiać, czy to ona nie zaczyna mieć tego obciążenia właśnie nader za dużo przez sytuację, bo też mamy wspólną firmę, bo mamy wspólną rodzinę, no bo ja bądź co bądź, może nie ja, ale raczej moja choroba jest problematyczna i staram się właśnie też zrozumieć moją żonę, staram się w tym wszystkim odnaleźć.
7: Mhm. Panie Sebastianie, bardzo dziękujemy za pana telefon i potrzebuję z panem tak chwilę porozmawiać o dwóch obszarach. Powiedział pan, rozumiem, jeżeli chodzi o wzrok, no to jest pan pod opieką lekarza, tak? No, domyślam się, że ta sprawa jest zaopiekowana, ale powiedział pan też, że jeśli chodzi o kwestię związaną ze zdrowiem psychicznym, to się pan sobą zaopiekował. Na czym ta opieka polegała?
8: To znaczy, mówiąc tak na najbardziej najprostszy najprostsze zobaczenie problemu, no to właśnie zobaczenie używek. Głównie tu mówię o alkoholu, tak? Jak zobaczyłem, że zaczyna to przewyższać mnie, to i zaczyna pewnie sterować moim życiem, to sobie jakby odpuściłem, podjąłem pewne decyzje, bo sam to zobaczyłem po prostu. Natomiast drugi aspekt u mnie był taki, że nie, jak to się mówi w potocznym języku, nie ogarniam życia, nie ogarniałem życia. No i też zacząłem sobie sprawdzać różne jakby te aspekty tej psychologii, tej mojej, nazwijmy to, głowy, to jakim człowiekiem jestem. Też byłem oczywiście przez jakiś tam okres czasu w kontakcie z psychologiem, ale to chodziło bardziej o takie międzypersonalne rozmowy, jak się lepiej odzywać i w jaki sposób nie doprowadzać do konfliktu.
7: Panie Sebastianie, potrzebuję pana zatrzymać, bo już słyszę, ale mam nadzieję, że niedobrze rozumiem to. Czyli tak, jeśli chodzi o leczenie wzroku, dosłownie, to jest pan pod opieką specjalisty, czyli lekarza. Jeśli chodzi o leczenie wzroku emocjonalnego, bo to jest też utrata wzroku, bardzo poważna, poważnej sprawie, czyli mówimy o tych kwestiach emocjonalnych, depresyjnych, to pan nie jest pod opieką specjalisty. Dobrze rozumiem?
8: Obecnie nie jestem.
7: Czy pan kiedyś tak. był u lekarza psychiatry lub u psychoterapeuty?
8: Psychoterapeuty, tak. Natomiast chcę jeszcze jedną właśnie rzecz dopowiedzieć, która jest dla mnie bardzo kluczowa i sądzę, że też może otworzyć niektórym osobom jakby oczy. Zawsze to będę powtarzał. Psycholog to nie jest człowiek, który będzie badał, czy ktoś jest rozwinięty, czy nie jest rozwinięty, bo niektórzy tak postrzegają. Nie, psycholog to jest człowiek, który tak naprawdę pomaga nam zrozumieć samych siebie i dzięki niemu również poznajemy samego siebie. I to jest coś, co zawsze będę powtarzał. Natomiast w międzyczasie zorientowałem się, że prawdopodobnie mam ADHD dorosłych.
7: Panie Sebastianie, muszę pana zatrzymać, dlatego żebyśmy mogli poukładać tę rozmowę tak, żeby słuchacze też wyszli stąd z pewną korzyścią. Jak ja słyszę, że ktoś sobie zdiagnozował depresję, potem zdiagnozował ADHD u dorosłych, potem zdiagnozował różne inne rzeczy, to mnie bardzo to niepokoi. Szanowny panie, ja się bardzo cieszę, że pan uważa, że...

0: potrzebujemy, szczególnie wtedy, kiedy zmagamy się z kłopotami, na które jednak jest też narażona nasza rodzina najbliższa. Tak? W pana wypadku pana żona, pana dziecko. Ogromnie pana namawiam do tego, żeby zamiast samodzielnie się diagnozować, to żeby pan się zgłosił do psychiatry, do psychoterapeuty, żeby pan miał ułożony program leczenia, a wręcz można by rozważyć w pewnym sensie terapię rodziny. Czyli żeby zarówno żona, jak i dziecko razem z panem, żebyście państwo zgłosili się do terapeuty rodziny, żeby porozmawiać o tym, co tak ważna jednak, znacząca sprawa związana z pana zdrowiem, robi w rodzinie. To znaczy, jaki ma wpływ, co możemy zrobić, co każda ze stron może zrobić, szczególnie też dla dziecka. Więc ogromnie namawiam pana do tego, żeby pan zaczął od nie takich pojedynczych wizyt u psychologa, u którego porozmawialiście być może o kwestiach związanych z firmą, czy takich interpersonalnych, jak pan wspomniał, ale po prostu bardzo poważnie trzeba potraktować pana nauk. Potem trzeba poważnie potraktować to, jak się odbija pana choroba na całą rodzinę i wspólnie ze specjalistą poszukać wsparcia dla całej rodziny.
1: Tak, tylko odniosę się do tego tak. Z nałogiem zdiagnozowałem, poradziłem sobie sam, tak. Jeżeli chodzi o psychologa, to z psychologiem współpracowałem plus minus 10 lat z delikatnymi przerwami. Natomiast jeżeli chodzi o ADHD, to zgłosiłem się do takiego centrum terapii właśnie ADHD. Zdiagnozowałem się, miałem rozmowę z psychiatrą. Jestem tak jakby stał już kontrolą tutaj i psychologa, i psychiatry pod kątem ADHD.
0: Jeśli chodzi o pana żonę, czy pan kiedyś zapytał, czego ona by potrzebowała w kontekście tego, jak pan mógłby się zaopiekować sobą? Czy ona pana zdaniem ma swoje zdanie dotyczące pana sposobu dbania o siebie, jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny? Czy gdybyśmy żonę zapytali, na przykład, oczywiście to jest wyobrażeniowe pewne ćwiczenie, tak? Gdyby pan porozmawiał z żoną, zapytał ją, powiedz kochanie, co ty myślisz o moim aktualnym podejściu do alkoholu? Czy ona by powiedziała, że pan nie pije? Nie musi pan na to odpowiadać. Nie musi pan na te pytania odpowiadać. Chodzi o to, żeby pan o tym pomyślał. Chodzi o to, żeby pan o tym pomyślał. Czy gdyby moja żona teraz właśnie mogła powiedzieć, jak ona, co ją martwi najbardziej? Czy mój stosunek do alkoholu, czy mój stosunek do właśnie dbania o zdrowie, że jakoś tak bardzo pana zachęcam do tego, żeby...
1: Wiem i rozmawiałem. Już ukrócę. Wiem i rozmawiałem.
0: Czyli pan wie nawet przed tym, jak wypowiem. No możliwe. Jakkolwiek, panie Sebastianie, zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym, że czasami problemem większym może być to, że pan wie różne rzeczy, na przykład o żonie, o jej uczuciach, o uczuciach dziecka, niż to, że pan traci wzrok. A przy okazji zachęcę pana do obejrzenia takiego bardzo dobrego polskiego filmu, Carte Blanche. Nie wiem, czy pan zna ten film. Bardzo dobry film. Traktujący o... oparty na faktach. O dorosłym człowieku, który zaczyna tracić wzrok. Może pana to zainteresuje.
2: To z takich rekomendacji, panie Sebastianie, czy pan korzysta z jakichś czytników? Ma pan możliwość czytania? Ma pan jakąś takie urządzenia?
1: Nie. I już mówię, głównie słucham audiobooki na oczywiście znanych portalach, na których można takie audiobooki słuchać.
2: Wie pan co, nie jestem pewna, czy jest audiobook, ale jest taka wspaniała książka Nie przywitam się z państwem na ulicy. To jest książka napisana przez dr Marię Rejman, która sama była osobą niedowidzącą i która opisuje swoje doświadczenia. Bardzo krótka książka, ale bardzo poruszająca. Też tutaj na antenie rozmawiałam z Marią Rejman, więc jeżeli już tutaj dajemy jakieś takie tropy kulturalne, to myślę, że to też jest ważna książka o takim doświadczeniu jak pana.
0: Także jest kilka, tak się okazuje, wie pan, z tych dobrych filmów, kilka właśnie polskich filmów traktujących ten temat bardzo poważnie. Także myślę, że byłoby bardzo użyteczne dla całej rodziny, gdybyście po prostu wspólnie u specjalisty, czyli tak, żeby trochę, to jest taka propozycja, żeby trochę jakby odejść od takich diagnoz, ADHD, depresja, inne rzeczy, tak u pana tylko zobaczyć, co to zjawisko robi całemu systemowi i zgłosić się do terapeuty rodziny i wspólnie porozmawiać na temat chociażby tego, jak to się odbija, wie pan, na pana dziecku, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo sam problem zdrowotny, to znaczy ta główna choroba, o której pan mówi, czyli utrata wzroku, nie musi powodować negatywnych konsekwencji, ale może, jeżeli się tym nie zaopiekujemy.

0: Czy chodzi o, tutaj myślę o to, jak to się odbije na rodzinie generalnie. Tak jeszcze z ciekawości zapytam, czy pan jest z jakiego miasta? Skąd pan do nas dzwoni?
1: Wrocław.
0: Wrocław, bo w Warszawie jest taki, nie wiem, czy, jak to nazwać, to nie jest muzeum, tylko to jest taka przestrzeń, gdzie można doświadczyć tego, co doświadczy osoba...
2: Niewidzialna wystawa.
0: Tak, niewidzialna wystawa właśnie. Tak. Nie wiem, czy pan słyszał o tej wystawie?
1: Słyszałem, niestety jeszcze nie miałem okazji.
0: I to jest też świetne doświadczenie, wie pan, dla żony i dla córki. Może to być bardzo dobre doświadczenie. Ogromnie namawiam, żebyście państwo to rozważyli, ponieważ w skrócie mówiąc chodzi o to, że osoba widząca może się poczuć jak osoba niewidząca. I to w takim codziennym funkcjonowaniu. To też może być szalenie użyteczne w bieżącym życiu. Można też tam poznać osoby, które mają podobne doświadczenia. Także...
2: Tak, tam przewodnikami są osoby niewidzące albo niedowidzące.
0: Także mam nadzieję, że ta rozmowa jakoś pana zachęci do tego, żeby wyjść z takimi dwoma zachętami. Po pierwsze, bardzo ważne, żeby pomyśleć o konsultacji takiej dla rodziny całej, żebyście państwo wszyscy byli na konsultacji rodzinnej, żeby porozmawiać o tej sprawie, jak można do tego podejść, bo to by pomogło panu nie poczuć się z tym jakoś samotnie, a też można by tak jakby bardzo swobodnie rozmawiać o problemie, który dotyczy całej rodziny.
2: Też jedną z takich jeszcze tropów, na przykład wiem, że takie grupy funkcjonują w kontekście na przykład choroby Stargarda, gdzie osoby, które doświadczają, na przykład zbierają się na grupach na Facebooku, dzielą się swoimi doświadczeniami i przez to pokazują, jak można funkcjonować, bo to też jest choroba, to często ta akurat dotyczy dzieci, ale też osób dorosłych, kiedy się traci powoli wzrok. Też jedna z takich osób udzieliła wywiadu w Gazecie Wyborczej, więc może też to jakoś pana wesprze, żeby zobaczycie, jak radzą sobie inne osoby w takiej sytuacji.
0: Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego panu życzymy. Jeszcze raz dziękujemy za ten odważny i szalenie budujący telefon. Trzymamy za pana kciuki. Do widzenia. Dobranoc. Wiesz, tak myślę, że ten pana telefon właśnie bardzo dobrze pokazuje, że tak jak powiedzieliśmy na początku audycji, każda somatyczna choroba może być bardzo problematyczna dla całej rodziny. I nie ma takiej możliwości, żeby to zjawisko się nie odbijało na resztę rodziny, że wszystkie osoby, dzieci, partnerka, żona, mąż będą ponosiły konsekwencje, jeżeli jedna osoba choruje. Czyli jeśli choruje jedna osoba, to choruje cały system rodzinny i warto do tego właśnie w taki sposób podejść, bo w przeciwnym wypadku wpadamy bardzo różne pułapki, bo próbujemy tak jakby samodzielnie zajmować się jako chorzy zjawiskiem. W ten sposób zupełnie omyłkowo z kolei pozostawiamy w samotności resztę rodziny i dochodzi do takiego bardzo przykrego zjawiska, w którym mamy powiedzmy kilka osób w rodzinie, w zależności od tego iluosobowa to jest rodzina, ale mamy takie jakby samotne wyspy, samodzielnie radzące sobie z tym zjawiskiem i to ogromnie niszczy system rodzinny.
2: Wiesz, to przypomina się taka książka Troska, to jest książka z literatury młodzieżowej Eve Ainsworth, która jest pedagogzką w Wielkiej Brytanii, w jednej ze szkół. I to jest opowieść właśnie o chłopcu, którego mama choruje na ciężką depresję, na taką depresję, w której ona nie wstaje z łóżka, w której bardzo zmaga się z codziennością. I właśnie on tam bardzo poruszająco opisuje o tym, to, co ty mówisz, że jego mama udaje, że nic się nie dzieje, że to jest normalne, że to jest naturalne, że to przejdzie, że ona z nim o tym nie rozmawia, tak jakby on nie widział, tak jakby nazwanie tego oznaczało, że to się staje realne. I widać tam, on jakby i Feinsport bazuje na doświadczeniach osób, z którymi pracuje w szkole, że właśnie to właściwie było najtrudniejsze. Ta cisza wokół tej sytuacji, a nie nawet nie samo to, co się dzieje z mamą, tylko cisza wokół tego.
0: No właśnie, bo wtedy brakuje czegoś takiego jak normalizacja, która jest jednak bardzo potrzebna do tego, żeby radzić sobie z sytuacją.
2: Przypominamy, i nie chronimy nikogo w ten sposób. Tak,
0: i nazywanie nie powoduje, że prawda, problem znika. Przypominamy telefon do studia 22 44 44 044. Rozmawiamy o tym, jak wspierać kogoś bliskiego chorującego na depresję. No i jak o siebie zadbać w tym wszystkim, tak? Bo o tej trudności właśnie złożonej rozmawiamy.
2: O drugim poziomie, o którym mówiłeś przed telefonem pana, mówiłeś o pierwszym poziomie, mieliśmy przejść do drugiego, czyli temperament danej osoby. Co masz na myśli, mówiąc o tym, że to ma też wpływ na przeżywanie depresji?
0: Najkrócej mówiąc, to jest związane z tym, że osoba chorująca może mniej być zainteresowana tym, co jego chorowanie robi innym. To znaczy, rzadko na przykład się zdarza, że on czy ona może sobie pomyśleć, jak ty, moja żono, czy mój mężu, masz się z tym moim chorowaniem. Tak, żeby to jakoś wyraźniej państwu opowiedzieć, to jest tak, że ja często stosuję taką praktykę, że na początku konsultacji, kiedy jeszcze się nie rozpoczął proces terapeutyczny, tylko są takie wstępne konsultacje, podczas których próbujemy ustalić, co jest problemem i umawiać się z pacjentem, co dalej będziemy robić.
2: Żeby nam się nie pomyliły te poziomy.
0: Indywidualne, ale właśnie podczas tych indywidualnych, wstępnych konsultacji zapraszam również, żeby przyszła na przykład żona jednorazowo na taką konsultację, jeżeli by miała takie życzenie, żeby nam powiedziała, nie w ramach tej konsultacji pary, ale żeby nam powiedziała, co dla niej jest najtrudniejsze w chorowaniu męża. Z czym się to dla niej, z jej perspektywy wiąże.
2: Czy jest powód, dla którego wybrałeś taki podział płci? Czy to jest częstsza historia, że to kobieta doprowadza w parach oczywiście heteroseksualnych mężczyznę na terapię?
0: Pewnie statystycznie tak, ale akurat w moim wypadku to była taki przypadek w zasadzie, bo to jest bardzo różnie, a wręcz akurat w moim gabinecie jest odwrotnie. Czyli jakoś jest tak właśnie, że aktualnie jest tak, że to nie jest w żadnym wypadku, nie można byłoby powiedzieć, że zazwyczaj to panie przeprowadzają. Jakkolwiek bardzo ważny jest ten punkt widzenia, bo to jest tak, że jak my przychodzimy w kryzysie, na przykład w epizodzie depresyjnym, który zazwyczaj wiąże się z tym, że przez lata próbowaliśmy sobie radzić samodzielnie z różnymi trudnymi sprawami. Depresja zazwyczaj wiąże się właśnie z taką nadmierną siłą, z którą mierzyliśmy się z życiem i właśnie z czasem dochodzi do takiego momentu, w którym już nie jesteśmy w stanie. Jakkolwiek ja też lubię o depresji mówić, że to jest taka choroba silnych ludzi, którzy bardzo długo sobie radzili, a następnie właśnie w wyniku tego sposobu radzenia sobie z trudnościami pojawia się depresja. I teraz, jak ktoś taki przychodzi do gabinetu i to ogromnie często no właśnie mówi o jakimś jednym aspekcie. Najczęściej jak to jest osoba o takim temperamencie zdecydowanym, taka osoba, która lubi wiedzieć, taka osoba, która nie lubi prosić pomocy na przykład, to jest dość charakterystyczne. No, taka osoba przychodzi w pewnym sensie z jakąś gotową diagnozą. Między innymi to może być problematyczne. Natomiast jak się poprosi, jak się zapyta, co pan o tym myśli, żeby zaprosić żonę lub męża, żeby, jaki jest cel tego spotkania, żeby powiedziała ze swojej perspektywy, czyli żeby w pana sprawie przyszła, albo w pani sprawie przyszła.
2: Czyli nie związku, tylko...
0: Tak, dokładnie tak. I wtedy okazuje się, że to są zazwyczaj bardzo poruszające takie wartościowe spotkania dla tych pacjentów, którzy się zgłosili ze swoją depresją, bo mogą się dowiedzieć, jaki jest w ogóle punkt widzenia i co jest problemem dla związku. Zazwyczaj nie to, co my pacjenci zakładamy.
2: Ale to jest, to mówisz, że często to jest zaskoczenie?
0: Tak, często to jest bardzo duże zaskoczenie. Na przykład bardzo często okazuje się, że problemem nie jest to, że na przykład może tak być, że pacjent może mieć takie poczucie winy i takie przekonania, że ten jego problem polega na tym, że ma mniej energii, mniej rzeczy inicjuje, na przykład pojawiają się trudności w życiu seksualnym i może mieć zupełnie inne aspekty doświetlone jako główny problem, takie, które go zawstydzają, obciążają. Tymczasem, jak przychodzi partner, partnerka, okazuje się, że zupełnie co innego jest problemem. Na przykład to, że nie sięga po pomoc. Na przykład to, że tak długo trzeba było namówić, żeby poszedł czy poszła na terapię i skorzystała z pomocy. Albo na przykład to, że w dalszym ciągu stosuje alkohol, w Polsce wciąż bardzo popularny, uważając, że już nie pije tak, jak kiedyś pił, bo już sobie z tym poradził, bo teraz już pije tak okej. A z punktu widzenia żony jest to dramatyczny problem od wielu lat, który ogromnie niszczy cały system rodzinny. Czyli chodzi o to, że jednym z celów takich wstępnych konsultacji, akurat w wypadku depresji, czy innych trudności, bardzo ważne jest zobaczenie, czy próba, jeśli to jest możliwe, oczywiście nie zawsze to jest możliwe, zachęcenie pacjenta do tego, żeby pacjent zobaczył też swoją chorobę oczami najbliższych, którzy również ponoszą konsekwencje tego chorowania. A to jest naprawdę bardzo mocno związane z cechami osobowości, bo na przykład może ktoś z jednej strony latami się zmagać z epizodami lękowo-depresyjnymi, z drugiej strony w swoim zachowaniu być przemocowa, przekraczać granice bliskich, powodować, że ja sobie sam zdiagnozowałem, że mam depresję, ale też sam się leczę, w związku z tym, jak wracam z pracy, to wszyscy muszą się trząść, bo tata nie może być zdenerwowany, bo albo mama, że nie można zdenerwować, bo mama jest chora, albo tata jest chory, lub jeszcze jeden bardzo poważny problem, niezwykle częsty niestety, to jest to, że epizod depresyjny lub lękowo-depresyjny powoduje, że zaczynamy chodzić obok tego pacjenta, czy bliskiego naszego, tak właśnie bardzo ostrożnie. Tymczasem zachowania chorującego są takie, że kłótnie, bardzo przemocowe zachowanie, mówienie do dzieci, że się będziemy rozwodzić, że już tak nie będę żyła, że wszystko jest na mojej głowie, że nie wiem, tata jest jak jego rodzice, czy tam jakieś różne epitety.
2: Kto to mówi? Mówi tak.
0: Chorujący.
2: Chorujący jest tą, która mówi, że się będzie rozwodzić, tak, że już nie może tak żyć.
0: Tak, bo objawem depresji między innymi jest bardzo dużo trudności z emocjami, ogromne wahania emocjonalne.
2: Trudność. Bo to ciekawe, bo to brzmi jakby to osoba, która była w związku z osobą w depresji miała...
0: Właśnie nie. Zazwyczaj jest tak, że depresja się objawia, wielokrotnie mówiliśmy na antenie, na przykład o tak zwanej maskowanej depresji. Czyli, że depresja niekoniecznie się objawia w taki sposób, że właśnie ktoś jest smutny, wycofany, nie ma aktywności. Tylko czasami depresja objawia się właśnie złością, agresją, to jest na wierzchu, z dużą taką jakby taką wrażliwością na różnego rodzaju bodźce emocjonalne. I może się okazać, że jeden z partnerów chodzi do pracy, opiekuje się dziećmi, odbiera, zawozi, przywozi i tak dalej, robi zakupy, a osoba chorująca mówi, że jestem chora, więc nie będę robił różnych rzeczy, ale też nie będę się leczył czy leczyła. Dlatego, że ja nie pójdę do obcego człowieka i nie będę opowiadał o moim życiu prywatnym na przykład, tak? Albo nie pójdę do lekarzy, bo to są szarlatany. Czy jakieś różne inne przekonania. I teraz to jest bardzo poważna sprawa, bo może się okazać, że my z ogromną troską chcielibyśmy coś zrobić, pomóc partnerowi, partnerce chorującej, która choruje na depresję, ale te cechy osobowości, pewne przekonania dotyczące tego, że ja choruję, więc ja potrzebuję, że przez to, że ja choruję, ja bym nawet użył tu cudzysłów, dzięki temu, że ja choruję, to ja mogę zażądać od całego systemu rodzinnego pewnego charakterystycznego sposobu funkcjonowania, ale nie chcę się leczyć, bo nie chcę się leczyć. Tak? To też ma bardzo złożone fundamenty, to o czym mówię. Jak teraz rozmawiamy, to mi przyszło, przypomniałem sobie taki serial, którego tytułu nie pamiętam, na Netflixie, zdaje się, o pani, która dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową.
2: Później się okazuje, że jej nie ma.
0: Dokładnie tak. I chodzi o to, że dowiaduje się, że ma tę chorobę nowotworową, ale też przeżywa bardzo poważny kryzys w związku. Sypie jej się relacja, trudności z dziećmi, w pracy. No i okazuje się, że jak się dowiaduje o tej chorobie nowotworowej, to dość szybko na tych wszystkich polach się tak trochę poprawia. Ludzie bardziej ją widzą, są bardziej empatyczni, ten mąż się angażuje. Słowem, ten serial jest o tym, że ona się decyduje po tygodniu, jak się dowiaduje, że jednak wyniki pomylono, ona jest zdrowa, nie mówić, że jest zdrowa. Bo w pewnym sensie zaczyna czerpać pewne korzyści w relacji wynikające z tego, że choruje. I bardzo często tak się dzieje w związkach, że choroba, nieważne czy somatyczna, czy psychiatryczna, powoduje, że pewne rzeczy się zmieniają, o które walczyliśmy latami, czyli na przykład mąż się częściej angażuje w dom, albo żona godzi się na coś, albo jest milsza, albo no, dzieją się jakieś takie zmiany, na których nam zależało. A czyli ja to nazywam pewnymi korzyściami, które czerpiemy z tego stanu chorobowego i nie chcemy iść dalej. I to jest poważny problem, czyli nie chcemy wtedy wziąć odpowiedzialności za to, że jestem chory, no jak jestem chory, to się leczę, tylko jestem chory, w związku z tym wy musicie szereg rzeczy zmienić jako system rodzinny w swoim życiu i dostosować je do mojej choroby. I to z jednej strony może być objawem choroby również, to trzeba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, ale no bardzo ważne jest to, żebyśmy byli w stanie zarówno jako chorujący umieć wziąć odpowiedzialność za to, no właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, kto powinien być odpowiedzialny za to, że my chorujemy, czyli kto się powinien tym zająć zarządzaniem. A jako bliscy, i to jest bardzo delikatna sprawa, powinniśmy zastanowić się, być może pójść do specjalisty, żeby się jakoś też przyglądać swoim emocjom, uczuciom, ale nauczyć się świadomie stawiać granice.
2: I to jest właśnie ciekawy wątek, bo ten trzeci poziom, o którym mówisz, to jest poziom tego, że cała ta historia nie odbywa się w próżni. To nie jest tak, że się ten system zrestartował i w związku z kryzysem jednej osoby zaczynamy funkcjonować inaczej, tylko jakieś te rytuały, jakieś te odpowiedzialności, jakaś taka rola bycia osobą, która jest jakimś tam koordynatorem czy liderem, często się w rodzinach, w związkach pojawia, więc ten kryzys trafia też w te nawyki, prawda? W to, jak funkcjonujemy jako rodzina.
0: A przede wszystkim te nawyki powodują czasami nieodwracalne zmiany u naszych dzieci. Czyli jeżeli my mówimy o tym, że przy chorobie jednej osoby choruje cały system rodzinny, wydaje się, że już jakoś społecznie przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy od lat, że alkoholizm jest chorobą. Na przykład o alkoholizmie mówimy, że jest chorobą, nie? I jakoś tak nam łatwiej sobie wyobrazić, że z chorobą alkoholową nie możemy nieustannie brać odpowiedzialność za chorującego i żeby odpowiedzialność wzięły dzieci, żona, mąż, no zależy, która z nami pije, i żebyśmy tak czekali całe życie, dostosowali tej chorobie, bo to może być rujnujące, niezwykle rujnujące dla dzieci. I dokładnie tak samo się ma rzecz z chorobą taką jak depresja, czy jakakolwiek inna choroba. Jeżeli w rodzinie mamy chorobę i znowu z pełną tutaj odpowiedzialnością zachęcam do oddzielenia pewnej troski, czasu, który wymaga, żebyśmy zachęcili i pomogli osobie cierpiącej zgłosić się do specjalisty. Tak jak powiedziałem, objawem samym sobie może być to, że ktoś może mieć trudności ze zgłoszeniem się do specjalisty. To też jest objaw depresji. Więc nie chodzi o to, żeby przeprowadzić jednorazową rozmowę i też jako bliska osoba powiedzieć, no jakoś co tu zrobić, żebym ja nie odczuwała, czy nie odczuwał, że mój bliski zmaga się z chorobą. To jest niemożliwe. Jeżeli w systemie rodzinnym pojawia się poważna choroba, to jest niemożliwe, żeby tak jakby reszta rodziny nie poniosła żadnych konsekwencji z tym związanych. Ale czym innym jest brak umiejętności przeprowadzenia spokojnej rozmowy, mającej na celu jakby i przekazanie tej troski, to, że bardzo bym chciał ci pomóc, ale nie umiem tego robić, uważam, że specjalista może nam pomóc. Ale też pokazanie, że jeżeli nie zaopiekujemy się tą chorobą, to nam zabije ta choroba związek, rodzinę. Spowoduje, że będziemy nieskutecznie, czy wręcz niebezpiecznie wywiązywać się ze swoich ról rodzicielskich. Czyli chodzi o to, że w trudnej, ogromnie trudnej sytuacji jest osoba zdrowa w tej relacji, to znaczy właśnie towarzysząca, można by powiedzieć, bo ta osoba towarzysząca wcale nie musi być zdrowa. Też dodajmy, nie w sensie może się zmagać z różnymi też trudnościami, ale potrzebujemy tak jakby wyważyć z jednej strony bardzo jasne komunikaty z troską, czyli nie, coś się z tobą nie dzieje, nie tak, zgłoś się do lekarza, chory jesteś, czyli nie obrażamy z ogromną troską, trochę tak jakbyśmy mówili o chorobie nowotworowej. To nam pomoże jakoś tak odnaleźć się. To znaczy, jak mówimy o depresji i pomyślimy sobie, że depresja jest rodzajem choroby nowotworowej, no tak jakbyśmy podeszli do tego, no to nie będziemy mieli śmiałości z tego jakoś robić miecz w bojach związkowych, tylko zdecydowanie łagodniej do tej sprawy podchodzimy. Natomiast To samo dotyczy znalezienia w sobie siły, a jeśli nie mamy takich możliwości, to szukanie pomocy, żeby umieć postawić skuteczną granicę, że w którymś momencie musimy też ochronić nasze dzieci i nas samych, jeśli bliska osoba nie chce zmienić tego stanu chorobowego z różnych powodów, tak? Albo na przykład mówi, że będę się zamleczył.
2: I to są te granice, o których mówiłeś?
0: Tak, tak. To często brzmi tak jakby... obawy są często takie, że to wygląda jak ultimatum, tak? Czyli, że albo się będziesz leczył, albo coś się wydarzy z naszą relacją, ale no właśnie chodzi o to, żeby unikać ultimatum. To nie chodzi... Ultimatum to ma do siebie, że... tak czasami wyrzucamy, że to tak nie może być, to się rozstaniemy, ale to nie, mówimy to właśnie zazwyczaj w złości. To nie jest taka poważna rozmowa. Natomiast chodzi o to, że powinniśmy z pełną troską powiedzieć o tym, co się z nami dzieje. To jest poważna rozmowa, to jest rozmowa podczas której jesteśmy poruszeni, a nie chcemy ranić, tylko mówimy o tym, co się dzieje nam i naszym dzieciom na przykład. I że jestem gotowa w taki sposób, jaki chciałabyś, czy chciałbyś pomóc ci. Jeżeli wolałabyś, żebyśmy poszli razem, to razem. Jeżeli chcesz pójść sam, to sam. Jeżeli chcesz, żebyśmy poszli na rodzinną terapię. Czyli chodzi o to, żeby poszukać sposobów na to, żeby po pierwsze przekonać osobę, że sama choroba nie jest dla nas problemem. To znaczy, że tak jest ze zdrowiem, że czasami nam szwankuje, ale że trudnością dla nas jest niewłaściwe zaopiekowanie się tą chorobą.
2: A co z prowadzeniem swojego życia, satysfakcji ze swojego życia, nawet jeżeli ta osoba, z którą jesteśmy, właśnie podejmuje leczenie, no ale to leczenie też trwa. Jak to może wyglądać na przykład na wakacjach? Wracając trochę do pani Doroty z początku naszej rozmowy.
0: I tutaj też trzeba pewne rzeczy rozdzielać, bo my, akurat znowu, no nie będziemy diagnozowali konkretnej osoby, ale my możemy jakoś intuicyjnie, a nawet tak życzeniowo czasami, podpiąć pod chorobę różne cechy naszego partnera czy naszej partnerki, które są dla nas nieakceptowalne. Czyli możemy mieć partnera, który jest nieodpowiedzialny, możemy mieć partnera, który generalnie uważa, że żona się lepiej zajmie dziećmi. Możemy mieć partnera, który zaniedba różne kwestie, nie opłaci, nie przedłuży, nie ogarnie i tak dalej. I to nie są kwestie związane z chorobą. Ja wiem, że żyjemy w świecie, w którym łatwiej jest nam powiedzieć, mam ADHD, mam DDA, mam depresję, mam różne inne rzeczy. W związku z tym będę zaniedbywał różne obowiązki. Natomiast trzeba powiedzieć, że osoby bardzo zmagające się z bardzo poważną depresją, z którymi się na co dzień spotykam, to są osoby jednocześnie szalenie odpowiedzialne. Jednocześnie dźwigające niejednokrotnie całą firmę. Dbające o ciągłość różnych wydarzeń. Więc niestety my możemy w związkach mieć taką nadzieję, że może to ta choroba.
2: I że to można wyleczyć przez
0: to. Właśnie. A czasami po prostu musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja widzę w tym moim kochanym mężu jakieś cechy fajne, wspaniałe, w których się zakochałam, bo na przykład jego nieodpowiedzialność, czy w jakimś stopniu, prawda, tam to, co mnie wkurza w nim, no to nie, raczej nie jest do wyleczenia. Tylko to jest po prostu jakaś tam stała cecha. Jakkolwiek czasami też jest tak, że my w dobrej wierze mówimy tak, ja się nie zmienię, bo to wiesz, może też być zupełnie inaczej. Czyli może tak być, że jedna osoba w związku ma depresję, nie wiemy z jakiego powodu, bo depresja zazwyczaj ma jakiś powód. A druga osoba chciałaby, żeby depresja była naprawiona, wyleczona i w ogóle, żeby ten mąż, żona się naprawiła, to znaczy robiła dokładnie to, co my chcemy. Ale my nie będziemy niczego zmieniali w naszym sposobie życia i bycia. Nie będziemy akceptowali granic, możliwości tego, co chce, czego nie chce nasz partner, nasza partnerka. Więc no, to jest naprawdę złożona sprawa. I dlatego ja jestem absolutnie fanem takiego podejścia w wypadku depresji czy innych trudności zdrowotnych w rodzinie, żeby skorzystać z konsultacji rodzinnych, żeby można było zobaczyć, jak to się odbija na system rodzinny, bo w przeciwnym wypadku może się okazać, że zarówno to może być jakoś, ta choroba może być w pewnym sensie tarczą, za którą my się chronimy, ale też może być jakoś powodowana sposobem, jaki w związku jesteśmy. Oczekiwaniami, którym jakoś nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy sprostać. I nasz mózg jest naprawdę fascynujący i bardzo często ta choroba odgrywa bardzo różne funkcje, zarówno w życiu indywidualnym człowieka, jak i w systemie. W systemie ogromnie ciekawe rzeczy można odkryć, jak się przyglądamy, jeśli chodzi o tą funkcję. Jaką funkcję ta choroba może odgrywać?
2: Czy ja dobrze rozumiem, że wyjście z depresji jednej z osób może też powodować jakiś kryzys?
0: To znaczy w ogóle leczenie depresji wiąże się, jak możemy się domyślać, ze zmianą, prawda? No bo chcielibyśmy, żeby się zmieniło na przykład to, co udepresyjnia danego człowieka, a w ogóle to chcielibyśmy, zaczynamy od tego zazwyczaj, żeby ten afekt się poprawił, prawda, tak klinicznie, żeby stan depresyjny był w remisji. Ale żeby ta zmiana była trwała, to na przykład w psychoterapii przyglądamy się temu, próbujemy zrozumieć, jakie są te zjawiska udepresyjniające. No i czasami tym zjawiskiem udepresyjniającym może być związek. No tak może się zdarzyć, prawda, ale nie zawsze. Ale to działa również w drugą stronę. Wyleczenie, zaopiekowanie się objawami depresyjnymi jednego członka rodziny wyleczy, jest w stanie tak przynieść realną zmianę w rodzinie. Widać to bardzo u dzieci. Widać to w jakości związku. Także to po prostu bycie w związku, bycie w tworzenie systemu rodzinnego właśnie ma to do siebie, że jeżeli jedna osoba zmaga się z jakąś trudnością, i to niezależnie od tego, jaką ma dynamikę ta trudność, to znaczy jak ktoś sobie radzi, jaką ma osobowość, to w ogromnym stopniu odbija się na sposobie przeżywania emocji dzieci, na ich poczuciu bezpieczeństwa, na to, jak będą budowali w przyszłości relacje. Także bardzo, bardzo namawiam Państwa do tego, żebyście myśląc o depresji bliskiej osoby, myśleli właśnie o tym, szczególnie jeśli macie małe dzieci, czy jeszcze dzieci, no niedorosłe, pod opieką, to żeby uwzględnić to, jak zarówno choroba, jak i sposób leczenia tej choroby odbija się na całą rodzinę.
2: Czy jesteśmy w stanie przekonać Twoim zdaniem kogoś, kto nie chce się leczyć do leczenia?
0: No trudne pytanie zadajesz. Ja uważam,
2: koniec, mamy 4 minuty, idealnie.
0: Ja uważam, że akurat w wypadku depresji, to znaczy są trudniejsze choroby, są choroby psychiatryczne, przy których trudniej jest zachęcić pacjenta do leczenia. W wypadku depresji mam takie przekonanie, że zazwyczaj jest to związane ze sposobem, jaki rozmawiamy z bliskim. To znaczy, oczywiście mogą być bardzo różne sytuacje, ale ja mam takie przekonanie, że jeżeli będziemy w stanie autentycznie w relacji mówić o miłości, o tym, jak bardzo się troszczymy, czyli jakbyśmy zamiast depresji mówili o nowotworze, to jesteśmy w stanie przyspieszyć niezwykle tę drogę dochodzenia do specjalisty. Niestety najczęściej pod wpływem trudności własnych, emocjonalnych, pod wpływem zmęczenia, złości, mówimy o tym leczeniu się w bardzo negatywnym kontekście. Zazwyczaj mówimy o tym, że znowu przez ciebie coś się zadziało, przez ciebie nie mamy wakacji, przez ciebie, nie wiem, coś i ty musisz się leczyć, bo coś jest z tobą nie tak. Słowem, wydaje się, że jeżeli będziemy dbali o to, żeby nasza wypowiedź była autentyczna i nacechowana troską, a nie osądem, to mamy dużo większe szanse.
2: I to jest bardzo piękna puenta do naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Bardzo Wam dziękujemy. Można nas znaleźć w mediach społecznościowych, tam Państwo odsyłamy, albo pisać do nas maila dobraterapia@tok.fm. A my słyszymy się za tydzień, w niedzielę po 22.
0: Zuzanna Piechowicz
2: i dr Armen Mahakian.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji rzut okiem na przebieg starcia Argentyna-Hiszpania w finale piłkarskich mistrzostw świata. Rząd na posiedzeniu w nowym tygodniu ma zająć się ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi zmian w systemie ochrony zdrowia. Na Bliski Wschód przemieszczane są kolejne amerykańskie samoloty bojowe, informują media w Stanach Zjednoczonych. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa finałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Hiszpania gra z Argentyną na stadionie w East Rutherford w pobliżu Nowego Jorku. Wciąż bezbramkowy remis, a teraz trwa 83. minuta tego spotkania. We wtorek rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty, do przygotowania których premier Donald Tusk zobligował szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Resort zdrowia przygotował dwa projekty ustaw, m.in. o jawności umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz limicie 240 zł. Złotych brutto za godzinę dla lekarzy. Rządowe projekty przejdą później przez debatę i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
1: Prezydencki doradca Szymon Stachowiak przypomina, że prezydent podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co pozwoli na lepsze zbieranie danych na ten temat.
3: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
1: A szefowa resortu zdrowia powiedziała, że poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet 4 projektów rozporządzeń. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez NFZ, przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji i uruchomienia nowego rozwiązania e-kolejki. Borys Nadjeżdin, krytyk Władimira Putina, ogłosił, że wycofuje się ze startów zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych w Rosji. W piątek polityk został ukarany symboliczną grzywną za pokazanie zdjęcia Aleksieja Nawalnego, co uniemożliwiło mu kandydowanie. W cytowanym przez AFP oświadczeniu Nadjeżdin napisał, że jest uciszany i wypychany z polityki. W ubiegłym tygodniu polityk został również wpisany przez rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości na listę agentów zagranicznych, a osoby uznane za takich agentów nie mogą kandydować w wyborach. W styczniu 2024 roku Nadjeżdin chciał wziąć udział w wyborach na prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza odmówiła jednak zarejestrowania jego kandydatury, uznając część zebranych przez niego podpisów za nieważną. Wybory do Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu odbędą się w dniach od 18 do 20 września. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. Myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii, poinformowały amerykańskie media, powołując się na urzędników. Źródła utrzymują, że do regionu zmierzają też dodatkowe samoloty cysterny przeznaczone do tankowania maszyn w powietrzu. Jest to kolejny sygnał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa może wkrótce jeszcze zintensyfikować działania militarne przeciwko Iranowi, podkreślił New York Times. Według gazety przemieszczenie samolotów zostało zarządzone jeszcze przed piątkowym atakiem Iranu na bazę w Jordanii. W nalocie zginęło dwóch żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Kilkadziesiąt osób w Warszawie pikietowało przed ambasadą Ukrainy w Polsce. Celem manifestacji był sprzeciw wobec aktów przemocy kierowanych w stronę obywateli Ukrainy. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili demonstranci.
4: Tak pięknie się zaczęło. W lutym, w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
1: Podczas manifestacji Polacy i Ukraińcy wyrażali wobec siebie gesty wsparcia i solidarności. Były flagi w barwach obu narodów oraz hasła stop złu, stop hejtowi oraz sąsiad sąsiadowi sąsiadem.
5: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby one też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
1: Podobna manifestacja odbyła się również we Wrocławiu. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog.
7: Oraz Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
6: Program realizuje Jana Cech, a wydaje Maria Mroczkowska. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo, a razem z nami w studio dr Monika Łukasiewicz, specjalistka ginekologii i położnictwa, seksuologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz androlog kliniczny, lekarka, doktor nauk medycznych, wykładowczyni, ale też osoba, która na co dzień jest przy pacjentach, przy pacjentkach i też autorka. Autorka książek. To już kolejna seksaudycja, w której ty, Moniko, z nami jesteś. Bardzo się cieszę. A dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o menopauzie. Menopauzie, czyli o temacie twojej nowej książki, Teraz ja, ginekolożka z psycholożką o menopauzie. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo nam miło gościć cię znowu w seksaudycji.
8: Dzień dobry, mi też super miło być znowu z wami. Dla mnie to jest wielka przyjemność. Ja tylko powiem, że będziemy mówić o perimenopauzie i menopauzie, dlatego że niech nam się ta menopauza nie kojarzy, słuchajcie, z tak, o, tak 50 parę. Nie, nie. My już koło 40 zacznijmy myśleć o tym, jak to będzie w perimenopauzie i co mamy zrobić teraz, żeby potem było super fajnie.
6: Doskonale. I bardzo się cieszę na tę dyskusję. Monika Łukasiewicz, osoba, która ma niesamowitą wiedzę i dar też opowiadania o trudnych rzeczach w taki sposób, że gwarantuję, że wszyscy po tej godzinie seksaudycji wyjdziemy na pewno z dodatkową wiedzą. A my zapraszamy już teraz do tego, aby zadawać pytania. 22 44 44 044 to numer telefonu. Czekamy na Państwa pytania dotyczące menopauzy, perimenopauzy i wszelkiego rodzaju wątpliwości, które Państwo mają. Oczywiście zapraszamy do kontaktu nie tylko kobiety, ale również osoby im najbliższe, w tym także mężczyzn.
7: Zapraszamy również do kontaktu poprzez media społecznościowe. Można do nas pisać przez Instagram albo przez Facebook. Znajdą nas Państwo pod nickiem Seks Audycja. Cieszę się, że mówicie też o mężczyznach, bo bardzo często, jak zauważyłem, że jak pojawia się temat menopauzy, perimenopauzy, to to mnie nie dotyczy. To niech się tym kobiety zajmują. Natomiast coraz więcej świadomych mężczyzn pojawia się w gabinecie, którzy dyskutują. Specyficzny okres, będziemy rozmawiać, czy na ile specyficzny, w kontekście właśnie zmian somatycznych, też możliwych problemów natury psychologicznej, psychiatrycznej, które mogą, a nie muszą się pojawić właśnie w tym okresie. To jest okres, który powinien być też dyskutowany, jeżeli jesteśmy w związku, z perspektywy pary. I również pary zapraszamy do kontaktu.
6: Zanim zaczniemy, bo tutaj widzę, że już pojawiają się słuchacze na antenie, ale chciałabym, żebyśmy dokładnie wyjaśnili, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. Czym jest menopauza, czym jest perimenopauza?
8: Słuchajcie, taka typowa definicja kliniczna mówi o tym, że menopauza jest to po prostu ostatnia miesiączka, po której przez rok nie ma już miesiączki. Taka naturalna menopauza to jest 51, 52 rok życia. Ale jest też przedwczesna menopauza i to są często kobiety, które są przed 40, kobiety po 30 roku życia, a nawet 18-latka. Moja najmłodsza pacjentka ma lat 18 i ma menopauzę. Oczywiście przyczyny są różne takiej przedwczesnej menopauzy. To są jakieś autoimmunologiczne choroby, to jest idiopatyczna przyczyna, czyli nikt nie wie, dlaczego nie ma funkcji jajników, bo jakby menopauza to jest, żeby tak wszystkim wytłumaczyć, kobieta ma jajniki. Jajniki wydzielają estrogeny, w pierwszej fazie więcej, w drugiej fazie więcej progesteronu, bo jest tak zwane ciałko żółte, które ma przygotować tym progesteronem błonę śluzową macicy do przyjęcia zarodka. No bo to jest taka fizjologia, nie? Reprodukcja. No i te estrogeny powstają, my jesteśmy pełne estrogenów, różowe, mam różowy kolor swetra, tak sobie wyobraziłam, że estrogeny są różowe, ale to łatwiej sobie wyobrazić. Progesteron jest niebieski, bo jest taki śpiący, usypiający, estrogeny są takie pełne gotowości do, może nie do walki, bo to testosteron. Estrogeny są, budują skórę, serce, włosy, seks, jakby nawilżenie pochwy, nie? To wszystko są estrogeny. No i nagle te jajniki w pewnym momencie przestają je produkować, bo nie ma tak zwanych pęcherzyków antralnych, komórek ziarnistych, nie musicie tego Państwo pamiętać. Nie ma estrogenów i de facto, ja to tak nazywam, nagle ktoś wyłącza światło. I zanim się to światło wyłączy też w pochwie, bo tak trochę jest, to mamy perimenopauzę. W perimenopauzie okresy się najpierw skracają, czyli na przykład są co dwa, no nie tak jak co 28, 30, tam 2-3 dni, tylko są co 21, 15, czasem co 8 dni i nagle stają się coraz dłuższe i w ogóle zanika okres. I ten okres to jest około 4 lata. Tak się mówi, perimenopauza to są około 4 lata przed menopauzą, gdzie te objawy perimenopauzy i menopauzy pojawiają się tak często nagle, wcale niedyskretnie i kobiety zamiast u ginekologa lądują u kardiologów, psychiatrów, reumatologów, psychologów, ciekawe, że seksuologów rzadko, ale też, więc jakby zupełnie jest to tak trochę nierozpoznawalne, jakby tym estrogenom nie nadaje się i w ogóle hormonom takiej roli, jaką się powinno nadać. My jesteśmy, ja to kocham hormony, dlatego jak ja o nich mówię, to ja zawsze mówię, że my jesteśmy maszyną napędzaną hormonami i neurotransmiterami. Dopamina, serotonina, właśnie estrogeny, testosteron. Wszystko tak naprawdę wpływa na to, jak my funkcjonujemy, jak my czujemy.
9: Jak my czujemy, jak my przeżywamy, jak się ze sobą czujemy, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało. O tym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać, ale dodzwonił się do nas już pan Henryk z Anglii i nie chciałabym, żeby pan Henryk musiał zbyt długo czekać, także zapraszamy panie Henryku. Halo, halo.
10: Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
10: Miałem więcej pytań, ale już w tym wstępie tam dużo zostało wyjaśnione. Ja jestem z partnerką, która ma 40 lat. Ja mam 46. I jak gdyby pojawił się temat właśnie menopauzy u nas, taki w rozmowach, że ona się obawia, że to już się pojawia w niej, albo jakieś takie znaki są. Ja się zastanawiałam właśnie, czy to możliwe, że tak. Czy mnie słychać dobrze?
8: Bo tak, tak, słyszymy.
11: Tak, słyszymy pana.
10: Ja zacząłem się zastanawiać, czy to nie za wcześnie w wieku 40 lat, no ale pani już wyjaśniła, że to jest możliwe. Aczkolwiek ja mojej partnerce mówię, że no nie ma, no, dla mnie nie ma się czym przejmować, dla mnie jest to naturalny stan rzeczy, że się pojawia. Tam kilka siwych włosów jej się pojawiło. Zaczęły jej te włosy troszkę więcej wypadać. I bardzo ona się tym tak przejmuje, tak mi się wydaje.
9: Ale wspomniał pan, że pan ma więcej jeszcze pytań.
10: Część została już wyjaśniona, więc te pytania mi się zredukowały. Takie najważniejsze jest dla mnie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby ją wspierać z tym, żeby ona się tym tak nie przejmowała. Bo dla mnie to jest naturalny stan rzeczy. Co ja mogę zrobić, żeby jej pokazać, że naprawdę mi to nie przeszkadza, a ona się tym tak, mi się wydaje, się troszkę przejmuje.
8: Ja myślę, że dobrze by było też pewnie nakłonić partnerkę do tego, żeby się udała do ginekologa, bo być może wcale to nie jest przedwczesna menopauza, a na przykład niedoczynność albo nadczynność tarczycy, bo tak też może być. Więc ja myślę, że ustalcie w ogóle, niech pani ustali, czy to jest na pewno przedwczesna menopauza, bo jeżeli tak i nie ma przeciwwskazań bezwzględnych, należy wziąć hormonalną terapię i tutaj powiem nawet substytucyjną, bo przed 51 rokiem życia, jeżeli jest menopauza, to ona ma bardzo dużo dodatkowych skutków ubocznych i to nie psychologicznych wbrew pozorom, tylko typowo zdrowotnych. Czyli na przykład kobiety, które mają menopauzę bez hormonów przed 45 rokiem życia, mają większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, większe ryzyko demencji, Alzheimera, ale jeżeli biorą hormony, to ryzyko jest takie samo, jak kobiet, które mają naturalne estrogeny. Dlatego ja myślę, że pierwsze, co należy zrobić, to podejść do tego tak bardzo racjonalnie. Pójść do ginekologa. Nie wiem, jak jest w Anglii, wiecie, ale ja słyszałam, że tak różnie jest z hormonami w Anglii. Natomiast menopauza przed 51 rokiem życia, no i ta koło 40, jest absolutnie przedwczesna i absolutnie wymaga hormonów.
9: Ja tutaj od siebie jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że to może być menopauza, ale to może być coś innego.
8: Kompletnie.
9: W związku z powyższym rozumiem, że pani ma jakiś niepokój związany z własnym ciałem, coś się dzieje, coś się zmienia i to wymaga dalszego diagnostyki, przyjrzenia się, stwierdzenia, o co chodzi i zaproponowania odpowiedniej interwencji. I myślę, że w momencie, w którym nie będzie wiadomo, na czym polega problem, co się dzieje, to trudno jest wspierać. No, moim zdaniem najlepsze w tej sytuacji, co można zrobić, to zachęcać po prostu partnerkę do tego, żeby udać się do lekarza, żeby zdiagnozować, co się dzieje i później w zależności od tego, jaka będzie diagnoza, to tego rodzaju wsparcia również udzielać.
7: Ja jeszcze chciałbym, panie Henryku, powiedzieć coś od siebie, bo pan zaczął od tego, że ten temat jest wprowadzony w relacje. To też jest niezwykle istotne, że państwo wspólnie w relacji dyskutujecie różne swoje lęki, czy to będzie menopauza, czy nie, to jest jakby kwestia diagnozy. No ale generalnie, że słyszę, że pan troszczy się o zdrowie partnerki, martwi się o zdrowie partnerki i gdzieś chce wspierać, niezależnie rozumiem od tego, jaka tu będzie diagnoza partnerka, co jest niezwykle ważne i pewnie będziemy dzisiaj też o tym mówić, o roli partnera, partnerki w tym czasie peri i menopauzy.
9: Panie Henryku, mam nadzieję, że wyczerpaliśmy pana ciekawość i zaspokoiliśmy pana potrzebę wiedzy, także dziękujemy bardzo za telefon i mam nadzieję, że że państwu te informacje od nas się przydadzą, ale że przydadzą się również innym naszym słuchaczom. My jesteśmy do państwa do dyspozycji 22 44 44 0 44. Zapraszamy do zadawania pytań, dzielenia się swoimi doświadczeniami, historiami, a my już wracamy do naszej gościni. Monika, temat menopauzy, perimenopauzy wydaje się być bardzo taki trudny do omawiania, bo z jednej strony wydaje się nam, że dużo na ten temat wiemy, ale w momencie, w którym zaczynamy na ten temat dyskutować, to okazuje się, że nawet wśród lekarzy wiedza do zakresu tego tematu tak naprawdę wcale nie jest duża.
8: No, to pytanie rzeka.
9: Płyń.
8: Tak, płyń, to ja popłynę. No więc tak, nam się zazwyczaj menopauza kojarzyła, słuchajcie, z uderzeniami gorąca, z wypadnięciem funkcji rozrodczych, że tak powiem, i ze starością.
9: I że to już jakiś koniec.
8: I koniec nam się kojarzyło.
9: I że to już teraz tylko
8: zobaczcie słowo
9: senior.
8: Przekwitanie, tak, nie? Po prostu koniec, koniec, nie? To profesor Skrzypulec powiedziała, że jak drzewo przekwita, to owoce powstają i mi się to bardzo podoba, piękne. Słuchajcie. Piękne, nie? I to nie ja, ale powiedziała
9: ale
8: profesor
9: warto
8: Skrzypulec,
9: warto
8: to wiedzieć. Więc my wcale nie przekwitamy, no my się zmieniamy. Jak powiedziałam, z tymi hormonami, one faktycznie nam wypada funkcja estrogenowa, bo ich nie ma. Ciągle są receptory estrogenowe, które chcą tych estrogenów i teraz ważne, żeby wiedzieć, że te objawy są, jest 110 objawów perimenopauzy i menopauzy i uderzenia gorąca są wierzchołkiem góry lodowej. Słuchajcie, oczywiście, to są zaburzenia rytmu serca takie najbardziej charakterystyczne, ale powiem wam na przykład, że to są zapalenia dziąseł, pieczenie języka na przykład, coś takiego, zaburzenia równowagi. Już nie mówię oczywiście o tak zwanej, tutaj o tym rozmawiałyśmy z Olą, o depresji reprodukcyjnej, czyli depresji, która w ogóle nie związana, znaczy czasem nawet nie reaguje na inhibitory SSRI-e i dopiero pacjentka, kiedy weźmie hormonalną terapię menopauzalną, zaczyna czuć się lepiej. Oczywiście nie mówię, że to jest typowe leczenie zaburzeń depresyjnych, ale chodzi
9: ale trzeba
8: mi,
9: to wziąć,
8: trzeba
9: pod,
8: to
9: wziąć
8: uwagę. Pod uwagę. Albo słuchajcie, na przykład teraz się bardzo cieszę, w ogóle będę miała wykład za kilka dni dla reumatologów, dlatego że często pierwszym objawem jest sztywność stawów i to tych małych paliczków i pacjentka leci do reumatologa i na przykład podejrzewają RZS, a jest takie okienko diagnostyczne, że ten RZS jest lekkie miano podwyższonych przeciwciał i nagle ma rozpoznany RZS, podczas kiedy ona
7: rozwiń,
8: ma...
7: Rozwiń proszę ten RZS.
8: RZS
7: jest?
8: To jest autoimmunologiczna choroba stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów, ale to nie jest w ogóle, to jest choroba autoimmunologiczna, natomiast bóle stawów w okresie menopauzy i perimenopauzy są związane z obniżeniem stężenia estrogenów. I często i bóle, na przykład potem pojawiają się bóle kości, bóle nawet, słuchajcie, zapalenia ścięgien. Więc często jest tak, że jak wcześniej włączymy hormonalną terapię menopauzalną, to te bóle u tych pacjentek jakby są nie ma, zanikają bóle, ale też zmniejszamy ryzyko rozwoju choroby degeneracyjnej stawów. Mm. Także to jest, słuchajcie, też nieważne. Nie mówię już o sarkopenii, to jest w ogóle zanikanie masy mięśniowej i siły mięśniowej. Więc też jest tak. Oczywiście już nie wspomnę o tym, że kobiety, tak ładnie chcę powiedzieć, nabierają masy ciała. Czyli na przykład po 40 roku życia wykazano, że mniej więcej, jak nic oczywiście nie robimy, nie zmieniamy diety i tak dalej, 1 kg na rok. Czyli od 40 do 50 wychodzi nam dycha.
9: A związane to jest z tym, solidna, związane jest solidna masa.
8: Tak, że jeżeli mamy sarkopenię, czyli zanika nam masa i siła mięśniowa, to tkanka tłuszczowa potrzebuje mniej energii. A my często jemy tak samo, ćwiczymy mniej, albo nawet tak samo ćwicząc. Zobaczcie, jedząc tak samo i ćwicząc tak samo, ale nie budując masy mięśniowej bardziej, czyli nie robiąc ćwiczeń oporowych, siłą rzeczy, na przykład, no zobaczcie, jest mnóstwo kobiet, no teraz fajnie, bo są analogi GLP-1 i GIP-y i faktycznie to jest game changer dla wielu kobiet. Prawda. Z otyłością i nadwagą. To jest game changer. Ale dopóki nie było tych leków, to te kobiety, słuchajcie, chodziły na siłownię, zobaczcie, naprawdę, ja mam takie poczucie, że praktycznie robiły wszystko, a ja naprawdę, ja to powiem, mogę być skrytykowana, ale ja uważam, że jest to taki moment, że jak człowiek się prawie nie głodzi, to będzie miał przyrost masy ciała. To jest jedna z większych takich uskarżeń się moich pacjentek.
9: Bo rzeczywiście jest tak, że te hormony, estrogeny są nam potrzebne i one regulują tyle różnych aspektów naszego funkcjonowania, tak. W tym również metabolizm, że no, w momencie, kiedy dzieje się ta zmiana wynikająca właśnie ze zmiany aktywności jajników, to będzie wpływało właściwie na cały nasz organizm.
8: Jeszcze Ola ci powiem, bo to już muszę. Słuchajcie, to jest jeszcze dla mnie, to było, jak ja się o tym dowiedziałam, to mi też trochę zrobiło się słabo. Słuchajcie, jeszcze jest tak, że estrogeny wpływają na stężenie receptorów dopaminergicznych. I generalnie im mniej mamy estrogenów, tym mamy większe zapotrzebowanie na dopaminę. Stąd już pomijam, że ADHD się nasila u wielu kobiet w perimenopauzie i menopauzie, ale też pojawiają się emocjonalne takie zachcianki. Na przykład jedzenie emocjonalne. Jest to jedno z bardziej... Alkohol. To są rzeczy, które ewidentnie są związane z fizjologią. Znaczy nie to, że usprawiedliwiała.
11: Absolutnie to, co mówicie, rozumiem i nawet powiem, że trafia to w mój czuły punkt, bo ja wiele lat pracowałem z panią profesor Skrzypulec w Katedrze Zdrowia Kobiety, ale pamiętam takie zdanie, które bardzo często pani profesor już tutaj wspomniana mówiła, że menopauza, perimenopauza to nie choroba. Nie traktujmy tego jako chorobę, tylko że mówimy o pewnym stanie, mówimy o pewnym etapie w życiu kobiety, żeby też, rozumiem, że nie zbudować jakiejś takiej kategorii, że menopauza równa się choroba czy rozpoznanie.
8: Nie. To nie jest choroba, absolutnie. Jest to pewien stan, tak jak dojrzewanie. Nie? Niektórzy uważają, że menopauza, nie wiem, czy słyszeliście, to jest odwrotne dojrzewanie. Odwrotne dojrzewanie. Dojrzewanie też nie jest chorobą, ale sobie przypomnijmy, proszę bardzo, jak się czuliśmy, jak dojrzewaliśmy? No jak się czuliście?
9: No, pamiętacie tutaj myślę, coś? Że każdy z nas nie chciałby tego przechodzić po raz kolejny.
8: Zamykanie się w pokoju, płakanie, zakochiwanie się bez sensu pięć razy na raz.
9: Rodzice nastolatków właśnie dzwonią.
8: Dokładnie.
9: Piszą,
8: tak, to jest to.
11: Ja mam pytanie, bo oczywiście wyobrażam sobie, że rozmawiamy też o pewnym zmianie w stanach różnych, które mogą mieć różną przyczynę. Bo tak jak powiedzieliśmy też na początku, ta przyczyna może być zakotwiczona właśnie w peri czy w menopauzie, natomiast może być zupełnie inną przyczynę. Tak naprawdę rozmawiamy o pewnej rodzaju uważności i gotowości na, czy wyczuciu na zmianę, która

0: dużo, nie? To jest nieprawda. Ale jak faktycznie jesteśmy koło 50 i zaczynamy mieć zaburzenia rytmu serca, to zróbmy sobie holtera, pójdźmy do kardiologa, ale też pójdźmy do ginekologa, tak? I jak nam się pojawiają jakieś dziwne objawy, naprawdę, to pieczenie języka, zapalenie dziąseł, no to są objawy, na które skarżą się kobiety. Suchość pochwy. Najprostszy do leczenia suchość pochwy, słuchajcie, atrofia. Jest to, są to takie jakby zmiany zanikowe w obrębie pochwy, nabłonka pochwy i układu moczowo-płciowego, które powodują, tak a propos seksu, że seks staje się bolesny, nieprzyjemny, są krwawienia, infekcje pęcherza moczowego, czysta biologia, nie? Oprócz tego spada, słuchajcie, testosteron i zmniejsza nam się libido, więc tak, spada libido, seks boli, no i nagle okazuje się, że głównym problemem jest spadek libida, kiedy tak naprawdę głównym problemem jest bolesny seks, bo nie ma estrogenów w pochwie.
1: A kiedy seks zaczyna kojarzyć się nam z czymś bolesnym, no to wtedy
0: zaczynamy
1: ta ochota...
0: go unikać.
1: Oczywiście,
0: no.
1: Że tak. I też no, im więcej i dłużej to trwa, tym bardziej utrwala się takie przekonanie,
0: że seks
1: ten
0: boli.
1: Seks jest czymś nieprzyjemnym. Robert.
2: Rzeczywiście, ja też jakby to, co mówicie, absolutnie dla mnie jest istotne też z punktu widzenia innych objawów, bo wspomniana wcześniej pojawiło się takie określenie depresja, czy zmiany wokół nastroju. I też oczywiście one mogą mieć, ja to rozumiem, dwie przyczyny. W kontekście zmian somatycznych. Aha. Na przykład właśnie jakieś objawy, które podnoszą jakiś rodzaj dyskomfortu, który może też na nastrój wpływać w sposób negatywny. Ale druga ścieżka, która mnie szczególnie interesuje i bardzo się cieszę, że zaprosiłaś do tej swojej książki również psycholożkę, ten kontekst przeżycia. Prawda? Bo nawet jak wcześniej padło to określenie przekwitanie, starość, to buduje jakieś określone skojarzenia.
1: A to okrutne mity tak naprawdę, które
0: powiem wam,
1: są wokół tego.
0: Jagna Kaczanowska, myśmy razem napisały tą książkę, to nie to. Myśmy się obie zaprosiły, bym powiedziała. To jest tak, że ona ma swoje spojrzenie, mam swoje spojrzenie i się absolutnie uzupełniamy. Jagna próbuje w tej książce tak trochę układzić tą menopauzę, że menopauza nie jest taka straszna, że faktycznie jest to pewien początek, że kobiety, które wchodzą w menopauzę, jakby kiedy już przeżyją ten moment obniżenia hormonów, czy biorą, czy nie biorą hormonalną terapię menopauzalną, zaczynają myśleć o sobie. Stąd tytuł tej książki jest Teraz ja. Ale w tym jest dużo prawdy. Ja myślę, że wiele kobiet po okresie, w ogóle w tym takim przejściowym okresie, to trochę jak kryzys u was w psychiatrii i w psychologii, jak po takim przejściowym okresie nagle się wszystko zmienia. Albo jest dno, albo zmieniamy wszystko, nie? Taka teoria sztangi. To
2: dezintegracja albo pozytywna, tak, albo negatywna.
0: Dokładnie. I wtedy gdzieś idziemy dalej i faktycznie dużo tych kobiet zaczyna stawiać na siebie, bo one całe życie stawiały na męża, ale głównie na męża, dzieci, rodziny. Ja mówię o takim typowym schemacie, nie? Życia, że gdzieś w ogóle siebie stawiały tak z boku. One nie były ważne. I nagle myślą, kurczę, jednak to życie ma koniec. Być może jednak jestem ważna, stąd teraz ja. Mi się ten tytuł, moim zdaniem, tak głupio mówić, ale to jest rewelacyjne podkreślenie, słuchajcie, perimenopauzy i menopauzy.
1: Zwłaszcza, że teraz ja oznacza, że nie patrzę na siebie przez pryzmat tej menopauzy czy perimenopauzy, tylko to nie zabiera mi tego, kim jestem, tylko to jest pewien etap mojego życia, przynajmniej ja tak to rozumiem.
0: I wcale nie chodzi o egoizm, bo to w ogóle jest daleki od tego. Chodzi tylko o to, że być może ważne, żeby teraz postawić na siebie, zobaczyć, co jest dla nas ważne, dla mnie, dla każdej kobiety, która wchodzi w menopauzę, co zawsze chciała zrobić, bo ona może jeszcze to zrobić, bo to nie jest tak, słuchajcie, że my wtedy już musimy, jak żeśmy skończyły jedne studia, to już nie możemy innych zaczynać. Dużo moich pacjentek zaczyna studia w wieku 50 lat.
1: I za chwilę do tego wrócimy, a dodzwoniła się do nas pani Mariola z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Mariolu.
3: Dobry wieczór. Bo ja po prostu dzwonię, bo ja spadłam z krzesła. Ja spadłam z krzesła, jak usłyszałam, że zawroty głowy oraz nasilone ADHD może być problemem gdzieś tam w ramach menopauzy. Ja chciałam zapytać o... Bo mam po prostu te dwie rzeczy, z którymi się borykałam kilka lat. I się borykam kilka lat, to znaczy nie, inaczej. Zawroty głowy mam, no bo po prostu widzę, że mi się kręci w głowie, no to mam. Natomiast czy mam ADHD, to nie wiem, ale przeczytałam, że ADHD często się łączy z taką niemożnością rozpoczęcia zadania, a potem niemożnością zakończenia zadania. Mi się to potwornie ostatnio nasiliło.

0: bo jest to dla mnie strasznie męczące. I wiąże się też z tym, że wystarczy, że zadzwoni telefon i ja już po prostu ląduję w innym świecie. I kiedyś umiałam żonglować kilkunastoma zadaniami i nic mi się nie gubiło. Mhm. A teraz po prostu, no mówię, zadzwoni telefon i zaraz, ale o czym to było, zaraz. I chciałam zapytać, nie wiem, czy to już ten Niemiec to mi wszystko chowa, czy powinnam się gdzieś przebadać, czy dać sobie jeszcze trochę czasu i bo te zawroty głowy się trochę uspokoiły ostatnio.
1: A mogę zapytać, ile pani ma lat?
0: Proszę pytać. Ja mam chyba 58 albo 59, bo się zawsze mylę w odejmowaniu. 59.
1: Czyli jest pani już po menopauzie, prawda?
0: To... 58, tak, zdecydowanie tak.
1: A czy kiedy, już tak jak rozmawiamy, kiedy pani miała ostatnią miesiączkę, ile pani miała lat?
0: Ojej, chyba gdzieś, nie wiem, gdzieś 55 może.
1: To całkiem niedawno, powiedzmy 3 lata temu. A hormonalnej terapii menopauzalnej nie bierze pani?
0: Nie, nie brałam, nawet myślałam, rozważałam, ale jako efekt uboczny, cudowny, zakończyły się moje migreny, które co miesiąc wyjmowały mi od 4 do 7 dni w miesiącu, więc stwierdziłam, same... że zasadniczo się opłaca.
1: Znaczy, tutaj ciężko mi pani doradzać, bo nie jest to jakby moment, że nie doradzam tutaj tak, co mamy robić. Natomiast myślę, że warto pójść do swojego ginekologa albo do endokrynologa ginekologa, żeby de facto hormonalną terapię menopauzalną można tak dobrać, sama migrena nie jest przeciwwskazaniem, można tak dobrać, że oczywiście, jeżeli nie ma większych przeciwwskazań zatorowości, zakrzepicy, przebytego raka piersi, to w zasadzie jest mało przeciwwskazań. Terapia jest bezpieczna, można ją zacząć do 10 lat, tak mówią rekomendacje, po menopauzie i przed 60, więc to jest tylko kwestia znalezienia odpowiedniego lekarza z odpowiednią wiedzą i wyedukowanego, który nie będzie mówił, że zwiększa ryzyko raka piersi, bo słuchajcie państwo, bardzo ważną rzecz chcę obalić, bo to są mity. Nawet FDA ostatnio zaaprobowało, zdjęło z hormonalnej terapii menopauzalnej tak zwany black box. Black box to było taki znaczek na hormonach w Stanach, gdzie było napisane, że hormony zwiększają ryzyko raka piersi i chorób sercowo-naczyniowych. Ale wszystkie badania, które zostały opublikowane po badaniu WHI w 2002 roku, które jakby źle mówiło o hormonalnej terapii, wykazało, że hormonalna terapia menopauzalna nie zwiększa ryzyka raka piersi. Jest to mniej niż 1 na 1000 kobiet, podczas kiedy alkohol i choroba otyłościowa to jest 10 na 1000 i to są kancerogeny. Więc tutaj ten strach nasz przed menopauzą, to jest przed hormonalną terapią menopauzalną, to jest strach ze średniowiecza. I ja myślę, że o tym trzeba warto mówić i warto wiedzieć, że można jeszcze cały czas o tym porozmawiać z właściwym ginekologiem. To dla pani Marioli. Nie mówię, że przejdą objawy, nie? Bo być może jest to coś innego, ale można spróbować.
2: No właśnie. Jeżeli te objawy się utrzymują, no to warto skonsultować się z neurologiem albo psychiatrą.
1: No też, ale też na pewno z laryngologiem, nie? Bo słuchajcie, ucho wewnętrzne ma receptory estrogenowe, to tak bardzo medycznie. I jak one nam się obniżają, to błędnik wariuje, nie? W związku z tym zawroty głowy występują u 30% kobiet w okresie perimenopauzy i menopauzy. A często nikt tego nie łączy z wypadnięciem estrogenów.
3: I teraz myślę, że ważne, żeby nie uznawać tego, co my mówimy,
1: za konsultację,
3: to jest raz, ale dwa, to, że pewne rzeczy układają się nam, że pewien puzzle pasuje, to jeszcze nie oznacza, że on rzeczywiście
1: pasuje.
3: I to w związku z powyższym, ja rozumiem, że czasami słuchając takiej audycji jak nasza, można doświadczyć takiej eureki na zasadzie, o, wszystko mi się układa, ale rozumiem, że ma pani od pewnego czasu, pani Mariolu, jakieś dolegliwości, które panią niepokoją i w związku z powyższym ja zachęcam do tego, żeby, i myślę, że tu wszyscy zachęcamy do tego, żeby nie odpuszczać tych objawów, żeby pójść tropem diagnostyki, krok po kroku, wykluczając poszczególne obszary i jednym z przystanków w tej właśnie ścieżce diagnostycznej powinien być ginekolog, endokrynolog ginekologiczny, natomiast być może okaże się, że to, a być może okaże
1: to
3: się,
1: co innego.
3: Że jest to co innego. Ale tak czy inaczej, podejrzewam, że dobrze by było regularnie te swoje hormony badać. Zresztą o to cię jeszcze będę, Monika, pytać, jak często i gdzie, jak często korzystać z takich konsultacji. A na razie bardzo dziękujemy pani Mariolu za telefon i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych seks audycjach. Właśnie, czy jeżeli mam, nie wiem, czy mam menopauzę, albo czy miałam menopauzę, nie wiem, czy to jest ten okres perimenopauzalny, no tak może powiem, to czy to jest tak naprawdę moment, w którym ja powinnam regularnie chodzić do ginekologa, badać sobie hormony, czy tak naprawdę raz i wystarczy?
1: Nie no, trzeba w ogóle regularnie chodzić do ginekologa. Tak w ogóle co roku, tak, jeżeli nic się nie dzieje. Trzeba robić cytologię, teraz się robi cytologię płynną, robi się HPV, też bada się wirusa, robi się USG ginekologiczne, USG piersi, nie? O tym trzeba pamiętać, badać się i tak dalej. Natomiast hormonów no nie należy co rok robić, chyba że mamy jakieś niepokojące objawy, na przykład mamy podejrzenie zespołu jajników policystycznych, no to robimy hormony androgeny, testosteron, testosteron wolny, androstendion. Natomiast w okresie, jak podejrzewamy u siebie perimenopauzę i menopauzę, no to te hormony można zrobić, tak? Ale nie to, żeby je co roku oceniać i sprawdzać.
3: Co miesiąc sprawdzać dynamikę, czy spadają, czy rosną.
1: To, co bym tak sugerowała, że można zrobić, to robimy, jeżeli mamy cykl, ale na przykład on się nam strasznie wydłuża, nie? Co dwa miesiące, trzy, no i jesteśmy koło 50, no to raczej krzywa Gaussa, raczej menopauza, perimenopauza. Zróbmy sobie FSH i LH. Jeżeli nie ma tego okresu pół roku, to jakkolwiek, nie? Ad hoc. Jak jest okres, to trzeci, piąty dzień cyklu. FSH, LH są to hormony wydzielane przez przesadkę mózgową. Zróbmy sobie estradiol, piąty, dziewiąty dzień cyklu, testosteron, ale też zawsze zróbmy prolaktynę z makroprolaktyną, bo makroprolaktyna to są ciężkie łańcuchy immunoglobulin, które udają prolaktynę. I często sama prolaktyna wychodzi wysoka, natomiast jak ją się od tego się wyekstrahuje makroprolaktynę, to nagle się okazuje, że jest prawidłowa. Czyli zróbmy te dwa, makro i prolaktynę i pakiet tarczycowy.
3: Jeśli państwo nie zdążyli zapisać, to można odsłuchać seks audycję w aplikacjach na stronie Radia Tok FM. To tylko, bo tutaj dużo informacji pada, ale warto sobie to gdzieś odnotować.
1: Ja myślę, że warto. Wiecie dlaczego? Bo ja mam takie poczucie, że my czasami robimy za dużo tych badań. Że czasami ktoś przychodzi, wiecie, i ma listę badań. My nie leczymy badań. My leczymy pacjentów, pacjentki, ludzi, a nie kartkę papieru. Nie?
2: Ale no, też ja mam... to rozumiem, że te badania to jest jakaś nierzadko zaopiekowanie jakiegoś lęku, poszukiwanie jakiejś odpowiedzi, tylko to jest istotne, co mówicie, że to jest trochę podpowiedź, ale co dalej będzie, to jednak wymaga czasem...
1: Konsultacji ginekologa.
2: Tak, konsultacji czy też innych specjalistów.
3: Czy to ma sens? Mamy kolejną osobę, dodzwoniła się do nas pani Teresa z Warszawy. Dobry wieczór, pani Tereso.
4: Dobry wieczór. Ja chciałam zadać takie pytanie. W wieku 60 lat zaczęła się menopauza. Ten wiek został przedłużony przez hormonalną terapię zastępczą i potem jeszcze brałam od 12 do 19 roku przez 7 lat. Cały czas byłam na hormonalnej terapii zastępczej i potem zostało to wyciszone, skończone. Czyli 60 plus 7 to jest 67, teraz mam 73 i okazuje się, że mam uderzenia gorąca i wróciłam do hormonalnej terapii zastępczej w marcu ubiegłego roku. Brałam przez 4 miesiące i 2,5 tygodnia, ale okazało się, że dedimery wzrosły mi ponad dwukrotnie. W związku z tym wycofano mi tą Activelę, bo tu konkretnie ten lek brałam. I teraz moje pytanie brzmi następująco. Jak długo się będę borykać z tymi uderzeniami gorąca?
1: Kilka rzeczy tam, tak nie podoba mi się w tym wszystkim, ale to proszę pamiętać, że nie jest to konsultacja medyczna, nie? Tak ekspercko powiem. Po pierwsze, hormonalną terapię menopauzalną, jeżeli nie ma przeciwwskazań, można brać do końca życia. Nie, oczywiście są to potem małe dawki. Po drugie, w trakcie robienia, w ogóle brania, nie robi się dedimerów. Dedimery robi się wtedy, kiedy podejrzewamy zatorowo i zakrzepicę. I wtedy to się robi tylko po to, żeby ją wykluczyć albo potwierdzić.
3: A nie do monitorowania.
1: Ale nie monitoruje się hormonalnej terapii menopauzalnej dedimerami, ponieważ ona siłą rzeczy zwiększa ich stężenie, tak samo jak ciąża, jak hormonalna antykoncepcja.
3: I mnóstwo innych czynników,
1: które absolutnie, jakby zrobienie dedimerów, to trzeba pójść, to jest w ogóle, no nie chcę tego nazwać jakoś źle, ale jest to niewłaściwe diagnostyczne podejście. Nie robi się dedimery tylko wtedy, kiedy podejrzewamy zatorowo i zakrzepicę. Nie robi się jako monitorowanie hormonalnej terapii menopauzalnej. Więc może trzeba zrobić jeszcze raz, pójść, zrobić, nie wiem, jakby w ogóle też, jak już się przerwało hormony.
3: Pani Tereso, prośba, żeby pani przyciszyła radio, dobrze? Bo słyszymy to w odsłuchu, także niech pani przyciszy radio.
4: Ale radio jest wyłączone.
1: A,
3: okej, okay, dobrze. No to w takim układzie kontynuuj, Monika, przepraszam.
1: Dobrze.
4: Te dedimery wyniknęły z tego, że trafiłam z sercem na oddział.
1: No właśnie, czyli coś
4: i
1: było.
4: Wtedy zrobiono te dedimery.
1: Okej, czyli coś tam się jednak zadziało, co kogoś niepokoiło. Więc to jest zrozumiałe. Natomiast no, ciężko mi jest teraz powiedzieć, bo tutaj zawsze najłatwiej o wszystko się wini hormony, tak jest. Natomiast fakt też jest taki, że potem już włączenie ich po 60 jest taką trochę indywidualizacją terapii. No i musi być też ostrożnie prowadzone, czyli to, że one były przerwane, no to no ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, tak naprawdę te uderzenia gorąca czasami zostają przy 5-10% kobiet cierpi do końca życia na uderzenia gorąca, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, jakby może
3: z
1: jeszcze
3: czego
1: raz
3: rekonsultacja.
1: No właśnie, bo to mogą być zupełnie inne problemy.
3: Dokładnie,
1: nie?
3: To może nie wynikać tak naprawdę
1: z estrogenów.
3: Więc tutaj znów tak naprawdę
1: diagnostyka
3: taka
1: większa
3: zachęta do tego, żeby czasami jest tak, że i to też proszę tego nie odbierać jakoś negatywnie, co teraz powiem, ale czasami my tak jakoś jako lekarze mamy jakiś pomysł na pacjenta i jakoś utkniemy w jakimś takim myśleniu o sobie i jakimś sposobie funkcjonowania i postępowania z daną osobą. Dlatego dobrze jest czasami, jeżeli coś nie idzie, skonsultować się z innym specjalistą, bo być może ktoś zobaczy coś inaczej, coś więcej, wpadnie na coś nowego, więc może warto na przykład skorzystać z konsultacji osoby, która specjalizuje się w tym temacie, na przykład właśnie takiego endokrynologa, ginekologa, żeby zweryfikować, co tam się dzieje z tymi hormonami i żeby móc zaplanować dalsze postępowanie.
4: Rozumiem. Dziękuję. Jeszcze tylko powtórzę. Usłyszałam, że można brać hormonalną terapię bardzo długo, tak?
1: Tak, tylko że nie przerywa się wtedy, nie? To jakby pod kontrolą cały czas ginekologa, pod kontrolą lekarza. Natomiast nie ma takiego czasu, że należy ją przerwać. Można ją brać do końca życia, jeżeli są takie wskazania i nic się nie dzieje. Ale to już trzeba mieć lekarza, który tego wszystkiego dopilnuje. Nie tak samemu.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
3: Także oczywiście nie wracamy sami, prawda? Nie podejmujemy decyzji o tym, żeby wrócić do takiego jakiegokolwiek leczenia bez konsultacji z lekarzem, ale zachęcamy pani Tereso, żeby właśnie z lekarzem się skonsultować.
2: Jesteśmy w seksaudycji, więc temat seksu jest czymś oczywistym. Nierzadko pojawiają się badania, czy dyskutowana jest kwestia seksualności w okresie perimenopauzy. No i tak jak wspomniałyście, tu jest kwestia zaburzeń pożądania i też bolesności podczas stosunku. I jak widzicie, to znaczy z tej perspektywy, tutaj to bardziej pytanie do ciebie, Moniko, poprawę w kontekście właśnie funkcji seksualnych w momencie zauważenia, ale też włączenia leczenia właśnie w tym okresie?
1: Absolutnie trzeba tutaj do ginekologa się udać, bo jest, powiedziałam, że jest ta atrofia nabłonka pochwy i też układu w ogóle moczowo-płciowego, bo też cewki moczowej, pęcherza moczowego, też zanikają walgi sromowe. No, jest generalnie taki zanik, nie? Atrofia to jest zanik. I oczywiście leczeniem na to są hormony. I te hormony dajemy miejscowo, dlatego że wykazano, że hormonalna terapia menopauzalna aż tak dobrze nie oddziałuje na śródłonek pochwy. W związku z tym daje się hormony, receptory dla estrogenów są właśnie w pochwie, więc dając hormony dopochwowo, my od razu odbudowujemy i zwiększamy przekrwienie, tak? Jakby, bo pochwa w tym okresie menopauzy, perimenopauzy tak jeszcze nie do końca, ale menopauzy staje się taka blada, nieukrwiona, podatna na urazy. W związku z tym każdy seks naprawdę boli, każda penetracja. I często też jest tak, że kobiety nie wiedzą, dlaczego je boli, bo one sobie nie widzą tej pochwy, nie wyobrażają sobie. Mało tego, słuchajcie, jak na przykład nie ma penetracji przez 2-3 lata po menopauzie, to jeżeli ta atrofia jest bardzo duża, nie to, że ja tu straszę, tylko faktycznie, żeby na to zwrócić uwagę. Jak jest duża, to są takie zaniki w obrębie tej pochwy, że potem czasami jest ciężko włożyć palec, nie? Mhm. I wtedy, więc...
3: Ale ciężko włożyć palec? Dlaczego?
1: Dlatego, że jest takie zwężenie pochwy. Jest takie zwężenie, taka bolesność. Pochwa jest taka sztywna wtedy, nie? Nie jest elastyczna, bo nie ma... Bo estrogeny odpowiadają za śródbłonek, za ukrwienie i za nawilżenie. Oczywiście też w obrębie mięśni na miednicy są receptory dla testosteronu. Więc... są też preparaty albo z estrogenami, czyli z estriolem, estradiolem do pochwy, to są nazwy biochemiczne, albo z plasteronem, to jest siarczan dehydroepiandrostendionu i jest to też hormon, który wpływa na ukrwienie, na nawilżenie pochwy. Są jeszcze takie zabiegi regeneracyjne i one naprawdę są w porządku, tak? To nie jest tak, że naprawdę jest taka radiofrekwencja, która jest bardzo fajna, tylko oczywiście to są drogie zabiegi, je trzeba powtarzać kilkukrotnie, ale one są naprawdę skuteczne. W przypadku nietrzymania moczu jest na przykład HIFU. Kiedyś bardziej była modna była laseroterapia, tylko co jest ciekawe, też powiem Państwu, FDA nie zatwierdziło żadnego z tych zabiegów, bo oni nie uważają, że one uważają, że są bezpieczne, ale jest ciągle za mało badań, żeby uznać je za
3: leczenie.
1: Za leczenie. Ale ja tak mówię, to praktyczne. To jest absolutnie poziom ewidencji, dowodów oparty tylko na własnych doświadczeniach, ale absolutnie te zabiegi są naprawdę dobre i naprawdę działają i tak potwierdzi większość ginekologów i publikacji. No więc oprócz tego rehabilitacja mięśni na miednicy, czyli to jest bardzo ważne, żeby znaleźć sobie właśnie fizjoterapeutę uroginekologicznego, strasznie długa nazwa, zawsze jak to mówię, to się zastanawiam. W każdym razie fizjoterapeutę uroginekologicznego, który nauczy nas ćwiczyć, nie? Te mięśnie, bo mięśnie też, jak zawsze mówię wszystkim, że o pochwę trzeba dbać jak o twarz, nie? Czyli smarujemy ją też żelami nawilżającymi, kwasem hialuronowym, a z mięśniami miednicy trzeba chodzić na siłownię, czyli trzeba chodzić do fizjoterapeuty. To łatwo zapamiętać. Pochwa jako twarz, a mięśnie na siłownię.
3: Hmm? Bardzo ważne rzeczy i też... Takim elementem, o którym czasami zapominamy właśnie w tym okresie, to jest w ogóle, że nasze ciało się zmienia i to, że ono ma prawo się zmieniać. I tutaj od razu patrzę na ciebie, Robert, bo te przekonania dotyczące takiej straty, która wiąże się z menopauzą i nadchodzącej straty, która wiąże się z perimenopauzą, to jest też coś, co będzie wpływało w bardzo dużym stopniu na to, jak czujemy się w swoim ciele.
2: Mówimy o problemach z pożądaniem. Oczywiście ten kontekst somatyczny w tym przypadku jest kluczowy, ale pamiętajmy, że jeszcze mamy 4-3 inne obszary, czyli ten obszar też, no, jak się czujemy, czyli ten psychologiczny, społeczny. Też jak my jesteśmy, powiem tutaj tak bardzo ekonomicznie, pozycjonowani. I zmiana w ogóle pozycji w momencie, kiedy właśnie menopauza będzie już faktem, zmiana jakby społeczna, to też jest dyskutowane. No i to, co się dzieje w relacji. Bo jeżeli mówimy o seksualności, to też to przekłada się na dynamikę tego, co się dzieje w relacji. I właśnie to powiem trochę ze strony gabinetu, bo przychodzą osoby, które mają tę świadomość, pojawia się wyzwanie, ale na przykład dość utrwaliły się już pewne schematy, bo na przykład później ta diagnoza została postawiona, skuteczne leczenie zostało włączone, ale jeszcze jakaś pamięć pozostała wokół tego, co się dzieje, jak to ciało reaguje i właśnie stawianie na przykład na przyjemność, na zadbanie, na satysfakcję jest w tym momencie kluczowe, nie zawsze na osiągi, które nazwijmy to w tych wcześniejszych fazach stanowiły często punkt odniesienia. I to, co powiedziałaś, Olu, bardzo kluczowa rzecz, czyli jakie mamy przekonania na temat siebie w tym okresie i czy nie wchodzimy w taką narrację deficytu, nie wytwarzają się jakieś schematy depresyjne, które też wielokrotnie tu poruszaliśmy w audycji, też wokół seksualnością nie idą za pan brat. Czyli to, że ja moje poczucie utraty atrakcyjności, sprawności, też taka chęć, ja słyszę to w gabinecie, rywalizacji na przykład z osobami dużo młodszymi o atencję. Tam pojawiają się takie przekonania, które niestety rozpędzają też ten cały psychologiczny aspekt.
3: Mam wrażenie, że jednak ten aspekt straty i takiego końca czegoś, jakiegoś okresu jednak przeważa w dyskusji nad tym nowym początkiem, nad tym, co nowego może się zmienić w życiu kobiety albo w życiu pary, która tego momentu doświadcza.
1: Wiecie, co wam powiem? Tak mi przyszło do głowy, bo wy tak mądrze psychologicznie mówicie, a ja od razu o tej pochwie, o tych estrogenach,
3: bo
1: ja je kocham, nie? I uważam, no i, po pierwsze,
3: no i słychać.
1: Powiem wam jedną rzecz, naprawdę, bo one są game changerami, tak, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli kobieta nie ma przeciwwskazań, zresztą za chwilę o mężczyznach nie mamy czasu, ale ja bardzo też zajmuję się, kolokwialnie powiem, bo to się nazywa late onset hypogonadyzm, ale andropauza, żeby wszyscy zrozumieli, nie? Nieprawidłowo medycznie, ale prawidłowo, kolokwialnie.
3: Ważne, żebyśmy się dogadali.
1: Właśnie, dogadamy się. Andropauza. Uważa się, bo ja dwie rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze o tych hormonach dokończę, potem o tej andropauzie. Słuchajcie, te hormony faktycznie wpływają na to, że te kobiety, które do mnie przychodzą przed hormonami, po hormonach, jak już je dam, absolutnie zmienia im się też psychologiczny kontekst własnego ciała. Lepiej się ze sobą czują, lepiej funkcjonują, naprawdę poprawia im się też ich wizerunek i często też stan psychiczny, nie? Tak lepiej funkcjonują psychicznie.
3: Ale też poznawczo tak naprawdę często
1: to też,
3: jest.
1: To ja tutaj, tak, to jest oczywiście, no bo to jest...
3: Pochodna i nastroju.
1: Czują się lepiej.
3: Ale, też...
1: ale ja zawsze nie mówię, że tylko hormony, bo jak ja moje pacjentki konsultuję, to ja mówię tak, no to teraz się uzależniamy od sportów, nie? I zaczynamy obsesyjnie ćwiczyć. Nie lubicie pewnie tego słowa, ale to jest trochę żart. Chodzi mi tylko o to, że ewidentnie zauważono, że aktywność fizyczna, no wiadomo, że poprawia endorfiny i tak dalej, ale ona też poprawia obraz siebie. Więc ja uważam, że w ogóle aktywność fizyczna, nawet nie tak bardzo jak dieta, te obsesyjne unikanie glukozy, glutenu, w ogóle wszystkiego na G, mnie to śmieszy czasem, ale jak nie mamy celiaki, dlaczego mamy unikać glutenu? Ja lubię chleb, nie? Na przykład. Ale zmierzam do tego, że ta aktywność fizyczna jest super ważna.
3: I to taka siłowa.
1: I taka siłowa, ale też nie tylko, bo na przykład jeżeli na przykład wykazano, ja na przykład gram w tenisa i w squasha, bo sporty rakietowe poprawiają nam aktywność mózgu i bardzo dobrze wpływają na neuroplastyczność mózgu, no bo cały czas mamy rakietka, piłka. Więc połączmy te sporty. Takie jak lubimy, niekoniecznie jak wszyscy biegają, to my wszyscy maratony, bo z kolei bieganie takie długie, intensywne zwiększa stężenie kortyzolu i nie działa wcale korzystnie. Nie mówię, że nie biegajmy. Jak już mamy tylko biegać, to biegajmy, wspinajmy się po górach, nie wiem, grajmy w sporty rakietowe. Chodzi mi o to, żeby...
3: Ale nie bójmy się też siłowni.
1: Nie, siłownie koniecznie.
3: Ta, bo
1: koniecznie.
3: Ta tkanka mięśniowa i ta siła mięśniowa, ona jest bardzo ważna. A biegając...
1: Koniecznie. To jakby się... To są kardio ćwiczenia głównie. Chodzi mi o to, że róbmy to, co lubimy. Joga, no wszystko to, co... Pływanie. To, co jest świetne dla kręgosłupa. Wszystko to, co jest związane ze sportem, absolutnie poprawia obraz własnego ciała, poprawia nasze postrzeganie siebie, poprawia naszą seksualność. Natomiast andropauza. Często jest tak, że te dwie osoby wchodzą ze sobą razem. Ona menopauza, ona andropauza. Nazywa się to double pause. Podwójna pauza. I teraz tak, wiecie, że są dokładnie identyczne objawy uderzenia gorąca, spadek libido, wzrost masy ciała, zaburzenia depresyjne, wszystko, nie? I zaburzenia erekcji zaczynają się pojawiać. I teraz tak, zobaczcie, dziewczynę boli, pan ma zaburzenia erekcji. No i się okazuje, że tak, no oboje myślą, to nasza wina nawzajem i się napędzają ze sobą. Zamiast jedno idzie do androloga, do seksuologa, drugie idzie do ginekologa i tak naprawdę zaczynają brać substytucje, testosteron czy inhibitory fosfodiesterazy piątej, no cokolwiek, generalnie coś, co ich leczy i nagle ten związek zaczyna funkcjonować. Ja wiem, że ja tak bardzo medycznie, ale wiecie co, ja czasami naprawdę mam poczucie, że jak zbudujemy bazę, fundamenty, to potem na tym psychologia się buduje świetnie.
2: Ale
1: bez fundamentów nie ma.
3: Ale nie da się, pracować
2: zdrowie
3: w psychiatrii i seksuologii.
2: Ma bazę zdrowie somatyczne.
1: No właśnie, słuchajcie, zdrowie somatyczne jest i na tym sobie budujemy bazę i wtedy można wszystko, wszystkie fantazje. Ale
2: wskazałeś coś bardzo ważnego. ważnego w kontekście też mojego doświadczenia z gabinetu, takie wzajemne obwinianie się, prawda? Tak. I tutaj właśnie winna jest menopauza, winna jest andropauza. I tutaj
1: absolutnie nie.
2: Prawda, że to jest też opowieść trochę
3: znaczy, o... To jest jakieś wspólne wyzwanie, które podejmujemy, bo też nie musi tak być, że oboje przeżywają w tym samym czasie, prawda? Natomiast, bo o andropauzie chciałabym, żebyśmy ewentualnie porozmawiali innego dnia, natomiast dzisiaj chciałabym jeszcze te ostatnie minuty poświęcić na taki związek, gdzie pojawia się właśnie menopauza. W jaki sposób to wpływa na związek i co może zrobić mężczyzna, który jest w związku z kobietą, która właśnie doświadcza menopauzy, czyli jest właśnie, czy jest w okresie perimenopauzy, czyli właśnie doświadcza tego momentu, który może być dla niej jakimś wyzwaniem.
2: No to ja postaram się odpowiedzieć tylko jednym stwierdzeniem. Przede wszystkim wiedzieć. To, co powiedziałem na samym początku, że ja zauważyłem, że jej pojawia się temat, no to tutaj część osób mówi, to my dziękujemy, to nie o nas. A tutaj to jest pierwszy krok, czyli zdobycie świadomości, że to nie jest opowieść o mojej partnerce, że to nie jest opowieść o mnie, tylko że to jest też opowieść o tych objawach, o których tutaj rozmawiamy, żeby przede wszystkim wiedza to siła, czyli wiedzieć, dowiedzieć się, znaleźć wytłumaczenie, które właśnie może towarzyszyć partnerce w pójściu do ginekologa. I tutaj pytanie, na ile też często też spotykasz się z taką sytuacją, no bo na przykład ciąża jest takim czasem, kiedy, jak sądzę, partnerzy się pojawiają i gdzieś dyskutują wspólnie właśnie opiekę okołoporodową czy ciążę. Natomiast tu pytanie, na ile właśnie widzisz przestrzeń taką też w gabinecie, żeby ten partner był?
1: Absolutnie widzę, tak nie jest często, to wam powiem szczerze, bardzo rzadko. Ja też mam, przyszło mi coś takiego do głowy, wiecie, teraz, tak sobie myślę o tych związkach, o tym wszystkim, że zobaczcie, mamy często taką relację i ona się nie zmieniła. Możemy sobie udawać, że tak nie jest, ale że ta kobieta po menopauzie, to już ta atrakcyjność jej spada, nieważne, my się oglądamy za młodszymi, nawet jak żartujemy, ta jest młodsza, to mamuśka. Ja bym uważała, że takie, w ogóle przestańmy tak mówić. Nie traktujmy naszych partnerek jako mamuśki młodsze, patrzymy na młodsze, albo w ogóle mnie to strasznie denerwuje i ja uważam, że nawet jeżeli mamy tak ochotę myśleć, albo sobie róbmy co chcemy, ale nigdy nie pokazujmy tego naszej partnerce, bo ona nawet się będzie śmiała z nami i tak dalej, ale dla niej to będzie przykre. Ja jednak uważam, że to mi przychodzi do głowy, że te kobiety często, jak mówię, my często żyjemy w bańce warszawskiej i tak dalej, w bańce dużego miasta, ale są też mniejsze miasta, mniejsze miejsca i moim zdaniem mężczyzna zawsze powinien, jeżeli to jest związek mężczyzna-kobieta, ale pokazywać tej kobiecie, że to jest ważne dla niej, naprawdę, bo ten spadek jej atrakcyjności jest dla niej w tym momencie naprawdę, słuchajcie, ważny.
3: Czy ten czas, okres menopauzy, czy perimenopauzy może być przyjmowany jako czas ulgi?
1: Dla niektórych kobiet, które uważają, słuchajcie, że okres to dramat, bo bolesne okresy. Może być. Tak,
3: prawda?
1: Może być.
3: Prawda?
1: Niektóre jest... mówią release. Tak, lepiej.
3: Że to jest tak naprawdę w tym momencie ja już mogę na przykład oddawać się przyjemności seksualnej.
1: Nigdy
3: inaczej.
1: Nie słyszałam.
3: Nie słyszałam.
1: Nigdy. Takiej. Właśnie wiecie co? Ja czytałam. Ale to rozumiesz, tak? Bo tak, ja wiem, o czym ty mówisz, że już teraz nie zajdę w ciążę. To się rzadko zdarza. Rozumiecie, jakby nie tu jest clue. Znaczy...
3: Ale że po prostu jednak my tak bardzo utożsamiamy seksualność z funkcją prokreacyjną, że nie zauważamy też tego, że otwierają się nowe możliwości, jeżeli chodzi o seksualność.
1: Ola, jak weźmiemy hormony, ja nie żartuję. Ja mówię serio. Pytajmy tych ginekologów naszych o hormony do pochwy, ja to tak powiem na końcu, bo często też zapominają o tym. Naprawdę, nie mówią, nie zastanawiają się, a to jest podstawa. Jeszcze hormonalną terapię menopauzalną okej, a hormony to tak trochę po macoszemu do pochwy, nie.
2: Ja bym chciał, żebyśmy skończyli pozytywnie, bo... Tak, no ale jakoś mam poczucie bardziej utraty.
3: Jeszcze pozytywnie.
1: Jeszcze pozytywnie.
2: Bo to, co padło na samym początku, mówimy o pewnym kryzysie. I jak będzie ten kryzys rozwinięty, to znaczy, czy to będzie dezintegracja właśnie pozytywna, czy negatywna, że to jest budowanie też nowego potencjału.
1: Mm-hmm.
2: I patrzmy na to jako właśnie, żebyśmy nie uprawiali tej narracji deficytu, tylko potencjał. Co możemy, co jeszcze zrobimy, co się będzie działo, a nie tylko i wyłącznie utraty.
1: Chcesz powiedzieć teraz ja, słuchajcie,
2: teraz
1: no jak to
2: ja.
1: Wyszło
2: przez
1: przypadek, ale jest teraz ja.
3: Mamy dokładnie 45 sekund, w związku z powyższym dla was, tok.fm. Mamy książki, to ja. I
1: teraz
3: to,
1: ja.
3: Przepraszam, teraz ja, to właśnie ja.
2: Nie, słuchajcie, piszcie jeszcze na raz. Maila dla was, tok.fm. www.radio.fm z adresem. Mamy dla was kilka egzemplarzy.
3: Bardzo dziękujemy. Dzięki Monika za obecność.
1: Dziękuję.
3: Mam nadzieję,
1: bardzo,
3: że jeszcze nie raz będziemy cię gościć w Seks Audycji.
2: I życzę ci, żeby był to bestseller.
1: Jezu, ja sobie też tego życzę.
3: Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
2: Dobranoc.
1: Dobranoc.
5: To jest powtórka.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka.

0: skłóci się posadzka, przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka. Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Hiszpania prowadzi z Argentyną w finałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. 6 osób zginęło w rosyjskim ostrzale statku ze zbożem w pobliżu Odessy. Demonstranci w ponad 100 amerykańskich miejscowościach protestowali przeciwko centrom danych sztucznej inteligencji. Minęła północ, jest już poniedziałek, 20 lipca. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Hiszpania prowadzi 1-0 w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W podstawowym czasie gry na stadionie Wistraderford w pobliżu Nowego Jorku nie padły żadne bramki, ale w dogrywce, dokładnie w 106 minucie spotkania, piłkę do bramki Argentyny skutecznie skierował Ferran Torres. Obrońcy tytułu grają w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Na spotkanie zakończy się lada chwila, zostały jeszcze 2 minuty doliczonego czasu. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały uznane za zaginione na skutek rosyjskiego ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym, poinformował minister odbudowy Ukrainy Mykoła Kałasznik. Trwają poszukiwania zaginionych. Atak na cywilną jednostkę stanowi akt terroru wymierzony przeciw cywilnej żegludze i naruszenie norm prawa międzynarodowego, napisała w swoim oświadczeniu ukraińska marynarka wojenna. Uratowano 8 członków załogi, 2 z nich odniosło rany. Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek. Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych z całego świata, papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzielanych przez wojnę i przemoc.
3: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
2: Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie. W ponad 100 miejscowościach w Stanach Zjednoczonych odbyły się protesty przeciwko budowie centrów danych oraz szybkiemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Sondaże wskazują na coraz większe niezadowolenie Amerykanów z powodu AI. Według organizatorów protesty odbyły się w 42 stanach. Większość z protestów odbywała się w mniejszych miejscowościach i w Stanach, gdzie nowe serwerownie stanowiące infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania sztucznej inteligencji powstają najszybciej, w Teksasie, na Florydzie czy w Virginii. Protestujący sprzeciwiali się zbyt szybkiemu powstawaniu nowych centrów danych, które ich zdaniem powodują szereg niedogodności dla okolicznych mieszkańców, zużywając wodę, podnosząc ceny prądu i powodując stały hałas. Ponadto organizatorzy protestowali przeciwko zbyt dużej koncentracji wpływów firm technologicznych stojących za sztuczną inteligencją. Będę pytać i sprawdzać, dlaczego przedłużają się prace Sejmu nad ustawą o asystencji osobistej, mówi w rozmowie z TOK FM poseł Marcin Józefaciuk. Poseł uczestniczył w sobotę w Marszu Dumy, proteście osób z niepełnosprawnościami, który przeszedł ulicami Warszawy. Ustawa o asystencji osobistej jest jedną z obietnic koalicji rządzącej. Prace nad nią zakończyła już specjalnie do tego powołana sejmowa podkomisja, ale dalsze prace Sejmu się nie toczą, mówi poseł Józefaciuk.
4: Nie wiemy też, ja jako członek Komisji Polityki Społecznej nie zostałem poinformowany, dlaczego komisja została przełożona. A już mieliśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego tutaj jestem, żeby też wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami i ewentualnie, żeby złożyć wniosek o przyspieszenie spotkań komisji.
2: Ustawa o asystencji osobistej zapewniłaby osobie z niepełnosprawnością pomoc asystenta przy codziennych czynnościach.
5: To jest bardzo wyczekiwany projekt i myślę, że jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o życie osób z niepełnosprawnościami. Dzięki asystencji będą mogły osoby z niepełnosprawnościami być widoczne w przestrzeni kulturalnej, społecznej, zawodowej. Ja tu dzisiaj jestem z moim bratem z niepełnosprawnością intelektualną. Ta asystencja osobista by nam uratowała trochę organizację życia.
6: Chcemy równości, nie litości! Chcemy równości, nie litości!
2: Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami przeszedł ulicami Warszawy. Po raz pierwszy jednym z organizatorów wydarzenia była Fundacja Avalon. I wracamy do najgłośniejszego tematu dzisiejszego dnia i tego, od którego zaczęliśmy te wydanie informacji. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie nad Argentyną po dogrywce 1-0. Przypomnę, w podstawowym czasie gry na stadionie Wistraderford w pobliżu Nowego Jorku nie padły żadne bramki, ale w dogrywce, dokładnie przypomnę, to 106. minuta spotkania, piłkę do bramki Argentyny skutecznie skierował Ferran Torres. Także powtórzę jeszcze raz, Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie nad Argentyną po dogrywce 1-0. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Niedzielny poranek Tok FM. Spędzimy fantastycznie dzisiaj 2 godziny. Ze mną Magda Sikoń, która audycję przygotowała i wydaje, oraz Adam Brzeziński, który ją realizuje. I dzisiaj trochę ostrzegam i uprzedzam, a trochę obiecuję. Będzie dość ambitnie. Ale to dlatego, że dzisiaj taki przypływ mam jakiś, w całym tym tygodniu przypływ motywacji, żeby coś ambitnego zrobić. I ja wiem, że dzisiaj jest niedziela, no ale raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na trudniejsze rzeczy, również trudniejsze dla mnie. Porozmawiamy o różnych bardzo ciekawych, prawnych zagadnieniach. Na przykład o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła walkę z platformami typu Instagram, Facebook. Wprost powiedziała im: uzależniacie i o tym wiecie. Porozmawiamy z ekspertami, którzy się zajmują prawem europejskim, cyfrowym, sztuczną inteligencją. Porozmawiamy też o tym, czy mamy prawo kłamać w tych czasach, kiedy kłamstwo dominuje w sieci i właściwie często ma większą wartość dla platform niż prawda. Porozmawiamy wreszcie, już za chwilę, o ustawie o patostreamingu, którą w piątek podpisał prezydent. Bardzo fajnie, cieszymy się, ale zastanowimy się, czy ta ustawa to jest już to, czy jeszcze potrzeba pewnych poprawek. Będzie też o kulturze. Porozmawiamy o książkach. Unia Literacka taką kampanię zaproponowała, wzorowaną na Francji. Ile pisarz dostaje z jednej książki, którą napisał? Zdradzę od razu, że są to niecałe 3 złote i ta kampania opowiada o tym, do czego można to porównać. 3 jajka to 1 książka, 2 książki to espresso, a pączek, taki jak państwo kupią w sklepie, to są mniej więcej 3 sprzedane książki. Dysproporcja porażająca. Wreszcie porozmawiamy z Dariuszem Kamysem, członkiem kabaretu Hrabi. Wspomnimy Joannę Kołaczkowską, której 17 lipca w piątek przypadała pierwsza rocznica śmierci. A teraz przejdźmy do patostreamingu. W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Kodeks Karny i tam gdzieś w okolicy artykułu 255 pojawił się paragraf: kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie rozpowszechnia w postaci obrazu lub dźwięku treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego i tam dalej, jakiej karze podlega i co to oznacza. I to wszystko jest tym, co państwo znają jako ustawę o patostreamingu. Naszą gościnią Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czym jest patostreaming zgodnie z tym, co Sejm przyjął?
8: Patostreaming według tej ustawy to jest właśnie upublicznianie treści, czy obrazów, czy dźwięków, które pokazują czyny zabronione. To tak brzmi bardzo prawnie, ale to po prostu chodzi o to, że pokazywanie przemocy, pokazywanie niszczenia jakiegoś mienia, obrażania, wyzwiska, no, bluzgi, wulgaryzmy, tak, to wszystko, co widzieliśmy. Dodatkowo mówi o tym, że nie tylko czyny zabronione, ale też takie czyny, które uwłaczają godności i poniżają inną osobę. I niestety znamy takie patostreamy, które pokazywały, jak na przykład osoby, czy nakłaniały osoby bezdomne do jakichś poniżających zachowań, czy pokazywały osoby w upojeniu, które miały torsje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tej chwili będzie można ścigać, będzie można pociągać do odpowiedzialności te osoby, które takie materiały będą streamowały w sieci.
7: To ja jeszcze za chwilę wrócę do tego, czym jest czyn zabroniony właściwie, bo wpadłem wczoraj na rewolucyjną koncepcję, którą pani za chwilę opowiem, ale najpierw chciałbym zapytać, czy pani się ta ustawa podoba, bo wokół niej pojawia się wiele wątpliwości. Jedną nawet bardzo słuszną, moim zdaniem, podniósł prezydent, kiedy uzasadniał swój podpis.
8: Zapewne chodzi panu o to, że pan prezydent zwrócił uwagę, że definicja jest nieostra.
7: Nie. Akurat to może od razu powiem, bo nieprecyzyjność tak. definicji to jest jedna z rzeczy, ale ja uważam, że to, że jaka będzie skuteczność egzekwowania tego w stosunku do osób, które transmitują z zagranicy, to jest pierwsza rzecz, a druga to jest ta furtka, to znaczy, że przestępstwem nie będą czyny podjęte w ramach działalności artystycznej na przykład. Więc pytam o te wątpliwości. Czy pani tu jakieś widzi?
8: To znaczy tak, zgadzam się z panem prezydentem, bo rzeczywiście mamy cały czas ograniczone możliwości, jeżeli ktoś streamuje spoza terenu naszego kraju, nie przebywa u nas. Są możliwości jakieś ścigania, ale one są bardzo trudne i myślę, że ta ustawa tutaj akurat niewiele zmienia. Natomiast trzeba było postawić pierwszy krok. Od lat widzimy, jak patostreamy zalewają internet. Bardzo groźnym zjawiskiem jest to, że w zasadzie większość dzieci patostreamy ogląda i często nie dlatego, że same ich szukają, tylko dlatego, że algorytmy im podpowiadają.
7: Są popularne, bardzo popularne.
8: Bardzo popularne. Dodatkowo na patostreamach właśnie patostreamerzy zarabiają, czyli tak zwane donaty. Potem też jest łatwiej wyśledzić, jakby kto nadaje po przepływie pieniędzy, dokąd te pieniądze trafiają, tak? Więc pewne możliwości wreszcie ta ustawa na nie pozwala i ja się z niej cieszę jako z pierwszego kroku, bo bardzo długo słyszeliśmy, że tutaj się niewiele da zrobić, więc ten pierwszy krok wreszcie postawiliśmy. Nie jest to bezkarne, będziemy mogli zgłaszać takie patostreamy nie tylko do administratorów danej platformy, którzy niewiele z nimi robili, ale też do policji czy do prokuratury, która będzie miała narzędzia, żeby takich nadawców ścigać, więc tu jakby częściowo podzielam te wątpliwości, ale i tak uważam, że dobrze, że ten krok został zrobiony, a jeżeli będzie możliwość znalezienia dodatkowych zabezpieczeń, żeby właśnie ścigać osoby, które nadają z zagranicy bardziej skutecznie, to oczywiście przecież ustawę zawsze można poprawić, chociaż wydaje się, że ona tutaj jakby szeroko to definiuje, nie mówi, czy to jest z terenu Polski, czy nie, więc to są już inne przepisy, czy inne procedury w zasadzie ścigania, które powinny zostać usprawnione.
7: No tak, to pani pozwoli, że tylko dodam jeszcze, bo to nie jest sytuacja teoretyczna. Wielkim biznesem, bardzo popularnym są tak zwani kasyniarze i to osoby, które grają na wirtualnych kasynach i nie mówimy tutaj o jakimś szlachetnym pojedynku a la James Bond w pokera, tylko jest to raczej jednoręki bandyta, wisienki i tak dalej. I to jest biznes, który urósł do tego stopnia, że polskim streamerom oferowane są kontrakty na zasadzie takiej: pojedź na Maltę, na Cypr i stamtąd będziesz streamował do Polski. Dla nas nie ma żadnej różnicy, oni po prostu znajdują się w innym miejscu, więc tak słowem uzupełnienia.
8: Tak, to oczywiście, że zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast tak czy tak wydaje się, że ta ustawa będzie pozwalała na ściganie, tylko kwestia jest potem tej procedury. Natomiast większość patostreamów to jednak zaczyna od naprawdę nadawania z własnego mieszkania gdzieś z bloku na terenie Polski i do tej pory byli bezkarni. Teraz dostaliśmy narzędzia, żeby wreszcie to zahamować, żeby rzeczywiście ten, no nie, nie nie zawaham się użyć takiego słowa, no szlam, który zalewa mózgi dzieci i młodzieży, żeby go wreszcie trochę powstrzymać, więc tu ja się cieszę. Jeśli chodzi o te wyłączenia co do działalności artystycznej, no to mamy przecież filmy, które pokazywały na przykład, nie wiem, stany jakby coraz większego popadania w alkoholizm i wtedy, jeżeli nie byłoby tego wyłączenia, no to taki film już nie mógłby nigdy zostać nakręcony, tak? Dlatego, że no, mógłby być właśnie podciągnięty pod ten przepis, więc te wyłączenia wydawały się absolutnie konieczne. No niestety w filmach, w sztuce musimy mieć możliwość pokazywania zjawisk, nie tylko tych przyjemnych.
7: To ja dopytam, bo to jest, że nie będą przestępstwem w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej, naukowej lub celu ochrony interesu publicznego. I ja po prostu panią pytam, żeby pani mnie uspokoiła. Ja przez chwilę miałem działalność jako dziennikarz i nawet było tam napisane, że jestem artystą podobno. I zastanawiam się, czy tutaj nie ma żadnej takiej furtki, w ramach której właśnie Daniel Magical, czy kamerzysta, czy ktoś zarejestruje sobie działalność i on powie, że to jest performance?
8: Performance też musi mieć spełniać pewne wymogi, tak? No on musi coś nam uzmysławiać, coś pokazywać. To nie jest tak, że streamowanie patologii to można będzie nazwać performance'em artystycznym, tak? Jakby, no jednak sztuka ma w nas coś wyzwalać, a tutaj ona jest tylko dla szoku, dla jakiegoś takiego niskiego poklasku i dla zarobku, bo pamiętajmy o tym, że właśnie poprzez możliwość tak zwanych donate'ów, te osoby po prostu na tym zarabiają całkiem spore pieniądze, więc myślę, że oczywiście jakby zobaczymy, jak będzie stosowana, bo ja nie chcę mówić, że to jest taka magiczna różdżka, która nam rozwiąże problem, bo myślę, że nie, że jest dopiero jakimś krokiem do tego, żebyśmy się nauczyli z patostreamem mądrze walczyć. No, będzie zależało od tego, jakie będą wyroki sądów, jakie będą decyzje prokuratorów w ściganiu tego, jakie się zrobi orzecznictwo, więc na razie mamy pierwszy krok i ja się z niego cieszę.
7: Od 3 miesięcy do 5 lat będzie groziło za tego typu działalność, chociaż moim zdaniem to gdyby każdego patostreamera wsadzić na 3 miesiące, to bardzo szybko byśmy ukrócili to. Natomiast obiecałem pani rewolucyjną teorię. Tak. Czy politycy będą podlegać tej ustawie w związku z wystąpieniami w Sejmie, konferencjami prasowymi, debatami w mediach?
8: No to jest bardzo ciekawe. Myślę, że byśmy chyba chcieli, żeby wreszcie politycy musieli uważać bardziej na to, co mówią. Pewnie nie będzie tutaj tego momentu, bo to nie polityk przeważnie streamuje, tylko jest stream na stronach Sejmu. Też pewnie pojedyncze słowa, które skandaliczne, które padają czasami z ust niektórych polityków, pewnie też by tego znamiona nie spełniły. Ale podoba mi się pana tok myślenia i bardzo bym chciała, żeby to też ukrócić.
7: To może innym razem się umówimy, a ja pani wytłumaczę, bo ja mam całą koncepcję, jakby to można było zastosować. I dlatego istotne jest, czy to czyn zabroniony, czy przestępstwo, bo przed przestępstwem na gorącym uczynku immunitet nie chroni. Tymczasem bardzo pani dziękuję. Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jedna książka to równowartość 3 jajek. 2 książki to 1 kawa espresso, a za 3 sprzedane książki możemy kupić pączka. Autor w Polsce na jednej sprzedanej książce zarabia 2 zł 87 groszy, przynajmniej tak wynika z raportu Polskiej Sieci Ekonomii. W związku z tym Unia Literacka domaga się ustanowienia minimalnej stawki dla pisarzy 10%, tyle z ceny okładkowej miałoby trafiać do autora książki. W naszym studio Piotr Siemion, członek zarządu Stowarzyszenia Unii Literackiej, powieściopisarz, prawnik. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu w niedzielny poranek. Skoro rozchyliliśmy powieki, możemy porozmawiać o tym, co wszystkich zwykle ekscytuje, czyli o pieniądzach. A tutaj o ich braku, czy raczej o tym, że Unia Literacka, Stowarzyszenie, rodzaj związku zawodowego dojrzałych pisarzy, popełniło faux pas w sferach artystycznych się nie mówi o pieniądzach, natomiast my zaczęliśmy głośno mówić o tym, że zarabiamy na tych książkach od lat, od dziesięcioleci grosze i jeżeli to się nie zmieni, to kultura polska będzie jako... no... będzie się miała gorzej.
7: Na szczęście szlaki przetarli raperzy, którzy bardzo dużo mówią o pieniądzach, więc nie jest to już aż tak skandaliczne. Ale ja bym chciał, żebyśmy dobrze tę rozmowę ustawili. Państwo domagacie się ustawowej ochrony. To nie jest tak, bo zaraz wyjdzie Krzysztof Stanowski i powie, darmo zjady, chcą pieniędzy moich.
9: Jak górnicy.
7: Tak, tak. Państwo chcą ustawowej ochrony, to znaczy pan pisze książkę.
9: Tak, pisze książkę.
7: I ona potem podlega całemu procesowi przez wydawnictwo, dystrybucję, reklamę i tak dalej. Książka kosztuje 50 zł. Zgodnie z postulatem Unii Literackiej 10% tej ceny okładkowej miałoby trafiać do autora, więc to nie jest żadne takie nam się należy, tylko to jest ochrona państwa praw właściwie przed rynkiem.
9: Ochrona naszego wkładu pracy, ochrona naszej pracy, ochrona naszego zwyczajnie życia. Zanim się zagłębimy w te mechanizmy, bo to można by długo opowiadać, ale to nie jest tak istotne. Po co jest ta nasza kampania? Czy się domagamy ustawowej ochrony? Nie wiemy do końca, jakie będą losy ustawy o ochronie rynku książki. Nie wiemy, co z niej ocaleje, czy ona w ogóle przejdzie. Natomiast bardzo nam zależało, autorkom skupionym w Unii Literackiej, żeby uzmysłowić ogółowi, ile zarabiamy i czy to i dlaczego tak mało. O, w ten sposób powiem. Dlatego, że zwykle, kiedy mówimy ludziom, że właśnie przeciętnie, statystycznie, tam 2 złote, parędziesiąt groszy za książkę.
7: Niecałe 3 złote.
9: To ludzie mówią, jak to? Chyba autor powinien dostawać połowę.
7: Właśnie ja zapłaciłem 60 zł. Pan dostał 3 zł?
9: Tak. Owszem, ale i to nie jest... albo może kupił pan książkę z ceną okładkową 60 zł, na okładce kupił pan ją na jakimś serwisie za 40 albo i 30, a ja dostanę te swoje 2 zł 40 groszy, ale za rok i tak dalej. To jest mnóstwo patologii systemu i my, niezależnie od tego, jakie będą losy ustawy, chcieliśmy ukazać wszystkim nam, właśnie za pomocą dobrze zrobionej i takiej wesołej w sumie kampanii społecznościowej, jak się te sprawy mają. To był nasz cel.
7: To proszę powiedzieć, gdzie znika te 95% ceny książki?
9: Och, po drodze jest masa pośredników.
7: No to przejdźmy tę drogę. Pan napisał.
9: Ja pisałem najpierw. Mhm. Pisałem książkę powiedzmy pół roku, nie za grubą, więc pół roku musiałem przez ten czas coś jeść, utrzymywać rodzinę, mieć na prąd do komputera, tuż do drukarki. Fajnie. Więc powiedzmy, że te minimalną pensję przez 5000 razy, powiedzmy, moje koszty były 30 000 zł. Oczywiście mało który autor w Polsce utrzymuje się wyłącznie z pisania. Wszyscy mamy jakieś etaty, ćwierćetaty, fuchy, zlecenia. Siłą rzeczy tak jest. Ale praca artystyczna to jest praca. Po prostu trzeba było tę książkę wysiedzieć. Niosę ją do wydawnictwa, umawiam się na... jakąś zaliczkę. Wydawca mówi, ja tu więcej ryzykuję od pana, bo pan już napisał, a poza tym pan pisać nie musiał, a ja muszę to wydać, żeby na tym zarobić. No, jest to logika, z którą można polemizować na różne sposoby, ale teraz wydawca ma swoje koszty, redaktorów, korektorów, marketing, na którym zwykle oszczędza, druk. Druk to jest taki fetysz, że druk to dopiero kosztuje. Nie, druk to też jest 5% tych kosztów. 5-10, jeżeli wydajemy coś wspaniałego. A potem wydawca sprzedaje tę książkę z łóżka polowego, jak w 90-tych latach. Skąd znowu? Wydawca wydrukowany nakład książki przekazuje dystrybutorowi, hurtownikowi. A hurtownik mówi, no dobrze, ale tutaj jest cena okładkowa 50 zł, ja potrzebuję upustu. Ja zapłacę połowę z tego, bo ja muszę zarobić, ja mam swoje koszty. Wszyscy mają swoje koszty.
7: No to mówimy już o księgarniach jakichś.
9: Nie,
7: tak?
9: Księgarnie są jeszcze dalej.
7: Jeszcze dalej, okej.
9: I księgarnie też muszą zarobić, ale muszą kupić od dystrybutora i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tutaj jest rynek, rynek, który ma wiele części ruchomych. Mhm. Na każdym etapie ktoś potrzebuje, musi zarobić.

0: najsłabsze ogniwo, co my możemy. I tak napisaliśmy, i tak musimy to wydać. I tak jesteśmy postrzegani jako hobbyści, którzy to robią właściwie nie wiadomo dlaczego.
1: A czy państwo macie takie przemyślane czy przebadane, który z tych etapów łańcucha jest taki najbardziej który zagarnia największą część tej ceny? Bo na przykład w tym raporcie, jeszcze książka nie zginęła, z którego pochodzi ta kwota niecałe 3 zł, jest informacja o tym, że 4 największe firmy dystrybucyjne kontrolują około 80% rynku. No więc rozumiem, że jak jest 4 firmy kontrolują cały rynek, no to mogą właściwie narzucić pewne warunki, tak? Ale to jest wina dystrybucji, wydawnictw czy właśnie księgarni i sklepów.
0: Spójrzmy trochę szerzej, bo to, że jest grupa hurtowników, no to można na to spojrzeć pod kątem, Urząd Antymonopolowy mógłby na to spojrzeć. Ale jest jeszcze inne zjawisko tutaj. Jest jeszcze w tej grupie są hurtownicy, którzy jednocześnie posiadają swoje wydawnictwa, własny hurt i własne sieci księgarskie i własne media społecznościowe, reklamowe. To są quasi-monopole zintegrowane wertykalnie, to znów termin z ekonomii, po prostu oni biorą książkę i na całym etapie kasują na niej, na kolejnych etapach kasują swoje kolejne marże. Ja tutaj nie, trudno tutaj rzucać nazwami, ale no wszyscy wiemy mniej więcej, którzy hurtownicy są też księgarzami i właścicielami grup wydawniczych. Nie chcę powiedzieć, że to jest mechanizm nielegalny. Przeciwnie, on jest dzisiaj legalny. Natomiast w naszych oczach niewątpliwie szkodliwy. Bo właśnie pozwala na to, żeby rynek się monopolizował, konsolidował, a my, żebyśmy byli zwyczajnie niedopłacani.
1: No tak, sam się rynek wyregulował i właściwie wyregulował się tak, że najmniej istotni są twórcy, bez których nie byłoby co sprzedawać. Ale to pan pozwoli, że zadam takie pytanie. A nie może pan sobie tak wynegocjować, żeby właśnie było to 10% ceny okładkowej na tym pierwszym etapie, kiedy pan albo się umawia z wydawnictwem, że napisze książkę, albo pan przychodzi z książką do wydawnictwa?
0: No ale powiedzmy, że jeżeli jestem absolutnym debiutantem, nie mam zielonego pojęcia.
1: Do debiutantów za chwilę przejdziemy, dobra? Tak. Ale na razie pytam pisarzy, którzy już, jak się ich przedstawia, to się mówi, że to pisarz.
0: Ale oczywiście, ja mam pewne pojęcie o tym, jak wyglądają i czy powinny wyglądać te stawki. Znam modelowe umowy chociażby ze strony internetowej Unii Literackiej. Mogę liczyć na pomoc prawną właśnie wewnątrz Unii Literackiej. Moja sytuacja jest dość komfortowa i te 10% wtedy wcale nie musi być 10, mogę i 15 dostać.
1: Jasne. No to nie może Unia Literacka na przykład, nie możecie się umówić wszyscy, że członkowie Unii Literackiej za mniej niż 10% nie będą podpisywać umów. Pytam, nie żeby to jakoś pana zaczepiać, tylko pytam, czy to jest jakoś możliwe, żeby właśnie taki związek zawodowy był w stanie wywalczyć coś takiego.
0: A no właśnie się przekonamy. Jesteśmy na początku tej drogi. O ile wiem, jesteśmy pierwszą organizacją twórczą, która w ten sposób postawiła sprawy, która przeanalizowała rynek, swoje miejsca na tym rynku i zaczęła domagać się tego, co się nam należy. Ku zgrozie i przerażeniu wszystkie przecież, Ada, to nie wypada. Pisarze o pieniądzach powinni się cieszyć, że w ogóle ktoś ci grafomani powinni się cieszyć, że w ogóle ktoś drukuje te ich wypociny. To jest podejście takie oczywiście pełne pogardy i lekceważenia, z którym się często spotykamy i które nam się nie podoba. Ale myślę, że jesteśmy w stanie wiele zmienić.
1: To ja rozumiem, ale może odłóżmy to na chwilę, bo to nie jest jakiś, nie rozmawiamy o dyrdymałach, tylko bardzo prostym, jasnym i logicznym postulacie. Natomiast chciałem pana o tych debiutantów dopytać.
0: Aha.
1: Bo rozumiem, że w pana sytuacji, czy też tych dojrzałych autorów, pan użył takiego słowa, z Unii Literackiej, można jakoś próbować negocjować, bo się ma

0: opozycję, ma się pewnie jakieś znajomości, już wiadomo gdzie.
1: Ścieżki przetarte.
0: Tak,
1: Krzysztof
0: tak.
1: W Unii jest i Olga Tokarczuk, i Remigiusz Mróz.
0: No właśnie, więc giganci.
1: Nazwiska, tak.
0: Natomiast są debiutanci i to jest... Czy ta sytuacja sprawia, że ten próg wejścia jest tak wysoki, że właściwie przepadają nam autorzy, którzy mogliby coś fantastycznego napisać, bo po prostu musieliby to zrobić za darmo i tym progiem wejścia, trochę jak w mediach by było, rok przepracuj za darmo, to wtedy może pozwolimy ci to robić na poważnie.
1: Debiutanci długo błądzą, właśnie dlatego, że nie mają na kim się oprzeć, że nie mają środowiska, w którym mogliby się dowiedzieć paru rzeczy na samym początku drogi. Także debiutanci często przyjmują pierwszą ofertę wydawcy, a ta oferta wcale nie musi być dla nich optymalna. I potem bardzo się dziwią, dlaczego ja się w ogóle zgodziłem na takie stawki czy na takie warunki. Dlatego, że nastąpiło zjawisko asymetrii informacyjnej. Wydawca wiedział wszystko, a debiutant nic.
0: Ale też był podekscytowany, tak? No debiut to jest coś fantastycznego.
1: To prawda i tutaj ten element pracy przez rok za darmo niewątpliwie zdarza się i wcale nie jest czymś niezwykłym. Natomiast nie mogę mówić za całą Unię Literacką, ale ja osobiście pracuję z debiutantami, z przyszłymi debiutantami sporo w ramach czarnych warsztatów prozy, wydawnictwa Czarne, w ramach kilku innych inicjatyw. I to jest wielka przyjemność pomóc właśnie ludziom kilka dekad młodszym, którzy piszą zupełnie inaczej niż ja, ale można pomóc im otworzyć te drzwi i to się dzieje, chociaż nie jest to powszechne. Natomiast chcielibyśmy w Unii Literackiej zapewnić środki na tego typu działania, wsparcie debiutów, nie tylko jako dotacje dla wydawnictw, bo wydawnictwa czasem dostają dotacje na debiuty, na przekłady trudne. Natomiast szkółki dla debiutantów, po co to? Przecież nie po to, żeby Unia zarabiała pieniądze, to jest z definicji deficytowe, no ale chodzi o to, żebyśmy mieli następców i żeby kultura polska z dużych liter, to mówię to najzupełniej poważnie, żeby kultura naszego kraju, nasza tożsamość kulturowa nie spiała, nie zmieniła się w papkę z podsztancy sztucznej inteligencji.
0: No, która też wchodzi do wydawnictw i do tych wszystkich, do reklamy, ale to
1: temat na wielką rozmowę.
0: Tak, na wielką i inną rozmowę. Ale to na koniec chciałbym pana jeszcze zapytać. Wspomniałem o tych, przypadkowo zupełnie, o tych raperach na początku. W muzyce jest coraz modniejsze wydawanie siebie samemu. Omijanie tych wielkich sieci dystrybucyjnych, które zabierają większość dochodu. Czy to jest możliwe w świecie książki, żeby samemu wydać siebie od początku do końca?
1: To jest możliwe. Tam są dwa wąskie gardła po drodze i tymi wąskimi gardłami bynajmniej nie są wcale pieniądze, bo te koszty druku nie są wcale takie zaporowe. Natomiast takimi wąskimi gardłami jest marketing i sprzedaż. Bo co z tego, że ja sobie napiszę, zredaguję i zlecę druk książki, skoro mi przywiozą paletę z nakładem pod drzwi i co dalej? To trzeba nagłośnić, to trzeba sprzedać. To są tutaj dopiero są, po to są ci hurtownicy, po to są księgarnie, po to są media, które o książce piszą bądź mówią. Samodzielny druk nie załatwi do końca. To za mało. Chociaż znam przypadki udanych przedsięwzięć tego typu. Ale wtedy istnieje już docelowa grupa chętnych, którzy to nabędą, tę pozycję.
0: Piotr Siemion, członek zarządu Stowarzyszenia Unia Literacka, powieściopisarz, prawnik. Powodzenia życzę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu Unii Literackiej. I pora na pierwszą poranną kawę.
0: Joanna Kołaczkowska spędziła na scenie 2/3 życia, prawie 40 lat. Zmarła rok temu, 17 lipca, po chorobie nowotworowej. Grała w teatrze, pisała piosenki, prowadziła radiowe audycje. W kabarecie Hrabi pojawiła się w 2002 roku. Prawie 23 lata w nim spędziła. Łączymy się z Dariuszem Kamysem, polskim aktorem kabaretowym, reżyserem i autorem tekstów z kabaretu Hrabi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję, że pan się zgodził z nami porozmawiać i powspominać. Jaki był ten rok? Jak państwo go przeżyli?
2: No to był rok bardzo, nie ukrywam, bardzo trudny. Znaczy, to tu dużo gadać nie będzie, to w ogóle niczym odkrywszym, jeżeli powiem, że to był najgorszy rok w moim życiu. Bo odejście Joanny było niezwykle trudnym doświadczeniem. I to na wielu poziomach. Na zwykłym ludzkim, no bo z racji tego, że my się z Aśką znaliśmy w sumie ponad 40 lat. Najpierw kabaret, potem, później kabaret Hrabi. A jeszcze wcześniej parę lat, może takich mniej, bo Asi siostra jest moją żoną. No więc to po pierwsze to było odejście kogoś bardzo bliskiego i to było piekielnie trudne. Ten czas żałoby był trudny. Natomiast było też brak Aśki spowodował pustkę, jeżeli się przez 40 lat razem współpracuje, więc właściwie wszystkie pomysły, wszystkie zamierzenia takie około kabaretowe, artystyczne, jeżeli cokolwiek robiłem, to robiłem to z Aśką, robiliśmy to razem, więc nagle brakuje tego filara i to w ogóle zmienia się absolutnie ta też artystyczna rzeczywistość, więc to wymagało zupełnie przemodelowania całego myślenia. I cały ten rok był próbą uczenia się życia bez niej. Bez niej fizycznie, bo gdzieś tam wierzę i czuję, że ona jest w tej takiej sferze nierzeczywistej, ale w takiej jakby w takiej duchowej. Nie wiem, odczuwam coś w rodzaju takiej jej obecności, jakiegoś wsparcia. Tak to czuję i powiem szczerze, że nawet tak chcę to czuć. No także to był trudny, bardzo trudny rok, ale też był też owocny, bo my mieliśmy umowy już wcześniej, mieliśmy wszystko przegadane. Zresztą Aśka bardzo często prowokowała takie rozmowy, co by było, gdyby ktoś z nas odszedł. Więc my ten wariant rzeczywistości mieliśmy już przegadany i za każdym razem dochodziliśmy do wniosku, że pozostali dalej robią. Absolutnie nie ma tu żadnej innej możliwości. Jakby w zgodzie z tymi ustaleniami z chłopakami wzięliśmy się do roboty i powstał program Być facetem. Tylko to już zupełnie program bardzo inny w klimacie, bo to program już absolutnie męski. Zaprosiliśmy do współpracy Wojtka Kamińskiego, naszego serdecznego, wieloletniego przyjaciela, z którym ten program zrobiliśmy. No i zaczęliśmy jakby trochę od nowa funkcjonować.
0: Na portalu kabaretu Hrabi pojawił się 17 portret pani Joanny z takim bardzo osobistym tekstem i we fragmencie tego, nie wiem czy to pan, czy wspólnie państwo pisali, dopiero teraz zrobiło się jaśniej i mogłem cię namalować nie taką, jaką znali wszyscy, nie pomnikową, taką, jaką znaliśmy cię my. I chciałbym zapytać o to, że teraz zrobiło się jaśniej. Czy robi się już jaśniej i ta myśl o pani Joannie zaczyna przypominać te najlepsze chwile i tę niesamowitą energię, jaką zarażała?
2: Znaczy, no zrobiło się jaśnie. Jakieś pół roku temu próbowałem wrócić do malowania, bo bardzo to lubię i próbując namalować portretasi, ale niestety mój stan psychiczno-duchowy pozwolił mi tylko namalować taką twarz takiego mrocznego Jokera. No to był taki chyba zapis mojego w ogóle stanu psychiczno-duchowego z tamtego czasu. Natomiast teraz już jest na tyle się już te chmury się już rozeszły, że no faktycznie zrobiło się jaśniej, że już jestem w stanie wrócić do malowania i z przyjemnością to wróciłem. Zresztą obiecałem sobie i obiecałem też Aśce, że namaluję jej portret i bardzo chciałem to zrobić. No i cieszę się, że to mi się udało i chciałem też namalować ją właśnie dokładnie nie taką poważną, jak to się pozuje w ogóle do zdjęć, tylko chciałem ją przyłapać w jakimś takim momencie, takim prywatnym. Bo to jest wyraz twarzy, który my faktycznie w kabarecie Hrabi znaliśmy, będąc w garderobie, my bardzo dużo żartowaliśmy. I atmosfera ociekała wręcz żartem sarkastycznym. No i ta mina bardzo często właśnie poprzedzała taki żart, że jak już widziałem taką minę, widzieliśmy taką minę, to widzieliśmy, że za chwilę coś padnie. Bardzo możliwe, że w kierunku któregoś z nas i wszyscy się będziemy z tego chichrać. Bo żartowaliśmy z siebie oczywiście jak najbardziej, ale zawsze z tą absolutną życzliwością wobec siebie. I to strasznie, bardzo, bardzo, bardzo to lubiliśmy. I dlatego zależało mi, żeby właśnie taką chwilę gdzieś uchwycić właśnie takie tego rodzaju wspomnienie.
0: No tak, bo to mina, która taka lekko przekorna, która można by powiedzieć dla kogoś, kto się zajmuje komedią i humorem, powinna być typowa, ale jak wczoraj oglądałem bardzo dużo różnych skeczy, no to pani Anna zawsze była tam jakby taką powagą właściwie mam wrażenie bawiła wszystkich i też państwa najbardziej.
2: Ale co ma pan na myśli mówiąc powagą?
0: No to właśnie taką tą pomnikową pomnikowym wyrazem twarzy takim, kiedy...
2: Znaczy tak, ja to chyba wiem, o co panu chodzi, że Aśka nigdy nie nadużywała środków wyrazu, mimiki twarzy, nie nadużywała, nie robiła niczego więcej, niż potrzebne było do rozśmieszenia. Zresztą my w ogóle hołdowaliśmy takiej zasadzie, żeby grać bez gry. Im bardziej to jest naturalne, tym bardziej jest to smaczniejsze i takie bardziej przyswajalne dla widzów. No bo widzowie kochają na scenie szczerość i prawdę. No i generalnie może nawet to nie o to chodzi, że myśmy tak bardzo chcieli schlebiać w ogóle oczekiwaniom widzów, tylko my po prostu tak to czuliśmy zawsze i tak to czujemy i staramy się iść tym tropem. A Aśka była największym strażnikiem tego pomysłu w ogóle na istnienie sceniczne.
0: Tak, tak, tak. To ja też odświeżając odcinki Spadkobierców, w których grała świetną rolę Dorin Owens, też zwróciłem na to uwagę, że właśnie grała postać, ale nie grała tego wszystkiego, co miałoby ludzi rozbawić, że to po prostu to była taka energia, która płynęła z tego, co...
2: Że Aśka nie miała parcia na żart. To jest tak, to się tak nazywa,
0: tak.
2: Że za wszelką cenę żart. Oto u niej to wychodziło w sposób naturalny. Będąc w postaci, grając, ciągnąć jakąś na przykład fabułę, to wychodziło jej absolutnie naturalnie. Nie było w tym widać jakiegoś napięcia, takiego napięcia, takiego wielkiego starania. Dlatego to miało wielką lekkość i dlatego tak bardzo też się podobało. No, to musiało się podobać, no co tu dużo gadać.
0: I mam wrażenie, że jest i pozostanie bardzo dobrze zapamiętane, bo czytałem wpisy pod tym obrazem, który pan opublikował. No i państwa fani pisali o tym, że po pierwsze dziękują, że jesteście dalej, mimo wszystko, ale też z nimi w tym wszystkim. I o tym tutaj taki komentarz nawet widziałem. Jedna pani napisała: żal przeszedł w podziękę, że była, i każdy 17 to ciepłe wspomnienie o Asiorze. Czy miał pan poczucie, albo ma pan poczucie, że jednak w tej żałobie, ale też w tych wspomnieniach jest pan jednak gdzieś tam w jakimś tłumie ludzi, którzy podzielają też częściowo chociaż te emocje?
2: Powiem szczerze, nie do końca zrozumiałem pytanie. Chodzi o emocje.
0: Chodzi o to, że fani i ludzie w ogóle, którzy wspominają panią Joannę, że ich jest dużo. I czy pan odczuł to, że dziękują wam, kabaretowi, że dalej jesteście i że też dzielą się tymi trudnymi emocjami, ale też dobrymi wspomnieniami?
2: Ja myślę, że tak. Myślę, że to trochę... Trochę to tak wygląda, jakbyśmy razem przez to przechodzili, że przez to jest łatwiej. I nam, i widzom jakoś przez to przejść, żyć dalej, pamiętając, wspominając Aśkę, no bo zdecydowanie jest to takie zjawisko na polskiej scenie, nie tylko kabaretowej, ale kulturalnej, które absolutnie musi trwać i o którym absolutnie należy pamiętać. My na pewno będziemy to robić i robimy to. Planujemy już festiwal, już jest zaplanowany 4-5 grudnia w Warszawie. Będzie w Terminalu Kultury, będzie festiwal imienia Asi Gołaczkowskiej, bo chcemy, żeby pamięć o niej była, żeby trwała. No bo to był ktoś absolutnie wyjątkowy i absolutnie godny pamięci. I no i tyle. O.
0: A jak się grało z panią Joanną? Jaka była jej rola w zespole? Moją pierwszą obserwacją było to, że chyba nie grało się łatwo z racji na ten humor, którym emanowała i przy którym nawet panom było trudno czasami utrzymać tę rolę sceniczną.
2: Znaczy, ja panu powiem tak, że myślę, że najbardziej naturalnym środowiskiem Aśki, w którym ona tak naprawdę czuła, że żyje na 100%, to nie było życie prywatne, tylko to był ten moment, kiedy przekraczała linię sceny. Kiedy wychodziła na scenę, to ona eksplodowała. Tam ona rozkwitała w niej, bo po prostu wszystko w niej kwitło. W kabarecie oto właśnie Aśka była tym człowiekiem, który pilnuje jakby od strony aktorskiej, bo z nas absolutnie była najbardziej świadoma i najlepsza i jakby pod tym względem pilnowała nas. No i była niezwykle twórcza, ale na scenie też pozwalała sobie to na dużo takich momentów nie trzymania się sztywno scenariusza i tekstu i improwizacji, przez co dochodziło bardzo często do jakichś tam momentów, gdzie ona nas po prostu grzała, rozśmieszała niespodziewanymi jakimiś zagrywkami. Uwielbialiśmy to zresztą, także, bo to było, zrobiła coś takiego i widać było w ten taki szelmowski, widoczny dla nas tylko tam na scenie uśmieszek.
0: Że się świetnie tym bawiła też, tak? Taką improwizacją i wykorzystywaniem, czy potknięć, czy publiczności.
2: Tak, ona się bawiła tym, ale wiedziała też, że nas też to bawi. Także to były przecudowne w ogóle momenty.
0: No, też pewnie dlatego tak dobrze pamiętam Spadkobierców, bo to była jednak duża improwizacja. Ona się po prostu świetnie, mam wrażenie, odnajdywała w tym kontakcie z innymi na scenie.
2: No tak. Powiem szczerze, że jak pisałem scenariusze do sceny do Spadkobierców, to obsadzając Aśkę, to wtedy już byłem spokojny. Aha, ta scena to już spoko, ona pójdzie, bo tam jest Aśka. No bo to, no mówię, Aśka to był taki komandos sceniczny, który sobie zawsze radził w każdej sytuacji.
0: 17 lipca, pierwsza rocznica. Będziemy o pani Kołaczkowskiej na pewno pamiętać. Bardzo panu dziękuję. Dariusz Kamys, polski aktor kabaretowy z kabaretu Hrabi. I myślę, że...
2: Bez wyrostka robaczkowego, bo właśnie leżę w szpitalu i zabrali mi wyrostek.
0: A, to żeby panu nie
2: ale
0: było...
2: Ale w ogóle ponoć nie był podobny do mnie.
0: Aha. No to chyba jakieś... Przepraszam,
2: to była taka próba żartu jeszcze.
0: Ale to bardzo dobrze, zrobił pan nastrój, bo...
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Hiszpania po długim boju z Argentyną triumfuje w finale piłkarskich mistrzostw świata. Rząd na najbliższym posiedzeniu ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon możliwymi przyczynami ogromnego pożaru w norweskim Drammen. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Hiszpania po długim i zaciekłym pojedynku zostaje piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie nad Argentyną po dogrywce 1-0. W podstawowym czasie gry na stadionie Wistraderford w pobliżu Nowego Jorku nie padły żadne bramki, ale w dogrywce, a dokładnie w 106 minucie spotkania, piłkę do bramki Argentyny skutecznie skierował Ferran Torres. I tym sposobem to właśnie Hiszpanie przypieczętowali swoje zwycięstwo w tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Dodam jeszcze, że obrońcy tytułu Argentyńczycy grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do stowarzyszeń, które powstały w ramach partii, mają do czwartku czas na decyzję, czy wybierają członkostwo w partii, czy w stowarzyszeniu. Ultimatum w tej sprawie dał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, o czym więcej opowie teraz Maciej Kluczka.
2: I już w PiS-ie widać dwie grupy tych, którzy składają oświadczenie, jak na przykład poseł Grzegorz Woźniak.
3: Nie będę działał w żadnych stowarzyszeniach. Partia musi być monolitem, musi być jednością.
2: I tych, którzy nie dość, że ze stowarzyszeń nie zamierzają występować, ale je rozwijać. Krzysztof Szczucki w TOK FM zapowiedział, że organizowane przez Stowarzyszenie Morawieckiego spotkanie przy grillu odbędzie się.
4: Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że w PiS dojdzie do rozłamu.
5: Ja obserwując Mateusza Morawieckiego, jego poczynania przynajmniej od pół roku ostatnio, to widzę, że on jest mentalnie poza PiS-em.
2: Maciej Kluszka, TOK FM.
1: We wtorek rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty, do przygotowania których premier Donald Tusk zobligował ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Resort zdrowia przygotował dwa projekty ustaw, m.in. o jawności umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. Rządowe projekty przejdą później przez debatę i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
1: Doradca Szymon Stachowiak przypomina, że prezydent podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co pozwoli na lepsze zbieranie danych na ten temat.
7: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
1: A szefowa resortu zdrowia powiedziała, że poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet czterech projektów rozporządzeń. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez NFZ, przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej rejestracji i uruchomienia nowego rozwiązania kolejki. Norweska policja poinformowała, że według śledczych przyczyną pożaru w mieście Drammen na południu kraju był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon. Pogorzelisko odwiedził następca tronu Norwegii, książę Hakon. Straż pożarna poinformowała, że ogień nie zagraża już kolejnym budynkom. Ostrzegła, że na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej nadal uczestniczy 6 śmigłowców. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych i szybko objął gęsto zabudowane osiedle oraz pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów, na którym znajdowało się 100 domów i mieszkań. Według kierujących akcją gaśniczą był to największy pożar zabudowy mieszkaniowej w Norwegii od końca II wojny światowej. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia przygotowuje się do budowy sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po nowelizacji ustawy metropolitalnej zyskała kompetencje do bycia inwestorem w tym zakresie. Zdaniem przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii Leszka Pietraszka, nowe kompetencje pozwolą na zbudowanie jednej dużej bądź kilku mniejszych spalarni śmieci.
8: Ja chciałbym, żeby powstała, może nie jakakolwiek, ale taka instalacja, która już odpowie przynajmniej na zapotrzebowanie części gmin i wydaje mi się, że większa szansa moim zdaniem jest na to, że zrobimy kilka mniejszych spalarni niż jedną dużą, no choćby z uwagi na lokalizację.
1: Nowelizacja ustawy o metropolii podpisana przez prezydenta wchodzi w życie 31 lipca. Poszerza ona znacząco kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Warto dodać, że ustawa otworzyła Pomorzu drogę do utworzenia podobnego związku. Chodzi o obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest powtórka.
10: Niedzielny poranek TOK FM, kłania się Michał Tomasik i wita Państwa w godzinie prawników, ale spokojnie, będzie mimo wszystko wesoło. Zaczniemy od fundamentalnego pytania, czy mamy prawo kłamać, a zwłaszcza czy mamy prawo kłamać, czy powinniśmy mieć prawo, które gwarantuje nam możliwość kłamania, zwłaszcza w czasie, gdy wszyscy żyjemy na platformach cyfrowych, gdzie kłamstwo jest premiowane razy 6 podobno w stosunku do prawdy. I z tym pytaniem, na które odpowiedź rozwiązałoby wszystkie problemy milenialne i naszej gościni zapewniło Nobla, z tym pytaniem witam mecenas Marlenę Sztyber-Popko, radcę prawnego, medioznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: No to zapraszam po Nobla. Czy mam prawo kłamać?
11: To zależy. Zaczynam godzinę prawników odpowiedzią jak typowy prawnik. Mhm. To znaczy, jesteśmy w Polsce, więc może oprę się na obowiązujących przepisach, które mamy w Polsce. Nie ma prawa do kłamstwa. Oczywiście mamy wolność wypowiedzi, którą gwarantuje nam konstytucja. Normy unijne także pozwalają nam wyrażać swoje opinie, ale pamiętajmy, że ta wolność nie jest wolnością absolutną. To znaczy, nie możemy powiedzieć wszystkiego.
10: Gdzie jest granica tej wolności słowa, gdzie już przestaje być legalne to, co wypowiadam?
11: Ja bym zaczęła od takiego rozróżnienia definicyjnego, jeżeli mówimy o kłamstwie, bo po pierwsze, mówiąc o kłamstwie, to już w definicji mieści nam się takie założenie, że kłamstwo jest świadome. To znaczy, jeżeli to jest pomyłka, to jest sytuacja, w której ja nie byłam w stanie wiedzieć, że informacja, którą przekazuję, jest nieprawdziwa, to nie powinnam za to ponosić odpowiedzialności, chyba że mogłam dotrzymać staranności i to sprawdzić. Jeżeli przyjdę tutaj dzisiaj do Państwa i będę opowiadała słuchaczom rzeczy, których nie sprawdziłam, a mogłam, no to tego prawa do kłamstwa nie mam.
10: To też, jak rozumiem, dotyczy sytuacji, które pamiętam z lekcji logiki na filozofii, że nie da się na nie odpowiedzieć. Czy jutro będzie padać? Nie wiemy. Więc jakby to też nie będzie kłamstwo, jeżeli powiem tak, nie, no po prostu nie byłem w stanie odpowiedzieć, tak? Czyli mówimy o takich sytuacjach, to nie jest kłamstwo.
11: Dokładnie. Druga sytuacja też, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest rozróżnienie pomiędzy ocenami a informacjami. Czyli jeżeli są to wypowiedzi ocenne, inaczej sądy wartościujące, tak się w prawie mówi, no to ich nie możemy zweryfikować w kategorii prawdy i fałszu. No bo jeżeli ktoś powie jakąś opinię na mój temat, to trudno jest zweryfikować ją, jeżeli nie mamy podstawy do weryfikacji. I takie oceny nie mieszczą się w tej kategorii kłamstwa. Jeżeli mówimy o informacjach, które zweryfikować możemy, czyli na przykład polityk, bo też pewnie o polityce dzisiaj mówić trochę będziemy, polityk mówi, mój program wyborczy zapewni stabilność gospodarki. Nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować na ten moment, więc możemy powiedzieć, że to jest wypowiedź ocenna. Albo mój projekt będzie najlepszy.
10: Możemy ocenić jego projekt, ale nie możemy ocenić świata, w jakim ten projekt będzie realizowany.
11: Dokładnie. A jeżeli on powie, że najnowsze dane pokazują, że działania mojej partii politycznej spowodowały, że polska gospodarka jest stabilniejsza niż w ubiegłym roku. I jeżeli on wie, że te dane pokazują zupełnie co innego, no to w tej sytuacji możemy tą wiadomość, tą informację ocenić w kategorii prawdy i fałszu.
10: Mnie do postawienia tego pytania w ogóle zainspirował artykuł na stronie Res Futura, który opowiada o tym prawie, właściwie prawie do bycia nieokłamywanym, które na łamach The Observera profesor UCL-u Geoff Mulgan zaproponował. Prawo do bycia nieokłamywanym. Mhm. Coś takiego w ogóle istnieje?
11: Takiego prawa pisanego nie ma. Natomiast my mamy już w Polsce różnego rodzaju instrumenty prawne, które pozwalają na to, aby ta debata publiczna chociażby, ale także wypowiedzi osób publicznie znanych, czy to polityków, osób, które mają wpływ na kształt debaty publicznej, aby one były weryfikowane i oceniane pod kątem tego, czy są prawdziwe, czy nie. Mamy na przykład w postępowanie cywilne artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego, które mówią o naruszeniu dóbr osobistych.
10: No to jest to straszny przepis, w ramach którego można każdego właściwie ciągnąć.
11: Trochę tak, dlatego że pamiętajcie państwo, że katalog dóbr osobistych w ustawie kodeks cywilny jest przykładowy, to znaczy pojawiają się też nowe dobra osobiste, które wraz z rozwojem technologii na przykład się pojawiają, ale też te pojęcia, takie jak godność, dobre imię, cześć, one nie są jasne, to znaczy te granice są bardzo szerokie. Więc my też musimy pamiętać o tym, że jeżeli każdy ma prawo do godności, każdy ma prawo do dobrego imienia, jeżeli ja moim kłamstwem spowoduję, że naruszę dobre imię drugiej osoby, to to kłamstwo będzie karane, nie bezpośrednio, ale przez środki pośrednie. Po drugie, mamy kodeks karny, brzmi trochę poważniej.
10: Tak, ale tam jest zniesławienie, tak?
11: Tam jest zniesławienie, mamy też zniewagę, wszelkiego rodzaju oszustwa też przecież, mówiąc kolokwialnie, nie uchodzą na sucho także obywatelom, więc pamiętajmy o tym, że choć takiego wprost zakazu kłamstwa nie mamy, to te granice wolności wypowiedzi nie są nieograniczone.
10: No tak, bo tu chodzi o taką sytuację, w której ja na przykład w niedzielny poranek zaczynam państwu coś opowiadać. Mam świadomość, że to nie jest prawda. I co? I nic mi za to nie grozi i tak naprawdę państwa też nic nie chroni, państwa, obywateli, słuchaczy i tak dalej, nic nie chroni przed tym, że ja tu wyjdę i będę opowiadał głupoty.
11: To znaczy, biorąc pod uwagę też, że pan redaktor jest
10: dziennikarzem... Pomijając autorytet redakcji i tak dalej.
11: Tak, mamy też instrumenty z prawa prasowego, więc tutaj w obszarze mediów... No,
10: Krajowa Rada mogłaby mnie ścigać, jakby
11: tak,
10: się już...
11: w obszarze mediów jest to, powiedzmy, trochę łatwiejsze. W jakiś sposób jest to ustrukturyzowane w związku z tym, że media pełnią ważną rolę społeczną także w kreowaniu debaty publicznej.
10: No dobra, polityk.
11: Polityk, podobnie bardzo ważna rola, natomiast tak jak powiedziałam, nie ma specjalnych instrumentów dla takich grup społecznych, natomiast opieramy się na tym, jeżeli na tych konstrukcjach, o których powiedziałam wcześniej. Jeżeli polityk narusza moje dobra osobiste, moje prawo do godności przez to, że mówi nieprawdziwe informacje na mój temat, na temat, który jest bezpośrednio powiązany ze mną, mam możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym. Podobnie jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zniesławieniem. Natomiast w sytuacji, w której on wychodzi i mówi kłamstwo, które nie dotyczy mnie, które jest w żaden sposób niepowiązane z moją godnością, czcią i tak dalej, no to mamy trudniejszą sytuację faktycznie.
10: Ona jest i tak trudna, bo on jeszcze ma immunitet. I na tak. każdym posiedzeniu Sejmu jest w sekcji, kiedy się głosuje, jest zazwyczaj kilka punktów zniesienia immunitetu posłowi w jakiejś tak. sprawie cywilnej. To nawiązanie to musi jeszcze Sejm wyrazić. Zgodę, no i to bywa różnie. A zanim przejdziemy do tego, czy w ogóle dałoby się zakazać kłamania, czy wprowadzić prawo chroniące nas przed kłamstwem, to chciałbym zapytać jeszcze panią o przykład Walii. Walia próbuje wprowadzić prawo, które właściwie zabroni politykom kłamania, będzie sankcjonowało kłamstwa, celowe kłamstwa polityczne, wykorzystywane w celu zdobycia popularności, również w kampanii wyborczej, co jest bardzo, bardzo ważne. Sankcje będą różne. Przede wszystkim sprostowanie, ale również wykluczenie z życia politycznego. Pani podoba się takie, jako prawniczce, podoba się pani takie rozwiązanie?
11: Po pierwsze, chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli zakładamy, że demokracja powinna opierać się na świadomych decyzjach obywateli, no to obywatele powinni mieć prawo także do prawdziwych informacji, żeby na podstawie tych informacji podjąć decyzję, która będzie zgodna z ich wolą. Więc założenie oczywiście mi się podoba, natomiast te pomysły, które parlament Walii zaproponował, one są bardzo trudne z perspektywy nie tylko teoretycznej, ale praktycznej. Po pierwsze, definicja. Czym jest kłamstwo? I rozumiem, ja powiedziałam wcześniej, że kłamstwo jest świadome, celowa intencja wprowadzenia w błąd, natomiast kto miałby to stwierdzić, czy to jest kłamstwo, czy nie? W jaki sposób zweryfikować, czy to kłamstwo było intencjonalne? Być może ktoś oparł się na raporcie danych, które zostały mu przez kogoś przekazane.
10: Przeczytał fejka na X-ie.
11: Na przykład. Więc tutaj pan redaktor porusza kolejny problem, media społecznościowe, no bo przecież my, czerpiąc informacje, czerpiemy nie tylko ze źródeł bezpośrednich, ale także pośrednich. W jaki sposób to zweryfikować? Więc to są takie problemy, które już na samym początku pomysłu, no, mogą rodzić trudności w jego realizacji. Po drugie, już przed chwilą powiedziałam, kto miałby to oceniać, czyli jakaś instytucja niezależna, która byłaby może złożona z ekspertów, no bo przecież nie polityków, nie politycy sami siebie mieliby oceniać, bo mogłaby być to broń polityczna bardzo mocno, taki instrument, który byłby wykorzystywany przeciwnikom politycznym na przykład. Więc to też jest pytanie, które rodzi bardzo dużo problemów. Po trzecie, efekt mrożący tak zwany, o którym też już mówiliśmy w kontekście na przykład tej ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej, czyli co my możemy w końcu powiedzieć? No bo w sumie nie wiemy. To może lepiej nie mówić nic, tak mówiąc kolokwialnie, niż powiedzieć za dużo, bo nie wiemy też, w jaki sposób będzie prowadzone później to postępowanie, czy ktoś to uzna za to kłamstwo, czy też nie. Więc dużo problemów rodzi ten projekt, natomiast no, te prace się toczą, więc zobaczymy.
10: Rozmawialiśmy o jednym z takich moich skojarzeń jeszcze przed wejściem na antenę, że ustawa o patostreamingu, o której rozmawialiśmy, jest dość zbliżona do czegoś, co mogłoby być takim, taką ustawą chroniącą nas przed okłamywaniem. Z drugiej strony myślę o ustawie o mowie nienawiści, która poległa właściwie w politycznej walce, a ona trochę też odmówiła, że jakby pewnych rzeczy nie wolno w ogóle wypowiadać. No to dałoby się w ogóle w jakikolwiek sposób zakazać kłamania?
11: Myślę, że nie. To znaczy, można by było próbować wprowadzić jakieś rozwiązania szczątkowe, tak mówiąc kolokwialnie, czyli poskładać trochę ten system prawny i te instrumenty prawne z różnych porządków, czyli na przykład zwrócić uwagę też na te rzeczy związane z implementacją aktu o usługach cyfrowych, na przykład wzmocnić działanie platform w jakiś sposób.
10: Będziemy o tym rozmawiać już za tak.
11: Tak, ale też myślę, że tutaj takie działania edukacyjne są bardzo ważne, bo jeżeli my, obywatele, nie będziemy wiedzieli, jak sprawdzać i weryfikować informacje, to też trudno to będzie zrobić. Ja jeszcze bym chciała tylko, bo już wiem, że czas nam się powoli kończy, zasygnalizować na trzy takie bardzo krótkie wątpliwości związane z tym, bo też pan powiedział o mowie nienawiści. Po pierwsze, jak weryfikowałam sobie przed tą naszą rozmową różnego rodzaju raporty, sondaże opinii publicznej, to one pokazują, że Polacy mają wyjątkowo niski na tle innych krajów poziom zaufania do wielu zawodów i generalnie nie ufamy, można tak powiedzieć, a politykom ufamy najmniej. To po pierwsze, więc już tutaj systemowo jesteśmy sceptyczni co do tego. Po drugie, chciałabym też powiedzieć o takim badaniu Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym pracuję. Robiliśmy badanie CATI, czyli dzwoniliśmy do ludzi i pytaliśmy, czy popierają wprowadzenie kar finansowych za publiczne poniżanie innych ludzi w mediach społecznościowych. I proszę zauważyć, że 77% osób badanych powiedziało, że tak. To znaczy, my widzimy, że jest potrzeba społeczna wprowadzenia w jakiś sposób nowych regulacji, no ale to jest bardzo trudne, więc też wiemy, że może nam się wydawać, że nowe prawo albo nowelizacja obecnego prawa jest prosta, ale proszę mi uwierzyć, że składa się na to wiele czynników. I ostatnia bardzo krótka rzecz. My też w ramach Instytutu Dyskursu i Dialogu, takiej organizacji, próbujemy w ramach projektu Dismiss stworzyć narzędzie do badania manipulacji i dezinformacji. I sprawdzamy tam, tworzymy tam taki arkusz, w którym będziemy sprawdzać materiały i dziennikarskie, ale też w mediach społecznościowych, czy to jest dezinformacja, czy nie. I mamy bardzo duży problem definicyjny. Czy manipulacja wpływa na dezinformację, czy nie? Czy w jakiś sposób niecelowe zniekształcenie też związane będzie z manipulacją i dezinformacją, czy nie? Więc widzą państwo, że tych problemów definicyjnych jest bardzo dużo, więc to nie tylko prawo tutaj wchodzi w grę.
10: My też jesteśmy tutaj cenzurowani, bo już machają do mnie zza kilku szyb. Ale bardzo chętnie, jak będą wyniki, to zapraszam. Mecenas Marlena Sztyber-Popko, radca prawny, medioznawca Uniwersytet Warszawski. Dzielny poranek TOK FM. My kontynuujemy godzinę prawników zgodnie z obietnicą. Porozmawiamy o prawie europejskim, cyfrowym, sztucznej inteligencji, platformach, o wszystkim tym, co państwo lubią najbardziej. Porozmawiamy we wspaniałym gronie. Dr Małgorzata Kozak, adiunktka w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Utrechcie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, obecnie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
10: A to też, to miałem zaraz dodać, bo państwo oboje z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doktor Mateusz Grochowski, profesor na Tulane Law School w Nowym Orleanie oraz na Yale.
12: Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu i rzeczywiście wywodzę się z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
10: Także prawnicy, jak się widzi, to mają państwo już pewność. Zacznijmy od tego, zanim przejdziemy do Facebooków i AI-ów. Co z tym prawem do kłamania, czy prawem do bycia nieokłamywanym? Państwu, panie profesorze, panu się podoba taka koncepcja?
12: No, my tutaj z panią profesor rozmawialiśmy sobie o tym tak nieformalnie przed audycją i chyba nam się nie do końca ta koncepcja podoba, bo uważamy, że to jest bardzo trudne do zadekretowania z perspektywy prawnej. To jest bardzo trudne do stworzenia, jakby do wykreowania z perspektywy jakiegoś mechanizmu, który pozwalałby na przesądzenie, co jest kłamstwem, co nie jest kłamstwem. I ryzykujemy z takiej czysto demokratycznej, konstytucyjnej perspektywy, że tak naprawdę wprowadzimy jakiś organ, czy to będzie sąd, czy to będzie jakiś organ administracyjny, który tak naprawdę będzie decydował o tym, co jest prawdą, a co jest fałszem w dyskursie publicznym.
10: Ministerstwo Prawdy, tak?
12: Ministerstwo Prawdy.
9: Co więcej, państwo tak naprawdę użyliście słowa klucz w tej poprzedniej rozmowie, bo wszystko rozbija się o zaufanie. Czym jest zaufanie? Czym jest zaufanie do informacji, które otrzymujemy? Zaufanie jest pewnym przekonaniem, że możemy polegać na tych treściach, czy polegać na kimś. A co oznacza poleganie? Oznacza też utratę pewnej części kontroli. W związku z tym, wychodząc z perspektywy zaufania, wprowadzenie instytucji, która będzie kontrolować, to jest kłamstwo, przy całych problemach definicyjnych, jak zdefiniować świadome kłamstwo, a może to tylko jest halucynacja na przykład.
10: A może to jest błędny dogmat.
9: Na przykład, albo nieprawidłowe rozumowanie. W związku z tym, z tej perspektywy zaufaniem, naszym zdaniem, tak jak rozmawialiśmy z panem profesorem tuż przed, no jednak trzeba szukać innych mechanizmów. Albo mechanizmów, które będą prowadziły do weryfikacji tych treści, czyli to jest tak naprawdę rola mediów, prawda, że pierwotna rola mediów to jest weryfikacja treści, które są, krążą w przestrzeni publicznej. I pytanie jest takie, jak utrzymać tę rolę, a druga kwestia, to też o tym też już państwo rozmawialiście, to jest edukacja. Bez dobrej edukacji, bez budowania świadomości słuchaczy czy użytkowników mediów społecznościowych, w jaki sposób treści mogą być konstruowane, w jaki sposób treści mogą być fabrykowane, nie ma sensu tak naprawdę wprowadzać żadnych dodatkowych zakazów.
10: Czyli my nie możemy być podstawkami pod mikrofon i trzeba walczyć o to zaufanie. Ja tylko dopowiem ostatnie zdanie, że w Walii jednym z argumentów przyjęcia takiego prawa ma być to, żeby to odbudowało zaufanie do instytucji, właśnie do polityków. No dobrze, będziemy o tym rozmawiać. Właściwie o różnych wycinkach tego, jak naprawić tę naszą rzeczywistość. Zacznijmy od newsa. Komisja Europejska zarzuciła Instagramowi i Facebookowi, że są zbyt uzależniające. My to chyba od dawna już wiemy, a Komisja Europejska dopiero teraz na to zwróciła uwagę, panie profesorze?
12: No tak, to trochę tak jak u Hegla, że sowa mi nerwy wylatuje o zmierzchu. To znaczy różne, że tak powiem, konkluzje bardziej ogólne co do tego, jak działa świat, jak działa rynek także, przychodzą nam często z perspektywy po upływie pewnego czasu, także wtedy, kiedy już wydarzy się pewna szkoda, czy pewien jakiś taki uszczerbek społeczny. I rzeczywiście my o tym wiemy, albo przynajmniej mieliśmy jakieś elementy tej informacji o tym, że media społecznościowe uzależniają i że one są jakby konstruowane w taki sposób, aby jakby maksymalizować to zaangażowanie użytkownika i też tworzyć pewne takie psychologiczne, behawioralne zależności.
10: Nieskończone przewijanie postów, automatyczne odtwarzanie, pusze, personalizacja rekomendacji.
12: Tak, dokładnie. I o tym wiemy zarówno w Europie, wiemy o tym także w Stanach Zjednoczonych, o tym pisano już od dawna. Pisano także o zarówno takich indywidualnych, jak i populacyjnych skutkach psychologicznych czy emocjonalnych, jakie to wywołuje. To znaczy, że to prowadzi do na przykład fali depresji, to prowadzi do różnego rodzaju innych takich dysocjacyjnych postaw społecznych. I rzeczywiście Komisja Europejska robi coś, co raczej było chyba oczekiwane, zwłaszcza z perspektywy tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie już od dłuższego czasu mamy różne próby pozywania platform.
10: Przez Stany.
12: Przez Stany oraz przez indywidualnych użytkowników. Bo mamy takie duże postępowanie w tym momencie, które zostało wniesione przeciwko Facebookowi, przeciwko Meta przez koalicję kilku stanów, między innymi Kalifornii, ale oprócz tego mamy różnego rodzaju pozwy zbiorowe, mamy pozwy indywidualne, gdzie na przykład już od kilku lat, gdzie na przykład rodzice dzieci, które na przykład podjęły próby samobójcze, z dużym prawdopodobieństwem pod wpływem tego, co im dostarczał newsfeed na Instagramie czy Facebooku.

0: walczy, nie ustajemy w staraniach. Co prawda tutaj prezydent zawetował też jedną z tych ustaw. Druga, zdaje się, lada moment opuści Sejm, może jeszcze przed wakacjami, które rozpoczynają się w sierpniu. Więc jakieś prawo w Unii Europejskiej jest. Wystarczy?
1: No, to jest dobre pytanie, czy wystarczy. Myślę, że na razie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, jeżeli chodzi o i Digital Services Act, i akt o rynkach cyfrowych, który też w dużej mierze próbuje w jakiś sposób jakby uporządkować tę sferę jakby platform ogólnie, to znaczy nie tylko platform społecznościowych, ale także social media. W tym momencie jeszcze nie do końca wiemy, jak te przepisy będą działały. Jeżeli chodzi o DMA, nawet jest chyba więcej w tym momencie danych, więcej postępowań też, z których możemy jakieś wnioski wyciągać. Tutaj pani profesor też na pewno będzie o tym mogła więcej powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o DSA, to tak naprawdę w tym momencie raczej mamy pewne prognozy, jak to może wyglądać. I wiemy też z jakby innych podobnych aktów, jakby z historii innych podobnych aktów unijnych z przeszłości, że wykonywanie, egzekwowanie takich aktów wcale nie jest takie proste, ponieważ to często prowadzi do długotrwałych postępowań, do odwołań, które kończą się często przed trybunałami unijnymi.
2: No zawsze.
0: To zabrzmiało, jakby to nie miało sensu. To chyba ma jakiś sens. Znaczy, te długie postępowania nie mogą zmusić koniec końców na przykład platform, żeby coś dobrego zrobiły, albo nas, żeby ich usankcjonować?
2: To jest przede wszystkim kwestia ryzyka kary. To jest wysokich kar finansowych. Oczywiście te kary finansowe w kontekście budżetów przedsiębiorców, o których rozmawiamy, to są jakieś tam promile, nawet nie promile.
0: No właśnie, co to byłaby wysoka kara dla Mety?
2: Pewnie trzeba byłoby Mety zapytać. Ale prawda jest też taka, że dla przedsiębiorcy każda kara oznacza, że ktoś musi tę karę w swoim budżecie znaleźć. Więc niezależnie od tego, jak ten budżet jest wysoki, czy jak wysokie są zyski, to gdzieś następuje to uszczuplenie. Nie wiem, czy ja tutaj podam przykład Telekomunikacji Polskiej. Kiedyś, dawno temu, kiedy Telekomunikacja Polska do pewnego momentu skarżyła wszystkie decyzje prezesa UOKiK-u, nawet jak nakładał karę 1000 zł, to było znowu jakimś tam, nawet nie promilem ogólnego budżetu telekomunikacji, po to, żeby właśnie pokazywać, że się nie zgadza z tym. Ale w pewnym momencie nastąpił ten moment, kiedy doszło do pewnej masy krytycznej tych postępowań i zmieniono politykę. Jeżeli chodzi o i akt o usługach cyfrowych, czyli DSA, i akt o rynkach cyfrowych, czyli DMA, no to jest trochę jak z tą strzelbą na scenie, jak już tutaj z porównaniami. Ten mechanizm istnieje. Oczywiście wszyscy się śmieją, że Stany czy Chiny eksportują technologie, innowacje, a my eksportujemy regulacje. Ale to tak nie jest do końca, bo jednocześnie Europa stała się pewnego rodzaju takim stadem owiec do strzyżenia, powiem bardzo brzydko. To znaczy, ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te duże platformy, czy prowadzą działalność internetową, na wielu płaszczyznach traktują użytkowników europejskich po prostu jako źródło, z którego następuje, mówiąc bardzo brzydko, ja nie lubię tego słowa, ale ono jest niestety właściwie, to jest monetyzacja.
0: Taki rynek po prostu, gdzie można tam, czarny ląd, na którym można testować i eksperymentować.
2: Dokładnie tak. W związku z tym perspektywa tych kar, ale też perspektywa nieuchronności tych kar, nawet jeżeli te postępowania trwają, powiedzmy, odwoławcze, no przed całą komisją postępowania są dość długie, potem są 3 lata przed sądem, 3 lata przed trybunałem, może trochę krócej, może trochę dłużej, w zależności od tego, jak to dane postępowanie wygląda, ale ta perspektywa kary istnieje. Oczywiście pytanie, jak będzie rynek wyglądał za 6 lat. My w tej chwili widzimy koniec postępowań, pierwszych postępowań Google'a jeszcze na podstawie samego prawa konkurencji, czyli jeszcze przed wprowadzeniem, przed przyjęciem DMA i DSA. I te kary są podtrzymywane przez sąd w Luksemburgu. Także na pewno jest to bardzo jasny sygnał. Na pewno jest to próba uporządkowania. Myślę, że tutaj to, co pan profesor powiedział, to jest bardzo dobre słowo. I próba takiego odwrócenia, wykorzystania tej naszej otwartości europejskiej, bo myśmy przyjęli te wszystkie usługi i przyjmujemy je w bardzo otwarty sposób, ale jednocześnie nie ograniczając w drugą stronę.

0: W związku z tym no, wykorzystanie mediów społecznościowych na przykład w Chinach jest zupełnie inaczej. Ja nie chcę mówić, że model chiński jest dobry, czy, nie, czy jest zły, ale na przykład TikTok chiński wygląda zupełnie inaczej w Chinach.
1: Nie jest taki brain rotowy.
0: Tam są treści edukacyjne, a nie treści, które właśnie gdzieś tam mózgi odmóżdżają, mówiąc tak. A to jest trochę odwrócenie wojen opiumowych, tak?
1: No ale mamy prawodawstwo unijne, tak? Jest jakieś rozporządzenie, jest jakiś nowy przepis i potem w dużej mierze jednak to kraje członkowskie muszą dźwignąć też tę odpowiedzialność. Polska jeszcze nie dźwignęła. Jak bardzo źle, że jeszcze nie dźwignęła i nie mamy tej ustawy?
2: No bardzo źle. I to jednym słowem. Natomiast jest bardzo źle zarówno z punktu widzenia polskich obywateli, jak i z punktu widzenia pewnej spójności tego całego mechanizmu, który został wprowadzony w Unii Europejskiej, bo ja tutaj chciałem trochę zaprzeczyć temu odczytaniu mojej poprzedniej wypowiedzi na temat DSA. Ja nie uważam, że to jest bez sensu, natomiast to jest akt, czy jakby pewna koncepcja regulacyjna, która funkcjonuje w bardzo specyficznym kontekście, jakim jest prawo Unii Europejskiej, które jest tak naprawdę prawem kilkupoziomowym, gdzie mamy, zarówno jeżeli chodzi o jego stanowienie, jak i o jego wykonywanie, to znaczy mamy z jednej strony Komisję Europejską i mamy ten jakby centralny taki ośrodek i prawodawczy, i ośrodek egzekwowania prawa w Brukseli, czy w Luksemburgu, ale mamy też kraje członkowskie i traktaty unijne są tak skonstruowane, że kraje członkowskie mają dość duży zakres swobód, jeżeli chodzi o regulowanie pewnych kwestii na swoim własnym poziomie. I w Polsce, w związku z tym, że nie mamy ustawy implementującej DSA, nie mamy wyznaczonego prawidłowo umocowanego organu, który mógłby ten DSA wykonywać, czyli znaczy, który mógłby na przykład decydować o tym, czy usuwając jakąś treść ze swojej platformy, Meta albo TikTok, postąpiły prawidłowo czy nieprawidłowo, czy na przykład jakaś treść zamieszczona w mediach społecznościowych jest mową nienawiści, czy nie jest mową nienawiści i tak dalej. Więc takiego organu nie mamy, co jakby bardzo utrudnia ochronę indywidualnych interesów użytkowników, ochronę pewnych wartości społecznych. I z drugiej strony to też bardzo utrudnia jakby spójność egzekwowania DSA w skali Unii Europejskiej, ponieważ to tworzy wyspę, w której te przepisy nie weszły jeszcze tak naprawdę do końca
1: w życie. Dziura w sieci.
2: Weszły w życie, tak, ale jest dziura w sieci, gdzie tak naprawdę te przepisy nie mogą być skutecznie wykonywane.
1: Ja, profesor Mateusz Grochowski, Tulane Law School w Nowym Orlanie i Yale. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I profesor Małgorzata Kozak, Instytut Nauk Prawnych PAN.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pan profesor też, pan. Rozmawiamy w tej chwili o DSA i DMA, czyli dwóch przepisach, które mają nam pomóc uregulować rynek platform cyfrowych. Tak powiem ostrożnie. I rozmawialiśmy o tym, że Polska ma zaległości. Jedna ustawa została zawetowana, druga ustawa jest procedowana. Zgodnie z nią decyzje o tym, co zablokować ze względu na łamanie prawa, ma podejmować Urząd Komunikacji Elektronicznej po konsultacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a w niektórych przypadkach będzie to robiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O to chodzi?
0: Więc cała ta architektura DSA jest oparta na takim rozróżnieniu, czyli te największe platformy są objęte mandatem komisji. I to się rzeczywiście już toczy, już wspominaliśmy o postępowaniach. Natomiast na poziomie krajowym to powinny zostać wyznaczone ci koordynatorzy usług cyfrowych, którzy mają w języku polskim, to jest bardzo piękny skrót KUC. I tym koordynatorem usług cyfrowych został pierwotnie wyznaczony prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tam też jest rola, tak zresztą powinna być konstytucyjnie rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale tak naprawdę tej dyskusji nie było. Ja mam takie poczucie, że...
1: Dyskusji, czy prezes urzędu UK jest gotowy na to, żeby taką funkcję pełnić, no bo dyskusja o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest gotowa, to chyba wiemy. Więc nie musiało być tej dyskusji.
0: Tak jest, natomiast no, pytanie jest takie, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, nawet jeżeli tam został stworzony nowy departament, czy to jest rzeczywiście urząd, który powinien się tym, powinien się zajmować kwestiami moderacji treści w internecie. I w niektórych, i to nie jest tak, że jakby jest jeden model przyjęty w całej Europie, bo akurat DSA wprowadza bardzo zróżnicowaną architekturę. Każde państwo członkowskie wybiera inny urząd i na przykład są państwa, gdzie to są urzędy pocztowe, bo urząd od spraw poczty, potem się zajmował telekomunikacją, więc w tej chwili zajmuje się...
1: Poczta Polska. A gdzie to wygląda dobrze? Czy jest jakiś taki kraj, który to dobrze zaimplementował i powinniśmy się wzorować?
0: Ja myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Te modele naprawdę są bardzo zróżnicowane. W Holandii na przykład, bo w Polsce wydaje mi się, że takie założenie wyjściowe było, żeby jednak rozdzielić te uprawnienia między większą liczbę organów, po to, żeby one, nie wiem, nie urosły za bardzo, żeby nie...
1: Kontrolowały się wzajemnie też, zaufanie...
0: Tak, natomiast było. Nie ma kontroli społecznej. To jest też kwestia, która przy okazji tej ustawy implementacyjnej DSA była poruszona. Natomiast na przykład w Holandii tworzy się, w tej chwili jest jeden urząd. To jest ten urząd, który jest jakby odpowiednikiem pierwotnie UOKiK-u polskiego, który gromadzi coraz więcej kompetencji i też ma kompetencje w zakresie kwestii cyfrowych. Natomiast tam jest bardzo skomplikowany system, jeżeli chodzi o nadzór nad mediami i nadzór nad moderowaniem treści, ale też nadzór nad panowanie nad swobodą wypowiedzi. Więc ja bym nie porównywała systemu holenderskiego, który jest bardzo skomplikowany, który znowu opiera się na dużym zaufaniu. I tutaj wracamy do początku naszej rozmowy. Natomiast to, czego mi zabrakło w Polsce, ja też o tym zresztą pisałam, jest to, że nie było dyskusji, dlaczego my tak naprawdę oczekujemy od tych organów, dlaczego akurat Urząd Komunikacji Elektronicznej, pomijając wszystkie kwestie polityczne i zawirowania, które jakby się toczą, DSA powinien chronić użytkowników. Takie jest główne założenie i powinien wprowadzać równe warunki na rynku wewnętrznym. DMA, który jest bardzo ograniczona rola organów krajowych, zajmuje się wyrównywaniem warunków konkurencji w stosunku do tych największych podmiotów. I ja myślę, że to jest też aspekt, o którym bardzo mało rozmawiamy. To jest też aspekt rynkowy. My dużo mówimy o deregulacji, dużo mówimy o... Akurat deregulacja w polskich warunkach to jest tak naprawdę odbiurokratyzowanie.
1: Debiurokratyzacja.
0: I to nie powinniśmy używać słowa deregulacja, to jest błąd, bo bez regulacji właśnie to, co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o rynki cyfrowe, to jest wynik braku regulacji. Przez ponad 10 lat nic się nie działo. Była dyrektywa o handlu elektronicznym i tak sobie to zostawiono, no bo przecież nie będziemy zabijać postępu technologicznego, nie możemy zabijać innowacji. W związku z tym jest taka sytuacja, o której rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Ja nie mówię, że Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie jest dobrym organem, ale tak naprawdę poza bardzo wąską dyskusją tej dyskusji nie było. Jaki jest cel tych przepisów, czego my od nich oczekujemy i powinniśmy też porozmawiać o tym, jak wzmocnić rolę nadzoru sądowego, bo w tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja w sądownictwie.
1: Tak, tam też jednym z takich argumentów przeciwko to kwestia tego, jak się można odwołać, na ile się można odwołać, co moim zdaniem jest w ogóle kolejnym problemem, te terminy, no bo jeżeli jakaś treść w internecie jest szkodliwa, to liczą się czasami godziny, a tutaj mówimy 14 dni, 30 dni, tak jak mamy zwyczaj w państwie.
2: No tak, i to znów wracamy do tego, o czym powiedziała pani profesor przed chwilą, to znaczy to nie jest tak, że ta regulacja rynku cyfrowego i jakby cały system instytucjonalny, który ma służyć wykonywaniu tej regulacji, on spada z nieba, to znaczy on staje się częścią pewnej kultury prawnej i pewnej kultury demokratycznej w danym państwie. I to jakby z jednej strony to jest kwestia modeli tego, czy mamy unitarny organ, czy mamy kilka organów, ale to jest też kwestia tego, jak na przykład w danym kraju definiujemy wolność słowa. Jak w danym kraju rozumiemy pewne gwarancje proceduralne, na przykład, nie wiem, prawo do odwołania. Jak sprawnie działa system sądów i jak szybko może na przykład udzielić zabezpieczenia, czyli na przykład czasowo jakąś treść zdjąć. Albo jak szybko może rozpoznać odwołanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko tak naprawdę jest bardzo złożona mozaika, dużo bardziej złożona niż wynikałoby to jakby z samej lektury tekstu DSA.
1: A czy takie mniej namacalne rzeczy powinniśmy brać pod uwagę, jak polaryzacja albo w ogóle taki układ sił politycznych?
2: To znaczy myślę, że ostrożnie, dlatego że no, regulacji prawnych z reguły nie powinno się pisać pod konkretną sytuację polityczną, czy pod konkretne taki bardzo jednostkowy układ jakichś sił społecznych. To znaczy te regulacje, o których mówimy, one mają na celu poradzenie sobie z pewnymi jakby bardziej strukturalnymi problemami, które zostały wywołane przez rynek cyfrowy. Czyli na przykład to, że mamy duże platformy, które w dużej mierze kontrolują dyskurs, tak? I decydują o tym, co może się znaleźć w przestrzeni publicznej, co się tam nie może znaleźć. No, wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy myśleć o tym z perspektywy odpowiedzi na jakby bardzo jakiś taki jednostkowy układ sił politycznych, natomiast na pewno wraz z polaryzacją będzie rosło znaczenie takich regulacji, czy powinno rosnąć znaczenie takich regulacji jak DSA, ponieważ one powinny służyć pewnemu jakby wypłaszczeniu, ustrukturyzowaniu tej dyskusji. Jakby obcięciu pewnych skrajnych treści, które się nie pojawiają.
0: Mhm. Jeszcze jedną rzecz trzeba doprecyzować. DSA nie definiuje, co jest nielegalną treścią. To, bo często się pojawiają te zarzuty.
1: Egzekwuje to, że coś jest nielegalne.
0: Że tak, że Unia nam narzuca treści, bo nasi politycy bardzo lubią zasłaniać się Unią, wprowadzając różne przepisy, po czym się okazuje, że tak naprawdę to trochę tak jak w tym Woronerzu i w Sankt Petersburgu, tak? Że może gdzieś tam jest jakiś zaczątek w przepisach unijnych, ale to zostaje obudowane różną pracą twórczą w Warszawie. DSA wyraźnie precyzuje, że to, czego dotyczy, to są nielegalne treści. Nielegalne treści definiuje każde państwo członkowskie oddzielnie. Więc tutaj też proszę zauważyć, ja mówię do słuchaczy, którzy, żeby właśnie docenić to, że jeżeli chodzi o DSA, to bardzo mocno postarano się, żeby zachować równowagę między pewną autonomią państw członkowskich, ponieważ Unia Europejska nie ma kompetencji, jeżeli chodzi o kwestie pluralizmu mediów, jeżeli chodzi o kwestie wyznaczania treści, moderacji treści. To, do czego Unia, to, co Unia może robić, to Unia może regulować rynek wewnętrzny i chronić też w ten sposób użytkowników treści cyfrowych, czy usług cyfrowych.
1: Czyli po prostu daje narzędzia, żebyśmy mogli egzekwować nasze przepisy wobec międzynarodowych korporacji na przykład.
2: Tak, i DSA jest z tego punktu widzenia raczej regulacją, no powiedziałbym, proceduralną, bardziej niż dotyczącą jakby substancji, kontentu tego, co się
1: Nudna,
2: znajduje.
1: Nudna, techniczna regulacja.
2: No w pewnym sensie tak, ale takich regulacji nam trzeba.
1: To porozmawiajmy o innej, może mniej nudnej i może prostszej regulacji, mianowicie o AI Act. 2 sierpnia ma wejść w życie w Unii Europejskiej. My 3 lipca przyjęliśmy ustawę, która do końca przyszłego tygodnia, do 24 lipca musi być podpisana albo zawetowana, albo odesłana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. Ustawa przewiduje między innymi utworzenie, jak mówiła pani profesor, CRIPS-u, czyli Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, które będzie egzekwowało, badało, monitorowało rozwój sztucznej inteligencji. No ale takim głównym założeniem tego AI Aktu jest to, że treści generowane przez sztuczną inteligencję mają być oznaczane. To znaczy nie zobaczymy już, zobaczymy sztuczne zdjęcia pomidorów, polityków, którzy na statkach tam coś do siebie krzyczą, ale mają być jasno określone, że to jest sztuczna inteligencja, to jest deepfake, żeby nas nie wprowadzać w błąd. Duży krok dla ludzkości, czy mały kroczek w tej drodze do uregulowania sztucznej inteligencji?
0: Ja myślę, że to jest znowu, tak jak pan profesor powiedział w odniesieniu do DSA, to jest pewna próba i będziemy, i to się będzie wykuwało, zresztą już się wykuwa, bo już pewne części i wejście w życie pewnych części są opóźniane. Ja bym nie sprowadzała AI Aktu tylko i wyłącznie do deepfake'ów i do modyfikacji przez polityków zdjęć w internecie, bo tak naprawdę AI Act jest bardziej, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest pewnym rodzajem regulacji, która dotyczy odpowiedzialności za produkt. Ja nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi.
2: Absolutnie. To jest taka logika, jak logika gdzieś tam z lat, nie wiem, 50., 60., kiedy się rodziła odpowiedzialność za produkt. Jako idea, to znaczy, że jeżeli kupujemy pralkę, która na przykład niszczy nam ubranie, no to mamy, możemy mieć roszczenie o odszkodowanie do producenta tej pralki. I to jest...
1: prawo konsumenta.
2: To jest w pewnym sensie tak. Idea taka, że jeżeli mamy jakiś algorytm, jakiś produkt, który oczywiście ma tutaj postać cyfrową, postać kodu uczącego się, i jeżeli to nam wyrządzi jakąś szkodę, no to wtedy możemy mieć tę szkodę naprawioną. Tak. I tutaj jakby z tej perspektywy nie ma różnicy między pralką a kodem AI. Ale w dużym uproszczeniu.
1: Tą szkodą tutaj jest to, że nas się wprowadza w błąd?
2: Nie tylko.
0: To, bo naprawdę jakby zakres regulacji wchodzi dużo głębiej, bo narzędzia, które wykorzystują w tej chwili, teraz żebyśmy też uściślili, o czym mówimy, jeżeli mówimy o AI, my w tej chwili w takim potocznym rozumieniu mówimy o tych dużych modelach językowych, prawda? ChatGPT, Claude, Gemini. Więc one są wykorzystywane nie tylko przy tworzeniu treści, ale już mówi się o wykorzystaniu na przykład w medycynie, mówi się o wykorzystaniu, można mówić o wykorzystaniu w administracji. No tych pól eksploatacji jest bardzo wiele. W związku z tym trzeba patrzeć na AI Act jako próbę znowu pewnego ogarnięcia nowych problemów, które się rodzą. My nawet jeszcze pewnie nie wiemy, jakie te problemy do końca będą, ale w związku z tym, że mamy te nowe technologie i co więcej, mamy te technologie były, tylko mamy te technologie, które są już tak łatwo dostępne, że mogą być stosowane w bardzo powszechny sposób.
2: Tak, i ja bym zdecydowanie, zgadzam się, unikał utożsamiania AI Actu tylko z regulacją dla ChatGPT czy dla Gemini. To jest regulacja, która dotyczy bardzo szerokiego zakresu różnych jakby infrastruktur cyfrowych, nazwijmy to, które są oparte na modelu uczenia maszynowego, to znaczy gdzie jakiś algorytm, jakiś program jest tak skonstruowany, że jakby w miarę swojego działania, użytkowania rozwija się i uczy. I właśnie, no, AI Act służy po nazywaniu różnych ryzyk, które tam występują, wprowadzeniu pewnych reguł odpowiedzialności za, no jeżeli jakby to ryzyko się zmaterializuje i powstanie jakaś szkoda, też pewnemu uporządkowaniu czy pewnej typizacji tych algorytmów z perspektywy tego, jak duże potencjalnie szkody społeczne czy ekonomiczne mogą one wyrządzić. Więc to jest regulacja bardzo kompleksowa. To jest regulacja pod wieloma względami eksperymentalna. To znaczy, to jest regulacja, której jakby prace nad AI Actem były bardzo pilnie, uważnie obserwowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tym momencie niczego podobnego nie ma. Niektóre stany, na przykład San Colorado, próbowały wprowadzać podobne regulacje, jakby bardziej okrojone, ale to na razie się nie udało. Europa tutaj zdecydowanie jest pionierem, no i jak każdy pionier może się też mylić. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie za pewnie kilka lat.
0: Ja myślę, że też trzeba powiedzieć o tym, że AI Act bardzo mocno podkreśla konieczność weryfikacji takiej ludzkiej. Im mamy bardziej skomplikowane jakby zastosowania.
1: Mam pomóc w tym trochę, tak? Wyczulić nas.
0: Ma to trochę wymóc. I żeby to zilustrować, kilka lat temu w Holandii, żebyśmy tylko nie narzekali na Polskę, był ogromny skandal związany z wypłatą zasiłków rodzicielskich. Polegał na tym, że ponieważ tam były rzeczywiście problemy, bo były ogromne nadużycia. Te zasiłki były, jakby była procedura, która była dość wadliwa, w związku z tym te zasiłki były przyznawane często w nieuprawniony sposób. W związku z tym użyto do weryfikacji wniosków zasiłkowych, użyto algorytmów. Takiego systemu, powiedziałabym, przed sztuczną inteligencją, ale już bardzo zaawansowanego. Co się okazało? Okazało się, że ponieważ system był uczony na treściach, w których głównie jako ci źli bohaterowie to były osoby z Polski, z Rumunii, z Bułgarii, ale w Polski mniej, ale głównie Rumunia i Bułgaria, to właśnie te osoby były najczęściej odrzucane.
1: Nauczył się uprzedzeń.
0: I brak weryfikacji ludzkiej, już kończę, pokazuje, że nie można ufać i trzeba wprowadzać ten system bardzo ostrożnie, wprowadzając nadzór ludzki i weryfikację.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Profesor Małgorzata Kozak z Instytutu Nauk Prawnych PAN i profesor Mateusz Grochowski, Tulane Law School w Nowym Orlanie i Yale. Pan też Instytut Nauk Prawnych. Oboje Państwo Consilium Civitas. Michał Tomasik, dziękuję. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Przygotowane przez resort zdrowia projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu rządu. Prezydent